0: zamknąć, żeby zamknąć w niej kuleczkę zaciskową, żeby tej kuleczki nie było widać. I łapaczka posiada na samej górze rodzaj uszka, przez które możemy przewlec kółeczko i karabinczyk lub kółeczko, jeśli zależy jakby z której strony to zamykamy, ponieważ karabinczyk to jest to urządzenie, które posiada taką ruchomą część pozwalającą otworzyć jakby pętelkę i zamknąć pętelkę. Natomiast kółeczko no to jest to, co wkładamy w tę pętelkę, żeby nam naszyjnik z szyi nie spadł. Druga metoda natomiast mówi, ona jest prostsza i w pewnym sensie, przynajmniej moim zdaniem, ładniejsze to wychodzi. Mówi, jak już nawlokłeś wszystkie kamienie, to sobie jeszcze przewlecz żyłkę przez kółeczko, włóż, nie, inaczej, nałóż kuleczkę zaciskową, nałóż kółeczko, potem koniec, sam koniec żyłki jeszcze raz przez kuleczkę zaciskową przeciśnij, żeby ci powstała taka pętelka i teraz zaciśnij kuleczkę na tej podwójnej żyłce. I to sobie wtedy wisi po prostu na tej żyłce, a z drugiej strony zaciskamy wtedy owo kółeczko i karabinczyk. Kółeczko, właśnie. Kółeczka są również zwane ogniwkami. Można je spotkać jako podwójne i jako pojedyncze. Względnie jako zamknięte i otwarte, bo w różnych sklepach to się różnie nazywa. Jeśli kupimy kółeczko podwójne, względnie zamknięte, to kupimy mniej więcej coś takiego jak kółeczko do kluczy, tylko że o średnicy powiedzmy 0,5 cm albo 6 mm. Takie zwinięte podwójnie, jakby kawałeczek sprężynki. Natomiast jeśli kupimy kółeczko otwarte bądź pojedyncze, kupimy kółeczko z drucika, które będzie zwinięte w rzeczywiście tylko końce tego drucika tworzącego kółeczko będą tak lekko na siebie nachodzić. I w tym momencie chodzi o to, żeby je tak ścisnąć, żeby one ułożyły się obok siebie. To czasem można spotkać w różnych rozwiązaniach, zarówno biżuteryjnych, jak i pojawiłem przy na przykład torebkach damskich. Te kółka, które przytrzymują pasek przy torebce, bardzo często są właśnie tego typu kółkami, tylko że dużo, dużo większymi. No więc mamy już szpilki obmówione, bigle, kuleczki zaciskowe, kółeczka i karabinczyki. Oczywiście zamiast karabinczyków można kupić tak zwane federinki. Ja ich nie polecam, bo one się dosyć szybko psują. Więc nawet nie będę o nich mówić. Zostały nam jeszcze, o łapaczkach mówiłam, więc zostały nam jeszcze krawatki. Co to są krawatki? Krawatki to są takie ładne zakończenia, które będą nam potrzebne w momencie, kiedy będziemy robić zawieszkę na łańcuszek. Bierzemy szpilkę, bo szpilki się też przydają właśnie przy zawieszkach. Nakładamy na tę szpilkę co chcemy, kamień czy muszelkę na przykład, czy tam, nie wiem, szkło weneckie, jakoś tam ukształtowane. Robimy śliczne, zakręcone oczko innym narzędziem i zaczepiamy właśnie o krawatkę. Krawatka zazwyczaj ma formę takiego, takiej pętelki, pod którą znajduje się druga mniejsza. I w tę mniejszą właśnie zakładamy ten koniec szpilki, a przez tą większą będziemy przewlekać łańcuszek.
1: Znaczy, jak rozumiem, to są te elementy, przez którymi się to wszystko nawleka. A jeżeli chodzi o te rzeczy, które się nawleka, to też jest jakoś w formie półfabrykatów, czy to trzeba, nie wiem, sobie jakoś zrobić?
0: Nie, to też można kupić w formie półfabrykatów. To znaczy, tak to się brzydko nazywa, bo moim zdaniem to bardzo brzydko brzmi. Półfabrykat, czyli co? To ty właściwie się nie narobiłeś przy tym naszyjniku, bo wszystko masz z półfabrykatów. Nieprawda. Do półfabrykatów, no właśnie, do nawlekania na pewno należy zaliczyć kamienie, perły, masę perłową, szkło weneckie, inne rodzaje szkła barwionego, różnego rodzaju szklane najczęściej, te kryształki, różnego rodzaju koraliki, elementy ceramiczne, metalowe, plastikowe, których nie cierpię osobiście, druciane, tego jest mnóstwo. Zasadniczo najczęściej dzielą to na kamienie, perły i masę perłową. Bardzo często koral występuje osobno, nie znajduje się w kamieniach. Szkło weneckie, szkło barwione, kryształki i 1500 rodzajów koralików.
1: Ale czy takie, czy to inaczej, czy te wszystkie elementy trzeba jakoś potem w jakimś sensie przygotować, nie wiem, przedziurawić, jakoś, nie wiem, czymś coś zrobić, czy to już jest, że się tak wyrażę, jakby na ile to jest gotowe, a na ile jakby trzeba przy tym swojej pracy do tego włożyć. Ja nie mówię o same nawlekanie, tylko o przygotowywaniu jakby tych wszystkich kamieni, tego szkła, tego wszystkiego.
0: Rozumiem. Nie, to się już kupuje z porobionymi dziurkami. Zawsze w opisach jest podany kształt, wielkość i średnica otworu. Średnica jest podawana dlatego, że linki jubilerskie również mają różną grubość. I tak średnio fajnie by wyglądało, gdybyśmy kupili linkę jubilerską grubości 0,38 mm. I na to nawlekli coś o otworze 2,5 mm na przykład, tak? No śmiesznie by to wyglądało, bo po prostu dziurka byłaby w kamieniu czy w jakimś innym koraliku tam ile? Prawie 6 razy większa, tak?
1: Ale ty mówisz, że to są...
0: Dlatego zawsze podają średnicę otworu.
1: Bo ty mówisz, że to są właśnie wielkości rzędu jakichś tam setnych milimetra. To i... Nie wiem, to jak to jest łatwo jakby palcami, no bo ja jak się domyślam, to nie jest jakoś łatwo jakoś przy pomocy tylko palców wyczuć tego typu otwór jeszcze na żyłce, która się plącze, która jest cieniutka i jakoś to wszystko nawlec. Czy masz jakieś, nie wiem, sposoby, żeby jakoś to sobie ułatwić, czy po prostu no trzeba się nauczyć już?
0: Dlatego nie polecam żyłki i dlatego cały czas mówię o linkach jubilerskich, które mają w środku drucik. A drucik, jak wiadomo, nawet jeśli będzie miał 0,5 mm grubości, to mimo wszystko będzie w miarę sztywny i będzie nie można trafić w tę dziurkę. Dziurki są na różnych materiałach w różny sposób wyczuwalne. Nie polecam niewidomym, absolutnie nie polecam lawy wulkanicznej. Ona ponoć pięknie wygląda, jest szaro-brązowo-czarna, ale ma na sobie miliardy pęknięć, które bardzo łatwo pomylić z dziurką. Nie polecam, kiedyś robiłam z tego naszyjnik i powiedziałam, że nigdy więcej tego nie kupię, bo to była po prostu katorżnicza praca. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimś oszlifowanym kamieniem, niech to będzie na ten przykład opal, przypuśćmy, że jest to kulka, to po prostu obracam ją w palcach tak długo, aż wyczuję pod palcem otwór, bo to po prostu czuć. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Czuć to troszeczkę tak, jakby na tym kamieniu, w tym miejscu była jakaś kropeczka.
1: No tak, a czy jesteś w stanie w ogóle powiedzieć coś o tych wszystkich kamieniach, o tych szkłach? No bo jak się domyślam, kiedy co użyć, to już jest kwestia, jak rozumiem, jakiejś kreatywności. Ale czy są jakieś, powiedzmy, ogólne zasady, ogólne, nie wiem, no coś takiego, z czego można zacząć? No bo jak rozumiem, tych wszystkich elementów do drobienia jest pewnie multum, bo przecież... Jak się pójdzie do sklepu czy gdzieś, tu się widzi taki kamień, inny kamień, coś tam jeszcze z tym, z tamtym, jakąś tam biżuterię. Czy, no, jest coś, o czym jakby trzeba wiedzieć zawsze i wszędzie.
0: Tak naprawdę to rzeczywiście wszystko zależy od naszej konwencji, od naszego pomysłu. Natomiast raczej... Przy czym te zasady są takie, no właśnie, dosyć płynne, ale raczej nie używa się tworzyw sztucznych razem z kamieniami. To po prostu nie wygląda dobrze, kiedy mamy na jednym naszyjniku kamienie i plastikowe koraliki. Plastik ma zupełnie inną świetlistość, zupełnie inną matowość i te takie bardziej dla widzących ważne rzeczy, no ale jak już robimy naszyjniki, to raczej nie tylko dla nas niewidomych, żeby cokolwiek założyć, no tylko żeby to było ładne, prawda? No więc plastik z kamieniem to nie bardzo, czy ze szkłem weneckim. Z jakimś barwionym szkłem, no ewentualnie tak, bo to w zasadzie jedno i drugie jest wtedy tworzywem sztucznym. Natomiast nie z kamieniem i nie ze szkłem weneckim. Szkło weneckie to jest taki specyficzny rodzaj szkła barwionego, które powiem tak, jak zrobią, wiszą obok siebie naszyjnik z opala, naszyjnik ze szkła weneckiego w kolorze opala i naszyjnik ze szkła barwionego w kolorze opala, to szkło weneckie od opala będzie bardzo trudno rozróżnić. Szkło barwione bez problemu. Ono ma po prostu inną strukturę.
1: Bo mówisz o tych wszystkich narzędziach, o tych różnych biglach, krawatkach, o tym wszystkim. Jak jakby łatwo jest się tego nauczyć? To znaczy, że to trzeba, nie wiem, lat pracy, studiów, nauki?
0: Powiem tak, to trudne nie jest. Ale żeby to robić, no umówmy się, trzeba mieć jakiś talent techniczny, tak to ujmijmy. Kiedyś w szkołach były tak zwane zajęcia praktyczno-techniczne. Dzisiaj chyba tego nie ma, no ale chyba coś w zamian też jest. No i jeśli ktoś miał dryg do tych różnych serwetek, poduszek i innych makraw w przypadku dziewczyn, a w przypadku chłopaków to tam nawet nie wiem dokładnie co wyśta tam robili, to ty Tomaszu możesz się bardziej wypowiedzieć.
1: No teoretycznie tak.
0: No ale pewnie jakieś zbijanie deseczek czy skręcanie śrubeczek, no coś tam takiego. To się nauczy bez problemu, nawet nie będzie musiał czytać. Zobaczy jak to wygląda i od razu będzie wiedział do czego to służy. Natomiast ktoś, kto nie ma do tego dryku, to nie wiem, czy jest sens, żeby próbował. O tak powiem. Przepraszam za ostro postawioną sprawę, ale taka jest prawda.
1: Czyli innymi słowy, po prostu no dobrze by było, gdyby miało się jakieś tam te tak zwane zdolności manualne.
0: Tak. Tak, dokładnie tak.
1: A jakieś takie trudności, które mogą być po prostu dla osób niewidomych? No bo okej, no jak rozumiem kolorystyka, no to jest jakby... To jest jakby jasne, natomiast co można, czego nie można, co jest trudne.
0: Jest rzecz, której nigdy nie próbowałam, właśnie dlatego, że się tego straszliwie boję. Aczkolwiek, czy to rzeczywiście jest takie niedostępne dla niewidomych, to nie powiem, bo to teoretycznie nie brzmi trudno. Otóż, kiedy się robi tak zwane kolczyki wkręty, czyli na takim sztyfcie, względnie kiedy się robi broszki i taki sztyft, bądź taką... Takie zapięcie broszki trzeba przykleić do kamienia. No właśnie, trzeba je przykleić. Potem trzeba, czyli trzeba nakropić tego kleju, przyłożyć ten element, chwilę potrzymać. Potem to trzeba w odpowiedniej temperaturze zapiekać w piekarniku przez określony czas. Nie mówię, że to jest niemożliwe, ale na pewno jest trudniejsze niż samo nawlekanie. Poza tym, nie wiem, jak to wygląda w domu widzących, ale przypuszczam, że jak sobie nakupią jakichś różnych kamieni, po pierwsze te kamienie przychodzą podpisane do delikwenta w paczce, więc on je sobie może po prostu porozkładać jakkolwiek, bo sobie bierze karteczkę, aha, to są agaty, dobra. My musimy to sobie jakoś zrobić inaczej. Jak? Na stronach właśnie, gdzie można kupić te wszystkie cudowności, można również kupić coś takiego jak organizery. To są takie skrzynki, najczęściej plastikowe, które mają w środku odpowiednią ilość przegródek. Ta ilość przegródek jest różna. Mogą mieć 12, a mogą mieć 120. Nie żartuję. Są nawet takie, które są wielopoziomowe. W każdej takiej przegródce można wtedy trzymać inne kamienie i każdą przegródkę na ściance tej przegródki można sobie podpisać brailem. agaty, ametysty, opale i tak dalej. I to się naprawdę bardzo przydaje, bo ja potem oprócz kamieni się kupuje też tak zwane przekładki, czy takie elementy, które się kładzie między kamieniami, żeby je jakoś od siebie rozsunąć, na przykład takie metalowe rureczki. I się na przykład kupi tych rureczek o różnej długości, to naprawdę, uwierzcie mi, to się potem nie da palcami, a to jest dłuższa, ta jest krótsza i a to może jednak tę. Lepiej to sobie rozsypać do osobnych przegródek i podpisać krótkie rurki, długie rurki. Mało tego, to się przydaje jeszcze w innej sytuacji, dlatego że możemy przecież robić kolczyki, dajmy na to, złote i srebrne. Szpilki wyglądają dokładnie tak samo i bigle. Więc też trzeba sobie podpisać złote bigle, złote szpilki, srebrne bigle, srebrne szpilki. Właśnie, jeśli chodzi o bigle, jeśli pozwolisz, Tomaszu. Mhm. Bo bigle są różne, tak jak różne są kolczyki. Jednym zupełnie nie przeszkadza to, kiedy mają bigle otwarte, czyli przekładają przez dziurkę w uchu i tyle. I to im na dole tam taki drucik sterczący zostaje. Jakby od strony szyi mają ten drucik, od strony drugiej tam zwisa im ten kamień i im to zupełnie nie przeszkadza. Ale są takie osoby, które się tego koszmarnie boją. Dlatego są również bigle zamknięte, ale są zamykane na co najmniej trzy sposoby. Jeden to jest taki sposób, ja go nazywam na agrafkę. To znaczy ten drucik, który zostaje nam od strony szyi, zakładamy za takie zagięte oczko w takiej poprzeczce i ono jest zamknięte. Ale są prześliczne bigle angielskie. One zazwyczaj są droższe, ale są warte tych pieniędzy. W momencie, kiedy one są złożone, zamknięte, wyglądają po prostu jak taki metalowy owal, czy taka metalowa kropla. Otwiera się to z tyłu, odchylając jakby fragment tej kropli. Wtedy powstaje taka odchylona do tyłu wajcha, powiedzmy. I właśnie drucik cieniutki. I ten drucik cieniutki wkładamy w dziurkę w uchu i zamykamy tą wajchą. Nic nie ma na wierzchu. Wszystkie końcówki, druciki kujące są schowane. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo elegancko, bardzo profesjonalnie i wszystkim się będzie podobać. Znaczy wszyscy to kupią, nikt się tego nie będzie bał.
1: Może masz jeszcze jakieś porady odnośnie właśnie organizacji pracy, jakiś metod na coś, czym oczywiście możesz się podzielić, prawda, żeby jakoś nie...
0: Na pewno się przyda coś w rodzaju tacki czy stolnicy. Najlepiej, żeby miała jakąś taką fakturę typu welur, aksamit, zamsz. Dlatego, że jak nam spadną na coś takiego koraliki, bo się na przykład gdzieś tam coś urwie albo się przechyli i tak dalej, to z czegoś takiego te koraliki będzie stosunkowo łatwo pozbierać, bo one się nie będą turlać. To po pierwsze. Po drugie, warto sobie przygotować coś na śmieci. Przy robieniu biżuterii się śmieci straszliwie, bo szpilkę trzeba przyciąć, bo jest za długa. Bo końcówkę żyłki trzeba, czy tam linki jubilerskiej trzeba przyciąć, bo wystaje za łapaczki i drapie. Bo coś tam jeszcze trzeba przeciąć, bo czegoś jest za dużo albo za mało. Śmieci się straszliwie. Kuleczki zaciskowe też potrafią pęknąć w trakcie zaciskania. Śmieci jest mnóstwo. Naprawdę zróbcie sobie specjalne, nie wiem, powiedzmy taki na przykład kubek po lodzie na śmieci. Jak się zapełni, to wyrzucacie. A tak to stoi i jest gotowy na wkładanie do niego śmieci. Fajnie byłoby, gdybyście mieli oczywiście jakąś specjalną półkę na akcesoria. Fajnie byłoby też, gdyby ta tablica, taca, podstawka, jak nie będziemy ją zwać, miała takie przegródki. Fajnie bowiem jest trzymać na wierzchu linkę jubilerską, którą się kupuje takich plastikowych, wielkich szpulach, znaczy wielkich, no powiedzmy dużych. I narzędzia mieć zawsze na tej podstawce, poukładane zawsze w tych samych miejscach. Uwierzcie mi, ja nie jestem zwolennikiem, odkładaj zawsze w to samo miejsce. Ale narzędzia mieć warto zawsze w tym samym miejscu, dlatego że zawsze wiesz, że jak sięgniesz tu, to masz dokładnie to, czego w tej chwili potrzebujesz.
1: No tak, a jeszcze bym cię tak chciał zapytać, na ile jest możliwość, że się, nie wiem, człowiek pobrudzi, czy się używa jakiejś chemii, nie wiem, czy coś może się zapylić, bo się, nie wiem, może używa jakichś, nie wiem, szlifierek, wiertarek, nie wiem czego. Jakby, czy używa się jakichś takich rzeczy, które mogą spowodować jakieś tego typu problemy? Coś się może wylać, coś się może, no właśnie, nie wiem, zapylić. Czy to właśnie są tego typu raczej śmieci, że tu się coś przytnie, tu coś pęknie i tyle?
0: Nie, tam się nic nie szlifi, nic się niczym nie polewa. Są tylko niektóre kamienie, mam nadzieję, że dasz mi wreszcie powiedzieć o moich ulubionych kamieniach. Na przykład wspomniana już przeze mnie wcześniej lawa wulkaniczna, które same z siebie po prostu brudzą palce. No taki mają charakter. Nie wiem, jak weźmiemy kawałek węgla kamiennego do ręki, to też potem będziemy mieć brudną rękę, prawda? Mhm. I to tyle, co może pobrudzić nam ręce. No i ewentualnie ten klej, jeśli będziemy robić broszkę czy kolczyk na sztyfcie.
1: Ale to potem, jeżeli ktoś będzie chciał mieć taki naszyjnik z takiej lawy wulkanicznej, to on też będzie brudził ten naszyjnik?
0: On się trochę inaczej zachowuje na skórze, a trochę inaczej na bluzce czy na sukience. Materiału nie będzie brudził, natomiast skórę tak. Więc jeśli już się uprzemy i chcemy komuś zrobić, bo takie ładne, to ładujmy tę lawę raczej gdzieś po środku tego naszyjnika, a nie na jego końcach, czyli na tych elementach, które leżą jeszcze na szyi, na skórze bezpośrednio.
1: No tak, to już jak można powiedzieć, jakoś weszliśmy na te kamienie, to może, bo wiem, że ty strasznie lubisz ten temat, no to i mogę cię tylko zapytać mniej więcej, czy powiedzieć coś takiego. Mów, co chcesz.
0: Dobrze, to ja najpierw powiem rzeczywiście o kamieniach, a potem powiem troszeczkę o tym, co kamienie bardzo przypomina i przez niektórych również jest traktowane jako kamienie, ale de facto kamieniami nie jest. Bo co to są kamienie? Zasadniczo są to skały, minerały, związki chemiczne, tlenki, siarczki najczęściej. Natomiast to, co uchodzi za kamienie i bardzo często jest sprzedawane jako kamienie, czyli koral i perły, jest pochodzenia jak najbardziej organicznego. No bo koral to jest martwa rafa koralowa, tworzona przez żyjątka zwane koralami bądź ukwiałami, bo ukwiały też tworzą, tam przyczyniają się do tworzenia. A perły są wytwarzane przez małże perłopławy. Tak samo zresztą jak masa perłowa, ale o perłach i koralach za chwileczkę. Kamienie. Kamienie te, których się używa do biżuterii, zasadniczo dzielimy na szlachetne i półszlachetne. Od razu powiem, na takich stronach z półfabrykatami szlachetnych kamieni nie znajdziemy. Szlachetne kamienie trafiają tylko i wyłącznie do pracowni jubilerskich. Diament, rubin, szafir, szmaragd. Z tych kamieni nie zrobimy naszyjnika w domu, tak o, nawlekając na linkę jubilerską. Za to możemy zrobić z agatów, ametystów, lapis lazuli, opal, malachit. Jest tego mnóstwo, więc ja tak postaram się cokolwiek o nich po kolei powiedzieć. Agat. Ja agatów nie lubię, dlatego że agaty są najczęściej wielobarwne. To znaczy, dokładniej rzecz ujmując, są pasiaste. Dlatego że agat jako skała powstaje warstwowo. To jest po prostu pod ciśnieniem ściśnięte różne warstwy skał, różnobarwnych. W związku z tym jeden kawałek agatu może być fioletowo-zielono-brązowo-żółty. Ja czegoś takiego nie lubię, ale niektórzy lubią. Bardzo rzadko można spotkać agaty jednobarwne, ale to jest naprawdę wielka rzadkość. I też nigdy nie będzie tak, że jeśli zamówimy sznur agatów, to na tym sznurze wszystkie będą identyczne. Nie ma na to najmniejszych szans. Będą obok siebie brązowe, żółte, zielone, fioletowe i jeszcze jakieś. Za to na ten przykład ametysty to zupełnie inna sprawa. Ametysty są prześlicznie fioletowe dla wszystkich, którzy wiedzą, że do nich pasuje fioletowy kolor. Czyli dla wszystkich, którzy noszą zimne kolory. Dla brunetek, panowie, bardzo proszę ametysty kupować. Dla blondynek, w zasadzie może nawet bardziej dla blondynek. Tak, ametysty, jak najbardziej. Ametysty nie są drogie w dodatku, więc to jest fajne, że one nie są drogie. Lapis lazuli, moje kochanie. To jest bardzo jasno niebieski kamień. Taki w kolorze nieba. Błękitny kamień, śliczny też dla blondynek, aczkolwiek troszkę droższy niż ametysty. Mój ukochany malachit, zielony. Ostatnio nie wiem dlaczego trudno dostępny. Najczęściej jak się spotykam na stronach internetowych z malachitem, to się potem okazuje, że to jest malachit syntetyczny. Niestety. Nie wiem, czy się pokończyły złoża, ale chyba nie, bo ja chodzę do sklepów z biżuterią, do jubilerów, to można kupić biżuterię z malachitem, ale no, dawno nie widziałam na stronach malachitu. Może się coś poprawiło. Jest piękny, zielony, powiedziałabym, że podobny do szmaragdów, tyle że szmaragdy oprócz tego, że są zielone, to są jeszcze błyszczące, a malachity są matowe. Opal. No opal to jest temat rzeka. Bo opale zasadniczo są białe bądź białawe. Tyle, że tak naprawdę w zależności od tego, do czego je założymy, do jakiej bluzki, do jakiej sukienki, w jakim świetle, one będą opalizować na różne kolory, na niebieski, na zielonkawy, na taki turkusowaty. No to mają do siebie opale, że opalizują. No właśnie, jak już skoro powiedziałam turkusowaty, to trzeba by omówić turkusy. Turkusy, jak sama nazwa wskazuje, są koloru turkusowego, czyli taka mieszanka zieleni i niebieskiego. Ale uwaga! Często, nie tylko na stronach, ale również w sklepach z półfabrykatami sprzedają jako turkusy farbowane chowlity. Chowlit to też jest kamień, też używany w biżuterii, tyle że sam z siebie jest taki przeciętny. Ale jak go się ubarwi na turkusowo, może z powodzeniem robić za turkus. Tyle, że w środku, jakby ktoś kiedyś spojrzał w dziurkę tego kamienia, to tam w środku jest zupełnie innego koloru. I niestety ta barwa zewnętrzna w wyniku tarcia może się po jakimś czasie ścierać. To znaczy ja nie mówię, że to będzie po 3 dniach noszenia, tak? Ale powiedzmy po 3 latach może się zacząć ścierać i wtedy spod pięknej turkusowej barwy będzie nam wychodzić chowlit. Także trzeba na to uważać. O jakim by tu jeszcze kamyczku ślicznym powiedzieć? Obsydian i onyks oczywiście, dla tych, którzy lubią czarny. Tyle, że onyks jest czarny jak noc, po prostu czarny. A obsydian jest czarny, ale po pierwsze czasem posiada na sobie jakieś różne plamki i łatki jaśniejsze, a po drugie ta czerń jest lekko błyszcząca. I może przy okazji od razu jeszcze powiem o tak zwanych kamieniach jubilerskich. I kamieniach syntetycznych, i kamieniach sztucznych. Kamienie sztuczne, podkreślam, sztuczne, są, jak nazwa wskazuje, sztuczne. To znaczy albo ze szkła, albo z plastiku. Owszem, to wygląda jak malachit czy jak opal, ale to jest szkło albo plastik. Natomiast kamienie syntetyczne są identyczne z naturalnymi, tyle tylko, że nie powstawały przez milion lat pod skorupą Ziemi, a powstawały przez miesiąc w laboratoriach. To znaczy, taki laborant bierze odpowiednie pierwiastki czy związki chemiczne, dodaje do tego odpowiedni katalizator, żeby się wytrąciły inne związki chemiczne, no i jest na przykład malachit, tlenek miedzi.
1: Mhm. A takie te
0: kamienie jubilerskie. Piękna rzecz. Trzeba mieć świadomość tego, że syntetyczna. To samo w ziemi się nie zrobiło, to człowiek robi, ale są trzy. Prześliczne. Noc Kairu. Zasadniczo ciemny, prawie czarny, ale ma w sobie świecące punkciki, jak gwiazdy na niebie. Szmaragd Nilu, zielony i też ma w sobie takie świecące punkciki. I piasek pustyni. No właśnie, w kolorze takiego piasku i też w środku ma, widać to jako takie jakby ziarenka piasku, jaśniejsze. Wyglądają prześlicznie.
1: A to Agata, tak opisujesz te wszystkie kamienie o tych kolorach i tak dalej, i tak dalej. Ja się w zasadzie powinienem pewnie to zapytać jakoś na początku, ale czy ty kiedyś widziałaś?
0: Tak, ja widziałam. Przy czym ja straciłam wzrok przed 5 rokiem życia, dlatego uznaje się mnie za osobę niewidomą od urodzenia, a nie za osobę ociemniałą.
1: Ale czy te wszystkie, nie wiem, wspomnienia, które masz jakoś, myślisz, że ci jakoś mimo wszystko pomagają w kompozycji, w tym wszystkim, czy to raczej nie ma znaczenia i ty tak czy tak się musiałaś o tym wszystkim uczyć od zera poniekąd?
0: Ja i tak musiałam się o tym uczyć od zera, przy czym mam nadzieję, że nie będzie mi to wzięte za jakieś chwalipięctwo. Posiadam specyficzną przypadłość mózgu, która się nazywa synestezją i ona mi troszeczkę pomaga, jeśli chodzi o dobór kolorów i dobór czegokolwiek. Dlatego, że ja umiem. Nie jest kwestia umiejętności, tylko bardziej przypadłości. Mnie się kolory, pewne skojarzenia z tymi kolorami przekładają na litery, cyfry, faktury, kształty. Bardzo często w ten sposób właśnie dobieram do siebie kolory.
1: Ale jakoś weryfikowałaś, że rzeczywiście ludzie mówią, że to jest...
0: Tak. A drugim takim, no bo nie każdy ma synestezję, powiedzmy to sobie szczerze, ale drugim takim sposobem dosyć miarodajnym, naprawdę w, nie wiem, 95 przypadkach na 100 to się sprawdza. Warto po prostu dobierać tak, jak to przyroda robi. To znaczy poczytać sobie o różnych kolorach kwiatów na przykład. Kwiaty, jak to kwiaty? Zazwyczaj jednak mają zielone łodygi i zielone liście. A same kwiaty? Żółte, niebieskie, czerwone, pomarańczowe, fioletowe. I te kolory będą do siebie popasować, tak? Zielony z fioletem, tak jak fiołki. Zielony z czerwonym, tak jak róże, albo tak jak maki. Z białym, jak pojawiam frezję. Z żółtym, jak złocienie, albo rumianki. I tak dalej, i tak dalej. Patrzeć na przyrodę, koty. Koty chodzą, są czarne i mają zielone oczy. Czarny, zielony, pięknie.
1: No tak, to nie wiem, będziemy się jakoś do końca zbliżać. Chyba, takie mam wrażenie. Czy jest to coś na koniec, chciałbyś do tego wszystkiego dodać?
0: Tak, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam. Otóż kształty tych różnych kamieni, a poza tym nie omówiłam koralów i pereł, a w ogóle nie dotknęłam elementów ceramicznych.
1: Aha.
0: Ale to tak już może pokrótce. Najpierw może omówię te perły i korale. Korale, jak już powiedziałam, są oszlifowanymi kawałkami martwej rafy koralowej albo, bo ten rodzaj korala będzie zawsze trochę droższy, ale jest również tańszy, tak zwany koral mielony. To znaczy, to co zostało ze szlifowania kawałków rafy, to ładujemy, to znaczy nie my, tylko producenci tego, ładują do jakichś pojemników, wpuszczają do tego jakieś kleiwo, robi się z tego jakaś masa i z tego toczą jakieś kulki, czy owale, czy jakieś inne kółka płaskie na przykład, co się sprzedaje pod nazwą dropsy, zawsze mnie to rozśmiesza. Robią w tym dziurki, to wysycha, jest koral. Niektórzy twierdzą, że jest nawet ładniejszy niż ten szlifowany. Na pewno ma fajną fakturkę, bo ma fakturkę trochę jak... jak taka... niedokładnie oszlifowana papierem ściernym sosna. Taki jest lekko szorstki, jak takie drewno. No, bardzo fajny jest, mi się podoba. Perły i masa perłowa. Perły są zasadniczo dzikie i hodowane. Dzikie to sobie nurek chodzi pod nie jakieś tam zatoczki, jakiejkolwiek i zbiera te, prawda, muszle do jakiegoś tam sieci. Potem go wyciągają, najczęściej z jakiejś motorówki i patrzą, w którym jest, w której muszli jest perła, a w której jej nie ma. No oczywiście te, w których nie ma, lądują z powrotem do morza. Zawsze mi szkoda tych małż, bo już sobie nie pożyją, bo po otwarciu muszli to już koniec. No te, w których znajdzie się perła, też lądują w morzu, ale perła zostaje na statku. No i perły hodowlane, dużo bardziej humanistyczne w stosunku do małżów. Kupuje się albo jakieś wielkie, wielkie takie, no może nie akwarium, no ale coś w tym rodzaju, albo z morza się po prostu wygradza jakiś określony obszar. Ta woda nie może być zbyt głęboka, bo małże jednak wolą taką ciepłą wodę, a żeby była ciepła, to musi, nie może być głęboka. Tam zwala się ileś tam tych małży różnych i wszczepia się im do muszli ziarnko piasku. To ziarnko piasku drażni małża, w związku z tym małż wydziela tę swoją perłową wydzielinę i otacza to ziarnko piasku. I tak powstają perły hodowlane. Są tak samo warte, tak samo piękne, tylko nie powstają przez śmierć iluś set bezsensownie zabijanych małży, a małże to też stworzenia Boże. No i na koniec masa perłowa. Jak już wyjmą takiego małża, nawet jeśli nie miał perły w środku, to ma muszle. I ze środka muszli wyskrobują specjalnymi narzędziami to, co ściany muszli od środka tworzy. I to jest właśnie masa perłowa. I masa perłowa jest o tyle fajna, że no, perły są zawsze okrągłe, ewentualnie owalne, takie mniej więcej. Natomiast z masy perłowej można zrobić wszystko. Kuleczki, kosteczki, listeczki, łezki, wszystko. A tych kształtów jest naprawdę mnogo. Od podstawowych typu kwadraciki, prostokąty, kółeczka, kuleczki, kosteczki, takie sześcianiki, przez takie sześcianiki skręcone i kółeczka, ale nawlekane jakby pod kątem prostym, bo jedne się nawleka przez środek, a inne się nawleka jakby wzdłuż średnicy. Natomiast pewną formą, powiedzmy, kamieni, tego się nie da określić jako jakiś konkretny kształt, przed którą przestrzegam, dlatego że się z tym potwornie człowiek męczy, jest tak zwana sieczka. Jest sieczka duża i sieczka mała. Jeszcze ta sieczka duża ujdzie, ale sieczka mała naprawdę odradzam. Cóż to jest tasieczka? Otóż tasieczka to są kamyczki różnej wielkości zasadniczo, różnych kształtów, zasadniczo nieokreślonych. To są po prostu lekko szlifowane, tak żeby były gładkie, jakieś kawałki, które im zostały od cięcia kamieni w jakieś ładne kształty. A więc to są różne, nie wiem, pseudotrójkąciki, tu coś jest długie, tu coś jest krótkie, tu coś jest płaskie, tu coś jest wypukłe. Różne. To może i fajnie wygląda, nie wiem, bo ja to tam nie lubię takiego czegoś. Ale dla nas, dla osób niewidomych, nawleka się to koszmarnie źle, dlatego że te dziurki wtedy wypadają w naprawdę różnych płaszczyznach, pionowo, poziomo i na skos. I nawleczenie jednego naszyjnika z czegoś takiego to zajmuje chyba godzinę czasu, więc po prostu nie warto. Natomiast też jest jedna rzecz, o której warto wiedzieć i pamiętać. Wszystkie kształty, które wymieniłam, są sprzedawane w różnych wielkościach. Warto sobie to jakoś wyobrazić lub wręcz poszukać jakichś wzorników. Jak wygląda na przykład kuleczka o średnicy 1 cm? Jak wygląda kuleczka o średnicy 0,5 cm? A jak wygląda kuleczka o średnicy 2 cm? A tak naprawdę to te kuleczki są sprzedawane od rozmiarów takich jak średnica 4 mm do 34 mm, co 2 mm. I one się naprawdę różnią od siebie. Tak samo kosteczki, czy łezki, czy inne kółeczka.
1: To już teraz zrozumiem zasadność tych przegródek, co mają, tych szufladek, co mają 120 przegródek, tych organizerów.
0: No tak. Każdy wielkość kuleczek do i kamieni do innej przegródki, oczywiście, że tak.
1: No właśnie, ale wspomniałaś o tym, że nawlekanie tych kamieni to zajmuje jakieś tam potworne ilości czasu. Ile się taką biżuterię robi, tak pi razy oko?
0: Powiem tak, to niestety nie jestem w stanie określić od razu na ile pi razy oko, bo to zależy z czego ma być naszyjnik i jak długi ma być naszyjnik. Dlatego, że przypuśćmy, że robimy 50-centymetrowy naszyjnik plus zapięcie, czyli wyjdzie tam pi razy oko 52. No, ale jak sobie weźmiemy kamienie, przypuśćmy owalne, które mają dziurkę wzdłuż tej dłuższej średnicy i ta dłuższa średnica, powiedzmy, wynosi 2,5 cm, no to łatwo podzielić, prawda? 50 cm dzielone 2,5 cm, tak? Czyli dzielone 5 drugich, czyli razy 2 piąte. Mamy 100 przez 5, 20 kamieni. No, nawlec 20 kamieni to jest 15 minut plus wykończenie, 20 minut masz gotowy naszyjnik. Ale chcesz zrobić takiej samej długości, też 50 cm, z kuleczek o średnicy 6 mm, to będziesz się z tym babrał przez 40 minut. Ja kiedyś na przykład robiłam taki naszyjnik i z tym to się dosyć długo rzeczywiście. Robiłam z podwójnej linki jubilerskiej i nawlekałam tak. Na podwójną kosteczkę i potem na jedną pojedynczą dwie kuleczki, mniejsze od tej kosteczki, i na drugą pojedynczą też dwie kuleczki, po czym znowu na obie kosteczkę i tak dalej, i tak dalej. Wtedy mi się te kuleczki tak ładnie układały w taki rąbik i to bardzo ładnie wyglądało. Ale z tym to się bawiłam naprawdę długo, bo po prostu jest dużo nawlekania. Im większy kamień, tym mniej przy nim zabawy. No taka prawda.
1: Ale innymi słowy...
0: No ale też trzeba pamiętać, że nie każdemu będzie taki wielki kamień pasował, tak?
1: Niemniej innymi słowy, można powiedzmy jakąś ilość czasu w rodzaju, nawet niech będzie godziny, zrobić sobie jakąś fajną rzecz, tak?
0: Tak. Natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć o narzędziach, bo w sumie dokładnie ich nie omówiłam. Narzędzia, które koniecznie trzeba mieć, to taka zaciskarka do właśnie kuleczek zaciskowych i tak dalej, i tak dalej. To ma kształt i formę takich bardzo malusich kombinerek, ale takich naprawdę bardzo malusich. Drugi

0: cięższe. No i jest jeszcze trzecia rzecz, czyli najprościej rzecz ujmując, przecinak. Dlatego, że linki jubilerskiej, jako że zawiera w środku drucik, nie utniemy takimi nożyczkami od papieru. To znaczy utniemy, ale namęczymy się przy tym straszliwie. Dlatego trzeba mieć takie specjalne przecinaki, też działające na zasadzie takiego ścisku jak kombinerkami, tylko posiadające na końcu ostrza. I jeszcze malutka też uwaga a propos tych zaciskarek. One też bywają różne. To znaczy bywają takie bardzo zwężane ku końcowi, które się przydają w momencie, kiedy trzeba tym wąskim końcem dotrzeć gdzieś, gdzie jest bardzo wąsko, ale coś trzeba ścisnąć. I są takie o tępych, takich prostokątnych końcach. No te znowu jest łatwiej, jakby nimi jest łatwiej coś złapać i przytrzymać. Więc ja mam i takie, i takie.
1: Jeszcze chciałem Cię zapytać o taką rzecz. No powiedzmy dobra, ktoś, no czy chciałbym, czy ktoś chciałby, jakiś słuchacz, zacząć się za to brać, gdzie może znaleźć informacje, jak, gdzie, co, którędy?
0: Jest strona onyx.eu, na której nie tylko, że można wszystko kupić, to jeszcze jest szereg artykułów, a nawet filmików, które można sobie poczytać, czy posłuchać, pooglądać. Właśnie na temat co, gdzie, z kim, z czym, dlaczego, po co, na co i tak dalej. Tam jest dużo informacji o różnych kamieniach, nawet łącznie z takimi mineralogicznymi informacjami o różnych metalach, o tym jak reagują. To jeśli chodzi o informacje. Natomiast jeśli chodzi o strony, na których można coś fajnego, naprawdę fajnego kupić, zdecydowanie polecam stronę kunszt.pl, przy czym kunszt się pisze przez Q-U-N-S-Z-T. I stronę, do której zresztą z kunsztu można przejść, froglein.pl. Froglein jest po prostu hurtowy, w związku z tym te kamienie można kupić na sznurach, a na takim sznurze jest powiedzmy 30 sztuk, więc jak chcemy zrobić coś więcej, no to fajniej tam. Natomiast jeśli chcemy zrobić po prostu dwa kolczyki, to lepiej w kunszt, bo wtedy możemy sobie kupić po prostu dwa kamienie w opakowaniu. Oczywiście w przeliczeniu na jeden kamień hurtem wychodzi taniej, no ale z drugiej strony w hurcie zazwyczaj jest jakaś kwota minimalna, którą trzeba wydać i ona zazwyczaj nie jest mała, rzędu 100 zł, 200 zł.
1: Za?
0: No i z takich naprawdę fajnych, za wszystko, po prostu minimalna kwota zamówienia. Musi być na przykład 200 zł, żeby w ogóle Ci wysłali to do domu.
1: A jaki jest w ogóle koszt takich kamieni, tych wszystkich elementów? Ile to trzeba mieć, żeby zacząć coś robić?
0: Żeby zacząć tak zupełnie od zera, to tak na pierwszy raz to ze 150 trzeba mieć. Bo trzeba kupić narzędzia, trzeba kupić linkę i trzeba kupić coś, co się na tę linkę nawlecze i trzeba kupić kuleczki i kółeczka i karabinczyki. Przypuśćmy, że chcemy tylko naszyjniki. Tak naprawdę, jeśli będziemy kupować hurtowo, to karabinczyki to jest wydatek rzędu tam powiedzmy 3 zł i to jest wydatek raz na, nie wiem, pół roku, bo tych karabinczyków tam będzie, nie wiem, 50 albo 100 w jednym opakowaniu. Tak samo szpilki się sprzedaje, szpilek się nie sprzedaje na sztuki. Zazwyczaj, chyba że to są srebrne albo złote, ale zasadniczo szpilki się kupuje na opakowania. A w takim opakowaniu jest ich na przykład 200. Tak samo bigle, niesrebrne. Te materiały metalowe, tak jak już chyba wspominałam, są srebrne, złote lub metalowe, więc te metalowe są zawsze tańsze, ale pamiętajmy, że są osoby, które są na metale uczulone. I które w życiu nie założą kolczyka z takiego metalu, choćby on nawet był najśliczniejszy na świecie, bo po prostu będą im robić uszy. Dlatego bigle i szpilki zawsze warto kupować jednak srebrne, mając pewność, że na pewno się sprzedadzą.
1: A ceny tych kamieni wszystkich na przykład, to jakby jakiego rzędu to są kwoty? Czy to w ogóle są różne, czy to jest, jak to w ogóle wygląda?
0: W zasadzie to jest różne, niestety na każdej stronie ta cena może być trochę inna. Oczywiście to też

0: zależy od kamienia. Natomiast będę się posługiwać jednak cenami hurtowymi, bo zazwyczaj kupowałam na sznury, a nie na sztuki. Sznur, czyli tak od powiedzmy 20 do 40 kamieni, w zależności od tego, jakiej wielkości jest ten kamień, waha się tak od powiedzmy 25 do 60-80 zł. Przy czym za 80 zł to kupimy już po prostu cud miód ultramaryna, jakiś taki naprawdę bardzo wykwintny kamień. Ja mam jakiś koral robaczkowy na przykład.
1: Ale to mimo wszystko to nie są jakieś zawrotne te ceny. To nie trzeba mieć setek, tysięcy złotych, żeby coś zacząć robić.
0: Nie, setek, tysięcy, nie, na pewno nie.
1: Ani nawet tysięcy.
0: Mówię, na... Nie. Na pierwszy zakup, żeby coś fajnego zrobić, to 150 zł spokojnie wystarczy. Jakby się człowiek uwinął, dobrze poszukał, bo może gdzieś będą tańsze narzędzia na przykład, to może 120 wystarczy albo 100, to jeszcze zależy, co ktoś chciałby sobie zrobić, tak? Bo jeśli to by miały być kolczyki, w związku z tym miałby kupić tylko bigle, szpilki, jakieś kamyczki czy ceramiczne coś. Ceramiczne elementy są piękne na przekładki. No to mu wyjdzie na pewno dużo, dużo taniej. To się spokojnie w 80 zł zamknie, może nawet w 60. W zależności od tego, jak drogie narzędzia będą, bo narzędzia chodzą w cenach od 15 zł za jedno do 25, nawet 30 zł za jedno, więc to trzeba patrzeć, po prostu trzeba patrzeć i porównywać. Kiedyś była fajna strona, niedroga, ale się niestety zamknęli. Strona się nazywała agatus.pl i tam było wszystko po pierwsze niedrogie, po drugie było tego dużo, ale z jakiegoś powodu musieli się zwinąć z działalnością i niestety już ich nie ma. Także zostaje tylko Świat Koralików, przez S pisane Świat Koralików, koralikow.pl, kunszt.pl, o którym już wspominałam, frogline.pl i to w zasadzie tyle. No, jeszcze onyx.eu.
1: A ten onyx.eu to jest po polsku?
0: Jest mnóstwo innych, ale te polecam po prostu. Tak, onyx pisane po polsku.
1: Czy jeszcze o czymś powinni słuchacze wiedzieć, czy człowiek, który by chciał się tym zajmować?
0: Myślę, że człowiek, który chciałby się tym zajmować i chce się tym zajmować, jak weźmie do ręki sznur, dajmy na to malachitów, w drugą rękę złapie zwój linki jubilerskiej, i będzie miał świadomość, że przed nim na tacce leżą karabinczyki, kuleczki zaciskowe i ogniwka, to będzie wiedział, co chce i co ma zrobić.
1: No i chyba tym optymistycznym akcentem możemy, myślę, zakończyć audycję. W ramach podsumowania myślę, że można powiedzieć, że osoba niewidoma jest w stanie, jak widać, stworzyć biżuterię, którą będzie można pokazać. Na to wychodzi. No nie będzie się czego wstydzić po prostu. Cóż, do następnej audycji w takim razie?
0: Do następnej audycji.
1: No to do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przypomnę jeszcze raz, że przy mikrofonie był moim gościem dzisiaj była Agata Białobrzeska. Ja nazywam się Tomek Bilecki. No i jak się rzekło, do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście, Ala Witek z tej strony. Dziś chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie prostego dania, jakim są krewetki z czosnkiem. Jest to jedno z moich ulubionych dań. Mogę je zaproponować jako przystawkę lub jako ciepłe danie kolacyjne. Na początek zaczniemy od krewetek. Za chwilę podam pozostałe składniki, jakie będziemy potrzebowali do przygotowania tego dania. Więc krewetek musimy mieć 400 gram. odradzam kupno tych całkiem małych krewetek koktajlowych, ponieważ one nadają się bardziej do obgotowania na parze i dodawania do sałatek albo do sosów takich krewetkowych, do ryżu czy makaronu, bo ich konsystencja jest taka bardziej delikatna, więc do tego nadają się lepiej. I druga skrajność, też odradzam te krewetki całkiem duże, ponieważ one w procesie takiego smażenia na masełku, na patelni, jak tutaj będziemy robić, mają tendencję do tego, żeby stawały się takie bardziej gumowe. One świetnie się sprawdzają smażone w tempurze, na głębokim tłuszczu, przy bardzo wysokich temperaturach, zachowują swoją taką jędrność, soczystość, a przy takim smażeniu jakby bez tej osłonki mają właśnie taką tendencję do stawania się takimi gumowymi, bardziej, może nie gumowymi, że są jakieś takie twarde, ale nie są, nie zachowują właśnie takiej delikatności, jędrności, jak powinny. Druga kwestia to, jak my jako osoby niewidome możemy sobie poradzić z przygotowaniem tych krewetek. Jeśli chodzi o obieranie krewetek z ogonków, to jakby nie stanowi większego problemu, bo ten ogonek jest przyczepiony do jakby tułowia tej krewetki takimi jakby dwiema blaszkami. Wystarczy jedną z nich podważyć palcem, złapać u nasady jedną ręką ten jakby mięsisty ogonek krewetki, który ma z nami zostać, a ten taki chitynowy ściągamy bez problemu obiema palcami, takim zdecydowanym ruchem ciągnąc w stronę tyłu tej krewetki. I on bez problemu odejdzie, naprawdę nawet osoba, która robi to po raz pierwszy, bez najmniejszych trudności sobie z tym poradzi. Czym innym jest oczyszczanie krewetek, ponieważ one mają na grzbiecie taki jakby ciemny wężyk, to są ich jelita. I już z oczyszczeniem tych jelit możemy mieć problem, dlatego że nie jesteśmy w stanie ich wyczuć, czy po nacięciu tego grzbietu udało się nam usunąć w całości. Więc jeśli ktoś z Was nie będzie miał żadnego oka do zweryfikowania, to proponuję kupno krewetek oczyszczonych, niekoniecznie obranych, bo tak jak mówię, ten ogonek nie będzie stanowił problemu. Jak przygotowujemy te krewetki? No jeśli mamy mrożone, to rozmrażamy. Zostawiamy sobie je do odsączenia na jakimś sitku, tudzież durszlaku dużym, tak żeby mogły ten nadmiar wody odsączyć po opłukaniu. Nie odsączamy ręcznikiem, dlatego że one są bardzo delikatne. Jak zaczniemy je tam dusić, tłamsić, ten ręcznik się nam zacznie gdzieś tam papierowy przyklejać, strzępić, to później przez wyłuskiwanie i sprawdzanie, czy coś tam się nam czasem nie przykleiło, już te krewetki będziemy mieć takie, no powiedziałabym, wymemłane w palcach, tak? Więc ten kontakt jakby ograniczamy z rękami do samego płukania i później do przekładania na patelnię. Natomiast zaczynamy je przygotowywać na tyle długo, żeby przed smażeniem, żeby miały czas z tej wilgoci po prostu odkapnąć sobie. Czego potrzebujemy więcej? Potrzebujemy 4-5 dekagramów masła, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki wody, 2 łyżki soku z cytryny i szczypiorek świeży na później do pokrojenia. Możemy też podawać je z bagietką lub jakąś taką jasną bułką, którą sobie na tym masełku pozostałym na patelni po zdjęciu krewetek możemy tak lekko przypiec. Jest też wariant taki, że możemy zamiast tych zmieszanej wody z sokiem cytrynowym dodać wino. I ten wariant polecam osobom, które nie stosują cytryny do tego, żeby jakby unicestwiała nam w krewetkach ten taki lekko morski smak. Natomiast jeśli nie chcemy, żeby ten smak się nam przebijał, lepsza będzie woda z cytryną. Wtedy tam gdzieś 4-5 łyżek białego wina sobie odmierzamy i później wlewamy już do patelni, kiedy krewetki przez chwilę się będą nam smażyły. Oczywiście możemy przyprawić solą, pieprzem, można też dodać chili, Widziałam też przepisy z chili takim świeżym, krojonym, dodawanym do tych krewetek razem z czosnkiem, ale nie powiem Wam, jak to smakuje, ponieważ ja ostrych potraw nie lubię, więc nigdy tego przepisu w tym wariancie nie testowałam. Co powiem? Ponieważ krewetki smażą się na patelni bardzo króciutko, wszystkie rzeczy, które możemy przygotować sobie wcześniej, warto przygotować. Jakieś miseczki, w których później będziemy podawać, plasterki czy też ćwiartki cytrynki, które położymy obok. Można sobie wcześniej już pokroić szczypiorek, żeby te krewetki prosto z patelni po przełożeniu do miseczek można było zaraz zaserwować. Oczywiście możemy sobie też wcześniej przecisnąć przez prasę czosnek, bo w momencie, kiedy już te krewetki trafią na patelnię, akcja jest bardzo szybka i wtedy już musimy mieć albo przygotowane, albo po prostu jesteśmy na tyle sprawni, że rachciach tutaj przez prasę ten czosnek przeciśniemy i one na każdej stronie idą po 2 minuty. Max 5 minut znajdują się na patelni, więc to musi być tak sprawnie przeprowadzone. Oczywiście, jeśli zostaną tam minutę dłużej czy półtorej minuty dłużej, żadnego dramatu nie będzie, ale generalnie, żeby zachowały właśnie taką idealną konsystencję, nie dłużej niż 5 minut powinny ogólnie na tej patelni przebywać. Dobrze, ja sobie przygotuję teraz miks soku i wody, tak jak mówiłam wcześniej, żebym już miała go gotowy. Krewetki mam już obrane i oczyszczone. I za chwileczkę również pokroję sobie szczypiorek, a później przystąpię do smażenia krewetek. Tego zmieszanego soku z wodą albo wina nie powinniśmy mieć więcej niż tak 1/5, maks 1/4 szklanki, żeby ten sos też nam się jakoś tam szybciutko zredukował po wlaniu tego na patelnię, ponieważ, no tak jak mówię, to jest krótka chwilka, więc żeby też nie było tak, że będą nam te krewetki pływały w wodzie, tak? Dobrze, to w takim razie teraz pokroję sobie szczypiorek.

Może to być też na przykład pietruszka, coś takiego o bardzo takim, bardziej wyrazistym smaku, właśnie typu pietruszka, zielona cebulka, szczypiorek. Raczej nie takie liście typu bazylia. Tak. Też tego szczypiorku nie musi być nie wiadomo jak dużo, bo on ma tylko jakby podkreślić smak, sprawić, żeby był taki bardziej wyrazisty, więc tutaj delikatnie, też jest to taki poniekąd elemencik dekoracyjny. Rozgrzewam sobie na razie powolutku patelnię i zaraz przełożę na nią masło. Pamiętamy o tym, żeby tego masła nie było za dużo. To jest 4-5 deko, więc maksymalnie 1/4 kostki. Są też przepisy proponujące smażenie na oliwie z oliwek. Taki wariant z oliwą próbowałam raz, nie przypadł mi do gustu. W momencie, kiedy teraz mi się roztapia masło, powolutku przez praskę będę sobie przeciskać czosnek. Oczywiście już wcześniej obrałam go z łusek.

masełko się podgrzewa, czosnek się podgrzewa, już puszcza swój czosnkowy aromacik. Jeszcze wybieram resztki z tego kieliszka praski, żeby się mi czosnek nie zmarnował. Tak. I teraz za momencik przełożę na patelnię krewetki, tylko rozmieszam sobie delikatnie, tak, żeby masło było wymieszane dobrze.

Jak słyszycie, jest to danie bardzo proste. W tej chwili przekładam sobie krewetki. Układam je jedną obok drugiej. Na patelni, po prostu rękami. Trzeba to oczywiście robić szybko, żeby miały mniej więcej ten sam czas smażenia wszystkie. Ale nie wsypuję ich, bo nie chcę, żeby któraś leżała jedna na drugiej,

Oczywiście należy być ostrożnym, żeby nie włożyć przez przypadek palca do tego rozgrzanego masła z czosnkiem, no bo wiadomo, że okazałoby się to bardzo nieprzyjemne. Powiem Wam jeszcze tylko, że jeśli nie będziecie mieli pewności, czy krewetki są oczyszczone z tych jelit, możecie sobie po ich grzbietach, po tym takim zewnętrznej stronie tego rogala przejechać palcem. Jeśli wyczujecie tam takie głębsze nacięcie, ja sobie tylko ustawię stopę na 2 minuty. Jeśli wyczujecie takie głębsze nacięcie, to będzie znaczyło o tym, że świadczyło o tym, że te jelita zostały usunięte. Natomiast jeśli ten grzbiet będzie cały, taki jak brzeg z rogalika, pełny, to możecie przypuszczać z dość dużym prawdopodobieństwem, że przez pomyłkę jednak zostały te krewetki wzięte nieoczyszczone.

0: Kiedy miną 2 minuty, po tym wstępnym obsmażeniu wleję wymieszaną cytrynę z wodą lub można też wino. W przypadku, kiedy podlewacie sobie białym winem, powinno to być białe wino wytrawne. I jeszcze dodam pieprz i sól. To już oczywiście według uznania, jeśli wolicie bardziej słone czy bardziej pikantne, dodajemy więcej, jeśli nie, to mniej. Nie musimy niczego mieszać, na razie przekładać, więc tutaj generalnie jakiegoś wielkiego problemu nie ma. Ja tuż po wlaniu tej wody krewetki poodwracam na drugą stronę i później będę je dusić właśnie sobie tutaj z dodatkiem wody i soku z cytryny. Przypomnę jeszcze to, czego potrzebujemy, czyli 400 gram krewetek. O, mija właśnie 2 minuty. Polewam delikatnie. Wodą z cytryną. I teraz ja przy pomocy takiej małej, płaskiej łyżeczki na długim uchwycie te krewetki sobie odwracam. Tak jakby z góry dotykam palcem, pod spód wsuwam tą małą, płaską łyżeczkę i każdą krewetkę po kolei myk odwracam na drugą stronę. One z wierzchu są jeszcze schłodzone, bo zostały właśnie podlane tą zimną wodą z sokiem z cytryny. Oczywiście musimy to robić szybciutko. Tak, aby wszystkie krewetki były poodwracane. Ja odwracam najpierw te na obrzeżach, później te w środku. Wymaga to oczywiście pewnej koncentracji, bo musimy mieć świadomość tego, które odwracaliśmy, a które nie. I znowu nastawiam sobie na 2 minuty. Teraz, tak jak mówiłam wcześniej, będę dodawała sól i pieprz. Delikatnie z wierzchu obsypuję sobie solą. I dodaję pieprz. I czekam, aż ten sos mi się zredukuje. Po 2 minutach będzie danie gotowe do przełożenia do miseczek i do posypania szczypiorkiem. Przypomnę na koniec, czego potrzebujemy. 400 g krewetek, 4-5 deka masła, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki soku z cytryny i 2 łyżki wody i do tego jeszcze do ozdoby szczypiorek i do posypania na górę oraz będziemy jeszcze potrzebować sól i pieprz do smaku. Możemy podawać też z bagietką, możemy też podawać te krewetki z majonezem lub z jakimś sosem majonezowym, jeśli lubimy. Ja tak nie podaję, dlatego że wydaje mi się, że krewetki smażone na maśle są już daniem na tyle sycącym, kalorycznym, że żeby nie psuć nadmiarem szczęścia tego dania, to podaję je w takiej postaci, w jakiej jest, ale oczywiście jeśli ktoś lubi, może zjeść nawet, nie wiem, z jakimś gotowym sosem koperkowym, czosnkowym, jeśli na przykład czosnku będzie mu jeszcze mało. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że przygotowanie krewetek nie nastręczy nikomu większych problemów i życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji kolejny, proszę Państwa, radiomagnetofon typu Jamnik, tym razem marki Grundig. Myśmy już mieli jednego Grundiga. To był jeszcze z czasów uchodzący za luksus PRL-u. Na stronie Legendy PRL w dziale Luksus PRL-u można takowe radioodbiorniki znaleźć. I tam, jak widzimy, są różne takie rozwiązania, od których późniejsi producenci jamników trochę odeszli. Bo często jest tak, że jest wbudowany zegar, jest programator stacji. No, tego już raczej w 90-tych latach w jamnikach, szczególnie jak został rynek zalany tymi Chińczykami, to już nie było. A już nawet w tych takich prostych japońskich też nie we wszystkich było. W tych Sony, Panasonicach, to tam się często, Philipsach, tam się kurczę często ograniczała ta funkcjonalność, szczególnie jeśli chodzi o radio, do ręcznego strojenia. Nie było ani programatora stacji, już nie wspominając o cyfrowej syntezie częstotliwości. Oczywiście miały to wysokiej klasy radioodbiorniki jakoś tam później w latach 90., późnych 90., no ale już nie mieliśmy na przykład licznika przesuwu taśmy, nie mieliśmy już przełącznika rodzaju taśmy, nie mieliśmy już tego programatora, chociażby analogowo zrobionego, także tego, proszę Państwa, w przenośnych radioodbiornikach nie było. Dzisiaj będzie o radiomagnetofonie niemieckiej marki Grundig o modelu RR2000. I teraz uwaga, tutaj niestety zauważyłem jeden podstawowy feler, do którego muszę się wprawdzie już przyznać, ale ja to jeszcze zweryfikuję i może jakoś w komentarzach to uzupełnię. Gdyż na stronie Luksusu PRL-u jest takowy magnetofon, taki model RR2000, ale on jest całkiem inny z tym, co ja mam. Ja mam też Grundig RR2000 i tam jest napisane, że ma licznik przesuwu taśmy, że jest jednokasetowy. Mój nie ma licznika przesuwu taśmy, jest dwukasetowy. Tam jest napisane, że ma programator do 6 stacji, mój ma programator do 9 stacji. Także po raz pierwszy się spotykam tak naprawdę w czymkolwiek, żeby był identyczny model, a czymś się żeby się czymś na przykład różniły. Już nie mówię o kasetach magnetofonowych, które w danym roku wyglądały, w danych latach wyglądały tak, a nie inaczej, a miały te podstawowe modele, na przykład Sony EF lub HF. Inaczej były, inne były w latach 80., miał inną obudowę, a inną w latach 90. No ale tam jest napisane, że tam to jest jednokasetowy magnetofon, tutaj że dwóm. I teraz ja nie wiem, czy czegoś nie dopatrzyłem, czy jest tak, że to jest z późniejszych lat Grundig i też był taki model, tylko że właśnie zmieniono, czy może jakiś ewolucyjny zupełnie, jakieś tam zapożyczenia z mechanizmu są. No nie wiem, proszę Państwa, szczerze mówiąc, i tutaj nie chcę Państwa wprowadzać w błąd. Przejdźmy do magnetofonu. Magnetofon już ma wzór takiego właśnie późniejszego z lat 90. jamnika, które były dwukasetowego, czyli jest długi, jest wąski, jest płytki. Na długość to tak ma, nie wiem, 30 cm. Na wysokość ma jakieś 10 i z tyłu do przodu ma jakieś 5. Nie znam wymiarów, bo ten, który znalazłem, jest całkiem inny. Ma dwie kieszenie. Ma cyfrową syntezę częstotliwości. Nie ma licznika przesuwu taśmy, ale za to ma wbudowany zegar z timerem i z funkcją sleep. Czyli możemy sobie ustawić na przykład, żeby się o danej godzinie włączyło radio i nas obudziło. Możemy sobie ustawić, jak nie ma nas w domu, żeby nam się nagrała odpowiednia audycja jakaś, która jest o odpowiedniej godzinie. Czyli jak to najprościej zrobić? Po prostu włączyć nagrywanie w magnetofonie, bo mechanika jest twarda, normalna. Włączyć nagrywanie i ustawić włączenie się prądu po uprzednim ustawieniu zegara o danej godzinie. I na przykład jeżeli audycja trwa pół godziny, włożyć na wszelki wypadek kasetę 90-minutową, bo tam się może tam włączyć tam minutę wcześniej czy coś. No, najlepiej zawsze tam stawiać program na minutę wcześniej było, bo tam czasami może się zegarek, no może być różnica między naszym zegarkiem jakaś tam ileś sekund, a zegarem według jakiego jest nadawany program radiowy. Więc, znaczy był, bo to już raczej dzisiaj. No i trzeba było nastawić, na przykład można było minutę wcześniej i załóżmy audycja trwała pół godziny, wkładało się kasetę 90, ustawiało się na 32 minuty, w sensie minutę wcześniej, minutę później załóżmy i wtedy nagrywał tylko przez te pół godziny i się też wyłączał. Dlatego, że można tutaj ustawić czas, zarówno czas włączenia zegara, jak i czas wyłączenia zegara. Wyświetlacz jest bardzo fajny, także nawet jak jest włączone radio, można nacisnąć przycisk i wtedy zmienia się funkcjonalność, nie pokazuje skali zegara, tylko wyświetla nam, która aktualnie jest godzina. Czyli no można powiedzieć, że na tamte lata całkiem przyzwoity. Tak się rozgadałem odnośnie tego zegara, bo generalnie, jak mówiłem, jamniki nie miały takich funkcjonalności, takie podstawowe, co były. Tam często się w ogóle ogranicza funkcjonalność do magnetofonu z twardą mechaniką, jedno tudzież dwukasetowego. Rewers w niektórych był, w niektórych nie był. Tu akurat w lewej kieszeni jest, ale to o tym zaraz. Rewers w niektórych był, w niektórych nie był. Niektórych nie było, przepraszam. A radio ograniczało się do przełączania zakresów i strojenia skali pokrętłem. Ciekawą sprawą jest fakt, że ten magnetofon ma takie nietypowe, jak na urządzenia przenośne, osłony na głośnikach. Nie są to metalowe siatki, tylko materiałowe osłony, takie jak Państwo tutaj słyszą, takie jak w kolumnach głośnikowych powszechnego użytku. To teraz postaram się ten magnetofon Państwu opisać. Od góry zacznijmy, od wierzchołka. Na wierzchu będziemy mieli od lewej strony equalizer. Trójpasmowy korektor. Dosyć ciężko chodzi, ale to jest, podejrzewam, że ale to jest wina eksploatacji, mi się wydaje. Pozycja środkowa może nawet jeżeli była, to tutaj jest wytarta. Tu akurat nie ma, w sensie nie zatrzymuje się, ale może to jest kwestia nadmiernej eksploatacji przez poprzedniego właściciela, więc tutaj nie wiem. Jak przesuniemy się dalej, bo zaczniemy po prostu od lewego górnego rogu. W lewym górnym rogu nie ma nic, kawałek się przesuniemy i mamy ten equalizer. Dalej mamy suwak i to jest suwak regulacji głośności. Następnie mamy czteropozycyjny przełącznik. Jak zrobimy na maksa w lewo, włączy nam się radio. Włączyło nam się radio, na razie jest źle ustawione, ale to do radia przejdziemy później.
3: Pawła Delusa, oba te filmy ostatnio były pokazane.
2: Dosyć głośno granie będziemy, może tak zostawię.
3: Kolejne projekcje.
2: No nic, na razie nie będziemy tego stroić, bo żeby nie wtrącać dygresji. Jak się przesuniemy, jak ten przełącznik przełączymy raz, to mamy CD line napisane, czyli jest to wejście liniowe, jest z tyłu wejście dodatkowe do podłączenia czego chcemy. No tam sygnowane jako CD, ale też jest jako CD lub line, czyli CD line jest tak domyślnie, ale właściwie tutaj można było dodatkowe urządzenie, jakie się chciało podłączyć, wyposażone w wyjście słuchawkowe celem przegrania słyszalnego z niego dźwięku na kasetę. Dalej przełącznikiem, jak się przełączy, mamy CAS normal, w sensie przez C, czyli cassette normal, czyli przegrywanie z kasety na kasetę w normalnym tempie. I dalej jest dalej mamy cassette high, czyli przegrywanie z podwójną prędkością, ale kosztem pogorszenia jakości finalnego materiału. No, jednak wiem, że w latach 90. często ludzie to wykorzystywali, przegrywali właśnie z podwójną prędkością. Może przełączę na cassette normal. I obok mamy, proszę Państwa, przełącznik następny. I tutaj mamy dwa zakresy. FM i AM. I znowu, na tamtej stronie Luksus z legendami PRL-u nam Grundig RR2000 opisany jest, że to jest czterozakresowy odbiornik. Tu jest dwuzakresowy. On mi się, proszę Państwa, jednak wydaje, że to jest rzeczywiście jakiś późniejszy, więc jeżeli to jest taka sama nazwa, to widocznie zapożyczono tylko model z innego roku produkcji, dlatego że on wizualnie no, już wygląda jak te z lat 90. Nie te takie walizki, tylko te takie bardziej długie. Może wróćmy na chwilę do radia jeszcze. I teraz jest w lewo jest FM. Przełączyłem na AM, no ale oczywiście są trzaski, bo obok jest komputer, zasilacz i tego typu rzeczy. Dobrze, okej, ja może wrócę do magnetofonu jeszcze. I dalej mamy przełącznik. To jest w radiu to jest mono i stereo. I uwaga, w lewo stereo, w prawo mono. Ja jeszcze na chwilę włączę radio i Państwu pokażę z tym, pokażę to mono stereo. Teraz na mono, teraz na stereo, teraz na mono, teraz na stereo. Tak na stereo jak jest na szum, no ale to szum na razie i tak jest. Radio sobie, proszę Państwa, nastroimy za chwilę. I później mamy przełącznik. I szczerze mówiąc, to mnie na początku zastanowiło, co to jest. Bo kiedy ja włączyłem ten magnetofon do prądu, to nie było żadnej reakcji. A dlaczego? Bo ten przełącznik, który jest następny, też tak samo wyglądający, co suwakowe przełączniki oczywiście, jest też trójpozycyjny. Na lewo jest zupełnie off, czyli jakby power off. Po środku jest on, a w prawo jest timer. On był na off przełączony, zdaje się, albo na timer. A jak timer nie jest ustawiony, to też nie działa. Poniżej, ja może teraz zrobiłem off na razie, poniżej mamy przyciski magnetofonu. I tak jak w prawej kieszeni układ jest tradycyjny, czyli stop, pauza, stop, przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu, rec i play, tak w kieszeni lewej układ jest, z uwagi na rewers, układ jest nietypowy. Pierwszy to jest przełączenie rewersu, czy ma grać lewa strona, pierwsza strona, czy druga. Obok mamy stop lub eject. Ja teraz nacisnąłem, wyjęło się z kasetą, zamknę, wyjęło się z kasetą, wyjmę kasetę, zamknę, bez kasety, otwieram, bez kasety. Dalej mamy, i to też teraz zależy od rewersu, w zależności od tego, jak jest w jakiej pozycji jest rewers ustawiony. Obok stopu jest przewijanie w prawo, obok jest przewijanie w lewo, obok jest start. I teraz tak, jeżeli jest strona pierwsza włączona, tak jak teraz, to obok startu jest przewijanie w lewo. Ale jeżeli przełączymy na stronę drugą, to obok startu będzie przewijanie w prawo. Obok jest taki wyciskany, i on jest, ja byłem pewien, że to jest pauza, bo taki sam dźwięk wydaje jak pauza. Proszę posłuchać. To jest pauza właściwa w prawej kieszeni. A to jest to. Więc byłem pewien, że to jest też pauza. A to, proszę Państwa, nie jest pauza, tylko to jest ustawianie, wybór jednej z dwóch funkcji rewersu. A mianowicie reverse mode, czyli wyciśnięty, wtedy kaseta gra w kółko, a jeżeli jest wciśnięty, kaseta gra tylko raz w dwie strony. To na przykład, jeżeli chcieliśmy sobie posłuchać kasety raz, no to należało wcisnąć ten przycisk do rewersu, który on wygląda identycznie jak pauza, tylko że nie ma żadnego, nie ma, bo te wszystkie przyciski inne, które mają, to mają takie, mają takie, jakby coś było napisane, wyryte są napisy. A te do rewersu, zarówno przełączenie rewersu, jak i wybór funkcji rewersu jest gładki, także oba te są gładkie w tej lewej kieszeni, także łatwo je rozpoznać, nawet po niewidomemu. I na przykład chcieliśmy sobie przegrać z kasety na kasetę. No, to można było, mieliśmy, nie wiem, 40-minutową oryginalną i 90. No to można było włączyć w prawej kieszeni nagrywanie na 90, a tam włączyć oryginalną kasetę, ona by przegrała i by się wyłączyła. No oczywiście też to było kosztem takim, że rozbiegówki się nagrywały, więc mimo wszystko lepiej było to kontrolować. Można tutaj też zrobić coś takiego, taki jakby trik, żeby kończyła się jedna kaseta, a zaczynała się druga. Pierwsza się kończyła, włącza się druga, z tym, że pierwsza będzie wtedy grała w dwie strony, a druga będzie grała tylko w jedną. Co należy zrobić? Należy wcisnąć przycisk rewersu, wcisnąć start, wcisnąć pauzę w drugiej kieszeni i start w drugiej kieszeni. I teraz, kiedy się skończyła jedna strona kasety, włączyła się druga i w momencie, jak włączył się autostop w lewej kieszeni, to ten autostop w lewej kieszeni wyłączył pauzę w prawej kieszeni, w związku z czym druga zaczęła się kręcić. Jeśli chcieliśmy tylko posłuchać jednej strony kasety, to należało ustawić rewers w pozycji B, żeby grała strona B. Rzekomo włączyć kasetę w tej lewej kieszeni z rewersem. Jeżeli załóżmy chcieliśmy, żeby strona A grała, to żeby on tą A potraktował jako B wtedy. Czyli włożysz odwrotnie stronami kasetę. No to już jest kwestia zabawy, to żeby Państwu tak jakoś nie pokazać dokładnie. No chodziło o to, bo zawsze jak wkładamy kasetę, to strona, którą chcemy w danym momencie odtwarzać, musi być skierowana w naszą stronę. Jeżeli jest skierowana w naszą stronę, to wtedy odtwarza tą, która jest skierowana w naszą stronę, czyli najczęściej w naszą stronę skierowana jest strona A. A jeżeli chcieliśmy posłuchać tylko strony A, to trzeba było w naszą stronę stronę B skierować i wtedy włączyć tak, żeby A potraktował jako B, a B potraktował jako A. I wtedy tylko A posłuchaliśmy, wyłączył się w tej drugiej pozycji rewers, w tej drugiej pozycji autostop właśnie, bo w drugiej pozycji rewersu, jak już ze strony B skończyło i zaczęła grać kaseta kolejna. Przejdźmy teraz do przodu magnetofonu. Z przodu magnetofonu i mamy bardzo długi wyświetlacz i zarówno po jednej stronie wyświetlacza, jak i po drugiej mamy przyciski. Ja może Państwu najpierw to wszystko omówię, a później wszystko zademonstruję. Tak będzie najprościej. Po lewej stronie wyświetlacza mamy trzy przyciski na górze i trzy na dole. Z tym, że pięć jest takich, a szósty jest lekko, z taką lekką przerwą. Jest taki mały odstęp jest między nim a pozostałymi. I on się nazywa 5+, bo są numery stacji. Raz, dwa, trzy, cztery, znaczy raz, dwa, trzy na górze, później czwórka i piątka i później jest 5+. Jeżeli wciśniemy 5+ i jedynkę, będziemy mieli szóstkę. 5+ i dwójkę, siódemkę. 5+ i trójkę, ósemkę. To jest albo 9, albo 10 stacji. Można w związku z tym zaprogramować. Przyciski te również w trybie timera ustawiają. Jedynka uruchamia ustawianie timera do włączenia, a dwójka uruchamia ustawianie timera do wyłączenia. Ale o timerze zaraz. Dalej jest długi wyświetlacz. W prawym dolnym rogu wyświetlacza mamy trzy okrągłe przyciski. Tam to są przyciski prostokątne, a teraz będą przyciski okrągłe i ich będzie trzy. Pierwszy z nich to jest Radio Clock. Radio Clock służy do tego, że jeżeli magnetofon nie jest w trybie timera, tylko w trybie normalnym i włączymy radio i naciśniemy Radio Clock, to przestanie się wyświetlać skala radiowa, która się wyświetla normalnie i zakres, tylko wyświetli się ustawiona godzina. Kolejny przycisk to jest Sleep. I Sleep ma tylko jedną pozycję, przynajmniej niczego innego nie udało mi się ustawić. Sleep ma tylko jedną pozycję, a mianowicie 90 minut. I też musi być timer chyba włączony, ale nie wiem. W każdym razie jak się naciśnie 90 minut, naciśnie się Sleep, to za 90 minut, to najłatwiej ustawić, za 90 minut wyłączy się radio. To jak idziemy spać, bardzo często spotykana funkcja w telewizorach. Była możliwe, że jest do tej pory spotykana. I no, tylko teraz to już wiadomo, że to jest bardziej rozbudowane, ale na przykład niektóre, pamiętam taki telewizor z Panasonica, co miałem, to było tak, że naciskało się na pilocie raz, to było 30 minut, drugi raz 60 i trzeci raz 90. Także tylko te trzy pozycje były, że można było zaprogramować, żeby telewizor się wyłączył. Kolejny przycisk, który będzie nas interesował, to jest auto-tuning, czyli automatyczne strojenie radia. Zaraz sobie to radio nastroimy. I to jest generalnie działa tak, że naciśnięcie kolejnymi razami powoduje wybranie najbliższej stacji, no, którą później można zapisać w programatorze w odpowiedniej pamięci. Z prawej strony wyświetlacza znowu mamy przyciski, z tym, że mamy, tak jak mieliśmy po lewej stronie trzy małe, tak po prawej mamy dwa takie, znaczy trzy krótsze, to mamy dwa takie większe. One, tak jak się je weźmie cały ten blok, zbiór po jednej, po drugiej stronie, ten blok stanowi taką samą długość, tylko że tu jest ta trójka i ona jest krótsza, tu jest ta dwójka, jest dłuższa. Te dwa przyciski też mają podwójną funkcjonalność. W trybie radia to jest przeskakiwanie po zakresie, ręczne strojenie radia i też można sobie znaleźć ręcznie lub dostroić odpowiednią stację, którą następnie można zapisać w pamięci, a poniżej mamy okrągły przycisk, który w trybie radia umożliwia programowanie stacji, to jest memory, czyli należy go wcisnąć i wtedy wcisnąć odpowiedni numer stacji, pod którym chcemy, żeby była zaprogramowana aktualnie grająca stacja. A w przypadku timera zatwierdza ustawienia. Te dwa przyciski w przypadku timera służą do ustawiania. Lewym ustawia się godziny, a prawym ustawia się minuty. Jeszcze jest ważna jedna rzecz, bo z tyłu jest gniazdo, z tyłu jest komora na baterię, ale również wkłada się chyba jakiś paluszek, który podtrzymuje timer. Dlatego teraz nie damy rady tego zrobić, dlatego że bez oka tego timera nie ustawię. Mogę omówić poszczególne kroki i co należy zrobić, aby ten timer, proszę Państwa, ustawić. Czyli musimy zrobić przełącznik, ten ostatni, który jest po prawej stronie, na maksa w prawo, żeby włączyć timer. Następnie musimy po prawej stronie wyświetlacza lewym z tych długich ustawić godziny, prawym z tym długich ustawić minuty i pod spodem to tym okrągłym zapisać. Następnie musimy wcisnąć, przejść do lewej strony wyświetlacza, wcisnąć on i znowu lewym ustawić godziny, prawym minuty, spodnim zatwierdzić, ustawić później off, czyli o której godzinie ma się wyłączyć, lewym godziny, prawym minuty, spodnim zatwierdzić i włączyć w magnetofonie nagrywanie, załóżmy, i wtedy to, co będzie w radiu o określonej godzinie ustawionej przez nas, nagra się nam na kasecie. Co jeszcze ważne z tym magnetofonem? Z tyłu magnetofonu jest oczywiście rączka. Jest antena, którą zaraz Państwu wyjmę. I są trzy gniazda. A mianowicie od strony lewej, tu jeszcze, żebym się nie pomylił, od strony lewej są dwa czyńcze i to jest wejście liniowe, normalne jak najbardziej. A obok wyjście słuchawkowe, gniazdo tradycyjnego małego jacka. Jak się przesuniemy trochę w lewo i trochę do dołu, będziemy mieli gniazdo na tradycyjny kabel zasilający. I teraz wyjmę antenę i spróbuję nastroić radio. Czyli najpierw tu był timer, trzeba zrobić na środek, czyli na on. następnie pierwszym przełączyć. Aha, tu już jest radio, tylko trzeba. I zrobimy. Może przesuniemy się na sam początek skali. Ciszę, bo... Ja teraz trzymam ten, którym ustawiam w timerze godzinę, a on też również przesuwa skalę w lewo w trybie radia. Dosyć to długo trwa. Nie będę tego do samego początku przesuwał, tylko spróbujemy teraz ustawić to dobrze. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na fakt, że tu jeszcze jest komputer. I teraz włączę radio i spróbuję zaprogramować. O, Freddy. Jeszcze pokażę przy okazji equalizer. Pierwszym przesuwam. Zniknęły niskie tony. A właściwie średnie. Zniknęły. I zniknęły wysokie. To może wysokie zostawimy na maksa. I prawy na środek. Okej, okay, dobrze, żeby się Sykes nie wtrącał. Więc tak, to teraz załóżmy, że chcemy tę piosenkę, póki ona jeszcze jest. Ona jest dosyć długa, także mamy nadzieję, o ile będzie emisja w całości, żeby ją ustawić. I teraz naciskam Memory, czyli ten, który jest po prawej stronie wyświetlacza okrągły. I jedynkę. Przełączam na dwójkę, nie wiem co teraz jest, tam jest, ale zobaczę. I z powrotem na jedynkę. Już jest to na jedynce. I teraz dwójka. I teraz na przykład, no to mi się nie podoba. Znaczy, nie podoba mi się odbiór, tak, bo strasznie syczy. Spróbujemy podstroić. Rewelacja to nie jest, ale... To może przełączymy na mono, żeby nie było szumu. Dobra, nie chcę coś zagrać. I teraz włączam, naciskam okrągły przycisk, czyli ten do programowania. I numer stacji, załóżmy dwójka. I teraz pod jedynką jest Freddy. No właśnie się skończył niestety. Tu jest dwójka. I teraz... Załóżmy, chcę coś dalej nacisnąć, to naciskam ten jeszcze raz ten automatyczne strojenie, czyli po prawej stronie od wyświetlacza, w prawym rogu, nacisnę raz krótko. I znalazł to. No to Memory, trójka. Jeszcze raz automatyczne strojenie. Memory, czwórka. Jeszcze raz automatyczne. To mi się nie podoba. To niech będzie. Memory, piątka. Dalej. Recepcjonista nie poznał mnie, bo na zdjęciu mam. Tylko, że ja nie wiem. Ciężko powiedzieć, bo. Krakowiak na pewno. Oberek, Mazur. Oto jest na przykład na jedynce. I teraz nacisnę to. I no, spróbujmy to na szóstce, czyli. Czyli Memory plus 5 i 1. I teraz włączam jedynkę, to jest na jedynce, a jak nacisnąłem plus 5 krótko i to było i plus 5 i jedynkę, to włączała się szóstka, plus 5 i dwójka, włączyła się siódemka, normalnie dwójka, no to dwójka, to co ustawiałem. Ale tak na trójka, a plus 5 i trójka, 8. No to mogą Państwo łatwo rozróżnić, bo to, co ustawiałem, to było dobrze, a to, co tam syczało, szumiało, to było ustawione przypadkowo. Więc radio mamy omówione, timer mamy omówiony. To teraz może posłuchamy kaset demonstracyjnych. Nie ma raczej możliwości odtwarzania metalowych kaset. Nie wiem, jak jest z chromowymi, bo tutaj przełącznika niby na chromowe kasety nie ma w ogóle, więc możliwe, że on się przełącza sam. Więc w związku z tym posłuchamy całych próbek na kasecie żelazowej bez systemu Dolby i w Dolby B, a na kasecie chromowej posłuchamy tylko pierwszej części tych próbek bez systemu Dolby i pierwszej części tych próbek w systemie Dolby B. Zacznijmy od słuchania w głośniku magnetofonu, w głośnikach magnetofonu.
4: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz jeszcze, proszę Państwa, przewiną do USB. Niestety ten magnetofon bardzo wolno przewija, o czym Państwo się zaraz przekonają. No, jeszcze nie przewinął. Jeszcze. Jeszcze kończy tamto.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby B.

0: teraz, jak będzie ten perkusyjny fragment, pokażę Państwu equalizer. Podbijam pierwsze pasmo. Zdejmuję pierwsze pasmo. Środkuję. Środkuję oczywiście na wyczucie. Podbijam drugie pasmo. Zdejmuję drugie pasmo. Środkuję. Trzecie pasmo jest podbite. Zdejmuję trzecie pasmo. Środkuję trzecie pasmo. Na środku są wszystkie. Właściwie jak prezentowałem to wszystko, to trzecie pasmo było podbite. Trochę na maksa, może trochę niepotrzebnie. Teraz jest wszystko na środku. Ale już niech tak zostanie. Teraz pokażę Państwu przez wyjście słuchawkowe niniejszego prezentowanego dzisiaj radio magnetofonu.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Tu już skróciłem, proszę Państwa, odnośnie chromowej, zarówno jak słuchaliśmy przez głośnik, jak i teraz, dlatego że nie wiem, czy ten magnetofon jest przystosowany do współpracy z kasetami chromowymi, czy nie, dlatego że w prawej kieszeni głowica jest uszkodzona, więc nie byłem w stanie nawet za bardzo jak sprawdzić prądu podkładu. Autorewers. Jak działa autorewers? Przypominam, że autorewers może działać na dwa sposoby, czyli albo grać w... Jeszcze raz. Teraz pokażę Państwu, jak działa autorewers. Przypominam, że autorewers jest tylko w lewej kieszeni i może działać na dwa sposoby. Czyli albo jeżeli jest przycisk wyciśnięty do wyboru funkcji, gra w kółko, bez względu na to strona A się skończy, zacznie się strona B, strona B się skończy, z powrotem zacznie się strona A. Jeśli jest wciśnięty, gra dwa razy, czyli raz jedną kasetę, raz drugą. Jeżeli chcieliśmy przegrać tylko drugą stronę kasety, czy tudzież tylko jedną stronę kasety, tudzież odtworzyć tylko jedną, to musieliśmy zmylić magnetofon, czyli włożyć ją tak, aby strona B była skierowana w naszą stronę. Ja teraz wkładam kasetę, która jest przewinięta na koniec strony A. Prawie na koniec. I wkładam tak, żeby strona A skierowana była w moją stronę. Na tej kasecie nie ma muzyki, tylko są jakieś takie... Są jakieś próbki, jakieś tam informacje. Generalnie używam je jako kasety roboczej. Sprawdzam nagrywanie na niektórych magnetofonach i takie tam rzeczy. I teraz jest włożona strona A w naszą stronę, czyli magnetofon jest ustawiony, że tak jakby grała strona A, przycisk jest wyciśnięty i jest jakby koniec strony A, słuchamy, co się dzieje. Skończyła się strona. I teraz się przełożyła i włączy się zaraz strona B, jak mini rozbiegówka.
1: Powinno się teraz...
0: Okej, dobrze. Ale nie będziemy tego słuchać, bo to jest do niczego niepotrzebne. To jest, przełączyło na stronę B, ale my nie chcemy słuchać, nie chcemy jej całej przewijać, tylko chcę Państwu pokazać, co się stanie, jak się skończy strona B. To ja może podmienię stronami tę kasetę tak, żeby o stronę B widział jako A, a A jako B. I no, kasety strona A się skończy, ale dla magnetofonu tak jakby B się skończyła. Słuchamy. I teraz. Przełączył z powrotem.
1: Powinno się teraz...
0: Nacisnąłem teraz, stop, ale wcześniej nacisnąłem lewym, tak żeby z powrotem przełączył na B, czyli na A w kasecie tej, ale no B jakby ją widział. Co chcę zrobić? Wciskam przycisk, włączam start. Kończy się strona B, słuchamy, co się dzieje. Niby B, no w sensie B, tak jak on to widzi jako B.
2: RMG,
0: wyłączył się. A teraz wcisnę start. I będzie grała z powrotem strona A. I teraz ja jeszcze raz cofnąłem się na stronę A. A teraz włożę do kieszeni prawej kasetę testową, którą przed chwilą słuchaliśmy. Tylko w prawej jest trochę zniszczona głowica, więc będzie słabiej grało. Wcisnę play i pauzę. Tak, jest jakaś muzyka, dobrze. Wcisnę play, znaczy pauzę. Play, wciśnięty jest przycisk rewersu, czyli żeby grało tylko raz i wtedy koniec strony B. Uwaga. No, tylko że zrobiłem źle, bo ja już wtedy włączyłem odwrotnie, trzeba inaczej. Cofnę kawałek, bo wciskając start w lewym wycisnęła się pauza, więc najpierw trzeba wcisnąć start w lewym, później pauzę w prawym, a później start w prawym. O chwilę, bo... Tak, bo teraz mi się pomyliło przewijanie. Teraz mi się pomyliło przewijanie, dlatego że przewijanie do tyłu jest przy starcie w lewej, jeżeli gra strona A, a przewijanie do przodu, one się zamieniają kolejnością te przewijania, jeśli gra strona B. Cofniemy.
2: 99, okay. 6, 20.
0: Już włączyłem play i pauzę w drugiej.
2: Maria 98 i 8, SK 93 i 8, 10. RMG 9.
0: I teraz słuchamy. No tylko, że ja nie chcący wyłączyłem, bo tutaj jeszcze raz cofniemy. Ostatnia próba, uwaga.
2: Maria 98.
0: Pauza i start w drugiej. Przycisk wciśnięty do rewersu. Bo mi się gdzieś ten przycisk do rewersu wyciskał. I teraz. I włączyła się druga strona. Włączyła się druga kaseta, ale nie będziemy jej słuchać, bo tutaj już słuchaliśmy. Teraz znowu zamienimy kasety miejscami. Tylko może na niej trochę, na tej roboczej cofniemy. Z powrotem ją zrobię na stronę A, żebym wiedział, co jest co. Tu kawałek może jeszcze. Jeszcze kawałek.
2: SK 85.
0: Tu są inne rzeczy. Dobrze, to ten, to już możemy tutaj. O, tutaj można, proszę Państwa, coś nagrać w tym momencie. Nagrywanie z mikrofonu nie działa. Spróbujemy wobec tego przegrać z drugiej kasety. Wcisnąłem nagrywanie i start. Stop. Start. Pauza. Stop. Jeszcze raz wyłączona pauza. A teraz przełączyłem na szybkie. I słuchamy, czy się nagrało i jak się grało, ale ponieważ przewijanie jest zepsute w prawej kieszeni, kasetę należy przełożyć do kieszeni lewej.
2: SK 89.
0: I zaraz będzie tamto.

0: złotych.
1: No niestety kaseta, niestety głowica jest zniszczona.
0: Przeboje 90.
1: A teraz spróbujemy wobec tego nagrać coś z radia. Okay. To na przykład. Okej. Okay. I teraz przełączamy na magnetofon, ale jakby ciągle zapominam, że przewijanie w lewej jest zepsute, że prawej. I cofamy. Okej. Okay. Dobrze, czyli tak już mamy rewers sprawdzony, przegrywanie z drugiej kasety, z radia też. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy piątek, to ostatni 31 dzień maja 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. No dziś z małym opóźnieniem, niestety, tak to czasem bywa, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. A mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani tematyką naszej dzisiejszej audycji, są razem z nami, wytrzymali te chwile technicznej obsuwy tylko po to, żebyśmy mogli tu się spotkać, no i żebyśmy mogli porozmawiać na, myślę, że dość interesujące i takie nietypowe tematy, bo o naukach języków obcych rozmawialiśmy już, zdaje się, że kiedyś była mowa przede wszystkim o nauce języka angielskiego. No ale nie samym angielskim człowiek żyje, można uczyć się także innych języków, także takich nieco bardziej egzotycznych. Moim gościem jest dziś Arkadiusz Świętnicki. Witaj, Arku.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Jak byś to po chińsku powiedział, z ciekawości?
1: Ni hao xian xian fa.
0: I to znaczy co dosłownie?
1: Witam serdecznie.
0: Aha. No to rzeczywiście, powiem szczerze, z powtórzeniem tego miałbym dość duży problem. Ale mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy byliby zainteresowani nauką chińskiego, no nie mieliby takich problemów, jakie miałbym ja. Arku, powiedz mi, co właściwie cię skłoniło do tego, żeby zacząć uczyć się chińskiego? Jakie były u ciebie początki z nauką tego języka?
1: Generalnie początki z nauką języka chińskiego wzięły się z mojej miłości do gier audio wszelakich i zaczęło się od tego, że pojawiła się pewna chińska gra The Return of the King, w którą ja bardzo chciałem zagrać, ale przez to, że była bariera językowa, to nie mogłem pewnych rzeczy zrobić. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z chińskim odpowiednikiem Facebooka, czyli Tencent QQ. I właśnie zacząłem w tenże sposób rozmawiać z obywatelami Chin, zacząłem słuchać ich języka. Wiadomo, jak się człowiek czymś zaczyna interesować, to zaczyna słuchać coraz więcej. I tak słuchałem, czytałem, starałem się używać coraz mniej tłumacza i doszedłem do poziomu, gdzie jestem w stanie, gdzie rozumiem, powiem coś jak trzeba i jestem w stanie rozumieć ten język.
0: Ja myślę, że dziś generalnie nasza audycja będzie na temat, oczywiście wiadomo, porozmawiamy sobie na temat nauki języka chińskiego, potem zahaczymy też o chińskie technologie, ale myślę, że no, nasza audycja będzie też troszeczkę poświęcona właśnie tej tematyce, jak właściwie można się nauczyć języka obcego, co do którego nie mamy jakoś bardzo sensownych materiałów źródłowych, bo powiedz mi, czy ty z jakichś źródeł korzystałeś takich dostępnych na polskim rynku? No nie wiem, na przykład książki albo podobne rzeczy?
1: Na polskim rynku nie ma tego zbyt wiele. Jest co nieco, ale to są naprawdę takie podstawy podstaw. I ja później korzystałem z kursów angielskojęzycznych, bo tego jest już więcej, z tego już można się bardzo wiele nauczyć, ale bardzo dużo wiem też od samych Chińczyków. Jednak gdyby nie oni, to nie umiałbym na pewno tyle, co umiem teraz. I to nie tylko w dziedzinie języka chińskiego.
0: A w czym jeszcze?
1: No, oni mnie bardzo dużo nauczyli, jeżeli chodzi o technologię, bo u nich jest to wszystko zupełnie inne. Ogólnie jakbym miał scharakteryzować, jak ja się poczułem, wchodząc w ten ich świat, różne od tego, co my znamy jako...
0: Gdybyś mógł powtórzyć, bo troszeczkę nam coś tu przycięło. Mówiłeś o wchodzeniu w ich świat i później na moment straciliśmy łączność.
1: Że gdybym miał scharakteryzować to, jak się czułem, wchodząc w ten ich świat, to powiedziałbym, że to jest coś całkiem innego jak na Zachodzie, bo tam jest wszystko rozwiązane zupełnie inaczej, ludzie są inni, mentalność ludzi jest zupełnie inna i ludzie są bardziej otwarci przede wszystkim. I dlatego ja jestem w stanie bardzo wiele od nich się nauczyć. Moim zdaniem nie ma sensu uczyć się chińskiego bez Chińczyków. To jest dla Polaka, czy dla jakiegokolwiek innego obywatela świata zachodniego, to jest moim zdaniem przynajmniej, nie wiem, nie jestem lingwistą, moim zdaniem jest to albo niemożliwe, albo graniczące z niemożliwością. Jednak jeżeli ktoś jest tak zwanym native speakerem, to nawet jeżeli nie potrafi mówić po angielsku zbyt dobrze, to jest nam w stanie bardzo wiele wyjaśnić pewnych niuansów swojego języka. Chiński jest językiem bardzo ambiwalentnym. W chińskim jedna sylaba może mieć kilkanaście, kilkadziesiąt znaczeń i uważam, że żaden materiał źródłowy nie jest w stanie tego dogłębnie opisać.
0: To chyba w ogóle tak jest i to bez względu na to, jakiego języka byśmy się uczyli, że tak naprawdę najlepiej uczyć się od ludzi, którzy już ten język znają dobrze, bo to jest dla nich język ojczysty.
1: Oczywiście, tak jest najlepiej, tylko mówię, że w przypadku chińskiego i ogólnie języków azjatyckich, bo też próbowałem uczyć się języka koreańskiego i tak dalej, to naprawdę bardzo ważne jest, aby mieć kontakt z ludźmi stamtąd. Ważniejsze niż w przypadku innych języków, moim zdaniem przynajmniej.
0: Rozumiem. Język chiński, przynajmniej jak kiedyś o nim coś tam czytałem, czy słuchałem. W ogóle jak to jest? Czy mamy jeden język, jakim porozumiewają się Chińczycy? Czy to jest ileś różnych języków? Jak to wygląda? Bo to słyszałem kiedyś, że to też nie do końca tak z tym jest oczywiste to wszystko.
1: Nie do końca to jest oczywiste. W sensie język jako chiński to jest język.
0: I czy jest w ogóle coś takiego jak język chiński? Bo to tam było chyba, że mandaryński jest, tak?
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest język chiński, ale on się dzieli na kilkadziesiąt dialektów, mógłbym powiedzieć, ale wyróżniamy dwa najpopularniejsze: chiński mandaryński, tudzież inaczej chiński uproszczony, i chiński tradycyjny, czyli język wywodzący się z Tajwanu. I w Chinach mówią językiem chińskim mandaryńskim, natomiast w Tajwanie mówią językiem chińskim tradycyjnym, co wynika z pewnych politycznych zaszłości między Chinami a Tajwanem.
0: Czy te języki są wobec siebie jakoś, no nie wiem, uzupełniające? Albo jeżeli znasz jeden, jeżeli nauczyłeś się jednego, to jesteś w stanie nauczyć się też drugiego, albo przynajmniej rozumieć ten drugi?
1: I powiem tak, wiem od ludzi z Chin, że jeżeli znam chiński tradycyjny, to jestem w stanie bez problemu porozumieć się z osobą mówiącą chińskim uproszczonym, a na odwrót, jeżeli znam chiński uproszczony, ja rozumiem ludzi z Tajwanu, ale nie byłbym się w stanie z nimi porozumieć. Zresztą tak samo jak moi znajomi z Chin, którzy mówią po chińsku, też mają problem z porozumiewaniem się z obywatelami Tajwanu, chociażby.
0: Bo ty nauczyłeś się jakiego języka, a przynajmniej
1: mandaryńskiego.
0: Uczysz się mandaryńskiego.
1: Tak.
0: Jasne. No dobrze, to już wiemy. Wiemy, że to wszystko nie jest takie do końca proste, ale można. Język chiński to jest język toniczny, jak dobrze kojarzę. To się trochę różni od tych języków, które znamy. Takich bardziej tradycyjnych, tak? Na przykład jak języka angielskiego albo innych tego typu, których uczymy się na co dzień. O co z tą tonicznością chodzi, gdybyś mógł wytłumaczyć?
1: Z tonalnością chodzi o to, że w językach prawda, słowiańskich, romańskich, najmniejszym jakby blokiem, z którego budujemy dane słowo, poza oczywiście konkretną literą, jest sylaba. W chińskim sylaba składa się z jeszcze trzech części. Z inicjatora, z tonu, czyli jak intonujemy dany wyraz, i z finalizatora, czyli jak akcentujemy dany wyraz. Inicjator to jest podstawowa sylaba, od której wychodzimy, na przykład mao, co znaczy kot. Potem jest tonalność, czyli jak intonujemy dany wyraz, można powiedzieć mao, czyli kot, albo mao, czyli sierść. I potem jest finalizator. Ważne jest, że nie każde słowo musi zawierać ten finalizator. On jest, że tak powiem, opcjonalny i on służy do tego, jak on determinuje, jak akcentujemy daną sylabę.
0: No dobrze, ale ja miałem takie wrażenie, że jak powiedziałeś o tym kocie i sierści, to już brzmiało to troszeczkę inaczej i na inny był ten akcent, czyli tu nie mamy jakby tej trzeciej części, tak? W tym wyrazie.
1: Tutaj nie ma finalizatorów. Finalizatory są bardzo ważne, ale są bardzo, bardzo już rzadko używane, bo niestety język chiński dopadło to, co dopada dzisiejsze języki, czyli wiele rzeczy się upraszcza po prostu.
0: Rozumiem. No dobrze, mamy powiedzmy kota, mamy sierść, tak skupmy się na jednym konkretnym wyrazie, na tym wyrazie mał. Ja może sobie daruję akcenty. Powiedz mi, czy jest ryzyko, że na przykład jak mamy ten wyraz kot, wyraz sierść, to nie wiem, znaczyć on będzie coś egzotycznego, jak z jakimś odpowiednim innym akcentem, jakby ja wiem, może być na przykład kot, sierść, pudełko na buty, czy nie? Czy zwykle te wyrazy są podobne jednak, jeżeli chodzi o znaczenie?
1: W przypadku kota nie, ale mamy sobie wyraz shi, który... bazowo oznacza cztery, ale jeżeli powiemy she, to będzie to oznaczało śmierć. I to już nie jest zbyt podobne.
0: No zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie jest podobne. Tak. Powiedz mi w takim razie tak, jeżeli mamy, powiedzmy, ustaliliśmy już, że jeżeli chodzi o materiały do nauki języka chińskiego w Polsce, no to niespecjalnie to wygląda za dobrze. Okej, okay. Ktoś chciałby się uczyć języka chińskiego, ktoś chciałby się za to zabrać, to co byś mu radził tak na początek, zakładając oczywiście, że on tego języka na razie nie zna za bardzo, no tak jak ty, bo skąd on miał się nauczyć?
1: Na początek... zalecam nauczyć się języka angielskiego w stopniu takim, żeby rozumieć teksty źródłowe. To jest podstawa, bo bez tego to nie ma nawet co zaczynać. Potem, jeżeli chcemy się nauczyć samych podstaw, żeby mieć jakby skąd wyjść, to polecam aplikację na telefon z tego miejsca Hello Chinese, tam mamy kursy audio, tam mamy fiszki, z tego można się też sporo nauczyć. Później polecam już rzeczy bardziej zaawansowane, czyli podręczniki do nauki języka chińskiego. Też jest Chinese for Everyone, to jest książka płatna, którą można znaleźć w internecie, można ją zakupić.
0: Z ciekawości, jaki jest koszt mniej więcej?
1: Ja za nią, za mój egzemplarz dałem $36.
0: Rozumiem.
1: To jest 374 strony w czarnym druku, o ile pamiętam.
0: Czyli nie ma wersji elektronicznej?
1: Jest, tylko tak mówię około, gdyby ktoś jednak kupił w czarnym druku.
0: Ja myślałem, że musiałeś ją zeskanować.
1: Nie, ja mam w elektronicznej, ale wiem, że tyle jest. Jest na Amazonie do kupienia. Mhm.
0: No właśnie, i tu dotykamy dość ważnej kwestii, tak myślę, z naszej perspektywy, no bo... za pomocą czegoś ten chiński trzeba sobie odczytywać, odsłuchiwać, najlepiej jedno i drugie. Co z syntezą? Jakiej syntezy najlepiej używać?
1: Ja najbardziej lubię IBM DTS, to jest przerobiony Eloquence na język chiński. W Windowsie 10 też mamy pewne chińskie głosy, których nazwy wolę nie mówić, bo może ona przywodzić na myśl pewne skojarzenia, których nie chciałbym, żeby przywodziła. Więc najlepiej polecam albo właśnie IBM TTS, albo syntezator od Microsoftu, chiński.
0: Rozumiem. Czyli to będą najlepsze opcje, no najlepsze dostępne dla nas, tak? Bo podejrzewam, że jakieś chińskie takie tworzone tam syntezatory są również i one będą jeszcze lepsze, czy nie? Czy to tak do końca nie działa?
1: Tak, powiem tak. AI Sound jest bardzo dobrym syntezatorem, ale on jest... taki trochę, nie powiedziałbym, że jak nasz Readboard, ale to jest taka robotyczna kobietka sobie, więc to może nie być najlepszy syntezator dla początkujących. I w sumie bardzo dobrym syntezatorem jest też Echo TTS, który to jest mniej robotyczny. Ja nawet mógłbym może i zaprezentować ten syntezator.
0: No jeżeli by ci się udało, to czemu nie?
1: Udałoby mi się. Tylko przestawię sobie szybko język.
0: To ja tylko dodam, że nasza audycja jest na żywo, jeżeli słuchacie nas 31 maja w piątek po godzinie 19 i możecie do nas dzwonić 123 834 835, 123 834 835.
1: Tak właśnie, jeżeli przejadę sobie na chiński tekst. Tak by brzmiał taki sobie syntezator. Ja na przykład bardzo lubię tę syntezę.
0: No brzmi rzeczywiście całkiem ciekawie. Ja powiem szczerze, na języku chińskim nie znam się absolutnie, więc nie wiem, czy to jest dobra jakość, czy to jest zła jakość. Wierzę na słowo, że jest nieźle.
1: Jakość jest w porządku. Najlepszym syntezatorem jest właśnie wspomniany przeze mnie AI Sound, tylko że... Znaczy nie AI Sound, tylko Echo TTS, tylko że ja właśnie w tym konkretnym momencie go nie mam.
0: Rozumiem. No, dobrze. To w takim razie kolejne moje pytanie co do nauki chińskiego. Co z Braillem? Jak to w ogóle tam wygląda? Jak wygląda chiński Braille?
1: Chiński Braille wygląda tak, że Chińczycy bardzo lubią romanizować. Oni, niektórzy romanizują Braille'a, ale korzystają też z Braille'a tradycyjnego tak zwanego, gdzie piszemy normalnie inicjator, ton i finalizator. Czyli w przypadku tego kota piszemy akurat czwarty, szósty punkt, żeby określić, że to jest, że to jest inicjator. Piszemy MAO i dwa znaki myślnika, ponieważ nie mamy ani tonu, ani finalizatora.
0: Czyli w chińskim Braille'u to wszystko zapisujemy jakby fonetycznie, tak? To nie jest tak, że te kombinacje sześciu punktów, czy tam ośmiu w Braille'u komputerowym tworzą nam jakiś zupełnie całkiem nowy alfabet, czy też są tego typu modyfikacje?
1: Jest coś takiego, jest tak zwany Braille Pinyin, ale ja nie znam tego pisma. Nie nauczyłem się go po prostu, nie było mi to potrzebne, ale jest. Wiem, że w dzisiejszych czasach bardzo wielu Chińczyków romanizuje, bo jest po prostu szybciej to zapisać, szybciej to odczytać, jest mniej znaków.
0: W takim chińskim alfabecie to też tych znaków jest dosyć sporo, prawda?
1: No, w tradycyjnym ponad 2000.
0: I tego orientujesz się, czy tego wszystkiego ludzie się uczą, czy jak to jest?
1: Uczą się połowy z tego może, tak z tego co wiem, a do reszty dochodzą po prostu z czasem.
0: No tak, bo jak ktoś ma do czynienia na co dzień z danym językiem, no to potem nawet jeżeli czegoś nie zna, no bo trudno pamiętać 2000 znaków, to prawdopodobnie może się jakoś nauczyć albo wywnioskować, że skoro jedno wygląda tak, to inne wygląda tak, to będzie coś podobnego, prawda? Bo to wszystko przecież chyba ma jakieś logiczne uzasadnienie jedno względem drugiego.
1: Owszem, ma. Chińska gramatyka, chiński może ma trudny alfabet, ale bardzo nadrabia, jeśli chodzi o gramatykę. W języku chińskim, uwaga, nie mamy czasów. To jakby się ktoś, jak ktoś przychodzi zaraz po nauce angielskiego, to będzie ucieszony.
0: No tak, bo tych czasów w angielskim to jest jednak sporo.
1: No tak, a w chińskim ich nie ma w ogóle. Wszystko jakby mówimy w czasie teraźniejszym, a jakby kontekst, no musimy sobie sami wywnioskować ze zdania.
0: Rozumiem. No ale to nie jest czasem problematyczne, że na przykład chcę powiedzieć, że ja idę do sklepu, a nie na przykład, że poszedłem do sklepu, to trzeba zawsze dodawać jakieś określniki, tak? Zawsze, że na przykład, nie wiem,
1: określniki czasu,
0: dwie godziny
1: tak.
0: temu i tak dalej, więc jeżeli tak, powiedzmy tak. byłoby zdanie, że ja idę do sklepu dwie godziny temu, no to wiadomo, że chodzi o czas przeszły.
1: No tak, dokładnie.
0: Rozumiem. No okej, okay. Czyli wiemy, jak to wygląda z Braillem, wiemy, jak to wygląda z gramatyką. Czy oprócz tego, że w języku chińskim nie ma czasów, to czegoś jeszcze tam nie ma?
1: Nie ma odmian przez osoby. Generalnie czasowniki, znaczy jest po prostu, ten język nie ma odmian, nie ma koniugacji. Generalnie, jeżeli chodzi o gramatykę, to ten język jest bardzo ubogi i trzeba wiele rzeczy jakby... W języku polskim czy angielskim byłoby to nie do pomyślenia, że trzeba by było tyle rzeczy jakby mówić, bo tutaj jest odmiana, tutaj jest wszystko, a tam trzeba wszystko opisywać, ale to nie przeszkadza w tym, żeby to odczytywać lub zapisywać, bo wyrazy w języku chińskim są bardzo krótkie. A właśnie, jest jedna rzecz, która może sprawiać trudność. W języku chińskim nie ma nie ma spacji. Wszystko piszemy jednym ciągiem.
0: To skąd wiadomo, gdzie zaczyna się jeden wyraz, a gdzie on się kończy?
1: No, nie wiadomo. Dlatego chińskie screenreadery w większości nie mają możliwości chodzenia po wyrazach, gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego tak jest. Można tylko od znaku interpunkcyjnego do znaku interpunkcyjnego.
0: No właśnie, a co z interpunkcją? Przecinki, kropki, znaki zapytania, wykrzykniki, to co znamy z większości popularnych języków, obowiązuje? Czy ma inne zastosowanie, albo w ogóle tego nie ma?
1: Jest inna interpunkcja w języku chińskim i też interpunkcja składa się z dwóch części, z inicjatora i modyfikatora. Czyli możemy krzyczeć bardzo, albo możemy krzyczeć trochę mniej.
0: To ciekawe.
1: To też jest ciekawe.
0: Czyli taki stopniowany wykrzyknik.
1: Tak.
0: Okej. Okay. A no właśnie, jak to wygląda? Co mamy jeszcze? Czy mamy tylko takie, powiedzmy, rzeczy jak znak zapytania, kropka, wykrzyknik? Czy są jeszcze jakieś, na przykład, nie wiem, inne, jakbym to nazwał, określniki emocji albo celu zdania?
1: Nie. Jest przecinek, kropka, wykrzyknik, dwukropek, znak zapytania, a reszta symboli, plus, minus, nawiasy i tak dalej są, używają po prostu naszych, takich jak my.
0: I na przykład do takiego znaku zapytania też można dodać ten stopień?
1: Tak?
0: Czyli można
1: tak,
0: być zaciekawionym trochę albo bardzo?
1: Tak, to do pytania i do wykrzyknienia można.
0: Rozumiem. Ciekawy ten język chiński. Może ja niekoniecznie mam jakiś tam talent i zamiłowanie do języków, ale powiem szczerze, jest to zupełnie coś nowego i być może nasi słuchacze będą zachęceni tym, żeby gdzieś tam zgłębiać jego tajniki. Wspomniałeś o tym, że warto jednak znać angielski, czyli co, jeżeli ktoś na przykład nie zna żadnego języka obcego, zna tylko język polski, to język chiński na pierwszy taki język obcy, to będzie jednak coś trudnego, prawda?
1: Chyba, że się ma szczęście i ma się pod ręką, w cudzysłowie, Chińczyka, który mówi po polsku. To wtedy nie, a tak to jest bardzo trudne.
0: No tak, no bo skoro nie ma źródeł, skoro nie ma materiałów, jeszcze być może, tak sobie myślę, że dla osób widzących coś by się znalazło w języku polskim. Może gdzieś są jakieś książki, może gdzieś są jakieś kursy audio, no ale jeżeli ktoś na przykład polega tylko i wyłącznie na Braille'u, bo są ludzie wśród nas, myślę, że też, którzy interesują się językami obcymi, ale dla nich Braille to jest podstawa. Bez Braille'a nie wyobrażają sobie nauki języków. No to wydaje mi się, że jeżeli ktoś polega przede wszystkim na Braille'u, to tym bardziej będzie mieć problem.
1: Tak, oj, to wtedy jest więcej nauki, bo trzeba się Braille'a uczyć od początku, chyba że ktoś będzie romanizował, tak jak większość Chin. W sumie skoro większość Chin romanizuje, to dlaczego my też mamy nie romanizować? Ale ja uważam, że jeżeli uczymy się języka dla przyjemności, to uczmy się go w jego pełni, a nie w jego uproszczonej wersji.
0: No tak, ale z drugiej strony wspomniałeś o tym, że ty też nie uczyłeś się chińskiego Braille'a, takiego typowego, więc to też nie będzie chyba aż taki wielki problem, tak?
1: Nie, to problem nie jest, tylko w moim przypadku najpierw była potrzeba, a potem się zrodziła miłość do języka. Dlatego tak w moim przypadku było.
0: Czyli gdybyś ty chciał się tak metodycznie uczyć, to jednak zacząłbyś od tego Braille'a, tak? Żebyś poznał tam tę składnię całą chińskiego Braille'a,
1: tak,
0: która to pewnie jest jakaś...
1: Tak, gdybym mógł cofnąć czas,
0: to bym tak zrobił. Mhm. Która pewnie jest właśnie... Czy tam też mamy 6- i 8-punktowego Braille'a i podobnie jak w przypadku tradycyjnych zapisów punktowych 6 punktów, no to jest podstawa, 8 punktów to są jakieś dodatkowe rzeczy, czy dlatego, że w języku chińskim jednak jest w tym tradycyjnym takim alfabecie, tak jak wspomniałeś, ponad 2000 znaków, to one jakoś mają swoje odzwierciedlenie w Braille'u 8-punktowym?
1: W 8-punkcie. Oni w większości korzystają z 8-punktu. U nich 8-punkt był jeszcze wcześniej jak u nas, taka prawda. U nich były tabliczki z 8-punktem już w latach 70-tych?
0: Mhm.
1: Jakoś tak.
0: No to rzeczywiście, no tak też przypuszczałem, bo trochę ciężko by było aż tyle znaków zapisać za pomocą 6 punktów. Mhm. Czy coś jeszcze a propos nauki samego języka Arku? Czy coś mógłbyś naszym słuchaczom jeszcze polecić? Jak w ogóle potem, załóżmy, że znamy język chiński. O to jeszcze chciałbym zapytać. Przepraszam, nie język chiński, tylko język angielski. Znamy język angielski, mamy już jakieś tam podstawy. Gdzie szukać kontaktu z native'ami chińskimi?
1: Najlepiej na Kuku. Kuku to jest świetne miejsce. Można tam poznać naprawdę ciekawych ludzi, jeżeli no, tylko chcemy i jesteśmy, że tak powiem, w porządku. I wiemy, o co się nie pytać Chińczyków, bo są rzeczy, o których z Chińczykami się nie rozmawia.
0: Masz na myśli te rzeczy dotyczące cenzury różnego rodzaju?
1: Przynajmniej nie na ich terenie. Jeżeli zapytasz się Chińczyka o to, czy jest szpiegowany w internecie na Kuku, jeżeli go zapytasz na Kuku, zostaniesz natychmiast zablokowany, bo Chińczyk boi się, że zostaną wyciągnięte wobec niego jakieś konsekwencje, przynajmniej tak myśli człowiek Zachodu, bo po prawdzie Chińczyk nie boi się, że zostaną wyciągnięte z niego jakieś konsekwencje, tylko Chińczyk czuje się takim pytaniem obrażony. Taka jest prawda.
0: Aha. No to zupełnie inna mentalność jest, tak? Oni zupełnie inaczej postrzegają to, że tam są jakieś mechanizmy kontroli i tak dalej. O tym sobie zresztą też, myślę, powiemy trochę, bo to jest ciekawe. Ty miałeś okazję, zapewne rozmawiając gdzieś tam z Chińczykami jednak, poznać to z ich perspektywy, jak to wszystko wygląda. Czyli Kuku. Czy Kuku ma jakąś, bo ja wiem, angielską wersję, jeżeli chodzi o interfejs? Czy jesteśmy zmuszeni jednak tylko do korzystania od razu z chińskiego?
1: Jakąś tam ma wersję angielską, przynajmniej na telefony. Nie wiem, czy ona dalej funkcjonuje, bo ja już z Kuku korzystam w języku chińskim w ramach nauki, ale ostatnim razem, jak korzystałem 1,5 roku temu, to jeszcze była wersja angielska.
0: Mówisz, jakąś tam ma, czyli co? Czyli to tłumaczenie nie jest za dobre?
1: No, powiem tak, w Chinach jest słabo z językiem angielskim. Dla nich ten język jest bardzo trudny.
0: No, jak dla nas chiński.
1: No właśnie.
0: Tak sobie myślę, to zupełnie inna kultura.
1: Tak, no właśnie tak to wygląda.
0: No dobrze, i tak powoli myślę, że przechodzimy już do samej kultury i technologii chińskiej. No właśnie, jak to jest? Już trochę myślę, że słuchacze Tyflo Podcastu zdążyli poznać, jeżeli chodzi o chińską technologię, chociażby prezentowany przez ciebie czytnik ekranu na telefony komórkowe z Androidem, na smartfony.
1: Tak.
0: Ale to nie jest jedyne narzędzie, jakie Chińczycy mają do zaoferowania, jeżeli chodzi o niewidomych. Najpierw w ogóle zapytam, jak u niewidomych Chińczyków, bo zakładam, że miałeś okazję z takimi mieć kontakt, z takimi porozmawiać, jak u nich ze świadomością tej takiej technologii, która na Zachodzie się pojawia, która jest dostępna dla nas? Czy oni z tego korzystają? Czy to jest tak, że chiński software to w zasadzie wypełnia wszelkie potrzeby i oni nawet za bardzo nie muszą korzystać z czegoś innego?
1: Oni wiedzą o tym, że jest coś takiego jak Zachód. Oni wiedzą, znają to, testują, bawią się tym. I poza ludźmi, którzy się fascynują kulturą Zachodu, to oni uważają, że to jest takie, że my mamy lepsze. Oprócz Google Chrome, który u Chińczyków jest bardzo cenioną przeglądarką i to jest najświętsza rzecz na świecie. Chroma nie wolno ruszać w Chinach.
0: No proszę, a przecież Google to tam za bardzo z Chinami kiedyś nie był za pan brat. Oni chyba się potem ugięli, jak dobrze pamiętam, i chińska wersja Google'a działa, tylko tam pewnych rzeczy nie można znaleźć. Dobrze kojarzę, tak?
1: Ale oni mają pomodyfikowanego tego Chroma, ja go widziałem. On działa na pięknej zasadzie, czyli przeszukuje. Jest to silnik oczywiście Chrome.

0: To jest coś takiego, gdzie możemy sobie pobierać książki, słuchać muzyki, czytać różne fora, szukać plików i tak dalej. Mamy program Mishwini-Hu, czyli tłumacząc na język polski, to będzie komputerowa gospodyni, tudzież sekretarka, różnie to słowo można tłumaczyć. To jest program, który spełnia rolę zarówno odtwarzacza, jak i programu do nagrywania stacji radiowych, do słuchania radia, muzyki, też pobierania książek, plików, czytania forów. Tam są też narzędzia systemowe różne, są narzędzia biurowe, jest OCR. To jest taki 125-megabajtowy kombajn różnych bardzo przydatnych narzędzi. Jest też czytnik ekranu ZSR na komputery PC, który mam zamiar prezentować, bo on się bardzo wyróżnia spośród naszych screenreaderów na system Windows, jak mam być szczery. Jest też, co jeszcze jest takiego wartego uwagi? Jest też Surfing Star tak zwany. To jest też program, który służy głównie do rzeczy typu właśnie muzyka i tak dalej. Są też pewne programy edukacyjne, jest program do renderowania matematyki, jest symulator kubarytmów chociażby.
1: Do czego może służyć symulator kubarytmów? Z ciekawości, bo to wydawało mi się, że jednak kubarytmy to przede wszystkim są fajne, kiedy mamy ich postać fizyczną, kiedy mamy pod palcem coś, a symulator kubarytmów?
0: Jeżeli w chińskich szkołach tego, bo Chińczycy generalnie niewidomi od samego początku, nie tak jak u nas, że w niektórych ośrodkach można dopiero od gimnazjum pisać na komputerach, oni od samego początku piszą na komputerach i pojawia się problem dzielenia pisemnego. I właśnie do tego takiego symulatora, taki symulator można wykorzystać.
1: No tak, ja pamiętam, że działania w ogóle wszelkie pisemne na kubarytmach to zbawienie było, bo dzięki temu można było zrozumieć sporo różnych rzeczy, jak to wszystko działa, jak to wszystko liczyć. Gdyby była taka sytuacja, że trzeba byłoby to zapisywać brajlem, no zapewne by się dało, ale byłoby to zdecydowanie bardziej problematyczne. Tak
0: Tak,
1: naprawdę.
0: a oni mają, jako że tam jest bardzo dużo ludzi, no to oni postanowili sobie uprościć, tworząc symulator. Chińczycy mają też, stworzyli coś, czego na Zachodzie nie stworzono, a mianowicie dwuwymiarową linijkę brajlowską. To jest coś niesamowitego, bo to potrafi rysować grafikę. Też postaram się o tym opowiedzieć, jak mnie będzie stać na to.
1: To znaczy, no chyba jednak mimo wszystko są jakieś znane też inne rozwiązania tego typu, takie jak na przykład Dodview, jeżeli mówimy o czymś podobnym, bo...
0: To jest linijka 25 na 20 komórek, ta chińska.
1: Aha. Czyli taki
0: Także nie wiem, no.
1: prostokąt. Czyli to taki prostokąt. Ja szczerze mówiąc, Dodview nie widziałem nigdy. Wiem, że istnieje takie urządzenie. Wiem też, że ono jest bardzo drogie. Jak to jest z tą linijką, o której ty mówisz, Arku?
0: To jest koszt około 5000 złotych na nasze.
1: Serio? Za tyle komórek?
0: Tak, oni to produkują masowo. Jak dla nich to jest bardzo drogo, dla Chińczyków niewidomych, ale jest, można sobie kupić. Tylko jest bardzo duży problem ze sprowadzeniem tego poza Chiny. Ja bym się tego nie podjął jeszcze.
1: A dlaczego to jest problem? Jakieś kwestie prawne?
0: W Chinach jest problem, jeżeli chodzi o przewożenie urządzeń elektrycznych, które zawierają więcej niż 120 indywidualnych komponentów. A linijka zawiera 120 komponentów, bo uwaga, każda komórka jest liczona jako jeden komponent według chińskiego prawa.
1: A, w ten sposób. No, ale to, czyli jak rozumiem, takie na przykład różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, które sobie sprowadzamy z Chin, to bardzo często po prostu zawierają mniej tych komponentów, tak?
0: Zawierają mniej komponentów, albo tak jak AliExpress bardzo często stosuje taką praktykę, z Chin wysyłane jest to do Tajwanu, gdzie nie ma już tego limitu, a z Chin do Tajwanu można to wysłać, i dopiero potem z Tajwanu idzie to tam, gdzie ma iść.
1: A, w ten
0: To też jest
1: sposób
0: bardzo
1: sobie.
0: popularne. Chyba że się ma licencję handlową, którą jest Nie jest ją trudno zdobyć, ale jest bardzo dużo obostrzeń, wymagań i tak dalej, więc wolałem się w to nie bawić.

0: zawsze ubezpieczony.
1: Rozumiem. A czy ta chińska linijka, bo to mnie zainteresowało, ta 20 na 25 znaków, z czym ona działa? Pewnie tylko z chińskim czytnikiem ekranu, tak?
0: Z ZDSR, z Sunshine'em i jest jakiś nieśmiały port dla NVDA, który w Chinach też jest tam. Jakieś 2% niewidomej populacji z niego korzysta.
1: Mhm, jasne. To skoro tak przeszliśmy do sprzętu, bo myślę, że o oprogramowaniu sobie porozmawiamy jeszcze za chwileczkę, ale skoro już zahaczyłeś o sprzęt, sprzęt to jest zawsze taka bardziej interesująca, myślę, sprawa, bo tego można sobie dotknąć, można się gdzieś tam tym pobawić. Wspomniałeś o linijce, czy jeszcze jakiś taki sprzęt wyspecjalizowany, który funkcjonuje w Chinach, a którego na przykład nie ma, albo który jest bardzo trudno dostępny u nas? Czy coś takiego istnieje?
0: W Chinach jest bardzo wielu masażystów i tam mają bardzo rozwinięty sprzęt, jeśli chodzi o masaż, czyli te wszystkie, no nie znam się na tym, więc powiem tylko to, co słyszałem. Siłą rzeczy te wszystkie maszyny do masażu są bardzo dostępne, nawet jeżeli jest ekran dotykowy, to oni mają takie mini screen readery na te maszyny do masażu, więc oni też to są w stanie obsłużyć wszystko. Co jeszcze? Gadający mikser. O, w sensie nie mikser taki robot kuchenny, tylko mikser audio.
1: O!
0: Też to u nich mówi.
1: To rzeczywiście interesujące.
0: Nawet widzący Chińczycy lubią, jak do nich coś mówi.
1: A coś więcej mógłbyś powiedzieć na temat tego miksera na przykład? Co to jest konkretnie, jakie ma zastosowania? Czy to jest taki mikser bardziej właśnie jak na przykład w studiach radiowych? Czy to jest mikser bardziej sceniczny? I co tak naprawdę ten sprzęt, o czym ten sprzęt nas jest w stanie informować? O, mamy zdaje się jakiś problem. Arek nam chyba zniknął, ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę się pojawi. Ja przypominam, że dziś na temat nauki języka chińskiego sobie rozmawiamy, ale też i przy okazji na temat Chin sobie rozmawiamy i na temat sprzętu i technologii chińskich. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę zadzwonić i o coś zapytać, to zapraszam bardzo serdecznie. Arku, wróciłeś, bardzo się cieszę. Pytałem, czy coś więcej mógłbyś powiedzieć na temat tego chińskiego miksera mówiącego. Co to jest za sprzęt?
0: To jest jakaś chińska marka, ale jako, że ja się po prostu nie znam na tej branży, właśnie tutaj chcę o czymś od razu powiedzieć. Chciałem nagrać wywiad z kolegą właśnie na temat tego miksera, bo on się tym zajmuje profesjonalnie, że tak powiem, ale on no nie miał czasu, więc nie mogłem. Ale wiem, że to jest, że to mówi tam o tych wejściach, wzmocnieniach, kompresorach i tak dalej, bo on mi to kiedyś pokazywał, no i tyle mogę na ten temat powiedzieć.
1: Czyli to jest taka bardziej konsoleta, bardziej taki mikser, który wykorzystamy w studiu nagraniowym niż na przykład taki typowy mikser do radia, tak? Bo to jednak te sprzęty
0: tak,
1: się
0: tak,
1: różnią.
0: Tak. Mhm.
1: A ciekawe swoją drogą, czy jest jakiś taki mikser radiowy, powiedziałbym tak. Czy to jest jakaś grupa mikserów, czy na przykład tylko jeden taki sprzęt został gdzieś tam opracowany i tyle?
0: Mogę się go dopytać, bo to w sumie też jest ciekawe. Chińczycy mają też coś takiego jak nasz Perl, kamera, z tym, że to jest mniejsze i to ma jedno konkretne zastosowanie, a mianowicie pomoc w działaniu z rzeczami tak bardzo przyjemnymi, jak na przykład BIOS komputera. Działa to w taki sposób, że stawiamy to przed monitorem, wchodzimy sobie w BIOSa i w momencie, kiedy chodzimy strzałkami, kiedy kursor zmienia kolor, kiedy element zmienia kolor, się podświetla, to ta kamera nam mówi na czym, co widzi jakby pod tym podświetleniem. Bardzo przydatna rzecz.
1: No, to prawda, bo to mogłoby zdecydowanie pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Ale właśnie, znowu, jak rozumiem, to działa tylko i wyłącznie z chińskim językiem, tak?
0: Mój kolega tak, bo ja się go o to pytałem i on mówi, że teoretycznie istnieje możliwość wgrania tam angielskiej paczki OCR, ale on na swoim egzemplarzu bał się trochę tego testować, więc no nie wiemy dokładnie.
1: Bo jak rozumiem, BIOSy komputerów w Chinach są zazwyczaj chińskie, po chińsku.
0: Józef, w komputerach chińskich w dzisiejszych czasach mają już konfiguratory pod Windowsa w większości.
1: No tak, bo teraz mamy tak, to swoje... całe UEFI, tak? Które...
0: Tak, ale u nich UEFI gada, oni mają nawet jakiś screen reader pod swoje konkretne jakieś tam UEFI, ale nie wiem jak to działa też.
1: No to rzeczywiście imponujące. U mnie, ja się zetknąłem tylko kiedyś, dawno, dawno temu z takim BIOSem, z takim przejawem mówiącego BIOSa, który był w stanie wydać z siebie taki komunikat głosowy, że power on self test complete. I tyle. I niestety nic więcej.
0: Była nawet jakaś linijka brajlowska, która potrafiła komunikować się z BIOSem jako taka ciekawostka już poza wszystkim.
1: A tak, to kiedyś też o tym słyszałem. To prawda, to prawda. No dobrze, to mamy kolejny element, kolejny sprzęt. Czy coś jeszcze takiego interesującego ze sprzętu?
0: Czy coś jeszcze interesującego ze sprzętu? No chyba nie w sumie.
1: Mm-hmm. No, też,
0: teraz tak mi nic nie przychodzi.
1: Też wiadomo, że no, ty, Arku, jeszcze w Chinach nie byłeś nigdy.
0: Nie, jeszcze nie, niestety.
1: Więc te wszystkie informacje, które masz, no to masz niejako z drugiej ręki, tak? Masz je od ludzi, którzy coś ci opowiedzieli, którzy chcieli się podzielić swoją jakąś tam wiedzą, swoimi zainteresowaniami, natomiast no, na razie jeszcze nie miałeś okazji tego wszystkiego sprawdzić. Ale jak rozumiem, chęci są.
0: Oczywiście. I przygotowania też, działania. Także jak będę już tam, to oczywiście nie omieszkam czegoś ciekawego do zaprezentowania w Tyfloradiu przywieźć.
1: A kiedy masz takie plany, żeby się wybrać?
0: Nie wiem, no jak najszybciej, no zobaczymy jak to się ułoży wszystko.
1: Mhm. W ogóle jakaś taka bardzo skomplikowana jest logistyka związana z wyprawą do Chin?
0: Nie, wystarczy tylko sobie wizę turystyczną załatwić i jak się ma osoby, które mogą po prostu podpisać papier, że mnie znają, to jest jeszcze łatwiej. Po prostu dzwonię do ambasady, powołuję się na człowieka o takim i takim imieniu i nazwisku. Na niego przychodzi zapytanie, czy mnie zna, skąd mnie zna, dlaczego chce, żebym pojechał do tych Chin. On wypełnia taką ankietę, ja dostaję wizę albo jej nie dostaję i jadę.
1: Mhm, rozumiem. Kosztowna jest taka podróż z ciekawości?
0: Sama wiza nie. Sama wiza to jest koszt około 200 zł. A bilety lotnicze, oj, to zależy. Ja widziałem przeróżne ceny. Widziałem za 800 zł, a widziałem za parę tysięcy lot.
1: No tak, zapewne zależy od przewoźnika, zapewne zależy też od tego, czy jakieś przesiadki, czy wygodniej będziemy lecieć, czy mniej wygodnie. No to różne są. Różne są sytuacje i różne czynniki, na jakie składa się cena takiego biletu lotniczego. Dobrze, to w takim razie teraz o oprogramowaniu może coś powiedzmy. Powiedziałeś już o kilku programach, które są dostępne dla niewidomych chińskich użytkowników. Mamy m.in. czytnik ekranu dla Windowsa, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany czytnikiem ekranu dla smartfonów, no to wiadomo, to może sobie posłuchać audycji o komentary screen reader. A mamy też chiński czytnik ekranu dla systemu Windows. Jak on się nazywa, może przypomnij?
0: ZTSR, czyli Chengdu Screen Reader, a właściwie to Chengdu Screen Reader to jest jego angielska nazwa, a Chengdu Wanhong Screen Reader to jest jego pełna nazwa. Chengdu Wanhong znaczy walczmy o dostępność, mniej więcej. I tak właśnie, właściwie to mamy trzy czytniki ekranu na chińskie. Mamy jeszcze Sunshine, którego jeszcze bardzo nie testowałem, ale też mam zamiar. I mamy legendarny wśród Chińczyków Wangyongt, który już niestety nie jest rozwijany, ale ludzie podobno siedzą na Windowsie 7 tylko dlatego, że ten czytnik ma jakieś pewne legendarne funkcje, ale nie wiem, nie mam jak tego przetestować, więc o tym czytniku akurat nie opowiem. O ZDSR-ze mogę powiedzieć najwięcej, bo mam jego legalną wersję.
1: Więc tak, jeszcze zapytam. Sunshine to jest czytnik ekranu dla Windowsa. Również.
0: Tak, również.
1: Jasne. czy one, te czytniki ekranu, mają wobec siebie jakieś takie różne funkcje, które je uzupełniają, że tak jak w przypadku JOS-a i NVDA-a, warto mieć oba czytniki jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś się decyduje na zakup JOS-a, bo to też już coraz mniej osób jednak z tego czytnika ekranu korzysta, ale nie da się ukryć, że JOS ma takie różne funkcje, jak przydatne są w pracy, szczególnie z jakimiś zaawansowanymi dokumentami wordowskimi i podobne kwestie, a z kolei na przykład NVDA no, ma bardzo fajnie działające narzędzie do pracy zdalnej, więc to wszystko się poniekąd uzupełnia, warto mieć jedno i drugie. A jak jest w przypadku czytników chińskich?
0: Tam jest tak, że tamta przepaść jest mniejsza między JOS-em a NVDA, już nie wchodząc w szczegóły co i jak. Tam generalnie jest tak, że te czytniki różnią się nieco filozofią. Sunshine jest dla osób mniej zaawansowanych, więc Sunshine siłą rzeczy ma mniej funkcji i twórcy się nie kryją z tym na stronie. Oni to ma, wiadomo, jakąś tam OCR, wsparcie dla Visual Studio podstawowe, ale to jest dla osób generalnie takich mniej obeznanych z komputerem, a natomiast ZDSR jest dla osób bardziej zaawansowanych, ma funkcje bardziej zaawansowane, ale jest też trudniejszy w obsłudze, wiadomo.
1: No tak, pewnie więcej skrótów, których się trzeba nauczyć i jakieś dodatkowe różne rzeczy, które można pozmieniać, ale też można dzięki nimi sobie namieszać w konfiguracji tego czytnika.
0: No właśnie, o to chodzi.
1: Jasna sprawa. No to dobrze, to gdybyś tak mógł pokrótce powiedzieć, co potrafi Shengdu, no bo ten czytnik ekranu jednak mimo wszystko znasz najlepiej i również o nim swego czasu będzie w Tyflo Podcaście.
0: Tak, o Shengdu będzie, tylko z powodów technicznych nie mogę o nim zrobić audycji. Shengdu posiada bardzo rozbudowane funkcje i bardzo rozbudowany język skryptowy. Powiedziałbym, że ośmieliłbym się stwierdzić, że jeszcze bardziej rozbudowany jak JOS-owski. Możemy też bez umiejętności programowania bardzo sobie życie ułatwić. Możemy robić tak zwane hot points, czyli obszary ekranu, które są automatycznie czytane przez screen reader. Możemy też używać nawigacji pikselowej, czyli że cały ekran staje się jakby jedną wielką siatką, po której my możemy chodzić strzałkami i mamy piszczyk, jakby w którym miejscu ekranu się znajdujemy. Jakby dźwięk tego pisku zmienia się w zależności od koloru tła, pod którym jakby chodzimy tymi strzałkami i tak dalej, co powoduje, że możemy bardzo dokładnie się wklikiwać. Mamy też bardzo dokładny OCR Baidu, który wspiera natywnie chiński i angielski. Z polskim też sobie radzi nie najgorzej. Ogonki po prostu przekłada na najbliższe im znaki.
1: Czy coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy mógłbyś wymienić? Jak ze wsparciem dla różnych aplikacji na przykład?
0: No, jest zdecydowanie, jest bardzo dobrze. Jest na pewno lepiej jak w przypadku naszych czytników ekranu dla aplikacji Qt, dlatego że w Chinach większość rzeczy jest w Qt, dlatego oni musieli to zrobić, no bo wiadomo. Jest na pewno lepsze wsparcie dla aplikacji takich, że tak powiem, kolokwialnie ciężkich, które mają bardzo dużo elementów na ekranie, to też jest wsparcie.
1: Mógłbyś podać takich ciężkich aplikacji?
0: Przykład ciężkich aplikacji? Visual Studio chociażby.
1: Czyli coś dla programistów.
0: Macrium Reflect, program do kopii zapasowej, czy Acronis Disk Image, jakoś tak to się nazywa. To też udało mi się obsłużyć tylko z JOS-em, z Shengdu i z Sunshine'em.
1: Z NVDA nie działa.
0: Albo ja nie umiem. Może też tak być.
1: Rozumiem. No dobrze, a jak ze wsparciem dla syntez mowy czy dla linijek brajlowskich?
0: Shengdu od wersji 9.8.0.2, która wyjdzie w lipcu tego roku, będzie posiadało wsparcie dla linijek brajlowskich takich samych, jakie wspiera BRL TTY, bo takie wsparcie postanowiliśmy zaimplementować, bo ja staram się jakby rozkręcić dystrybucję może od przyszłego roku Shengdu na poza Chiny, ale to może. Co do syntez, to jest SAPI 4, SAPI 5, AI Sound, OpenTTS, cokolwiek by to nie było. głosy mobilne Windows, wbudowany SPIC i chyba tyle. Vocalizer jeszcze.
1: Osobno płatny, jak rozumiem.
0: Właśnie tutaj się pojawia rzecz, która nie jest taka do końca fajna, jeżeli chodzi o Chiny. Powiem tyle, że ten vocalizer nie jest zbyt płatny.
1: Czyli ktoś go sobie po prostu najzwyczajniej w świecie, bez jakichś tam specjalnie poszanowania praw autorskich, podprowadził.
0: Tak, no dokładnie, można tak powiedzieć.
1: I to jest tak zupełnie w świetle prawa zrobione? To znaczy na takiej zasadzie, że jeżeli powiedzmy producent vocalizera chciałby wyciągnąć jakieś konsekwencje, to co, to Chiny i kontrareszta świata są tak bardzo oddalone od siebie, że za bardzo nie byłoby możliwości, czy...
0: Code Factory jest na małą firmą, żeby w cudzysłowie podskoczyć do nich.
1: W ten sposób to wygląda.
0: Oni też mają dobre wytłumaczenie na to, dlaczego oni tak robią. I twórca główny, jeden z głównych deweloperów ZDSR jest moim dobrym znajomym i on mi mówił, że oni chcieli kupić licencję do Vocalizera, ale ta licencja była po prostu tak droga. Oni zaczynali pisać ten program jeszcze jako uczniowie, w sensie ZDSR. I oni wtedy nie mieli jeszcze środków na zakup tego. I ten krak powstał no, w latach właśnie 2008-2009 i oni go po prostu już zostawili, bo nie mają na to funduszy, żeby... Code Factory dla Chin bardzo drogo chce te Vocalizery sprzedać. Licencję na SDK.
1: Czyli co? Czyli taka zaszłość historyczna po prostu.
0: Tak. Poniekąd.
1: Dobrze. A skoro już mówimy o pieniądzach, to jakie są ceny tego czytnika ekranu?
0: Na nasze pieniądze to będzie 400 zł. 450 jakoś tak.
1: I jak no dobrze kojarzę, on jest zabezpieczany kluczem sprzętowym, tak?
0: Tak, to jest jego wada i przez to nie mogę zrobić o nim audycji, bo nie będę mógł wtedy mieć ważnego innego urządzenia peryferyjnego podpiętego.
1: Rozumiem. No tak, no ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas uda się zrobić jakiś materiał na temat tego czytnika ekranu, bo to rzeczywiście, ja powiem szczerze, ja miałem okazję bawić się Shengdu trochę, nie jakoś może przesadnie długo, ale miałem okazję testować. Program jest, no, troszeczkę faktycznie skomplikowany. Z moich obserwacji na przykład największe problemy są z Office'em, bo to jeszcze myślę, że taka ważna informacja dla naszych słuchaczy. Program ma anglojęzyczny interfejs użytkownika.
0: Tak, ale przetłumaczenie jest...
1: No właśnie, przetłumaczony tam w 90 paru procentach.
0: I właśnie Office jest... Części jakby dotyczące ustawień Office'a są nieprzetłumaczone, tak gdyby ktoś pytał.
1: Zgadza się. I dochodzimy do opcji ustawień dla pakietu Office i tam mamy po prostu chińskie znaczki, których no nie będziemy w stanie niestety odczytać, a już na pewno nie zrozumieć, jeżeli nie znamy chińskiego, no bo jeżeli ktoś chiński zna, no to wiadomo, to poradzi sobie.
0: W Shengdu pewna wersja ma wbudowany w sobie tłumacz, więc no... Powiedzmy, żeby się dało.
1: No tak, to ja po prostu pewnie nie zdałem skrótu. Bo ten tłumacz działa na bieżąco. Może działać tak. Na bieżąco.
0: Tak, i on nawet, bo domyślnie on obsługuje języki angielski, chiński i japoński, ale odpowiednio manipulując plikiem INI można włączyć inne języki.
1: Tak, to też zauważyłem, że tu trzeba znać różnego rodzaju sztuczki, które nie są do końca pokazane w interfejsie. Jeżeli chcemy coś tam pozmieniać bardziej złożonego, to trzeba korzystać z plików INI i ja pamiętam też naszą rozmowę, kiedy chciałem chyba właśnie coś związanego z tłumaczeniem.
0: Tak, to z tym tłumaczeniem, tak. Ja się nie potrafiłem tego wytłumaczyć.
1: Dokładnie, bo ty to raz kiedyś zrobiłeś, potem coś, potem nie miałeś potrzeby.
0: Bo to się robi jakoś dziwnie, tam trzeba jakieś klucze API wpisywać i tak dalej. To jest właśnie problem, że Chińczycy mają problem z tłumaczeniem, w sensie nie z tłumaczeniem z języka na język, tylko z wytłumaczeniem, jak coś zrobić. Oni mają to gdzieś jakoś głęboko udokumentowane, lakonicznie i tyle.
1: No tak, a potem jak wytłumaczyć to komuś, kto nie zna języka chińskiego już w ogóle i na przykład jeszcze tłumaczy się to za pomocą jakiegoś translatora, bo jak wspomniałeś, angielski język to nie jest język, który Chińczycy jakoś wybitnie znają. Są z tym problemy.
0: Tak, są.
1: No właśnie, no to zaczyna się pojawiać dość spora bariera. I też, no niestety, tak trochę jest, że mimo tego, że technologicznie, to tam mogą być naprawdę fajne rozwiązania, to przez tę barierę i jeżeli nie ma ludzi, którzy chcieliby stanowić jakiś taki pomost pomiędzy Chinami a resztą świata, która porozumiewa się przede wszystkim jednak w języku angielskim, to te technologie poza Chiny nie wyjdą. No bo jak? Muszą być zapaleńcy, którzy będą chcieli to wszystko jakoś tłumaczyć.
0: Ja próbowałem co nieco uzachodnić, że tak powiem. I podejrzewam, że z komentarzy mi się w miarę udało.
1: No tak, audycja...
0: Ale to jest wierzchołek góry lodowej.
1: Tak, audycja jest w Tyflo Podcaście, pobrań ma sporo. Też myślę, że gdybyś zrobił na przykład tę audycję jeszcze w jakimś angielskim podcaście, to mogłoby mieć to dość spory oddźwięk, bo użytkownicy Androida, no to jednak właśnie lubią testować.
0: Mam jeszcze kilka programów, które tłumaczę w tym momencie chińskie. Właśnie wspomniane WeMe, wspomnianą sekretarkę. Dlatego, no, premier z Chin możemy się spodziewać wielu.
1: No dobrze, to teraz jeszcze o programach może przez chwilkę porozmawiajmy, bo wspomniałeś właśnie, że są takie różne narzędzia, różne programy, które są używane przez Chińczyków, takie powiedziałbym multimedialne bardzo, bo te dwa programy wymienione przez ciebie tak naprawdę pełnią funkcje podobne i one są programami multimedialnymi, a jakieś różne...
0: Tak, z tym, że WeMe jest... tylko multimedialne, a sekretarka jest programem wielonarzędziowym.
1: To jakie mamy na przykład w tej sekretarce narzędzia jeszcze oprócz multimediów?
0: Mamy zarządzanie siecią, mamy taki jakby mini Wireshark wbudowany w to, czyli możemy sprawdzać, gdzie idą pakiety, skąd idą, dokąd idą, na jakich portach i tak dalej. No mamy taki monitor sieciowy, mamy jakieś tam narzędzia dyskowe, mamy jakieś rzeczy typu, że możemy sobie chować okna, jakby program dodaje wsparcie do chowania okien programów, które domyślnie nie potrafią się chować do zasobnika, to on może je chować. Takie dość przydatne rzeczy uważam. Ma tam jakiś edytor tekstu w sobie, szyfrowanie, deszyfrowanie plików.
1: No to rzeczywiście takie...
0: coś jak Abby Fine Reader.
1: I to są darmowe programy, tak? Czy są płatne?
0: Tak, z tym, że za skanowanie w sekretarce trzeba sobie zapłacić $10 za 1500 stron zeskanowanego tekstu.
1: Aha, czyli to jest takie rozwiązanie abonamentowe bardziej, bym powiedział.
0: No, bo dlatego, że oni używają tego Baidu jako swojego silnika OCR i oni muszą za to płacić, a gość, który to robi, podziwiam w sumie człowieka, bo on jest... sam robi ten program, on go robi już od 2010 roku, sekretarkę, i on na tym nie zarabia, ten program jest otwarty. Tylko trzeba od Baidu kupić, nie od niego, tylko od Baidu trzeba kupić ten
1: API, pewnie jakiś klucz, tak?
0: Strony. Tak, tak, tak.
1: Czy jakieś są adresy internetowe, które mógłbyś podać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimś chińskim oprogramowaniem i chciałby we własnym zakresie coś potestować?
0: Tak, ja, jeżeli pozwolisz, to otworzę sobie zakładki swoje, żeby coś
1: ależ oczywiście
0: podesłać fajnego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany oprogramowaniem, to na pewno polecam stronę www.zd.hk.
1: I co to jest za oprogramowanie?
0: Polecam stronę...
1: Co tam jest na tej stronie?
0: To jest forum chińskie. Głównie forum to jest o Shengdu, ale o wielu innych programach też jest. Polecam forum bbs.amhl.net. To jest chińskie forum wielotematyczne. Tematy komputerowe też tam są. O kulturze też się można bardzo wiele dowiedzieć. Jest też strona www.tingyou.com. To coś dla graczy, ale kącik, że tak powiem, off-topic też tam jest. www.sky808.com to jest strona człowieka, który robi sekretarkę i WMI. www.mwyg123.com to jest strona czytnika Sunshine. zdsr.com to jest strona Shengdu. Ja mówię o tych stronach dlatego, że na tych stronach znajdziemy odnośniki do bardzo wielu innych chińskich stron, które mogą być przydatne.
1: Czyli w chińskim internecie jest cały czas ta taka lubość do linkowania, bo kiedyś pamiętam, że na naszych własnych stronach internetowych, jak stawialiśmy swoje pierwsze witryny gdzieś tam, to często była taka sekcja linki, ciekawe odsyłacze, oni z tego korzystają nadal.
0: Tak, bo u nich nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy lepsi, a wy jesteście do niczego. Na stronie ZDSR znajdziemy odnośnik do Sunshine'a i na odwrót również.
1: A to akurat bardzo miłe.
0: Tak. Jeszcze dalej będę wymieniał strony, na czym ja tu skończyłem. A, jeszcze tak. jieschuo666.com to jest strona komentarzy screen leadera, gdzie znajdziemy też dużo informacji o aplikacjach na Androida. Jeszcze tak już dla ciekawości sc198.com to jest strona, kolejna strona dla graczy, ale też jest tam pewien program, który ciekawie się zapowiada, AIP, o nim też zamierzam kiedyś coś nagrać.
1: A cóż to jest takiego?
0: Sieć społecznościowa.
1: Aha.
0: Głównie sieć społecznościowa. Co tam jeszcze? Czy ja znam jeszcze jakieś chińskie przydatne strony? No i oczywiście nie mógłbym zapomnieć o im.kuku.com.
1: No tak, czyli o tym najpopularniejszym chińskim komunikatorze, który wielu użytkowników ma i można sobie za jego pomocą różnego rodzaju znajomości nawiązywać.
0: Ciekawych grup na Kuku. Grupy na Kuku też to jest bardzo interesująca rzecz. Znam ich sporo, ale o nich opowiem. Jeżeli by się ktoś ze mną chciał skontaktować na Kuku, to mój numer tamtejszy to jest 27 34 51 36 8.
1: Okej.
0: Okay. 27 34 513 66 8, przepraszam.
1: To może powtórz jeszcze raz, tak dla pewności.
0: 2734 513 66 8.
1: No, numer dość długi, to też świadczy o tym, ilu użytkowników ma Kuku.
0: No tak.
1: No dobrze, Arku, to w takim razie ja bym cię chciał zapytać teraz jeszcze, tak już zahaczyliśmy troszeczkę o ten temat wcześniej, mianowicie o ten temat chińskiego internetu. Jak to wygląda? Bo no my korzystamy z Google'a. To jest jako wyszukiwarki. To jest największy serwis, za pomocą którego, czy my w Polsce, czy w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych, wyszukujemy różnego rodzaju informacje. Poczta, no to wiadomo, Gmail, tak? Jeżeli korzystamy z maila. Zazwyczaj, oczywiście, wiadomo, można mieć coś swojego albo skorzystać z maila u kogoś innego, ale zazwyczaj jest to Gmail. Rosjanie mają ewentualnie jakiegoś swojego Yandexa, tak? Ale społecznościowo, no to większość ludzi używa Facebooka. A jak to jest w Chinach? Czy Chińczycy mają taki jakby swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, czy korzystają jednak z zagranicznych serwisów?
0: Oni mają tak, wyszukiwarka Baidu, dysk też Baidu, swoją drogą można dostać 2 terabajty na Baidu za darmo. Bardzo ciekawa rzecz, swoją drogą.
1: Coś trzeba konkretnego zrobić, żeby te 2 terabajty dostać, czy to tak po prostu po rejestracji?
0: Rejestrujemy konto i musimy zainstalować aplikację na telefon, wrzucić z telefonu jakikolwiek plik, usunąć aplikację z telefonu, jak chcemy jej nie mieć i mamy 2 terabajty. Dostęp po FTP też mamy.
1: O, to się trzeba będzie zainteresować w takim razie. I to na zawsze jest to konto, jak rozumiem.
0: Tak. Co, wyszukiwarkę Baidu, maile mają na Kuku w większości, bo nasz numer Kuku to jest też nasz adres e-mail, także można też do mnie pisać pod adresem 273451366@kuku.com. i większość Chińczyków używa tych adresów. No to tak, pliki też udostępniają sobie na Baidu, także można powiedzieć, że oni mają swój internet z ewentualnym wyjściem na świat, z tym, że chiński internet i ogólnie Chiny są bardzo demonizowane przez Zachód, zdecydowanie za bardzo, ich nie ma co tak demonizować.
1: No właśnie, jak to jest z tą cenzurą? Jak to jest z tą cenzurą? Czy miałeś okazję z kimś tak szczerze porozmawiać? Jak oni to na co dzień odczuwają? Ja mówię o takim, wiesz, przeciętnym Chińczyku, nie o jakimś bojowniku o demokrację, bo wiadomo, że opozycja to będzie zawsze podnosiła alarm, że no różne rzeczy się tam dzieją, także cenzura, no ale u nas też przecież opozycja różne rzeczy mówi, jedne słuszne, inne nie, no ale po to jest opozycja.
0: No to z takim typowym Chińczykiem, on mówi, że jemu chiński internet wystarcza. Jak potrzebuje naszego internetu, to zapłaci te przysłowiowe 10 yuanów i ma 25 GB VPN-u. VPN-y w Chinach nie są nielegalne, można z nich korzystać. Także Chińczyk jak chce na internecie coś zrobić, to będzie na swoim internecie. Jak chce nasz internet, to zapłaci 10 yuanów i może wchodzić, gdzie mu się podoba i nikt mu nic nie zrobi.
1: No tak, ale poczekaj, bo czyli co, jeżeli nie korzystałby z VPN-a, to co, to nie mógłby wejść na w pewne miejsca?
0: To przeglądarka go wyrzuci po prostu, pojawi mu się błąd, że nie znaleziono na takiej strony.
1: Ale to jest tak...
0: Mur chiński.
1: Ale to jest tak cały czas, czy na pewne strony, gdyby chciał wejść? No załóżmy, że na przykład Chińczyk chciałby sobie wejść na Tyflo Podcast. No to chyba go nie wyrzuci, co?
0: Na Tyflo Podcast wejdzie. Nie, tylko rząd tam pewne strony po prostu mają jakby na sztywno zaklepane strony, na które Chińczyk nie może wejść.
1: I to nie jest takie proste, tak jak u nas mamy ten cały rejestr stron niedozwolonych, który też nam blokuje pewne serwisy, ale to jest bardzo prosto obejść, bo tu wystarczy DNS-y zmienić. Tam to chyba trochę bardziej jest zaawansowane, prawda?
0: Tam jest mur chiński i w sumie, nie wiem, musiałbym się zapytać kolegów, czy zmieniają DNS-y, bo w sumie to ty mnie zaciekawiłeś akurat.
1: Bo nie wiem, czy nasi. Bo tak w ogóle to nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale w Polsce też jest coś takiego, że jak mamy polskiego dostawcę usług internetowych, to on jest zobowiązany pewne strony blokować. Jest cały ten rejestr stron niedozwolonych czy zakazanych, ja już teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, ale chyba od roku coś takiego funkcjonuje. To są oczywiście głównie różnego rodzaju serwisy dotyczące gier hazardowych. To też nie jest tak, że nam tu internet ktoś bardzo chce cenzurować. Po prostu to są serwisy, wchodząc na strony, których no, gramy, ale nie rozliczamy się z podatków i tak dalej, i tak dalej. Także jest taka...
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Mhm. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Tak jak typowy, przepraszam za to, ale no, tak będzie najprościej.
1: No jasne.
0: Typowy słuchacz niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że w Polsce jest rejestr stron zakazanych. Tak samo typowy Chińczyk nie musi o tym wiedzieć. Dlaczego?
1: A no właśnie.
0: Bo to, co typowy Chińczyk ma, typowemu Chińczykowi wystarcza.
1: Właśnie. I to też myślę, że warto o tym wspomnieć. Oczywiście no, podejrzewam, że organizacje różnego rodzaju walczące o prawa to zapewne miałyby na ten temat inne zdanie. Ja nawet nie próbuję się gdzieś tu, nie próbuję tu wchodzić w polemikę, bo podejrzewam, że Chiny mają też coś gdzieś tam na sumieniu. I mieliby z czego się tłumaczyć Chińczycy, ale tak, żeby też nie było, że na przykład w Polsce wejdziemy wszędzie. Trzeba po prostu, jeżeli zależy nam faktycznie na wejściu na stronę z tego rejestru, o którym mówię, to trzeba po prostu zmienić DNS-y. I też mamy coś takiego.
0: Każda frakcja, każdy kraj ma coś na sumieniu, z tym, że Zachód bardzo lubi demonizować Azję. Zresztą nie tylko Azję. To wszystko się bierze od Stanów Zjednoczonych, ale to chyba nie ma sensu o tym
1: rozmawiać. No nie, bo wejdziemy zaraz w bardzo jakąś dużą polemikę, a szczerze mówiąc, chyba też nie o to chodzi, a ja nawet nie czuję się na siłach, żeby tu jakiekolwiek stanowisko zajmować, bo totalnie gdzieś ta cała kwestia globalna no, jest poza zasięgiem moich zainteresowań. Ja wolę się skupić jednak mimo wszystko na technologii. Czyli Chińczycy VPN-y mają, stosują, korzystają, ale jak rozumiem, to są jakieś zagraniczne VPN-y, tak? To nie jest tak, że są jakieś chińskie biznesy, które oferują takie VPN-y, no bo to oni byliby też siłą rzeczy pod kontrolą tego chińskiego muru.
0: Ale im nie chodzi o to, żeby być pod kontrolą chińskiego muru, im chodzi o to, żeby sobie wejść na YouTube'a i obejrzeć filmik. Bo one pewnie wszystko mają na swoim Google. Więc jest firma Alibaba chińska, która oferuje to.
1: I oni mają VPN.
0: Jeżeli Chińczyk chce prywatność, to Chińczyk używa Tora.
1: Mhm, rozumiem. No bo może, no bo ciężko byłoby zabronić korzystania z Tora. Ciężko by byłoby to wszystko blokować. Nie byłoby to nierealne, ale...
0: I to też nie jest tak, jak zachodnie media mówią, że Chińczyk sobie wejdzie na jakąś zagraniczną stronę i wejdzie do niego oddział antyterrorystów. To też tak nie działa. Trzeba by ostro przegiąć, żeby kogoś aresztowali za to.
1: No i podejrzewam, że nie tylko wchodzić, ale też różne rzeczy publikować, tak? Bo to chyba jednak za to przede wszystkim można mieć do czynienia gdzieś tam
0: z władzą. Tak, to o to chodzi. Jak ktoś sobie wchodzi... W Chinach jest tyle ludzi, że oni nawet za bardzo tego nie sprawdzają.
1: Ale jak gdzieś tam coś słyszałem na temat takiego jakiegoś, bo ja wiem, profilowania też użytkowników. Czy słyszałeś coś o tym, że jednak mimo wszystko władza ma dość skrupulatną listę wszystkich swoich użytkowników i dość dużo o nich wie przez to, że ten internet jest taki filtrowany?
0: Tak, ale to jest nie lepiej jak u nas, powiedzmy sobie szczerze. Owszem, wiedzą, nawet była propaganda zachodnia, jakoby Chiny chciały wprowadzić system reputacji, czyli na przykład jeżeli ktoś głośno słucha muzyki w autobusie, dajmy na to traci tą reputację w tym rządowym systemie i nie może zamówić sobie biletu na pociąg, ale czegoś takiego nie ma.
1: Wiadomo.
0: Mówione kiedyś. Mm-hmm.
1: No tak, właśnie też ostatnio o tym słyszałem. Czyli rzeczywiście to by było już takie dość ostre profilowanie użytkowników i mieszkańców. No, miejmy nadzieję, że aż do takich ekstremów nie dojdzie. Czy coś jeszcze mógłbyś powiedzieć na temat dostępnych, jakichś takich ciekawych chińskich miejsc internetowych? Czy oni mają coś, czego w internecie, jaki znamy, nie znajdziemy, a jest to tam na przykład dość popularne?
0: No mają bardzo fajne narzędzia. Na przykład u nas narzędzia pokroju Norton Ghost Commandera są niedostępne, a u nich te wszelkie narzędzia dyskowe są dostępne. U nich możemy też, już tak zmieniając trochę z technologii na życie codzienne, kolega mi przysłał nagranie, on mieszka w jednym z większych miast. Są w pełni zautomatyzowane sklepy. Polega to na tym, że idzie się do sklepu, bierze się produkty, skanuje się ich kody QR, bierze się je do koszyka i potem podchodzi się z telefonem do kasy po prostu zautomatyzowanej, skanuje się tekst z telefonu tąże kasą i pobiera nam z konta pieniądze, a my sobie idziemy i nie musimy być obsługiwani przez sprzedawcę. No takie rzeczy też są.
1: A jak to jest z dostępnością takich rozwiązań?
0: Właśnie on mi nagrał, żeby mi pokazać, że to jest bardzo dostępne. Tam wszystko jest RFID-owane. On wie, gdzie ma chleb, wie, gdzie ma bułki, ale wie też, gdzie ma kosmetyki, przyjmijmy. Nie musi się nikogo pytać, nie musi się gubić. Mają beacony tak zwane po Bluetooth, które go prowadzą.
1: To ja teraz zapytam o dostępność różnego rodzaju materiałów multimedialnych. U nas jest audiodeskrypcja, ona wchodzi sobie powolutku, wchodzi do kin, na anteny telewizyjne. Czy coś wiesz na ten temat, jeżeli chodzi o rynek chiński?
0: U nich też jest audiodeskrypcja. Ale u nich audiodeskrypcja nie jest aż tak ważna. Dlatego, że w Chinach, czy chodzi o kod z obrazka, czy chodzi o obejrzenie komedii, Są do tego odpowiednie grupy na Kuku. Chce się obejrzeć z kimś film, wchodzą sobie ludzie na konferencję na YY, to jest coś jak chiński TikTok, i się umawiają na przykład, że ja chcę obejrzeć taki film, osoba niewidoma mówi, osoba widząca mówi, no i jak go będę oglądał, to mogę go obejrzeć z tobą i ci opisać, co się tam dzieje. Tam to w taki sposób działa.
1: Aha. W jak dużych grupach z ciekawości są tego typu filmy oglądane? Jak duże to są grupy?
0: Pojedynczo, no w 15 osób na przykład oglądają. Tylko oni tam mają bardzo dużą kulturę wypowiedzi. Tam nie ma tak, że jeden się drze przez drugiego, tylko oni mówią po kolei. Ten niech widzący opisuje, niewidomi czy ogólnie wszyscy czekają, aż się film skończy, dopiero wtedy rozmawiają na jego temat. Oglądałem z Chińczykami Trzy Królestwa.
1: I jak wrażenia?
0: I wiem, jak to wygląda. No, było to ciekawe, muszę przyznać. Jak siedziało tam nas 15 niewidomych i jedna osoba widząca z nami, bo tak akurat wyszło, i opowiadała, co się tam dzieje.
1: Czyli, jak rozumiem, to też jest taka chęć Chińczyków tworzenia takich społeczności, no bo u nas też coś takiego, powiedzmy, jest. Jest ta grupa Opisujemy, dajmy na to, na Facebooku, czy niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem. Działa to wszystko, rozkręca się, fajnie to zaczyna funkcjonować, ale mam wrażenie, że tam chyba to jest jeszcze do entej potęgi, może dlatego, że ludzi jest po prostu więcej.
0: Tak, i oni czują taką potrzebę nawet pomocy, że tak powiem, słabszym. Czy osobom, które nie mogą. Na przykład jest grupa, gdzie wysyła się swoje jakieś kody z obrazka, bo oni mają niby do tego narzędzia, ale tam czasami, no wiadomo, nie wszystko program rozpozna.
1: Wysyła tak, komuś coś może nie zadziałać.
0: I to nie jest tak, że ja czekam 2 godziny na odpowiedź, tylko ktoś mi po prostu od razu odpisze w prywatnej wiadomości. Jeszcze sobie z gościem pogadam przy okazji. Bo oni tam... To nie jest tak, że gościu mi poda kod z obrazka i potem zapomina o mnie. Tylko jak już mi poda, to się pyta tam, co tam. No i wiadomo, niektórym się odpowie, że okej, i się rozmowa skończy, a z innym się pogada więcej.
1: Też wtedy będzie pretekst do nawiązania jakiejś tam, powiedzmy, znajomości. A w twoim przypadku, jak jednak uczysz się języka chińskiego, no to tym lepiej, tak? Bo zawsze jest okazja do jakiegoś konkretnego, kolejnego kontaktu, który coś może dać i po prostu pomóc w nauce tego języka.
0: Ja tak zaczynałem, bo ja zaczynałem, na początku rozmawiałem z jednym Chińczykiem, który mi powiedział o jakiejś tam grupie. Na tą grupę wszedłem, zacząłem rozmawiać z nimi. Ktoś mi tam powiedział znowu o czymś innym i tak to się zaczyna w tym przypadku.
1: Czyli Chińczycy to naród bardzo przyjazny.
0: Tak.
1: A powiedz mi, czy orientujesz się, jak w ogóle niewidomym się żyje w Chinach?
0: Zależy gdzie. Na przykład mam kolegę, który miał... No to o nim już było wspominane zresztą. To jest człowiek, który się zajmuje tym dźwiękiem. On miał taką sytuację, że go wysłali 2000 km do szkoły, więc wracał do domu raz na pół roku, jako osoba niewidoma. Mhm. Ale gościu traktuje to bardziej jako błogosławieństwo, niż jako karę, bo on mówi, że nim się tam bardzo dobrze zajęli i tak dalej, i tak dalej. I on od wieku 7 lat praktycznie był samodzielny i on dziękuję za to swoim rodzicom i państwu, że mógł tak, a nie musiał siedzieć w domu cały czas.
1: No ale dlatego... mówisz nie musiał siedzieć w domu. Czy to znaczy, że tam jednak ta edukacja zamknięta jest raczej stosowana? To znaczy nie ma tej edukacji włączającej tak jak u nas, że powiedzmy są szkoły integracyjne, w których niewidomi uczą się razem z widzącymi, czy tam jednak stawia się na ośrodki,
0: są,
1: tak?
0: Są i Chińczyk może iść do szkoły dla osób widzących, ale jeżeli Chińczyka wyślą do internatu, to znaczy, że on albo jest jakiś wybitny, albo jego rodzicom zależy na tym, żeby był samodzielny. I Chińczyk jest z tego dumny, że przesiedział pół swojego życia w internecie. I ja, jak lubię tych ludzi, tak tego akurat nie rozumiem i nie zrozumiem nigdy chyba.
1: No tak, bo chyba jednak coś w tym jest, że te gdzieś tam powiedzmy więzy rodzinne w Chinach są troszeczkę inaczej traktowane. Mam takie wrażenie, że to nie jest tak jak u nas. Jednak mimo wszystko u nas stawia się na tę edukację włączającą.
0: Dla mnie ważniejsi są chyba przyjaciele jak rodzina. Mhm.
1: No tak, no przyjaciół możesz sobie wybierać z rodziną, to już tak nie, więc...
0: Tak trochę gorzej. No.
1: Tak, więc może coś w tym jest, jeżeli patrzeć na to pod tym kątem. Czyli może być i tak, to nie jest żaden gdzieś tam powiedzmy problem z tą edukacją. A z materiałami edukacyjnymi jak jest?
0: Mnóstwo tego mają. Oni mają specjalne podręczniki elektroniczne, oni mają specjalne aplikacje do tych podręczników, oni mają dźwiękowe wykresy, oni tego mają mnóstwo.
1: Czyli ktoś o to dba?
0: Tak. Jest chiński Instytut do Spraw Zarządzania Opieką nad Osobami Niepełnosprawnymi. Tak by to mniej więcej można było przetłumaczyć z chińskiej nazwy, której nie będę próbował wymówić nawet.
1: No jasne. No dobrze, czy o czymś jeszcze, Arku, warto by było powiedzieć, żeby naszym słuchaczom gdzieś te Chiny tak troszeczkę przynajmniej zaprezentować, bo tak naprawdę to ja podejrzewam, że to jest audycja, w której moglibyśmy mówić dużo, opowiadać wiele, ale tak sobie myślę, że zdecydowanie jeszcze więcej będzie można powiedzieć, kiedy ty się tam wybierzesz i kiedy zobaczysz różne rzeczy na własne oczy i będziesz mógł pewne rzeczy potwierdzić.
0: Ja jedyne, co chciałbym powiedzieć, to... Tak. Muszę to powiedzieć w kontekście Chin, bo bez tego, gdybym tego nie powiedział, to ta audycja byłaby niekompletna. W przypadku tego, co mówią zachodnie media, nie słuchajcie tego, co oni mówią, dlatego że to jest w najlepszym wypadku półprawda. Jeżeli chcecie poznać Chińczyków, rozmawiajcie z Chińczykami, a nie słuchajcie mediów. I to jest mój apel do was i w sumie mógłbym wiele mówić na temat Chin, Chińczyków, technologii i tak dalej, ale po prostu nie mam na to czasu, bo zacznę jeden temat, z tego się rozwinie drugi i tak można w nieskończoność mówić. Ale tak jak powiedziałem.
1: To znaczy, wiesz, z tymi mediami to wydaje mi się, że oczywiście propaganda też jest z jednej strony różnego rodzaju, no bo to są różne interesy, tak? I tak dalej. Ale jest jeszcze inna rzecz. Na przykład my patrzymy na różne rzeczy z własnej perspektywy. Jeżeli coś się dzieje, to oceniamy to z perspektywy naszej kultury. A kultura chińska jest po prostu inna. Kultura chińska jest po prostu inna i bez zrozumienia tego, no nie jesteśmy też w pełni, tak myślę, ocenić pewnych rzeczy. No, wiadomo, że jeżeli są pewne kwestie obiektywne, to można próbować, ale dużo jest też takich niuansów, które tak naprawdę bardzo łatwo zinterpretować na dowolną stronę. Jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć coś złego i powiedzieć coś złego, będzie w stanie. Natomiast jeżeli będzie chciał coś pozytywnego, to oczywiście również będzie w stanie coś pozytywnego powiedzieć. No i telefon mamy pierwszy, a już mieliśmy praktycznie rzecz biorąc skończyć, ale dobrze, że telefon nam się pojawił, bo być może jeszcze jakiś ciekawy temat uda się poruszyć. Halo, kogo witamy?
2: Dobry wieczór, Magdalena z tej strony.
1: Dobry wieczór, Magdalena.
2: Dobry wieczór. Zakończyliśmy na edukacji, bardzo ciekawie zresztą, ale wydaje mi się, że warto było powiedzieć, co dalej z absolwentami szkół, uczelni, jak wygląda rynek pracy, szczególnie dedykowany osobom niewidomym i czym on się różni od naszej sytuacji.
1: To ja bym jeszcze dołożył do tego kwestię związaną ze studiami, no bo szkoła to jest jedno, ale potem jeszcze jakieś wykształcenie wyższe, tak? I co potem?
2: Dokładnie tak.
0: Chiński rynek pracy różni się od naszego rynku pracy tym...
1: O, Magda się już rozłączyła.
0: Że osobę niewidomą szanujemy na rynku pracy, niekoniecznie tak jak u nas. Chiński rynek pracy też różni się tym, że jest mniejsza różnorodność. Z Chińczyków robi się albo masażystów, znaczy z niewidomych robi się albo tłumaczy ewentualnie japoński, chiński, koreański, takie rzeczy, albo sound designerów, albo programistów, albo masażystów, Albo ewentualnie jeszcze osoba niewidoma może zajmować się nauczaniem, co też jest bardzo w Chinach popularne. Generalnie o kształcenie osób niewidomych w Chinach dba się bardzo, ogólnie nie tylko niewidomych, osób niepełnosprawnych. Dlatego, że jest potrzebny ktoś do przysłowiowego kopania rowów i takich ludzi oni mają. Ale jeżeli ktoś jest sprawny umysłowo, a jest niepełnosprawny i nie może kopać rowów, to Chińczycy nie pozwolą na to, żeby siedział w domu na socjalu, tylko oni z takich ludzi robią przysłowiową inteligencję. Tak to tam wygląda.
1: Okej, okay. A jak wygląda kwestia tych studiów wyższych, tak? Bo mamy, wiadomo, jakąś szkołę. No a co potem? Jak z dostępnością tej wyższej edukacji?
0: Dostępnie jest, uczelnie są dostępne. Wykładowcy podobno się dostosowują dość do osób niewidomych, tak jak ja słyszałem od kolegów. Najpopularniejszą uczelnią jest słynna uczelnia w Wushan, która ostatnio wpadła na genialny pomysł, jak można użyć echolokacji i sztucznej inteligencji do pomocy osobom niewidomym w nawigacji. Nie wiem, czy to się rozwinie poza prototyp, ale miejmy nadzieję. Kibicuję im z całego serca. No i cóż więcej.
1: Skoro już mowa o kwestii socjalu, o której to wspomniałeś, to nie mogę nie zapytać, a jak jest z opieką państwa nad osobami niepełnosprawnymi? Czy jeżeli ktoś rzeczywiście no, ma taką sytuację, że po prostu no, sobie nie jest w stanie poradzić, tak? Ja myślę, że są ludzie, którzy z jakiegoś tam powodu no, mogą nie zdobyć pracy albo nie znaleźć pracy, która byłaby dla nich jakaś taka odpowiednia. To czy państwo jakoś pomaga, wiesz, coś na ten temat, czy to nie do końca?
0: Tutaj znowu kij ma dwa końce. Tutaj znowu kij ma dwa końce, bo pomoc państwa jest tylko wtedy, jeżeli ktoś ma zdiagnozowane upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. I ja się z tym zgadzam, a inni się z tym nie zgadzają. No i to by było tyle, jeśli chodzi o socjal.
1: Aha. A reszta to zapracuj sobie, człowieku. Bo możesz, masz sprawne tak, ręce, to, że masz niesprawne oczy, to cię nie usprawiedliwia, tak?
0: I to jest bardzo dobre podejście, moim zdaniem skromnym.
1: No jeżeli jest, wiesz, podejście jest dobre, jeżeli jest dla wszystkich praca. Bo jeżeli ktoś chce, a pracy nie ma, a państwo nie pomoże, no to nie, to już nie jest takie dobre podejście, bo...
0: Praca zawsze jest. Gościu, który pisał... który pisał komentarz Screenreader, to też jest mój bardzo dobry znajomy. On ten program na początku napisał dlatego, że miał niewidomego brata, bo on jest słabowidzący generalnie.
1: Aha.
0: Ten deweloper. Miał niewidomego brata. Napisał program dlatego, że z prostego powodu. Brata denerwował talkback. I gościowi się nudziło i napisał ten program. I teraz on sprzedaje tę licencję w tysiącach, kasę ma i program, który napisał dla swojego brata niewidomego, jest jego źródłem utrzymania.
1: No proszę. A swoją drogą ciekawe, czym zajmuje się niewidomy brat?
0: Brat zajmuje się też bardzo ciekawą rzeczą. On jest generalnie DJ-em, ale też wpadł na genialny pomysł. Bo on nie jest takim zwykłym DJ-em. On robi coś, co on sam nazywa miksami 8D.
1: Co to jest?
0: I to jest miksowanie muzyki przy pomocy technologii binauralnych, bo on jest generalnie tam skończył, bo ten brat jego niewidomy jest starszy od niego. On tam skończył coś z neurologią. I ja jeżeli byś pozwolił, to zaprezentowałbym nawet te miksy 8D, żeby było wiadomo, o co mi chodzi. To jest odpowiednie kierowanie muzyką tak, aby brzmiała w taki sposób, jakobyśmy byli w centrum tego wszystkiego.
1: No jeżeli, ja nie wiem, czy tu mamy możliwość, bo zdaje się, że ten kanał jest monofoniczny,
0: znaczy,
1: wiesz?
0: Ten kanał jest mono.
1: Tak,
0: dobra,
1: ten kanał jest mono, ale ewentualnie, wiesz co, w komentarzu, gdybyś mógł później zamieścić jakiś link do takiej próbki, żeby słuchacze mogli sobie
0: zamieszczę.
1: Rzucić uchem.
0: zamieszczę w sumie.
1: No bo to jest w ogóle ciekawe, miksy 8D, tak swoją drogą. No, inna rzecz, że muzyka chińska to jest zupełnie inna muzyka, tak, do której, niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale ładne są te piosenki, przynajmniej niektóre.
0: Tak, owszem.
1: No dobrze, to w takim razie myślę, że mówić moglibyśmy naprawdę dużo jeszcze na temat Chin i na temat sytuacji też osób niewidomych, na temat tego, co niewidomi mogą robić tam i co robią.
0: Mieliśmy tego dowód. Gdyby nie ten telefon, to byśmy skończyli 15 minut wcześniej.
1: Dokładnie. No, nasi słuchacze jakoś oprócz Magdy nie dzwonią, bo być może po prostu dla nich wyczerpaliśmy temat, może nie wiedzą, o co dokładnie zapytać, no ale myślę, że do tematu Chin jeszcze wrócimy, bo to jest taka egzotyka,

0: bo już nie ma kto to wprowadzić.
1: To się zgadza. To się
0: mi
1: zgadza.
0: Też nie było łatwo. Mhm.
1: A no media różne rzeczy na temat Chin mówią, tak jak już wspomnieliśmy, to też
0: a Chiny nie mają się za bardzo jak bronić, bo są po prostu za daleko.
1: I też chyba im nie zależy na tym, wiesz co, mam takie wrażenie. Bo to jest na tyle duża społeczność, że tam skoro sobie media zagraniczne, czy amerykańskie, czy europejskie różne rzeczy mówią, no niech sobie gadają, no tak, no oni są tam, my jesteśmy tu. Teraz ta cała akcja z Huawei'em, tak? No to też gdzieś tam powiedzmy, myślę, że chińskiego rynku jako takiego to za bardzo nie zabolało. Co najwyżej...
0: Chińczycy się śmieją, że bardzo dobrze, że się tak stało, bo przynajmniej telefony będą miały więcej pamięci.
1: A dlaczego akurat więcej pamięci? Bo aplikacji Google'a nie będzie?
0: Tak. I to im Chińczyk obliczył, że to im zwolni 1463 MB i 42 KB na obecną chwilę.
1: No tak, a skoro powiedzmy tam Google'a się nie używa, bo używa się Baidu, jak wspomniałeś, no to...
0: Który szybciej przeszukuje internet, nawet nasz. Jak się wie, jak szukać, to w Baidu można szybciej coś znaleźć, jak w Google'u.
1: No dobrze, ale czy na przykład kontekstowe wyszukiwanie, tak jak w Google'u, to nam działa tak samo? Podejrzewam, że gorzej.
0: Ja mówię o tych bardziej zaawansowanych metodach wyszukiwania. Wyrażenie regularne i tak dalej, to lepiej działa w Baidu.
1: No tak, ale jeżeli wpiszemy jakąś frazę, to istnieje większe prawdopodobieństwo, że najpierw znajdziemy jakieś chińskie wyniki, tak? A dopiero później zlokalizowane pod nas. No właśnie. No więc...
0: tak, jeżeli Polak używał Google'a i wszystko w nim znajdował, to nie polecam mu się bawić w Baidu. Na pewno go to do Chin nie zachęci. Mhm. Dlatego, że wiadomo, no to jest chińska wyszukiwarka, więc tam treści chińskie są priorytetowe.
1: No tak. I jednak mimo wszystko podejrzewam, że pewnych wyników byśmy nie znaleźli, tak? Tych jednak nacenzurowanych, które są.
0: To eksperyment w sumie. Aha. Dla testu.
1: No właśnie.
0: Wpiszę sobie... Chinese censorship wpiszę sobie na przykład w...
1: W Baidu.
0: W Baidu.
1: No i zobaczymy, co nam znajdzie.
0: Wpisałem Chinese Internet Propaganda. Aha. I mamy... Oj, pierwszy wynik, jaki mi wyszedł, to jest wynik China Outlines to Use Internet for Global Propaganda. Czyli coś jest.
1: Czyli nie tak znowu do końca wszystko wycinają?
0: No nie. O, Chinese propaganda as policy. Nawet jakiś wynik z YouTube'a jest.
1: No tak, tylko po prostu w Chinach najzwyczajniej w świecie do pewnych tych wyników nie mielibyśmy dostępu, tak? Bo YouTube w Chinach, jak rozumiem, tak bez VPN-a nie działa.
0: No nie, pokaże się Chińczykowi wynik w Baidu z YouTube'a, ale nie będzie mógł go otworzyć.
1: Rozumiem. No dobrze, Arku, to w takim razie jakąś taką małą namiastkę chińską dostarczyłeś nam w tej audycji. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie w niej udziału i myślę, że do tematu jeszcze kiedyś wrócimy, bo temat jest interesujący i wart tego, żeby opowiadać nieco więcej. A jak będziesz miał już jakieś programy zlokalizowane na język polski z chińskiego rynku, to myślę, że też warto mimo wszystko, żeby je pokazać, żeby je zaprezentować.
0: Owszem. A no zatem... co, w takim wypadku mogę powiedzieć wszystkim Sai Chin.
1: A co to znaczy Sai Chin?
0: Do widzenia.
1: Okej, okay, no to Sai Chin w takim razie, do usłyszenia. Do widzenia, do usłyszenia, tak samo, bo...
0: Tak, tak, to jest synonim. Mhm,
1: jasne. No to ja również mówię Sai Chin, mam nadzieję, że wymówiłem to dobrze, że nie powiedziałem właśnie czegoś, że nie powiedziałem czegoś, czego bym nie chciał powiedzieć, no bo to wiadomo, że...
0: W języku chińskim nie ma przekleństw, więc o to nie ma się co bać.
1: Aha.

0: kulturalny język, trzeba przyznać. A zatem do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Września, godzina 19:05 i niecałe 30 sekund na zegarze. A więc zaczynamy kolejny Tyflo Podcast, który nie był planowany, ale jednak się dla Was pojawia. Mianowicie będzie to część druga audycji, którą rozpoczęliśmy w poniedziałek. Audycji, która trwała chyba ponad 4 godziny nawet, na pewno gdzieś to było około 4 godzin. I bardzo dziękujemy tym, którzy dotrwali do końca. Tych, którzy nie słyszeli, to niebawem będzie do tego okazja na stronie Tyflo Podcastu. Mianowicie to była audycja, w której rozmawialiśmy o nowościach Apple. Plan był taki, żeby w tej audycji omówić wszystkie systemy, natomiast w praktyce okazało się, że iOS był na tyle obszerny, tyle nowości pojawiło się w iOSie, że właśnie przez 4 godziny omawialiśmy wyłącznie ten system. Co ma w sumie swoje plusy, wyszła taka fajna część pierwsza dla tych, którzy mają tylko iPhone'a, ewentualnie iPada, no to możecie sobie tej części posłuchać i w niej dowiedzieć się tego, co się w iPhone'ach, w iOS-ie i iPadOS-ie 18 pojawiło i na tym zakończyć temat. A dla tych, którzy mają inne urządzenia Apple, mianowicie przystawkę Apple TV, Maci, MacBooki czy stacjonarne Maci lub zegarki Apple Watch, no to Was zachęcamy do słuchania audycji dzisiejszej, w której właśnie będziemy rozmawiali m.in. o macOSie 15 Sequoia, o WatchOSie 11 i tvOSie chyba też 18, jeśli się
3: 18,
2: nie mylę.
3: 18, tak.
2: Okej, okay, ja tutaj a propos właśnie tych systemów i tego, kto z Wami jest, skład od poniedziałku się nie zmienił, a mianowicie jest ze mną Dorota Bilecka.
4: Dzień dobry.
2: Arek Świętnicki.
5: Dzień dobry.
2: Michał Dziwisz, który tradycyjnie czuwa, żeby nas było słychać i żebyście Wy mogli komunikować się z nami.
0: Dzień dobry.
2: No i mówiący do Was Piotr Machacz. No a propos kontaktu, to jeszcze dopełniając tutaj wszystkie informacje, jak zwykle możecie do nas pisać lub dzwonić. Jeśli chodzi o dzwonienie czy nagrywanie się na WhatsAppie, numer do tego to jest 663-883-600. Możecie właśnie do nas zadzwonić albo tradycyjnie, albo po FaceTime, jak już audycja o Apple, no to taka opcja też istnieje, albo na WhatsAppie. A jeśli wolicie też do nas napisać, no to też jest do tego kilka sposobów. Strona kontakt.tyflopodcast.net, na której właśnie możecie do nas coś napisać, lub jeśli słuchacie nas na YouTubie lub na Facebooku, tam też są dostępne komentarze, jest dostępny czat, na który też będziemy zwracać uwagę, więc również z tej opcji możecie skorzystać, jeśli chcecie podzielić się z nami jakimiś uwagami. No właśnie, w poprzednim odcinku był iOS, który już, można powiedzieć, mamy zakończony.
3: Prawie, bo jeszcze mieliśmy pokazać korektor.
2: A, racja.
3: Ale to chyba zaraz po jakby z przyczyn technicznych pasowałoby, żebyśmy najpierw omówili Apple TV. To będzie dość szybka akcja.
2: No właśnie, więc ja mam powiedzieć, że zajmiemy się właśnie Apple TV najpierw.
4: Jeśli chodzi o Apple TV, nowość tam doszła taka, że można wzmacniać dialogi, wtedy się trochę muzyka ścisza, a dialogi w filmie są głośniejsze. Teraz to pokażę, bo jest. To się ustawia w ustawienia, dostępność słuch. Ja już to mam włączone, więc już nie będę tam może wchodzić. Po prostu pokażę na jakimś tam filmie, jak to działa. No i okej, zaraz to będę pokazywać. sobie tu go zwolnię.
3: Przynajmniej z tego, co ja rozumiem, ta funkcja wzmacniania dialogów jest rozbita jakby na dwie. Jest jedna ta właśnie w opcjach dostępności, o której Dorota powiedziała. Druga jest w Apple TV Plus i jakby ta funkcja, która jest w systemie, działa globalnie, czyli we wszystkim, nie wiem, czy tworzymy w Polsacie, w Playerze, czy w czymkolwiek, a ta druga funkcja działa tylko i wyłącznie w Apple TV Plus, na którym właśnie Dorota będzie testować. Z tego,
2: jeśli się nie mylę, to druga...
4: Czy ta głośność jest okej? Co on tu mi robi?
5: Państwo Kontero Zepsawich, odcinek 2. Państwo Kontero Zepsawich. Tom Memonto przygotowuje się do procesu, a Raymond postanawia stanąć w obronie Rustego. 43 minuty, 12.2024 roku. Napisy dla niesłyszących dostępne. Napisy dla niesłyszących, obsada i twórcy. Peter Sarsgaard, Tom Memonto.
2: To jak ty to sobie zwalniasz, to myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że ta opcja wzmacniania dialogów, z tego co wiem, też jest dostępna w aplikacji Apple TV na wszystkich platformach. Także jeśli słuchacie sobie jakiegoś serialu na Apple TV, na Macu, na iPhone'ie, gdzieś w drodze, też można tą opcję sobie gdzieś
3: właśnie
2: włączyć.
3: Właśnie, Piotrze, też słyszałem takie coś, ale nie mogę tego potwierdzić.
2: Znaleźć?
3: Jestem subskrybentem Apple TV Plus i nie widzę tej opcji nigdzie.
2: Też będę musiał się rozejrzeć w takim razie.
4: Dobra, to ja włączę jakiś film.
5: Zaznaczone. Apple TV znak plus. Przycisk. Jak oglądać? Apple TV znak plus.
4: On mi wszedł teraz.
5: Obsada i twórcy. Jak Gylem podobne. W obronie syna. 1/23.
4: Na przykład coś takiego.
5: W obronie syna. Odtwórz jeden odcinek. Przycisk.
4: Zobaczymy. Tu też mam włączone napisy.
5: Jest aktywne.
3: I mamy taki komunikat.
5: 0, 04. 48, 17. 0 w space. Jak nie pomin, przycisk. Nigdy cię nie zgubiłem. Obejrzyj nowy sezon. Będą bombardować. Wszystko, co znasz, zniknie. Epickiej sagi rodzinnej. Pamiętaj, kim jesteś.
4: Ewidentnie ta muzyka się wycisza, tylko ja może jeszcze.
5: 48, 7, S1, napisy.
4: Pomin. Wejdę w ten.
5: W obronie syna. 0, 27. Narzędzia odtwarzania. Upłynęło 0.
4: Chwilka, moment.
5: Napisy, przycisk. 1, zaznaczone, polski. 3,44. Wyłączone. 2/44. Napisy. Przycisk. 1/3.
3: I to też jest chyba nowość, że teraz czyta napisy w Apple TV Plus.
2: Nie, to chyba już było jakiś dłuższy czas. Na iOSie też.
4: Wyłączam, bo chcę te dialogi pokazać. Na razie się zaczynam.

0: Już mamy sobie muzyczki.
1: Matko. Można spróbować trochę przewinąć.
2: S1, O1 punkt.
1: Jeszcze.
0: Próbuję.
1: O?
0: Coś się dzieje. Jeszcze nic.
1: Jeszcze trochę spróbuj.
3: That a grand jury proceeding is not a trial. As you can see, there is no judge in the room here with us. No defense attorneys. This is an investigatory process, at the end of which you will be asked to decide whether or not I have provided you with sufficient evidence.
1: I teraz może dla porównania wyłącz.
3: Of indictment. If so, I may
0: take the case to superior.
1: If not, nie mówi.
0: Nie mówi. Teraz niestety gada cały czas.
2: 53. 45. 28.
3: You were asked to state your name.
4: Hey.
3: A little louder, if you don't mind.
5: Natomiast ja mam wrażenie, że tam słychać, że jakaś sztuczna inteligencja tam jest wykorzystywana, żeby oszumić to. Tu nawet słychać, że tam faktycznie coś się dzieje z tym.
1: Teraz jest to wyłączone, ta funkcja.
2: S1, O1 punkt.
5: No i nawet słychać, że jest muzyka w tle.
2: Odtwarzania. Upłynęło 4, tak, 51, 43, 31 do końca. Informacja. Na ekranie.
1: Cicho.
2: Następ 5, 0.
0: A to jest kolejna fajna rzecz.
3: Happy.
5: Tak.
1: O, i teraz jest głośno muzyka.
6: Ale rzeczywiście tę muzykę słychać głośniej. To znaczy generalnie ten dźwięk od was no nie jest jakiś mocno głośny. Natomiast faktycznie ona jest intensywniejsza.
1: Tak, jest. Mniej się przebija. Oddaję już pilota Dorocie, bo teraz mamy jeszcze kolejną rzecz. Ciekawą.
0: Teraz sobie S1,
2: O5, 29. Chris Evans, Andy Barber.
0: O, i tu mi pokazuje aktorów.
1: Którzy teraz
0: gra,
1: są na ekranie.
0: Najpierw jest pokazane...
2: Na ekranie.
0: Na ekranie.
2: Chris Evans, Andy Barber.
0: I teraz jest pokazane, kto jakby kogo widać i kto jakby jaką rolę gra i... Ale jak tu wejdę, to będzie.
2: Chris Evans. Bonnie Framingham, ma Christopher Robert Evans, was des Sons of Trehildren, born to a dentist, father and dancer, mother.
5: In the biografię, aktora.
2: The Evans family moved to suburban Sudbury when Chris was 11 years old.
1: I was in the middle of Sudbury. Wikipedyjny artykuł.
2: Tak, Evans to realizat his filmy. Marvel Studios Avengers, koniec gry. 2022.
1: O, i teraz wyrzuciło.
0: Tak, wywaliło mnie.
2: Bonnie Framingham, ma Christopher Robert Evans, was des Sons of Trehildren, born to a dentist, father and dancer, mother. Chris Evans, Andy Barber.
1: O, jest.
0: Dobra. Teraz jeszcze spróbuję.
2: Ja jeden Martel, Jacob Barber.
0: Tu jest.
2: MD, Michele Dockery, Laurie Barber.
0: Kolejny.
2: Batskin Black, Aceł Kośnik DC, Apple Music.
5: I tutaj mieliśmy piosenkę, która leciała w tle przed chwilką.
1: Tak.
0: I to mogę sobie.
2: Alert, dodano do Apple Music. Zachowane
0: do Apple Music
2: zaznaczone.
0: Utwór z filmu.
1: Warto powiedzieć, że ta funkcja działa tylko w Apple TV Plus. To nie jest tak, że... że to działa wszędzie?
0: Może to zapomnę.
5: Tak.
1: Co ciekawe, teoretycznie by mogło, bo ta funkcja działa w taki... To nie jest tak, że ktoś na sztywno wprowadzał te informacje do bazy, tylko...
0: Napiszcie mi wyższe.
1: Tylko po prostu...
2: S1, O1 punkt, to pilot.
1: Trzeba uciszyć na...
2: Narzędzia odtwarzania. Upłynęło 6, 46.
1: Tylko po prostu jakby system skanuje twarze tych aktorów, z tego co ja wiem. I na tej podstawie on tam ma jakąś swoją bazę tych aktorów i mówi, kto to jest.
5: No bo wykupiło się przecież usługę Shazam, więc jeśli chodzi o rozpoznawanie muzyki, to też z tym nie ma największego problemu. Więc kto wie, czy za jakiś czas nie pojawi się jakieś API, na przykład, żeby deweloperzy innych aplikacji też mogli coś takiego sobie włączyć, bo to wydaje mi się jest bardzo fajna funkcja.
1: Wydaje mi się, że raczej to się nie pojawi. Wydaje mi się, że raczej to się nie pojawi, ponieważ oni prawdopodobnie chcą zrobić to w taki sposób, aby to był taki selling point Apple TV Plus, taka rzecz, jakby przez którą ludzie będą chcieli wykupywać.
5: No w sumie Prime Video ma tą usługę X-Ray, która też tam jakieś informacje pokazuje. Chyba nie aż w tak rzeczywistym czasie, ale może masz rację, no niestety.
1: No nie wiadomo, jak to będzie, to jest tylko moje przypuszczenie.
5: No zobaczymy, kto będzie miał rację, iOS 19, TVOS 19 za rok zobaczymy, a może szybciej coś w tej sprawie się zmieni.
1: Czy w Apple TV jest troszkę zmian w pilocie? Jeżeli masz jak pokazać, to możesz pokazać pilota.
0: A, tego iPhone'a.
1: W iPhone'ie, wirtualnego pilota.
0: Zapomniałam.
1: Który jest też dostępny dla nas. Pilota aktywujemy z centrum sterowania. Jak pamiętacie poprzednią część, jak słuchaliście, to można sobie przypomnieć, że na tej liście kontrolek była kontrolka pilota.
0: Już, bo tu mi jakieś informacje wyskakują.
1: Tu już za chwilkę będzie już gotowe.
0: O.
1: Tak, bo musisz wyjść z pilota. Nie, właśnie, jest błąd w iOS 18, że klawisze głośności nie zgłaśniają systemu. No, w sensie nie wiem, czy to jest błąd, czy tak ma być, ale chyba to zgłaśnia Apple TV i ścisza wtedy iPhone, jakby przyciski głośności iPhone'a.
5: No, myślę, że to może akurat być umyślne. Może ludzie oczekiwali, że tak się będzie działo.
1: No, być może, no ale tutaj jest właśnie problem ze zgłośnieniem voice-overa.
5: Co zresztą teraz zaskarżyło Spotify, bo ponoć to im popsuło zmianę głośności w Spotify Connect. Że jeśli ktoś korzysta
0: i... Mogę na swoim pokazać, bo...
1: Dobrze, ja spróbuję to,
0: może, to
1: ja spróbuję to może pokazać u siebie. Może mi się uda. Nie wiem, bo ja nie mam skonfigurowanego tego pilota nowego, ale zobaczymy. Open Apple TV Remote. Ja sobie wciszę, zwolnię.
2: Więcej do zamknij. Więcej do odkrycia. Wyświetlaj więcej informacji, na przykład kto jest na ekranie i jaką muzykę słyszysz.
1: No właśnie,
5: czyli tutaj mamy dostęp do tej samej funkcji.
2: Wyświetlaj więcej, zamknij.
1: Przycisk. Kliknę sobie zamknij.
2: Menu, Apple TV, zasilanie, w górę, w lewo, wybieg, w prawo, w dół, przewodnik, szybko do tyłu, szybko, więcej, strona w górę, centrum, strona w dół, centrum handlowe. Odtwarzaj pauza. Menu. Główny.
1: Tutaj mamy to centrum handlowe, nazwę jakby chyba aktualnej sceny.
2: Więcej. Szyb. Więcej. Tutaj
1: mamy przycisk więcej.
2: Włącz napisy. Informacje. Szyb. Zamknij menu.
1: I mamy takie miejsce, gdzie możemy włączyć napisy i właśnie informacje uzyskać.
2: Uchwyt arkusza. S1. Więcej. W obronie syna. Szybko do tyłu. Szybko. Informacje. Na ekranie. Następne. Na ekranie. Na Chris Evans, Andy Barber. Przycisk. Michele Docker, Laurie Barber. Jeden Martel, Jacob Barber. Przycisk.
1: I po kliknięciu.
2: Jeden Mar, uwaga. Odtworzyć TV. Aby kontynuować, pobierz TV z App Store.
1: Właśnie, mam komunikat. Nie mam aplikacji TV akurat na iPhone'ie teraz. Ale w taki sposób to działa. Możemy też zarządzać kolejką odtwarzanych z poziomu aplikacji Pilot.
2: Na ekranie. Chris, następne. Na ekranie. Następne.
1: Co ciekawe, w Apple Music przemianowali następne na kolejkę, w Apple TV nie.
2: W obronie syna. Więcej. Następny odcinek S1, E2 Apple TV. Znany za niewinnego. Więcej. Kontynuuje S1, E1 39 minut Apple Postęp. 19. Gładcy przez tworzy. Więcej. Kontynuuje S1, E1 1 godzina i 1 minuta Apple TV. Postęp. 7. Raymond Ray. Więcej. Kontynuuje 1 godzina. Postęp.
1: Okay, różne filmy, które były
5: oglądane.
1: Więc tak to wygląda. Tak został przebudowany pilot w iOSie. I ta funkcja wzmacniania dialogów jest naprawdę fajna. Ja na przykład rozumiem angielski, ale nie na tyle dobrze, żeby tak być w stanie w 100% wszystko rozumieć, a z tymi wzmocnionymi dialogami to się u mnie bardzo poprawiło, więc fajnie, jak chcemy oglądać
0: fajnie, filmy. Bo czasem ta muzyka naprawdę jest głośno.
1: Szczególnie w takich filmach akcji, gdzie strzelają, ścigają się autami i tak dalej, to tu będzie to przydatne. Jest jeszcze taka opcja, jak redukuj głośne dźwięki, ale to mi przynajmniej nie działało w testach.
5: To pewnie bardziej ma związek z dynamiką dźwięków.
1: No i tak, to po prostu jakby swego rodzaju kompresja. I jak widać, ten pilot się tak śmiesznie teraz zaczął, bo ja nawet po wyjściu z tego pilota, uwaga, próbuję ściszyć telefon. Nie ma takiej możliwości, więc znowu, dlatego to jest beta i dlatego pokazujemy wam to przed jakby oficjalnym wydaniem, bo inaczej byłoby ciężko, jakbyście sobie zainstalowali taką betę i byście nie mieli na przykład jak korzystać z urządzenia. Swoją drogą, jeszcze a propos śmiesznych błędów, to pragnę poinformować, że dalej kalkulatora nie udało mi się naprawić.
5: Tak, dla tych, którzy przegapili w poprzedni odcinek, utknął kalkulator w widoku naukowym, tak? Nie, bez zamiany jednostek.
1: Nie naukowym nawet, tylko w widoku konwersji jednostek.
5: Tak.
1: I na naukowy się nie dało przejść. Czy to już wszystko, jeśli chodzi o Apple TV?
0: No, na to wygląda, że tak.
5: Dobrze, to zanim przejdziemy dalej, może standardowo zapytam tylko, czy ktoś do nas napisał?
6: Na razie nie.
5: Okej. No to w takim razie myślę, że możemy przejść dalej, jeszcze zahaczając właśnie o iOS-a i funkcję korektora, o której wspominaliśmy, ale może ktoś nie wie dokładnie, co to znaczy, nie mam nigdy do czynienia, a to jest coś, co myślę, że wielu osobom może się przydać.
1: Jak ktoś umie to ustawić?
5: To myślę, że możemy wytłumaczyć, co to jest i...
1: To Piotrze, proszę cię o to, bo...
5: Dobrze, to ja się tylko przygotuję, bo troszeczkę tutaj muszę się zorganizować. Natomiast w międzyczasie, zanim ja to sobie tutaj wejdę w odpowiednie miejsce i przepnę wszystkie kable, to co możemy powiedzieć o korektorze? No, to jest funkcja, która po prostu pozwala nam dostosować różne częstotliwości dowolnego głosu na urządzeniu. I do czego nam się to może przydać? No, możemy mieć sytuację, kiedy jakiś głos nam się podoba, ale nie podoba nam się jeden z aspektów tego głosu, tak? Na przykład, nie wiem, głos Krzysztofa jest taki bardzo specyficzny, bo ma dużo niskich tonów, jest taki dudniący. Znów eSpeak, za co dużo osób go lubi zresztą, ma takie bardzo charakterystyczne, wysokie tony, no ale też znów nie każdy może lubić te wysokie tony. Dlatego właśnie w takich sytuacjach nam się może korektor przydać, albo jeśli no, gorzej słyszymy jakieś częstotliwości, albo po prostu nasze słuchawki jakieś lepiej niektóre częstotliwości, albo gorzej odbierają. Ostatnio nawet podawałem taki przykład we wczorajszym tyfloprzeglądzie nowych słuchawek od Shox, które też no i w nich też się może korektor przydać.
1: Jako ciekawostkę powiem, że VoiceOver nie jest pierwszym screenreaderem, który posiada funkcję equalizera.
5: A co było pierwsze? Bo ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, że coś było wcześniej.
1: Pierwszy był, no, VoiceOver jest tak naprawdę trzeci, chociaż dwa poprzednie są od tej samej firmy. Jest chiński program Pao Yue Ting. W roku 2022 dostała tę funkcję, wersja androidowa tego programu, a w roku 2023 Windowsowa.
5: No proszę bardzo, czyli byli szybsi o jakiś rok. Dobrze, więc teraz już powinno być słychać. Ja sobie
6: ale
5: teraz...
6: może zanim przejdziesz, Piotrze, do prezentacji, to odbierzemy telefon. Magda jest z nami, witamy.
7: Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że mnie bardzo zainteresował temat Apple TV. Jakoś nigdy nie miałam możliwości aż tak bardzo się z tym zetknąć. I może podejrzewam, że moje pytanie będzie bardzo elementarne i mogłabym w sumie zadać prywatnie, ale pomyślałam sobie, że zostawię to dla potomnych. Może ktoś będzie chciał też z tej wiedzy skorzystać. Jak to wygląda, bo mamy przystawkę Apple TV, a jak to sobie radzi na przykład, jakbyśmy na przykład nie mieli fizycznego telewizora, tylko byśmy mieli po prostu MacBooka, ewentualnie iPhone'a, jakby to z tym współpracowało? Czy z pozycji Maca, telefonu też można to wszystko poustawiać?
1: No to Dorota, myślę, że możesz powiedzieć.
0: Właśnie się zastanawiam, jak to... No ja inaczej, ja głównie korzystam jakby z pilota i z tego urządzenia. Żeby podłączyć Maca, kiedyś pamiętam, próbowaliśmy, żeby z tego był
1: obraz. Żeby Mac był monitorem, to jest strasznie ciężko.
0: To jakieś karkołomne jest.
1: Zależy, czy ci zależy na tym, żeby mieć obraz. Bo jeżeli
0: właśnie tak.
1: Zależy ci na tym, żeby mieć obraz, no to wtedy jakiś najprostszy telewizor, na przykład firma TLC robi bardzo fajne telewizory i tanie relatywnie, a jeżeli ci nie zależy na tym, żeby był obraz, to kupujesz tak zwanego oszusta w internecie, przejściówkę na HDMI. Jeszcze jak będzie miała wyjście jack, to w ogóle super, bo podłączysz sobie jakiekolwiek głośniki do Apple TV czy słuchawki i masz wtedy bezekranowe.
0: Ale tak naprawdę to...
7: tak, tylko jak można na przykład korzystać z tego samego z pozycji Maca? Czy trzeba mieć przystawkę Apple TV, czy sam Mac by ci wystarczył?
1: To inaczej, bo Apple TV to jest coś takiego, co ma swój pilocik i to jest osobne urządzenie, które ma...
0: Taki trochę jakby dekoder.
1: o tak jakby, no...
5: Przystawka, to się na to mówi, no, tak, dekoder, no, przystawka.
0: Ale no tak,
1: tak. Tak, ale to działa na zasadzie dekodera. I jakby na przykład Apple TV Plus możesz oglądać z iPhone'a, możesz oglądać z Maca te filmy, które tam są.
0: Można.
1: Masz dostęp do tej biblioteki, ale na przykład na Apple TV możesz, nie wiem, oglądać sobie powiedzmy Polsat Box, albo ostatnio WP Pilot doszedł, albo możesz sobie na przykład...
0: Maxa też.
1: HBO Max.
7: Poczekaj, na Apple TV przystawce czy na Apple TV Plus? Poczekaj,
1: bo ja na Apple TV przystawce, bo to się... Tak, bo to się... Tak.
7: Okej, okay. Żeby, że tak powiem, tam się nazywa...
6: To ma swój... Apple TV ma swój odrębny... Magdo, Apple TV ma swój odrębny system operacyjny, czyli to jest tvOS i tam po prostu to się zachowuje jak każde inne urządzenie Apple'a, czyli możesz tam instalować aplikacje. Tu ważna uwaga, nie wszystkie. Jeżeli na przykład coś masz na Macu czy na iPhone'ie, to nie oznacza to, że masz to na Apple TV. Jest na to szansa, ale nie oznacza, że będzie tak zawsze.
1: Jest też taki sposób, że tak powiem, trochę na lewo, taka aplikacja Sideloadly, ona nie trzeba żadnych jakichś dziwnych rzeczy, nie traci się gwarancji, ale to nie zawsze działa też.
7: Czyli co? Czyli podsumowując, na Apple TV ma się różne pakiety w postaci Polsat, w postaci, no nie wiem, no powiedzmy innych takich platform, a jeżeli masz Apple TV Plus jako, że tak powiem, aplikacja...
1: No to usługa, tak jak Netflix na przykład.
0: No to można
5: tak, i... Apple
7: rozumiem.
5: TV Plus,
7: a czy to tak. Też, czy z tego poziomu też można te wszystkie muzyczki konfigurować, czy nie?
1: To znaczy, jak nie rozumiem...
7: Masz Apple TV Plus i masz... I oglądasz sobie, i oglądasz...
1: Nie wiem tak naprawdę. To, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Wiem, że to jest na Apple TV. Nie wiem, czy jest to na innych platformach. To może ty, Piotrze, wiesz?
5: Ja z tego, co wiem, jeśli chodzi o tą funkcję wzmacniania dialogów, czy zresztą tą funkcję na ekranie, tak rozmawialiśmy, no to ona na ten moment jest tylko wewnątrz Apple TV+, czyli tego serwisu streamingowego.
1: No tak, ale jeżeli na przykład ma iPhone'a tylko, to może z tej funkcji korzystać na ekranie, czy...
5: No, tu rozmawialiście. Tak.
1: Rozumiem.
5: Okej, okay, już jesteśmy. Chyba już się dogadaliśmy.
7: Nie potrzebuję kupować osobnego urządzenia, rozumiem.
1: Nie. Dla
7: muszę
1: tych
7: powiedzieć, że temat
1: funkcji.
7: Jest bardzo. Tak, muszę powiedzieć, że temat jest ciekawy i myślę, że wielu osobom, które chciałoby kupić sobie jakiś telewizor, myślę, że ta wiedza się przyda, dlatego zadzwoniłam w ten sposób. No nic, w takim układzie pozdrawiam, mimo że się jeszcze pojawię. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
1: O.
5: Dobrze, to ja w międzyczasie sobie nawet ustawiłem język iPhone'a na polski, żeby już było naprawdę wszystko jasne. I co zrobiłem w międzyczasie? Wracamy do tematu korektora. Jestem w ustawieniach voiceovera.
2: Wysokość czonu. Waveform bardzo minus. Słówek
5: 50. Obrazek. Wybrałem sobie.
2: Znaki. Głosy. Ewa.
5: Wybiorę sobie Ewę z pokrętła.
2: Dodaj Ewa. Siri głos 4. Ewa. Polski. Polska. Przycisk.
5: I sobie klikniemy na tą Ewę. I tutaj mamy wszystkie parametry. Ja sobie nawet ją tutaj zwolnię. A tutaj nawet słychać ją dwa razy. No bo tutaj próbka się nam otworzyła, więc mieliśmy dwie Ewy przez chwilkę.
2: Wysokość, mamy tutaj wysokość. Głośność.
5: Głośność to było.
2: Barwa głosu. Wstrzymywanie po efekt, wstrzymywanie po zdaniu.
5: Tak, barwa głosu, wstrzymywanie po zdaniu. To kiedyś było w osobnym okienku, do którego trzeba było dotrzeć po czynnościach, a teraz jest po prostu wszystko ładnie na wierzchu wyciągnięte.
1: Barwa głosu to jest złe tłumaczenie, bo...
2: Barwa głosu.
1: To jest po prostu...
2: Regulacja.
1: Jakby można podbić wysokość ponad 100% tak naprawdę.
5: To znaczy, to jest taki ton, no po angielsku to przetłumaczono jako timbre i to jest no, może poniekąd barwa. Ja myślę, że...
2: Witaj, nazywam...
5: O właśnie, będzie słychać, o co chodzi.
2: Witaj, nazywam się Ewa.
5: Właśnie sobie tą barwę przestawiłem i już wiadomo, o jaki efekt chodzi, jakby ktoś przyspieszył sobie taśmę. No.
2: Barwa głosu, 113, regulacja.
5: Dobrze, ustawimy sobie z powrotem na 100.
2: Witaj, nazywam się Ewa. Barwa głosu, 106, regulacja.
5: Jakby ktoś chciał sobie...
2: Nazywam się Ewa. Przeciąg, barwa głosu, 101, regulacja.
1: Jak się jest bardzo nowoczesny, to może jak... trochę w dół pojechać?
5: No można, ale myślę, że to sobie darujemy, jakby ktoś chciał sobie syntoka zasymulować też dobry sposób. Ale my nie o tym. Zatrzymywanie po zdaniu to jest też fajne, ale to też już było.
2: Efekty audio.
5: No i mamy korektor.
2: Przycisk.
5: Korektor, który.
2: Przełącznik. Włączone.
5: W pierwszych wersji.
1: Ale jeszcze taka teoria spiskowa, bo tutaj mamy efekty audio nagłówek i potem mamy korektor. Czy to implikuje, że będzie tego więcej?
5: Może. Ja jestem ciekawy, czy kiedyś pojawi się możliwość wykorzystania własnych wtyczek Audio Unit, no bo przecież z App Store'a można takież pobierać. Więc no to już też w ogóle ciekawa teoria spiskowa. No może jakiś jeszcze, nie wiem, kompresor, jakieś wzmacnianie głośności. Ja w ogóle chciałbym sobie zrobić taki sidechain zamiast łagodzenia dźwięku, ale to już naprawdę gdzieś techniczne sugestie. Korektor.
8: Pozwala personalizować głos mowy, osłabiając lub wzmacniając poszczególne zakresy częstotliwości.
5: Czyli tak jak mówiłem właśnie wcześniej, w pierwszych wersjach beta w ogóle mieliśmy coś takiego, że mogliśmy w ogóle sobie zdecydować konkretnie, jakie częstotliwości mamy, bo są cztery pasma, które są domyślnie ustawione, zaraz zobaczycie jak, ale dało się je spersonalizować, no to zostało usunięte, natomiast te cztery pasma zostały.
8: Tony ultraniskie, nagłówek, tony ultraniskie 0, regulator 0, tony niskie. Tony niskie 0, regulacje.
1: Żałuję, że nie ma podane jakby od ilu do ilu herców. To
5: tak, bo kiedyś to się dało sprawdzić właśnie w tym, był przycisk zaawansowany, teraz już niestety nie.
8: Tony średnie 0, regulacja.
5: Weźmy sobie tony średnie na przykład, bo myślę, że to w przypadku Ewy będzie ładnie słychać. I będziemy sobie...
8: 0,0 decybeli.
5: Mam i w decybelach. Będziemy sobie przesuwać ten suwak najpierw do góry.
8: 0,5, 1,
5: 2, 3. Nam idzie o 5 decybeli.
8: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,5.
5: Nawet jak nie mieliście do czynienia z edytorami audio, jeśli kiedyś mieliście jakiś, nie wiem, odtwarzacz kaset, gdzie były takie suwaki, na przykład właśnie bass i treble słynne, no to wiecie, o co chodzi.
8: Średnie 11,5.
5: A słychać, że taki, że to ma efekt.
1: Player chyba na starych Nokiach był odtwarzacz i tam się dało, ja się tym bawiłem jako dziecko i na słuch ustawiałem.
5: No możliwe, więc no tutaj 13, mamy 2, 2, 1, to pasmo. Oczywiście możemy też pójść drugą stronę. Powiedzmy, gdyby nas bardzo denerwował ten wysoki ton, tutaj słychać taki pogwizd, jakby to nie wiem, po nazwać, można sobie...
8: -8, -10,5.
5: Tutaj usuwam tony wysokie i słychać, że tutaj mi się ta usuwa, natomiast no ja na przykład bym chciał sobie troszeczkę inaczej gdzieś może te... To pasmo ustawić, ale się nie da, ale i tak to jest no, bardzo przydatna funkcja. No właśnie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy jakiś syntezator, który właśnie nam się podoba, ale go z jakiegoś powodu źle słyszymy, albo właśnie ma za dużo basów, na przykład Eloquence, dużo osób narzeka, że Eloquence jest bardzo taki basowy.
1: No to speak na iPhone'a Jan, to pewnie...
5: No to też byłby dobry kandydat na redukcję basu, tak. Skoro już tu jesteśmy, to może jeszcze szybko pokażę głosy Siri, jakie można sobie wybrać styl mowy. To jest tylko dostępne w głosach amerykańskich, niestety. No właśnie, tutaj mam głos czwarty Siri i... Oczywiście znów sobie.
9: Hi, I'm Siri.
5: No właśnie, mamy taką próbkę. Tutaj mamy kilka styli. Mamy styl domyślny. To co teraz słyszycie, to nie jest styl domyślny. To też myślę, że warto wspomnieć.
9: Hi, I'm Siri.
5: I to jest styl domyślny.
1: Jednolita modulacja? Jeśli
5: tak, jednolita, tak. Ja wcześniej właśnie miałem ustawiony na tym trybie. Ja sobie teraz wejdziemy na... No i idziemy sobie jakąś aplikację. No właśnie, mamy opis aplikacji. I tak to czyta.
9: Podgled, heading, Pismo Brailia, Roz Paz 90 Voice,
5: Macoragu,
9: Sibka, Samauxa, Quixin, Code,
5: Wyszło mi z głosów.
9: Zwik, Policy, Pokretlo, Zino, Upisu, Zigol, Roz Paz, Pismo, Mawa, But, Gloss, Dodain, Smini, Voice of, Wymau, Eva, Siri, Gloss, Sibka, Jidnalada Modulacja, I Weeks, Sibka, Weeks, Jidnalada Modulacja.
5: Później mamy jednolitą modulację.
9: Zaznak, hi.
5: To był ten tryb, którym ja miałem ustawiony wcześniej. Słychać, że ten głos jest taki bardziej neutralny.
1: Ale nie jest daleko mu do jednolitego.
5: No tak, ale no słychać, jaki był zamysł mniej więcej. Następnie mamy większą szybkość. I tutaj też ten głos jest zoptymalizowany po...
8: 19.38.
5: Myślałem, że to mi... Po prostu czytał szybciej. Ja go też tutaj zwolniłem. Słyszeliście, jak on może szybko czytać, bo to nie jest domyślna prędkość. I jednolita modulacja i większa szybkość, więc możemy sobie te dwa style połączyć. I narracja. I to jest ciekawy styl.
10: Hi, I'm Siri. Jidnolita modulakja iweeksa sipkosk button.
5: Słychać, o co chodzi. On tutaj próbuje czytać jak jakiegoś audiobooka i to jest...
1: Wyobrażam sobie programować z tym. Import Swift UI.
5: No właśnie.
1: Continue colon V.
5: No właśnie.
10: Left brace. Huge NZXT fail. 1.8 million with Sweetland odd tours film.
5: A teraz mi się w ogóle otworzył YouTube, a myślałem, że wrócimy do App Store'a. No mniej więcej to są style Siri, to jest taka myślę brakująca rzecz, o której nie wspomnieliśmy ostatnio, znaczy wspomnieliśmy o niej, ale teraz myślę, że warto było ją pokazać. Większość z tych opcji też jest dostępne na Macu, więc myślę, że tam już nie będziemy wracać, natomiast na Macu też sobie te style można wybrać. Korektor chyba też jest, to znaczy ja go u siebie na macOSie 15.1 nie widzę.
1: Ja na macOSie 15.0 ostatnio go nie widziałem, ale mogę sprawdzić, jak będzie.
5: Bo ja słyszałem od jednej osoby, że on był. Więc nie wiem, czy został usunięty, bo no jeśli nie będzie go teraz, to też się z czasem pojawi, bo był widziany.
1: Że tak wiem, że ludzie go chcą. To wiem na pewno, że go chcą.
5: Dobrze, to myślę, że mogę już wam oddać głos i zakończając już temat iPhone'a i Apple TV, to teraz możemy przejść do czegoś, co mamy na nadgarstku, czyli zegarka Apple Watch.
1: Tak, no to Dorota.
0: Zacznę od tego, że usunięto tarczę Siri, ale dodano tarczę zdjęcia i ta tarcza zdjęcia to jest coś takiego, że sobie można wybrać maksymalnie do 24 zdjęć, można tylko jednej osoby, można nie wiem jakie tam się chce. Nie trzeba 24, można po prostu sobie tego do 24 tych zdjęć dodać. No i za każdym, nie wiem, wybudzeniem zegarka będzie się pojawiało inne zdjęcie. Niby sobie tą tarczę ustawiłam i sobie tam dwie kombinacje zrobiłam, ale no cóż, czy inne zdjęcie się pojawia, to nie wiem, no, ale jakieś na pewno. Mogę pokazać mniej więcej jak ta tarcza wygląda, w sensie jak tam VoiceOver to wszystko czyta, tylko sobie już...
1: To musisz na pewno podgłośnić.

0: Dobra. Teraz tak. Co to z głośnik? Dobra, może tak, a może nie?
1: Ja bym dał na fulla, bo to naprawdę jest cichutkie.
2: Tak, bo to jest cichutko, zegarek. Jeszcze jedną rzecz można będzie pokazać w voice-overze, ale to chyba za chwilę po tej tarczy.
0: Dobra.
3: Użytkowy, strona 34, 19, 42, zdjęcia, strona 44.
0: I to wygląda mniej więcej tak.
3: Nie przeszkadzać. 6, 19, nie przeszkadzać. 6.
0: To sobie włączam alarmy. Jedną... O Jezus Maria, jedną
2: tarczki nazywa, czy komplikacje?
0: Komplikacje. A drugą sobie włączyłam wysokość nad poziomem morza.
2: Jakby się ktoś zastanawiał, co to ta tylda, to tylda to jakby około. Tak? Tak. Coś mi się kojarzy, że około 110 metrów nad poziomem morza.
0: Mam tu nie przeszkadzać, więc to w ogóle wygląda... No i tu się zmienia. I na przykład po południu miałam tak, jak nie miałam mnie przeszkadzać, że mi to jakby chodziło w kółko, czyli mogłam sobie flikać tym, nie wiem, ile razy i ciągle miałam właśnie, co chwilę miałam alarm i co chwilę miałam nad poziomem morza. Tak jakby, nie wiem, albo się zdjęcie zmieniało, albo coś, nie wiem, właśnie nie mam, niestety nie mam pojęcia, nie powiem tu dokładnie. No ale mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, jak to wizualnie wygląda. Co dalej? Tak, to o czym mówiłam przed audycją, czyli podczas odtwarzania pokazuje się godzina. Zaraz to spróbuję zdemonstrować.
2: Bo kiedyś było tak, że jak się coś odtwarzało na zegarku, to koniec. Nie dało się godziny sprawdzić, bo ten interfejs odtwarzacza jakby zasłaniał wszystko.
0: Dobra, jeszcze nie wolę tą tarczę. Jezu. Dobra. Chwilka, bo muszę włączyć jakąś muzykę.
2: Coś trzeba włączyć na innym urządzeniu najlepiej.
0: Tak. Jest muzyka. Wyszło mi z tego. Dobra, dajmy sobie taneczne hity i zobaczymy zaraz. Dobra, ja to ściszę, bo chodzi mi bardziej o to, żeby pokazać, jak to na zegarku.
2: No coś gra w każdym razie.
0: No gra sobie.
3: 19.44 i 42 sekundy. Nawigacja, digital cron, widety.
0: Dobra.
3: Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać własną czynność, a następnie stuknij w dół. 19.44 i 49 sekund, widety. 19.44 i 50 sekund, widety. Czwartek, 5 września, 19.44. Hot Honor, jest to Jelena z Pimus TN. Pauza.
2: O, i właśnie tutaj mamy.
4: Dostępne czynności. No i faktycznie była godzina, a też...
3: Dostępne czynności. Pierścień w ruchu, 74, pole, 19.44.
0: No, oczywiście mi to skacze.
2: I teraz się zatrzymało, już nie gra na iPhone'ie. I teraz znowu gra. To było zawsze, że można było sterować odtwarzacze, ale nie pokazywało się godzina. Jakby godzina wtedy znikała. A teraz oni po prostu zmniejszyli rozmiar tej...
0: No i teraz tu godzinę widać.
4: No bo tam pierścienie chyba nawet twoje było widać też, więc tam też tak. inne rzeczy były
0: inne
4: widoczne.
0: Rzeczy, ale właśnie... No oni tu nacisk położyli na tą godzinę, więc...
4: No biorąc pod uwagę, że to jest zegarek...
2: No to... Prawie...
0: To by wypadało.
2: Zmiana praktycznie rozmiaru kalkulatora na iPadzie.
4: Tak.
0: Dobra, ja to wyłączę. No i myślę, że jak można było zauważyć, Zosia chodzi dużo lepiej.
2: Oj tak, w pewnym...
0: Niż w dziesiątce, to jakaś tragedia była.
2: Ja pamiętam ten dzień. To był dzień przed moim wyjazdem na studia do Włoch. Zaktualizowałem sobie betę Apple Watcha i w dziesiątce to było. I jak ja zobaczyłem, jak ta Zośka chodzi, to po prostu się załamałem, bo tak, o nie, ja mogę potrzebować tego zegarka.
0: Nie, no ja...
2: Na następny dzień. sposobem było zmiana na Zośkę albo rozszerzoną, albo na jakikolwiek inny syntezator, tylko Zośka Compact. Jeszcze włoska Alice na to cierpiała i Samantha. To były trzy głosy, które cierpiały na ten błąd. Teraz już go nie ma, na szczęście.
0: Ja pamiętam, jak znajomy, jak zobaczył, że ta Zośka tak chodzi jak chodzi, to mówi, no dobra, to ja kupuję zegarek, bo myślał, że mu się zegarek zepsuł. Więc mu uświadomiłem, że no, zmień syntezator i jakoś działało, nie? Ale tak. już się zbierał do sklepu.
4: No i dziwię się, bo faktycznie ta responsywność w nowszych wersjach ostatnio też zaczęła spadać. Skoro mówimy o responsywności VoiceOvera, to w sumie myślę, że warto też tutaj wspomnieć o jednej nowej opcji, która została dodana. Zdania, czy ona działa, są podzielone, z tego co wiem, ale myślę, że warto o niej wspomnieć tutaj.
2: Powiedzieć. Nie mamy jej jak teraz pokazać.
4: Musielibyśmy zrobić hałas, mniej więcej to jest opcja, która pozwala nam, pozwala właściwie VoiceOverowi dostosowywać swoją głośność do dźwięków otoczenia, tak? Czyli założenie jest takie, że jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie no, jest bardzo głośno, no to ten VoiceOver po prostu powinien się stawać głośny, czy głośniejszy nawet, albo vice versa też, tak się domyślam, że jeśli jesteśmy gdzieś, gdzie jest cicho, a mamy głośność na 100%, nie wiem, czy was kiedyś obudził tak zegarek w środku nocy, no to też...
0: Na szczęście nie.
2: Mnie się zdarzało.
4: Nic przyjemnego, tak.
2: Jak w pierwsze kilka dni, jak go miałem, to miałem takie rusze, cały czas go dotykałem, nawet jak się gdzieś przebudzałem i w pewnym momencie ryknął mi i... Także tak, miałem ten problem.
0: Co dalej? Tego akurat nie testowałam, ale... Arkadiusz się tu wypowie. Potrafi zegarek wykrywać na przykład, no nie wiem, w ciągu dnia sobie zrobimy drzemkę, to on wtedy wykryje, że śpimy.
2: Tak, i nawet działa jak zaśniemy na krześle przed komputerem. Niestety testowałem.
0: Nie, to...
4: I zarejestrowało się.
2: To zarejestrowało się, tak.
4: Okay. Tam
2: mniej dokładnie niż tak normalnie, ale nadal zarejestrowało, że... Że zasnąłem. Nawet ciekawe, że to byli w stanie programowo zrobić, bo no ja na przykład jestem dalej pod wrażeniem tej latarki, że można zmniejszać lub zwiększać szerokość jakby tej wiązki. I tak samo jestem pod wrażeniem tej funkcji, że jak oni to zrobili programowo?
0: Tego nie wiem, ale zauważyłam, że na przykład no, w 9, 10, jak był tryb sen, czy tam nie przeszkadzać, to no, chwilę trzeba było czekać, naciskając tą koronkę, żeby on się odblokował. A tu mam...
3: 19.49 i 39 sekund.
0: Dobra. Aha, to nie działa mi.
2: Nie, bo musiałbyś mieć sen. Musiałbym mieć sen,
0: no właśnie.
2: Chodzi o to, że przytrzymaj koronkę, aby odblokować.
4: Obudzić, tak.
2: Kiedyś to było mniej więcej taki ruch. A teraz to jest mniej więcej...
0: No, sekunda czy co, no nie wiem.
2: Mniej, no na pewno krócej to... trzeba.
0: Cóż nowego, z takich nowości fajnych myślę, dodano dźwięki SMS-ów i dźwięki telefonu. Można sobie to wszystko zmieniać. Dźwięki powiadomień jako takich, no to jakby zostały bez zmian.
4: No, ale też kilka nowych zostało dodanych. Ja myślę, że tutaj też warto, bo ktoś na YouTube'a wrzucił te dzwonki w najwyższej jakości. Wiadomo, przez głośnik zegarka, no to one brzmią inaczej, ale też każdy z tych dzwonków, z tego co wiem, też ma oczywiście swoją osobną haptykę, więc zmieniając dzwonek, to też od razu sobie zmieniamy, jak odczuwamy te haptyki. Natomiast jak to przystało na Apple'a, tych dzwonków jest sporo i te dzwonki są takie, moim zdaniem, bardzo przyjemne. Możemy,
2: tak
4: myślę,
2: są, widać, że ktoś... To nie było na zasadzie, dobra, zrobimy sobie byle jakie dzwonki, tylko ktoś powiedział, słuchajcie, zrobimy dzwonki, ale pod zegarek.
4: Pod zegarek, dokładnie. I myślę, że możemy teraz szybko to sobie
2: ogromne
4: puścić.
2: Wrażenie to robi. Na mnie, co ja nie jestem jakąś dzwonkową istotą, bym powiedział, to na mnie to robi duże wrażenie nawet.
0: No to było.
4: Tak, to było. To też. A teraz mi się rozkręca dysk twardy.
0: A tam to było.
4: Więc mamy domyślny dzwonek do zegarków z modemem i bez, bo kiedyś te zegarki miały dwa różne dzwonki. Właśnie.
2: Tak brzmiał stary FaceTime, nie wiem czy pamiętacie, jak się dzwoniło na FaceTime'ie kiedyś, jeszcze zanim był Apple Watch w ogóle jakikolwiek, to tak brzmiał FaceTime.
4: No i teraz mamy nowe dzwonki. Oczywiście one mają wszystkie swoje nazwy, tutaj akurat tych nazw nie mam, bo to jest klip na YouTubie.

0: Czyli nie ma możliwości robienia własnych dzwonków
1: nie.
0: na Apple Watchu. To jest też warto powiedzieć o tym.
1: Tak, szkoda, ale może też w przyszłości będzie dodany. Nie wiem czemu, to mi się kojarzy z starymi
0: wikami.
1: Tak, to samo myśli widzę.
0: Zastanawiam się, po co oni te dzwonki renderują w stereo, skoro...
1: No możesz mieć słuchawki podpięte po Bluetooth na przykład, tak, AirPods.
0: No niby tak.
1: Masz dzwonek, zegarek z modemem, tak, nie możesz być daleko od telefonu. A i tutaj przechodzimy do powiadomień i zanim puszczę wam powiadomienia, to też myślę coś, co mnie bardzo też cieszy. Możemy w końcu ustawić osobny dźwięk na SMS-y czy wiadomości, osobny dźwięk na pocztę e-mail, no i też zmienić dźwięk na kalendarz, na przypomnienia i na pozostałe powiadomienia. No właśnie ten dźwięk, który słyszeliście, na pewno znacie, to jest dźwięk taki domyślny na jakiekolwiek powiadomienie z jakiejkolwiek aplikacji. Niestety cały czas nie da się ustawić osobnego dźwięku dla różnych aplikacji. I aplikacje też nie mogą mieć swoich dźwięków nadal w przeciwieństwie do iPhone'a, no ale przynajmniej ten dźwięk sobie właśnie z tego domyślnego możemy zmienić. A na co? No to już pokazuję.
0: To też było,
1: tak.
0: SMS kiedyś.
1: I to wszystko. Też tych dźwięków powiadomień jest mniej, natomiast też pojawiło się kilka nowych i nawet samo to, że można w końcu rozdzielić dźwięk na pocztę e-mail i SMS-y, to jak dla mnie też jest bardzo dobra, duża zmiana.
2: No dobrze, to przechodzimy chyba dalej. Co się zmieniło dalej? W aktywności się zmieniło... Trochę pokazywałam w poniedziałek, aczkolwiek z iPhone'a, więc zaraz to pokażę z zegarka. Zmiana celów i zmiana...
3: Funkcja voice-over włączona.
0: Można pierścienie...
2: tak, pierścienie właśnie.
0: Wstrzymywać.
2: Dobra, dobrze.
3: 19.54. Aplikacja. Śledzenie cyklu.
2: No to za chwilę. Ale to o tym tylko powiem.
3: Wideobuffer.
2: Jak on niech to robi.
3: Tlen wetrwi. Nawigacja. Digital zrozum. Termo. Śledzenie cyklu. Swarm. Tle. Tune. Ale. Audio. Co ręce. Audiobooki. Adres do. Alarmy. Aktywność.
2: Dobra.
3: Zamknij. Przycisk. Filtruj. Przycisk. Brak danych. Przycisk. Typowe. Przycisk. Typowe. Przycisk. Brak. Filtr. Zamknij. Przycisk. Zamknij. Przycisk. Zamknij. Ruch 75%, ruch 70% podsumowanie tygodnia, przycisk, obciążenie, przycisk, udostępnianie, przycisk, nagrody, przycisk, strona 1 z 6, regulacja, strona 1 z nagrody, udostępnianie,
2: no i tu mam, no mam 6 stron, to jakby jest pokazywane różne wartości dla tych różnych tu zakładek.
3: Podsumowanie tygodnia, przycisk.
2: I na przykład ja wejdę w podsumowanie tygodnia.
3: 2 września 2024 roku 00 do 9 września 2000, poniedziałek 421 na 400 kilokalorii.
2: No i tu mam... Mam różne podsumowania.
3: Wstrzymaj pierścienie, przycisk.
2: No i...
3: Zmień cele, przycisk.
2: Dobra. No najpierw zmień cele, to już to zrobię.
3: Typ celu, przycisk.
2: Typ celu, po mojemu jest to bardzo dziwnie opisane, opisana...
3: Cel ruchu, typ celu, przycisk.
2: Funkcja.
3: Typ celu, zamknij, przycisk.
2: Bo jak w to wchodzę, to mam coś takiego.
3: Typ celu, nagłówek, zaznaczone, codziennie, przycisk. Harmonogram, przycisk.
2: Typ celu, to ja raczej zrozumiałam... no nie wiem, czy ruch, czy tam...
0: Tak, dokładnie, jakiś rodzaj
2: ćwiczenie, czy
0: aktywności
2: rodzaj
0: fizycznej.
2: Treningu, nie? A tu jest...
0: No, to jest bardzo... Nie wiem, jak to jest po angielsku, ale...
2: No, proszę mi z tego.
0: Niestety Apple ma czasami te rzeczy takie, że one nawet w oryginale są źle napisane.
3: Zaznaczone, codziennie, przycisk, harmonogram, przycisk.
2: No dajmy sobie harmonogram.
3: Przycisk wróć, typ celu, przycisk, harmonogram, nagłówek, poniedziałek, 400 kilokalorii, przycisk. 400 kilokalorii, przycisk.
2: No i tu mogę zmieniać, jakby jak w to kliknę, to mogę zmieniać.
3: Poniedziałek, 400,
2: na przykład.
3: Poniedziałek. Kilokalorii, 400, kilokalorii, 400, regulacja.
2: No i tu mogę.
3: 410, 420, 430, 440.
2: I tak dalej.
3: 400, 400, 400.
2: Dobra.
3: Ustaw, przycisk.
2: No usta.
0: W ogóle teraz to i tak poprawili. Ja czytałem, że w starych wersjach to szło co jedną kilokalorię, więc w ogóle ten suwak. Nie wiem, czy to prawda.
2: Ale to mogę otworzyć, ja sobie go oczywiście nie będę zmieniać. Jeszcze chcę przejść do tego.
3: Wstrzymaj pieścienie.
2: O, właśnie. No i to jest właśnie to, że mogę sobie wstawić tu do kiedy mam wyćwiczyć.
3: Znów 6 ustaw. Znów 6 września.
2: Okay.
3: Ustaw, przycisk, ustaw, znów, nie od teraz. 1. Regulacja. 2. 3. Znów 8 września. Nie od teraz. 3. Regulacja. 4. 5.
2: I tak dalej.
3: 4, 3, 2, 1. Przycisk wróć. Przycisk wróć.
2: Dobra.
3: Przycisk wróć.
2: To by z aktywności zamknij, było chyba
3: przycisk,
2: tyle.
3: Zamknij, przycisk. Ruch, 75, podsumowanie, ruch, 75%, ćwiczenia, 20, podsumowanie tygodnia, przycisk.
2: Dobra, wyjdę z tego.
3: 1958 i 28 sekund.
2: Teraz mam dalej, Boże.
3: 1958 i 34 sekundy. Aplikacja, aktywność.
2: Nie chcę, aktywność. Nie chcę ze mną współpracować. A to jest. O, to sobie wejdę.
0: To jest zupełnie nowa aplikacja.
2: Nowa aplikacja.
3: Zmień okres, przycisk. Zmień okres, dziś, nagłówek. Tętno wgórnych 11% typowego zakresu. Dziś, tętno wgórnych 11% typowego zakresu. Częstość oddechów wgórnych 44% typowego zakresu. Temperatura nadgarstka wgórnych 48% typowego zakresu. Poziom tlenu we krwi wgórnych 39% typowego zakresu. Błąkość snu wgórnych 43% typowego zakresu. Temp, nadg, minus 0,16 ST, C, w typowym zakresie, przycisk. Strona 4,6, regulacja. Strona 4,6, regulacja. Strona 5,6.
0: To jest chyba jedyne miejsce.
3: 97,1%.
2: O, i to pokazuje mi wszystkie dane moje zdrowotne, że tak powiem.
3: Strona 5,6.
0: To jakoś gdzieś są wykresy też? Jedyne chyba miejsce w Apple Watchu.
2: Tak, zaraz to po.
3: Jezu. Aby zmienić wartość, przed strona 5,6.
0: Gdzie te wykresy są?
2: Chwila.
3: Częstość oddechów w dolnych 40.
2: Na przykład tu. O Jezu, czy mi się to uda tak nagłośnić?
0: Tego co widać, że to jest słabsza jednostka, to idzie w bardzo takich.
2: O, tak mniej więcej to wygląda. A na przykład. No super.
3: Czystość oddechów w ogólnych 44%. Temperatura nadgarstka w ogólnych 48%. Opisz wykres. Otwórz wykres audio.
1: Natomiast no, o co tutaj chodzi, też myślę, że można zauważyć, po prostu zegarek zbiera no, nasze parametry, zwłaszcza na przykład podczas snu, ale nie tylko. No i to są te normy, o których on mówi. Gdyby teraz któraś z tych parametrów wykroczyło bardzo ponad normę, to będziemy otrzymywać powiadomienia i te powiadomienia będą nam sugerować, co mogło spowodować to, że ten parametr jakoś wykroczył te normy. Więc tutaj nam zegarek może zasugerować, że na przykład, no bo może jesteśmy chorzy, albo jakieś inne czynniki, nawet tutaj Apple, nie wiem, wspominał gdzieś alkoholu, no inne różne sytuacje, żeby na przykład, no jeśli coś wykroczy, no to powie nam, o co chodzi. Też gdybyśmy zaznaczyli

0: takie prywatne rzeczy, więc tam lepiej chyba nie wchodzić.
1: To nie jedyna nowa aplikacja, no nie? Tam jeszcze kilka nowych aplikacji się pojawiło.
2: Tak. Teraz tak. Może aplikacja powinna mieć o zakończeniu treningu. Taka nowość doszła. No, akurat się tym nie bawiłam, bo ja po prostu jakoś tak nawet ani nie jeżdżę na rowerze, ani nic, więc nie włączam tych treningów. Jeszcze są wydarzenia na żywo. Gdzie to było? Zaraz muszę sobie...
0: Tak, wydarzenia na żywo na iPhone'ie, czyli takie powiadomienia, które cały czas są i się odświeżają, powiedzmy. Na przykład jak co mówimy Ubera, albo nagrywamy coś w Just Press Record, to wówczas mamy te wydarzenia na żywo.
1: Też niektóre aplikacje na przykład z wynikami sportowymi możemy sobie ustalić, na przykład, że jakiś mecz nam się tak wyświetli. No to jest częścią widoku widgetów, który też został dość znacząco zaktualizowany, dlatego między innymi wyleciała tarcza Siri, bo mówiliśmy na początku, że no właśnie wyleciała tarcza Siri, to właśnie między innymi z tego powodu.
0: No tak, bo teraz już nie ma potrzeby dla... I tutaj mamy ustawienia tego stosu.
2: Już zgłośniam. Za głośno mi było. O proszę.
0: Tak, to błąd, który w iOSie został naprawiony, a w Watchu został.
2: Szybkość mam 140, tak. I tu mogę to mieć albo wyłączyć po prostu. Możesz wybrać, czy po opuszczeniu nadgarstka dane wydarzenia na żywo mają
1: być widoczne czy zamazane. No bo przypominajmy, że nowe zegarki wyświetlacz może zostać cały czas włączony, tak? Więc no tutaj możemy zdecydować, czy...
0: Ale dla VoiceOvera on i tak śpi.
1: Tak, dla VoiceOvera on śpi, ale informacje mogą się po prostu wyświetlać.
0: I to nie jest tak, że Apple nie chce tego zrobić, tylko dla, jakby taka ciekawostka może, dlaczego to w ogóle działa, jak to jest, że... Możemy mieć na przykład na iPhone'ie Always on Display tak zwane, czyli zawsze włączony. Jak to jest, że nam nie idzie bateria w tempie jakimś zastraszającym? Chodzi o to, że wyświetlacze smartfonów odświeżają się określoną liczbę razy na sekundę, czyli ileś tam razy na sekundę jest, powiedzmy w dużym uproszczeniu, przerysowywana treść ekranu. Od nowa jest przerysowywany ekran. W iPhone'ie jest to 60 razy na sekundę. Podobno w nowych iPhone'ach, w Pro Maxach to jest chyba 120 razy na sekundę może być i w Pro, a jak mamy to zawsze włączone, to jest 1 Hz, czyli tylko raz na sekundę jest odświeżany ekran, więc schodzi ekran, częstotliwość odświeżania ekranu schodzi do 1 Hz i wówczas jakby to odświeżenie ekranu to nie tylko to, co ekran wyświetla, ale też to, jak się zachowuje, czyli na przykład jak reaguje na dotyk i wówczas po prostu ekran nie jest w stanie zarejestrować, że jest dotykany w dużym uproszczeniu. Dlatego VoiceOver nie działa. To nie jest tak, że ktoś nie chce tego zrobić, tylko jakby gdyby to się udało zrobić, no to jakby straciłby ten Always on Display sens, bo zabierałby nam tyle baterii, ile normalnie włączony ekran. Pewnie można by zrobić, nie wiem, 15 Hz dla VoiceOvera czy coś, ale nie wiem, czy te ekrany są adaptacyjne, czy nie. Także taka dygresja.
2: No, to śledzenie wydarzeń na żywo przetestowałam. Niestety skończyło to się restartem iPhone'a, więc może nie. Fakt, że zadziałało, czyli włączyłam sobie akurat Just Press Record i się nagrywało. I faktycznie widziałam na zegarku, że to się nagrywa, zmieniał się czas. Szkoda, że mi się telefon zaciął i musiałam go zrestartować. Nie dało się wyłączyć, nic się nie dało zrobić po prostu. No, nie było wyjścia, tylko restart. No i chyba tyle, no właśnie. Głównie te opcje są takimi nowościami.
1: Te inteligentne stosy, skoro o nich rozmawiamy, one też podobnie jak kiedyś tarcza Siri mogą automatycznie nam pokazywać to, co nas może interesować według lokalizacji, według pogody.

0: załóżmy, że nam alert RCP się jakiś pojawił, a aplikacja pogoda gdzieś takie alerty też może zbierać, no to kiedy otworzymy ten widok widgetów, nawet jeśli domyślnie patrzyliśmy się ostatnio na coś innego, no to nam zegarek może zaproponować najpierw widget pogody, na którym taki alert się wyświetli.
1: Czy... I fajnie to działa, tak z tego co widziałem. Też a propos koronki, a propos widgetów i a propos koronki, to chyba w koronce mam jakieś zmiany, tak?
2: Jest centrum powiadomień i tak, faktycznie zapomniałam. Jak koronkę jakby przekręcę w dół, to się pojawia centrum powiadomień. W górę widgety, a w dół centrum powiadomień.
0: Tak, no to w górę do widgetów to by było zawsze, to znaczy odkąd te to widgety było, się pojawiły, ale w dziesiątce, tak. A to jest taka logiczna zmiana, żeby to wszystko było spójne. Tak. Pojawiły się też nowe widgety do kilku nowych aplikacji, które się pojawiły. Na przykład zegarek doczekał się tłumacza swojego.
2: Tak, no właśnie. Teraz to spróbuję znaleźć. Tłumacz jest akurat dość...
3: Aplikacja, trening. Main radio, ustawienia. Tłumacz.
2: Jest.
3: Ulubione, przycisk. Opcja, przycisk. Język źródłowy, polski, przycisk. Zamień języki, przycisk. Język docelowy, angielski, przycisk. Dyktowanie, przycisk. Dyktowanie, przycisk.
2: No to na przykład... Jak się dzisiaj czujesz?
3: Ulubione, przycisk. Opcja, polski. Jak się dzisiaj czujesz? Odtwarzaj, angielski. How do you feel today? Odtwarzaj, przycisk.
4: How do you feel today?
1: I pokaż może te opcje, co tam są, bo to brzmi intrygująco.
3: Jak się dzisiaj czuł polski? Opcja, przycisk. Opcja, zamknij, przycisk. Szybkość mowy, nagłówek. Szybkość odtwarzania, 3, przycisk. Regulacja. Autoodtwarzanie tłumaczem, przełącznik, wyłączone.
1: O, no właśnie.
3: Aby przełączyć ustawienie. Preferowane wejście, mowa, przycisk. Pobrane języki, przycisk. Pobierz języki, między którymi chcesz tłumaczyć, gdy nie masz połączenia z siecią lub gdy masz włączony tryb lokalny. Tryb lokalny, przełącznik, wyłączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie. Tłumaczenie między pobranymi językami zawsze odbywa się bez używania sieci. Jakość tłumaczenia poza siecią może nie dorównywać jakości tłumaczeń w trybie online. Siri zawsze przetwarza tłumaczenia w sieci. Tłumacz i prywatność, przycisk. Tłumacz i prywatność, przycisk.
1: Szkoda, że nie ma tego, co jest w iPhone'ie, czyli tego trybu rozmowy, że nie muszę wyłączać jakby tłumacza, tylko ja coś mówię po polsku, a zegarek odpowiada po angielsku, potem się zamienia.
2: Potem się, tak.
1: To na iPhone'ie jest i jakby byłoby to bardzo logiczne, gdyby to było na zegarku. Chyba tego nie ma, chyba że ja nie umiem do tego dojść.
0: No tej opcji nie było tutaj widać, co nie zmienia faktu, że sama opcja jest przydatna. Bo
1: tak,
0: też,
1: bardzo.
0: Tak, bo tłumacz Google ani Bing chyba nie mają aplikacji na zegarek. Pewnie coś firm trzecich by się znalazło, ale no fajnie, że
1: na
0: Apple
1: razie
0: też...
1: mamy Siri, mamy to natywnie, jest to fajne.
0: No właśnie, bo pewnie też to można Siri wywołać.
1: Ciekawe, tutaj... jak się będą czuły firmy typu Wasco z tą nowością. To jest też coś, co bym jakby dobry temat do dyskusji, uważam.
0: Dobrze, co jeszcze mamy, jeśli chodzi o zegarki? Widgetek już mówiliśmy.
2: Ja tu już mam chyba wszystko. Chyba, że coś pominąłem.
1: Pomyślmy.
0: Mamy aplikację Shazam. To, czy ona, rozumiem, że ona jest już teraz zainstalowana domyślnie w
1: domyślnie
0: systemie?
1: Domyślnie i to jest ten sam Shazam, który masz na iPhone'ie.
0: No okej.
1: Okay, to jest jakby takie, powiedziałbym, oszukane.
2: No chyba wszystko.
0: No ale to chyba wszystko poza tym. Czyli no WatchOS 11 też w sumie całkiem sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o gdzieś śledzenie parametrów naszych, które są teraz bardziej przejrzyście wyświetlane. Też to automatyczne śledzenie snu, które też pojawiło się na przykład na nowym Pixel Watchu. Więc tutaj fajnie, że Apple nie będzie odstawało konkurencji, no bo też Google się właśnie chwaliło podobną funkcją. No nie musimy się na szczęście użytkownicy Apple Watchy czuć gorsi pod tym względem w takim razie. Dobrze, zanim przejdziemy dalej, standardowo pytanie, czy ktoś czy do nas coś napisał.
5: Na razie cisza.
0: Na razie cisza. No, w takim razie tylko przypomnę, gdybyście chcieli się z nami skontaktować, możecie to zrobić. 663-883-600 kontakt.tyflopodcast.net lub pod transmisją na YouTubie lub na Facebooku, zależy, gdzie nas słuchacie. Dobrze, więc mamy ogarnięty zegarek, mamy Apple TV. No a teraz myślę, że warto porozmawiać o tym, co się zmieniło dla tych, którzy mają komputery Mac.
1: Tak, ja jakbym, gdyby nie to, że prowadzę tą audycję, to by była część, na którą ja, najbardziej bym czekał osobiście. Jestem wielkim fanem macOS-a, więc Piotrze, myślę, że możesz zaczynać. Ja może teraz się pozwól, że się troszkę zamienimy, że ja będę jakby patrzył w notatki, a ty będziesz pokazywał, myślę.
0: Wiesz co, bo możemy tak zrobić, natomiast ja nie wiem, czy nie byłoby dobrze, jakbyś ty generalnie wszystko oprócz Apple Intelligence pokazał,
1: bo ja mam system masz... po polsku, dobrze. No
0: bo masz system po polsku.
1: Dobrze, no to już...
0: Tak, niestety, jeśli chodzi o Apple Intelligence, to akurat funkcja, która wymaga systemu w języku angielskim, a też chciałbym omówić tą funkcję, więc tutaj musimy troszeczkę dostosować. W międzyczasie powiem tylko...
1: Dziękuję.
0: W międzyczasie powiem, że system nazywa się Sequoia, pisane Sequoia. No, dlatego, że od jakiegoś czasu Apple nazywa swoje systemy od miejsc i takich ciekawych rzeczy związanych z Kalifornią, no a przecież właśnie tam znajdziemy drzewa sekwoje, największe, najwyższe drzewa na świecie, więc no tutaj tak, stąd wzięła się
1: nazwa. Pamiętam ten taki program, ten mi się właśnie przypomniał przy premierze na National Geographic chyba, gdzie mówiono, że sekwoje to najwyższe drzewa na świecie, 125 metrów osiągają. Dobrze, więc ja teraz udostępnię swój dźwięk. Tylko tu muszę monostereo zoptymalizuj pod kątem. Nie.
5: Tekst zoom.
1: Czy słyszę rozpoczynka?
5: Tekst edit.
1: Pierwsza rzecz. Zotekst
5: edit.
1: Zacznijmy sobie może od omawiania.
5: Zotekst.
6: To znaczy, Arku, przede wszystkim dźwięk proponuję, żebyś troszeczkę ściszył, bo ty jesteś ciszej w porównaniu.
5: Głośność 60 zamykam.
6: Myślę, że będzie ok.
1: Dobrze. Zaczniemy sobie może od tego, jakie błędy zostały naprawione w VoiceOverze, zanim przejdziemy do nowości, bo niestety macOS cierpiał na kilka tych błędów. Zacznę może od błędu, którym jest prosty do pokazania jego, jakby to, że został naprawiony i mnie on bezpośrednio, że tak powiem, dotyczy ten błąd, więc go pokażę. W macOSie był kiedyś taki błąd, że nie dało się objaśniać chińskich znaków. On był bardzo długo, od kilku praktycznie wersji. Mamy sobie tutaj tekst po chińsku. Powiedzmy, że chcę objaśnić ten znak, nie wiem, czy to jest xie od dziękuję, czy xie od uczyć się. Okej, wreszcie po kilku latach doczekałem się możliwości objaśniania znaków w macOSie. Drugi błąd, który został poprawiony, to z kolei docenią ludzie, którzy pracują z tekstem albo programują. Jakiś czas temu chyba w macOSie Ventura dostaliśmy ogłaszanie wcięć przy pomocy dźwięku. I ta funkcja została teraz poprawiona. Ja pokażę może w jaki sposób.
5: Archiwa folder, widok sounds feature folder, widok content view. Otwórz BB edit app. Pobieram plik. Kończę pobierać plik content view z fit.
7: BB edit.
1: Idąc sobie strzałkami.
5: Sounds. Nowy tekst magazyn.
1: Wreszcie mamy ten dźwięk równo z mową. Nie ma tak jak kiedyś, nie wiem czy pewnie Michał będziesz pamiętał, jak miałem audycję o macOSie 13 Ventura, to bardzo na to narzekałem. Byłem niesamowicie zawiedziony tą funkcją, teraz to zostało poprawione.
6: Także nie dało się z tego korzystać przy takim dość szybkim poruszaniu się po tekście, tak, a to w programowaniu tak. Zwłaszcza.
0: W Sonomie to opóźnienie chyba zostało trochę skrócone, ale nie było zerowe.
1: Nie było. A najlepsze jest to, że oni to zrobili specjalnie, to nie jest tak, że to był błąd. Oni myśleli, że tak trzeba.
0: Ktoś tam myślał, że tak
1: ma tak być. Ja rozmawiałem nawet.
7: W, cancel, don't save,
1: but... I teraz coś, na co chyba wszyscy czekają.
5: Systemowy alert od Home. Alert. Pozwoli. Aplikacja Zoomus prosi o pominięcie systemowego prywatnego interfejsu wyboru okna, aby uzyskać bezpośrednio.
0: Niechcący wpadliśmy na inną nowość, tak.
1: Wpadliśmy na inną nowość, teraz mamy więcej uprawnień, mamy bardziej granularny system tych uprawnień, mamy uprawnienia dostępu do sieci lokalnej. Czyli jeżeli pozwolimy jakiejś aplikacji wyszukiwać urządzenia w sieci lokalnej, no to będziemy wówczas będziemy potrzebowali uprawnień nadać do tego. I mamy też uprawnienie związane z nagrywaniem audio i wideo. Jeżeli jakaś aplikacja, tak jak na przykład VOCR, który pewnie wszyscy jakoś tam znamy, używamy, będzie nagrywała ten ekran dłużej niż miesiąc, to system zabroni tej aplikacji i nam przypomni, ej, ta aplikacja w sumie nagrywa cię już od miesiąca, czy na pewno chcesz, żeby dalej to robiła? To jest straszna nowość moim zdaniem. Przeszkadza to w korzystaniu codziennym systemu, ale tak, ja Zoomowi
5: pozwolę otwórz usta, pozwoli, otwórz usta, Finder, ustawienia systemu,
1: może nie
5: prywatność.
1: Nie będę pozwalał, bo nie wiem, czy nie każe mi restartować Zooma, nie chciałbym tego robić, w każdym razie tak jest. Wracając do VoiceOvera, mamy coś, na co chyba wszyscy czekali, czyli wreszcie mamy możliwość remapowania skrótów klawiszowych w VoiceOverze. W tym celu otwieramy sobie narzędzie VoiceOver.
5: Otwieram narzędzie VoiceOver, polecenia. Klawisz modyfikuj, dodatk zaznaczone, dodatkowe sterowanie VoiceOver, klawiatura numeryczna.
1: Teraz mamy to jako, kiedyś po angielsku to się nazywało Commanders, po polsku polecenia klawiszowe, teraz to jest dodatkowe sterowanie VoiceOver i tu możemy wybrać, czy chcemy, żeby VoiceOverem się sterowało właśnie przy pomocy klawiatury numerycznej.
5: Zaznaczone, dodatkowe sterowanie VoiceOver, klawisz option, lewy klawisz option, szybka nawigacja. Niezaznaczone, jest... szybka nawigacja. Szybka nawigacja klawiszami strzałek.
1: Teraz szybka nawigacja. Było z tą szybką nawigacją kilka kontrowersji. Teraz stanęło na tym, że jak włączymy szybką nawigację.
5: Zaznaczone.
1: Lewo-prawo. Właśnie też mamy zmieniony dźwięk, to się włącza zarówno szybka nawigacja.
5: Nie znaleziono nagłówka.
1: Na przykład klawiszami H i tak dalej, jak i strzałkami.
5: Nie zaznacz.
1: Teraz wokół. To jest szybka nawigacja. Klawiszami właśnie tymi, powiedzmy, internetowymi, tak to nazwijmy, czyli H, M i tak dalej. A w shiftku
5: zaznaczone.
1: To nawigacja strzałkami.
5: Niezaznaczone, szybka nawigacja. Szybka nawigacja jednym klawiszem.
1: I to jest właśnie szybka nawigacja jednym klawiszem.
5: Zaznaczone, szybka nawigacja. Wpisywanie w polach tekstowych. Pole wyboru.
1: To jest kolejna nowość, bardzo to przeszkadzało ludziom, że nie dawało się za bardzo wpisywać w polach edycji, jak była ta szybka nawigacja, trzeba było ją wyłączać, teraz to wykrywa, jak jesteśmy w polu edycji, w miarę, raz lepiej, raz gorzej.
5: Klawisze strzałek w lewo i w prawo, przełączają obie opcje, klawisze strzałek...
1: Tutaj mamy do wyboru, co robią klawisze lewo-prawo.
5: Nic nie robią. Przełączają szybko nawigację klawiszami, przełączają szybko nawigację jednym klawiszem, znak oznaczenia.
1: Jeżeli ktoś jeszcze gra w World of Warcraft, to polecam ustawić na nic nie robią, bo nie będziemy mogli sterować postacią.
5: Przy przełączaniu szybkiej nawigacji, odtwórz dźwięk. Znak oznaczenia. Znak oznaczenia.
1: Mamy odtwórz dźwięk albo mów.
5: Zestaw poleceń. Zestaw poleceń. Wbudowane. Zestaw poleceń. Użytkownika. Własnych. Smiley. Zaznaczone.
1: I tutaj mamy... własne polecenia.
5: Zestaw poleceń. Edytuj.
0: Tylko dodam, że tutaj Arkowi mówi smiley, tutaj jakaś buźka. To chodzi o to, że w nawiasie jest napisane, ile skrótów Arek zmodyfikował.
1: Tak?
5: Zaznacz przyci. Wybór 2. Zaznacz 8. Własne. Prawy nawias okrągły.
1: Tak, ja nie jestem fanem jakiegoś remapowania skrótów, dlatego tam jest głównie skrypty.
0: No i akurat wyszło, że to jest buźka. Jednej rzeczy, której akurat nie masz, pewnie dlatego, że to jest chyba jakiś Mac Mini, tak?
1: Tak.
0: To tutaj też się pojawi pole wyboru do obsługi gładzika i w ustawieniach opcji gładzika się pojawiła nowa opcja. Już nie będziemy jej, myślę, pokazywać, ale powiemy, że to jest. Ignoruj gładzik, kiedy VoiceOver jest włączony. Opcja robi dokładnie to, co sugeruje nazwa. Nawet jeśli mamy tą obsługę gładzika, czyli Control Option, pokrętło w prawo sobie włączymy, to ten gładzik po prostu nie będzie w ogóle nie reagował.
1: Był kilka miesięcy szybszy, jak ktoś pamięta, aplikację Cornok. To
0: narzędzie, które ma jedną zaletę, tutaj rozmawialiśmy przed audycją, że Cornok ma do tego skrót, więc jakbyśmy chcieli tymczasowo sobie wyłączyć tą opcję, bo na przykład, nie wiem, potrzebujemy właśnie obsługi gładzika, albo ktoś widzący chce coś kliknąć, a w VoiceOverze czegoś takiego nie mamy, więc możemy wyłączyć VoiceOvera i wtedy ten gładzik nam zacznie działać, ale jeśli na przykład chcemy czasem mieć ten gładzik wyłączony, nie wiem, w momencie, kiedy piszemy i zdarza nam się go muznąć, ale zdarzają się też sytuacje, że korzystamy z tej obsługi gładzika, no to niestety tak się nie da łatwo tego przełączyć, bo musimy tutaj wejść do tego narzędzia, znaleźć sekcję polecenia, kliknąć przycisk opcję gładzika, bo to jest w osobnym okienku dialogowym i tam oznaczyć to pole.
1: Mhm. W sumie mam pomysł, jakby to rozwiązać, ale to za chwilę. Dobrze, wejdziemy sobie w tą edycję.
5: Zestaw poleceń, edytuj.
1: Edytuj.
5: W, opcji pole wyszukiwaj, edytuj pole, filtruj polecenia, przy.
1: I to jest moim zdaniem UX-owo jedna z gorzej zrobionych funkcji w macOSie w historii, przynajmniej w tej historii macOSa, którą ja znam. I moim zdaniem przynajmniej jest się tu tak ciężko połapać, że nie wiem, no nie wiem. Mamy tutaj opcję filtruj.
5: Znak oznaczenia. Wszystko. Klawisze voiceover. Klawisze option. Klawisze szybkiej nawigacji.
1: Czyli tutaj mamy to, co kiedyś było w tej zakładce commanders po angielsku, czyli w tych poleceniach.
5: Klawisze numeryczne. Gesty gładzika. Polecenia z przypisanym wejściem. Polecenia bez przypisanego wejścia.
1: To akurat jest fajne, bo możemy sobie sprawdzić na przykład, czego nie mamy przypisanego.
5: Przypisania wejść zmodyfikowane przez użytkownika. Zablokowane przypisania wejść, których nie można zmienić. Wejścia z wieloma przypisanymi poleceniami. Wejścia z wieloma przypisanymi poleceniami z tej samej kategorii. Znak z przypisania ja wejść z polecenia bez przypisa polecenia z przypisanym po przypisania wejść zmodyfikowane przez,
1: przez użytkownika.
5: Widok kolumnowy, zaznaczone, przycisk wyboru, 1/2.
1: I tutaj mamy dwa widoki. Mamy widok kolumnowy, który działa jak widok kolumnowy na przykład w poczcie czy w Finderze.
5: Widok tabeli.
1: I widok tabeli. Ja polecam akurat używać widoku tabeli. Ja pokażę oba widoki. Pokażę teraz widok kolumnowy.
5: Przypisania poleceń. Przegląd w. Przypis A. Wszystkie kategorie. Komórka. Audio. Komórka.
1: I tutaj idąc w góra-dół chodzimy jakby po kategoriach.
5: A, mowa, nawigacja, ogólne, własne pole, własne, wszystkie, audio, komórka.
1: Przyjmijmy, że mamy to audio, idę w prawo.
5: Przyłącz złagodzenie dźwięku, data edycji, komórka.
1: Nie wiem, kto to tłumaczy, jaka data edycji.
5: W, przyłącz złagodzenie dźwięku, data edycji, komórka, w, t, przełącz, data edycji, kontrol numpad, gwiazdka, edytuj przycisk, komórka.
1: Kto używał ZDSR-a, to wie dlaczego?
5: Mysz w dół, mysz w górę. Data edycji. Kontrol numpad, gwiazdka. Edytuj przycisk.
1: I tutaj możemy komórka, edytować trzy rzeczy. To polecenie.
5: Data edycji. Kontrol numpad, gwiazdka. Edytuj przycisk. W. Kontrol. Datum. Edytuj przycisk.
1: I tutaj jak klikniemy edytuj, to mamy takie dziwne menu.
5: Usuń. Reaguj na klawisz wielokropek command K.
1: Reaguj na klawisz command K, czyli jak naciśniemy command K na jakiejkolwiek komendzie, to możemy przypisać mniej więcej dowolny klawisz. Bo na przykład, powiedzmy, że chcę WF9 do tego.
5: Reaguj na klawisz, przechwyć skrót klawiszowy,
1: okno. WF9, bo wiem, że to nic nie robi.
5: Wejścia. Edytuj zestaw poleceń użytkownika.
1: To.
5: Data, przyłącz złagodzenie dźwięku, data edycji, komórka. Data edycji, control option F9.
1: Naprawili to.
5: Data edycji, data edycji, w kontrol edytuj, przycisk.
1: Pozytywnie zaskoczyłem w tym cyklu, jakby w tej co audycji.
0: Co ciekawe, też można nawet przepisać skróty do podwójnego i potrójnego naciśnięcia jakiegoś skrótu. Natomiast musimy wziąć wtedy pod uwagę jedną rzecz i tak ze wszystkimi budowanymi skrótami voiceovera jest.
1: Że spowolni to nam reakcję na pojedyncze wciśnięcie klawisza, bo system będzie czekał.
0: No właśnie nie. On po prostu i tak wykona tą pierwszą operację.
1: A,
0: tak,
1: okay.
0: Powiedzmy, tak, więc no, musimy wziąć to pod uwagę, na przykład, nie wiem, gdybyśmy chcieli sobie zrobić, że, nie wiem, włożyć spacja raz to jest kliknięcie lewym przyciskiem, a włożyć spacja dwa razy to prawy przycisk myszy, no to lepiej tego nie robić, bo po prostu najpierw
1: będziemy
0: klikniemy
1: lewym, prawym.
0: Tak, dokładnie.
1: Szkoda, że nie można reagować na przykład na co? Na przytrzymanie.
0: No właśnie,
5: usuń,
0: tego nie ma.
5: Reaguj na klawisz wielokrotką, przechwyć skrót wejścia.
1: A teraz
5: edytuj.
1: Zobaczymy, co się stanie, jak na przykład spróbuję przypisać na coś, co już mam przypisane.
5: Data edycji. W kontrol num edytuj. Reaguj na klawisz, przechwyć skrót. W okno już w użyciu. Zastosowanie wejścia kontrol numpad to obecnie mysz w dół. Czy chcesz je zmienić na przełącz złagodzenie dźwięku? Okno, anuluj.
1: Także tak to wygląda.
5: Gotowe. Widok tabeli. Mowa. Audio. Przełącz wyciszenie mowy. Data edycji. Option M. Przełącz nawigacja. Przejdź na biurko. Data edycji. Komórka.
0: Tak, w angielskiej wersji to po prostu mówi zmienione.
5: Przejdź na ogólne.
0: Nie wiem, kto to tłumaczył, jak sam powiedziałeś.
5: Własne polece. Otwórz aplikację. Data edycji. Wykonaj skrypt Apple Script. Data edycji. Option. Czytaj schowek. Data edycji. Option. Czytaj liczbę elementów w aktualnym oknie Findera. Edytuj przycisk.
1: Tutaj na przykład mamy Apple Script.
5: Data edycji. Czytaj liczbę elementów w aktualnym oknie Findera. Edytuj.
1: To chciałoby się móc zmienić skrypt, ale niestety nie można.
5: Usuń. Reaguj. Klawisz Option. Pod menu.
1: I tutaj dalej. Mamy w tym menu takie śmieszne coś, że mamy klawisz Option.
5: Klawisz litery z klawiszem Shift. Pod menu. Litery. Pod menu. Symbole. Pod cyfry. Pod menu. Litery z klawiszem Shift. Pod menu.
1: Nie wiem, po co to jest. Po co mamy takie menu, że mamy Option. Potem w pod menu Option mamy litery. Litery z klawiszem Shift.
5: Cyfry. No pod symbole. Pod menu.
0: W starej wersji to było pole edycji po prostu. I tak, mogliśmy wpisać dowolną literę. Zauważ, że w pierwszej wersji tego, to tam były tylko litery i cyfry. Bez shifta, bez interpunkcji.
1: Tak, i tak jest lepiej, ale skoro mamy reaguj na klawisz, no to...
0: No właśnie, czemu to by nie mogła zareagować wtedy, tak? Bo to jest to, co ty teraz otworzysz skróty z klawiszem Option, to jest coś, co kiedyś właśnie nazywało się tym keyboard commanderem, tak? W-Shift-K. To są te.
1: Tak, skróty. I to dalej działa swoją.
0: To cały czas działa.
5: Szybka nawigacja, klawiatura numeryczna, gładzik, pod usuń. Gładzik, opcja, kontrol, pod shift, koma, opcja.
1: Akurat gładzik rozumiem, dlaczego został. No nie mamy rysowania gestów, bo to by było trudne. Ale tak, powiedzmy, że chcemy sobie dodać polecenie.
5: Edytuj, data edycji, wykonaj własne pole, data edycji, własne poz, gotowe, gotowe,
1: przypisać,
5: własne polecenia, komórka, dodaj wejście, przycisk,
1: bo na dole każdej kategorii mamy dodaj wejście i klikamy.
5: Reaguj na klawisz wieloklawisz oprzecz gładzik pod menu. Reaguj na klawisz wielokropek command K.
1: Reaguj na klawisz i zrobimy
5: przechwyć
1: sobie
5: skrót klawiszowy okno.
1: Ctrl Shift J dwa razy.
5: Alert. Okno dialogowe. Nieprawidłowe dane wejściowe. Tej kombinacji klawiszy modyfikujących nie można używać do sterowania voiceover.
1: Dlaczego nie można? Jakby to powiedzieć? Nie wiadomo.
0: Bo to musi być skrót, który wykorzystuje albo klawisz W, czyli Ctrl Option albo Caps Lock, albo właśnie jego klawisz Option.
5: Dodaj wejście.
1: Tak, albo
5: Reaguj na klawisz wielokropek komandka.
1: Z numerycznymi.
5: Przechwyć.
1: Ta funkcja w sumie.
5: Alert.
1: Jest.
5: Tej nieprawidłowej dodaj.
1: No jest, tak powiedzmy.
0: Natomiast no faktycznie można sobie te skróty używając klawiszy W przepisać. Ja sobie właśnie też tak złagodzenie dźwięku przypisałem właśnie prawe kliknięcie myszką, tak, którego wcześniej nie było, a to się przydaje w niektórych aplikacjach.
5: Ostatnie
0: Także
5: zdanie skopiowane do schowka.
0: Mimo wszystko no myślę, że to jest coś, co jest przydatne, chociaż faktycznie ten interfejs mógłby wyglądać lepiej. No mamy jeszcze ten widok tabeli.
1: Mam
0: myślę, że coś mi można pokazać.
5: Pomoc, zestaw poleceń, edytuj. W, filtruj pole wyszuk, widok tabeli, zaznaczone.
1: W tabeli mamy
5: przypisania poleceń, tabela.
1: Oczywiście tabelę. Po prawo mamy
5: dodaj, usuń, gotowy.
1: Dodaj, usuń tak jak trzeba.
5: Przypisanie.
1: Tabela ma jedną zaletę nad kolumnami, jakby taką oczywistą. W, kreska pionowa.
5: Wejście, przycisk, kategoria, polecenie.
1: Możemy sortować.
5: Kategoria, przycisk sortować.
1: W spacja na przykład.
5: Wyświetl kontrol kategoria. Aktywne punkty. Aktywne.
0: Bardzo wolno idzie po tej tabeli.
5: Zestaw.
1: Dobrze, wyszedłem, bo wiadomo o co chodzi. Ale tak, mamy te aktywne punkty i możemy tak sortować tabelę. Teraz, co jeszcze nowego w VoiceOverze? Wydawałoby się, że tyle, ale mamy trochę zmienionych dźwięków. Mamy kilka nowych poleceń.
5: Menu pomoc ogól, men audiograf, audio, auczyn, dodaj wymowę, dwukrotnek, dodaj wymowę.
1: Mamy teraz dodaj wymowę polecenie.
5: Ignoruj ESP, kliknij mysz oko, korzystaj, magiczne stu, mysz w dół, mysz, opisz pozycję okna, opisz, otwórz centrum sterowania, otwórz funkcję sprawdzania tekst, otwórz listę powiadomień, otwórz menu historii powiadomień, control option, NN.
1: Jeszcze to
5: otwórz menu poleceń, control, otwórz menu pomoc, otwórz menu powiadomień, otwórz menu skrótów, control option, shift M. Otwórz narzędzie voice-owe, otwórz następny przewodnik, wybieranie aplikacji, menu control option FN, 1-1.
1: No jeszcze nowe polecenie do, chyba rozdzielili polecenie do sprawdzania Wi-Fi, teraz mamy drobny regres w voice-overze.
5: Nie
1: mamy nazwy sieci, do jakiej jesteśmy połączeni, jak sobie sprawdzamy.
0: Tak, to niestety prawda.
1: Kolejny błąd jest taki, że nie możemy dalej otworzyć informacji. Nie możemy otworzyć chyba słownika voiceovera do Apple Scripta? Nie da się otworzyć? Edytor skryptów się wywala?
0: A propos nowych poleceń, coś jest nowe polecenie, które nam pozwala przełączać, czy kursor myszy ma podążać za voiceoverem, czy nie. A to też się może czasami przydać.
1: A to chyba to zawsze było w Osi w F3.
5: Śledzenie
0: kursora, tak, to zawsze było, ale teraz też mamy osobne polecenie na przełączanie tylko śledzenia myszy.
1: A, rozumiem. O, no to o to polecenie pewnie mi chodziło.
0: No, bardzo możliwe, to też zostało dodane. Też, tak jak wspominaliśmy, że na iPhone'ie zmienił się, został dodany, przepraszam, nawet samouczek. To samouczek na Macu też został zmodernizowany. Nie wiem, czy przechodziłeś ten samouczek nowy.
1: Tak, on zawsze był, on na Macu od zawsze był w Command F8.
0: Tak, no teraz jest nowy. Z jednej strony no jest bardziej zmodernizowany. Z drugiej strony mam wrażenie, że niektóre lekcje zostały trochę okrojone, na przykład w ogóle nie ma teraz żadnego wspomnienia o obsłudze gładzika. A to znaczy, to nie coś, czego używają wszyscy, ale no to gdzieś opcja, która ma swoich fanów, zwłaszcza jak ktoś przechodzi z iPhone'a. Niektóre lekcje zostały troszeczkę uproszczone. Nawigacja po internecie na przykład w tym nowym samouczku to jest tylko teoria, tak naprawdę, która nam gdzieś opisuje pokrętło i wszystkie skróty, natomiast nie mamy strony internetowej, na której możemy sobie to poćwiczyć. No wiadomo, jak każdy się nauczy. Natomiast no, ten samouczek na Macu też został przeprojektowany trochę i po prostu też bardziej przypomina to, co zostało dodane do iPhone'a, ale wszystko, mimo cały czas wszystkie podstawowe polecenia są opisywane, mamy wytłumaczone, jak wchodzić w interakcję z elementami, więc takie jak przejść na pasek menu w aplikacji, więc takie najważniejsze rzeczy cały czas są omawiane także.
1: Tak, także dobrze, że to jest. Teraz przechodząc już do nowości chyba takich ogólnosystemowych, to coś, co nam niewidomym się raczej nie przyda. Mamy dwie nowe tapety. Ja może pokażę, jak VoiceOver je
5: opisuje. Okno. Tapeta. W. Zawar poz. Ob. Poranek w Parku Narodowym. Polecenia z klawiszami numerycznymi wyłączone. Pokaż jako wygaszacz. Włączona we wszystkich przez włączone. Dodaj zdjęcie. Dodaj w grupa. W. Pokaż wszystkie tapety dynamiczne.
1: I mamy tapety
5: dynamiczne. W. Sequoia. Przycisk.
1: Mamy tapetę Sequoia.
5: Macintosh. Przycisk.
1: Mamy Macintosh.
5: Sonoma. Przycisk.
1: Taką retro tapetę. No to oczywiście w każdym roku mamy.
5: Ventura. Monterey. Big Sur. Przycisk.
1: Jedną tapetę. Teraz dostaliśmy dwie tapety, co ciekawe, w systemie. Dalej,
5: na fintech, zoom, no audio, notatki
1: może, co ja tu mam dalej.
5: Nastąpiło możliwość blokowania o dwie. No.
1: Właśnie, mamy kolejną rzecz, której na Macu brakowało absolutnie wszystkim osobom widzącym i wszyscy instalowali do tego zewnętrzne aplikacje. Możemy dokować okna tak jak na Windowsie. Na Windowsie jest taka funkcja, że możemy przesunąć jakieś okno w lewy górny róg ekranu, równo na środek po lewej, na środek na dole i tak dalej, i tak dalej. Teraz w macOSie też te opcje się pojawiły.
5: Apple, okno,
1: mamy
5: menu.
1: Je w menu okno.
5: Zoom command, wypełnij ekran Ctrl F.
1: Wypełnij ekran FN Ctrl F.
5: Wyśrodkuj Ctrl C. Przenieś i zmień wielkość pod menu.
1: Tutaj mamy przenieś i zmień wielkość. Przenieś
5: po prawej, po lewej. Powróć do poprzedniej wielkości Ctrl R. Po lewej, Ctrl, strzałka w lewo. Po prawej, Ctrl, strzałka w prawo.
1: Warto powiedzieć, że to jest FN, Ctrl, strzałka w lewo, w prawo. Edyt. Możemy te skróty oczywiście też sobie zmieniać w ustawieniach skrótów systemu.
5: Nastąpiło możliwość dokowania okien. Związane z tym opcje ustawienia, biurko i dok.
1: Ja też te notatki nie bez powodu pokazuję. Mamy też nowe ustawienia z tym związane. Możemy sobie przejść do panelu ustawień.
5: Ustawienia systemu. Big Sur. Dodaj we tapet. Pole wyszukiwania. Pasek boczny. Tabela. Biurko i dok. Biurko i dok. W 40. Metoda. Efekt skalowa. Dwukrotny. Zoom. Minimalizuj. Automatycznie ukrywaj i pokazuj. Animuj otwieranie. Wyłącz. Pokazuj wskaźniki. Otwar. Włącz. Pokazuj sugerowane. Biurko i stag. Pokaż rzeczy. Nie zaznacz. Klik. Zawsze. Kliknij w tapetę. Aby odsłonić kliknięciem w tapetę odsunie w stagę manager. Pokazuj ostatnie aplik. Wyłącz. Pokazuj okna. Widżety. Styl automatyczny. Styl widżet. Używaj widżetów z domyślna przeglądarka i Safari app. Okna. Prefer. Napeł. Pytaj o. Zamykaj okno. Gdy opcja jest. Dokuj okna. Przeciągając je do krawędzi ekranu. Włączona. Dokuj okno.
1: Czy w ogóle chcemy to, bo ktoś może na przykład tego nie chcieć. I nie chce tej funkcji dokowania, czyli jak to wyłączymy, no to wówczas przeciągnięcie okna do krawędzi, jakby te krawędzie ekranu nie będą takim magnesem na te okna.
5: Przytrzymuj option podczas włączona. Przytrzymuj option podczas przeciągania okien, aby je dokować z przejściem. Zadokowane okna mają marginesy. Włączona. Zadokowane okna mają marginesy z przejściem.
1: Czyli takie ramki, wiadomo, to zmniejsza nam jakby ile mamy miejsca na ekranie, to głównie dla słabowidzących.
5: Mission control. Mission control. Auto. Wyłączone.
1: I mamy tutaj jeszcze jedną opcję, której już nie będę szukał, bo tego raczej nie używamy, ale jeżeli możemy sobie wybrać, czy dwukrotne kliknięcie w pasek tytułu okna ma je minimalizować, maksymalizować, czy nie robić nic.
5: Nastąpiło wejście na listę kreska. Ustawienia, biurko i dok, wideo, możliwość podmiany tła.
1: Właśnie, czy ja będę w stanie to pokazać? Zobaczymy, czy dam radę oszukać system, że mam kamerę. Teoretycznie możemy teraz podmienić sobie tło, jak jesteśmy na wideo z kimś, jak mamy włączoną kamerę.
5: Audio hijac, zaznaczone, Wi-Fi, zaznaczone nie przeszkadza, zaznaczone, Bluetooth, zaznaczone, AirDrop, Stagemen, klonowa, wyświetl, stop, dźwięk, grafika, muzyka, AP, następny.
1: Ale niestety nie jestem w stanie tego pokazać, bo nie mam podłączonej kamery i system.
5: 70% nastąpi wid Safari, szybkość. Możliwość otwarcia odtwarzacza wideo na pełnym ekranie.
6: To Arku, może zróbmy tu na moment przerwę i odbierzmy telefon. Magda z nami jest ponownie.
8: Witam was ponownie. Ja mam takie pytanie trochę nietypowe. Mówimy o tym przesuwaniu ekranu. Chodzi o to, że ja pracuję z osobą widzącą na swoim Macu. Ja jej piszę notatki, ona to przepisuje, albo ja jej wysyłam to mailem. Zresztą wiesz o tym, bo znasz ten kontekst. W każdym razie chodzi o to, czy ty się orientujesz, czy osoba widząca, no bo wiadomo, że ona by sobie chciała to okno dostosować do swoich preferencji. Nie wiem, no, nie wiem, czy to też na przykład przy rzutniku też by się tak dało ustawić. Chodzi o to, że ona jest przyzwyczajona do Windowsowskiego Worda, no a ja pracuję z nią w Pages. I chodzi o to po prostu, czy dałoby się...
1: Wiesz co, czy dałoby okna... się po prostu... Mhm.
8: Tak. No czy dałoby się po prostu to myszką zrobić, na przykład jakoś tak szybko, czy
1: tak,
8: wiesz, może, czy
1: oczywiście, że się da, jak ktoś sobie na przykład, właśnie tak jak tutaj pokazywałem, czy trzymając klawisz Option i przeciągając okno, można je dokować w krawędziach. Na środek, jak przytrzymasz Option i przesuniesz okno na środek, to wypełni ono cały ekran. Więc te gesty są. Jest to tutaj.
8: Bo kiedyś tego chyba nie było.
1: Nie, kiedyś to było uproszczone, kiedyś były do tego aplikacje, była aplikacja Magnet. Była aplikacja Rectangle, to byli dwaj tacy duzi gracze. Była aplikacja chyba Moom, ona się nazywała, Moom, która też była do tego samego. I była aplikacja Swish, która różniła się tym, że można było gesty gładzika przypisywać pod te różne akcje przerzucania okien. Teraz to jest zbudowany system.
8: Czyli zero można to cięć. Zrobić... Czyli można to, a jak się na przykład człowiek przesuwa między oknami, no bo na przykład, nie wiem, włączam je jakiś... włączam jej jakiś materiał z YouTube'a albo z jakiegoś odtwarzacza, żeby sobie posłuchała, a potem w międzyczasie piszę jej notatkę, czyli jak ja zmieniam okno, czy to się...
1: To jeżeli chcesz zachować ten układ, to musisz włączyć Stage Manager, to jest w centrum sterowania, masz Stage Manager, wówczas okna będą się zachowywały tak, że ten układ będzie pamiętany i osoba widząca będzie mogła sobie je dowolnie rozmieścić.
8: No świetnie, to wydaje mi się, że się bardzo z tego ucieszy, a ja bardzo się z tego ucieszę, że mi przyniosłeś dzisiaj dobrą nowinę, więc póki co się rozłączam. Myślę, że kto wie, czy jeszcze znowu tutaj do was nie zawitam. W każdym razie słucham was z uwagą. Pozdrawiam serdecznie.
1: Również pozdrawiam. Teraz mamy nowość, o której już Piotr mówił, ale ja to może pokażę na polskim systemie. Czyli w Safari mamy możliwość jakby wrzucania otwarcia takiego uproszczonego widoku z odtwarzaczem wideo. Więc otworzymy sobie jakiś, na przykład, powiedzmy, zobaczymy, czy na Tyflo podcaście to będzie
5: Znak, narzędzi, list, pole, aplikacje popularnych supermarketów, dostęp, pobierz, zawarto, wid.
9: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Przejdź do przeglądarki wideo.
1: Przejdź do przeglądarki wideo.
5: Do przodu o 15 sekund. Do tyłu o narzędzia audio. Upłynęło. 11 czas trwa. Wycisz. Airplay. Więcej. Koniec.
1: Mamy ten systemowy odtwarzacz. Tak jak pokazywał Piotr. Command Shift R.
5: Przejdź do przeglądarki wideo.
1: Chowamy to.
5: Poza zawarpion, zawarpion.
1: Teoretycznie powinno tego nie być, ale jest dalej. Na YouTubie zobaczymy, czy też ten błąd...
0: No bo akurat na tej stronie bezpośrednio otworzyłeś plik MP3, więc tam ten odtwarzacz już tak jakby był na ekranie.
5: Wardga, mimik, dodatk, menu stro.
1: Włączymy sobie jakąś muzyczkę, mamy stronę YouTube'a.
5: Ete, mix, dwie, minutkę, create, sekonie.
1: Dużo różnych rzeczy, Command Shift R.
5: Przejdź do przeglądarki wideo. 850, wycisz, osiepionowo L8,
1: mówił, musimy iść tabem.
5: Podgląd kart, przycisk, podno, udoskane, klik, wrótno, ukryj pasek boczny, nowa grupa, ukryj pasek.
0: Ja nie wiem, czemu musiałem generalnie iść od końca. 800,
5: właśnie, podgląd, nowe, udoskane, klik, wrót, nowe, ukryj pasek boczny, przycisk, ale... no, wróć, klik, nowe, wycisz, przycisk, podgląd kart, wycisz,
0: musisz wyjść z tego, bo jesteś chyba na pasku adresu w tym momencie.
5: 800, wycisz, przycisk.
1: A inaczej sobie spróbuję poradzić.
5: Menu wybór rzeczy. Obszar przed dwa pasy. List udkapio opas ukryj nowe wróć do klik an mecer htt do pod nowe karta nowe do podgląd za pełne minimali p zamknę wycisz
7: 0
5: suw 0% pauza dalej airplay przycisk opuść tryb pełno więcej przycisk więcej przy obraz w obraz, szybkość odtwarzania, pod menu, szyb, dwa razy, więcej.
0: Oj, słychać, że się przyspieszyło.
1: Więc tak to wygląda. Teraz mamy ten korektor www, który też na Macu jest. Spróbuję go pokazać. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Wejdziemy sobie na 9 to 5 Mac.
5: 9 HTTP. 9 banner.
1: Korektor www, dla tych, którzy nie słuchali poprzedniej części, to taka funkcja, że możemy ukrywać jakieś niewygodne nam rzeczy, które rozpraszają nas poprzez przeglądanie danej strony.
5: Supported 5 revolut jak espresso, czy nagra, czy rozprasza. Safari.
1: Ta opcja powinna gdzieś być.
5: HTTP. Dostępne jest tłumaczenie. Odśwież test. Ikona witryny. O, zbieł ikon. Tutaj. Ikona witryny. Obraz. Udostępnij. Nowe kar. Podgląd. Dostępny. Odśwież. Do. HTTP. Aneklip. To D. Ane. Menu strony. Przy.
1: O.
5: Certyfikat. HTTP.
0: Spróbuj właśnie w tam. Chyba tam jest błąd.
5: To Devon. I. Anebok. Menu strony. Przy. Dostosuj pasek narzędzi wielokropek.
1: Właśnie,
5: menu strony. Ane. Menu strony. Pasek narzędzi.
1: O. O!
5: W.
1: A nie. U.
5: Safari. An. Menu strony. An. Menu. Naciśnij menu strony. Przycisk.
1: No,
5: certyf. Menu strony.
1: Nie uda się nam.
5: Klik. Anybox.
1: No niestety nie będę jakby walczył z tym na siłę. W każdym razie ten korektor www jest. Działa. Udało się go kilka razy użyć w starszej
5: zakończ
1: wersji.
5: Zakończ Safari.
1: Więc.
5: Zonus.
6: Ale tu jeszcze dopytam, Marku, jak rozumiem, ten korektor to będzie różnie działał w zależności od strony i na różne rzeczy nam pozwoli, tak?
1: Tak, kiedyś on pozwalał na takie ukrywanie reklam chamskie, że tak powiem, ale teraz już na to nie pozwala. No bo jak powiedzieć, wydawcy różni, reklamodawcy i tak dalej nie byli z tego zadowoleni, więc teraz na przykład można, ja tego używam do ukrywania czegoś, czego chyba w nowoczesnym internecie nie lubię najbardziej ze wszystkiego, nie ma rzeczy, której bardziej nie znoszę, jak tych banerów o cookiesach. Więc ja do tego używałem tej funkcji przeważnie na iPhone'ie, na Macu też jakiś czas, potem znalazłem do tego rozszerzenie Super Agent. Swoją drogą, jak ktoś nie lubi tych banerów, tak jak ja, to warto zapłacić te 30 zł rocznie. Super Agent na Maca, na iPhone'a polecam. I tak, można to ukrywać.
5: Notatki, web, Safari, możliwość otwierania linków bezpośrednio.
1: Teraz takie teoretyczne rzeczy. Możemy teraz otwierać linki bezpośrednio w aplikacjach webowych, czyli jeżeli na przykład mamy, powiedzmy, Reddita jako aplikację webową, to możemy linki redditowe otwierać w aplikacji Reddit, jeżeli mamy to skojarzone z tą stroną, i możemy też w aplikacjach webowych instalować rozszerzenie. Ja tego nie testowałem osobiście, wiem, że to jest.
0: Czyli? Tak, to są te aplikacje, jakby ktoś nie wie, o co chodzi, możemy sobie na każdej stronie, powiedzmy, chcemy mieć aplikację do YouTube'a. Wchodzimy na stronę YouTube'a w Safari, przechodzimy do menu plik i tam jest taka opcja dodaj do docka.
1: Tak,
0: no i wtedy nam się dodaje tak, aplikacja YouTube i właśnie w tej aplikacji możemy teraz sobie instalować rozszerzenia, czyli tutaj na przykład, nie wiem, sponsor blog, że jeśli nie chcemy słyszeć po raz 20, że jakiś film jest sponsorowany przez Surfshark VPN czy coś z tego typu, no to możemy sobie w tej aplikacji...
1: Bardzo ci dziękuję za to rozszerzenie, nie znałem go.
0: Darmowe polecam. Tam
5: notatki,
0: pana wersja na Maca tam chyba 5 zł kosztuje, bo deweloper tak sobie opłaca konto.
1: Jest to ale... warte dużo więcej niż 5 zł.
0: Te też tak myślę, tak. I to właśnie można sobie skonfigurować pomijanie tego typu rzeczy, więc to tak przy okazji. No i właśnie możemy, jeśli sobie taką aplikację YouTube dodaliśmy, takie rozszerzenie dodać, właśnie jakieś blokery reklam, może jakieś inne rozszerzenia, których potrzebujemy, może jakiegoś tłumacza, no nie wiem co, kto z czego korzysta, po prostu można sobie tak to skonfigurować.
5: No, nastąpiło webowych, nowe uprawnienia, na przykład do dodawania kafele.
1: No to o tym już mówiłem.
5: Zmiany w uprawnieniu do nagrywania.
1: O tym też niestety już mówiłem. I wraz z tym związana jest jeszcze jedna nieprzyjemna, bym powiedział, rzecz. Te kiedyś, jak mieliśmy na przykład, ja spróbuję to może pokazać.
5: Widok osara podkreśleniem 20.
1: Osara.
5: Co plink te install osara co.
1: I mieliśmy plik install osara.
5: Aplikacja, ale rzecz install osara co mant nie została otwarta.
1: No wiem.
5: Apple nie może zweryfikować. Przenieś do kosz. Gotowy. Apple nie może zweryfikować. Czy install osara command nie zawiera szkodliwego oprogramowania?
1: No dokładnie, ten komunikat wszyscy pamiętamy chyba od macOS 10.15 Katalina?
0: Tak,
1: czy od El Capitana?
0: Tak. Chyba Katalina.
1: Chyba od Kataliny. W każdym razie gatekeeper.
5: Gotowe.
1: Był wiele sposobów, jak to obejść. Tam wyłączenie tego gatekeepera to był taki popularny sposób. Drugi popularny sposób to było Shift-M na takim pliku.
5: Wysuń osara informat.
1: I zrobienie otwórz. Uwaga, próbujemy.
5: Aplikacja. Alert, systemowe okno dialogowe. Rzecz install osara command nie została gotowe.
1: No i jak ktoś widzi coś takiego, no to patrzę w internet, o, CSR util --- disable w BIOSie, powiedzmy, czy jak to nazwać, i cześć. Ale no niestety to nam zabiera dostęp do pewnych rzeczy, Apple nam odebrało teraz dostęp prosty do otwierania, powiedzmy, niebezpiecznych rzeczy, ale da się to obejść. Wchodzimy w ustawienia.
5: Ustawienia systemowe.
1: Prywatność i ochrona.
5: Poza pionu, biurko, pasek, bocz, prywatność i ochrona. Prywat, w ma, do, ka, ko, pełpli, przy, z, a, blu, doska, mi, mon, na, że, rimo, rozrób, się, tryb,
0: zapostrzeżenia. Patrzcie, ile tu jest przewijania teraz.
5: Tak. Analizy, rekl, ochron, poz, apps, rzecz, install, osara, command została zablokowana, aby chronić Maca. Rzecz install osara command została zablokowana, aby chronić Maca. Otwórz mimo to przycisk.
1: Ja rzadko mówię, że Windows robi coś lepiej, ale w tym wypadku Windows robi coś lepiej. Tam jest tryb dewelopera, gdzie tego typu rzeczy są po prostu zdejmowane z nas.
0: Ma też ma tryb dewelopera, ale akurat tego nie robi.
5: Alert, systemowe okno dialogowe. Otworzyć instalosara command.
1: Teraz jak zrobimy otwórz mimo to.
5: Ustaw hasło aplikacja.
1: Podamy jeszcze hasło, tak żeby jeszcze dłużej to trwało.
0: Pozdrawiamy tych, którzy mają długie hasła.
5: Ustaw osaski aplikacja.
0: Odno dialogo. I otworzył nam się terminal.
5: Konserwator to instalosara into a standard or a portable wrapper.
1: Standard pogoda, chcesz zainstalować osara.
5: Terminal.
0: Tak, no to z tym się możemy spotkać, jeśli korzystamy z jakichś aplikacji, które nie zostały notoryzowane, podpisane. Taką popularną aplikacją jest Twiscake właśnie na przykład.
1: Niestety, to... no tak się stało.
5: Ustawienie.
1: Apple niestety lubi takie rzeczy robić.
5: Notatki. Nastąpiło w ust. Będzie pytał, czy ustawienia. Przebudowano sekcję iCloud.
1: Tak, to też jest kolejna rzecz, czyli przebudowano sekcję iCloud, jak i zresztą całe ustawienia.
5: Prywatność, pas, w, puste, Arkadiusz, świętnik, rodzina, Wi-Fi, blut, sieć, oszczędzanie energii, ogólne, biurko i centrum, dostęp, Siri, tapeta, wygaszacz, wygląd, wyświetl, powiadom, dźwięk, tryb, czas, przy ekran, blok, prywat, touch ID, użytkow, contain, games and iCloud, spotl, portfel i Apple, klawiatura.
1: Widać teraz spotl AI został rozdzielony od Siri. Teraz są to dwie zakładki, jest jedna Siri, druga Spotlight, więc tak. Mamy też tą nową zakładkę iCloud, którą może pokażę.
5: Spot, iCloud, poze, iCloud, Arkadiusz, it's load, iCloud, obraz, miejsce, 1.1 z 2 terabajty w użyciu. Zarządza.
1: Niedługo trzeba będzie chyba pomyśleć o...
5: Zarządzaj, przycisk.
1: Tego.
5: Zarządzaj, przycisk. Gdzie miejsce w użycie w rodzinie? Przycisk. Miejsce w iCloud. Zarządzaj sposobem. Zmień pakiet. Rodzina. Przycisk. iCloud Drive. 300 backupy. 8. iCloud Drive. 341.1 GB. Przycisk. Wskaźnik postęp. Wróć. Dokumenty przechowywane na górnym poziomie folderu iCloud Drive zajmują 341.1 GB. Aby odzyskać miejsce.
1: Gigabajta. Nie umiem tego opisać, ale on jakbyś nienaturalnie akcentuje po polsku niektóre słowa, jak się go wolniej słucha.
5: Gotowy. Obszar przewija. Gotowy. Obszar. Rodzin. iCloud. In. Użycie w rodzinie. 8. Użycie w rodzinie. 3. Użycie w rodzinie. 801 GB. Uż. Miejsce w iCloud. Zarządza. Zmień. Rodzin. iCloud. Wie. Inne. Nagłówek. Co PM Paste Fre. A Better Sleep Board Manager. 1.7 GB. Przycisk.
1: I tutaj mamy właśnie na przykład copy them.
5: Dyktafon, just press red, devonting togo 3, co pm paste fre, wskaźnik, wróć, usuń z iCloud, aby odzyskać miejsce, 1, co pm, obraz, co pm paste fre, abet, 1.7 GB.
1: Teraz zajmuje moja historia schowka, więc wam polecam akurat tam sprzątać trochę. Ale tak to wygląda teraz.
5: Gotowe.
1: Ten iCloud moim zdaniem jest lepszy. Trzeba się do niego przyzwyczaić, ale wygląda ładniej.
5: No tak, nastąpił ustawienia, dostępność, ustawienia, dostępność, podpowiedzi.
1: Właśnie, teraz mamy nową opcję też dla osób słabowidzących, myślę, idealną.
5: Nie, zarządzaj.
1: Wchodzimy w ustawienia, dostępność, podpowiedzi.
5: Podpowiedzi, przycisk. Wyłączone. Pokaż szczegóły. Naciśnięcie komand wyświetla pod wskaźnikiem podgląd rzeczy dużym tekstem.
1: Czyli taki zoom, ale bardziej punktowy, że jeżeli na przykład mamy coś i chcemy to przeczytać, jest za małe, no to trzymamy komand i nam się to powiększa natychmiast, to co mamy pod myszką. Mamy też dwa nowe dźwięki.
5: Poza pod
1: to, co pokazywaliśmy w iOSie.
5: Zawartość audio desu, aparaty z audio, RT, napisy dla motoryka. Audio. Wyłączony. Odtwarzaj dźwięk stereofoniczny w trybie monofonicznym. Dźwięk przestrzeni. Włącz AirPod. Dźwięki tła.

0: Dalej nie ma nawigacja, co nawigacja
1: 10%. 10. 10.
0: Szkoda mi to pewnie bardziej niż powinno.
1: 2, 3, 43, 10, tak, 0, 9, wyłączaj dźwięki tła, gdy Mac nie jest używany. Dźwięk, głośność systemową możesz regulować, wyłączone, dostrajanie słuchawek, sprzęt. No tak.
0: I mamy też to wzmacnianie dialogów na Macu, tylko że trzeba mieć w słuchawki, które to
1: nastąpiło
0: wspierają.
1: Nastąpiło wejście w ustawienia, konto Apple, zaloguj się przez konto Apple.
0: Właśnie, zmiana, która nam uciekła w iOSie, mamy w ustawieniach konta Apple, zaloguj się przez konto Apple, tam mamy aplikacje, które jakby, aplikacje firm trzecich, które używają naszego konta Apple do zalogowania się.
1: Freeform, dodano sceny.
0: W aplikacji Freeform można teraz robić sobie sceny.
1: Zdjęcia, zmiana nazewnictwa kolekcji dzisiaj.
0: Teraz kolekcja tam było ostatnio dodane, a teraz to jest dzisiaj.
1: Nastąpiło wyjście z
0: I to jest na tyle, jeśli chodzi o macOS-a, z wyjątkiem tego, że pokazywałem te notatki, jak już mówiłem, nie bez powodu. Bo teraz jak sobie przechodzę strzałkami. Ale ustawię się na macOS, naciskam sobie Command Option strzałkę w lewo.
1: Zwiń sekcję.
0: I teraz idę sobie w dół.
1: Apple TV. macOS, watchOS, iOS.
0: Powiedzmy, że chcemy się cofnąć w czasie i wrócić do iOS-a. Command Option w prawo.
1: Rozwiń sekcję.
0: I w dół.
1: Pod nagłówek. Ekran główny. Centrum sterowania. Wiadomość. Telefon. Dom.
0: Mamy przed ten telefon.
1: Wiadomości.
0: Command Option w prawo.
1: Rozwiń sekcję. Nastąpił później możliwość planowania wysyłki wiadomości. Zwiń.
0: I tak. A jak chcemy zwinąć wszystko? Command Option Shift w lewo.
1: Zwiń wszystkie sekcje. Tytuł. Zmiany w systemach Apple. Nagłówek. iOS. WatchOS. macOS. Apple TV. Nastąpiło wejście na listę kreska. Nowy wiersz.
0: To jest koniec. No to taka długa notatka ma teraz 4 linijki.
2: Myślę, że też warto przypomnieć, że wiele rzeczy, o których mówiliśmy w poniedziałek, też zawitały na Maca. My mówiliśmy o tym na bieżąco, ale wiele z funkcji matematycznych, jeśli chodzi o notatki, też pojawiły się na Macu. Jeśli chodzi o wiadomości, też mamy efekty. Aplikacja hasła też się na Macu pojawiła.
0: Tak, właśnie aplikację hasła mogę na Macu pokazać w sumie, bo to będzie... To jest takie...
1: Spotlight, notatki, hasła, hasła podaj.
0: Hasła podaj, hasło.
1: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Plus poza 204 rzeczy. Wszyst, pełny pasek na pasek boczny. Tab pas, sortuj, ukryj pasek bot, sortuj, przycisk, nowe hasło, szukaj po, szukaj po.
0: Pasek narzędzi,
1: poza pasek boczny,
0: boczny.
1: Udostępniane grupy nagłówek, 98, poziomie 98.
0: No jest taki błąd, że nie czyta nam nazwę grupy. Aplikacja jest jakby bezpośrednio z iPada przepisana. To jest Catalyst, czyli aplikacja wygląda tak samo jak na iPadzie. Właśnie też jeszcze a propos iPada, to powiem na końcu o paru nowościach typowo iPadowych, bo z powodów technicznych nie mam na przykład dysku zewnętrznego teraz pod ręką, tak żeby podłączyć pod iPada, ciężko mi będzie pewne rzeczy pokazać, ale to też o iPadzie jeszcze będzie, powiedzmy, w podsumowaniu. Teraz tak, przejdziemy sobie do ustawień aplikacji hasła skrótem komand.
1: Ustawienia,
0: przecinek.
1: Tytuły, pokazuj konta jako, ustawienie, zaznaczone pokazuj hasła na pasku menu, pole wyboru.
0: Właśnie, pokazuj hasła na pasku menu, to jest ważna rzecz.
1: Zaznaczone wykrywaj zagrożone hasła, Mac może prywatnie monitorować twoje hasła i powiadamiać cię. Zaznaczone sugeruj silne hasła, niepowtarzalne, silne hasła będą sugerowane automatycznie podczas tworzenia kont lub zmieniania haseł w Safari, pole wyboru. Zaznaczone twórz klucze automatycznie, pozwala witrynom i aplikacjom automatycznie zastępować hasła istniejących kont kluczami, gdy zaznaczone...
0: Ale najważniejsza jest zamknij. Ta opcja tego, że hasło teraz mamy w pasku menu.
1: Udo 90. Zamknij. Hasła nie ma. No tak.
0: Powiedzmy, że chcę tu szybko wkleić jakieś hasło.
1: A. Menus audio hijack. Narzędzia intranslate flow. Rockę. Wocr. House icon. Passwords menu bar extra.
0: Passwords hasła. Menu bar extra. Menus. Niestety to jest tak.
1: Aplikat. Podaj hasło. Bezpiecznie.
0: Musimy się autoryzować.
1: Pole wyszukiwania tekstu. Puste. Tabela. Tab 163.
0: Do tej strony 163.
1: Kopiuj nazwę użytk. Kopiuj hasło. 160. No tak. Tyk
0: i mogę już to hasło wkleić. Więc w ten sposób działa aplikacja hasła na Macu. Teraz chyba oddam głos Piotrowi, który nam pokaże funkcje, które są dostępne tylko dla ludzi władających językiem anglosasów.
2: Tak, no, to nawet konkretnie amerykańskim, to już w ogóle to jest współczesne.
0: Faktycznie, bo to chyba nawet w Wielkiej Brytanii nie działa, coś śmieszne.
2: Nie, trzeba region zmienić, dokładnie.
0: Tak, to jest w ogóle jakaś
2: ciekawa zabawa. Więc mamy coś takiego, co się nazywa Apple Intelligence, to jest...
0: Poczekaj, jeszcze mam tylko...
1: Zoom, Zoomus.

0: nie skorzystamy w ogóle, chyba że zdecydujemy się założyć amerykańskie konto do App Store'a. Da się to zrobić, natomiast wtedy też stracimy inne treści, które mamy na koncie, więc jeśli z tego konta też korzystamy do Apple Music, do Apple TV Plus na przykład, no to nasze playlisty nam po prostu by wtedy też znikły, musielibyśmy znów je tworzyć od nowa na tym amerykańskim koncie. I też trzeba się bawić VPN-em i nawet wtedy też jest ryzyko, że po czasie to się nam wyłączy, bo w czasie system może się zorientować, że my wcale w Stanach Zjednoczonych, czy poza Unią tak naprawdę nie jesteśmy. Na Macu takich ograniczeń nie ma, może dlatego, że jest za mało Maców w Europie i Apple stwierdziło, że Mac nie podlega pod Digital Markets Act tak zwany, czyli akt rynków cyfrowych, więc na Macu wystarczy nawet nie zmiana regionu, już nie. Kiedyś trzeba było też jeszcze region zmienić na Stany Zjednoczone. To zostało wycofane. Teraz wystarczy zmiana języku Siri i języku systemu operacyjnego na angielski Stany Zjednoczone. Właśnie dlatego
1: jak rozmawiamy. Warto powiedzieć, że taka najbardziej przynajmniej przeze mnie hype'owana funkcja, że Jezu, będę mógł wreszcie patrzeć powiadomienia na Macu z iPhone'a. Ja jak to usłyszałem, to normalnie dostałem palpitacji serca. To myślałem, że umrę na tym wywrócę. Niestety nie.
0: Niestety nie.
1: Nie robotajet u nas.
0: Ja myślę, że do tego też wrócimy w podsumowaniu, bo to też stricte Apple Intelligence nie jest, ale też tego nie ma u nas faktycznie.
1: Tak, zresztą u nas nie ma paru takich losowych rzeczy i to jest...
0: Ale to właśnie wrócimy do tematu.
1: Bezpiecznie będzie, jak przestanę się wypowiadać chyba.
0: No też tych funkcji szkoda, chociaż na pocieszenie powiem, że one też nie działają dla niewidomych w innych krajach niestety, ale to też zaraz powiemy więcej później. Wracając do samego Apple Intelligence, język Siri i język systemu przestawiamy na angielski Stany Zjednoczone i wtedy pojawi nam się coś, co za chwilkę pokażę. Tylko sobie włączyłem tutaj syntezę polską. Chociaż będziemy wszystko robić po angielsku, ale może wam będzie
2: 60 slosing,
0: łatwiej to zrozumieć.
2: Menu bar, app, system settings,
0: elicis, wchodzimy sobie do system ustawień setting,
2: Windows, sidebar,
0: i tam pojawiła się dlaczego zostały rozdzielone ustawienia Siri i Spotlighta? To co mówił Arek. No zostały rozdzielone dlatego, że preferencje Siri teraz nazywają się tak.
2: Appearance. Apple in Accessibility General. Appearance. Apple Intelligence Siri.
0: Apple Intelligence and Siri. Właśnie, więc tu mamy jedną zakładkę.
2: Apple Intelligence i Siri scroll area.
0: I jeśli mamy ustawiony region i wszystko odpowiednio.
2: A personal intelligence system integrated the Apple into your Mac apps and Siri. Learn more.
0: Tutaj mamy właśnie taką informację, co to jest.
2: Apple Intelligence. Apple Intelligence on Swift.
0: I mamy przełącznik. Kiedy wejdziecie tutaj pierwszy raz, i to też pojawi się w wersjach 0.1 systemów, nie w tej wersji, która pojawi się teraz, to są właściwie rzeczy, które pojawią się w iOSie 18.1, macOSie 15.1, czyli może w przyszłym roku, w sumie może pod koniec tego, na listopad, grudzień, nie wiem ile ten, ile to...
1: A mnie się wydaje, Piotrze, że pod koniec października to się pojawi, wiesz, okay. Dlaczego? Bo jak sobie zobaczysz w ustawieniach ogólnych i zobaczysz sobie build, to chyba to jest F-ka już pod,
0: okay.
1: Na końcu, a nie wiem, czy ja kiedyś tłumaczyłem, jak działa ten system dla ludzi, którzy nie wiedzą, ten system, dlaczego ja na przykład często, jak w tamtym roku dzwoniłem do tego przeglądu, to mówiłem, o, jeszcze 2-3 bety, bo już mamy A na końcu, no nie? Chodzi o to, że Apple ma taki system, że im mniej stabilna wersja, tym dalsza litera alfabetu. Czyli na przykład powiedzmy, że byłaby to wersja Z. Takiej wersji nigdy w życiu nie widziałem, ale na przykład to by można było sądzić, że będzie się to crashowało na każdym kroku. A jak jest wersja A, no to dalej to jest beta, ale to jest taka dojrzała beta już. Czyli prawdopodobnie nie będzie jakichś krytycznych błędów, będą tylko jakieś drobniejsze błędy, jakieś pomniejsze rzeczy. Nie jestem pracownikiem Apple'a, więc dokładnie nie wiem, jak ten system działa i co determinuje, że to się zmieni. Na przykład w macOSie była taka sytuacja, że było chyba D już na końcu i nagle następna wersja przeszła do G, bo tam dużo było znanych problemów. I potem następna wersja, ta, która jest teraz 15.0, to jest A z powrotem. Więc no tak właśnie. Jakoś działa.
0: Także no, bardzo możliwe, że to będzie październik. Niemniej jednak, kiedy wejdziemy tutaj do tej sekcji, mamy wszystkie regiony i tak dalej ustawione tak, jak powinno być, no to dostaniemy tutaj przycisk Join Waitlist, dołącz do listy oczekujących. Ta lista oczekujących to może potrwać kilka minut, kilka godzin. Apple mówiło, że dla osób, które to testują spoza Stanów Zjednoczonych, to mogą być większe opóźnienia. Ja jakoś tego nie zauważyłem. To wydaje mi się działa w miarę w

0: miarę żwawo, także jakoś z tym problemów nie miałem.
1: I może też jeszcze warto powiedzieć o tym, że to chyba nie działa na wszystkich Macach. W sensie to działa na Macach, które mają procesory M, ale nie wiem, czy nie trzeba mieć więcej niż 8 GB RAMu, ale może 8 wystarczy?
0: Chyba 8 wystarczy.
1: Dlaczego tak myślę? Może potem, bo chciałbym potem taką osobną mini sekcję poświęcić Xcode'owi i narzędziom deweloperskim, ale to chyba potem.
0: Wydaje mi się, że podstaw Apple Intelligence chyba 8 giga wystarczy. Też właśnie musimy mieć Maca z procesorem Apple Silicon, ewentualnie iPhone'a 15 Pro lub nowszego, jeśli no, jesteśmy poza Unią Europejską. No ale kiedy już włączymy sobie to,
2: Apple Intelligence on fit.
0: No to tutaj wyświetli nam się powiadomienie, że Apple Intelligence jest gotowe. Ten przełącznik nam się wtedy automatycznie włączy i będziemy mogli z tych funkcji, które są dostępne dla nas, korzystać. Co mamy tutaj jeszcze w tym oknie?
2: Siri requests flagging. Siri on switch.
0: Mamy tutaj ustawienia Siri.
2: Listen for. Siri or Siri. List keyboard shortcut. Press enter command keyboard fice. Keyboard shortcut.
0: To jest taka ciekawostka. To się chyba zmieniło w porównaniu z Sonową. Jak wywołujemy Siri? Bo domyślnie teraz to jest podwójne naciśnięcie dowolnego klawisza command.
2: Menu. Fetch mark.
0: Mamy
2: press
0: jeszcze.
2: Command. Customize ellipsis. Press globe symbol with meridians S.
0: Naciśnięcie FNS. Jak Siri.
2: Press left command keyboard fice.
0: Naciśnięcie podwójne lewego komanda.
2: Press right command keyboard fice.
0: Lub prawego.
2: Fetch mark.
0: Albo obu i mamy opcję dostosuj. I teraz to też jest ciekawe, jak to działa, bo...
2: English United States.
0: No właśnie, mamy informację, naciśnij, aby napisać do Siri, więc to teraz działa tak, że jeśli ten klawisz po prostu naciśniemy, ten, który sobie ustawiliśmy, no to możemy do Siri coś napisać. Wyświetli nam się pole edycji i będziemy mogli coś napisać. Jeśli go przytrzymamy, no to wtedy wchodzimy w tryb rozmowy głosowej. Tutaj też w sumie to się też zmieniło na iPhone'ie. Zawsze mamy dostęp do pisania do Siri. To już nie jest coś, co musimy włączyć w ustawieniach dostępności. Natomiast to jest kolejna rzecz, która się w ostatniej wersji beta popsuła dla użytkowników VoiceOvera. Ja to w którymś cyfroprzeglądzie pokazywałem, teraz pokazać nie mogę, no bo jest popsute. Natomiast w momencie, kiedy przesuwamy palcem od dołu ekranu, gdzie mamy te...
1: Mieliśmy cztery dźwięki z trzech przez chwilę i to niestety zniknęło, a ja z tego korzystałem jak najęty.
0: To jest błąd, co ma wrócić na szczęście. No właśnie, to jest ten gest, który wykonujemy, żeby przejść do ekranu początkowego, do ekranu przełączania programów. Mamy te dwa dźwięki, o których mówił Arek. I jeszcze pojawił się kolejny dźwięk, jeśli jechaliśmy palcem dalej w górę, żeby właśnie napisać do Siri. I ten ostatni dźwięk z jakiegoś powodu w becie zniknął, ale ma zostać przywrócony. Bo to jest faktycznie bardzo fajna rzecz, że mogliśmy naprzemiennie albo coś powiedzieć, albo coś do Siri napisać.
2: Voice. American Voice 1. Select.
0: Możemy wybrać sobie głosy. Te głosy na iPhone'ie, co ciekawe, jeśli mamy Apple Intelligence włączone, są w lepszej jakości jeszcze od tego, co słyszeliście na przykład przed chwilą na moim telefonie. Nie wiem, czemu na Macu tych lepszych głosów nie ma, albo przynajmniej VoiceOver ich nie widzi.
2: Siri History. Delete Siri Edit Touch. Voice Recordings and Transcripts.
0: Usunąć about historię.
2: Apple Intelligence is built for privacy. Your data is not shared with Apple.
0: Tutaj mamy informację, że nasze dane nie są gdzieś udostępniane Apple'owi. Wszystko, co jest w miarę możliwe, może być przetwarzane lokalnie, jest przetwarzane lokalnie na urządzeniu. To są na przykład zadania związane z podsumowaniem tekstu i przepisywaniem, to zaraz pokażemy. Czasami będą rzeczy wysyłane do chmury i z czasem też ma pojawić się integracja z różnymi chatbotami, z czatem GPT na czele. Tego też jeszcze nie ma, to ma się pojawić w przyszłym roku, ale za jakiś czas może być taka sytuacja, kiedy zadamy Siri jakieś pytanie. Gdyby Siri nie była pewna czegoś, nie był pewien czegoś, no to powie nam, słuchaj, mogę wysłać twoje zapytanie do czata GPT, jeśli się zgadzasz na to. No i jeśli powiemy tak, to będziemy mogli z poziomu Siri, z czatem GPT
2: porozmawiać. Siri responses. Help button.
0: No i tutaj mamy takie ustawienia Siri. Jeśli chodzi o samą Siri, to jej interfejs został przeprojektowany i niestety z jego dostępnością na Macu, na iPhone'ie jest jeszcze ok, na Macu jest słabo.
2: Notification center, type to Siri, window, type to Siri,
0: search text field. Bo to jest gdzieś też z tym związane. I coś sobie napiszemy.
2: What is THE? Store. BTVN. Poland. And Siri list. Actions available.
0: No, Polska ze Szkocją gra mecz w Lidze Narodów. Może Siri będzie nam w stanie coś powiedzieć o tym meczu.
3: I found this on the web.
0: A tutaj słychać ten nowy głos. No ale niestety 9. Siri odwołała się do internetu. Ej. Nie mam obsługi godzin.
2: Numpad kiedy command, toggle suggestions, mikrofony, alert, grup.
0: A właśnie.
2: Grup, content is m, grup, in grup, content is m.
0: Mamy grupy.
2: Grup, Grup. Stotland. Stotland VS Poland Live Store. H2 godziny and Linux. Sofa Store. Stotland Poland Live. Selection.
0: A, tutaj mam wyszukiwanie w internecie.
2: Stotland. Stotland VS Poland. Stotland. Stotland Poland Live. UEFA Nations League. Euros.
0: Stotland wyniki VS. Wyszukiwania. Natomiast właśnie gdyby Siri nam podawała jakieś informacje, no to one są słabo czytane. Nie wiemy, co my napisaliśmy, jakie są odpowiedzi. Dużo komunikatów właśnie gdzieś zagnieżdżonych w tych grupach. Czasem uda nam się coś tak właśnie przeczytać jak teraz, ale nie zawsze, więc no, no to... dużo jest takich właśnie pustych elementów, więc to na pewno musi zostać poprawione. Jeśli jeszcze chodzi o samą Siri, no to ona stała się o tyle bardziej mądra w tym momencie, że lepiej rozumie momenty, gdybyśmy się w jakimś momencie zająknęli. Tak bym na przykład zaczął mówić: Siri, jaki jest wynik meczu Polska-Szkocja. I ona byłaby wtedy w stanie zrozumieć, o co mi chodziło, mimo to, że tam się zająknąłem. Gdzieś to rozpoznawanie mowy, różne rzeczy może by wychwyciło. No to powinno działać lepiej. Jest ten nowy interfejs. Natomiast co ma się pojawić w przyszłym roku? Może dopiero na wiosnę. To w wersji 1 nie będzie na pewno. To jest Siri oparta o modele językowe, która będzie w stanie wydobywać różne informacje z naszego kalendarza, z naszej poczty, żeby być nam w stanie odpowiadać na takie bardziej zaawansowane pytania. Na przykład mógłbym poprosić, żeby Siri mi pokazała wszystkie pliki, które dostałem od Arka tydzień temu, na przykład, tak? Rozmawialiśmy przez pocztę, Arek mi wysłał jakieś załączniki, chcę je szybko znaleźć. Mogę Siri poprosić o to, żeby mi jakieś te pliki znalazła. Powiedzmy, w jednym z nich byłby jakieś może bilety lotnicze. Mogę wtedy zapytać się od razu, jeśli mam ten bilet otwarty, czy mam akurat coś w tym dniu w kalendarzu zaplanowane, bo może, nie wiem, chcę podjechać na lotnisko. No to Siri będzie nam w stanie na takie rzeczy odpowiedzieć i to do tego stopnia, że to będzie wszystko odbywało się na urządzeniu. Nawet jeśli coś będzie przetwarzane w internecie, to przetwarzanie będzie odbywało się tak, że Apple nie będzie wysyłało, tylko tyle informacji, ile jest potrzebne.
1: Ja
0: to będzie.
1: Przepraszam, że się wtrącę. Dwie rzeczy takie mam. Ja bardzo się cieszę, że Apple Intelligence można całkowicie wyłączyć. Ja tak. To pewnie po tym, jak się skończę tym bawić, to zrobię, bo mnie te funkcje nie są zupełnie potrzebne. A jak słyszę o tym, że on ma mi skanować pliki i tak dalej, to nie chodzi o prywatność, bo to mnie akurat mało interesuje, ale stworzenie indeksu takiego to jest proces, który jest dość kosztowny, jeśli chodzi o podzespoły komputera, o jego zasoby, więc nie wiem, jak to będzie zoptymalizowane, tego się obawiam.
0: No pewnie dlatego są te nowe dopiero tylko komputery, do tego będą wspierane. Ale to prawda, no, w przeciwieństwie do innych firm tutaj to jest wszystko opcjonalne, Apple to podkreślało wiele razy. Jeśli nie chcemy z tego korzystać, nie musimy i świat się nie skończy. No a nawet w niektórych krajach po prostu z tego korzystać nie możemy. Kiedy to zostanie obsługa innych języków? No
2: ustawienia więcej niż konto
0: mi powiedzieć, no bo z tym może być różnie. Czego jeszcze nie mamy? Nie mamy też aplikacji Image Playground, skoro już rozmawiamy o tym, co ma być. To jest aplikacja do tworzenia różnych zdjęć sztuczną inteligencją na podstawie rzeczy, które mu tam wpiszemy. Tak możemy jakieś naklejki, jakieś emoji tworzyć. Tego też jeszcze nie ma, ma się pojawić za jakiś czas. Ale co mamy? No mamy głównie narzędzia związane z pisaniem i narzędzia, które nam pozwalają różne rzeczy w różne sposoby podsumować.
2: Finder.
0: Te podsumowania pojawiają się w różnych miejscach. Na iPhone'ie i na Macu też do tego była opcja, ale ja teraz przed audycją nie mogłem jej znaleźć, więc nie wiem, czy ona mi zniknęła, czy coś. Można sobie włączyć podsumowanie porównań. Powiadomień. To ostatnio pojawiło się na iPhone'ie i to sobie ludzie ale na Mastodonie, na X-ie bardzo chwalą, bo jak to działa? No jeśli dostajemy jakieś powiadomienia, no to nawet takie, które mają kilka zdań, nie wiem, jakiś długi newsletter, jakaś reklama nam przychodzi z jakiejś aplikacji, albo coś bardziej praktycznego, budzi nam się jakaś grupa znajomych na Messengerze, na WhatsAppie, nie wiem, jakaś grupa w pracy, na Slacku, na Teamsach i mamy 20-30 powiadomień, jakieś nieprzeczytane wiadomości. Wcześniej musielibyśmy rozwinąć to powiadomienie, nie wiem, każdą wiadomość czy też osobno, to też pewnie warto zrobić. Natomiast Apple Intelligence będzie w stanie te wszystkie 30 wiadomości sobie podliczyć jako jedno i wygenerować nam proste jedno dwuzdaniowe podsumowanie. Niestety pokazać tego nie mogę. Z tego, co czytałem, to nawet działa całkiem sensownie. Nie mogę tego pokazać w tym kontekście.
1: Nie masz tego w ustawieniach powiadomień? Bo to tam się gdzieś...
0: Tego szukałem. Mogę system sprawdzić jeszcze raz.
2: List view, tablet, system...
0: No, gdyby się udało znaleźć, to... Menu bar, to będziemy mogli to
2: notifications.
1: Sumary,
2: notifications. Vertical splitter. Sidebar. Tablet. No search text field. Blank. No result. No results for summary.
1: No result.
2: I-R-A-M-M-U. S.
1: Albo tego nie ma, albo to się inaczej nazywa na przykład.
0: Tak.
2: Vertical split. Notifications. Scroll. System. Notifications. Notif. Show preview. When unlocked. Enter search text. Preview search. Stem.
0: Nie.
2: All of notifics, all of notifics, all of notifics, all of notifics, all of notifics, applic, upgrade for safari.
0: No właśnie, nie mogę tego niestety
1: nie
0: znaleźć.
1: Nie ma tego, coś się popsuło. Czasami natomiast takie znikające sekcje w ustawieniach. Kiedyś
0: zdarzają się. Tak, wiem, że na iPhone to jest, to też co ważne, możemy sobie to dla poszczególnych aplikacji wyłączyć, więc jeśli nie chcemy, żeby w jakiejś aplikacji to się nam podsumowywało, ale w innych już tak, spokojnie można to zrobić, ale to nie jedyne miejsce, gdzie takie podsumowania się pojawiają. I tutaj już mogę zacząć coś nam pokazywać. No, ostatnio widzieliśmy Safari, więc myślę, że do Safari już wracać nie będziemy. W trybie readera jest przycisk Summarize, który właśnie też używając sztucznej inteligencji może nam artykuły podsumowywać. Jak to działa, już widzieliście. Ale to też widać w podglądzie wiadomości w aplikacji Poczta. Ja teraz jestem w widoku wszystkich skrzynek odbiorczych swojej aplikacji Poczta, gdzie w większości mam same reklamy. Na chwilkę sobie wyciszę mowę i zobaczymy, co tutaj mam na wierzchu. To przypuszczam, że tu będą rzeczy, które będę mógł pokazać. Tak. No, mam tutaj... Widzę same promocje, super. Więc schodzę sobie w dół na skrzynce odbiorczej.
2: Krotos. Police car revolving light, this bundle bring hats xaves you $100 instantly. 19.10,
0: to jest
2: sound design bundle 2 for $499 instead of $599. Inbox Google.
0: O właśnie, mamy tutaj komunikat, że jakaś firma oferuje mi zestaw dźwięków za $499 zamiast $599. To jest właśnie podsumowanie stworzone przez Apple Intelligence. Możemy sobie porównać, jak ta wiadomość wygląda.
2: Face with single finger over mouth in shoes hint gesture. We won't say anything if you don't. So here is the HEDL, some one discovered all of all in all end of summer sale, and you're going to want in on this. As you look now sound design bundle 2 is currently 70% off, down from $1.999 to pick off.
0: Właśnie, czyli tutaj mamy
2: items.
0: Bardzo, ten e-mail zdecydowanie nie miał jednego zdania. On sobie tą wiadomość przeczytał, wyciągnął najważniejszą informację właśnie, że po prostu to ten zestaw staniał. I podsumował mi to w jednym zdaniu. Możemy sobie schodzić dalej.
2: KVR Marketplace, Distorted Dells, Girl Upon Sound Manglers and Saturators, 19.06, KVR Marketplace offers Saturation and Distortion Dells and Afreetopy of Amplitude SVX, Inbox Google, Blotz.
0: No i tutaj podobna sytuacja. Znów tym razem producent, to właściwie sklep, który oferuje różne wtyczki VST i też tutaj mamy podsumowanie, że to są jakieś efekty na wzmacniacze, na gitary i nawet można tam darmową wtyczkę od Amplitude dostać.
2: Plugin Bautique, Piotr, are you ready for Teracks 6.18.01, plugin Bautique, newsletter with mix i mastering problems, social media follow and data privacy policy.
0: No i tutaj mamy ciekawą sytuację, bo mamy informację, że w tym newsletterze znajdziemy problemy z masteringiem. Nie jakieś rozwiązania na problemy, znajdziemy problemy. Także widać, to są modele językowe, one czasami mogą nam coś zahalucynować. Ja też inny przykład newslettera, którego akurat już nie mam gdzieś na widoku, to chyba było od pyszne.pl bodajże, była jakaś promocja w McDonaldzie, nuggetsy 6+6 i on mi to jakoś, to był też wiadomość po polsku, co ciekawe, zaraz pokażę, jak to sobie radzi z polskimi e-mailami, bo to jest też ciekawe. Natomiast on mi powiedział, że jest promocja nuggetsy za 2 razy 6 za $6, co nie do końca o to chodziło. Wejdziemy sobie
2: Live 12, Proto Studio. 10 messages.
0: O, tutaj mamy odpowiedzi na komentarze pod postem Piotra Witka na jego blogu, gdzie były rozmowy o nowościach dostępnościowych w iOSie, czyli rzeczach, o których między innymi mówiliśmy w poniedziałek. Wszystkie nowości związane z dostępnością.
2: Moja szuflada yesterday.
0: Wojciech commented.
2: Moja szuflada yesterday. Piotr Witek commented. Hej Wojtku, cieszę się, że się przekonałeś. Smiley, jeszcze o tych konkretnych akordach nie pisałem. Zrobiłem dopiero ich zestawienie, które pojawi się w piątek.
0: Tutaj nie mamy podsumowania, bo ten mail był za długi. Czasami jeśli on znajdzie jakiegoś maila, który jest za długi, to po prostu nic z nim nie robi. Natomiast zawsze, kiedy sobie jakąkolwiek wiadomość otworzymy...
2: This message is from a mailing list. Banner. Moja szuflada, load images banner, summarize button.
0: Na górze okna mamy przycisk summarize, czyli napisz podsumowanie. Naciskamy ten przycisk.
2: Tekst, unable to summarize this message.
0: No i tutaj akurat dostałem błąd, że wiadomość nie mogła zostać streszczona. Czasem on wykrywa, że coś jest, nie jest w języku angielskim i nie próbuje tego tłumaczyć. Czasem mu to wychodzi. Nie wiem, od czego to zależy, więc może sobie znajdziemy jakąś inną wiadomość. Ja sobie na chwilkę wyciszę głośnik tutaj, żeby nie było słychać, jak sobie grzebie w swojej skrzynce odbiorczej. Natomiast może w międzyczasie zapytam, czy coś się nie pojawiło, jakieś wiadomości może?
3: Na razie nie.
0: Na razie nie, okej. Okay. Znajdziemy sobie wiadomość już jakąś po angielsku.
1: Ja tak gdzieś niejako obok próbuję sobie zaktualizować do bety 15.1. Zmieniłem język na English US i dalej nie widzę możliwości podniesienia się do 15.1.
0: Okej. Okay. Już znalazłem sobie wiadomość, która pojawiła się na liście RWP, czyli to jest publiczna lista dyskusyjna użytkowników Reapera. To jest wiadomość po angielsku. Otóż tutaj szuka sobie jakiejś konkretnej wtyczki.
3: Tylko
0: wiadomość jest.
3: Piotrze, no? Na razie nie słychać twojej syntezy.
0: Oj. Przepraszam, zapomniałem włączyć mowę z powrotem. Dziękuję za uwagę. Już
2: mamy
0: dosyć długą wiadomość. Jakbym nie miał czasu. Co ciekawe, w ogóle te podglądy automatyczne działają tylko w skrzynce odbiorczej. Jeśli mamy porobione foldery do na przykład list dyskusyjnych, jeśli sobie jakieś filtry potworzyliśmy, niestety nie możemy włączyć filtrów. Pewnie to ma związek z tym, o czym mówił Arek, że jednak generowanie takich rzeczy trochę zajmuje procesora i może dlatego Apple zdecydowało się tego nie tworzyć dla innych katalogów. No, natomiast możemy zawsze ręcznie. Mamy przycisk summarize.
2: Tekst. Let's help identifying plugins in Reaper by name as THF ile names do not always match.
0: O właśnie. W jednym zdaniem wiadomość nam się streściła, potrzebuje pomocy z identyfikacją wtyczek, bo gdzieś nazwy pliku i nazwy wtyczek nie zawsze do siebie pasują. I to działa na każdej wiadomości. Widzieliście, jak to działało na newsletterach. To podobnie działa w powiadomieniach. Czasem to się też nam może zadziałać na wiadomościach. No, wiadomości nie będę wchodził, bo tam mam więcej prywatnych rzeczy. Natomiast jeśli gdzieś mamy wiadomości po angielsku, ale też nie tylko, to czasami też nam mogą jakieś podsumowania się pojawić. Co ciekawe, to też może nam czasami pomóc napisać jakiegoś maila, podpowiedzieć, jak takiego maila zacząć, czyli takie automatyczne odpowiadanie. Te odpowiedzi są generalnie dosyć krótkie. Ja sobie teraz nacisnąłem Command R, żeby wejść do odpowiedzi. Mamy puste pole, a mimo to dostałem komunikat, że mam dwie dostępne sugestie. Ja sobie nacisnę strzałkę w dół. Ja tutaj mi proponuję użyj wyszukiwarki Reapera.
2: No i słuchaj. Suggested correction 2 of 3.
0: No nie ma łatwego rozwiązania.
2: User Reaper search. Suggested correction 1 of 3.
0: No i słuchaj. User Reaper search. Nie wiem czemu mówi nam, że mamy trzy sugestie, a tak naprawdę sugestie są dwie. Natomiast faktycznie tutaj nam Apple Intelligence już jakąś sugestię dało, jakby się dało tego maila zacząć. No, możemy spróbować którąś
2: z tych sugestii zaakceptować.
0: Nie mamy łatwego sposobu. Wyskoczyło nam okienko zaskakujące.
2: Question mark cierce dimet button done button done smart revert button revert.
0: Inteligentna odpowiedź. No, wyskoczyło nam takie okienko wyskakujące. Możemy wrócić do okna maila.
2: Kisuman. Unfortunately, there is no easy way to identify. Unmatching. Plugins in Reaper. On 500 2020.
0: No właśnie, czyli nam próbował jakoś tego maila rozpocząć. Nawet zwrócił się po imieniu do autora tej wiadomości. Także no.
2: 4 items. Revert. Button. Smart reply. Question mark cierce dimet button.
0: Jakiś to rozumiał. Mam jakiś znak zapytania, który nie wiem, co robi. Mamy przycisk cofnij, gdyby nam ta odpowiedź jednak nie pasowała.
2: Done. Smart reply.
0: No i mamy przycisk gotowe, żeby po prostu to zamknąć. Także to już jest jedno miejsce, gdzie to nam się może pojawić. Innym miejscem są narzędzia pisania, które pojawiają się w innych miejscach w systemie.
2: Finder.
0: I teraz Finder. W tym celu możemy Aplica. Sobie na przykład wejść text edit na przykład do text edita.
2: Open text edit, untitled, edit text, select cell, waiting, potop, new line, new funkcjach.
0: Tutaj Potrze- nawet coś testowałem wcześniej, to sobie na razie skasujemy i napiszemy napiszemy sobie
2: test is a test of Apple intelligence for o tyflo spacer this is THR spacer think i ever s cen in my
0: napiszemy coś bardzo niegramatycznie, Lider. Bardzo exclamation nieformalnie
2: exclamation mark spacer this think is awesome and i
0: it, żeby pokazać, jak nam tutaj może napisać to bardziej formalnie.
2: Is awesome. This is a test of Apple intelligence for tyflo podcast. This is THE oldest thing I ever seen in my life. This thing is awesome and ill-wit.
0: Tutaj też syntaza nam dziwnie czyta wyraz love, ale to już zostawimy. Jak dostać się do tych narzędzi pisania? No, wystarczy po prostu jakiś tekst zaznaczyć. Więc ja sobie po prostu nacisnę command A.
2: This is a test of Apple intelligence for tyflo podcast. This is THE oldest thing I ever seen in my life. This thing is awesome and ill-wit. Selected. Breathing tools in action menu.
0: O właśnie, mamy taki specyficzny dźwięk i mamy komunikat narzędzia pisania w menu czynności. Więc wchodzimy do menu czynności, to jest skrót wo command spacja.
2: Actions menu, 3 items, show menu, jump to 0 cm first line, breathing tools.
0: I tutaj faktycznie mamy narzędzia pisania.
2: 9 items, pro of read, button, tefis.
0: I co mamy? Mamy przycisk proofread, czyli tutaj sprawdzanie gramatyki, sprawdzanie ogólnie też gdzieś pisowni.
2: Rewrite, button.
0: Przepisz.
2: Friendly.
0: I tutaj mamy właśnie, jeśli chodzi o funkcję rewrite, mamy kilka takich tonów, jakie możemy użyć. Takim bardziej przyjaznym.
2: Profesjonal.
0: Profesjonalnym.
2: Koncisek.
0: Zwięzłym.
2: Summary.
0: I możemy napisać streszczenie.
2: Credit points.
0: Jeśli chodzi o streszczenie, to możemy takie właśnie główne podpunkty.
2: List.
0: Możemy poprosić go, żeby nam stworzył listę. Lista pokażę zaraz na innym przykładzie.
2: Table.
0: Możemy też poprosić o stworzenie tabelki.
2: Table. Credit summa. Koncisek. Profesjonal.
0: Ale my na razie chcemy po prostu to napisać bardziej formalnie.
2: Revert, button, show original, dimmed button, professional, revrite, dimmed button, done, dimmed button,
0: znów,
2: show original, button, professional.
0: Po prostu ten tekst nam revrite, się zmienił.
2: Button, done, button.
0: Na iOSie mam wrażenie, że to działało lepiej, gdzie słuchałem, jak to wyglądało w podcastach, to tam ten tekst był od razu czytelny. Na Macu musimy nacisnąć WOJ, żeby z tego okna wyskakującego wrócić.
2: Edit text is selected. This is a test of Apple's intelligence for Tyflo Podcast. This is the most remarkable invention I have ever encountered. It is truly exceptional.
0: O właśnie. Możemy sobie po tym tekście przejść.
2: Edit text is in edit. This is a in scroll area. Out test of app in for. This is the most remarkable invention I have ever encountered. It is truly exceptional. And I am truly impressed. Impressed.
0: No właśnie, więc bardzo takim... bardzo takim tekst, bardzo faktycznie to
2: 5 items. Done.
0: Powiedzmy wyszło profesjonalnie, ale każemy mu to odwrócić. I znów sobie otworzymy ten narzędzia pisania.
2: 9 items. Rewrite. Button. Friend. Profesjonal. Koncisek.
0: I teraz poprosimy go, żeby nam to napisał bardziej zwięźle.
2: Revert. Button. Show original. Dimmed. Button.
0: I co nam wyszło teraz?
2: Edit text. This is a test of Apple intelligence for Tyflo Podcast. It's THE oldest thing I've ever seen. Ill-wit. Is selected. This is a test of Apple intelligence.
0: Kilka słów usunął. Jakiejś dużej zmiany nie było. Przypuszczam, gdyby ten tekst był dłuższy, to może różnica byłaby większa.
2: Revert. Button.
0: I znów sobie cofniemy.
2: Edit text. This is in ruler.
0: I tym razem pokażę poprawianie pisowni, więc sobie klikniemy proofread, no tutaj na pewno będą pewnie jakieś literówki i na pewno błędy gramatyczne. I
2: show original, revert, button, proofread, trzy handles.
0: Wprowadziło nam trzy zmiany.
2: Previous, button, next, button.
0: Jakie to zmiany? Musimy next, właśnie button. Użyć albo przycisku
2: next hand.
0: Previous albo next, czyli poprzednia lub następna zmiana. Next, i co się button. Stanie, kiedy naciśniemy hand. Jeden z tych przycisków?
2: Revert button, cztery items, tefis.
0: Okej, okay, ma coś jest nie tak z wyrazem this.
2: Revert button, capitalization.
0: Problem z wielkością liter.
2: THE word is should be capitalized as is here.
0: O właśnie, czyli poprawił nam wielkość litery. Chyba tutaj się wpisało duże H też. O właśnie, tak. Za długo mi się gdzieś przytrzymał shift, więc on mi to zmienił. Mógłbym teraz nacisnąć WOJ, żeby wrócić do tego pola edycji i zobaczyć sobie, a nawet można nacisnąć Escape
2: jednak. O
0: właśnie, i mogę sobie, no gdyby VoiceOver mi jeszcze... Kursor się ustawia w miejscu, gdzie jest błąd i widać, jak mi to poprawił. Po prostu to H teraz jest napisane.
2: 7 items. Revert. Button. Done.
0: Tak jak powinno być. No i możemy next, button. Nacisnąć next. Poprawka druga.
2: Revert button. 4 items. I revert button. Missing word.
0: Brakujące słowo.
2: THE word have should be inserted here. THE word have should be inserted here.
0: Okej. Okay. Czyli mówi nam, że tutaj musi być jeszcze wpisane słowo H.
2: This is a test of Apple. I have ever seen in my life.
0: No tak.
2: 7 items. Revert button.
0: I nam tutaj prowadzi taką
2: button.
0: Zmianę. Klikam znowu następną zmianę.
2: Revert button. 4 items. Avesome. Revert button. Missing punctuation. THE punctuation should be inserted here. Words. Punctu. Show. Harad. Read. Comma. Left single. Quotes. Read single. Spat. S.
0: No i tutaj mówi, że powinien być przecinek, więc on ten przecinek wstawił.
2: Edit text is spa s s spa a w e s o m e comma spa a n d s i s l o f e s i t.
0: No właśnie, czyli tutaj powinien być przecinek, ja tutaj przecinka nie wstawiłem.
2: Button,
0: i on
2: next,
0: nam
2: button,
0: to po prostu
2: revert,
0: wstawił.
2: Button, 4 items,
0: ja tak
2: tefis, revert,
0: zapętlać z tymi trzema zmianami. Za każdym razem muszę nacisnąć escape i później w j, żeby do tych narzędzi wrócić.
2: Next. Done.
0: No i to jest tyle. Tak wyglądają narzędzia pisania, jeśli chodzi o rzeczy, które nie są związane z podsumowaniem. Natomiast teraz sobie coś podsumujemy.
2: HTTP potocznie mówisz przecinek game updates legend of THE game updates legend of THE kinkis celebrating alone of ITS brand new server and 4th zone of.
0: Ja sobie tutaj wkleiłem kawałek zestawienia nowości z Audio Games Net, bo ja zawsze co miesiąc takie zestawienia przygotowuję. Co ciekawe, tutaj w ogóle mamy tekst formatowany, bo ja to przekleiłem z aplikacji Ulysses. Ja sobie teraz to w TextEditorze robię, żeby tam nic nie namieszać. Natomiast te narzędzia są dostępne w każdej aplikacji, zarówno jeśli jakaś aplikacja wykorzystuje standardowe systemowe pole edycji, to do tych narzędzi
2: kreska,
0: będziemy
2: legend
0: mieli
2: of THE
0: dostęp.
2: Is celebrating alone of ITS brand new server and 4 THE zone. Lots of game legend of English trans navigation system and more kreska.
0: To mamy listę.
2: Waybacks to analog sked door or point.
0: I sobie zaznaczymy to całe udate. I zobaczymy, co będziemy mogli zrobić.
2: Actions men show you greeting tools. 9 items. Pro-off-read. Button. Revit. Friendly. Profesant. Summary. Kettle points. List. Summary.
0: No właśnie, możemy poprosić o główne punkty.
2: List. Table.
0: Poprosić o listę.
2: Table.
0: Lub o tabelkę. List, no dobrze, to poprośmy.
2: Concise. Profesant. Concise. Summary. Kettle points.
0: O główne podpunkty. Ciekawe, co tutaj zrobię, jeśli już tutaj mamy jakieś główne punkty.
2: Kettle points. Tekst. Replace. Dimmet. Button. Copy. Dimmet. Button. Tekst. Bullet. Legend of THE King. New server and 4 THE zone. Launch with bonuses for new players. Bullet. Tobe. Accessibility mod. Pathfinding feature added for DOM and Heretics. With support for proximity radar and full text to speech. Bullet. Long with world 3.11. New map. Teleportation points and bug fixes.
0: No właśnie, tutaj mamy takie replace.
2: Tekst. Bullet. Long with world 3. O. Replace. Button. Copy. Button. Up. Button. Tumps down.
0: Tego jest więcej.
2: Button.
0: I tutaj nawet możemy
2: replace,
0: zastąpić.
2: Button.
0: Możemy
2: button.
0: To skopiować.
2: Tumps up.
0: Dać kciuk w górę, kciuk w dół.
2: Button. Provide feedback.
0: No bo to jest wersja beta, możemy oceniać, czy mu to wyszło, czy nie. No możemy sobie kliknąć zastąp. Nie mam co zastąpić. Zobaczymy, jak mu te zmiany poszły. I teraz sobie po tym tekście przejdę.
2: Launch with bonuset. Bullet. Legend of THE King. New server and 4 THE zone. Launch with bonuses for new players.
0: I co ciekawe, tutaj nam linki zostały.
2: Bullet. Tobe accessibility mod. Patfi added for DOM and Heretics. With proximity radar and full bullet. Longevity world 3.11.
0: New map. Teleportation. Na początku dużo dłuższe.
2: Points and book. Bullet. Forza Horizon 5 update 11. Introduces new. Care air events. Michelin Racewej Trask and Narration. Improvements.
0: I tutaj ciekawa halucynacja. Bo ja na pewno nie pisałem o Forzie Horizon 5. Ja tutaj pisałem o Forzie Motorsport, akurat to jest ważna różnica. W sumie fajnie, że takie coś się pokazało, bo no przypominamy, jeśli korzystamy z takich narzędzi, warto sprawdzić, co one robią, bo właśnie mogą nam takie rzeczy wyjść i gdybyśmy teraz po prostu, że tak powiem, na ślepo takie efekty wykorzystali, bo generalnie to pozostała część tekstu jest ok, no wiadomo, jest dużo streszczone. Faktycznie tam było bardziej szczegółowo napisałem, jakie tam były poprawki w udźwiękowaniu w tej aktualizacji Forzy. No ale Forza Horizon to nie jest. I teraz gdybym tego nie sprawdził, to mogłaby być nieciekawa sytuacja, gdybym to gdzieś w sieć puścił.
2: Bullet, Warsim, Ugdates, Celebrated 100.000 Sales. And Steam Daily Dal with Neutronerum. And Saunters, Lands Content, Arena Trackers, and Fisical Colet Stores Edition.
0: No właśnie, tutaj akurat jest ok.
2: Bullet, Text Spacet Ugdates, Multiple Selection in. Cargo Tables, New Slavets Referole, Story Chapter. Samsung Mables, Underwater Planet Hard Generation, Shift Parts, Samsung Recipes, Inventory.
0: Wszystko jeszcze Bullet, bardziej streścił. Natomiast, co ciekawe, jak widzieliście, tam nie musi być nie musi być tylko lista. Możemy też go poprosić o tabelkę. No to jest coś ciekawe, więc sobie poprosimy go teraz, żeby nam zrobił z tego tabelkę. Więc powinna być po prostu tabelka, gdzie z lewej strony mamy nazwę gry, a z prawej strony jakie zmiany w tej grze się pojawiły.
2: Table.
0: No właśnie, klikniemy sobie table.
2: Table, tekst, replace, dimmed, button, cop, tekst.
0: I tutaj znów tab, mamy podgląd.
2: Replace, button, tump, słup, tump, zdow, tump, cop, replace, tekst. Replace, button, tekst, in tekst. Replace, but, tekst.
0: Zresztą mi to nie chce czytać, więc po prostu sobie klikniemy replace,
2: text, insert,
0: żeby nam to zastąpił i zobaczymy, Finder, co text, mate, text, edit, nam się pojawiło.
2: Game, rov, column 1, legend of the Hare King. Column 2, new server and 4 th, rov, game. Rov 2, column 2, bonuses for new players. Rov 3, support for heretics.
0: No i tutaj voiceover nam nie pozwala za bardzo.
1: Support for Rov 4. To jest śmieszne, bo on mówi to tak jakby fourth zone i new server, to były dwie zupełnie inne rzeczy, ale to jest new, column 1,
2: longevity world.
0: Wiesz co, to jest...
2: Rov 3, column 2, support for Rov 4, column 1, longevity world. Column 2, new, map, no teleportation. Points, book fixes. Rov 5, column 1, wave of the undead. Column 2, new, zombie types, dual. Type zombies, support. Towers.
0: No właśnie,
2: Rof 6,
0: czyli...
2: Column 1, Transport World. Simulator. Column 2, New Trains, Signal. Aspects Display, Book. Fixes, New Mods.
0: Ciekawe, czy tutaj się pojawiła też ten sam błąd z
2: Forzą. Column 1, Column 2, Season, 8 off. Battlegrounds with New. Mechanic, Minion. Rotation, Access Mod, Updates.
0: I to jest też ciekawe, bo tutaj mamy koniec tabelki, a tych podpunktów było więcej. Tych podpunktów chyba było 18, z tego co pamiętam. Także no tutaj z tym wyszło trochę gorzej. Gdybym ja też znalazł sobie jakiś szczegółowy opis czegoś, żeby pokazać te główne podpunkty, tylko gdzie coś takiego znaleźć, muszę...
1: A ja jestem bardzo ciekawy. Ja ci, Piotrze, wyślę artykuł tutaj na czacie, jeśli mogę, bo jestem ciekawy, co on z tego zrobi, bo to nawiążę do tego, co ja będę chciał potem mówić o... o Xcode potem. To potrafi linki podsumowywać, że wstawisz mu URL i on...
0: Mogę zaznaczyć po prostu, skopiować to.
1: Dobrze, no na przykład weźmiemy... To. Otwórz to.
0: Gdzie mi to wyślesz?
1: A właśnie ci na Telegramie, może będzie ci prościej, nie wiem.
0: Na Telegramie do grupy tej na wiadomościach.
1: A. Możesz iMessage, nie? W sumie tak, mogę iMessage wysłać. Dobra, dobra. Bo Apple się chwali, że Apple Intelligence jest w Xcode. No i teoretycznie jest i nawet działa w Unii Europejskiej bez jakichś problemów, o tym będę później mówił. Gdzie ja was mam? Tu.
0: W międzyczasie też przypomnę oczywiście, że jeśli macie jakieś pytania, może też dotyczące właśnie Apple Intelligence, możecie do nas napisać, zadzwonić. Także gorąco tego zapraszamy, a jeśli słuchacie nas po audycji, no to też zawsze zostają komentarze. Okej, już sobie sprawdzę, bo mam wyciszone powiadomienia. Na razie mowy mojej nie słychać, ale to jest przemyślane. Okej.
2: Action available. No control center, navigator is ready.
0: Okej.
2: Widget kit. Widget thread. No action available.
0: Już.
2: 3 items. Control center beta. Having an object that contains a list of user configured controls and is used for reloading controls. Availability. iOS 8 an object.
0: I to po prostu sobie ten cały to całe skopiować.
2: Control Center. Controls.
1: iOS, bet, iPad,
2: bet, Mac, bet, Control Center provides info. Getting to array of struct public let public read th dots in containing air supports requesting hangers your reload you do not cont if example th app control center shared reload controls torek control center topics select instance methods funds retrieves in funds reload controls select
1: jak tworzyć kontrolki w centrum sterowania programistyczne oficjalny Apple'owy artykuł.
2: Reload funds reload
0: zaznaczamy te wszystkie funkcje.
2: Message finder text edit.
0: Skupimy sobie do tego dokumentu, w którym pracowaliśmy wcześniej.
2: C. Control Center.
0: I w sumie możemy przystosować wszystkie
2: control,
0: funkcje na
2: Breathing
0: te.
2: Tools in Action Menu. Actions Menu. Breathing Tools.
0: Zaczniemy od...
2: 9 item. Pro of Rate. Friendly. Professional. Pro of Rate. Button.
0: W sumie możemy sprawdzić. Jeśli... No tutaj zajmuje mu to trochę więcej czasu.
2: Show Original. Pro of Rate. Zero Hand. Previous. Zero Handes.
0: O proszę.
2: Next. Done. Button.
0: No nie.
2: Zero hand. Next. Done. Edit text. Content. Selected.
0: Bardzo profesjonalne.
2: Edit text. Content. Action.
0: Tak. Breathing. Bardzo dobrze napisany 9
2: tekst. It, friendly, profes, ale... Summary. Kettle points.
0: No właśnie, chcemy takie główne podpunkty.
2: Kettle points. Tekst. Replace. Dim. Tekst. Replace. Dimmet button. Copy. Dimmet button. Tak. Dimmet button.
0: Tutaj widać, że to jest dłuższy
2: Robi
0: tekst.
2: Robi Copy. Button.
0: O, już skończył. To już kilka sekund mu to zajęło.
2: Tumtsdown. Copy. Replace.
0: Klikniemy za stop.
2: Edit text. Insert.
0: No i sobie teraz przeczytamy.
2: Tekst bullet control center.
0: Uciek, ale text. Już jest
2: bullet,
0: okay.
2: Bullet control center. Overview. Control center provides information about user configured controls, including push information and user edited values. Bullet. Getting configured control information. User. Current controls. To get. An array of. Control info. Objects containing control information. Suhaskind. Configuration intent and push info. Bullet reload controls. Reload specifics or all controls in response to handes in THAPP state. Bullet push notifications. System automatically reloads controls configured for push. Notifications. Bullet customizable controls. Customize THAW controls display across THA system and offer POPLE THA ability to configure them. Bullet. Aha. Control templates. Provide control templates for toggle and button.
1: No to jest straszna halucyna, bo...
2: Control templates for toggle.
0: No i tutaj się to skończyło,
2: button,
0: nawet nie space, mamy informacji,
1: no,
0: że to jest...
1: To w ogóle ten ostatni podpunkt to jest straszna halucyna, bo okay. Nie możemy tworzyć własnych szablonów kontrolek, tylko mamy je już jakby.
0: No, bullet czyli top, jednak chcę. Tutaj wracamy do tego, co mówimy co jakiś czas, właśnie takie control, różne. I fajnie, że tutaj to drugi raz się zdarzyła taka sytuacja,
2: że...
0: To, te narzędzia są bardzo przydatne, ale jednak trzeba coś o temacie wiedzieć, żeby to zweryfikować. To jeszcze sobie poprosimy go, żeby nam jeszcze stworzył listę, chociaż to już były w sumie listy, ale nie sądzę, żeby to był sens akurat tabelkę stworzyć.
2: Button. Show original, show original, dimmet list, show original, dimmet list, show original, dimmet button, revert, button, done, dimmet button, control, control, center. Beta, beta, out of an object that contains a list of controls, an object that contains a list, cladding level 1, control center.
0: To nawet nagłówek nam zrobił.
2: And control, iOS, beta, safari.
0: A nie.
2: Message, finder, mail,
0: tfsacker. A, tekst cię wysypał.
2: Application, window, icon, image, has keyboard, photo, text, edit, fit, unexpected.
0: Nie, myślę, że... No, myślę, że...
1: Mniej więcej jak działa, no ja jako ktoś, kto jakby czytał...
2: Cancel, buta, tfsacker.
1: Fajnie to zrobił. Ale na końcu to odwalił taką halucynę, że jakby to ktoś przeczytał jakiś nowy programista, no to mógłby się trochę zdziwić, tak powiedzmy.
0: Także no właśnie warto powiedzieć, to jest tylko narzędzie. Tak jeszcze raz myślę, że to trzeba podkreślić. Przydatne narzędzie, żeby nie było, no ale na ten moment bardzo ograniczone, jeśli chodzi na przykład o wspierane języki. Najbardziej to ja chyba czekam na te powiadomienia, bo zdarza mi się czasami, że gdzieś jestem zajęty, a w międzyczasie mi rośnie taki stosik 50, 60, nawet czasami więcej wiadomości w jakimś czacie grupowym, gdzie nawet taki ogólny rys na to, co tam się dzieje.
1: O czym się rozmawia. Warto się wtrącić na przykład do danej rozmowy, mm-hmm. Czy na przykład... O, jak ja żałuję, że ja tego nie miałem, jak były studia.
0: No właśnie, więc w takich sytuacjach to się tak. Może przydać. A też fajnie byłoby, gdyby gdzieś w przyszłych wersjach to też na przykład było też w stanie działać z głosówkami. A pewnie z iMessage to może i by dało radę, a z aplikacjami firm trzecich, no to musiałoby być jakieś API do tego, więc tak, no, jeśli tak. Mamy wiadomości głosowe, to najwyżej nam może stracić, że są wiadomości głosowe i
1: co
0: tyle.
1: Co ciekawe, jest API, które pozwala nam wpływać na to AI. Można edytować prompty w naszych aplikacjach.
0: Aha.
1: To jest chyba, Boże, NS, Apple Intelligence, Mutable Prompt Value, chyba ten typ się nazywa, więc pozdrawiam.
0: A no to ludzi, też...
1: którzy to robili.
0: Aha, no to też dobrze wiedzieć, że deweloperzy będą mogli mieć przynajmniej jakiś mały wpływ na to, dostosować tak, to do swoich
1: jest
0: aplikacji.
1: Jeszcze typ CG Image dostał Image Playground. Boże, Origin Seed Value chyba ta właściwość się nazywa, nie wiem, to są tak dziwnie ponazywane te API, że no nie wiem, kto się w tym połapie, ja na pewno nie.
0: No mniej więcej, no.
1: Czy to już będzie tyle, jeśli chodzi o Apple Intelligence?
0: No myślę, że jeśli chodzi o Maca, tak. Jeśli chciałeś to pokazać w Xcode, to myślę, że też warto to zrobić.
1: Nie wiem, czy będę pokazywał, ale na pewno chciałbym powiedzieć, że Xcode 16 to duże kilka kroków naprzód, a jeśli chodzi o dostępność, i olbrzymi krok w tył. W sensie, kiedyś jak chodziliśmy strzałkami po Xcode, to mieliśmy autocomplete i nam czytało sygnatury funkcji, czyli nie wiem, powiedzmy, co trzeba wypełnić dla osób, które się nie interesują programowaniem, i czytało nam też pomoc do tej funkcji. Teraz musimy wchodzić w interakcję i jest to strasznie ciężko dostępne. Ja zrobiłem skrypty do Keyboard Maestro. To jest taki program bardzo rozbudowany do automatyzacji, który trochę to naprawia, ale też nie do końca. To jest jakoś tak zrobione dziwnie, że po prostu ciężko jest sobie z tym radzić, ale mamy Predictive Code Completion i to jest model językowy, który jest trenowany na kodzie Apple'owym, czyli mamy to autocomplete jakby inteligentne, on to skanuje nasz projekt w poszukiwaniu jakby zmian, w poszukiwaniu jakichś wzorców i tak dalej, i może nam na przykład tworzyć kontrolery. Jak mamy już model i widok, to możemy sobie stworzyć kontroler. I to działa fajnie. Działa to na pewno lepiej niż GitHub Copilot, który po prostu działa tragicznie. Na szczęście, bo bym pracy nie miał, jakby działał dobrze. Więc ja się cieszę, jak te narzędzia działają źle. Tak pół żartem, pół serio mówię oczywiście. Natomiast no, działa to na pewno lepiej niż GitHub Copilot. Działa to z językiem programowania Swift, z Objective-C. On robi z tego jakąś dziwną papkę, w sensie on próbuje bardzo naśladować C++, jak przepisuje kod jakby Objective-C. To jest w sumie dosyć dziwne, bo przecież większość tak naprawdę Apple'owych rzeczy jest pisana w Objective-C, a nie w Swift'cie, bo Swift'a jeszcze nie było, jak to wszystko było tworzone, tam biblioteka Foundation, CoreAudio, nie wiem, CoreImage i tak dalej. Więc on jakoś bardzo tak C++owato podchodzi do tego Objective-C. Natomiast ogólnie działa to Predictive Code Completion fajnie i jest z tym związana taka ciekawa historia, że kiedyś w pierwszych betach trzeba było mieć 16 GB RAMu, żeby to obsłużyć, a w pewnej wersji Xcode oni zdjęli ten wymóg. Stwierdzili, że w sumie wystarczy 8. I dzięki temu ludzie, którzy mają te podstawowe Maci, mogą korzystać z tego. Zmian w Xcode jest kilka. Mamy niestety nie mamy nawigacji po podsłowach dalej dostępnych. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jeżeli mamy kilka słów napisanych z wielkiej litery, ale bez odstępu, to w Xcode możemy teoretycznie chodzić po tych garbach, że tak powiem, danego słowa, ale to z VoiceOverem to nadal nie jest dostępne, ale za to teraz VoiceOver automatycznie czyta entering breakpoint, exiting breakpoint, jak wchodzimy w rzeczy związane z debugowaniem. Więc jest kilka poprawek, kilka moich sugestii, myślę, kilku innych niewidomych programistów zostało wysłuchanych. Poprawki dostępności w Xcode Cloudzie są. Nie chcę tego tutaj upychać, bo to jest jakby taka nisza w niszy, bym powiedział, ale mimo wszystko fajnie, że dostępność Xcode'a też się rozwija, tych narzędzi deweloperskich, że Apple faktycznie niewidomych deweloperów też traktuje poważnie. Miałem kontakt z kilkoma osobami, które też bardzo, bardzo pomogły popchnąć pewne dostępnościowe rzeczy do przodu w Xcode, więc bardzo to dobra wiadomość. Chyba dobrnęliśmy do końca.
0: Tak, myślę, że jeszcze można tak rozmawiać, podsumować, i tak przed tym podsumowaniem dwie jeszcze rzeczy, które w Europie nie zobaczymy, o której już poniekąd wspominaliśmy. Pierwsza to jest funkcja na Maca i na iPhone'a w sumie poniekąd, czyli iPhone Mirroring. Funkcja, która generalnie działa podobnie jak coś, co jest od jakiegoś czasu na Windowsie w aplikacji Łącz z telefonem, czyli coś, co pozwala nam wyświetlić i sterować iPhone'em z poziomu naszego Maca. I to zarówno właśnie daje nam dostęp do wszystkich powiadomień, które na iPhone'a się pojawiają. Można sobie poszczególne aplikacje z tego wyłączyć na iPhone'ie, jeśli tego nie chcemy. I jeśli na przykład w jakieś powiadomienie klikniemy lub właśnie otworzymy aplikację iPhone Mirroring, no to nasz iPhone wyskakuje nam na komputerze w osobnym oknie. Możemy użyć klawiatury, gładzika, wszystkich narzędzi, które mamy na naszym Macu, żeby tym iPhone'em sterować. Natomiast problemy z tym są dwa. No po pierwsze, my tego w Europie nie mamy, niestety. A drugi problem jest taki, i to już problem, który dotyczy wszystkich osób niewidomych, jest owszem przesyłany cały dźwięk z iPhone'a, oprócz mowy voiceovera. No, problem duży. Ktoś mógłby pomyśleć, no dobra, ale jeśli telefon gdzieś jest w pobliżu i ja słyszę głośnik, no to poradzę sobie. No nie, bo jako zabezpieczenie ta funkcja działa w ten sposób, że kiedy my coś na tym telefonie robimy z poziomu naszego Maca, włącza się taka mega kurtyna. Tak, można to tak nazwać, dlatego że na Macu widzimy faktycznie wszystko, co się dzieje na tym iPhone'ie. Widzimy, słyszymy, no prawie wszystko oprócz voiceovera. A w międzyczasie na iPhone'ie właśnie mamy cały czas widoczny ekran blokady i nie możemy z poziomu samego telefonu zrobić nic. Możemy go odblokować, no ale wtedy nam, przypuszczam, ta zdalna sesja zostanie wtedy przerwana. Także to niestety nie jest obejście, a szkoda, bo kurczę, tak jak sam mówiłeś, ja też na tą funkcję bardzo czekałem. Zdarzają się gdzieś aplikacje, które, no, no, których na Macu nie zainstalujemy, a czasami fajnie byłoby gdzieś tym iPhone'em zdalnie posterować, zwłaszcza że funkcje typu schowek też tam mają być dostępne, więc będziemy mogli sobie tekst, nawet pliki przerzucać.
1: Powiadomienia mają być. I ja tak. W ogóle jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Chciałbym jeszcze tak na koniec sam pokazać, co nowego w rysiku w iPadzie. Potrzebuję kilku minut i za chwilę wrócę.
0: No ja w międzyczasie jeszcze dokończę swój wątek, bo to nie jest jedyna nowość, która się pojawiła, do której my dostępu nie mamy. A druga też poniekąd związana ze zdalnym sterowaniem, ale troszeczkę w innym kontekście. To jest funkcja, która została dodana do modułu SharePlay. SharePlay to jest coś, co pozwala nam, kiedy rozmawiamy z kimś po FaceTime, udostępnić ekran jakiejś aplikacji. To działa tak, że niektóre aplikacje mogą się z tym integrować. Na przykład jeśli słuchamy wspólnie z kimś czegoś na Apple Music, to wygląda tak, że na ekranach obu z nas, obu, czy tam nawet większej ilości osób, bo to nie muszą być tylko dwie osoby, wyświetla się aplikacja Apple Music i leci sobie jakaś muzyka, to jest synchronizowane wszystko. No ale każda osoba ze swojej strony może gdzieś piosenki polubiać, przeskakiwać między ścieżkami i tak dalej. To jest taki typowy SharePlay, natomiast też możemy po prostu udostępniać ekran. No i wtedy tradycyjnie no, wszyscy widzą ekran i to, co my na tym ekranie robimy. Nowością jest to, że możemy teraz dać drugiej osobie zdalny dostęp do naszego telefonu. I wtedy ta druga osoba może no po prostu po naszym telefonie nawigować, wykonywać różne gesty i po prostu jeśli na przykład potrzebujemy pomocy, a do tej pory nie było sposobu tak naprawdę, żeby zdalnie przejąć dostęp nad iPhone'em. Są oczywiście aplikacje typu TeamViewer, które gdzieś też ekran udostępniają, ale na wysyłanie poleceń, klikanie w ekran, nic do tej pory nam nie pozwalało. No i niestety w Unii tego też cały czas nie mamy. A szkoda, bo wydaje mi się, że to też mogłoby nam się też przydać. Inna sprawa, że nie wiem, czy tutaj też nie mamy podobnego problemu, że nie słychać voiceovera, więc nie wiem, czy tutaj też byłoby coś, co nawet gdyby ta funkcja była dostępna w Europie, to byłaby dla nas bezużyteczna. Natomiast no nawet nie możemy z niej skorzystać. Na przykład gdyby jakaś osoba widząca chciała nam coś na naszym telefonie pomóc, coś zdalnie pomóc w, na przykład w jakiejś niedostępnej aplikacji, no niestety jeśli jesteśmy w Europie, no to z tej funkcji niestety nie skorzystamy. Arek, czy jesteś gotowy?
1: Tak, właśnie wróciłem, jestem. Czy mnie nie ma?
0: Jesteś.
1: Dobrze, więc jestem. Mamy teraz iPadOS-a, tak jeszcze na szybko niejako chciałem pokazać kilka rzeczy. Zobaczymy, czy to się wszystko uda. Tak może troszkę ściszę i zwolnię.
4: W sumie
1: o iPadzie też, no niestety to jest urok audycji na żywo, może zawsze coś się zapomni. Ważna rzecz, pierwsza najważniejsza 8, rzecz, jeśli 0, chodzi o Braille'a w iPadzie.
4: Utwórz nowy wydarzenie, że nie w kalendarzu.
1: Braille w iPadzie kalibrujemy teraz troszkę inaczej, gdyż kalibrujemy go dwukrotnym naciśnięciem sześciopunktu. Czyli otwieramy Braille'a to jak na iPhone'ie.
4: Wyjście ekranu Braille'a.
1: I kalibrujemy dwukrotnym naciśnięciem sześciopunktu.
4: Położenie kropek skalibrowane.
1: Nie ma innego sposobu. To jest jedyny sposób. Teraz miałem mówić o Apple Pencil, więc tak zrobimy. Otworzymy sobie ustawienia.
4: Sugestia App Store, link z dokumentem i wyślij ustawienia. Tryb samolot, blut, zaznacz dostęp, Apple Intel, Apple Pencil, przycisk, zaznaczony, ściśnięcie, czynność, 100 bt, Apple Pencil Pro, podstop czynności, nagłówek, ściśnięcie, paleta narzędzi, przycisk.
1: Tutaj mamy nową rzecz, która się pojawiła dla nowych Apple Pencilów, dla tego najnowszego Apple Pencil Pro. Mamy ściśnięcie, czyli gest ściśnięcia tegoż rysika.
4: Bieżące narzędzie, zaznaczone, paleta narzędzi.
1: Domyślnie jest to paleta narzędzi, czyli możemy wybrać, czym chcemy jakby rysować.
4: Bieżące narzędzie, zaznaczone, bieżące narzędzie, gumka.
1: Bieżące narzędzie, gumka, czyli przełączamy pomiędzy jakby narzędziem i gumką, która to gumka dla osób niewidomych jest trudna w użyciu, bo nie do końca wiemy, co kasujemy.
4: Grupa, threshold, zero, czułość, aby wyłączyć skrót atrybuty atramentu. Skrót.
1: Atrybuty atramentu, czyli możemy sobie na przykład zmienić kolor.
4: Bieżące pod paletę, zaznacz ściśnięcie.
1: Atrybuty. Co ciekawe, możemy ustawić skrót.
4: Skrót.
1: Jak sobie w to klikniemy.
4: Uchwytarku, szuka, klik, zaczyna, moje skrót, draft, dykt, książki, lupa, dykt, drafts.
1: Na przykład mamy aplikację drafts.
4: Drafts. Dykt, książki, lupie, mnie, nota, 6, na, p, kilo. Odtwórz jako, odtwarzaj, lup, fit, dykt, do, ritha. Zrzut, szukaj, uchwytaj, uchwytaj.
1: No by się coś pobagowało i nie otworzyło mi się ten draft. Numbers,
4: szybka, dodaj, nowy arkusz, na, szybka nota, numbers, dodaj.
1: Otworzył się akurat numbers, więc powiedzmy, że nowy arkusz.
4: Nowy arkusz. Bierze ustawienia, nagłówek.
1: I teraz wyjmiemy sobie Apple Pencil i przyciśniemy go.
4: Numbers, anuluj, przycisk.
1: I lądujemy już w aplikacji Numbers.
4: Wybierz ostatnie, wybierz szablon, podstawowe, przycisk, finanse osób, podstawowe, pusty, prosta tabela na białym tle, pusty, prosta tabela,
1: stworzymy sobie jakiś tam arkusz.
4: Zaznaczone, a wskazówka do funkcji, drukuj i eksportuj, aby wydrukować arkusz kalkulat, tabela 1, pusta komórka, wiersz 16, kolumna 6, stuknij dwukrotnie, aby edytować.
1: Komórkę.
4: Zejście ekranu Braille'a.
1: Teraz mamy troszkę zmienione jakby działanie voiceovera tutaj, bo jak...
4: Komórka, wiersz 15, spusta rysunek, twórz oryginalne grafiki i ilustracje.
1: O właśnie, przytrzymamy, to voiceover nam robi takie dźwięki, napiszemy sobie na przykład. Spróbujemy.
4: Pisanie odręczne, twoje rysunek, pisanie odręczne, twoje pismo odręczne zostanie automatycznie skonwertowane na tekst. Rysunek, twórz oryginalne grafiki i ilustracje, etui na Apple Pencil. Zaczynamy. Przycisk.
1: O, tutaj miałem nawet
4: wejście ekranu Braille'a. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. Dodaj gotowe. Dodaj rysunek. Cofnij. Cof. Przycisk. Pismo zaznaczone. Pismo ręczne. Przycisk. Zaznaczone. Pisak. Kolor cyjan niebie. Ołówek. Kred. Wypełnij gum. Lasso. Czarny. Zaznacz zielony.
1: Tutaj mam tą paletę narzędzi.
4: Więcej kolorów. Więcej opcji. Uchwyt narzędzia. Nowy arkusz. Zaznaczone. Arkusz 1. Arkusz. Nowy uchwyt. Wielk. Zaznaczony. Żół. Ziel. Zaznaczony. Las. Gum. Wypełnij. Kred. Ołówek. Zaznaczone. Pismo ręczne. Przycisk. Zaznaczone.
1: Pismo ręczne. I próbujemy.
4: Ta pusta komórka, wiersz 15, kolumna 6.
1: Niestety tutaj drobny regres, powinno nam czytać.
4: Pusta komórka, arkusz 1, pusta komórka, wiersz 12, pusta.
1: Powinno nam czytać.
4: Stuknij dwukrotnie,
1: a tymczasem...
4: Nagłówek wiersza, wiersz 12, pusta komórka, kolumna zaznaczone, pusta.
1: Tymczasem nam nie czyta tego. Ale za to mamy właśnie tą zmianę.
4: Tabela 1, pusta komórka, wiersz 13. Podstawowe, nagłówek.
1: Jak przyciśniemy jakby rysik bardziej do ekranu, to wówczas voiceover nam to ogłasza. Dalsze nowości dotyczą aplikacji mapy. Ja sobie mapy teraz otworzę, gdyż możemy anotować, jakby pineski tworzyć bezpośrednio za pomocą rysika.
4: Wejście ekranu Braille'a, M-A-P-Y. Zatrzymuję wejście.
1: Znajdę jakąś lokalizację, nie wiem, na przykład mapę Londynu, bo nie chcę.
4: Szukaj w mapach. Pole wyszukiwania, pole wyszukiwania.
1: Koniecznie zdradzać swojego położenia obecnego.
4: Zatrzymuję wejście ekranu mapa. Hammersmith & Fulham.
1: O, mamy tutaj mapę Londynu. I teraz jak sobie idziemy po mapie.
4: Wanksford. Londyn.
1: To jest akurat dość ciężko. O, właśnie
4: Hacknery.
1: Mamy to Hackney.
4: Wanksford.
1: Przytrzymam.
4: Wanksford.
1: Mam lekką wibrację. I teoretycznie powinno mi powiedzieć oznaczone miejsce, tak jak tamtym razem. I teraz, jak sobie przejdę pokrętłem voiceovera.
4: Znawigacja zoom, znowu wyrazy, znak ważne miejsca. Oznaczone miejsce. Richmond upon Thames.
1: Mogę sobie jeździć po mapie i mocnym przyciśnięciem Apple Pencil mogę sobie
4: oznaczone miejsce
1: oznaczać, na przykład tak jak teraz, Richmond upon Thames.
4: Acelane, Lambeth, Londyn, Anglia, 1450,1 km stąd, 276 stopni zachód.
1: I teraz mogę sobie sprawdzić, gdzie to miejsce jest i na pokrętle mam te wszystkie oznaczone przez siebie miejsca. Oczywiście wszystkie funkcje matematyczne też działają przy pomocy Apple Pencil. Ja się bardzo boję, wstydzę rysować, że tak powiem, na wizji, bo wiem, że może mi to nie wyjść. Dlatego, no, powiem w ten sposób, da się. Eksploracja wykresów na pewno

0: Magiczny przycisk edycja.
1: Ekran główny, najlepsze, karta, 1 z 3. Szukaj, wyzeruj, przycisk gotowy. Przeciągnij, aby dostosować rzeczy na pasku bocznym lub pasku kart. Ekran główny. Zaznaczone, przeglądaj. Zaznaczone, najlepsze, Zosia. Zosia, szukaj. Biblioteka, zaznaczone, ostatnio uaktualnione.
0: Jak widać, tutaj mogę oznaczać, odznaczać programy, różne rzeczy.
1: Przestaw programy, przestaw kanały. Zosia, zaznaczone, zachowane, zaznaczone, pobrane, zaznaczone, najnowsze odcinki, stacja, nowa stacja. Koszmarny lak, grafika w mini odtwarzaczu, nowa stacja. Stacja, no, kosz 19 się, do tyłu o 15, opt, do, gdzie, kosz, graf, nowa stacja.
0: Mogę sobie kliknąć nowa stacja?
1: Nowa stacja. Stacja, no, grafika w mini odtwarzaczu. Zabójcze opowieści, może ci się, zabójcze opowieści, prawdziwe zbrodnie, ułap. Co tydzień 20 sierpnia. Przycisk.
0: I to mogę.
1: Pokaż menu kontekst, eksploruj obraz, aktywuj.
0: Sobie przypiąć na pasek, przeciągając to do góry. To niestety jeszcze ten UX nie jest taki dla nas dobry, dla użytkowników VoiceOvera, ale tak możemy sobie edytować.
1: Przestaw pobrane. Zaznaczone.
0: Przyjmijmy, że ja nie pobieram podcastów na iPada, więc
1: pobrane.
0: Odznaczam.
1: Zaznaczone. Zachowane. Zaznaczone. Kanały. Zaznaczone. Programy. Zaznaczone. Ostatnio uaktualnione. Szukaj. Zaznaczone.
0: Nie interesują mnie ostatnio uaktualnione, bo ja lubię sobie chodzić po swoich ulubionych programach po prostu. Klikam.
1: Ostatnio ekran najlepszy. Szukaj. Przeciąg. Gotowe.
0: Robię przycisk. Gotowe.
1: Edycja. Przełącz. Zaznaczone. Przeglądaj. Najlepsze. Przeciągnij rzecz. Szukaj. Bibliotek. Programy. Kanały. Zachowane. Najnowsze odcinki. Stacja. Nowa stacja. Grafika w mini. Koszmarne lato. Zamach wozu. Gdzie? Ustawię ekran był. Następne. Dobrać bestię. Nowy. Dwa. Więc. Aktyw. Opowiem ci historię. App Store jest. Opowiem ci historię. Nowy. 2D. Temu. Tajemnicza śmierć. App Store jest.
0: No i tutaj mam różnego rodzaju podcasty. Mogę sobie je przepinać. Tak samo w aplikacji muzyka. Mogę. Open Music.
1: Dowiedz się o nowej muzyce szybciej. Otrzymuj powiadom, kontynuuj. Nie teraz. Przyk. Ukryj pas. Edycja. Ekran. Edycja. Home. Mniej. Radio. Karta. 1 z 4. Search. Wyzeruj. Przycisk. Search. Radio. Mniej. Home. Wygaszony. Karta. Mniej. Wygaszony. Radio. Karta. 1 z 4.
0: Ja mam na przykład tą kartę radio.
1: Radio. Karta. 1 z 4.
0: I tutaj jest taki błąd, że stan zaznaczenia tej karty nie jest czytany. Czyli ja nie wiem, czy ona jest włączona, czy nie. Muszę robić gotowe i sprawdzać, czy ona jest, czy nie.
1: Najlepsze dla ciebie. Specjalnie dla ciebie. Grany na okrągło mix. Bratanki. Anto. Zosia. Red. Zosia. Nowe wydanie. Alma. Moje konto. Ekran główny. Gotowe. Wyzeruj. Gotowe. Ekran główny. Nagłówek. Moje konto. Przycisk. Najlepsze dla...
0: No i też mogę.
1: Specjalnie dla ciebie. Z udziałem Antonina Krzysztof. Antonina Krzysztof i podobni wykonawcy. Przycisk.
0: Mogę sobie przypinać te na przykład składanki tutaj do paska bocznego. Także to jest nowa kontrolka. Podejrzewam, że ona będzie coraz częściej stosowana w różnego rodzaju aplikacjach mniejszych i większych. Na pewno już aplikacja Mona dostała wsparcie tej kontrolki nowej, więc bardzo fajna rzecz. Przepraszam, że tak trochę niespodziewanie z tym iPadem wyszło. Na szczęście udało mi się go tutaj ogarnąć. Więc mam nadzieję, że fajne zmiany, że się podobają wam. Mnie się najbardziej podoba
1: Mona, Randy Marsz.
0: Bo jak to się mówi, mi się to są w zoo.
1: Randy Marsz.
0: Funkcja oznaczania. Cicho. Możliwość oznaczania konkretnych punktów na mapie przy pomocy rysika. Jest to bardzo fajnie zrobiona funkcja, bo można sobie tak zwizualizować bardziej mapę.
2: Ja myślę, że ten pasek kart mi się najbardziej podoba, czy właściwie pasek boczny, tak można nazwać. Dawno, dawno temu, jak pamiętam, zaczynałem korzystać z iOS-a, to paski kart też były tak konfigurowane i w niektórych aplikacjach, no w Monie na przykład takie coś jest, ale jakoś później się z tego wycofano. Szkoda, że na iPhone'ie czegoś takiego nie ma podobnego właśnie na te dolne karty.
0: Teoretycznie jest, ale to jest tylko w Swift UI, a większość aplikacji w sumie jest w UIKitie i oni tego nie przeportowali wstecz, więc w sumie to tylko nowe aplikacje prawdopodobnie będą miały.
2: No niemniej jednak faktycznie wydaje mi się, jeśli chodzi o samego iPada, to mi się najbardziej podoba. A tak ogólnie przechodząc do podsumowania, to jeśli chodzi o moje ogólne wrażenia, no to całkiem sporo się zmieniło. Myślę, że bardzo dużo osób ucieszy się z tych zmian w Braille'u. Z tego korektora. Bardzo mi się podobają zmiany w notatkach i też ta konwersja, zamiana jednostek gdzieś w dowolnym polu edycji. To jest pewnie

0: Coś, czego ja osobiście będę często dosyć korzystał.
1: Tak, bo do tego się zawsze używało zewnętrznych programów na Macu, bo na iPhone się nie dało.
0: Na iPhone się nie dało, na iPhone to tam, nie wiem, pytanie jest do Siri najczęściej u mnie było. A tym sposobem właśnie można sobie w bardzo łatwy sposób to zrobić w momencie pisania wiadomości tak naprawdę, gdzieś nie szukając osobnej aplikacji do tego. Także no to jest fajna rzecz. No z tym Apple Intelligence to jeszcze zobaczymy. No to nowe Siri zapowiada się ciekawie. No pytanie, kiedy to się pojawi, czy się w ogóle pojawi. Na co najbardziej czekałem, no jedna z rzeczy, na które czekałem, to gdzieś ten mirroring na Macu iPhone'a.
1: To jest taki największy zawód, to klonowanie iPhone'a. To jest taki zawód, ale poza tym, no dla mnie to jest najważniejsza wersja iOS-a od iOS-a 13, kiedy pojawiły się skróty. macOS jest trochę dla mnie zawodem, jeśli mam być szczery, bo myślałem, że jednak zostanie położony bardziej nacisk na, że tak powiem, makowość Maca, czyli zostaną na przykład te mail plugins, że się oni się z tego wycofają, że będą z powrotem wtyczki do poczty normalne, a nie to coś, co jest teraz, bo to jest w ogóle jakieś śmiechu warte, że będą jednak poprawki w aplikacji poczta trochę. No, pod kątem dostępnościowym to jest, powiedziałbym, nie jest to jakieś, powiedzmy, zmieniające świat, ale właśnie takie aktualizacje lubię najbardziej, bo to nie zmienia świata, który ja znam, ale bardzo go poprawia. Pod kątem dostępnościowym to jest jedna z większych aktualizacji, powiedziałbym, ważniejszych w ostatnich latach. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
0: Zwłaszcza na iOS-ie, tak, no, dla tych, którzy korzystają z wejścia ekranu Braille'a. Czy jest to złagodzenie dźwięku, to też fajna rzecz, bo dla mnie ono było za mocne, więc ja generalnie je miałem wyłączone, a teraz pewnie będę je czasami włączał. Chyba nie będę miał go cały czas włączonego na stałe, ale zdarzą się sytuacje, kiedy pewnie będę z niego sporadycznie korzystać częściej.
2: Natomiast wiecie co, tak przysłuchując się tej audycji, a nawet i nie tyle tej, co jeszcze tej poprzedniej dotyczącej iOS-a, kiedy pokazywaliście różne rzeczy, ja mam z kolei takie wrażenie, że niestety, i to już jest gdzieś tam kolejny taki, mam wrażenie, kolejne wydanie iOS-a, w której pewne rzeczy pod względem takim naszym, dostępnościowym, Apple czasem chyba nie przykłada do tego aż tak dużej wagi, w związku z czym dojście do pewnych rzeczy, czy ich wywołanie pewnych funkcji, może przysparzać pewne problemy użytkownikom VoiceOvera.
1: Tak i nie, w sensie to jest jeszcze cykl beta, miejmy nadzieję, że nie będziesz miał racji.
2: I podejrzewam, że i nawet i w tej, wiesz, wersji Golden Master, która się pojawi i która będzie już taką wersją finalną, pierwszą iOS-a nowego, iOS-a 18, czy w ogóle systemów Apple, to nadal będziemy mieli pewnie jeszcze jakieś problemy, ale oczywiście, bo to zwykle tak jest, że na samym początku to ten system instalują tylko ci, którzy już się rzeczywiście nie mogą doczekać i gdzieś tam nogami przebierają z niecierpliwienia, a potem po kilku takich podwersjach to wszystko się stabilizuje i mamy spokój na kolejny rok.
1: Tak, no oby tak było. Na przykład iOS 17, wspominam, że to było dość stabilne wydanie. Na przykład pamiętam, że iOS 16 to była tragedia na początku. Ale ja na przykład w iOS 18 miałem taki błąd, na który narzekałem na moim iPhone 14 Pro i tego błędu nie miał absolutnie nikt poza mną, kogo znam.
3: No tak, był.
1: Miałem taki błąd, że rozmawiałem sobie przez telefon i nagle przez jakąkolwiek aplikację bym nie rozmawiał, rozłączało mi połączenie. Raz to było po 20 sekundach, raz po dwóch, a raz mogłem rozmawiać kilka godzin bez przerwy. Jedynym panaceum na to było podłączenie słuchawek. Jak szybko ten błąd się pojawił, tak długo nie znikał niestety, ale na szczęście już go nie ma. Mam nadzieję, że nie wróci. Także tak, no dzieją się takie różne
3: rzeczy. Była taka beta, gdzie on zniknął,
1: tak,
3: a potem się pojawił.
1: Potem się pojawił trochę słabiej, potem się znowu nasilił i potem znowu zniknął.
0: No, jeśli chodzi o tą wersję beta, jedną rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę i no, miejmy nadzieję, że to gdzieś wracamy do tego, że oby te rzeczy gdzieś były poprawiane, na co ja zwróciłem uwagę, To chyba pierwszy raz tak, aż tyle takich miałem sytuacji w cyklu beta. Generalnie z tą dostępnością w tych wersjach beta jest tak, że na początku ona jest taka sobie, znajdziemy jakieś niezaetykietowane przyciski i tego typu sytuacje, ale z późniejszymi wersjami to się poprawia. W tej becie mieliśmy kilka sytuacji, gdzie było odwrotnie zupełnie, tak? Patrz telefon i wybieranie T9, w którym zdążyłem się zakochać, a później zostało mi
1: odebrane,
0: tak.
3: Jak się tam dialogi w Apple TV podobają?
1: Tak, wzmocnienie dialogów w Apple TV to w ogóle mała aktualizacja, ale dla mnie szalenie ważna. Apple Watch, parametry życiowe dla kogoś, kto lubi wszystko mieć w wykresach i w liczbach, to w ogóle jest zachwyt.
0: Tak, bo to wcześniej było bardzo porozrzucane. Mieliśmy aplikacje do tętna i to wszystko tak naprawdę.
3: Nadal są te aplikacje, ale fajnie, że jest ta zbiorcza. Tak.
1: Ja mam nadzieję, że oni zunifikują kiedyś Znajdź na zegarku, bo mnie bardzo śmieszy, że mamy trzy aplikacje. Znajdź osoby, znajdź przedmioty, znajdź urządzenia. I to
0: tak, tak, no można by mieć
1: aplikacje.
0: Można by mieć takie przewijane strony w poziomie w sumie, czemu nie?
1: A ja mam pytanie, którego nie zadawałem wam w poprzednich latach współprowadzącym. O czym chcielibyście, żebyśmy mówili w przyszłym roku? W sensie, co chcielibyście zobaczyć w nowych systemach Apple?
0: Ja mimo wszystko cały czas gdzieś czekam, jeśli chodzi, mówiłeś o Macu i o tym, co cię rozczarowuje. Są rzeczy, na które ja zwracam uwagę od X czasu i nie tylko ja, które cały czas poprawiane nie są. Są gdzieś inne postępy, ale na przykład czemu VoiceOver do dziś nie radzi sobie dobrze w terminalu? Czemu musimy mieć jakieś zewnętrzne aplikacje do tego, bo VoiceOver nam gdzieś nie czyta?
1: W 15 trochę się poprawił ten terminal, ale dalej...
0: Ja nie odczułem osobiście, tak. Gdzieś próbowałem, ale...
1: Nie no, teraz już można obsługiwać aplikacje typu Nano normalnie. Bez tego, że robisz jedno, czyta drugie, nie?
0: No właśnie, co tak. No z tym automatycznym czytaniem jest największy problem, tak? Wykonujemy jakieś polecenie, ona mnie czyta, więc trzeba jest więcej czytania ręcznego, gdzie...
1: To są takie
0: rzeczy... Z ZSR-em czy z NVIDIA aż tak tyle tego nie ma, czy...
1: No właśnie o to chodzi, że faktycznie to działa w taki sposób, że można by się zastanawiać czasami, kto tam siedzi, bo na przykład dlaczego na iPhone'ie mamy OCR-a takiego z prawdziwego zdarzenia, a na Macu go nie mamy.
0: Nie mamy w ogóle, tak. Potrzebujemy zewnętrznych narzędzi. Dlaczego na iPhone'ie słowniki zostały ładnie rozbudowane i możemy nawet gdzieś dyktować słowa, ustawiać je według głosów, a na Macu te słowniki gdzieś są jeszcze przedepokowe. Wyrażenia regularne w sumie też byłyby fajne, ale dobra, to już jest bardziej zaawansowana funkcja.
1: Chciałbym bardzo, żeby były wyrażenia regularne w słowniku.
0: Co jeszcze by się tak przydało? No fajnie, że gdzieś mamy te informacje o wcięciach dźwiękami, no to była duża prośba, to gdzieś zostało spełnione. Niestandardowe interpunkcje też cały czas źle działają, nie chcą się ładować dobrze po starcie VoiceOvera, a te domyślne, nawet ten domyślny tryb wszystkie jest bardzo gadatliwy. To też gdzieś rzeczy, które ktoś administruje serwerami, programuje, to bardzo irytuje.
1: No to prawda, niestety z tym jest problem. Ja bym na pewno chciał zobaczyć kiedyś w macOSie coś takiego jak kanały w ZDSR-ze, czyli wsparcie wielu różnych głosów na różne zdarzenia.
3: No to mogłoby być fajne.
0: To kiedyś było nawet na Macu, ale to tak zostało usunięte w sumie nawet z tą wersją, a to też nie było jakoś bardzo rozbudowane wcześniej. No też znów, no, niektóre funkcje z iOS-a do Maca trafiają, no bo na przykład te dodatkowe opcje głosu i ten mityczny korektor, który może jest, może go nie ma, ale na przykład tak jak no, na iOSie to złagodzenie dźwięku zostało znacznie rozbudowane, no to na Macu cały czas mamy to, co mieliśmy, czyli tylko tak naprawdę pole wyboru i tyle.
1: No tak, na Macu możesz sobie zrobić sidechain, co prawda, ale...
0: No tak, w hijacku to możesz, tak, to prawda, ale jednak no... Skoro już unifikujemy te systemy, no to byłoby fajnie, żeby to gdzieś też było dostępne. Ale to też może działać w drugą stronę. Czemu na iPhone'ie wykrywanie języków nie jest tak fajne jak na Macu?
1: Tak, no ja akurat z wykrywania języków nie korzystam, natomiast ja bym chciał jakby...
0: A ja korzystam i bardzo mi tego brakuje.
1: Zobaczyć tak. Jakąś wersję, nie wiem, 18.10 powiedzmy, tak to nazwijmy roboczo. Czyli nie chciałbym, żeby były jakieś znowu rozwalające świat funkcje, ale chciałem, żeby ktoś przysiadł i naprawił te kilkaset, kilka tysięcy błędów, które są ogólnie rozsiane po całym systemie i wydał takiego iOS-a 6 ale w 2025 roku, czyli system stabilny jak skała, system, który się nie zacina, system, który ma funkcje, które są w większości użytkowników potrzebne, system, który dba o baterię użytkownika. Myślę, że coś takiego bardzo bym chciał.
2: Ja natomiast miałbym jedno życzenie do Apple'a złotej rybki, żeby jakoś zdecydowanie lepiej była zrealizowana możliwość rozdzielania tego, co idzie na urządzenie bezprzewodowe, a co idzie na voiceovera. Taki przykład, ja wiem, że na przykład jeżeli łączymy sobie głośnik za pomocą Bluetootha, no to mamy to rozdzielenie, jeżeli chodzi o voiceovera i dźwięk, który się pojawia na tym głośniku, ale tak się nie dzieje w przypadku wszystkich urządzeń. Ja na przykład mam taki sprzęt, którego używam do tego, żeby on łączył się z mikserem, dzięki czemu mogę odbierać od was telefony, ale na przykład jeżeli ja odbieram od was telefony, to muszę sobie zrobić jeszcze dodatkowy odsłuch i na przykład w międzyczasie jeszcze wyłączać mowę voiceovera, kiedy ktoś do mnie dzwoni.
1: Żeby nie likować numerów telefonów.
2: Tak, żeby na przykład nie pojawiały się numery telefonów albo jakieś inne informacje. Ja chciałbym mieć możliwość przywiązania voiceovera na stałe do głośnika iPhone'a albo wręcz do słuchawki.
0: Do słuchawki,
2: jeżeli
0: tak.
2: Ten iPhone idzie na... Jeżeli na przykład rozmowa telefoniczna idzie na Bluetootha. I
1: tak,
2: generalnie fajnie byłoby móc sterować tym, co, na co jest wysyłane, żeby ten routing był dobrze zrobiony. Bo na przykład już od kilku wersji iOS-a jest taki problem, że po pewnym czasie używania tego systemu, to na przykład Bluetooth potrafi nie przekierowywać rozmów telefonicznych na urządzenie zewnętrzne. I na przykład voiceover idzie...
1: Chyba Dorota się może wypowiedzieć, tak, z tego, co pamiętam. Voiceover
2: idzie, idzie na Bluetootha, natomiast potem...
1: Że to by na słuchawki nie przerzucało.
3: O Jezus, to mi cały czas jest tak, że mam na tych Shoxach na przykład, lubię przez nie gadać i na przykład jest rozmowa, nagle ja nic nie słyszę.
2: A to nie, takie rzeczy mi się...
3: Na telefonie, to ja mam właśnie takie.
2: Takie rzeczy mi się nie zdarzają, ale zdarza mi się natomiast to i dlatego ja zawsze przed audycją, przed każdą audycją sprawdzam, czy telefon łaskawie działa po podłączeniu tego Blue Drivera na Bluetoothie, bo zdarza się tak, że voiceover wtedy przez telefon jest, się jak najbardziej odzywa, ale kiedy ktoś zadzwoni i odbieram telefon albo nawiązuje połączenie, no to zdarza się, że po prostu on przerzuca się właśnie z wszystkim na głośniczek telefonu, no i niestety tyle
1: mam
2: pogadali.
1: Mam wrażenie, że wszyscy chcemy tego samego, tylko trochę innymi słowami.
2: Tak.
1: Każdy z nas, bugfixy.
3: Mi się na słuchawkę telefon.
1: I jeszcze raz bugfix.
3: Chyba, że czasem mi się zdarzy na głośnik, ale raczej na słuchawkę.
0: Tak, jak popatrzymy nawet na te karty, raporty Apple Viz, tak, mieliśmy dwa do tej pory i na szczęście chyba będzie też trzeci za rok, miejmy nadzieję. No to tam też, tak? Ludzie, z tego co pamiętam, no teraz nie mam tego przed sobą, ale chyba też tak samo powiedzieli tam inni użytkownicy, tak. Zarówno iOS-a
1: fajne,
0: i macOS-a.
1: Ja jestem wielkim fanem, fajnie się to rozwija, ale poprawiajcie błędy. I myślę, że na tym można by zakończyć. Fajne aktualizacje, polecam aktualizować.
0: Tak, jest na co czekać mimo wszystko, to trzeba też ponarzekać, zwracać, krytykować tutaj konstruktywnie i myślę, że tutaj jak najbardziej konstruktywnie krytykowaliśmy, no ale też no właśnie jest na co czekać, także kiedy te nowe systemy się pojawią, myślę, że warto aktualizować.
1: Też tak uważam.
0: Dobrze, w takim razie myślę, że już możemy zakończyć tą sagę, która w sumie trwała 7 godzin?
2: No, mniej więcej.
0: 7,5 chyba, mniej więcej, tak. Więc długie spotkanie z nowościami w systemach Apple. Części pierwszej to był iOS, a części drugiej cała reszta, czyli tvOS, watchOS, macOS i jeszcze na koniec iPadOS, które wspólnie dla was przygotowali Dorota Bilecka, Arek Świętnicki i Piotr Machacz, czyli tutaj jeszcze Michał Dziwisz na wsparciu, żeby nas było ładnie słychać. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Zapraszamy do komentarzy, jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub sugestie. No i do usłyszenia w przyszłości.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj podcast o instrumentach perkusyjnych. Przy czym ten wstęp, który teraz Państwo słyszycie, nagrywam już po zrobieniu całego podcasta, ponieważ najpierw chciałem zrobić podcast już o wszystkich instrumentach, które zostały w Complete, natomiast kiedy się okazało, że podcast tylko o instrumentach perkusyjnych przekracza 2 godziny, no to stwierdziłem, że trzeba jakoś podzielić temat na jeszcze mniejsze elementy. Także jeżeli będę się odwoływał, że to jest ostatni odcinek podcastu na temat Complete, to bardzo proszę mi nie wierzyć, bo to jeszcze nie jest ostatni. A teraz już podcast. I jako pierwsze proponuję bębny, które są dostępne we wszystkich wersjach Complete od Select. Bębny nazywają się Drumlab. Drumlab to są bębny troszkę akustyczne, troszkę elektroniczne. To są takie, sample są dość często z akustycznych, choć nie tylko, są przetworzone czasami przez różnego rodzaju efekty.
6: Preset Agon 53 AW.
5: No właśnie, co to jest? No to są bębny, podejrzewam, jakoś tam akustyczne, które są najczęściej przetwarzane przez różnego rodzaju. Nawet mają teoretycznie jakieś warstwy,

0: Takie są dość nietypowe.
1: Wolumę 1. Wolumę 1, kick, minus 7.6 dB.
0: No właśnie, i tutaj mamy pierwsza strona, to jest głośność niektórych elementów.
1: Minus 2.9 dB, hi-hat, minus tom 1, 0, tom 2, 0, tom 3, 0, perc 1, 0, perc 2, minus 13.3, wolumę 2.
0: Wolumę 2 to samo, czyli reszta.
1: Wolumę 2, oheste, minus 18.0 dB.
0: Właśnie, overhead tu jest teoretycznie. Spróbujemy
1: minus 19.6, minus 0.1 dB.
0: Minus jeżeli tutaj db. Zmieniam oheste, to, to db. Mogę sobie...
1: 0.1
0: i rzeczywiście jest coś
1: inf
0: takiego.
1: Och mono, okay. Minus 15, inf db. Och mono, minus
0: oha mono, czyli overhead
1: db.
0: Mono.
1: Minus 0.1, 0, inf db, inf db. 0.1 mono, minus 12, 0, inf db. Rome mono, minus 12.0, inf db. Rome mono, 0.1 db. Inf db.
0: Teraz ściszyłem i teraz w ogóle niektórych dźwięków nie ma.
1: Reverb,
0: ale nie
1: minus 20.7 db, minus 3, rome mono, inf, minus 4, master, minus 4.4 db.
0: I jeżeli teraz na przykład szukłość overhead
1: inf db.
0: ST, no to...
1: Och mono, minus 56.6, minus 0.6 db. Pan 1.
0: I tak samo panorama.
1: Pan 2 and width.
0: 1 i width, czyli szerokość stereo. Powiedzmy, mam tutaj ten.
1: Pan 2, och mono. Center.
0: Ocha mono.
1: Przejścier.
0: Ale ocha stereo.
1: Oheste.
0: Przejścier. O, jest.
1: Width, oheste.
0: Och ST. Tutaj mam hi-hat i mogę
1: mono.
0: Go.
1: Mono.
0: Poszerzać coraz stereo. Bardziej.
1: Width, master. Stereo. Dobrze. Mute 1.
0: Mute 1, czyli mogę wyciszyć konkretne elementy, na przykład jak wyciszę stopę.
1: Off, off, snare, off,
0: off,
1: off, off, off.
0: To mam tylko sygnał. To mam tylko sygnał z pokoju.
1: Off, off.
0: Z tego mikrofonu off, nad, off. W zasadzie nad bębniarzem.
1: Off. Mute 2.
0: Mute 2, czyli reszta tych perkusjonaliów.
1: Solo 1.
0: Solo, to samo mogę na przykład wysolować werbel.
1: Solo 1. Snare. Off. Off.
0: Albo off. Nie i wtedy, i wtedy będzie wszystko grało.
1: Solo 2.
0: Solo 2 to back samo.
1: Love. Meet and kick.
0: No, equalizer.
1: Trans and comp.
0: Trans and comp. No tu kompresor jest bardzo mocno ustawiony.
1: Trans. On off. On.
0: Mogę wyłączyć, tu jest jakiś do... O, tu jest wyłączony.
1: Off. On. Attack 7.1. Minus 100.0. 100.0. 100.0. Minus 100.0. Relase 100.0. Minus 100.0. Comp trans. Attack minus, minus 41. 15.6. Comp 17.0.
0: Comp. No tu też jest ustawienie kompresora.
1: Comp tchresz. Attack ratio 10. Saturator.
0: Jakiś taki ala przester.
1: Saturator. On, off, on, off, off, off.
0: O właśnie, ma to wyłączone i to już brzmi troszeczkę inaczej.
1: Line 29.3. 100.0.
0: Teraz
1: 0.0. Level minus 0.5 dB.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o saturator.
1: Saturator.
0: I tyle. Jakie jeszcze mamy presety?
1: Preset.
0: Oprócz, no właśnie, oprócz preset, całych zestawów mogę mieć pojedyncze brzmienia. One są wtedy na całej klawiaturze.
1: Podstawę minus 1. Podstawę 0.
0: Rozłożone.
1: Preset agogo mono. Agresive break. Big break tom. Preset blab.
0: Kolejne zestawy.
1: Bongodry. Bongo breakter. Cabasa funki. Hard. Cabasa funki. Preset cabasa hard. Preset slaps disco. Slaps single. Slaps single classic break. Clean power. Conga 1 funk, conga stere, cofbel, trash brak. Trash ho, trash trisp, trash brak, trash lock, trash lock, trash stop, dark brom.
0: Ja może wyłączę oznajmianie presetów. Myślę, że to jest mniej ważne niż to, jak to gra.

No mniej więcej tak to wygląda. Te wszystkie zestawy są dość podobne do siebie, choć oczywiście nie dokładnie takie same. Complete Start. Tu już zaczynamy Abbey Road Series, jeżeli chodzi o bębny. Czyli bębny, nagrywane perkusje, to są normalne zestawy perkusyjne, akustyczne, nagrywane no, w Abbey Road Studio. I jeszcze są jedne bębny nagrywane no raczej przez firmę Native Instruments, tak po prostu. I Abbey Road ma kilka takich zestawów z lat niby 50., 60., 70., 80. i modern. No i w Complete Standard dostępny jest tylko zestaw z lat 60. Tu warto jeszcze kilka słów o tych bębnach powiedzieć, ponieważ są zazwyczaj dwa zestawy perkusyjne. W latach 60. jest to zestaw nazwany jakby wczesny i późny. Ze wczesnych lat 60. i późnych lat 60. Jest kilkadziesiąt albo nawet kilkaset plików MIDI, które można sobie wgrać i użyć ich jako partii rytmicznych, bo na tych bębnach będą grały dość dobrze. Tu są różne rytmy, przejścia, można to sobie zaimportować do projektu i użyć jako swego rodzaju pętli takich bardzo interaktywnych. I oczywiście można grać na tych bębnach. No i jest jedna rzecz, która... Nie jedna. Jest kilka rzeczy, które dla nas, dla niewidomych są niedostępne. Po pierwsze, każdy zestaw ma jeden lub dwa alternatywne werble, czyli oprócz tego domyślnego jest jeszcze jeden lub dwa dodatkowe. I w związku z tym, że nie ma w żadnym z presetów tych werbli no, ustawionych, więc no nie ma tego. Jest na liście kompletowej zestaw presetów, który takie bębny zawiera z alternatywnymi werblami. No i jest jeszcze jedna rzecz. Bębny mają różnego rodzaju efekty na sobie. Korektor, kompresor, jakieś wysyłkę na pogłos, jakieś tego typu rzeczy. I no niestety my jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie tych efektów ustawić w żaden, ale to w żaden sposób. Co można więc zrobić? Można ukochać to, co się ma, można stworzyć. Ja stworzyłem na przykład sobie i mogę to też wystawić. Presety zawierające bębny w ustawieniu takim, brzydko mówiąc, gołym, bez żadnych efektów. No i z ustawionymi różnymi elementami zestawu perkusyjnego na różnych ścieżkach, w zasadzie na różnych kanałach. Więc można to sobie potem na różne ścieżki, te różne kanały rozłożyć. Na przykład w Reaperze i na każdy element zestawu mogę dodać osobny efekt. Przy czym tu też trochę wychodzi, nie wiem jak to inaczej określić, niż głupota producenta, ponieważ nie da się, mimo tego, że są nagrane dwa osobne sygnały z dwóch różnych mikrofonów w stopie, czyli mikrofon w środku i na zewnątrz stopy, znaczy centralki bębna centralnego, tak samo werbel jest nagrany osobnym mikrofonem z wierzchu i osobnym ze spodu. No i co z tego, że jest nagrany, jeżeli nie można tych mikrofonów rozdzielić sobie na dwie różne ścieżki. Po prostu mam już sygnał zmiksowany w bębnach. A skąd wiem, że to jest oddzielne? Ponieważ kiedy wejdę w ustawienia miksera wewnętrznego Abbey Road, no to tam już mogę sobie regulować sygnał z jednego i drugiego mikrofonu, ale nie da się tych sygnałów w żaden sposób no, wysłać na dwie osobne ścieżki. I one muszą być zmiksowane na żywo, dlatego ja zrobiłem kilka zestawów, kilka takich presetów na każdy zestaw z każdym werblem, w zależności od tego, jakie są proporcje między mikrofonami w tym bębnie centralnym i na werblu. Więc tych presetów robi się w sumie około 300. Cały ten plik z presetami jest bardzo duży, ale spróbuję mimo wszystko to jakoś wystawić. Jeżeli zapomnę, co mi się niestety zdarza, to przypomnijcie mi w komentarzach. A teraz jedziemy z Abbey Road 60S. I to jest taki domyślny, by także z preset. Ja go sobie tu załaduję. Niestety te bębny się ładują dość długo. No widać, że te rytmy są takie z epoki. No i te bębny mają takie ustawienia z epoki. Jest. Tylko się to naprawdę dość długo ładuje. Na razie się załadował, tylko stopa, werbel, hi-hat dopiero zaczyna się ładować. Jakiś crash też dopiero. Ja tu sobie dynamikę muszę zwiększyć na maksa.
Mimo to już widać, że na przykład jest kilka nagranych kilka uderzeń, kilka alternatywnych uderzeń w werbel na tę samą warstwę dynamiki. Teraz gram maksymalną głośnością. I tu są chyba dwa chyba uderzenia w werbel tego typu. Tu też jest kilka. Hi-hat też jest chyba jeden.

0: Tak, jest kilka takich, powiedzmy, że zagrywek. Jest tremolo, którym niestety nie da się w żaden sposób sterować. Ono po prostu gra i mogę tylko puścić. A szkoda, przydałby się jakiś kontroler, którym można by takie tremolo ściszać, przygłaśniać, ale nie ma. Jest werbel bez sprężyn. Różne ustawienia hi-hatu. Pałki. Znowu różne hi-haty. No tu naprawdę cała klawiatura jest użyta. Podstawę nawet więcej niż cała klawiatura. Jeżeli zmienię oktawę na niższą, mam tu pałki, mam jakieś nawet klaskanie. Pojedyncze i w grupie. Tamburyn to też dość fajny. I tyle, akurat w tym zestawie przynajmniej.
1: Podstawę 0.
0: Co mamy, jeżeli chodzi o parametry?
1: Wolumen 1.
0: Wolumen 1, to samo. Głośność, stopy,
1: minus 5.8 werbla, minus hi-hat, minus 5.8 dB, wolumen 2.
0: No i volum, czyli...
1: Wolumen 2, och ST, inf
0: dB. Och ST, czyli overhead stereo. Zobaczymy, czy to jest w ogóle włączone.
1: Minus 5.inf dB.
0: Nie, tu są wyłączone. Nie da się w ogóle tutaj
1: minus 5.5 dB
0: głośności wyregulować. To jest, zdaje się, ochmono.
1: Minus 5. Inf dB.
0: 0.1
1: dB. Minus 0.7 dB. Minus inf dB.
0: Co to jest? Room stereo. Reverb. Też room stereo nie ma.
1: Reverb. 0.3.2 dB. Minus 70 reverb.
0: No tak, mogę
1: minus
0: pogłos master wyłączyć.
1: Minus 5.8 dB.
0: Okej. Okay.
1: Pan 1.
0: Pan 1, to samo.
1: Pan 2, Andwitt.
0: No tu jest znowu pan 1 and width, czyli szerokość tych kanałów, które są stereo. Tu jest każdy z nich wyłączony, więc nie zrobię
1: cent
0: tego.
1: Jeden. Cent 2. Cent 1.
0: O, to się pojawiło stosunkowo niedawno.
1: Cent 1. Kick inf dB. Snare inf dB. Snare inf dB. 6.0, 6.0 dB.
0: To jest ciekawe.
1: Hi-hat inf dB. Cent 2. Mute 1.
0: A send.
1: Send 2. Send 1.
0: Send to jest wysyłka na jakieś efekty, o ile takowe efekty są. Tutaj zdaje się nie ma nic.
1: Send 2. Mute 1.
0: Mute, czyli też wyciszenie. Mogę wyciszyć na przykład.
1: Mute 1. Kick off.
0: Werbel.
1: Snare off. Snare off.
0: On.
1: On. On.
0: No to niewiele słychać, off, bo off. Tu jest. Może werbel. Hi-hat. Spróbuję.
1: Hi-hat. On, on, off.
0: No tu nie wiem.
1: Tom 1, off, off, off, off.
0: No tu jest, tu są, tu jest dość specyficzny mix.
1: Mute 2, on, off.
0: A, no właśnie. Tu był, nie wiem czemu, wyciszony w ogóle. Aha, no tak, bo przecież go nie było słuchać. Był wyciszony overhead stereo, teraz już jest przygłośniony.
1: Och mono, off.
0: Och mono, off. Mogę o, go wyciszyć, mono, już teraz są te będę znacznie szerzej.
1: Room, on.
0: Room.
1: Reverb, off, off, off.
0: Mogę...
1: Och ST, off.
0: On.
1: On.
0: I tu mam off. Pokój. Mikrofony off. Spokoju.
1: On. Och ST, och mono, on, off, off.
0: No i tak samo, off. Room.
1: On, on. Solo 1.
0: I tak samo mogę zrobić solo na każdym z tych
1: solo
0: elementów.
1: 2.
0: I tyle, jeżeli chodzi o parametry. Więc nie ma ani ustawienia pogłosu, ani ustawienia kompresora, korektora, nie ma nic. A wszystkie te efekty są.
1: Browser.
0: Tak w ogóle. I to są drugie bębny. Te późniejsze. Spróbuję je sobie załadować. Zobaczymy, ile to potrwa. To jest ten zestaw już późniejszy. Ten rytm też taki widać jest nieco inny. Werbel już inaczej tu troszkę brzmi. Tomy powoli też się ładują. No to już tak brzmi rzeczywiście odrobinkę bardziej współcześnie. Choć oczywiście też stopa jest bardzo taka stara. Też oczywiście jest masa tych wszystkich różnych
1: podstawę minus 1.
0: W niższej oktawie mamy też różnego rodzaju klaśnięcia, tamburyn. Chyba tyle.
1: Podstawę 0.
0: Nawet w wyższej oktawie jeszcze od... O, mamy... Mamy stłumione tomy chociażby i tyle.
1: Podstawę 0.
0: I oczywiście parametry dokładnie takie same.
1: Karate preset, Early Blues Rock.
0: A śmiesznie to brzmi. Tutaj musieli to wszystko zagrać na nie do końca wczytanych samplach. To jest tak zwany init, czyli właśnie...
1: Preset, Early Init.
0: Early Init, czyli ten wczesny init, czyli bez żadnych efektów. Wszystkie proporcje ustawione na 50% i tak dalej, i tak dalej. Takie po prostu no, do własnego kręcenia. Ale właśnie, nie ma tutaj możliwości wyboru efektów, więc trzeba by z wewnętrznego miksera tutaj rozdzielić na kanały i dopiero wtedy można ewentualnie coś, jakiś miks zrobić po swojemu. Ja to z osobą widzącą zrobiłem, mogę się podzielić ustawieniami, nie ma problemu żadnego.

Tak wygląda kwestia tych zestawów. Mogę jeszcze pokazać alternatywne werble. I tu jest tylko werbel pierwszy albo drugi. To jest pierwszy. Jeżeli załaduję drugi, to chwilkę. O. Tak wygląda drugi werbel.

0: Okej, nie ma co szaleć. I tu są tylko dwa werble standardowy i alternatywny. A jeszcze pokażę może ten wczesny zestaw. Okej, mam pierwszy jeszcze raz załadowany, znaczy ładowany. To jak mówiłem, ładuje się dość długo, tylko teraz załadowałem sobie inny preset. Teoretycznie jazz. O, tu jest ten właśnie pierwszy werbel. Tu jest troszkę więcej sprężyn dodanych.
1: Browser. User. Late rock, late psychedelic rock, early rock and roll, early init snare B. Early jazz snare B.
0: Okej. Okay. Early jazz snare B. I to jest drugi werbel w tym pierwszym zestawie, w tym wczesnym. W sumie troszkę podobny, ale no jednak... Jednak się trochę różni. No i drugi zestaw, Studio Drummer, czyli to już jest zestaw nagrywany podobno już bez współpracy z Abbey Road, o ile mi wiadomo. Tu są z kolei trzy zestawy.
1: Garage Ballad.
0: Garage. Tu też jest oczywiście kilka zestawów. To są typowe takie współczesne bębny. To jest właśnie Init. Bez żadnych ustawień, wszystkie proporcje na połowę. Drugi zestaw.
1: Reset. Session.
0: Session. Bardziej mi się podoba, ale to kwestia indywidualna, myślę.

0: I trzeci.
1: Preset Stadium Pala.
0: Stadium. I tu są jakby te same ustawienia do tych różnych zestawów. Okej, okay, biorę pierwszy. No, ten jest taki bardziej selektywny. Tu mogę pokazać alternatywne werble. Załaduję go sobie oczywiście. Pokażę, jakie tu są instrumenty domyślnie. Oczywiście to też troszkę potrwa. No, tu się ładują kolejne sample.

0: ten tak zwany mapping jest praktycznie taki sam. On nie ma tych tutaj stłumionych bębnów.
1: Podstawę minus jeden.
0: Stłumionych tomów. Też są pałki, też są klaśnięcia. O, tu jest cowbell jeszcze. I tyle. Jeżeli chodzi o parametry, to jest dokładnie to samo.
1: Podstawę zero.
0: Jakby we wszystkich tych bębnach z tej serii Abbey Road tudzież Studio Drummer, to się absolutnie niczym nie różni, jeżeli chodzi o ilość dostępnych parametrów.
1: Browser.
0: I wszystkie problemy, które występują w serii Abbey Road, występują również tutaj. Znowu trzeba z osobą widzącą w razie czego robić setupy. No chyba, że komuś wystarczą presety domyślne.
1: Produkt. Studio Drummer.
0: No to wtedy nie ma problemu.
1: Garage Ballad Snare B. Garage Ballad Snare B. Garage Blues Country Snare B. Garage Blues Rock Snare B. Garage Blues Country Snare B.
0: Blues Country, czyli to jest ten preset, który mamy. I teraz załadę sobie drugi. O, tak brzmi werbel. Jest zdecydowanie wyższy. Jeszcze raz załaduję ten werbel pierwszy.
1: Garage.
0: I to jest pierwszy werbel. W tym samym presecie. Drugi zestaw. To jest session. To też się będzie chwilkę ładowało. Mamy cztery tomy.

0: podstawę minus 1.
1: Tu z kolei mamy takie dwa instrumenty. Inny nieco tamburyn, też mamy kraśnięcia. No i alternatywny werbel.

0: No i trzeci zestaw w Studio Drummer, czyli Stadium. Tu jest rzeczywiście dość duży, to jest chyba w dość dużym studio nagrywanym, to jest naprawdę spory pogłos.
1: Minus 5.8 dB.
0: Też mamy 4 tomy. Jeżeli chodzi podstawy o dodatkowe instrumenty, też...
1: Minus 5.8 dB.
0: I jak zwykle oczywiście oklaski. No i drugi werber ładuje. Bardzo podobny. I tyle, jeżeli chodzi o wersję Complete Standard. I w wersji Ultimate, tudzież Collector's Edition, no pojawia się jeszcze kilka zestawów. Lata 50., 70., 80., Modern i jeszcze taki zestaw elektronicznych Machine Drum Selection. Machine to jest taki inny, duży pakiet oprogramowania służący raczej do tworzenia muzyki elektronicznej, klubowej itd., itd. No i mamy również jakieś tam wybrane zestawy perkusyjne właśnie z tego pakietu Machine. Ale najpierw bębny akustyczne. Zaczynamy od początku, czyli od lat 50.
1: Abbey Road 50 jest drummer.
0: Mamy też wczesne i późne lata 50. Załaduje taki już nieco nowocześniejszy setup, czy w zasadzie ustawienie. Też ciekawe jest to, przynajmniej tak piszą w materiałach promocyjnych, że jeżeli mamy ten miks monofoniczny, to to nie jest po prostu to samo stereo, tylko że mono, tylko tu jest podobno wzięty mikrofon z epoki, jakiś przezmacniacz z epoki, żeby te bębny brzmiały w razie czego, tak jak nagrywane w tych latach 50. To samo się tyczy lat 60. Dobra, mamy załadowane. No, ta stopa to jest taka typowo bardzo stara. Mamy tomy tylko 3. I też takie raczej

0: Natomiast ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o tremolo, tu są niezachowane w ogóle proporcje, nie wiem dlaczego. Tu mamy coś takiego, a w tremolo mamy dużo więcej sprężyn z jakiegoś powodu mi nieznanego. I tu z kolei w tym zestawie mamy też wersję granego werbla na szczotkami.
1: Minus 5.8 dB.

I w przypadku tych bębnów z lat 50. mamy dwa alternatywne werble. To jest ten standardowy. Teraz załaduję. Wow. Drugi. Bardzo niski. Ale no, zdarzały się takie niskie werble w tamtych czasach. No i

0: Tak to mniej więcej browser wygląda. To jest... Factory.
1: Abbey Road 60 S Drummer All Products. Product All Abbey Road 50 S Drummer.
0: I też tu jest oczywiście kilka ustawień.

0: tu są w ogóle tylko dwa tomy. Wysoki, niski. Hi-hat też jest no taki nie dzisiejszy.
1: Minus 5.8 dB. Minus 5.8 dB.
0: Też mamy grany szczotkami. Jeżeli chodzi o dodatkowe instrumenty.

0: Spring in dies na Ra.
1: I to jest ciekawe, ponieważ tutaj z tego, co jest napisane, zauważony jest we wszystkich ten werbel B. Mam jeszcze A i C.
0: Podstawę 0.
1: I tu jest ciekawe, tu nie jest nawet nazwany jako wcześniejszy, jakby wczesny i późny, tylko wiosenny i jesienny zestaw. O, taka ciekawostka. To jest ten standardowy werbel A.
0: Browser.
1: Znaczy standard, właśnie nie standardowy.
0: Spring Indie Snare C.
1: No i teraz Snare C. Wow, no taki już w ogóle stary.
0: Produkt Abbey Road 70 z drum numer.
1: Wkraczamy w lata 70. Co widać, słychać i czuć. I tu jest jakby, tu są z kolei zestawy open i tight. Ticht. Także nie jest to podzielone na wcześniejsze i późniejsze, tylko troszkę inny podział, ale też są dwa zestawy. Szkoda, że właśnie jak widać, ten zestaw tight nie ma w ogóle w tym przykładowym rytmie werbla. Bardzo szkoda, a są takie rytmy tutaj
0: -8.4 dB
1: możliwe, które miałyby ten werbel, by tak rzec, aktywny. Szkoda, no ale jest co jest. I to widać, że to jest taki
0: -1.9
1: dB. Ten werbel jest taki.

0: Dobra, nie będę się bawił w klasyków. Więcej? Chyba, może? Też są trzy tomy. Odzywają się sprężyny od werbla. To można sobie też w mikserze regulować, na ile te sprężyny mają. Tak. Też w latach 70., o ile wiem, często spotykało się takie ustawienia mikrofonów, które były bardzo blisko talerza i było słychać, jak ten talerz się buja na stojaku. I to minus pokażę, bo tutaj też da się to jakby regulować. Są dwa zestawy mikrofonów bliskich, overheadów. Jeden taki bliższy, drugi dalszy. No i mamy podobną rzecz. No tu już nie ma grania szczotkami. Mamy raczej stłumiony werbel.
1: Minus 1.9 dB. Podstawę plus 1.
0: Ale mamy stłumione tomy.
1: Minus 1.9 dB.
0: Jako podstawę dodatkowe instrumenty 1. Mamy tutaj

Mamy coś takiego, co się nazywa rototom. I mamy jakiś coś ala shaker. No i werble alternatywne by się przydały. Tu jest tylko jeden alternatywny werbel. Ładuje się naprawdę długo.

0: Minus 5.8 dB.
1: Dobra, cio.
0: Minus 5.8 dB.
1: Brzmi chałturą potworną.
0: Preset, open distro.
1: Przechodzę do drugiego albo pierwszego, nie wiem, zestawu, no open w każdym razie.

0: Wolumę 2. Wolumę 2. Shaker. Minus 13. Minus 3.3 dB. Off 2. Minus 7. Och 1.
1: A,
0: minus
1: dobrze. Tutaj w tym zestawie w Open jest Overhead 1, OH1 i OH2. Mogę to pokazać. Ściszę na razie Overhead 2.
0: 0.1 dB.
1: Overhead 1.
0: 0.1 dB.

0: Reverb. O. Podstawę minus jeden.
1: Jeżeli chodzi o dodatkowe instrumenty. Tak wygląda tego kwestia. I drugi browser. Werbel.
0: User. Podstawę 0.
1: Wspomnę B. Pierwszy werbel.
0: Minus 5.5.
1: To jest drugi werbel. Nieco podobny, troszkę bardziej wytłumiony, nieco cichszy. Bardzo dużo tu jest sprężyn.
0: Abbey Road 80 jest drummer.
1: Przechodzimy do lat 80. Tu mamy
0: preset R80 jest Black Kit Full.
1: Black Kit.
0: Preset R80 jest Chrome Kit Full. Preset R80 jest Chrome Kit Full.
1: Tutaj mamy Black i Chrome Kit.
0: Preset Black Heavy Metal.
1: Dobra, niech będzie Heavy Metal. No, tu są zestawy teoretycznie z duchem epoki tworzone.

0: No niech się ładuje to wszystko. To my zdaje się, że będą 4. Razem oczywiście z Florem. 2 są bardzo podobne nastrojone.
1: Minus 5.8 dB.

0: Jeżeli chodzi o dodatkowe instrumenty, mamy też... dodatkowe werble.
1: User,
0: tu jest tylko jeden dodatkowy werbel. Przypomnę, domyślny nie wygląda tak, a drugi wygląda...

0: Dobra.
1: Browser. Abbeyroad 80 jest drum numer. Preset, R80 jest Chrome Kit Full. Preset, R80 jest Chrome Kit Lite.

0: Preset Black New Wave Indie. Preset Black Pop. Preset Chrome Hardcore.
1: Zawoduje ten sam preset, czyli Heavy Metal, do drugiego zestawu. W zasadzie drugi zestaw z tym samym ustawieniem, Heavy Metal, miksera i tak dalej. Troszkę jest inny ten zestaw.
0: Minus 3.7 dB.
1: Oczywiście też troszkę się ładuje wolno.
0: Minus 3.7 dB.
1: Też ma 4 tomy. Nie wszystko jest załadowane, więc... O, już powoli się to wszystko ładuje. Werbel jest tu z kolei taki, stopa też inaczej brzmi.

0: Dodatkowe instrumenty mamy znowu.
1: Chrome hardcore snare C. Chrome heavy metal snare B.
0: Tu mamy trzy w sumie werble, to znaczy domyślny B i C. To jest A. Teraz ładuję werbel B.

0: do tego samego zestawu. Tak.
1: Browser. Chrom, heavy metal, snare C.
0: I snare C. Znacznie mniejszy. Jeszcze jest modern.
1: Abbey Road, modern drummer.

0: Stary modern white kit liter. Preset, sparkle alternative rock. Preset, sparkle drum and bass. Preset, sparkle indie rock. Preset, sparkle unit. Preset, sparkle nu metal. Preset, sparkle soul R&B.
1: Wcześniej mieliśmy heavy metal, to teraz będzie soul. Oczywiście też się będzie troszkę ładować. Stopa jest, werbel już powoli się pojawia, dość wysoki, ale i dość krótki. To jest floor, to jest najniższy tom, dość wysoki. Ale za, no co w ogóle, to jest taki dość zestaw wysoko nastrojony, przynajmniej jeżeli chodzi o tomy wszystkie. No werbel też nie jest jakiś bardzo wysoki.
0: Minus 5.

0: minus 5.8
1: i dodatkowe instrumenty. Nie wiem, jak to się nazywa, ale trzy jakieś takie cosie.
0: Sparkle Soleren Besnare B.
1: Tu mamy też dwa dodatkowe werble. To jest standardowy, przypomnę. Teraz jest snare. To jest B. O, fajny, dość wysoki, ale sporo rezonuje.
0: Browser. Sparkle Soleren Besnare C.
1: C.
0: Browser. Vendor, factory. Vendor, all vendors. Preset, white unit. Preset, white nu metal. Preset, white solar B.
1: I drugi zestaw, nazwany white, jest Spark i white. Śmiesznie ten werbel brzmi tutaj. Oczywiście nie załadował się cały, no tu już są tomy znacznie niższe i też cztery.

0: Podstawę 0. Browser. Preset, White Solar NB. User. White Nu Metal Snare B. White Solar NB Snare C. White Solar NB Snare B.
1: I też mamy dwa dodatkowe werble. Teraz załaduję drugi.
0: Minus 4. Browser. White Solar NB Snare C.
1: Snare C.
0: Abbeyroad Vintage Drummer.
1: Jeszcze jest Vintage Drummer. Vintage to jest taki jak lata 50., ale chyba nawet jeszcze tam są, zdaje się, zestawy wyprodukowane jeszcze wcześniej. Jak patrzyłem w specyfikację, to tam były elementy z lat 40., 30.
0: Ebony Bebop Hard Bop Snare B. Fat Story. Preset Ebony Latin Jazz.
1: A niech będzie Latin Jazz.

0: I jest oczywiście granie na werblu przy pomocy szczotek. Na werblu i na tomach.
1: Podstawę minus
0: dodatkowe
1: jeden.
0: Instrumenty wyglądają.
1: Podstawę 0.
0: I też mamy dodatkowe werble. User. Też mamy dwa alternatywne werble, w sumie trzy. To jest, przypomnę, oryginalny A, teraz B.
1: Grosser. Ebony Latin Jazz Snare C.
0: I

0: Browser. Factory.
1: I drugi zestaw.
0: Preset Ivory Indie. Preset Ivory Kitlite. Preset Ivory Softness.
1: Tu też niestety nie ma
0: preset
1: Ivory
0: Rachnimedics Yeland.
1: Za bardzo.
0: Preset Ivory New Orleans Jazz. Preset Ivory Latin Jazz.
1: Też załaduje to samo brzmienie teoretycznie, czyli Latin Jazz. Natomiast tutaj domyślnie gramy szczoteczkami. Na dwóch tomach i na werblu.

0: i na blachach również. I tam, gdzie normalnie było grane właśnie pałeczkami, znaczy szczoteczkami, to tu jest właśnie pałkami standardowymi. Podstawę i też mamy oczywiście 1. Kilka dodatkowych instrumentów.
1: Podstawę 0. Browser. Preset i wory.
0: Też mamy 3 werble. Przypomnę, to jest pierwszy. Zagram, jakbym grał pałeczkami, bo będzie więcej różnicy słychać.
1: Browser. Iwory Latin Jazz Snare C.
0: To samo Snare.

0: Browser.
1: I teraz już oczywiście tyle, Podpory. Jeżeli chodzi o bębny akustyczne. Jeszcze zostały
0: Analog Drums,
1: Machine 4, Drum Damage, Selection.
0: Evolent FM8.
1: I tu już będą typowo elektroniczne historie.

0: FX, Fintorant Telemaster.
1: No właśnie, i tu mamy.
0: FX, bits, off. Off HZ. Minus 0.4. Ek, 0.0, filter, love, 26, hik, 2.6 herców. Hik, 2.2, love, 26.3 KHZ. 1.110.3 Hz. 379.7 KHZ. 1.5 dB, 26.3 KHZ. 26.2.6 Hz. Telemaster, ATA, Sustain, 0.00, FX, Fintorant Telemaster.
1: I tyle, tu jest jedna strona tylko parametrów, więc niewiele zrobimy.
0: Nowser.
1: Ale jeżeli ktoś akurat takie memy lubi,

0: niby są takie akustyczne, ale to raczej właśnie do jakichś dodatków do elektroniki. I została jeszcze jedna rzecz, czyli batery. Coś, co no, jest już we wcześniejszych wersjach, tańszych wersjach Complete. Zostawiłem to na koniec, bo to jest teoretycznie sampler perkusyjny, czyli coś, do czego użytkownik może sobie władować własne sample i robić no, takie głównie elektroniczne brzmienia. Problem polega na tym, że oczywiście to jest niedostępne i w zasadzie mamy brzmienia no, takie domyślne, których notabene jest bardzo dużo. Raz, że sam batery ma tych brzmień troszkę, natomiast oprócz takich domyślnych zestawów, niemal każde z rozszerzeń wprowadza zestawy własne. Nie ma czasu praktycznie na prezentację wszystkiego, bo na samą prezentację zestawów kompletowych to ładna godzina by się przydała. Ale spróbuję przynajmniej pokazać ich kilka. Bardzo często też jest tak, że na ostatnim klawiszu jest jakieś takie coś. Jest jakiś element melodyczny, choć nie wiem czemu nie grany w całości, który może pokazać. A może ja może pokażę od fabrycznych.
1: Bank Albanks. Amplified Fum. Bank Albanks. Arcane Attic. Battery 4 Factory Cirzuitha. Carbon Decay. Battery 4 Arcane Attic. Bank Arcane Attic. Astral Flutter. Battery 4 Factory Library.
0: Okej, okay, to jest, to są domyślne zestawy dostępne w baterii.

Okej, okay, wejdę sobie w któryś o zestaw, tylko że jest jakiś problem. Problem polega na tym, że nie chce mi się ładować z jakiegoś powodu baterii. Kiedyś mi się ładował, teraz się nie ładuje. Być może coś mi się tam zepsuło. Tam też nie ma zbyt dużej ilości parametrów. W dodatku nie możemy ładować sampli własnych. Natomiast biorąc pod uwagę, że rozszerzeń jest w tym momencie kilkadziesiąt, każdy wprowadza co najmniej kilkanaście, jak nie więcej swoich zestawów, to tych zestawów baterii robi się no, kilkaset w porywach do tysiąca. Może pokażę po kilka zestawów, no nie wiem czy z każdego, ale z niektórych przynajmniej tych rozszerzeń. Przy czym też warto powiedzieć, że te rozszerzenia mają nazwy, które mogą sugerować, do czego one służą, do jakiego rodzaju muzyki, natomiast one są takie dość luźne. To są tworzone na zasadzie pewnie jakichś skojarzeń. Możliwe, że ludzi, którzy się trochę bardziej na tym znają. I tu też mała uwaga dla ludzi, którzy posiadają Complete Control klawiatury w wersji nie tej serii S. Ponieważ w tych seriach nie będących serią S, czyli w tych seriach A i M, nie da się wybierać banku, a bank to jest właśnie wybór rozszerzenia, przynajmniej jeżeli chodzi o batery. No i tu znasz właśnie takie Amplified Funk, Aquarius Airs, jak Basement Era, Caribbean Current, Circuit Halo, Decoded Forms i tak dalej, one się no mniej więcej tak nazywają. No to zacznę od powiedzmy pierwszego banku, czyli Amplified Funk. I to jest w ogóle ciekawe, bo jak tu słychać, oprócz bębnów tu jest jakaś taka wersja, jakieś instrumenty dodatkowe, gitara, coś. I ta gitara jest w samplach, bo też tutaj warto wiedzieć, że wszystkie elementy, czy wszystkie sample dla baterii, to są normalnie pliki WAV, więc można je zaimportować do jakiegokolwiek innego samplera, w związku z czym też będzie fajnie. I te instrumentalne ścieżki też tam są, natomiast one jak się ładują, to one się ładują tylko w jakiejś części. Nie jestem pewien, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że Complete jest generalnie 16, jakby padowy, to można 16 klawiszy oprogramować, z tego co pamiętam. Natomiast no, domyślnie jest tak, że jest właśnie chyba 15 klawiszy i potem się takich perkusyjnych i potem się zaczyna ten loop taki instrumentalny, ogólnoinstrumentalny i z jakichś powodów tam jest tylko pierwszy klawisz dostępny w Complete. Nie wiem czemu. I te bębny, które tu grają, no to mogę sobie na nich grać, o ile nie miałbym problemu z ładowaniem baterii. Natomiast cała reszta tych instrumentów to są lupy, zwyczajne pętle, z którymi niewiele mogę zrobić. O, tu mam jakieś same klapy, same hi-hety. Mam troszkę tego osu. Kolejny jakiś zestaw. I fajnie, że są z jednej strony podawane te konteksty muzyczne, bo można się zorientować, gdzie to wszystko będzie dobrze brzmiało według producenta. No właśnie, więc to niektórych też może trochę wybijać z jakichś własnych przemyśleń. O, nawet preset z gitary basowej. No ciekawe.

Byte TRJ się pisze, więc nie wiem, TR. Kolejny, Caribbean Current.

0: No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o Complete i jeżeli chodzi o prezentację instrumentów perkusyjnych w pakiecie Complete. Jak sami Państwo widzicie, jest ich dość dużo. Są i akustyczne, i elektroniczne, i trochę takie hybrydowe. Z tego jest naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo i można z tym, podejrzewam, taki ładny beat ukręcić, jak to się mówi teraz. No i a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają Was Michał Dziwisz
4: i Piotr Witek się kłania.
3: Nie będziemy tu sami, bowiem jeszcze później pojawią się kolejni goście, ale my porozmawiamy sobie szczególnie o kilku istotnych kwestiach dotyczących tej audycji, ale może po kolei. Nie tak dawno znowu w składzie Marta Chodacka, Aleksander Waszkielewicz, Jacek Zadrożny i my, czyli Michał Dziwisz i Piotr Witek, mieliśmy okazję zwiedzać tegoroczne targi komputerowe CeBIT 2010, które odbywały się w Hanowerze. Piotrze, może na początek kilka słów od Ciebie, takich bardzo luźnych. Jakie są ogólnie Twoje wrażenia po bytności na takich targach? Miałeś w ogóle okazję kiedyś być w takim miejscu, na takiej imprezie?
4: No, generalnie na targach zdarzyło mi się być, ale nigdy to nie były targi, które byłyby zorganizowane z takim rozmachem, bo trzeba tutaj nadmienić, że cały obiekt w Hanowerze składa się z 30 hal, które są ogromne, różnią się wielkością. Dla przykładu, tylko jakiegoś porównania, może powiem, że w pierwszy dzień zwiedzaliśmy jedną z mniejszych hal, na której właśnie skoncentrowaliśmy się na początku, ponieważ znajdowały się tam skanery i praktycznie cały dzień zajęło nam przejście całej hali, gdzie oczywiście nie widzieliśmy wszystkich wystawianych urządzeń, a tylko skupialiśmy się na tych, które nas interesują. Tak więc to może dać Wam pewien pogląd na to, jak wielka to była impreza i ile rzeczy było tam do oglądania.
3: Hal było bardzo dużo. My tak naprawdę obejrzeliśmy może ze 4. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale ja tyle tak mniej więcej zapamiętałem. Mówię tu o takich halach, gdzie byliśmy i gdzie zatrzymywaliśmy się przy jakichś konkretnych stanowiskach.
4: Tak, bo te wszystkie pozostałe hale, tutaj może powiedzmy, jak to wyglądało. Tak jak nadmieniłem na początku, zaczęliśmy od hali, w której były rzeczy, które nas najbardziej interesowały i te hale były właśnie podzielone tak tematycznie, czyli była powiedzmy jedna hala, gdzie prawie jej połowę powierzchni zajmowało samo stoisko Microsoftu. Były dwie osobne hale, które były poświęcone tylko muzyce. Jak mieliśmy okazję się przekonać, nie tylko był tam wystawiany najnowocześniejszy sprzęt muzyczny czy do tworzenia muzyki, no ale także mieliśmy okazję obserwować koncert na żywo, który w jednej z tych hal się odbywał. Hale były, tak jak mówię, potężne, były też czasami grupowane w nieco dziwny sposób, na przykład była hala azjatycka, gdzie prawda byli wystawcy z Azji i to oni zdominowali całą halę. Wszystkie produkty, które były tam wystawiane, były przez nich produkowane i prezentowane. Tak więc każdy mógł po prostu udać się do tego miejsca, którego interesowało. Dla każdego było coś miłego. Dla pani na przykład był Ladies Corner, gdzie mogły znaleźć najróżniejsze gadżety elektroniczne czy, nie wiem, jedwabne futerały na netbooki albo w jakieś tulipany, torby na laptopy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że każdy znalazłby tam coś dla siebie.
3: Nas interesowały szczególnie urządzenia, które mogą się przydać osobom niewidomym. Mam tu na myśli zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie. Trochę tego było, co zaskakuje pozytywnie. Negatywnie może zaskakiwać to, że z pozostałych wystawców mało kto miał w ogóle jakiekolwiek wyobrażenie na temat dostępności swoich produktów dla osób z jakimiś dysfunkcjami. No ale do tego myślę, że można już przywyknąć, obserwując to, co zazwyczaj się dzieje, kiedy pytamy kogoś o dostępność jakiegoś oprogramowania czy sprzętu. Wspomniałeś na samym początku, że pierwsze kroki skierowaliśmy do hali ze skanerami i tych skanerów rzeczywiście było dużo. Tam były skanery zarówno przemysłowe, czyli takie, no, bez wątpienia nie do domowego użytku, zarówno jeżeli chodzi o gabaryty, jak i też o ceny, ale były także i takie skanery, które mogły przydać się komuś do zwykłego domowego użytku, takie skanery, które można z powodzeniem postawić na biurko i można ich używać. Może na początek powiedzmy co nieco o tych modelach.
4: Ja myślę, że właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma co tutaj się rozwodzić nad skanerami, na przykład przy których zatrzymaliśmy się, jeśli pamiętasz, skanery korporacyjne gdzieś do wielkich instytucji, do jakichś sortowania korespondencji, całe kombajny, które w kilkadziesiąt sekund potrafiły zeskanować kilkaset stron korespondencji. Takie rzeczy może zostawmy. Te skanery, które oglądaliśmy i na których koncentrowała się nasza uwaga, możemy podzielić na dwie grupy. Jedne to takie typowe skanery, z których my, zwykli użytkownicy, moglibyśmy korzystać, i skanery, które bardzo nas zainteresowały, nazwijmy je skanery biblioteczne, ponieważ one do użytku domowego się nie nadają, głównie z uwagi na ich ceny. W każdym razie zwróciło naszą uwagę, dlatego że bardzo ciekawe były technologie w nich zastosowane. Te skanery biblioteczne generalnie można było podzielić sobie na dwie takie grupy. Jedne to były skanery, które same obracały kartki, a drugie skanery płaskie. To oczywiście nomenklatura, jaką tutaj stosuję, ona jest tylko na nasz użytek, bo każdy z tych skanerów posiadał swoją profesjonalną nazwę i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie skanery, które oglądaliśmy, które zwróciły naszą uwagę poprzez samą swoją funkcjonalność, że same potrafiły obracać kartki, już samą budową różnią się, odbiegają od skanerów klasycznych, ponieważ ich podstawa, tam gdzie umieszczamy książkę, ma kształt litery V. Tym one się właśnie różnią. Dzięki temu skanery takiemu ułożeniu książki nie muszą książki rozprostowywać. To, z czym my się borykamy, prawda, skanując książkę, przykładając ją do płaskiej tafli skanera, tam tego nie ma, ponieważ książka jest rozwarta pod kątem 90 stopni. Oczywiście systemów, które przewracają kartki, też było mnóstwo. Możemy je podzielić też na kilka. Jeden system, ja to sobie nazywałem pałeczkami, że przewraca kartki, ponieważ jedna pałeczka opiera się na kartce, przyciska ją jak gdyby do pozostałych znajdujących się pod nią, co powoduje, że gdy pałeczka przesuwa się ku środkowi książki, ku grzbietowi, kartka się wybrzusza i wtedy druga pałeczka wsuwa się w powstały otwór między kartkami i po prostu przerzuca nam tą karteczkę, odwracając stronę, przygotowując książkę do skanowania. Już bardziej skomplikowany system polegał na tym, na przykład my to nazywaliśmy łapką taką, która zasysa powietrze. Łapka opada sobie na kartkę, odpowiedni system zasysający powietrze przysysa kartkę do tej łapki, łapka się odchyla i inny strumień powietrza popycha już kartkę, odwracając stronę. Najbardziej, wydaje mi się, takim skomplikowanym systemem był skaner szwajcarskiej firmy, jaki oglądaliśmy, gdzie już wszystko po prostu dokonywane było za pośrednictwem samych strumieni powietrza. Miało to najprawdopodobniej zapobiegać temu, aby w momencie, gdy skanowane są jakieś zbiory starodruków, jakichś starych książek, żeby już tam nie ingerować żadnym dotykiem w te kartki, pergaminy i tak dalej, więc całe strony były przerzucane tylko i wyłącznie przy pomoc strumień powietrza.
3: Natomiast paradoksalnie, jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni za obsługę tych skanerów i za prezentowanie tych skanerów, okazało się, że bibliotekarze są bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o podejście do swoich ukochanych starodruków i do przerabiania ich na postać cyfrową. Okazuje się, że nie mają zupełnie tacy ludzie zaufania do nowoczesnych technologii i bardzo nie lubią, kiedy pojawia się gdzieś w bibliotece skaner automatyczny, choćby nie wiadomo, jak delikatnie obchodził się z książką. Wolą oni jednak zrobić to ręcznie, ręcznie przewracać kartki, ręcznie ułożyć z pieczołowitością ogromną książkę na skanerze i dopiero wtedy pozwolić urządzeniu, żeby już zeskanowało i przesłało cyfrowy obraz dalej.
4: Wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, że bibliotekarze ciągle sobie nie mogą pomieścić w głowie, co zresztą ja im się wcale nie dziwię, bo mnie też się to nie mieściło, zanim nie wybraliśmy się na tegoroczny CeBIT, a na mianowicie to, że niektóre z tych skanerów potrafiły skanować książki z prędkością ponad 3000 stron na godzinę. To jest przecież prędkość dla zwykłego użytkownika skanującego książki wręcz niewyobrażalna. To są prędkości zawrotne. To pomyślmy, że w przeciągu godziny możemy spokojnie 3 tomy Harry'ego Pottera zeskanować i to bez szarpania się z jakimiś twardymi grzbietami i tak dalej. Poza tym sam ten proces skanowania jest teraz o wiele szybszy, ponieważ te skanery wykorzystują już nie głowice skanujące, przynajmniej te skanery, których podstawy właśnie na książkę stanowi ta litera V, tylko tam wykorzystuje się już tylko kamery i one wykonują fotografię albo jednostronną, czyli jednej strony, dwustronne, albo w jednym przypadku też na pewno pamiętasz, Michale, tego skanera właśnie, który przerzucał strony tylko strumieniami powietrza. Bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie w rozwartą książkę była opuszczana głowica skanująca, do której strumieniami powietrza były przyciskane po obu jej stronach kartki i głowica, unosząc się do góry, skanowała jednocześnie dwie strony rozwartej książki. Bardzo ciekawy patent, no ale myślę, że mniej praktyczny niż fotografowania, na pewno bardziej inwazyjny. W tej sytuacji na pewno ja też żadnego starodruku bym nie wystawił do skanowania tym sposobem. Za to do starodruków druga część skanerów bibliotecznych jest idealna, czyli te skanery płaskie, gdzie już nie ma tej podstawy w literze V. Są to skanery wielkoformatowe. Najmniejszy, jaki widzieliśmy, miał format A3, ale one są produkowane w formatach A0, A0 Plus i jeszcze większych. Są to skanery także, którymi można skanować mapy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tam też spotkaliśmy się z rozwiązaniami specjalnie dedykowanymi do skanowania książek, z takim systemem szalkowym, który polega na tym, że gdyby podstawę, na której kładziemy książkę do skanowania, stanowią dwie szalki, pomiędzy które wchodzi grzbiet książki, co pozwala na to, aby książka leżała raz, że leży nam płasko, a ponadto przerzucenie strony takiej książki powoduje, że cały system szalek, które znajdują się poniżej bardzo dokładnych wag, sprawia, że poziom książki jest wyrównywany, co pozwala na idealne zachowanie ostrości przy skanowaniu właśnie z wykorzystaniem kamery.
3: Bo powiedzmy, że są tu odwrócone jakby proporcje w porównaniu do skanerów klasycznych. Zwykle książkę na takim skanerze kładziemy stroną zadrukowaną do dołu, tu natomiast wygląda to odwrotnie. Książkę kładziemy grzbietem do dołu na odpowiednim oprzyrządowaniu, na odpowiednich szalkach, natomiast kamera czy aparat fotograficzny o wysokiej rozdzielczości umieszczony jest u góry.
4: Dokładnie. I tutaj jeszcze jest taki system, że niektóre skanery, oczywiście to już potem zależało od wartości tego skanera i tak dalej, posiadają także szyby, tylko albo szyba jest opuszczana na książkę, powodując jej idealne wygładzenie, albo, tak jak w przypadku pierwszego skanera, który oglądaliśmy, właśnie cały system szalek podjeżdża nam do góry, do tafli szklanej. Książka jest przyciskana od dołu i to był jedyny skaner, który widzieliśmy, że była użyta też głowica skanująca, która przemieszczała się po tafli skanera, ale robiła to właśnie, tak jak Michał zauważył, dokładnie w odwrotny sposób niż my używamy skanera, czyli książka leżała na półeczce, na niej była szyba i po tej szybie w takim zamkniętej kasecie przesuwała się głowica skanująca.
3: Jeżeli chodzi natomiast o ceny, no zdecydowanie nie są to ceny, jakie mogłyby usatysfakcjonować kogoś, kto chciałby uprzyjemnić sobie pracę w zakresie skanowania książek i zakupić taki skaner do domu. Raz, że konstrukcje te są zdecydowanie nie rozmiarów biurkowych, a dwa, że ceny są naprawdę ogromne. Może powiedzmy też coś o tym.
4: No tutaj ceny, oczywiście na początku, gdy usłyszeliśmy pierwszą cenę o tym skanerze, o którym wspominałem na samym końcu, tutaj mieliśmy do czynienia z cenami rzędu 15 tysięcy, 20 tysięcy euro.
3: Okazało się, że to jedne z tańszych rozwiązań.
4: Dokładnie, byliśmy po prostu zdumieni, gdzie przy skanerze, o którym już wspomniałem, skanującym z tak ogromną prędkością, ceny kończyły się na 120-130 tysiącach euro. Także są to ceny zaporowe i myślę, że jedynym podmiotem, który może sobie na to pozwolić, na zakup takich skanerów, to będą jakieś instytucje w rodzaju Biblioteki Kongresowej Stanów Zjednoczonych czy portalu Google, który zamierza digitalizować zasoby książek z całego świata. No na szczęście później przeszliśmy do nieco innego segmentu skanerów, gdzie prawdę mówiąc, nie wiem jak ty się, Michał, na to zapatrujesz, ale mieliśmy do czynienia z kopiami tych wielkich, wielkoformatowych skanerów w wersji mini. Tutaj rynek azjatycki wykazał się refleksem i mieliśmy okazję obejrzeć sobie kilka skanerów, które już praktycznie skanerami nie są, ale nazwy pozostają te same. Urządzenie to może w skrócie najbardziej przypomina taki, powiedzmy, wysięgnik, jak mamy na przykład w lampce biurkowej i na jego końcu znajduje się oko kamery. Te kamery też nie były jakieś super o wysokiej rozdzielczości, za to pozwalało to stworzyć urządzenie, które praktycznie w ułamku sekundy potrafi zeskanować kartkę formatu nawet do A3, a były to urządzenia stosunkowo tanie, bo zdaje się to najdroższe, które oglądaliśmy, kosztowało $300.
3: Te skanery różniły się, z tego co ja zaobserwowałem, przede wszystkim tym, jak bardzo można było manipulować ramieniem statywu. Niektóre z tych skanerów mogły zginać to ramię w kilku miejscach i w różne strony, a niektóre nie posiadały takiej możliwości. Natomiast część z tych skanerów, co zresztą zaobserwujemy w zaprezentowanym za moment dźwięku, była wykonana dosyć tandetnie. Ja nie wiem, Piotrze, czy ty zwróciłeś na to uwagę. Tak jak wspominałeś, to są produkcje przede wszystkim z Azji, czyli na przykład z Chin, no i trochę takiej plastikowej chińskiej tandety można było wyczuć przynajmniej w konstrukcji niektórych skanerów tego rodzaju.
4: No mnie się wydaje, że przy to już większość tych urządzeń, bo to troszkę tak jakbyśmy porównywali inne tanie, jakby nie patrzeć z ich punktu widzenia producentów produkty, bo tam nie było żadnej wielkiej technologii. Ja myślę, że takie urządzenie, jego wykonanie dość prymitywne, bo to trzeba nawet tak nazwać, tam tylko jedno z oglądanych przez nas urządzeń było w miarę precyzyjnie wykonane, tak, że tam nic nie trzeszczało, nic nie poskrzypywało, nic się nie przesuwało. To tak jak mówię, tylko jedno było w miarę dobrze wykonane i tam praktycznie poza samym ramieniem, które jeszcze różniły się tam sposobami mocowania, albo było to normalnie jak gdyby stawiane urządzenie na biurku, było też rozwiązanie magnetyczne, które można było przypiąć jak gdyby do jakiejś metalowej powierzchni, to poza tą konstrukcją plastikową, tak jak wspomniałem, mieściło tylko prostą kamerkę, która możemy takie kamerki często spotkać w telefonach tych lepszych komórkowych i nic więcej tam nie było. Oczywiście do tego urządzenia dołączane było dodatkowe oprogramowanie, jakieś OCR, ale myślę, że sam koszt, te $300, to i tak jest, myślę, już cena i tak wygórowana jak za tego typu urządzenie.
3: Tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo by się postarał, potrafiłby zbudować tego typu urządzenie we własnym domu. Tam jeszcze oprócz kamery były w tych dziobach tych skanerów zazwyczaj, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale były zamontowane takie diodki. One prawdopodobnie miały jeszcze podświetlać dodatkowo skanowany albo bardziej, można by powiedzieć, fotografowany materiał.
4: Oczywiście były tam te diody, ale to wszystko to były diody LED i były one stosunkowo rzadko umieszczone. Także myślę, że to się sprawdza tylko w momencie, gdy kartka czy książka znajduje się bezpośrednio pod samym wysięgnikiem tego skanera, a myślę przy większych odległościach, tam rzędu 40 cm, to dodatkowe oświetlenie tak naprawdę myślę, że nic nie wnosi. To jeszcze na co ja zwróciłem uwagę i co jest rzeczą, która jak na razie dyskwalifikuje tego typu urządzenia do użytku dla nas przez osoby niewidome, to jest fakt, że nie posiadały one wbudowanego autofokusa. Jeśli chcieliśmy ustawić sobie jakąś ostrość, to musieliśmy to robić obracając obiektywem. No i dla nas, wiadomo, jest to mało praktyczne rozwiązanie.
3: Ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas, kiedy ktoś weźmie się za produkcję tego typu urządzeń na poważnie, bo ja szczerze mówiąc nie spotkałem jeszcze w ofertach sklepowych gdzieś u nas na przykład tego typu skanerów. Ty widziałeś coś takiego? Czy to także była
4: nie,
3: dla ciebie nowość?
4: Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim dopiero.
3: A w sumie konstrukcja prosta.
4: Konstrukcja jest wręcz banalna i myślę, że prędzej czy później u nas także powstanie tego typu rozwiązanie. Trzymam tylko kciuki, że będzie ono bardziej przemyślane i bardziej dopracowane, że nie będzie to takie, no bo wiesz, sama konstrukcja tego była taka, że no strach było po prostu przejść obok tego, żeby to się nie rozpadło, no bo to naprawdę było wykonane no bardzo tandetnie.
3: Zresztą teraz myślę, że posłuchamy sobie naszych relacji na bieżąco, kiedy w ręce trafił nam właśnie taki skaner.
5: High Speed Scanner. Tak się nazywa to urządzenie. Urządzenie zaraz dostaniemy w ręce, mam nadzieję. Mam urządzenie w ręku. Urządzenie wygląda następująco. Jest sobie statyw. Tak, mogę zamknąć i otwierać ten statyw. Bardzo ciekawe. Tak, i teraz statyw jest zamknięty, otwieram go. Tak, słychać takie charakterystyczne kliknięcie. Na statywie jest kamerka, nieduża, ale pewnie ma te 5 megapikseli. Czy statyw można tak? Nie można. W podstawie powinno być gdzieś i jest faktycznie jakieś wejście. To jest USB, tylko trochę bardziej schowane. No. Zamykamy urządzenie, skaner z kamerą. O tak powiem. Na wypiętrze.
6: Poręczny. Mało miejsce zajmuje, ma 40 cm.
5: Teoretycznie tak, lekki.
6: Lekki losowy.
5: Poręczny, wygodny do skanowania książek. Ciekawe jak to w praktyce, bo my teraz sobie to oglądamy, a w praktyce może wyglądać to zupełnie inaczej. Skaner do nas przyszedł. Mi to przypomina lampkę, tak. Taką biurkową lampkę, dokładnie. Można to sobie obracać, bo to jest ruchome ramię. To się kręci. Taka lampka z przedłużonym dziobem, że się tak wyrażę. O właśnie, w kształcie pelikana. To jest racja. To urządzenie także ma tu kamerkę, w tym miejscu, gdzie lampka powinna mieć żarówkę. Można sobie postawić na biurku. Jest lżejszy. Zresztą zobacz.
6: 30 tego cukru.
5: To się nazywa mieć wagę w rękach.
6: Bardzo lekko. Wejście też przez USB.
5: Przez USB, tak. Mniej schowany.
6: A tutaj jest chyba kamera oraz są takie diodki. Tych diodek jest 12.
5: Te diodki to może coś sygnalizują, diodki albo służą do podświetlenia. One są tu.
6: Wiesz?
5: Tak.
6: Tu?
5: Tak. A tu są takie otworki.
6: Tak, tam są diodki.
5: Te diodki. Być może one służą po prostu do podświetlenia, żeby lepiej się skanowało.
6: Moim zdaniem, ale się nie znam. Takie chińskie. W sensie takie mi się już skojarzenia przywołuje. Plastikowe.
7: Właśnie takie zabawkowe trochę. No. Takie zabawkowe trochę, prawda?
6: No jest porysowane, z uwagi na to, że tylko no i teraz się zmniejszyło.
7: Właśnie, się zmniejszyło, teraz jest taka mała lampka. Ale dziób ma dalej ogromniasty. Jak pelikan. Dokładnie. I szyję taką gęsią. Szczerze powiedziawszy, tandetnie to wygląda.
6: No
7: naprawdę.
6: No właśnie, klejenie, czuć, widać. Tutaj się coś odpadło, coś się przetarło. To może tylko
7: zużytkowanie
6: tutaj.
7: Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.
3: Ale nie tylko takie skanery dla użytkownika, nazwijmy to, domowego widzieliśmy. Widzieliśmy jeszcze także kilka innych rozwiązań w tym zakresie.
4: Oczywiście mieliśmy także okazję zobaczyć kilka rozwiązań firmy, na przykład firmy Plustek, takich rozwiązań, z którymi poniekąd mieliśmy do czynienia lub do czynienia mieć możemy, ponieważ są one w bardzo przystępnych cenach, a przy tym są to dość praktyczne rozwiązania. To, co zwróciło naszą uwagę właśnie na stanowisku Plusteka, to były dwa przenośne skanery, których nie ma jeszcze w Polsce w dystrybucji, ale myślę, że prędzej czy później trafią, ponieważ już na stronie producenta pojawił się jeden z tych modeli. Myślę, że na Cebicie może nie, że mieliśmy do czynienia z ich premierą, ale było to coś w rodzaju praktycznego przedstawienia urządzenia. Mam tutaj na myśli dwa skanery z serii Mobile Office Plusteka. Były to dwa modele S400 i model S420. Te dwa modele cechowały się przede wszystkim niewielkimi rozmiarami. To był taki graniastosłup, czyli prostokątna bryła długości nieco większej niż szerokość kartki A4, ponieważ urządzenie to skanuje kartkę A4, i grube mniej więcej na jakieś 3-4 cm. Ponieważ była to konstrukcja plastikowa, bardzo ładnie wykonana, było to stosunkowo lekkie urządzenie. Ja mówię urządzenie, bo one oba były bardzo podobne, różniły się pewnymi tylko technicznymi niuansami, więc z wyglądu były niemal identyczne. Skanowanie przy pomocy tego przenośnego skanera polega na tym, że po prostu w otwór w środku tego urządzenia wtykamy kartkę formatu maksymalnie A4, po czym urządzenie je sobie jak gdyby wciąga, przepuszcza przez siebie, wypuszcza z drugiej strony i w tym momencie mamy już kartkę zeskanowaną.
3: Urządzenie jeżeli ktoś to wysyłał kiedyś faks, to możemy porównać działanie tego skanera do aparatu do wysyłania faksów. Tam także wkłada się kartkę. Kartka z jednej strony wchodzi, z drugiej wychodzi. W przypadku skanera oczywiście nie wysyła tego faksu. Aczkolwiek przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania podejrzewam, że także mógłby ten skaner do tego posłużyć.
4: Tutaj jeszcze na uwagę zasługuje przede wszystkim samo zasilanie tego urządzenia, ponieważ ono zasilane było przez port USB z laptopa czy netbooka, jakiegoś przenośnego urządzenia, i tak samo tym samym kablem są transferowane dane. Do każdego z tych urządzeń oczywiście dodawany był program FineReader, tak więc całe wsparcie tutaj zapewnia firma Plustek. Ceny tych urządzeń, jak mówiłem, były w miarę atrakcyjne, ponieważ ten prostszy model S400 kosztował 100 euro, drugi model był nieco droższy, ponieważ miał opcję obsługi przez dwa komputery jednocześnie, a do tego miał szybszy port USB, czyli 2.0, ten tańszy skaner miał port 1.0. Cena drugiego urządzenia oscylowała w granicy 170 euro. Na stoisku Plusteka spotkaliśmy się jeszcze z bardzo ciekawym rozwiązaniem, które myślę jest tutaj bardzo warte podkreślenia, mianowicie ze skanerem, który można spotkać także na naszym rynku, Optic Book 4600. On jest u nas dostępny bez problemu, ale na Cebicie mieliśmy okazję obejrzeć sobie wersję zmodyfikowaną, specjalnie dedykowaną osobom z dysfunkcją wzroku, i ten skaner, ten sam model Optic Book 4600 nosi w nomenklaturze Plusteka oznaczenie Book Reader. I ten Book Reader czym się różni? Różni się przede wszystkim tym, że do samego skanera dodawane jest oprogramowanie text-speech, czyli syntezator mowy, i dodatkowo na samej obudowie skanera mamy kilka dodatkowych przycisków, które ułatwiają nam obsługę skanera, ułatwiają nam skanowanie dokumentów, książek i tak dalej. I w efekcie czego otrzymujemy urządzenie niezwykle podobne do jakiś czas temu obecnego na naszym rynku autolektora. Wystarczy położyć książkę czy kartkę na naszym book readerze, nacisnąć jeden klawisz i po chwili komputer odczyta nam treść strony. Oczywiście to urządzenie jest w tym momencie o wiele tańsze, bo ono kosztuje w tej wersji Book Reader 700 euro, czyli powiedzmy na chwilę obecną około 3000 zł, co jest ceną no, niewspółmierną do na przykład takiego autolektora.
3: No oczywiście jeszcze pamiętajmy, że do tego musimy mieć komputer, a kolejna kwestia taka, czy oprogramowanie, które jest dodawane do tego urządzenia, wspiera polską syntezę mowy.
4: Ja myślę, że prędzej czy później text-to-speech jest to na tyle popularna forma, prawda, używana w różnych, najróżniejszych rozwiązaniach elektronicznych, urządzeniach elektronicznych, że myślę, że polska synteza także się tam zakradnie. Myślę, że mimo wszystko, nawet gdybyśmy mieli do całego tego skanera doliczyć jeszcze koszt jakiegoś netbooka rzędu 1000 zł, to i tak jest to o wiele tańsze rozwiązanie. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która jest wręcz banalna, ale z którą nie spotkałem się tutaj w Polsce. Mianowicie wiele osób posiada różne modele skanerów Optic Book, a jeszcze nikt, kogo znam, nie pochwalił mi się przystawką specjalną do skanowania książek, którą oglądaliśmy właśnie tam na Cebicie. Czym jest ta przystawka? To nie jest nic innego, tylko rozkładana skrzyneczka, na której stawiamy skaner. To jest po to, żeby wykorzystując właściwości Optic Booka, jego węższą jedną krawędź, która służy nam do skanowania grubych książek, żeby móc swobodnie zwiesić połowę książki za krawędź skanera, żeby nie musiała ona gdzieś tam leżeć na biurku. Nigdzie się w Polsce nie spotkałem z tego typu prostym, eleganckim, bym powiedział, rozwiązaniem, także w żadnej ofercie sklepu sprzedającego Optic Booki nie natknąłem się na tego typu ofertę, aby taką półeczkę sobie zamówić do skanera.
3: Tyle o skanerach, co nie oznacza bynajmniej, że to już wszystko na temat tegorocznych targów komputerowych Cebit 2010. Zapraszamy do słuchania kolejnych naszych audycji z tego cyklu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 10 dzień września 2018 roku, 19 minęła, witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, zapraszam na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia, a dziś razem ze mną audycję prowadzić będzie Robert Łabęcki. Dzień dobry, Robercie.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie, Michale. Może powinienem powiedzieć odwrotnie, no ale cóż, czasami bywam, czasami coś zaprezentuję, dzisiaj programowanie. Jeden z chyba z najkrótszych podcastów, a może nie, zobaczymy.
3: Zobaczymy, ile będziemy mogli o tym opowiadać.
8: Tak, powiem tak, czekamy na telefony 123 834 835, jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś coś chciał się dowiedzieć,
3: no. Ale żeby się o czymś dowiedzieć, to najpierw trzeba się dowiedzieć, o czym można się dowiedzieć. Dziś będzie o przeglądarce. Tak. Przeglądarce, która się nazywa Bazylisk. Bazyliszek.
8: Dzisiaj będzie o bazyliszku.
9: Tak, dziś będzie o bazyliszku. Tak, takim internetowym bazyliszku, to żaden potwór, spokojnie, prosimy się nie bać. Aczkolwiek z innym potworem też może mieć co nieco wspólnego, no bo przy założeniu, że Mozilla to jest jakieś odniesienie do Godzilli, no to tu cały czas te różnego rodzaju monstra legendarne nas otaczają. Bo będziemy dziś opowiadać o przeglądarce, którą docenią wszyscy ci, którzy nie lubią zmian, którym stary Firefox wydaje się przeglądarką idealną albo bliską ideałowi, natomiast albo po prostu tęsknią za rozszerzeniami, których nie uświadczymy niestety w Firefoxie nowym.
8: W nowym Firefoxie.
9: A jest jedno takie rozszerzenie, które jest

0: i parę rzeczy przeprojektować. Natomiast, no, skoro się nie da, pomimo wielu prób różnych i różnych osób, no to wynaleziono coś, co by pasowało. Basylisk niestety jest w języku angielskim, co może dla niektórych być problemem, dlatego że niektórzy lubią po polsku przeglądarki. Nie ma żadnych language packów, znaczy pakietów językowych do tej przeglądarki. Wszystkie spolszczenia, które chciałem zaimplementować z Mozilla, ze starej Mozilla, tutaj nie zadziałają. To znaczy, on pokazuje, że łyknął dodatek, że nie ma problemu, że ten dodatek powinien działać, ale dalej wszystko jest po angielsku. Wszystkie, więc ja mówię, że przeglądarka póki co jest w języku angielskim. Może kiedyś będzie polska wersja, ale na razie jest w angielskim. Producentem przeglądarki jest team, który nazywa się Moonchild Production, czyli Dziecko Księżyca. Przeglądarka, znaczy Dziecko Księżyca zrobiło jeszcze przeglądarkę Pale Moon, która to przeglądarka jest dosyć rozbudowana. Powiem szczerze, jeszcze się za nią nie zabrałem, ale tam są i pakiety językowe, tam są jakieś super dodatki, w ogóle i w ogóle i w ogóle. Ona jest taka bardzo, no, rozwinięta, aczkolwiek
1: Ale
0: z
1: czy ta
0: jakiegoś powodu.
1: przeglądarka to jest też przeglądarka bazująca na starym Firefoxie? Firefoxie tam 52 plus? Coś koło tego?
0: Nie wiem, to nie wiem, powiem szczerze, to jest przeglądarka, którą zrobił ten sam team.
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Dlatego o tym mówię. Jeśli chodzi o przeglądarkę Pale Moon, ja nawet nie wiem, czy ona jest dostępna. Ja po prostu myślałem, że ona jest prostsza, ale jak zobaczyłem, ile tam jest dodatków i różnych rzeczy, które trzeba doinstalowywać, żeby to jakoś działało i tak dalej, to sobie zostawiłem ją na kiedy indziej, na inny czasokres. Natomiast dlaczego zainteresował mnie Basilisk? Ponieważ przeglądarka ESR-owa, taka ta Mozilla Firefox w wersji ESR, czyli dla firm, zaktualizowała się do najnowszej wersji. No i ta najnowsza wersja już dla firm nie wspiera naszych rozszerzeń, w tym WebVisum,
1: I na przykład
0: tego
1: live HTTP
0: najważniejszego
1: headers
0: rozszerzenia.
1: też użyteczne.
0: Słucham?
1: I na przykład live HTTP headers też użyteczne rozwiązanie.
0: Też niestety to nie działa z jakiegoś powodu i nie wiem właśnie. No, po prostu to jest to stare te extensions i to nie chodzi. No i dlatego się tym zainteresowałem. Zainstalowałem, bo instalacja jest dziecinnie prosta. Ja zaraz powiem stronę i tak dalej. Przeglądarka jest też w wersji portablowej, znaczy przenośnej.
1: Przenośnej, można sobie wrzucić
0: Już.
1: ją na pendrive'a i na dowolnym komputerze uruchomić.
0: Dokładnie. W wersji 60-bitowej, 64-bitowej, jak i 32-bitowej. Także tutaj nie ma problemu. No, jedynym problemem jest to, że jest w wersji angielskiej. To dla niektórych może być. I teraz tak. Przeglądarka jest siostrzaną wersją Firefoxa, z tym, że z pewnymi różnicami. Ja za chwilę mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć, znaczy przy pomocy translatora Google'a powiedzieć, jakie to są różnice. Natomiast tak streszczę teraz krótko. Pracuje to na silniku Goanna, nie na Gecko, co powoduje, że strony się mogą inaczej wyświetlać. Z punktu widzenia dostępnościowego, powiem tak, wszystko pracuje, że tak powiem, genialnie. Jakby nie patrzeć, nic nie pływa, wszystko ładnie tutaj pracuje.

0: Także, za chwilę to pokażemy. W przeglądarce zaimplementowano takie rzeczy, z których Firefox zrezygnował.
1: Czyli na przykład?
0: Z jakiegoś powodu. Słucham?
1: Czyli na przykład co takiego?
0: Zrezygnował właśnie z jakichś... rozszerzenia tych wtyczek, zrezygnował Firefox właśnie z tego silnika Goan na rzecz Gecko. Jakieś obsługi i skryptów są inne troszkę. To jest wszystko takie troszkę poulepszane. Oni po prostu, ten team Moonchild Production miał inną koncepcję na to, bo to jest jakby, w ogóle ten Moonchild Production to jest część osób z dawnej Mozilli.
1: Rozumiem.
0: Która się jakby wyłamała w pewnym sensie i oni uważają, że oni mają inną koncepcję na to. Ich zdaniem ten proces, o na przykład ta obsługa procesów, wielu procesów, to nie jest najlepsze. Oni mają na to, oni to nazywają elektroliza, elektroliza przeglądania, ale oni mają na to inny pomysł. Czas pokaże, czy lepszy. Ta przeglądarka naprawdę chodzi dosyć szybko. Przynajmniej tutaj na naszym łączu laboratoryjnym. W końcu się uspokoił u ciebie dźwięk, że tak powiem, Michale.
1: To bardzo się cieszę. Pytanie, z której strony był jakiś problem, bo cały czas ja cię słyszałem, no po prostu idealnie. Nie było żadnych problemów.
0: Natomiast ja cię prawie nie.
1: Niestety takie to rzeczy i czasem się zdarzają. Dobrze, Robercie, myślę, że nie ma sensu nawet już tu się nawet i tym Google Translatorem posiłkować, bo kto będzie chciał, to sobie to przeczyta. Nas interesuje, myślę, że bardziej to, co użytkownik odczuje w praktyce, jak to będzie wyglądało, ale przede wszystkim skąd można i w jaki sposób i co należy zrobić, żeby pobrać te przeglądarki.
0: A proszę bardzo, należy się udać na stronę www.basilisk-browser.org. Może przeliteruję. www, wiadomo, wanda.b jak Beata, a jak Adam, s jak Stefan, i jak Irena, l jak Ludwik, i jak Irena, s jak Stefan, k jak Krzysztof, minus, taki minus zwykły.
1: Jak w matematyce.
0: Teraz b jak Beata, r jak Roman, o jak Olga, w jak Wanda, s jak Stefan, e jak Ewa, r jak Rumunia, kropka, o jak Olga, r jak Roman i g jak Grażyna. Mam nadzieję, że jakoś mi to wyszło, może nie. Basilisk-browser.org. Zaraz tutaj udamy się na tą stronę. Ja specjalnie użyję może Basiliska, chyba że użyć innej przeglądarki.
1: Nie, no myślę, że możesz pokazać od razu, jak to się będzie zachowywało. Tak.
0: Bo ja już Państwu powiem, ja to zainstalowałem, tą przeglądarkę. Instalacja odbywa się bez żadnego kłopotu. Mało tego, instalacja dodatków, czyli WebVision, czyli Live Headers, czyli innych, jakie tam lubimy, też odbywa się bez większego problemu. Czyli Ctrl-O w przeglądarce, naciskamy klawisze Ctrl-O, wybieramy plik i zezwalamy potem na okienko, na ten alert instalacji. Tutaj identycznie jak w Firefoxie się to wszystko odbywa. W ogóle wiele rzeczy tutaj się odbywa identycznie jak w Firefoxie, z tą różnicą, że jednak ta przeglądarka wydaje mi się, że jest szybsza niż ten Firefox wersji ESR, czyli ten 52, to był chyba 9, leś tam 52.9, bo się właśnie zaktualizował, ale ten, który działał jeszcze ze starymi wtyczkami. Natomiast, co chciałem powiedzieć, są takie programy typu Moz Backup, które przenoszą profile No i tutaj muszę rozczarować, ja chciałem przenieść profil z Mozilli do Bazyliska i niestety porażka.
1: Natomiast przy uruchomieniu przeglądarki można sobie zaimportować te dane, tak?
0: Nie. Przy uruchomieniu przeglądarki tych danych sobie nie zaimportujemy, niestety. Dane możemy zaimportować z Chroma, możemy zaimportować, znaczy przy instalacji z Chroma, z Internet Explorera możemy zainstalować, ale nie z Firefoxa. Natomiast jak na razie jedynym sposobem na przeniesienie danych jest po prostu synchronizowanie z kontem Mozilli.
1: Bo jest to wspierane.
0: I wtedy, tak, to jest wspierane i wtedy te dane nam się przeniosą. Czyli jeżeli mamy dane na koncie Mozilli, mamy tam konto i wszystkie ustawienia mamy na koncie Mozilli i chcemy je przenieść do Bazyliska, to przez to konto one się bez problemu przenoszą.
1: Ewentualnie, jeżeli nie mamy konta i nie chcemy go mieć, to możemy zawsze użyć jako pośrednika jeszcze jakiejś przeglądarki, na przykład właśnie Chroma albo Internet Explorera, z których można zaimportować te dane. To jeszcze można tak próbować.
0: Ewentualnie tak, tak, tak. Ewentualnie możemy tak zrobić. Tak możemy zrobić. Natomiast, żeby o tym pamiętać, ja to próbowałem z MOS Backupem i no bezskutecznie, że tak powiem. Te profile się troszeczkę różnią. No choćby nawet w Abdacie, w roaming, tam gdzie się programy tam tworzą swoje takie różne sobie rzeczy, to tam jest katalog Moonchild Production. A tam jest Mozilla Firefox, a tutaj Moonchild Production i tam jest troszeczkę inna struktura i to już nam zaburza to postępowanie z MOS Backupem. To mówię. Więc lepiej przez konto albo przez jakiś właśnie import. No, ale nie znaczy, że się nie da. Po prostu trzeba inaczej.
1: Na okrętkę trochę.
0: Ale weźmy teraz na okrętkę, ale weźmy teraz naszego Bazyliska.
2: Bazylisk 648.
0: Jestem właśnie i naciskam Enter.
2: Bazylisk alerty over log betting to bet visum. Closet his message przycisk 2 Google dokument szukaj go.
0: I już się włączył Bazyliszek z powiadomieniem, że jestem zalogowany do web visum. No bo wiadomo, WebVisum ma ten mechanizm, niestety, no, tak to działa. Teraz, no załóżmy, że chcemy przejść na jakąś stronę, załóżmy, no nie wiem, na przykład
1: może na
0: Allegro.
1: Może na stronę tego Bazyliska, no, najpierw, żeby pokazać, jak ona wygląda i co tam,
0: dobrze,
1: żeby
0: na stronę Bazyliska, proszę bardzo, Ctrl-L, tak jak Navigation Tool mówi, i teraz wpisuję tutaj źle wpisałem. On teraz mi mówi właśnie.
1: Tak, bo już miałeś to w historii.
0: On ma też takie właśnie sugestie podpowiedzi, tak? Ale możemy to też wyłączyć. No, naciskamy Enter.
2: Google dokument zajęty, odwiedzony link mail, Bazylisk web browser, nawigacja.
0: I już jesteśmy na tej stronie. Strona jest naprawdę bardzo niewielka. Bo mamy tutaj
2: odwiedzony link, Bazylisk znak handlowy, lista elementów, 5 odwiedzony link home.
0: Strona główna.
2: Odwiedzony link requirements.
0: Wymagania. Dodam, o, a propos wymagań. Systemy od Windows 7 w górę działają, Windows XP ani Windows Vista nie będzie działać z przeglądarką. Tak jest napisane w tym dziale Requirements.
2: Odwiedzony link features.
0: Cechy i funkcje, czyli features.
2: Link download.
0: Download, czyli pobierz.
2: Link contact.
0: Kontakt z twórcami.
2: Koniec lista Axul Basset Web Browser Demonstrating Pumiviet Axul Platform UX.
0: No i tutaj jest taki opis o tej przeglądarce. No ja go chciałem z Google'a Państwu jakoś bardziej bo tam ładnie nawet po polsku potrafi powiedzieć, bo ja powiem szczerze, tutaj troszkę wymiękam, bo to są jakieś platformy
1: no
0: XML
1: tak, no ale to,
0: i tak
1: no ale
0: dalej.
1: To wiesz, no to Robercie, skoro nie wiesz tych rzeczy i tak nie jesteś w stanie o tym opowiedzieć, to nie wiem, czy ma to sens, jeżeli ktoś z naszych
0: silniki,
1: słuchaczy...
0: no właśnie. Wyświetlania skryptowe i tak dalej.
1: A co to przeciętnego
0: użytkownika? Mówią, że wszystko obsługuje Java, Flashe i inne takie. Wszystko wspiera Silverlighty i tak dalej. No i nawet to lepiej działa niż w Firefoxie, według tutaj twórców. No więc ja tylko przejdę, no potem mamy ten opis właśnie, no i to jest
2: koniec.
0: I potem jest download now, jeszcze pobierz teraz. No i jeszcze jest odnośnik do GitHuba.
1: Tak, czyli to jest...
0: Tam można pobrać sobie.
1: Czyli to jest projekt o otwartym kodzie źródłowym zapewne, że tam
0: o otwartym kodzie źródłowym, tak, jak najbardziej. Jest to projekt, nie dość, że za darmo, to o otwartym kodzie źródłowym. Tym niemniej, jak się wersje ukazują, teraz wersje są datowane, to nie jest tak, że mamy wersję, na przykład Basilisk wersja 1.2, czy 1.3, 1, nie. Oni robią to, na przykład Basilisk wersja z 2018 roku, z 5 września.
1: Z ciekawości, jak często jest ta przeglądarka aktualizowana?
0: Według changeloga, którego przeczytałem, to tak mniej więcej co 2 miesiące.
1: Aha, czyli całkiem nieźle.
0: Tak mniej więcej. No i tam raz dodają więcej, raz dodają mniej, raz... No oni mają na to swoją koncepcję po prostu. Ja jeszcze przejdę do strony... Download now.
2: Download Basilisk Navigat. Odwiedź link. Contact. Koniec. Place select. Download mirror. Geographical. Closes. Follow.
0: No, proszę. Wybierz najbliższy dla ciebie serwer. Geograficzny.
2: Pusta. United States.
0: No, mamy najpierw Stany Zjednoczone. I teraz mamy...
2: Windows Installer,
0: czyli wersja instalacyjna.
2: Link 32 bit.
0: 32-bitowa.
2: Link 64-bitowa. Windows Vista Archive.
0: I teraz przenośna wersja.
2: Link 32 bit.
0: 32 bity.
2: Link 64 bity. Linux Torvald.
0: No, potem mamy wersję dla Linuxa.
2: Link 64 bit.
0: Potem mamy Europe.
1: Europę.
0: I tak samo.
1: Natomiast ważne, żeby powiedzieć, że tak naprawdę nie jest aż specjalnie istotne, z którego my serwera będziemy to pobierać. Bo to było ważne wtedy, kiedy łącza były dość wolne i było to wszystko pozapychane.
0: Azja.
1: Tak, i było bardzo istotne. A teraz to myślę, że nawet i w sensownym czasie to z Azji pobierzemy. Z jakiegoś tam japońskiego serwera.
0: Też tak myślę. Pobieramy całą przeglądarkę. Nie pobieramy takiego instalatora krótkiego, tylko całą przeglądarkę ją sobie instalujemy. Instalacja jest banalna, że tak powiem.
1: Z tym, no że jedna ważna uwaga taka ode mnie, bo ja sobie też zainstalowałem tę przeglądarkę, to muszę powiedzieć, że jeżeli przeklikamy się po prostu przez te wszystkie ustawienia domyślne na zasadzie next, next, next, next, finish, to Basilisk zainstaluje się jako domyślna przeglądarka. On nas nawet o to nie zapyta. Przynajmniej u mnie tak było i się bardzo zdziwiłem, dlaczego mi się Chrome przestał otwierać. A potem się okazało, że po prostu sobie Basiliszek przejął uprawnienia domyślnej przeglądarki w systemie, nie pytając mnie o to przy instalacji jakoś wyraźnie. Bo może gdzieś coś było, ale jak się przeklikałem szybko przez ten instalator.
0: To znaczy, powiem tylko tyle w preferencjach na samym, w ogólnych, bo są preferencje, tam jest make, tam jest pole, które można zahaczyć lub odhaczyć, make browser as default, czyli bądź przeglądarką domyślną, więc bez problemu możemy się tego pozbyć. W razie by co? Nie zapytało akurat i no nie wiem, po prostu tak jakoś zrobiłem, że... No, że po prostu... O, mamy chyba telefon.
1: Tak, zdaje się, mamy telefon. Już ten telefon odbieramy. Halo, kogo witamy?
3: Witam, to Patryk Musiewicz z tej strony.
1: Witamy, Patryku, i słuchamy.
0: Witam.
3: No ja chciałem powiedzieć taka... By the way, że akurat jestem na etapie Harry'ego Pottera i tu bazyliszek i tam bazyliszek, ale dobra. Teraz wrócę do prawdziwego tematu. Dlaczego akurat bardzo mnie ucieszyła ta audycja? Ponieważ dzisiaj no sobie poprzeklinałem na Chroma, ale tak w takim sensie, że było mi potrzebne użycie bodajże Javy, chyba w jednym przypadku trzech bodajże stron, które wymagały tam Javy użycia. No i się wkurzyłem, kiedy zobaczyłem, że Google Chrome nie obsługuje Javy z jakiegoś powodu. I jeszcze, że nie mogłem dwóch innych rozszerzeń użyć w Chrome, ponieważ Google dba o moje bezpieczeństwo, a jakże nie mogę tam czegoś użyć. Także się trochę użyłem, dlatego chętnie cieszę się, że ta w ogóle jest przeglądarka bazująca na starej Mozilli, bo przyznam szczerze, że nowa Mozilla no też nie jest, też się jej nie używa miło.
1: Tak, no bo prawda jest taka, że jeszcze strony pamiętające ten stary internet sprzed lat to jeszcze są i będą. Z Flasha i z Javy tak szybko nie zrezygnujemy, mimo że powinniśmy wszyscy przechodzić na HTML5.
3: No, ale Google wie lepiej, to...
1: A czy wiesz, niestety. No akurat Google wie lepiej. Jak dla mnie to jest to dość... Z jednej strony można się krzywić na tę politykę, ale z drugiej strony, jeżeli na przykład właśnie gdzieś tam powiedzmy nie Google i inne firmy nie promowałyby tak bardzo HTML-a 5, to jeszcze długo mielibyśmy strony z Flashem, a tego Flasha gdzieś całe szczęście jest coraz mniej i tych innych technologii miejmy nadzieję, że też będzie coraz mniej.
3: Po prostu się akurat w tym momencie może źle, może rzeczywiście oni mają rację, ale fajnie, że jednak.
1: Ale fajnie, żeby dało
3: wybór.
1: Się jakoś przeglądać, oczywiście. To się w tym się zgadzam. I dobrze, że są takie przeglądarki. Natomiast Patryku, czy ty już z bazyliszka zdążyłeś skorzystać, czy na razie to słuchasz i się cieszysz?
3: Nie, no, na razie słucham.
1: Okej.
3: Okay. A powiedzcie mi jaką rzecz a propos Bizuma. Takie mam pytanie. A propos instalacji Bizuma, bo ja wiem, że tam był jakiś problem i że trzeba konkretną wersję instalować. Czy z tej oficjalnej strony się to instaluje, czy to trzeba jakąś w ogóle konkretną wersję WebVizuma, żeby on działał?
1: Robercie?
3: Powiem, że był jakiś problem.
0: Tutaj my mamy w laboratorium wersję 9.2. Ja nie wiem akurat jaka była na stronie, jaka jest na stronie. W wiadomym ci miejscu, Patryku, jest wersja, która na pewno działa.
1: Znaczy, w wiadomym miejscu, no ale to też, żeby nasi inni słuchacze wiedzieli, to ja proponuję, że ewentualnie, jeżeli będą problemy z tym, to wystawimy to po prostu i podamy link.
0: Wystawimy
1: i podamy link do tej wtyczki, no bo też nie możemy tak mówić, że o wiadomych miejscach, bo audycja jest dla wszystkich.
3: Znaczy, ja się mogę domyślać, co to za miejsce, ale...
1: No nasz serwer TeamTalka, tak, tyflonet.com, no chociażby na plikach jest.
0: Dokładnie. Na plikach. Dlatego, że rzeczywiście z tym...
3: Ale
0: z tym
3: to jest akurat, myślę, że każdy przecież ma tam, kto wie, co to jest TeamTalk, to może wejść na serwer.
1: Dokładnie, to może sobie wejść. Zresztą tt.tyflopodcast.net cały czas działa, słuchajcie. To taka ciekawostka.
0: Właśnie, więc można i można pobrać tam WebVizum w razie czego.
1: Ale też wystawimy...
0: Można też spróbować ze strony.
1: Ale jeżeli by...
0: Ja pobrałem po prostu, sam to było prościej. Bo chciałem sprawdzić, czy po prostu działa. To jedno. Natomiast, no, Patryku, moim zdaniem ta przeglądarka jest troszeczkę szybsza niż ten starszy Firefox. Tam nie ma jakichś rewelacji, ale jest według mnie troszeczkę szybsza. I co najważniejsze, na przykład w nowej Mozilli pływa, no załóżmy, pływa Allegro. Wybierzemy sobie jakąś ofertę i zanim to się załaduje, zanim to się ustatkuje, i przestanie nam się przeładowywać, no to mijają przynajmniej 2 minuty albo półtorej.
1: A jeżeli do zakończenia aukcji zostało mało czasu, to jest problem.
0: Dokładnie. Ale nie tylko, jak przeszukujemy i mamy coś, na przykład chcemy kupić kabel do iPhone'a, chcemy go kupić nieco taniej niż oryginalny, no to tych kabli tam jest naprawdę tysiące i przejściówek z Lightningiem i w tym momencie zaczyna nam wszystko pływać i zanim to się ustatkuje, to naprawdę trochę czasu mija. Tutaj nie ma z tym żadnych problemów.
3: Ja słyszałem, ta strona że podobno w Firefoxie, bo mam znajomego, który korzystał z Firefoxa Nightly i mówił, że Allegro działało tam dobrze, no ale to słowo przeciwko słowu. Ja używam Chroma, bo ta przeglądarka wydaje mi się najszybsza, więc tam nie ma żadnego problemu. Ale generalnie już jestem przyzwyczajony do tego, że programy Mozilla ogólnie są jakoś ociężałe, takie mam wrażenie, bo nawet Thunderbird jest ociężały. Mimo, że mam dysk SSD, to jednak czuję tam ociężałość. Mimo wszystko. No ale może Bazylisk chodzi szybciej, zobaczymy jak będzie się.
1: Spróbuj, podziel się wrażeniami.
3: A jak zapobiec, żeby on nie ustawiał się jako domyślny? Jest jakiś, a w ogóle jest jakaś wersja przenośna tej przeglądarki?
1: Jest.
3: Portable?
0: Oczywiście.
3: Fajnie.
0: Oczywiście, że tak. Mówiliśmy, tutaj pokazywaliśmy, masz Windows Installer do pobrania, a potem masz Windows Zip Archive. I to jest wersja przenośna.
3: A, bo ja w tym czasie dzwoniłem, więc nie słyszałem.
0: A, no widzisz.
3: Dzwoniłem jesteśmy... do was.
0: To jest prosta strona, naprawdę. Naprawdę i tutaj można sobie spokojnie pobrać wszystko.
3: Dla mnie, no, wyjadacza
0: w razie, internetu, w razie czego, jak ci się ustawi jako domyślna, to w preferencje odhacz tam pole wyborów w general.
1: Tak, bo te preferencje są bliźniaczo podobne do tego, co oferował nam Firefox.
3: Do USA 10 można w ustawieniach samego systemu ustawić, żeby domyślne aplikacje, jakie mają być do czego.
1: A tak, też jest taka opcja.
3: Bardzo fajnie się to ustawia.
0: No w każdym razie ta przeglądarka jest bliźniaczą, jest bardzo podobna do Firefoxa. No, jest po angielsku, ona bardziej się różni mechanizmami w środku. Aczkolwiek te wszystkie dostępnościowe mechanizmy tutaj moim zdaniem zaimplementowano dobrze. Ja powiem tylko tyle, że że można wyłączyć hardware acceleration w preferencjach, to może też trochę ułatwić przeglądanie. A może utrudnić, to zależy
3: jak
0: komu,
3: jak
0: i co.
3: Takie, jak to sobie radzi na przykład ze stronami typu YouTube? No tam jednak już ten YouTube nowy się pojawił i chodzi o to, jak to sobie po prostu radzi. Czy
0: bez
3: YouTube
0: żadnego
3: nie
0: problemu. To obsługuje bez
3: że...
0: problemu HTML5. Bez żadnego problemu to obsługuje HTML5.
3: A nowe
0: wtyczki
3: typu na przykład Adblock ze sklepu Mozilla zadziałają? Czy nie instalowałeś?
0: Nie instalowałem. No,
3: Ublock,
0: ponieważ
3: Adblock.
0: W ogóle jest tak, że ja bym musiał te wtyczki jakoś pobrać, ponieważ ta przeglądarka, nie pamiętam, czy ma odniesienie do strony dodatków, no ale ona jest... No, oni się jakoś odcinają troszkę od Mozilla, tak? I... że tak powiem, wszystko tam
3: ale
0: działa, co jest.
3: Ale stronę z dodatkami Mozilla po prostu się będzie dało to pobrać,
0: Są jakieś dodatki. Podejrzewam, że są to dodatki Mozilla. To repozytorium
3: Także podejrzewam, że się będzie dało.
0: No oni deklarują, że będzie działać i że wszystkie dodatki, które są bez certyfikatu, z certyfikatem, to w ogóle jest...
1: Wolność Tomku w swoim domku po prostu.
0: Wolność Tomku tutaj akurat. Także no, wiem, że WebVisum działa i te wtyczki, które były tutaj nam potrzebne, działają bez problemu. No jakby na tym bazowałem, bo jeszcze tu mamy nowego Firefoxa i inne takie, więc że tak powiem,
3: można by było potem porównać,
0: skorzystać.
3: Jak działa na danej stronie to, a jak Firefox nowy. Na przykład na Allegro.
0: To znaczy, ja właśnie mówię, na Allegro zdecydowanie lepiej działa Basilisk. Zdecydowanie, to tam nawet nie ma porównania. Niż nowy Firefox. Natomiast Chrome, no, ja bym powiedział, Chrome jest jednak szybszy niż Basilisk, no to tutaj mamy bez porównania, no natomiast
3: bez zdań.
0: No czasami jest potrzebny kod z obrazka i takie rzeczy, powiem szczerze, Capture Bigon...
3: Tak, by the way, to jeszcze powiem tylko tyle, że przeglądarka Opera jest dostępna, bo bazuje na tym samym silniku.
1: Tak, ale bazuje na tym samym silniku co Chrome, więc to jest, to są bardzo podobne
3: rzeczy.
1: Wydaje
3: się, że tam chyba więcej rzeczy jest obsługiwanych. Że chyba tam Java jest jeszcze obsługiwana, nie wiem teraz.
0: Tutaj jest Java obsługiwana. W tej przeglądarce, w Bazylisku. Także bez problemu. Powinno wszystko zadziałać. Sprawdzałem troszkę stron
1: i działa.
0: Radzę przetestować. Nic to nie kosztuje. Produkcja księżycowego dziecka. Ja zachęcam. No jedyna wada to jest to, że jest po angielsku, tak? Może ktoś nie lubi.
3: No tak. No.
1: Dobrze, nie Patryku.
3: Dla niektórych to może być problem.
1: To co? To no potestujesz być, i jak będziesz miał jakieś swoje refleksje, to albo daj znać jeszcze telefonicznie, albo podziel się jakimiś wrażeniami w komentarzu, okej?
3: Dobrze,
1: to dziękujemy Ci za telefon. Do usłyszenia. Czekamy na kolejne. Jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, 123 834 835.
0: 835.
1: Tak.
0: Tak. W końcu kłopoty na łączach się chyba skończyły. I teraz już nam tutaj Patryk zwątkuj, nie wiem o czym mówiłem ostatnio.
1: No pokazywałeś stronę Bazyliska, więc teraz myślę, że skoro już znalazłeś się w menu tej przeglądarki, to warto byłoby pokazać, no, co uważasz, Robercie,
0: jakie menu?
1: Za istotne, co my tu mamy w ogóle.
0: No menu jest banalnie proste, proszę bardzo. Lewy alt mamy, file, rozwijany, strzałka w dół. Nowa karta. Nowe okno, Ctrl N. Nowe okno prywatnie. Otwórz plik. Ctrl W, close, zamknij kartę. Tutaj zamknij okno. Zapisz stronę. Wyślij. Ustawienia strony. Opcje drukowania. Drukuj. Pracuj w trybie offline.
1: Kiedyś się przydawało. Mamy telefon kolejny. Halo, kogo witamy?
4: Witam serdecznie, Andrzej z tej strony.
1: Cześć, Andrzeju.
4: Ja tylko mam takie pytanie, czy do Roberta zamierzasz, Robercie, przejść przez logowanie w WebVisum, bo ten podcast Piotrka Witka już był dosyć dawno, więc może by się przydało przypomnieć na przykład te dane do logowania, które Piotr Witek parę lat temu w swoim podcaście podawał. No i może coś o tym Live Headers, o którym mówił Michał, może o tym dodatku też można by coś wspomnieć, bo o nim nie słyszałem wcześniej, myślę, że parę osób też nie słyszało, więc można by powiedzieć, co on zaczął i do czego.
1: Live HTTP Headers, to ja jako wywołany do tablicy, to już od razu powiem ci, Andrzeju, po co jest ten dodatek. Ten dodatek jest do śledzenia nagłówków HTTP. Czyli mówiąc tak bardziej zrozumiałymi słowami, właśnie chciałem o tym powiedzieć, jak sobie przeglądarka rozmawia z serwerem. I do czego nam się to może przydać? Może się to nam przydać do wyciągania różnego rodzaju materiałów ze stron internetowych, które nie są dostępne wprost. Na przykład masz radio internetowe, które uruchamia się w trakcie
0: z
1: przeglądarki, kiedy wejdziesz na jakąś stronę internetową. Mhm. Dzięki tej wtyczce, oczywiście to jest taka trochę detektywistyczna robota, tak? Bo musisz sobie tam odpowiednio poszukać w tym pliku, do którego sobie na przykład skopiujesz ten cały zapis rozmowy przeglądarki z serwerem, ale możesz znaleźć takie różne rzeczy właśnie, jak chociażby strumienie radia internetowego, jakieś osadzone na stronach multimedia, jakieś inne rzeczy tego typu. To nie jest wtyczka, która realizuje takie zadanie w sposób taki, że ona ci powie od razu, tak, słuchaj, masz tu radio internetowe i to radio internetowe jest dostępne pod tym adresem. Ty musisz wiedzieć, czego szukasz, ale bardzo pomocne narzędzie.
4: Rozumiem.
0: Dokładnie.
4: No to właśnie, ewentualnie...
0: Trzeba się troszeczkę umieć.
4: W przykładzie pokazać, jak jak to działa, no i ewentualnie właśnie jeszcze...
1: Ja myślę, że to jest materiał na osobną audycję,
4: no to może
1: tak
4: warto
1: naprawdę.
4: By zrobić o tym kolejną audycję. Ale o tym myślę, że warto przypomnieć na przykład jakieś te takie przykładowe dane do logowania, które kiedyś były podawane, bo dawno temu to było i warto by było to odświeżyć, moim zdaniem.
0: Nie wiem, jakie dane do logowania, bo każdy z nas ma osobny login i osobny hasło. Tak, właśnie, i każdy...
4: Kiedyś było na przykład... Kiedyś tam był zakładane były konta o tak zwanym tam, nie wiem, T-Podcast i chyba Podcast 123 hasło było. Takie konta, które Piotr Witek nawet wspominał, moim zdaniem. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: To znaczy, tak, ale ja szczerze mówiąc, na przykład nie korzystałem z tego konta i pytanie...
4: Myślałem, że może...
1: I pytanie, czy te konta jeszcze w ogóle działają, bo kwestia jest taka...
4: A to można by przy okazji...
1: Bo kwestia jest taka, Andrzeju, że WebVisum... A ja już kiedyś testowałem, jak bardzo oni są cierpliwi, to w pewnych sytuacjach potrafią ci konto zbanować, więc jeżeli na przykład masz konto...
4: Bo kiedyś te konta działały, pamiętam, że kiedyś testowałem.
1: No to słuchaj, to Andrzeju, no my w tym momencie no, prowadzimy audycję, więc siłą rzeczy...
4: To nie... może warto nawet założyć konto jeszcze raz na tym WebVisum.
1: No to trzeba, ale pamiętaj, że tam musisz mieć... Andrzeju, pamiętaj, że tam musisz mieć zaproszenie do tego.
0: Dokładnie.
4: A, rozumiem.
0: A skoro my mamy konto z hasłem, znaczy ja mam tutaj konto swoje z hasłem i Michał ma konto swoje z hasłem, no to nam to działa po prostu i tyle.
1: Ewentualnie, jeżeli będziesz miał, Andrzeju, albo ktokolwiek będzie miał problem z kodem do WebVisum, wpisujcie proszę w komentarzu pod audycją, jak ona się ukaże, że chcecie, żeby wam wygenerować te kody i nie ma problemu. To się da zrobić, bo my będziemy w stanie wygenerować
0: tak,
1: te
0: właśnie.
1: Kody do zaproszeń.
0: Ty na podstawie kodu
1: tak,
0: możesz założyć
1: i wyślemy wam po prostu mailem dane. Tylko prosimy się wpisywać.
4: Rozumiem.
0: I wtedy będzie po prostu to prościej. No także ja nie pamiętam.
1: Ja bym nie polecał korzystania z wspólnych kont, bo one kiedyś mogą nagle się okazać, może się okazać, że one przestaną działać.
0: Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego było. No cóż.
1: Andrzej się z nami rozłączył, natomiast tak. Teraz, no co, myślę, Robercie, tak, przez menu file przeszedłeś, ale pytanie moje jest takie, czy są jakieś różnice w tym układzie menu? No bo tak naprawdę, no teraz mamy co, edycję, widok, zakładki, narzędzia, pomoc.
0: Nie ma. Jedyne czasami, jakie są różnice, to jest na przykład menadżer takich haseł, który pod shift tabem się pokazuje przy niektórych stronach. Jego nie było przy Firefoxie. Tam trzeba było wejść przez F6, stukając F6 i albo się na to trafiło, albo się na to nie trafiło. Tutaj tak samo można zrobić to przez F6, ale można zrobić to też przez Shift Tab, będąc na początku strony. I wtedy tam jest... Mi się to czasami pokazywało właśnie. On tam wtedy mówi Browser Navigation Tab i tam mamy taki Password Manager. Would you like to tam... I tam się pyta, czy chcę zapisać hasło, czy chcę...
1: Czy nigdy dla tej witryny. Nie teraz i nigdy dla tej witryny. Takie były te przyciski.
0: I to właśnie jest różnica taka, ja to uważam na plus, bo łatwiej się tam dostać, bo czasami przez ten F6 w Firefoxie, przynajmniej nawet tym starym, to gdzieś to ginęło po prostu. Nie można było się do tego potem gdzieś tam dostać. Tutaj, jeżeli nie damy rady przez F6, to damy radę przez Shift Tab, będąc na początku strony. Czyli Control Home i potem Shift Tab. Ja może pokażę.
2: Navigacja punktor. Navigation toolbar pasek narzędzi searching Wikipedia ML. Searchorenter adres lista rozwijana zwinięte pole. Wielcite informatio. Browser apps pasek narzędzi. Dialog z zakładkami. Download basilisk zakładka zaznaczon. Download basilisk dokument.
0: Tutaj akurat jest ten browser tab, ale właśnie w tym miejscu, jeżeli mamy taką stronę z hasłem, ja w tej chwili nie mam jakiegoś pomysłu na stronę z hasłem. Bo trzeba było się zalogować po prostu i on wtedy zgłosił, że czy chce zapamiętać, czy nie, i byłoby to dostępne pod F6, albo byłoby to dostępne też pod tym Shift Tab.
1: Shift Tabem.
0: Pod Shift Tabem. No to z takich różnic, które zauważyłem. No, jak dla mnie największa różnica to jest w pracy. W pracy po prostu tej przeglądarki. Zwyczajnie tak, jak ona pracuje. Bo ja jeszcze powiem Państwu na przykład, jak ja na przykład chcę chcę na Allegro.pl. Naciskam Enter.
2: Download Basi Lisk dokument zajęty odwiedzony link home allegro.pl najlepsze ceny największy wybór.
0: Już jestem na stronie Allegro i już ona się cała wrzuciła. Także taka to jest szybkość. Tutaj naprawdę nie mam jakiegoś, nie wiem, wybitnego łącza. No poza tym strony internetowe, że tak powiem, wchodzą po tych łączach jakoś tak w miarę uniwersalnie. Także na przykład jak chcę. Odszukać, przypuśćmy, wpisuję gramofon. Naciskam Enter.
2: Gramofon Allegro.
0: I już jest wczytana strona.
2: Szukasz gramofon na 9711 ofert.
0: 9711 ofert mam z gramofonami. I one nam się wszystkie tutaj w podstronach powyświetlały. I tak szybko to się wczytuje. Także dla mnie to jest różnica.
1: No, a czy mógłbyś to samo, Robercie, pokazać teraz na Firefoxie?
0: Dobrze.
2: Audycja Firefox 10.
0: Proszę bardzo.
2: Mozilla Firefox, szukaj punkt.
1: Widać, że właśnie, już widać, że chwilę dłużej ta przeglądarka startowała.
0: Tak, sam Google już się dłużej wczytuję, a teraz może wezmę stronę Basilisk Browser.
2: Pasek na żebę oznaczyć.
0: Oj, też tutaj mi tutaj... Właśnie sobie popłynął, ale...
1: No, tam było, nie potrzebne.
0: Nie, to on HTTP mówił właśnie...
1: Okej.
0: Okay. Dopiero się wczytał Basilisk Web Browser.
1: No nie, to zdecydowanie dłużej.
0: A jeszcze może Allegro?
1: No, sprawdźmy.
0: I Enter.
2: Basilisk Web Browser, dokument zajęty, odwiedzony link, Basilisk, znak handlowy, al...
0: I dopiero...
2: Allegro.pl, najlepsze ceny, największy wybór.
0: Ale... Nie, tutaj się nam cały wpisał, ale... Powiem, o co chodzi. Na przykład... Szukam tych gramofonów.
1: No tak.
0: Enter. I o co mi chodzi?
2: Wczytywanie dokumentu. Gramofon Allegro.pl.
0: Mamy wczytywanie dokumentu.
2: Nawigatole edycji. Szukasz gramofon na 9711 ofert. Link obser pusta na lista elementów. Koniec lista usabila fed. Nawig czego szukasz, pole edycji. Nadane gramofon. Przycisk moj Allegro.
0: No i dopiero nam przestał pływać. Tutaj akurat jest szybciej.
1: Tego się tak może, jakoś, tego ale... się tak może nie czuje, kiedy to pokazujemy w audycji, bo no, nasi słuchacze nie są w tym momencie przy klawiaturze tego komputera, ale no, przeglądanie stron internetowych no, to jest czynność, którą robimy gdzieś tam w czasie rzeczywistym i nawet jeżeli ta przeglądarka chociaż trochę spowalnia, to denerwuje.
0: Znaczy, mnie przede wszystkim denerwuje pływanie, ale pływanie Firefoxa. Czyli on jakby zaczyta stronę, po czym jakby jeszcze raz mówi wczytywanie dokumentu. Wczytywanie i to wczytywanie zaczyta i potem znowu zaczytuje. I ja czekam, kiedy on się uspokoi. I dopiero zaczynam przeglądać. I to trochę trwa. Tutaj nie ma tego problemu. Tutaj bach i jest. I po prostu... I wszystko jest po prostu na swoim, że tak powiem, na swoim miejscu. Ja już nie wspomnę, no kiedyś była taka strona mapa kategorii, ale teraz już chyba zlikwidowali.
1: Teraz to zniknęło gdzieś.
0: Teraz to gdzieś zniknęło. No w każdym razie, nawet przy samym starcie jest różnica. Basilisk po prostu szybciej startuje nawet niż nowy Firefox. No cóż, no takie życie, że tak powiem. No, dla niektórych, że tak powiem, no Firefox będzie dalej lepszy, no bo on jest po polsku, tak? To jest, no mówię, no wadą bazyliszka, że jest po angielsku. Dla niektórych może być problem.
1: Za bazyliskiem też mam wrażenie, jeżeli... stoi mniejsza grupa twórców i istnieje większe ryzyko, tak, że ten projekt po prostu kiedyś może upaść, no bo z czegoś muszą żyć i na czymś muszą zarabiać przy tworzeniu tej przeglądarki. Mozilla to jest fundacja z ugruntowaną gdzieś tam pozycją, mimo tego, że może Firefox nie jest tak na świecie jakoś bardzo używaną przeglądarką, bo Chrome lwią część tego tortu zagarnia dla siebie, ale no, takie przeglądarki, które są gdzieś tam klonami właśnie chociażby Firefoxa, no to jest kropla w morzu i zastanawiam się, jak bardzo będzie to popularne i na ile chęci starczy twórcom, żeby tę przeglądarkę rozwijać. I to jest zawsze jakieś tam, no niestety, ale ryzyko i niebezpieczeństwo przy korzystaniu z tego typu narzędzi. Mamy kolejny telefon, więc ja odbiorę ten telefon. Kogo witamy tym razem? Halo? Halo?
5: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony.
1: Dobry wieczór, Roberto.
5: Mam nadzieję,
1: Robert.
5: Że się słyszymy.
1: Słyszymy się.
5: W miarę.
0: Słyszymy się.
5: No to tak, chciałbym najpierw zapytać, przepraszam, synteza mi tu mówi, miałem z Basiliskiem problem, dzisiaj go testowałem troszkę, znaczy problem, nie jest to nic takiego istotnego, ale na przykład w preferencjach nie działał mi skrót Alt F4 oraz jak na przykład wpisywałem litery do tam strony, do jak to się mówi, do adresu strony tej pierwszej domowej, tak? To mi się nie, no po prostu NVDA mi nie mówiło, a ja mam włączone znaki wpisane. To jest szczegół, ale z ciekawości, czy też wy macie ten problem?
0: Jaka to jest wersja przeglądarki? Czy 102-bitowa, czy 64-bitowa?
5: 64-bitowa, bo mam 64-bitowy system.
0: Dobrze. Znaczy, ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu, ale możemy tutaj sprawdzić nawet na bieżąco.
1: Dokładnie.
0: Znaczy, w czym rzecz? Bo
5: głównie
0: jakby...
5: to Alt-F4, jeśli już, bo tak to...
0: Znaczy, jeżeli jesteś w preferencjach, to musisz Ctrl F4 dać, ponieważ preferencje zawsze się otwierają i tak samo jest niestety też w Firefoxie, jako odrębna karta, a nie jako osobne okno.
1: Ale jeżeli, bo ja to teraz sprawdziłem właśnie i jestem w oknie preferencji i teraz dajmy na to, naciskam Alt F4 i pyta mnie przeglądarka, czy aby na pewno chcę ją zamknąć. Nie konfigurowałem jej jeszcze tu w żaden sposób, mam ją po prostu zainstalowaną w systemie i dostaję pytanie, confirm close i czy aby jesteś tego...
0: Tak, Alt F4 zamyka całą przeglądarkę.
1: Tak. I to jest w oknie preferencji chcemy... również.
0: Tak, natomiast jeśli chcemy zamknąć ale tylko preferencje, to Ctrl F4.
1: Ctrl F4 albo Ctrl W.
0: Albo Ctrl W.
5: Ctrl W, no tak.
0: A co jeszcze tam nie mówiło?
5: Jasne. Nie mówiło, ale mówię, to jest szczegół. No jak wpisywałem adres strony tej pierwszej po uruchomieniu przeglądarki, no to tam nie mówiło pisanych znaków, ale mówię, to jest szczegół, ja bym raczej jeszcze zwrócił uwagę na jedno, albo no dobra, teraz powiedzieliście, że to jest odrębna jakby karta i tak dalej. Szukałem w tych preferencjach przycisku OK, albo anuluj, albo czegokolwiek i nie znalazłem, bo tam tego po prostu nie ma i jeśli dobrze to
1: nie
5: rozumiem,
1: ma, to...
5: to
1: jest automatycznie,
5: zmienimy,
1: to jest to... automatycznie zapisywane.
5: No
1: sprawdziłem teraz przy preferencjach kwestię tej strony internetowej i u mnie, jak rozumiem, Roberto, chodziło o to, teraz uciekło mi okno, chodziło ci o tę opcję, w której jest When Basilisk Starts i tu wybieram sobie
5: dokładnie,
1: Show My
5: tak.
1: Homepage i mam pole edycji do wprowadzenia adresu. No i wpisałem sobie na przykład www.tyflopodcast.net, bezproblemowo jest to odczytywane.
0: Aha, nie, to działa.
5: No to ciekawe.
0: To działa.
5: A to ciekawe, to ciekawe. To dziękuję w takim razie. Jeszcze jedno, ale to mi powiedzcie, czy ma to sens, bo posłuchałem szybciutko audycji, bo jak Andrzej pytał o WebVisum, to pod koniec audycji faktycznie Piotr Witek podawał parametry dwóch kont, które mogą być jak gdyby wykorzystywane do
1: tych zaproszeń. Roberto, jeżeli masz, pamiętasz te dane, to możesz w tym momencie podać. No my siłą rzeczy w trakcie audycji nie będziemy w stanie wysłuchać innej audycji.
0: Ale no możesz podać.
5: Pierwsze to... Mhm. No to tak, to jest, to są konta dwa. Jedno to jest login Tyflonet małymi literami i hasło T-Podcast, jak Tyflo Podcast, tak? T-Podcast 123. A drugie konto to jest login Jojo Papa Jojo i hasło jest...
1: Ale Jojo, Jojo Papa Jojo, Jojo przez J czy przez Y?
5: Małymi literami.
1: Ale Jojo pisane...
5: Normalnie przez J.
1: O,
5: przez
1: dobrze.
5: J. Tak, przez J. No i hasło jest słowo podcast małymi literami, czyli podcast i 123 i to są konta, o których Piotr Witek w audycji mówił, że to jest, że można je wykorzystywać do robienia zaproszeń, do tworzenia właśnie tych kodów, o których tutaj mówiliście.
1: Tak, więc możecie z tego, no, więc możecie
0: mogą
1: z tego
0: nie
1: skorzystać.
0: Działać.
1: Mogą, no, mogą nie działać, bo to już było dawno.
5: No właśnie,
1: a...
5: sprawdzałem.
1: I działa.
5: Sprawdzałem na stronie, działają.
1: Działają, tak. No to super. To w takim razie można sobie generować. Tak. A jeżeli ktoś potrzebuje plus kodów, jeszcze... żeby wygenerować, to prosimy tak czy inaczej pod audycją się wpisywać.
5: Tak.
1: To zadziałamy.
5: Plus jeszcze Robert tu... Tak, plus jeszcze Robert tu mówił o tym, że działają wtyczki i z certyfikatami, i bez certyfikatów. No to jeśli tak jest, to powinno działać i stare WebVisum, prawda? Bo tam był problem właśnie z jakimś podpisem, czy tam z czym, że tam certyfikatu nie było. A Firefox przez jakiś czas miał z tym problem, ale ta podpisana wersja już działała, no to w takim razie powinno działać i stare WebVisum.
0: Może być i tak. No, myśmy... Ja mówię, wziąłem tą wersję, którą miałem pod ręką. Nie ukrywam.
5: Jasne.
0: I tą wersję, która nie działa na nowym Firefoxie, działa tutaj. I też nie działa już na tym zaktualizowanym ESR-ze, który... Bo do tej pory się z ESR-a korzystało. Tak. On się niestety zaktualizował. Jasne. Że tak powiem. Mhm. Natomiast ja nie wiem, co uważasz na temat szybkości pracy tej przeglądarki?
5: Wiesz co, jeszcze malutko testowałem sam, ale z tego, co wy pokazujecie, no to faktycznie to... wcale nie jest źle.
1: No to prawda.
0: No, jesteśmy
5: ale
0: też ciekawi.
5: Ale sam malutko testowałem.
0: Ciekawi.
1: Ja się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą, wiecie, bo mam takie dziwne wrażenie, że te profile Firefoxa, które są używane przez ileś czasu, przez ileś lat na przykład, no, mój profil Firefoxa to jest profil, który pamięta rok 2000 chyba 8 albo 6 nawet. I te profile po prostu puchną. Aha. Z czasem puchną. Zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że potem po prostu, że w Bazylisku po jakimś czasie, kiedy zaczniemy tej przeglądarki używać, to też zacznie ona działać wolniej, kiedy nam się więcej tych różnych takich śmieciowych danych nagromadzi. Bo ja nie wiem, jak te przeglądarki Firefox chociażby, jak one zarządzają różnego rodzaju śmieciowymi danymi, których jednak się trochę gromadzi i mam wrażenie, że czasem te narzędzia typu CCleaner nie wszystko mogą wymieść.
0: No, czas
1: to
0: pokaże.
1: Jest kwestia czasu, tak. To trzeba poużywać tej przeglądarki przez ileś
5: dokładnie.
1: Czasu. Na razie działa szybciej. A jak będzie, potem zobaczymy.
5: Zgadza się.
0: Oni mają po prostu inną koncepcję
5: w takim razie...
0: na podtwórczy. Natomiast ja bym też zachęcał do oglądnięcia tej przeglądarki Pale Moon. Jakby starszego brata Bazyliszka. Może ktoś by miał ochotę, ktoś się nudzi, że tak powiem, to miałby ktoś ochotę to oglądnąć. Może być też interesujące.
5: No można by coś, tak.
1: Dobrze, Roberto, to w takim razie
0: też
1: dziękujemy ci bardzo za telefon.
5: Wieczoru, miłego prowadzenia jeszcze.
1: Do usłyszenia, trzymaj się. 123 834 835, czekamy na telefony, zapraszamy, jeżeli jeszcze ktoś chciałby do nas zadzwonić. Ja widziałem, że w międzyczasie jeszcze ktoś do nas się próbował dobić, ale no tak to działa, że możemy tylko jeden telefon w jednym czasie odebrać, a mamy no, chyba ze dwie linie tu podłączone.
0: Tak, a więc prosimy, dobijajcie się, póki jeszcze można,
1: O, no już właśnie się ktoś dobija.
0: Właśnie, telefony dobija. Dzwonią.
1: Tak, telefon dzwoni, odbieramy, halo?
6: Dzień dobry. Ja mam do was takie pytanie. Czy wy sobie próbowaliście testować tę przeglądarkę na jakimś innym czytniku ekranu? Dlatego, że ja mam teorię, która głosi, iż problemem powolnego wczytywania się stron i pływania kursora jest sposób, w jaki NVDA renderuje dokumenty. I czy ktoś to testował na czymś innym?
1: Ja szczerze mówiąc nie testowałem, ale może tak być, oczywiście. Może tak być, chociaż ja się obawiam tego, że jeżeli NVDA ma z tym problem, to i na przykład JAWS może mieć z tym problem. Ja powiem więcej. JAWS 2018 to jest na przykład JAWS, który działa tylko z nowym Firefoxem. Powiedzmy, starszy JAWS w ogóle nie zadziała z nowym Firefoxem.
6: No tak.
0: Ja mogę sprawdzić w tej chwili Windowsa. Ja mogę sprawdzić Windowsa. Dlaczego my mówimy o NVDA? Ponieważ NVDA jest dostępny dla wszystkich za darmo, bez ograniczeń.
6: Tak.
0: Jakby nie trzeba pompować pieniędzy w to. Natomiast mogę sprawdzić tutaj od ręki, jeśli jest taka potrzeba, mogę sprawdzić Windowsa, który już nie jest rozwijany, ale mogę go sprawdzić po prostu, bo tu jeszcze jest tutaj na tym komputerze. Więc
1: no to zaraz sprawdzimy.
6: To pytanie było po prostu zadane z czystej ciekawości, z czego tak jakby wynika te przybieżki, bo to jest moim zdaniem dość wolna przeglądarka, tak w porównaniu do Google Chroma na przykład, więc w tym sensie to mówię. No to dziękuję i czekam, prawda, na test.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam. Ale chodzi o pracę z bazyliszkiem, tak? Czy z...
6: Tak, tak.
0: Chodzi o pracę z bazyliszkiem? Z bazyliszkiem, dobrze. Bo z nowym Firefoxem to wiadomo, że to nie będzie.
1: No to nie będzie działać, tak.
0: Natomiast bazyliszkiem...
1: Z bazyliszkiem może jeszcze jakoś zadziałać.
0: Już za chwilę możemy sprawdzić.
1: Dobrze, no to za okej. To sprawdźmy w takim razie.
0: Natomiast dobrze.
2: Program.
0: Dobrze, więc ja tutaj... O, Państwo słyszą. Mam nadzieję, że mi się uda... I podejrzewam, że nie słychać.
1: Nie słychać Windowsa.
0: Ajajajajaj, będziemy musieli zrobić niestety taką tutaj sztuczną troszkę.
1: O, mamy telefon.
0: Przepraszam, dobrze telefon.
1: Dobrze, to odbieramy telefon. Kogo witamy tym razem?
7: Witam ponownie jeszcze raz ja, Andrzej Modrzewski.
1: Cześć Andrzeju.
7: Tym razem dzwonię z takim pytaniem, bo udało mi się na szczęście zainstalować, przypomniałem sobie, swoje dane do logowania do Weblisu. Udało mi się tą wtyczkę zainstalować, tylko pytanie właśnie mam takie...
0: Ale jakbyś słuchał, to byś wiedział, że Roberto podał te konta.
1: Tak, przy okazji.
0: Jakbyś słuchał, to byś wiedział, że Roberto podał konta i hasło. Słucham,
7: bo teraz się zająłem chwilowo właśnie instalacją tego bazylisa, tylko jak się tam kod rozpoznawało, to trzeba było nacisnąć, żeby ten kod rozpoznać z obrazka.
1: Prawy Alt i 6.
0: I 6.
7: A, prawy Alt i 6.
1: Tak, ewentualnie lewy kontrol, lewy Alt i 6.
7: No rozumiem. Dobrze, to dziękuję ślicznie w takim razie.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Się słuchacze rozdzwonili.
0: Ja przepraszam, teraz będzie coś, co nie powinno w radiu zaistnieć, ale niestety program Windows już jest tak stary, że ja zapomniałem jak się przekierowuje tam różne rzeczy. Więc musi trochę pójść z naszych monitorów studyjnych, żeby było słychać, no inaczej. No inaczej to chyba nie da rady.
1: Dobrze, to spokojnie, ja się wyciszam, a ty, Robercie, pokazuj.
0: Już Państwu to... Otwieram bazyliszka. Powiem tak. Jest coś ciekawego, bo tabulatorem możemy chodzić, tak jak słyszycie, link o nas i tak dalej, w przypadku Windowsa, natomiast nie mogę chodzić w ogóle strzałkami.
1: Mnie to jakoś wcale nie dziwi, bo Windows miał dość słabo zrobione identyfikowanie programów i identyfikowanie tych mechanizmów. On sobie to po jakichś klasach identyfikował, jak dobrze pamiętam, no a niestety...
0: Tak, i strzałki tak. Możemy sobie naciskać i...
1: I nie będzie to działało.
0: Po linkach jak najbardziej, natomiast
1: no, czyli pod Windowsem jest bezużyteczna ta przeglądarka, niestety. Mamy kolejny telefon, więc prosiłbym cię, Robercie, o wyciszenie tu odsłuchu.

0: Z góry przepraszam, jeżeli by mi gdzieś przerywało, ale aktualnie w trasie jestem, więc
1: no jasne.
0: Zasięgi może być różnie.
1: Słuchamy.
0: Ja w kwestii dwóch rzeczy, na początek w kwestii tych ustawień, tego profilu, o którym była mowa, w Firefoxach, z tego co ja wiem, to on co jakiś czas nam wyświetla, czy chcemy to wyczyścić. On wyświetla nam po prostu informację, że mamy jakieś tam dane, które mogą się nie przydać i czy chcemy przyspieszyć przeglądarkę, więc tu może być w sumie tak samo.
1: Czy ja chyba się nigdy na coś takiego nie natknąłem, ale chociaż nie, masz rację.
2: Ja
1: masz rację. Nie, już wiem o co chodzi. To jest jeszcze inaczej. Marcel mówi o tym, jak na przykład pojawia się nowa wersja przeglądarki i teraz to nawet było. Kilka wersji temu miało miejsce, że przeglądarka Firefox ma jakieś tam nieużywane dodatki i inne rzeczy tego typu. Czy chcesz się tego pozbyć? Tak, było coś takiego, owszem, ale to dotyczy właśnie takich gruntownych zmian w tej przeglądarce. Jeżeli właśnie zmienia się silnik, zmienia się sposób pracy różnych dodatków, to rzeczywiście coś takiego się pojawiało i pamiętam ten komunikat. Natomiast on czyścił przeglądarkę na przykład ze zbędnych dodatków, które już nie są obsługiwane w tej przeglądarce. To w ten sposób działało.
0: Bo mi się właśnie wydawało, że coś było też, że on dane wyczyszczał po jakimś tam czasie, bo to było w czasie nieużywania przeglądarki.
1: To czegoś takiego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ja pamiętam tylko to właśnie.
2: Znaczy komunikacji. W Internecie Explorerze coś takiego jest, to na pewno, ale nie, ja w Firefoxie nie pamiętam.
1: A teraz druga kwestia?
2: Druga kwestia
0: dotycząca tego, że Windowsem nie da się chodzić z strzałkami. Ogólnie zauważyłem taką tendencję w starszych screenreaderach, nierozwijanych jakiś czas, że często właśnie w przeglądarkach internetowych te strzałki nie działają. Na przykład pamiętam, że swego czasu odpaliłem dla testu NVDA z 2008 roku i tam też na niektórych przeglądarkach niestety, ale te strzałki nie działały. Pamiętam, że chyba jedynie Internet Explorer pozwalał na jakieś tam działanie, no też Firefox stary, już nie pamiętam, która z nich, ale właśnie coś takiego jest dość często spotykane.
1: Tak, ja podejrzewam, że w JOSie mogłoby to działać, mogłoby to funkcjonować, bo niestety, ale Windows zawsze miał to źle rozwiązane, te identyfikacje tych mechanizmów MSA i to, co na przykład JOS sobie z tym radził, NVDA sobie z tym radziło, Windows sobie z pewnymi rzeczami w tej kwestii nie radził, bo on chyba nawet nie tyle po klasach, co po nazwach plików, że jeżeli powiedzmy był Firefox, config dla Firefoxa, to koniecznie on musiał mieć plik firefox.exe, żeby się do niego odwołać, jak dobrze pamiętam. Tam to tak to działało.
2: No tak, tutaj nie ma pliku firefox.exe, tylko
1: dokładnie, basisk.exe.
2: Browser, bodajże. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no
1: to już wiesz, to już są takie kombinacje alpejskie, to już myślę, że nie będziemy tego aż tak testować i sprawdzać, tym bardziej, że Windows nie jest już używanym programem.
2: Dokładnie.
1: Już, ale gdzieś po godzinach możemy sobie to sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić takie sytuacje, ale natomiast obawiam się, że inne rzeczy mogą wtedy przestać działać.
2: Korzystamy z NVDA, ponieważ jest on dostępny dla każdego.
1: I za darmo, tak? Dokładnie.
2: Więc dlatego...
1: JOS to jest program, który... Tak, JOS to jest program, który
2: w pewnych... Który trzeba zapłacić, to słono zapłacić.
1: W pewnych konkretnych zastosowaniach może być ok, może być dobry, ale ja zdecydowanie jestem przeciwny, żeby każdemu rekomendować używanie JOS-a. Ale dobra, bo zaraz wejdziemy w dyskusję o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia.
2: Nad świętami Bożego Narodzenia, tak. A to nie ma. Nie
1: czy
2: ma,
1: coś jeszcze, Marcelu?
0: Tak więc z mojej strony było to wszystko w zasadzie.
1: Okej, to dziękujemy bardzo za telefon, pozdrawiamy. Dziękujemy. I do usłyszenia. Czy coś jeszcze, Robercie?
2: No... Nie wiem, chyba że chcesz zobaczyć dalej menu tej przeglądarki, ale według mnie ona jest identyczna.
1: Ona jest identyczna, tak, więc jeżeli ktoś nawet
2: tutaj
1: będzie
2: tak samo
1: miał...
2: Ctrl J to jest pobieranie.
1: Tak.
2: Tak samo jest. Także tutaj niewiele się różni, że tak powiem, to wszystko. Także, bo to, tak jak mówię, jest to siostrzana wersja Firefoxa, tylko że z
1: pod maską trochę, stuningowana.
2: Tak. Tak, a dla nas ważne, że działają dodatki. Po prostu działają dodatki. No i to jest najważniejsze. Wiemy skąd pobrać, wiemy

0: wiemy, co zrobić. Mamy wersję przenośną, mamy wersję instalacyjną. Jakiej kto chce użyć, takiej użyje. Oczywiście też mamy update'y, znaczy aktualizacje do tej przeglądarki. Jak coś z menu aktualizacji, one ponoć będą się pobierać. Zobaczymy, jak. Na razie aktualizacji nie ma. Aktualizacje mniej więcej się ukazują co 2 miesiące, według tego, co mogłem zobaczyć z changelogu. Po prostu tam jest na stronie changelog i można sobie go poczytać. Natomiast jest on dość techniczny, więc ja tylko sprawdziłem, jak się ukazują po prostu aktualizacje i wychodzi na to, że ukazują się co 2 miesiące i, co jeszcze, nie wiem, ważne albo nie, ukazują się, uwaga, w nieparzyste miesiące. To jest taka...
1: To jest ciekawe. Tak, ciekawe.
0: Może to związane z tym księżycem, albo nie wiem.
1: Może jakoś z fazami albo coś.
0: Nie wiem. Tak, mają taką... dzieci księżyca mają swoje, że tak powiem, przekonania.
1: Tak.
0: Dlaczego mówię dzieci księżyca? Moonchild. Ja wiem, że Moonchildren to dzieci, ale to Moonchild, dziecko księżyca, sobie zrobiło bazyliska i zrobiło też Pale Moon, tą przeglądarkę starszą, ale mówię, do niej się... Może się kiedyś do niej zabiorę. Muszę zobaczyć, czy ona coś by umiała i co by umiała i tak dalej. No ona jest troszkę skomplikowana. Tam trzeba i dodatki różne tam i paczki językowe są i tak dalej. To jest trochę tak.
1: Może kiedyś będzie okazja, żeby i jej się przyjrzeć.
0: Na to przyjdzie czas. Ale może też będziecie mieli ochotę na stronie właśnie, nawet jak wejdziecie w Bazyliszka i zobaczycie o programie i tam jest odnośnik do tego i też można tam bezpośrednio przejść.
1: Jasne.
0: Jakby ktoś miał ochotę sprawdzić.
1: To jest taka.
0: A może też podcasta zrobić o tym?
1: No, czemu nie?
0: Na przykład.
1: Wyprzedzić Roberta.
0: Bo tam jest
1: na przykład
0: dużo różnych, na przykład. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze by było nawet.
1: Dobrze.
0: Odnośnie właśnie starszego brata.
1: To w takim razie...
0: Czy mamy jeszcze jakiś telefon?
1: Nie
0: mamy telefonu.
1: Nie mamy telefonu, więc myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszą audycję. No, rozdzwoniliście się dziś. To miał być krótki podcast, ale dzięki słuchaczom się przedłużył.
0: No i dzięki słuchaczom się wydłużył, tak.
1: Tak, dokładnie.
0: Tylko i wyłącznie.
1: No i dobrze, bo jeżeli macie jakieś pytania, to my staramy się w miarę naszych możliwości na nie odpowiadać i podpowiadać i wam pomagać.
0: Dokładnie.
1: Od tego jesteśmy, na ile możemy, to pomożemy. Dziękuję bardzo, Robercie, za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Robert Łabęcki razem ze mną prowadził tę audycję, a ja również się kłaniam i dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Taka to oto telewizyjna piosenka nas przywitała w 157. wydaniu programu RTV. Ty, Iwan, Television Sets, na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania z wami.
4: Tak jest, witamy po raz 157. To już tyle odcinków, a nie wiem, czy wiesz, że we wrześniu stuknie nam 5 lat naszego fantastycznego programu.
1: Dokładnie, ja to pamiętam, bo od września zaczynaliśmy i zaczynaliśmy od Meloradia, które to Meloradio jeszcze cały czas istnieje, co w przypadku stacji Eurozetu nie jest regułą.
4: Choć istnieje, choć nieco zmienia ten swój profil muzyczny, o czym już mówiliśmy, to jakoś tak się dzieje po cichu. I też pamiętam, że chyba w jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy o tym, że Kaja będzie miała swój program w Meloradiu, a właśnie tydzień temu dawaliśmy znać, że już więcej audycji ta wokalistka na antenie nie poprowadzi.
1: A właśnie, wiesz, że Meloradio ma nową audycję?
4: A tak, to słyszałam o tym, ale możesz opowiedzieć naszym słuchaczom.
1: Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. To taka
4: dobra opcja na wakacje, coś tam.
1: O, dziękuję ci bardzo za dobrą pamięć. Natomiast audycja jest fantastyczna, słuchajcie. Musicie koniecznie jej posłuchać, bo ta audycja polega na tym, że emitowana jest muzyka.
4: Tak, od godziny 20 tam przez kilka kolejnych godzin. Tak więc to jest taki bardzo innowacyjny pomysł, nikt przed nim i tego jeszcze nie zrobił.
1: Tak.
4: Gratulujemy, bijemy brawo. Jeżeli chodzi o ten nasz jubileusz, o którym wspomniałam, no to chyba nie planujemy jakiejś szczególnej celebracji, prawda? Bo jakoś nam się to raczej ułożyło w ten sposób, że planujemy celebrować okrągłe, a może i też mniej okrągłe numery naszych poszczególnych wydań, więc gdybyśmy jeszcze
1: za
4: celebrowali...
1: Za nami setka.
4: Tak, więc gdybyśmy jeszcze celebrowali rocznicę, to może byłoby trochę tego za dużo, a to nie ma co świętować, to trzeba pracować, moi
1: dokładnie.
4: Państwo.
1: Dokładnie, nie jesteśmy jak skądinąd bardzo przyjemny podcast o latach 90. Podcast Tekst, który tam co ileś czasu celebruje swoje kolejne okrągłe odcinki i robi Q&A.
4: No właśnie, co ile tam, co 25?
1: Chyba jakoś tak.
4: Nie wiem, czy mielibyście do nas aż tyle pytań, tak więc zbierajcie kolejne, bo przy okazji odcinka 200, czy kiedy tam zarządzimy Q&A,
1: no mówiliśmy o 666.
4: No to jest, myślę, że jeszcze do rozważenia, będziemy to analizować, ale tak jak wspomniałam, nie ma co świętować, trzeba pracować, nawet kiedy pogoda za oknem taka, jaka wszyscy wiemy, że jest i kiedy miesiąc lipiec trwa, a więc rozpoczynamy to nasze dzisiejsze wydanie. Czy my się przywitaliśmy?
1: Jeszcze się nie przywitaliśmy, ale tak, ale trzeba to nadrobić czym prędzej. Zatem Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz. Wspominam tak o tych wakacjach, no bo dziś jak najbardziej jesteśmy dla was z garścią medialnych informacji, ale możemy już zapowiedzieć i nie jest to tajemnicą, że nasza emisja wakacyjna nie będzie cotygodniowa, no bo plany są różne i tak oto w przyszłym tygodniu możemy to zapowiedzieć, że na 100% nas nie będzie.
1: Zgadza się.
4: Akurat Michał będzie wtedy nieobecny. Mogę zdradzić, że Michał nie będzie na takich typowych wakacjach, ale co będzie robił, to myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby wam o tym opowiedział w dalszej przyszłości.
1: Zrobimy naszym słuchaczom niespodziankę, chociaż mogę powiedzieć, że będzie to miało coś wspólnego z mediami, a jakbym powiedział, że będzie to miało coś wspólnego z prezesem Jackiem, to już powiedziałbym dużo.
4: No właśnie, dlaczego on?
1: No właśnie.
4: Tak więc można zgadywać, zastanawiać się, ale my i tak nie powiemy wam, która odpowiedź jest prawdziwa, jeżeli w ogóle taka z waszej strony padnie, tak więc
1: tak
4: wyczekujcie.
1: Jest.
4: Za tydzień nas na pewno nie będzie, czy za dwa tygodnie się okaże.
1: Się okaże. Na pewno nie w sobotę, tyle możemy powiedzieć.
4: Tak, to będziemy rozważać jakieś inne możliwości, w każdym razie śledźcie naszego Facebooka, tam na pewno będziemy podawać najbardziej aktualne informacje, a zatem już nie przedłużając, przechodzimy do dzisiejszych wieści, bo zgromadziliśmy to, co udało się zebrać przez miniony tydzień, ale też trochę właśnie wybiegniemy w przyszłość z uwagi na tę naszą planowaną nieobecność. I pierwsza informacja będzie dotyczyła no właśnie nie tylko tego, co w przyszłości najbliższej, ale co w zasadzie przez całe wakacje, bo będziemy mówić o, nie bójmy się tego słowa, tego określenia, najważniejszym muzycznym wydarzeniu tego lata. Co tam jakieś openery, Dua Lipy, nawet, prawda, nie byli w stanie o dobrą pogodę zadbać i trzeba było...
1: Koncert odwoływać.
4: Opener zmienia nazwę na Closener. To jest jeden z moich ulubionych żartów wczorajszego dnia. Było jeszcze kilka dobrych. A prezes Jacek na pewno zadbał o dobrą pogodę. Jestem o tym przekonana. Po coś są te 2 miliardy przecież. A poza tym siła oddziaływania prezesa Jacka wykracza poza granice kraju nad Wisłą i myślę, że się o tym z pewnością przekonamy. A zatem wakacyjna trasa dwójki, która startuje już jutro, o czym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, tak tylko to zapowiadając na wypadek, gdybyśmy teraz nie dali rady się pojawić, ale jesteśmy i spieszymy z informacjami już dokładniejszymi. Tak jak wspominałam ostatnio, w tym roku z wakacyjnym trasą dwójki jest trochę inaczej, trochę ciekawiej niż dotychczas, ponieważ W poprzednich latach informowano nas, owszem, no i w tym roku też nas informują, gdzie i kiedy odbędą się kolejne koncerty, ale te koncerty w większości nie były reklamowane pod jakimś konkretnym szyldem, a tutaj w tym roku pomyślano to w ten sposób, że każde z koncertowych wydarzeń ma jakiś motyw przewodni, jakiś podtytuł i my już znamy te wszystkie podtytuły, wiemy, gdzie i kiedy koncerty się odbędą, więc ja Cię teraz zapoznam z harmonogramem na najbliższe 2 miesiące i Ty mi w związku z tym powiesz, który koncert najbardziej Cię interesuje i okay, na który byś się najchętniej wybrał. Oczywiście rozumiem, że oglądał będziesz wszystkie, no ale podrygiwać pod sceną, no to rzecz jasna jest jeszcze
1: zupełnie
4: większe wrażenie.
1: Zupełnie inne wrażenia, tak jest.
4: Tak jest, może tam się nawet uda znaleźć i spotkać podrygującego prezesa Jacka. Nie bierzemy teraz pod uwagę takich czynników jak to, że masz jakieś inne plany, bo plany zawsze można zmienić. Nie bierzemy pod uwagę odległości, no bo czymże jest odległość czymś względnym, kiedy można spotkać się twarzą twarz z prezesem Jackiem i z nim zatańczyć, a zatem do brzegu. Rozpoczynamy już jutro i tak jak zapowiadałam to w zeszłym tygodniu, odnoszę się do tego właśnie, że siła oddziaływania prezesa Jacka wykracza poza granice Polski, bo jestem przekonana, że zadbał o dobrą pogodę na jutrzejszy koncert, który odbędzie się w Wilnie pod szyldem Największe przeboje lata. Za tydzień, 10 lipca, przenosimy się do Augustowa i tutaj usłyszymy hity domówek. 17 lipca miejscem organizacji koncertu będzie Włocławek i on stanie się stolicą muzyki romskiej. 24 lipca Stalowa Wola będzie kolejnym przystankiem trasy i tutaj będziemy celebrować 30 lat Disco Polo. 31 lipca w Łomży odbędzie się Folk Festival. 7 sierpnia w Stężycy usłyszymy hity wszechczasów. 15 sierpnia, a więc wyjątkowo, no bo to jest święto i to nie będzie niedziela, jak to ma miejsce z reguły w przypadku tych koncertów, tylko akurat święto wypada w poniedziałek, więc w niedzielę mamy wolne, ale świętujemy w poniedziałek w Elblągu, gdzie zorganizowany zostanie festiwal piosenki wojskowej państw NATO.
1: Poproszę.
4: Wracamy do koncertów.
1: Dlaczego nie w Kołobrzegu?
4: Nie mam pojęcia, ale to rzeczywiście słuszna uwaga. Wracamy do niedzielnych koncertów i 21 sierpnia w Zabrzu odbędzie się koncert pod hasłem Niech żyje Biesiada. 27 sierpnia, znów nie w niedzielę, bo wyjątkowo w sobotę, jak to podkreślono, w Sopocie będzie obchodzony wielki jubileusz pytania na śniadanie. Ale to nie oznacza, że w niedzielę mamy wolne, bo 28 sierpnia odbędzie się drugi koncert w Sopocie pod hasłem Zakończenie lata. No i co ty powiesz o tym zestawie? Gdzie byś się wybrał?
1: Wiesz co, powiem szczerze, że najbardziej to mnie rozbraja świętowanie Disco Polo w Stalowej Woli, a to ze względu na jednego naszego znajomego, który, ja jestem niemalże przekonany, że on z miłą chęcią się wybierze na ten festiwal.
4: Jak on o tym usłyszy, to tak, z jego ust padnie wiele wyrazów, których nie należy o tej porze cytować, no ale kiedy ja pytam o twoje upodobania, to rozumiem, że ty byś się wybrał do Stalowej Woli. Odwiedzisz naszego kolegę Tomka i pójdziesz na koncert, ale chyba nie z nim.
1: Wiesz co, to podejrzewam, że tak, podejrzewam, że raczej nie skończyłoby się na uczestnictwie w tym koncercie, więc może domówki? Przeboje domówek?
4: Domówki myślisz? Mhm. A ja liczyłam, że ty byś pojechał ze mną do Elbląga.
1: Na piosenki żołnierskie.
4: Festiwal piosenek państw NATO.
1: Państw NATO.
4: To jest naprawdę, to brzmi wspaniale. A jeszcze, no okej, okay, powiedziałam, że nie bierzemy pod uwagę odległości, ale no możemy to powiedzieć, że akurat w porównaniu do jakiejś tam Stalowej Woli, to do Elbląga mamy stosunkowo blisko,
1: tak,
4: zwłaszcza
1: tak,
4: ja.
1: Tak, to się zgadza. Elbląg jest rzeczywiście blisko.
4: Ja się urodziłam tam, halo.
1: To już w ogóle.
4: To zobowiązuje. Pojedź ze mną do Elbląga 15 sierpnia, przekażemy relacje naszym słuchaczom. Będzie wspaniała impreza.
1: Kto tam w ogóle będzie śpiewał? To jest...
4: Nie mamy jeszcze tych informacji,
1: ciekawe,
4: ale spotkałam się z takim określeniem, że to wydarzenie jest czymś na kształt wojskowej Eurowizji, także więc ja nie wiem, czy potrzebuję jeszcze czegokolwiek do szczęścia. Rozumiecie to?
1: Jeszcze lepiej.
4: Rozumiecie to. Także Michał jedzie ze mną do Elbląga, to po prostu zostało już postanowione. Jak chcecie się z nami zabrać, no to tam piszcie na Facebookach. No i zapytałeś mnie, kto będzie śpiewał. No właśnie tego jeszcze nie wiemy, bo w poprzednich latach było to organizowane w ten sposób i ta cała polityka informacyjna miała taki kształt, że przed całą trasą podawano taki skład artystów, którzy się będą pojawiać, nie informując jeszcze, kto będzie na którym koncercie, ale już mniej więcej wiedzieliśmy, czego przez całe lato możemy się spodziewać. No tutaj w zamian za to wiemy, jakie będą tematy koncertów, ale prawdopodobnie oni chcą nas o składzie uczestników każdego z tych wydarzeń informować na kilka dni przed nim. Tak więc na ten moment wiemy, co będzie na koncercie, który będzie jutro i o tym sobie za chwilę powiemy. Zaczynamy się dowiadywać, co będzie na koncercie za tydzień i w tej kwestii też dam wam znać, co już wiemy, no bo za tydzień się nie pojawimy u was, także niestety zabraknie tych najświeższych informacji, no ale coś już wiadomo. No i będziemy po prostu do tematu tej wakacyjnej trasy dwójki sobie wracać. Kiedy tylko się będziemy w czasie wakacji pojawiać i kiedy tylko będą udostępniane informacje, kto zagości podczas poszczególnych koncertów, to będziemy te informacje uzupełniać. Natomiast tak jak już powiedzieliśmy, nie będzie nas w wakacje co tydzień na pewno, więc może się tak zdarzyć, że jakieś informacje, jakieś koncerty nam umkną i musicie nam to po prostu wybaczyć. Jeżeli was to interesuje, to po prostu sobie to śledzić w innych źródłach. To, co natomiast jest pewne i niezmienne, to to, że serii letnich plenerowych koncertów w wakacyjnej trasy dwójki, transmitowanych przez oczywiście telewizyjną dwójkę również i w tym roku przyświeca hasło lato, muzyka, zabawa. No i właśnie przechodzimy sobie do tego, co jutro, czyli do pierwszego koncertu tegorocznej wakacyjnej trasy dwójki, który odbędzie się no właśnie jutro, czyli dla tych, którzy słuchają tego z jakiegoś odtworzenia, mam na myśli trzeci dzień lipca. No i tak jak dałam znać, ten koncert odbędzie się w Wilnie. Wydarzenie będzie można oglądać na żywo od godziny 20 w TVP2, TVP Polonia oraz TVP Wilno. No i wiemy już, kto się na scenie zaprezentuje, a więc Dawid się cieszy i włącza telewizor, bo będzie jego ulubienica Daria. Będzie też Sławomir i wiemy, że on zaprezentuje między innymi premierowo swój najnowszy utwór. Będzie DJ-ski tercet Komodo. Nie zabraknie też wykonawców z nurtu disco polo, a więc zespołów Classic, Daj to głośniej i Andrego. Będą młode gwiazdy TVP, Karolina Stanisławczyk i Kuba Szmajkowski. Będzie Stachurski. No i tak jak już też sygnalizowałam tydzień temu, wielka międzynarodowa gwiazda Ricky Poveri, którzy mają na koncie wiele utworów, które znacie. Może nawet nie wiecie, że to oni, za chwilę się zresztą dowiecie, z czego słyną, bo nie jest tajemnicą, że zagramy jedną z ich piosenek. No i mamy tutaj też taką informację od Biura Prasowego Telewizji Polskiej i ja sobie pozwolę ją zacytować dosłownie, chociaż jest nie po polsku, moim zdaniem, ale no skoro to Biuro Narodowej Telewizji Polskiej napisało, no to chyba
1: znaczy, że ty...
4: to jest obowiązujący standard.
1: Tak, że twój polski jest zły.
4: No cóż to, muszę się uczyć.
1: Jest dobry.
4: Prezes by mnie poduczył. W Wilnie swoją wielką odsłonę będzie miała również widowiskowa oprawa tegorocznej wakacyjnej trasy dwójki. Wiesz, co chodzi? Tę wyjątkową odsłonę, jakoś mi to
1: no
4: nie
1: tak
4: brzmi. Ale widocznie właśnie takie teraz są trendy w polszczyźnie i już to wszystko jest poprawne, co zacytowałam. Tym razem scena zamieni się w spektakularny gramofon. Dynamiczne platformy, ruchome podesty i multimedialne elementy tworzą wyjątkowe tło dla tego porywającego widowiska, tętniącego tańcem i muzyką. A wydarzenie poprowadzą Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, a towarzyszyć im będą Izabella Krzan i Norbi. A gdzie schowaliście Rafała Brzozowskiego? Ja się pytam grzecznie. I dlaczego Norbi tylko w roli jakiegoś tam towarzysza, a nie głównego gospodarza?
1: No może jeszcze przy okazji coś zarapuje.
4: Wszyscy na to oczywiście czekamy, tak więc zapowiadają się niesamowite emocje, zarówno jutro w Wilnie, jak i mamy nadzieję za tydzień w Augustowie. No właśnie, tak jak powiedziałam, nie wiemy tutaj jeszcze wszystkiego, ale no może zacznę w ten sposób, że już kiedy pojawiały się pierwsze zapowiedzi wakacyjnej trasy dwójki, to informowano, że tak jak w zeszłym roku, bo być może pamiętacie z poprzedniej edycji, że tak było, w koncertach mają wziąć udział gwiazdy związane z konkursem piosenki Eurowizji. No, Ricky i Poveri byli na Eurowizji 100 lat temu, ale nie odnieśli tam jakiegoś dużego sukcesu i nie są za bardzo z tego akurat znani, więc tutaj bardziej chodzi o tych artystów z ostatnich lat, bo w zeszłym roku rzeczywiście tak było. Wokalistki, które brały udział w konkursie właśnie w zeszłym roku, później, kilka miesięcy później zagościły na koncertach w Polsce. No i kto wystąpi tym razem u nas, to fani wyczekują tych wieści. Prawdę powiedziawszy, liczyłam, że w Wilnie, skoro jest koncert właśnie na Litwie, no to wystąpi tegoroczna reprezentantka Monika Liu. A jak ktoś słucha nas regularnie i ma dobrą pamięć, to wie, że jej piosenka była jedną z moich ulubionych, tak więc byłabym najszczęśliwsza, gdyby to była ona. No ale jej nie będzie, no chyba, że nam TVP zrobi jakąś niespodziankę. Natomiast w przyszłym tygodniu, w Augustowie, podczas koncertu zostanie podtrzymana i przypieczętowana przyjaźń polsko-sanmaryńska, tak to się chyba mówi, ponieważ proszę Państwa, uczestniczka konkursu piosenki Eurowizji 2021, reprezentująca w zeszłym roku San Marino, czyli Zenit, wystąpi w Polsce. No dobrze, Zenit fajnie, ale my liczyliśmy na tegorocznego reprezentanta, czyli Achille Lauro, że tam wjedzie na tym byku. Co nie zmienia faktu.
1: A tu nie,
4: że
1: może gdzie indziej wjeżdża w tym
4: no,
1: czasie.
4: No czekamy, może właśnie w innym mieście się załapie. No tak czy inaczej przypomnijmy, dlaczego tak się trochę z tego naśpiewamy, że i Zenit, i Achille Lauro byli bardzo wysoko oceniani przez polską komisję. Znacznie wyżej niż oceniły ich komisje z innych krajów, bo po prostu San Marino to jest kraj, który jest naszym dobrym przyjacielem, a z kolei sama Zenit jest dobrą przyjaciółką Rafała Brzozowskiego, którego w programie Jaka to Melodia występowała. Jeżeli chodzi o zagraniczne gwiazdy, to będzie jeszcze Francesco Monte. On jest Włochem, ale co ciekawe, też się ubiegał o reprezentowanie San Marino na Eurowizji w tym roku, bo tak jakoś wiele osób próbowało właśnie swoich sił za pośrednictwem tego małego kraju.
1: Może ktoś, wiesz co, z TVP pojechał po prostu do San Marino i nabrał kontaktów jakichś.
4: Ale Francesco, no gdzieś tam jest popularny też poza swoim rodzinnym krajem i występował, zdaje się, na którymś Sylwestrze TVP, także akurat tego nie należy łączyć, jak zdaje się, z tą przyjaźnią polsko-sanmaryńską, bo pewnie i bez niej trafiłby do nas, bo to już nie będzie pierwsza wizyta jego w Polsce. Tak więc czekamy na dalsze wieści, kto wystąpi w Augustowie. Gdzieś mi mignęły jakieś takie informacje, nie wiem, czy one są prawdziwe, ale skoro już ma nas nie być za tydzień, to zaryzykuję tę plotkę, że w Augustowie ma wystąpić Joanna Moro. Myślę, że wszyscy się cieszymy i liczymy, że plaża Saint-Tropez ponownie będzie hitem tego wieczoru, ale tak jak powiedziałam, nie jestem pewna, czy to jest prawda, bo widziałam to gdzieś tam na jakichś screenach, także jeżeli się okaże, że jednak jej tam nie będzie, a wy się już nastawicie na moc artystycznych wrażeń, to możecie pisać do mnie, że mówię nieprawdę, ale no biorę tutaj to na siebie w tym przypadku. Także tak jak powiedziałam, nie damy wam znać za tydzień, kto jeszcze w Augustowie. Dajcie znać, czy będziecie oglądać koncerty, który z tematu was zafrapował, może wybierzecie się na którejś z koncertów, no i czy jutro właśnie największe przeboje lata w Wilnie to jest to, z czym chcecie spędzić wieczór. Właśnie tak do mnie dotarło, że ta Zenit będzie śpiewała na koncercie pod hasłem Hity domówek, także jeszcze być może sama sobie nie zdaję z tego sprawy, że jej utwór jest hitem domówek. No
1: bardziej ja bym stawiał na Ricky Poveri, że to hity domówek oni tworzą, takich trochę starszych nastolatków, co prawda, ale owszem.
4: No jak najbardziej. Tak czy inaczej, my teraz zaprosimy was muzycznie na te dwa najbliższe koncerty. Najpierw no właśnie Ricky e Poveri z jednym z ich największych przebojów, czyli Acapulco. Oni was zaproszą, przypomnijmy, do Wilna, a następnie Zenit z San Marino zaprosi was do Augustowa za pomocą swojej eurowizyjnej piosenki Adrenalina. A więc tak jak powiedzieliśmy to sobie z Michałem jeszcze przed wejściem na antenę, teraz Adrenalina w Acapulco.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Adrenalina w Acapulco za nami, a my cały czas jesteśmy w kręgach telewizyjnych. O radiu też będzie, żeby nie było. O radiu będzie, ale później.
4: Tak, ale na razie telewizja i na razie znów ja, ale w kolejnym wejściu usłyszycie Michała spokojnie, fanki mogą dalej wyczekiwać, ale na razie musicie jeszcze posłuchać mnie z wieścią o nowym programie na antenie stacji, która no, słynie z produkcji, które są sukcesami, nie bójmy się tego słowa, na przykład taki program Power of Love, tak. Wspaniały program, nie zapomnę go nigdy, ale nie no, tak zupełnie serio, magia na gości, przecież no to jest jakiś tam sukces to, że podjęli się realizacji tego formatu i będą realizować z tego, co czytałam, też trzecią jego serię. Do tego zapewne sobie wrócimy w odpowiednim momencie, ale teraz skupiamy się na nowości, jaką ma dla nas telewizja Zoom TV, która to nowość nosi tytuł Poranny Rogal. Tak, taki bardzo ciekawy tytuł, ale przynajmniej już się domyślacie, kiedy to będzie nadawane. No i w ramach tego programu, jako głosi zapowiedź, widzowie otrzymają najświeższe wiadomości z kraju i ze świata w lekkiej formie. W każdym wydaniu znajdą się najciekawsze i aktualne informacje, to się wyklucza, z różnych dziedzin, od gospodarki przez kulturę, aż po nowinki ze świata show biznesu. W programie nie zabraknie także rekomendacji wydarzeń kulturalnych, koncertów, premier filmowych i wystaw. Widzowie dowiedzą się także, jaką płytę koniecznie spakować do walizki i które książki zapewnią rozrywkę podczas letniego lenistwa. A wszystko to podane w przystępny sposób, często okraszone satyrycznym komentarzem prowadzących, na luzie i spontanicznie. No właśnie, o prowadzących tutaj wspomniałam, no to już się domyślacie, że to nie będzie jedna osoba. Co więcej, to nie będzie tak, że program będzie miał stałych prowadzących, bo w rolach gospodarzy zobaczymy kilka duetów i to będą duety tworzone przez satyryków, aktorów, kabareciarzy i muzyków. No i któż taki wejdzie w ich skład? Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec, Kajra i Sławomir, Katarzyna Zielińska z siostrą. I siostra chyba jeszcze nie jest sławna, ale program Poranny
1: Rogal, że nawet jej z imienia nie wymieniają.
4: Tak. Łukasz i Beata Rybarscy, a więc ci z kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Oraz Katarzyna Pakosińska z mężem. Też z imienia nie wymieniają.
1: Nie jest jeszcze na tyle
4: ale
1: znany.
4: Na pewno po programie Poranny Rogal to będzie po prostu na ściankach ciągle stawał, będzie taką gwiazdą. No i od kiedy to wszystko i w ogóle kiedy będzie nadawane? Premierowe odcinki programu Poranny Rogal w Zoom TV będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 7.45, począwszy od 4 lipca. No i właśnie sprawdziliśmy to w ramówkach telewizyjnych, bo tak byłam ciekawa, ile to po pierwsze trwa. Taki jeden odcinek i się okazało, że trwa pół godziny, ale o czym nas tutaj nie informowano w komunikatach prasowych, wychodzi na to, że codziennie będą nadawane po dwa odcinki, no chyba, że to tak tylko w okresie przez kilka pierwszych dni, no ale wątpię, żeby tak było, więc podsumowując, wychodzi na to, że od 7.45 mamy pierwszy odcinek, o 8.15 mamy drugi odcinek, ale jeżeli nie obejrzycie tego rano, myślicie, że no nie no, jak nie obejrzę Porannego Rogala rano, to już w ogóle jestem stracona, spokojnie, będą powtórki w okolicach godziny 14.
1: No właśnie, bo wspomniałaś o tym, kiedy będzie ten program nadawany, że wywnioskować to można łatwo z nazwy. No to w tym przypadku wiadomo, kiedy będzie mieć premierę. Ale
4: tak, to tylko się tyczy emisji premiery.
1: Dla tych, którzy na przykład funkcjonują bardziej w amerykańskich strefach czasowych, w polskich realiach, na przykład ja, no to spokojnie będzie można sobie to obejrzeć o bardziej cywilizowanej porze.
4: Tak, z tego co patrzyłam właśnie w okolicach 14:00, 14:05, nie mam pewności, czy to będzie codziennie stała godzina tej powtórki, ale przypuszczam, że mniej więcej tak. No i wiemy, że pierwsze wydanie, no ale nie wiemy z kolei, czy to się tyczy tych dwóch poniedziałkowych odcinków, czy tylko tego pierwszego, prawda? No ale wiemy na pewno, że pierwsze wydanie poprowadzą Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec.
1: A może, bo ja tak sobie teraz myślę, że bardzo często teraz jest taka moda, żeby dzielić wszystko na jakieś serie, odcinki i tak dalej, żeby to się wszystko ładnie sprawdzało w tych programach telewizyjnych, w EPG, to może tu po prostu chodzi o to, że to będzie tak de facto jeden odcinek, ale podzielony jakimś dłuższym blokiem reklamowym na pół.
4: A możesz mieć rację, bo to jest w sumie podobna strategia, jaką stosowała stacja Zoom TV w przypadku Power of Love, który to program też miał każdego dnia teoretycznie cztery części półgodzinne, dzielone właśnie reklamami, a tak naprawdę to był jeden blok, jeden odcinek przygotowany na dany dzień, więc być może akurat stwierdzili właśnie, że no tak to zrobią, żeby może jakoś to tam lepiej wyglądało, czy coś, i móc dać jakieś bardziej obszerne reklamy w trakcie.
1: No, chociaż ale... w ogóle jak na blok porankowy, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nawet jeżeli miałoby to trwać godzinę, to krótko.
4: No właśnie, jeden z portali medialnych, który napisał o tym chyba jako pierwszy, w nagłówku podał jakąś taką zachętę, że telewizja Zoom TV będzie walczyła z Dzień Dobry TVN i Pytaniem na Śniadanie. Ja w to wchodzę i sobie myślę, wow, to Zoom TV, taka stacja, no chyba nieszczególnie doinwestowana i bogata, będzie teraz robiła poranny program codzienny, trzygodzinny, no bo to rozumiem jako konkurencję wobec chociażby Dzień Dobry TVN, prawda? No a tu się okazuje, że jakiś taki godzinny, codzienny blok, no to chyba trudno mówić o konkurencji. Ale czy mimo wszystko ten opis cię zachęcił, żeby obejrzeć porannego Rogala nawet po południu?
1: Po południu to jeszcze tak, na pewno bym na to nie wstawał.
4: No, ja też nie. I być może zerknę na to w czasie tej popołudniowej emisji, chociaż z założenia jakoś tak mi się wydaje, że nie jestem, jak to się mówi, targetem, bo nie wiem, czy taka właśnie śmieszkowa forma, lekko satyryczna, w sumie program o wszystkim naraz, czy to jest coś, co do mnie
1: przemówi. Lekko satyryczna to jeszcze, jeżeli miałoby być to w stylu obecnego polskiego kabaretu, to chyba jednak to by było za dużo. Natomiast jeżeli to będzie z jakąś taką lekką satyrą wszystko w odpowiedni sposób podane, no to może być to fajne. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna opcja i mam nadzieję, że się mylę tym razem. Bo wiesz, co oni mogą jeszcze zrobić?
4: Nie.
1: Mogą... Ten jeden odcinek może trwać pół godziny, a potem może być powtórzony. I oby to nie było tym pomysłem. Wiesz,
4: nie, ktoś, to już strasznie
1: ktoś mógłby sobie to wymyśleć tak, że to teraz puścimy dla tych, co wstali wcześniej, bo tam wiadomo, zbierasz się do pracy, szykujesz się, jesz śniadanie, no to co, pół godziny ci mniej więcej może wystarczyć, a później dla tych, co wstają odrobinę później.
4: No to już brzmi trochę jak spiskowa teoria dziejów. Tak. Jeżeli by się ona sprawdziła, to chyba byłabym ci coś winna, bo nie jestem w stanie uwierzyć w aż taką przebiegłość.
1: Ja też mam nadzieję, że się mylę.
4: W każdym razie, co do samego programu jeszcze, no to też może być tak, że będą nam bardziej lub mniej odpowiadać te poszczególne duety, bo inną energię mogą mieć Sławomir z Kajrą.
1: Oczywiście.
4: A inną Skiba z Kawalcem, a jeszcze inną Zielińska z siostrą, kiedy nawet nie znamy tej siostry i nie wiemy, jaki ona ma potencjał, podobnie jak mąż Katarzyny Pakosińskiej.
1: Swoją drogą, że Jacek Kawalec to jest człowiek ze świata takiej rzeczywiście satyry, to nie wiedziałem. I chyba nie jest.
4: No nie jest, no ale no Katarzyna Zielińska jest przecież aktorką, tak? Więc oni tutaj tak, no mówią, że to będzie nutka satyry, ale nutka, nie zapowiadają nutka. Tego wprost jako takiego programu stricte rozrywkowego. Rzeczywiście może mieć różne odcienie. No przekonamy się, jeżeli obejrzymy. Dajcie znać, jeżeli jesteście zainteresowani, czy będziecie oglądać rano, czy po południu, na który duet najbardziej czekacie. No ale my jednak skupiliśmy się na tej nutce satyry, bo kiedy przeczytaliśmy, że pani Katarzyna Pakosińska będzie jedną z gospodyń tego programu, to sobie przypomnieliśmy o jednej z jej piosenek, która to pojawia się zresztą co jakiś czas na antenie Radia DHT, no i w której właśnie pani Katarzyna śpiewa o sobie, o tym, że jest taka roześmiana. No i zobaczymy, czy taka też będzie w programie Poranny Rogal.
5: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: A teraz telewizja dalej. Telewizją dalej będziemy się zajmować i to będzie już chyba ostatnie wejście, w którym się będziemy telewizją zajmować. Potem do stacji radiowych sobie przejdziemy.
4: Tak jest. I to jest właśnie ten moment, w którym wybiegamy naprzód, bo tę informację przekazalibyśmy wam za tydzień, gdybyśmy tutaj tylko przyszli, ale nie przyjdziemy, więc możecie pomyśleć, Boże, kiedy to będzie, za jakieś 2 tygodnie. No, ale przynajmniej będziecie już wiedzieć, możecie sobie wpisać w kalendarzach, jeżeli was interesuje takie wydarzenie jak Festiwal Piękna.
1: Tak jest, bo właśnie od 15 do 17 lipca Polsat będzie transmitował Festiwal Piękna 2022, który to odbędzie się w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wśród prowadzących wydarzenie będą Krzysztof Ibisz, Izabela Janachowska i Ilona Krawczyńska. I tak oto w piątek 15 lipca odbędzie się finał 13 edycji Międzynarodowego Konkursu Miss Supranational.
4: No żeby się tego, z tego śmialiśmy od zeszłego roku, tak. Bo to się, wiecie, idzie pogubić w tych wszystkich Miss Polonia,
1: dokładnie.
4: Miss Polski, jakby jeszcze było mało szczęścia, no to
1: oczywiście.
4: Jest Miss Supranational.
1: Tak, a podczas tego konkursu Polskę reprezentowała będzie Agata Wdowiak, Miss Polski 2021. No sami widzicie tu, Miss tego. To rzeczywiście można dostać czegoś. Jeżeli chodzi o prowadzenie tej gali, to poprowadzą ją modelka i była prezenterka BBC Anita Jones oraz Martin Fitch, reprezentant Polski na Eurowizję 2010.
4: Już może sobie... wy się czujecie trochę zdezorientowani, prawda? Bo nawet jeżeli ktoś śledzi konkursy piosenki Eurowizji w telewizji, to sobie się mógł zastanawiać, ale nas reprezentował jakiś Martin
1: Fitch. No właśnie. Fitch.
4: Co za jeden. A moi drodzy, to jest, że tak powiem, nowa tożsamość, nowe sceniczne imię Marcina Mrozińskiego.
1: Takie bardziej tego, międzynarodowe.
4: Który, tak, on od kilku lat występuje właśnie jako Martin Fitch, a w 2010 roku reprezentował nas ze wspaniałą piosenką Legenda. Słowo wspaniało mówię z pewnym uśmiechem, bo ten utwór jest takim moim chyba jednym z największym guilty pleasure, jeżeli chodzi o polskie piosenki reprezentantki. Polecam sobie przypomnieć, kto nie pamięta. Natomiast no, możemy zdradzić, że nie zabrzmi ten utwór dzisiaj, bo już byście mnie posądzili o to, że mam jakiegoś hopla w temacie Eurowizja i też chcieliśmy znaleźć utwór, który jakoś tak bardziej będzie pasował tematem do tego, o czym mówimy.
1: Tak, jeżeli chodzi o to, kogo na scenie zobaczymy w kwestiach muzycznych, bo też takie się pojawia, to wystąpią tu Doda i Denzel. Jego ostatnio jest wszędzie pełno. Tak. Kolejny dzień to będzie sobota, 16 dzień lipca i tu widzowie zobaczą finał 6 edycji konkursu Mister Supranational. No, była miss, to będzie mister teraz. Polskę będzie reprezentował Jakub Kowalewski, Mister Polski 2020.
4: A tam nie było 2021 w przypadku tamtej Agaty?
1: No właśnie, tak, ona 2021, a tu mam, że 2020.
4: Nie wiem, gubię się, nie ogarniam.
1: Może tych misterów jest tak mało, że trzeba te wybory rzadziej organizować, albo coś, nie wiem.
4: Nie wiem, mówiliśmy o tym festiwalu rok temu, ale wybaczcie, już w meandrach tej faktografii to się gubimy trochę, nie nadążamy.
1: Tak, a jeżeli chodzi o gospodarzy tej części widowiska, to będą nimi ponownie Anita Jones, Martin Fitch i prezenterka Polsatu Izabela Janachowska. A na scenie wystąpią m.in. Justyna Steczkowska z synem Leonem, coś ostatnio tego duetu sporo, mam takie wrażenie, i Aleksandra Szwed. A ostatni dzień tego widowiska, czyli będzie to niedziela, 17 dzień lipca i wtedy odbędzie się 33. gala Miss Polski. Poprowadzą ją prezenterzy Polsatu Krzysztof Ibisz, Izabela Janachowska oraz Iwona Krawczyńska.
4: Ilona,
1: tak. Finalistka Miss Polski 2014 i prowadząca program Farma.
4: Która możemy zdradzić przy okazji, bo już to jest potwierdzone, będzie jedną z uczestniczek nowej edycji Tańca z Gwiazda.
1: O proszę. A na scenie wystąpią m.in. Mateusz Ziółko i Sławek Uniatowski. Także, no jeżeli chodzi o to, jeżeli jesteście miłośnikami albo po prostu lubicie sobie popatrzeć na ładne widoki ludzkie, no to jest okazja przez 3 dni. Prawdopodobnie to wszystko codziennie będzie odbywać się od godziny 20:00.
4: Prawdopodobnie tak, bo właśnie jeszcze nie udało nam się dotrzeć do ramówek na wszystkie te dni, no bo to jednak jest spore wyprzedzenie. 2 tygodnie jeszcze nam zostało do tych widowisk, więc jeszcze te szczegółowe rozpiski ramówkowe nie są publikowane. Wiemy, że pierwszego dnia Festiwalu Piękna, czyli 15 lipca w piątek, na pewno to się zacznie o 20, a jeżeli chodzi o pozostałe dni, no to niestety będziecie musieli sobie to sprawdzić. Prawdopodobnie tak, ale... W zeszłym roku pamiętam, że było jakoś tak, że jedna z tych imprez, konkretnie to akurat chyba wypadło na te wybory Mistera, więc one się odbyły o 15, bo o 20 w Polsacie była jakaś tam inna impreza, chyba Earth Festival, więc nie mamy pewności, czy tutaj czegoś takiego nie będzie i jeżeli coś takiego wyskoczy, no to właśnie może się wtedy zdarzyć, że to będzie inna godzina i tylko dlatego dajemy znać, że ewentualnie warto to sobie po prostu sprawdzić. No my już w zeszłym roku dyskutowaliśmy na temat tego, na temat zasadności organizowania takich wyborów w 2021, teraz w 2022 roku zdania nie zmieniliśmy w tej kwestii, więc nie będziemy już powtarzać naszych argumentów. Jak ktoś lubi, to niech sobie poogląda. Jeżeli chodzi o Polsat, no właśnie wspomniałam o odsłanianiu kart, bo już właśnie pojawiają się informacje dotyczące tego, kto będzie uczestnikiem kolejnych edycji polsatowskich programów z udziałem gwiazd. Powiedziałam o Ilonie Krawczyńskiej, która będzie tańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale też będzie tańczył Krzysztof Rutkowski, sobie wyobraź. I pojawiły się
1: plotki... gdzieś mi mignęło, tak.
4: Że pojawiły się plotki, że będzie też tańczyć Magda Mołek, ale nie wiem na razie ile w tym prawdy. No i też pojawiły się informacje dotyczące programu Twoja twarz brzmi znajomo, w którym zapowiada się skład całkiem interesujący, bo wcielać się wokalnie i nie tylko w postaci sceny muzycznej będzie się Kasia Wilk, będzie się Janusz Radek i będzie się Michał Milowicz. No to się wydarzy, moi drodzy, naprawdę. Jest to już szalenie podekscytowane.
1: A teraz będzie ten szalony.
4: No właśnie o to chodzi. Aczkolwiek trochę było zamieszania w kwestii twojej twarzy, bo w międzyczasie pojawiła się jeszcze informacja, że Polsat organizuje castingi do nowego formatu, który w zasadzie ma być bliźniaczy względem twojej twarzy, z tą różnicą, że odgrywanie ról postaci sceny muzycznej nie będzie w nim należało do gwiazd, tylko właśnie do zwyczajnych uczestników, którzy po prostu mają takie umiejętności. I się pojawiły takie wieści, że gdzieś tam ten program ma się pojawić teraz jesienią, a twoja twarz brzmi znajomo gdzieś tam może później, tak więc zobaczymy, jak to w rzeczywistości się ułoży, ale sądzę, że skoro teraz ogłaszają nam uczestników twojej twarzy, no to ona pojawi się teraz, a ewentualnie ten nowy format zagości w jakichś tam kolejnych ramówkach. No i też Polsat zdradza swoje plany, jeżeli chodzi o seriale. Mówiłam wam już ostatnio o serialu Sługa Narodu. Zresztą oni się przyznają do tego, że, no przynajmniej tak deklarują, że plany i zainteresowania się Sługą Narodu to już mieli kilka lat temu. Na długo przed tym, gdy zanim wybuchła wojna w Ukrainie i ten temat Wołodymyra Zełenskiego stał się taki głośny również u nas w Polsce. No i nie potwierdziły się plotki z Piotrem Adamczykiem. To pan Hycnar, takie ma być nazwisko aktora, który będzie się wcielał właśnie w główną rolę w serialu Sługa Narodu, a więc no, po prostu jego losy są już znane również w dalszej przyszłości, prawda? No i Polsat generalnie chce się interesować serialami ukraińskimi, bo ma pojawić się jeszcze jedna produkcja na licencji z tego kraju, Domek na szczęście. Zdaje się, że właśnie tam już są wszystkie dokumenty podpisane dotyczące tej produkcji. Natomiast no coś za coś i Polsat nie chce kontynuować realizacji tych seriali, które oparte są na rosyjskich licencjach. To się tyczy ich dwóch produkcji komediowych, Kowalscy kontra Kowalscy i Kuchnia. Przy czym w przypadku Kuchni już nowy sezon został nagrany, ale chyba nie ma pewności, że my go zobaczymy w najbliższym czasie. Aczkolwiek zarówno w przypadku tego serialu, jak i Kowalskich kontra Kowalskich, to nie jest przekreślone na zawsze i być może kolejne sezony pojawią się na przykład za jakiś dłuższy czas. To wszystko będzie właśnie uzależnione od przebiegu sytuacji za naszą granicą, czyli od tego, czy Rosja dalej pozostanie w roli agresora i jak to długo będzie trwało.
1: Tak jest. A teraz przechodzimy do takich bardziej technicznych spraw. Otóż, jak informuje serwis radiopolska.pl, emisje prowadzone przez Bicast i TVS to są testowe emisje, a właściwie to były testowe emisje, bo one zostały zakończone w kilku miastach Polski i w efekcie tego na przykład z Wrocławia zniknęło EWTN Polska, Telewizja Republika, Telewizja Regionalna PL oraz Duble Polsatu, Nowej TV, Stars TV i TV Okazje. Z Warszawy zniknęły Stars TV, EWTN Polska, Telewizja Republika, Telewizja Regionalna PL, TV Okazje i Duble Polsatu oraz Nowej TV, a z Katowic zniknęło TVS, Telewizja Republika, TV Okazje i Dubel Polsatu. Wyłączony został także multiplex grupy MWE w Szczecinie, zatem tam produkcje pana Winnickiego nie są również emitowane. No wszystko to dlatego, że mniej, coraz mniej tych pozwoleń jest ważnych. Zresztą w ogóle z tymi pozwoleniami to było tak, także co niektórzy nadawcy, zwłaszcza TVN, pozwolenie dostał, pozwolenie skończyło, straciło swoją ważność, a oni się jakoś tym specjalnie nie przejęli i nadawali dalej i nikt im nawet uwagi nie zwrócił na tę okoliczność. Ale jedne pozwolenia się kończą, inne się zaczynają.
4: No i teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tutaj też mamy zmianę do multiplexów nadawanych w systemie DVB-T2. W poniedziałek 27 czerwca dołączył również jeleniogórski MUX-L1. Zmiana podyktowana była wygaśnięciem pozwolenia na emisję w DVB-T i przy okazji no, zmienił się też skład tego multiplexu, ponieważ tak jak w przypadku tym, o którym ty mówiłeś wcześniej, pozbyto się tego, co już gdzieś tam jest dostępne na tym terenie, a więc anteny HD w jakości SD, TTV, telewizji Puls, Puls 2 i TVN7, więc już nie ma tych dubli, a w zamian pojawiły się dwie pozycje znane już widzom multiplexów grupy MWE, czyli TVC i Home TV. A teraz MUX L1 liczy 11 programów. Oprócz wspomnianych są to... No i tutaj powiem szczerze, że nie mam do końca pewności, jak to w zasadzie się nazywa, bo nie jest to w ogóle obszar mi znany i też nie udało mi się gdzieś tam tego sprawdzić. To by nam powiedział nasz kolega Patryk, bo jest napisane TV Dami / TV Bolesławiec, więc czy ona się tak naprawdę nazywa, czy o co chodzi, to nie wiem. Echo24, Film Max, Xtreme TV, Stars TV, Power TV, a to ostatnio chyba Wiesław pisał, prawda, nasz słuchacz, bo pytaliśmy was o to, czy w ogóle ktoś ogląda te kanały z portfolio pana Michała Winnickiego.
1: Wiesław ogląda.
4: I Wiesław pisał właśnie, że Power TV ogląda, także pozdrawiamy.
1: Swoją drogą jeszcze tak a propos pana Winnickiego, nie wiem, czy widziałaś, ostatnio coś się wypowiadał, że kompletnie nie opłaca się kupować licencji od TVP, bo oni przecież mieli chyba, zwłaszcza w przypadku anteny HD.
4: To dokończymy może zaraz ten wątek, może dokończę listę tych kanałów,
1: dobrze,
4: pogubimy. Więc mamy Power TV, Nuta TV, Nuta Gold oraz Junior Music, natomiast pozostałe multiplexy lokalne, czyli MUX L2, TVT z Rybnika i Ornontowic, MUX L3 z Kamieńska, Częstochowy i Tomaszowa Mazowieckiego, MUX L4 z Wrocławia i Świdnicy oraz MUX L7 z Głogowa i Lubina nie mają odgórnie wyznaczonych dat przejścia na DVB-T2. No to przy okazji sobie można było porządkować, gdzie są które MUX-y i z którymi numerkami, bo przyznam, tak, że to jest też taki obszar, w którym się gubię.
1: Tu się można pogubić, tak.
4: Wracając do pana Michała Winnickiego, tak, bo on miał wykupione licencje na to, aby na anteny HD mógł nadawać produkcje z archiwum TVP, takie jak tata Marcin powiedział, Święto Wojny, czy Matki, Żony i Kochanki.
1: Się okazuje, że się nie opłaca.
4: Ale mu się to nie zwracało, więc już skończył to emitować, ale za to wzbogacił swoją ofertę o te produkcje, które zostały wytworzone kilka lat temu jako produkcje własne kanału nieistniejącego już ATM Rozrywka, którego miejsce pan Winnicki z anteną HD zajął. Więc tam te wszystkie zameldowanie i inne takie rzeczy, o których też już mówiliśmy w naszych programach, kiedy one się pojawiały premierowo na antenie ATM Rozrywka, z tego co wiemy, pomału dołączają właśnie do ramówki stacji Antena HD. I to chyba byłoby tyle, co mamy dla Was dzisiaj, jeżeli chodzi o telewizję. I tak oto minęła nam pierwsza godzina programu RTV, więc nie jest tajemnicą, że drugą spędzimy z radiem. No a teraz muzycznie nawiążemy do tego festiwalu Piękna, do tego wydarzenia, podczas którego będą wybierani, no właśnie, najpiękniejsi panowie też, ale to przede wszystkim jednak większość czasu
1: poświęcone będzie
4: najpiękniejszym kobietom, a taka Miss Supra National, czy jakiej tam inna Miss Polski, no to musi być chyba, przydałoby się, żeby była fajną Jagą. No nie wiem, czy Doda będzie chciała sięgnąć po ten utwór, no bo to jednak z zamierzchłych czasów zespołu Virgin, ale kto wie, być może ubarwi nim pierwszy wieczór festiwalu Piękna, no a jeżeli nawet nie, no to nic straconego, bo my teraz właśnie go zagramy i usłyszycie go na naszej antenie.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Zgodnie z obietnicami teraz przechodzimy do tematów radiowych, a na dobry początek i to całe wejście poświęcimy projektom posttrójkowym. Są takie no
4: nawet,
1: dwa?
4: Nawet poświęcimy im dwa wejścia, że tak zdradzę, bo pierwsze, w pierwszym zajmiemy się radiem 357, a w następnym to wy już wiecie.
1: Tak jest, radiem Nowy Świat. Na dobry początek właśnie radio 357, no i cóż.
4: Lato.
1: Tak, oczywiście. Wprowadzają oni mianowicie na letnią antenę 6 nowych audycji. Pierwszą nowością jest nadawana od poniedziałku do czwartku o godzinie 12:00 audycja Miejscownik, współtworzona przez patronów stacji. Ma to być czas poznawania nowych rzeczy, miejsc, ludzi, smaków, zapachów, dźwięków, sposobów spędzania wolnego czasu. W ten sposób powstać ma wyjątkowy przewodnik. Nie będzie w nim polecania miejsc, które i tak wszyscy znają, albo które bez trudu odnajdziemy sami. W miejscowniku pojawią się natomiast goście, którzy wymyślili ciekawe sposoby na podróżowanie albo na spędzanie wolnego czasu. Pozwoli to na stworzenie mapy unikatowych doświadczeń, którymi można się dzielić z innymi. Pierwsze wydanie poprowadzi Filip Jaślar. Pomysł audycji, i to jest w ogóle ciekawe, bo to taka budująca kwestia, że patroni nie są tylko od tego, żeby wpłacać pieniądze, ale też mają jakiś realny kształt na to, co na antenie się dzieje. Bo właśnie pomysł audycji wyszedł od jednego z patronów, jest to mianowicie specjalista od kartografii z Politechniki Warszawskiej. Miejscownik jest wakacyjną propozycją stacji, ale nie jest wykluczone, że w jakiejś formie będzie kontynuowany. Sonda w struny autorstwa Mai Piskadło to kolejny program, który będzie nadawany w poniedziałki między godziną 13 a 15. Natomiast w piątki w godzinach od 11 do południa Michał Żakowski poprowadzi audycję o podróżach Leitmotiv. I tu cytując autora, wydarzenia, anegdoty, brzmienie miejsca. To motyw przewodni. Poprowadzi nas do tamtejszej muzyki i ludzi, którzy też tam byli i mogą coś od siebie dorzucić. Bardziej świat anegdot i opowieści bez wielkiej polityki. Ale będą także tak zwane oazy marzeń, czyli miejsca, do których ciągnie i fascynują swoją muzyką czy historią. Także te jeszcze niewidziane. Program Nonfiction Beaty Kwiatkowskiej. Emisja jego będzie miała miejsce w co drugą sobotę po godzinie 16:00 i to będzie dwugodzinny program. Będzie swoistym przewodnikiem w świecie sztuki dokumentalnej, po filmach, reportażach i literaturze. Audycja będzie nadawana naprzemiennie z programem Na Szlaku Mateusza Kuźniewskiego. To z kolei propozycja dla miłośników gór. Prowadzący zabierze słuchaczy m.in. w Tatry, Karkonosze, Bieszczady i Beskidy. Będzie o bezpieczeństwie, o przygotowaniu sprzętowym, o ekologii i nie nieco bardziej ekstremalnych formach spędzania czasu w górach. I wreszcie szósta nowość na antenie Radia 357 to audycja Nie ma co się bać, nadawana z terenu trasy Męskie Granie. Zaczęło się w Poznaniu, potem w Katowice i na końcu Żywiec. Program nadawany jest w soboty od godziny 18 do 20. Zawiera rozmowy z artystami, komentarze i spotkania ze słuchaczami. No i teraz tak, radio, bo tu jeszcze mamy kilka informacji dotyczących pozostałych audycji. Otóż w poniedziałki między 13 a 14 nadawana będzie audycja Rzecz Technologiczna Jarosława Juszkiewicza, tego od nawigacji Google. I prowadzącym też będzie Robert Zembrzycki. A w co drugą sobotnią noc między godziną 23 a 1 Wiszące Ogrody Bartka Gila na zmianę z prognozami Pawła Pobuk-Ruszkowskiego. I tyle w Radiu 357.
4: I tak wygląda ta oferta. Dawajcie znać, czy uważacie ją za atrakcyjną. Za chwilę będziecie też mogli porównać ją z propozycjami Radia Nowy Świat. A już mogę zdradzić, że oni nie tylko wakacjami będą żyć w najbliższym czasie. No ale teraz właśnie skomentujemy sobie muzycznie Radio 357 i skoro Męskie Granie będzie miało, no i już ma od jakiegoś czasu, w zeszłym roku też już zresztą miało, zajmowało ważne miejsce na antenie Radia 357. Doczekało się w tym roku specjalnej audycji. No to my sobie posłuchamy tegorocznego hymnu Męskiego Grania, który również zdaje się, że premierowo został wyemitowany na antenie Radia 357. Słuchałam tej audycji, w której pojawiły się również rozmowy z wykonawcami tegorocznej piosenki. Piszcie, jak wam się ona podoba w porównaniu do utworów z lat poprzednich. A tym razem w projekt zaangażowali się Krzysztof Zalewski, zespół Kwiat Jabłoni i BDS.
5: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: No nie ma co się bać, z pewnością Radio 357 dostarczy wakacyjnych

0: będzie w lipcu i sierpniu zastępowała Piosennik Andrzeja Poniedzielskiego. W związku z tym program emitowany będzie co niedzielę od 20 do 21 i jak głosi zapowiedź, pomyślany został jako zaproszenie skierowane przede wszystkim do młodych artystów polskiej sceny kulturalnej. Na antenie Radia Nowy Świat będą dzielili się swoimi przemyśleniami, ale też muzycznymi inspiracjami, zachwytami i pomysłami. Jak zapowiada Magda Jeton, pozwolę sobie ją zacytować. Chcemy, by audycja Mogli w niedzielę stała się letnią przestrzenią, w której będą poruszane ważne dla twórców tematy, emocje i wyzwania ich pokolenia, o których najczęściej opowiadają w swoich utworach. A tuż po nowej audycji, między 21 a 23, czyli o godzinę wcześniej, swoje niedzielne spotkanie dobrze nastrojone po polsku zacznie Marcelina Słomian. No tak, bo zawsze Piosennik był dwugodzinny, więc pani Marcelina rozpoczynała audycję o 22:00, teraz ta nowość będzie godzinna, także może pojawić się na antenie o 60 minut wcześniej. Także od najbliższej niedzieli, 3 lipca, w godzinach 10-11, w czasie zwykle poświęconym zbiorom prywatnym Marii Zamachowskiej i jej gości, pojawią się audycje prowadzone przez młodych redaktorów Radia Nowy Świat. I tak w lipcu usłyszymy Jana Janczego w audycji pod tytułem Lipcowy Miód, a w sierpniu Mikołaja Tyczyńskiego, który przygotował dla słuchaczy letnią odsłonę soulówki. Z kolei prowadzone przez Tyczyńskiego wtorkowe pasmo między godziną 15 a 16, to w którym zwykle była soulówka, zmieni się w sierpniu w neosoulówkę. Także to jest rzeczywiście intrygujące, jak różnorodne pomysły będzie miał na te dwie wersje swojej audycji, bo zakładam, że jakieś już ma.
1: I że będą się te audycje czymś od siebie różnić.
0: Dokładnie. Czwartkowy numer na bis Marii Zamachowskiej będzie nadawany we wtorkowe przedpołudnia od 10 do 11, a w jego miejsce z motywem przewodnim pojawi się Mateusz Kuśmierek. No to już teraz właśnie nie mówimy o nowościach, tylko o pewnych roszadach w ramówce. A skąd akurat ta roszada i dlaczego pani Marii nie będzie w czwartki? Otóż letnia zmiana obejmuje również audycję Zamach na 10 Muzę, który zamachem pozostanie, no ale tę audycję kojarzymy przede wszystkim z panem Zbigniewem Zamachowskim, czyli tatą pani Marii, tak. A teraz to córka będzie dzierżyć się stery tej czwartkowej audycji, prezentować muzykę filmową, więc pewnie właśnie dlatego już w tej czwartkowej audycji emitowanej przed południem numery na bis jej nie usłyszymy. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o lato w Radiu Nowy Świat, o ich typowo wakacyjne propozycje, także może rzeczywiście nie jest tego dużo, ale liczymy, że to, co wymyślili, okaże się ciekawe dla słuchaczy, ale nie kończymy wątku tej rozgłośni, ponieważ być może niektórzy, kiedy sobie myślą o Radiu Nowy Świat, właśnie teraz na początku lipca, to sobie przypominają zaraz, a czy to nie będzie teraz jakiejś rocznicy właśnie? No rzeczywiście. No właśnie. Będzie, bo to już 2 lata mijają. Zdaje się, że 10 lipca, tak? To był ten dzień, kiedy radio oficjalnie wystartowało. Przypomnijmy, 2 tygodnie później niż to się miało wydarzyć z powodów covidowych. Ale jednak się wydarzyło i oni bardzo chętnie to celebrują, bo celebrowali już w roku ubiegłym. No i to nie jest tak, że poprzestali tylko na świętowaniu tej pierwszej rocznicy, że zapomnieli już o tym, stwierdzili, no co będziemy co roku, kto będzie o tym pamiętał, że mamy jakieś urodziny. Oni prawdopodobnie co roku będą o sobie w tym kontekście przypominać i wymyślać dla słuchaczy jakieś ciekawe atrakcje. I tak oto w tym roku właśnie mamy takie obchody i teraz powiem o nich kilka słów. Te obchody mają swoje hasło przewodnie. Ono brzmi: 2 stolice na rocznicę, smok syrenkę bierze pod rękę. No i jak stwierdzają radiowcy, to hasło zobowiązuje, więc w sobotnie popołudnie, czyli w przyszłym tygodniu, w krakowskim kinie pod Baranami odbędzie się spotkanie z Wojciechem Mannem, które poprowadzi Wojciech Bonowicz. Rozmowa odbędzie się z udziałem publiczności, tak więc no, być może jest jeszcze jakaś szansa, żeby się tam wybrać, ale prawdę mówiąc nie wiem, czy to trzeba mieć jakieś bilety, zaproszenia, czy co, być może słuchacze radia wiedzą więcej na ten temat i mogą nam to uzupełnić, bo niewykluczone, że już jakieś informacje padały na antenie. Natomiast niezależnie od tego, czy w ogóle jest jeszcze jakaś możliwość, żeby się tam wybrać i czy ewentualnie dacie radę, to zapis tej rozmowy będzie można zobaczyć i usłyszeć w urodzinową niedzielę 10 lipca po godzinie 12 na antenie i na stronie nowyswiat.online, online znaczy się. No ale to nie jedyny most łączący dwie

0: stolicę, jak to wynika z tego hasła, które wam zacytowałam. Z Krakowa Dorota Segda i z Warszawy Wojciech Malajkat na antenie Radia Nowy Świat wyznają sobie pewne uczucie. No, już zapowiada się gorąco, prawda? Czy
1: ciekawe, jakie?
0: Nie wiedzieli. No, takie, jakie im podyktuje Michał Rusinek. Tak brzmi zapowiedź, więc to rzeczywiście zapowiada się intrygująco. Także w sobotę, cały czas mówimy o tej przyszłej sobocie, czyli to będzie 9 lipca, rozgłośnia zaprasza na specjalne wydania Szczytu Wszystkiego od godziny 19 do 20 oraz Tip Top Listy od 20 do 22, które nadawane będą z namiotu ustawionego przed siedzibą radia. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda praca redaktorów. No to zawsze jest ciekawe. No mówiliśmy o tym ostatnio w kontekście Lata z Radiem i tego, że oni w trakcie tych pikników chcą pokazywać tajniki pracy radiowców.
1: I warsztaty robić.
0: No właśnie. No i wiadomo, że zawsze to jest gdzieś tam taka chwilowa możliwość podejrzenia czegoś, która oczywiście nie daje możliwości takiej, żeby poznać wszystkie zakamarki tej radiowej kuchni, no ale zawsze to coś. Z kolei z soboty na niedzielę od północy do 8 rano czeka słuchaczy wyjątkowe wydarzenie. Pierwsza nocna audycja nadawana na żywo. No tak, moi drodzy, bo może nie wszyscy pamiętają, że oni w nocy audycji na żywo nie mają. I tę audycję poprowadzi kilkunastu dziennikarzy Radia Nowy Świat, także to nie jest tak, że jedna biedna osoba nie zarwie nocy, tylko chyba nie zarwo, że jedna biedna osoba zarwie noc, tylko prawdopodobnie zarwie więcej osób, ale jakoś będą się tym mogli podzielić, więc może tam nie wszyscy będą musieli przez 8 godzin czuwać. Jak zapowiada Magda Jeton, ponownie ją zacytuję, będziemy łączyć się ze słuchaczami z bardzo różnych stref czasowych, z którymi porozmawiamy o tym, jak mieszka się w innych krajach, co najbardziej lubią w nowym miejscu i czego im brakuje, bo z pewnością nie naszego radia. No, jak wiemy, radio za pośrednictwem internetu dostępne jest na całym świecie. No i mamy urodzinową niedzielę 10 lipca i Radio Nowy Świat rozpocznie ją urodzinowym świtem z Ksenią Maćczak od 8 do 10. A od 10 właśnie mamy taką również specjalną audycję Halo, halo, czy Warszawa nas słyszy? Czyli Wojciech Mann będzie łączył się z Grodu Kraka. A więc znów mamy nawiązanie do tego motywu przewodniego. Od 12, co na antenie, to już wiemy, że retransmisja tej rozmowy z Wojciechem Mannem, ale poza tym radiowcy zapraszają patronów i słuchaczy. No ale to są w sumie kategorie, które się zazębiają też, prawda? I czy to należy jakoś tak wyróżniać? No mniejsza z tym. W każdym razie, no, chyba zapraszają nas wszystkich przed siedzibę rozgłośni przy ulicy Ostrej w Warszawie. Do godziny 20 będzie możliwość podpatrzenia dziennikarzy Jana Niebudka, Tomasza Raczka, Marcina Kedryńskiego, Katarzyny Kasi i Michała Nogasia podczas prowadzonych przez nich audycji. A więc znów tutaj mamy możliwość poznania
1: taki prawie, że dzień otwarty.
0: Tak, poznania tego radiowego warsztatu i zapoznania się z tymi jego sferami, które są nam na co dzień z perspektywy słuchaczy przed radioodbiornikami niedostępne. Mnie to tutaj troszeczkę zastanowiła lista tych dziennikarzy, no bo wychodzi też na to, że audycje będą miały trochę inny układ w niedzielę, no bo nie ma nic na przykład o panu Młynarskim i nie ma nic o Elizie Michalik, jest tutaj w tym miejscu Katarzyna Kasia, ale mnie się jeszcze nie udało przeczytać ramówki na tę przyszłą niedzielę. Także wynikać z tego może, że ona też będzie trochę niestandardowa względem tego, do czego nas Radio Nowy Świat przyzwyczaił, jeżeli chodzi o niedzielę, ale to tak właśnie gdzieś możemy wyczytać między wierszami. No i wiemy, że to także będzie okazja do spotkania się z innymi redaktorami stacji, między innymi z Wojciechem Malajkatem, Wojciechem Waglewskim czy Piotrem Bukartykiem. Obchody zakończą się koncertem zespołu Kraków Street Band i Macieja Maleńczuka, tortem i specjalną audycją, którą poprowadzi Marcelina Słomian z udziałem dziennikarza Radia Nowy Świat. A to jeszcze podobno nie koniec niespodzianek urodzinowych, bo o kolejnych redakcja będzie informować na bieżąco.
1: Tak? No rzeczywiście, trzeba przyznać, że o tę urodzinową oprawę to zadbali bardzo.
0: Tak, więc możliwe, że pojawią się jeszcze jakieś niespodzianki, o których wam nie damy rady powiedzieć z uwagi na naszą nieobecność. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani, no wierzę, że słuchacze Radia Nowy Świat zainteresowani będą i podczas słuchania radia będą właśnie na antenie wyłapywać coraz to nowe wieści dotyczące tego, cóż to jeszcze radiowcy na Ostrej w Warszawie wymyślili.
1: W ogóle z takiej naszej perspektywy też urodziny stacji radiowych są fajne. Ja bardzo lubię te urodzinowe programy, szczególnie dlatego, że tam często można dowiedzieć się o różnego rodzaju radiowych smaczkach. Trochę tej radiowej kuchni zawsze jest odsłoniętej, a jeżeli ktoś tym bardziej wie, o co chodzi, no a my już prowadząc przez te ileś czasu audycję też baczniej zwracamy na pewne rzeczy uwagę, to jeszcze więcej można wywnioskować.
0: Tak, no i akurat może to Radia Nowy Świat tak nie dotyczy, bo gdzieś tam śledzimy ich od początku, ale my szczególnie lubimy jakieś urodzinowe celebracje stacji, które są już dłużej długo, na tym radiowym rynku, bo wtedy jest możliwość usłyszenia ciekawych materiałów archiwalnych, jakichś dawnych fragmentów audycji, dżingli, czegoś w tym rodzaju, co...
1: I wspomnień.
0: Tak, i wspomnę osób, które były zaangażowane w tworzenie tego radia przed laty, więc takie materiały szczególnie dla fanów radia są zawsze gratką, ale nawet właśnie Radio Nowy Świat, mimo tego, że ich śledzimy od początku, to kto wie, czy nam czegoś takiego nie zaproponuje, bo na przykład w zeszłym roku była taka audycja podsumowująca rok działalności Radia Nowy Świat i tam na przykład zaprezentowano takie fragmenty muzyczne, które zostały przygotowane jako propozycje dżingli radia, a ostatecznie się tymi dżinglami nie stały. I to było w sumie takie ciekawe, że można sobie było posłuchać, jakie jeszcze opcje były i jak Radio Nowy Świat mogłoby brzmieć, gdyby twórcy podjęli trochę inne decyzje i wybrali właśnie inne fragmenty muzyczne do swojej oprawy. No to my teraz uświetnimy to nasze wejście muzycznie, tak jak oni uświetnią swoje urodziny. Powiedziałam już, że w trakcie koncertu wystąpi Maciej Maleńczuk, ale jego słyszeliśmy wielokrotnie. A i też chcieliśmy nawiązać właśnie do tego hasła o dwóch stolicach na rocznicę i że smok syrenkę bierze pod rękę. A więc skoro Kraków Street Band ma się w czasie urodzin zaprezentować, no to właśnie ten Kraków niech się u nas pojawi za pośrednictwem tego zespołu i ich piosenki Kropla.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a teraz dalej o radiu, ale tym razem o radiu takim tradycyjnym, nie internetowym.
0: Tak, wracamy do wątku letnich propozycji stacji radiowych. Wątek ten zresztą, przypomnijmy, zapoczątkowaliśmy już w zeszłym tygodniu, mówiąc wam o nowościach stacji ze stajni RMF-u, ale też zahaczyliśmy o grupę radiową Agory, informując was o letniej ofercie radia Złote Przeboje. No i teraz mamy informacje o kolejnych propozycjach, jakie stacje grupy Agory przygotowały dla nas na te najbliższe 2 miesiące, a więc skupimy się właśnie na ich 3 pozostałych programach. No i najpierw ten z nich, który ma stosunkowo największy zasięg, a więc TOK FM. No tutaj przyznam szczerze, że w porównaniu do innych stacji oni nie udają, że wymyślili nie wiadomo jak dużo na to lato, bo nie szczególnie. Tutaj wiele tych nowości jest. Skupiają się przede wszystkim na przekazywaniu rzetelnych informacji, ale no coś tutaj dla nas mają, chociaż bardziej w formie takich felietonów niż jakichś pełnometrażowych audycji. I tak oto pierwsza letnia nowość to przewodnik o podróżach autorstwa Piotra Balasa i on pojawi się na antenie radia TOK FM w wakacyjne poniedziałki po godzinie 19:23. Bardzo nieszablonowa godzina startu. I prowadzący, jak głosi zapowiedź, zainspiruje słuchaczy do niebanalnych wycieczek, zejścia z utartego szlaku i odkrycia nowych atrakcji turystycznych. Z kolei na audycję Przewodnik o kuchni stacja zaprosi w poniedziałki po godzinie 19:30. Tak więc sami widzicie, że te audycje za długie nie będą. Tak, to, ale można na tej podstawie wyliczyć, ile będzie miała ta pierwsza audycja i przypuszczać, że ta druga nie będzie jakoś za bardzo, szczególnie dłuższa.
1: No tak.
0: Prowadzącą Przewodnika o kuchni będzie Paulina Nawrocka i ona przedstawi słuchaczom Radia TOK FM felietony o jedzeniu, kuchni i kulturze, bo jak mówi, za każdym daniem kryje się opowieść, a historia smaków pisana jest miejsc w historię ludzkości. Na antenie Radia Tok FM w lipcu i sierpniu pojawi się również dodatkowe wydanie programu Jeszcze Więcej Sportu. Specjalnej audycji sportowej będzie można wysłuchać od poniedziałku do piątku po godzinie 19. No i w czasie wakacji zmieni się także czas nadawania programu podsumowującego dzień Tok 360, który będzie pojawiał się na antenie od godziny 18 do 19.
1: To tyle, jeżeli chodzi o Tok FM, a teraz przechodzimy do kolejnej stacji. Tym razem jest to Rock Radio. Oni też mają kilka propozycji, a jakich? Posłuchajcie. W porannej audycji Powstanie Rock Radia pojawi się wakacyjny konkurs zatytułowany Porno czy Telenowela? I w tym to właśnie konkursie słuchacze po krótkim cytacie będą musieli wskazać jego poprawne źródło. Podejrzewam, że źródło będzie jednym z tych dwóch właśnie, albo porno, albo telenowela. Między godziną 10 a 20, to jest ciekawe, w audycji cały rok wakacje, redakcja stacji zagra najlepszą klasykę rocka na lato, a po godzinie 19 w przewodniku po najlepszych rockowych wydarzeniach wakacji, czyli programie Rock Radio na trawie, rozdawać będzie zaproszenia oraz bilety na koncerty i festiwale. W tym roku Rock Radio patronuje m.in. festiwalowi Ze Wsi Budzi w Cisnej, to jest 20, no to już było właściwie, bo 24-27 czerwca, więc na to się nie wybierzecie. Drugiej odsłonie Charlotte Rock Festival, na to się możecie wybrać 17 lipca oraz Czochraj Bobra w Namysłowie 14 i 17 lipca.
0: Jedziesz?
1: Jakoś żaden mnie nie zainteresował. Chociaż...
0: Ja myślałam, że na Czochraj Bobra byś pojechał. Najpierw na to, za miesiąc do Elbląga, na piosenki wojskowej. Masz udane wakacje.
1: Udane wakacje, tak jest. Natomiast jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, które nam Rock Radio chce zaoferować, to już od 27 czerwca rozpoczęły się na antenie Rock Radia eliminacje do kolejnej, czwartej już odsłony wielkiego testu wiedzy z klasyki rocka. Uczestnicy z największą liczbą punktów razem z gwiazdami wezmą udział w finale zabawy, który odbędzie się 26 sierpnia w Hard Rock Cafe w Warszawie. Zatem no, może już jesteście o kilka dni w plecy ze zbieraniem punktów, ale myślę, że jeszcze spokojnie można nadgonić. Zwycięzcy zgarną tytuł mistrza oraz 5000 zł, które jak co roku przekażą na warszawskie hospicjum dla dzieci. Także tyle Rock Radio. Za dużo nie mają, trzeba przyznać, ale to no chyba w ogóle jest tak, że Rock Radio nie jest jakoś mocno dofinansowaną stacją. Tam chodzi o to, żeby grać muzykę i tyle.
0: No i żeby było. I żeby było. I tyle. A czy lepiej jest w jeszcze jednej stacji Agory, czyli radiu adresowanym do seniorów, Radiu Pogoda, przekonamy się za chwilę. Jak oni zapowiadają, motywem przewodnim wakacji w Radiu Pogoda już po raz drugi jest piosenka Haliny Kunickiej Lato, lato, lato czeka, wybrana w specjalnym plebiscycie przez słuchaczy stacji. O to przepraszam, oni ją wybrali w zeszłym roku i w tym roku już stwierdzili, że nie będą wybierać, czy oni ją po prostu wybrali rok w rok, bo stwierdzili, że fajna? No, jak słuchacie, to możecie nam dać.
1: Może to drugie. Ja no zastanawiam właśnie się, dlaczego nie Pies Dingo.
0: No jakby ci to powiedzieć, jednak chyba szukali tutaj utworów z letnimi motywami. Od poniedziałku 27 czerwca rozgłośnia nadaje program według wakacyjnej ramówki. Dodatkowo Radio Pogoda, to taka ciekawostka, no już też z przeszłości, ale może ktoś się pochwali nam, że miał w tym swój udział, bo Radio Pogoda rozpoczęło wakacyjny czas specjalną potańcówką na początek lata, zorganizowaną 24 czerwca w Krakowie, w Krakowskim Forum Kultury. To także początek wakacyjnej współpracy stacji i KFK, także może ktoś był i tańcował i może nam napisać, czy było fajnie, ale wracając już do tego, co na antenie w czasie wakacji będzie miało miejsce, to no właśnie w najbliższym czasie po 2-letniej przerwie na antennę Radia Pogoda powróci turniej miast. Może nie wszyscy zarejestrowali, że Radio Pogoda właśnie zainspirowało się tym słynnym turniejem miast znanym przed laty i postanowiło na jego wzór organizować swój. Będzie to już trzecia edycja konkursu, w którym mieszkańcy miast nadawanie Radia Pogoda powalczą o potańcówkę w swojej miejscowości. Jacy oni są roztańczeni,
1: patrzcie
0: ich. Turniej realizowany będzie na antenie w pogodnym poranku Radia Pogoda. O kultowych wakacjach z czasów PRL opowie z kolei słuchaczom codziennie o 12.30 Zygmunt Heiser. Na antenę Radia Pogoda wróci też Fundusz Wczasów Pogodowych. Dzięki niemu w te wakacje stacja wyśle swoich słuchaczy wraz z osobami towarzyszącymi na urlop do Gdyni. Do zabawy tradycyjnie będzie można zgłaszać się poprzez stronę internetową, a finałów słuchać codziennie o godzinie 14.30. W programie rozgłośni nie zabraknie też latem poleceń najciekawszych turystycznie miejsc. No to chyba taka standardowa oferta wszystkich stacji, prawda?
1: Każdy poza Radiem 357, bo oni się polecić od tego odcinają.
0: Tak. Miejsce także tych nieoczywistych jednak, które warto odwiedzić w Polsce. Audycja Pocztówka z wakacji pojawi się na antenie o godzinie 16.30. Radio Pogoda w wakacje nie zrezygnuje również z audiobooków i przedstawiania słuchaczom wyjątkowych gości. Letnie wieczory w Radiu Pogoda zarezerwowane są właśnie dla wakacyjnej powieści, wywiadów z gwiazdami i piątkowej potańcówki Radia Pogoda. Znowu. No
1: czyli
0: tak,
1: jeżeli
0: tak,
1: wasze miasto nie wygra, to po prostu możecie sobie sami taką zorganizować, bierzecie jakiegoś boomboxa, odpalacie i robicie sobie potańcówkę.
0: Tak, taką potańcówkę z najpiękniejszymi melodiami na lato, tak oni ją zapowiadają. No i to w zasadzie jest wszystko, jeżeli chodzi o stację Agory. Czy ta oferta jest atrakcyjna, ocencie sami. I w ogóle mam wrażenie, chociaż mogę się mylić, ale mam wrażenie, że już skończyliśmy opisywanie tych ofert stacji radiowych na czas wakacji. No chyba, że ktoś nam jeszcze z opóźnieniem coś ogłosi i wrócimy do tego tematu, kiedy usłyszymy się z wami po raz kolejny. Najprawdopodobniej nie będziemy odnosić się do stacji Eurozetu, bo ich wam tutaj mogło zabraknąć, bo zarówno tydzień temu, jak i teraz ani Radio Z, ani Antyradio, ani Melo Radio się nie pojawiły, bo oni chyba niekoniecznie chcą dokonywać jakichś istotnych zmian w swojej ofercie w czasie wakacji. Raczej zostają przy tych pasmach, które były emitowane w ramówce wiosennej, z jakimiś ewentualnie drobnymi zmianami, zamianami prowadzących, czymś w tym rodzaju.
1: No o bardziej... nowościach w Melo Radio zdążyliśmy powiedzieć. To sami przyznacie, że za bardzo tak, nie ma o czym mówić.
0: Tak, bardziej reklamują się w kontekście tego, jakie wydarzenia muzyczne objęli swoim patronatem, no a my raczej o takich rzeczach staramy się mówić niejako przy okazji, bardziej skupiając się na tym, co na antenie, bo to interesuje nas z perspektywy naszego programu, dlatego Eurozet sobie zostawiamy w tym kontekście na boku, no chyba, że mają jakieś interesujące propozycje, o których nie wiemy, no to dawajcie znać, piszcie do nas, bo jesteśmy na żywo, chyba to jeszcze dzisiaj nie padło, więc nasz Facebook wciąż na was czeka, no a poza tym czeka na was
1: lato
0: i o tym zaśpiewa teraz w letnim hicie Radia Pogoda Halina Kunicka.
1: I tak to właśnie lato czeka. No my się na lato już doczekaliśmy i wy doczekaliście się ostatniego wejścia w naszym dzisiejszym programie, poświęconego w dodatku radiu.
0: Tak, jeszcze ale spokojnie, radio. Nie pójdziemy sobie stąd jeszcze tak prędko, ponieważ w tym wejściu zgromadziliśmy trochę radiowych drobiazgów, przede wszystkim istotnych na szczeblu lokalnym, że tak pozwolę sobie to sformułować, więc nasłuchujcie, jeżeli jesteście z tych miejscowości lub przebywacie w tych miejscowościach, o których będziemy mówić. I tak się zastanawialiśmy, według jakiego kryterium uporządkować te wieści i doszliśmy do wniosku, że zaczniemy sobie od informacji o tym, co w eterze zagości już na stałe, a później przejdziemy do tego, co pojawiło się w nim okazjonalnie. A więc na początek, halo, czy Włoszczowa nas słyszy, czy jest tu ktoś z tej miejscowości, bo oto możecie cieszyć się nową stacją radiową słyszalną w waszym mieście. Od 29 czerwca RMF Max nadaje na włoszczowskiej częstotliwości 101,1. I tu w zasadzie moglibyśmy skończyć tę historię, gdyby ona była taka standardowa, ale standardowa nie jest, ponieważ historia tej częstotliwości jest długa i zawiła. To się wszystko zaczęło w roku 1998. Wtedy ta częstotliwość pojawiła się w koncesji Radia TAK, lokalnego radia, które później zostało wykupione i stało się RMF Maxem. I tak sobie oto ta częstotliwość była dalej w kolejnych dokumentach, również już wówczas, kiedy radio zostało przejęte i tam nadawany był na innych częstotliwościach ujętych w tej koncesji RMF Max. Ale czy to oznacza również, że emisja była prowadzona od tego 98 roku do dzisiaj? No już się możecie domyślić,
1: otóż
0: że nie. No właśnie, bo przecież skoro oni dopiero teraz tam zaczęli nadawać, no to coś musi być na rzeczy i skoro mówię, że ta historia jest zawiła, no to nie może być tak prosto. A więc emisja ruszyła wtedy, kiedy oni to wpisali do koncesji, a więc w 98 roku. Ale po 3 latach została przerwana z powodów finansowych. Podejście drugie przeprowadził już nowy właściciel jesienią 2007 roku. Tym razem skończyło się na niecałych 3 miesiącach i protestach okolicznej ludności, która to skarżyła się na zakłócenia. Trzecia próba przeprowadzona została kilka miesięcy później, w sierpniu 2008 roku i trwała do czerwca roku 2009. Emisja była prowadzona z okolic Radomska, ale na przeniesienie częstotliwości na taką odległość nie zgodziła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No i oni wtedy stwierdzili, że się poddają. No i teraz stwierdzili jednak, że podejmą kolejną próbę. Będą nadawać ten RMF Max z obiektu, z którego on jeszcze nie był nadawany, ale stamtąd chyba jakieś inne stacje już idą, więc raczej protestów tam być nie powinno, bo zakłócenia tam nie występują, a przynajmniej nic takiego się nie zapowiada. No i tę obecną emisję uruchomiono na pół roku przed wygaśnięciem aktualnej koncesji tego kieleckiego RMF Maxa, no ale przypuszczać można, że jeżeli wszystko będzie w porządku i koncesje będą przedłużać, no to nie stwierdzą nagle za pół roku, że to wyłączą i po prostu ten RMF Max będzie tam nadawał. Jeżeli chodzi o to, co również w eterze zagości na stałe, to jeszcze przed północą w nocy z 30 czerwca na 1 lipca w Przasnyszu sygnał Polskiego Radia 24 pojawił się na częstotliwości 96,8. No i tutaj chyba nie mam nic więcej do dodania, bo ta częstotliwość nie ma takiej historii bogatej jak ta częstotliwość włoszczowska, więc jeżeli jesteście z Przasnysza, to możecie sprawdzić, jak u was odbiera Polskie Radio 24 i dać nam znać, bo nie wiemy, czy mamy słuchacz z Przasnysza, także potencjalnych oczywiście pozdrawiamy. A teraz przenosimy się do Warszawy. Warszawa, czy nas słyszy? Kontynuujemy wątek ukraiński. Tak, to się znowu dzieje, bo znowu zmiany na tej częstotliwości, na której nadawany jest program kierowany do ukraińskich uchodźców w Polsce, konkretnie w stolicy. Otóż obecny od 2 maja w Warszawie na częstotliwości 106 Polskie Radio dla Ukrainy minutę przed północą 30 czerwca, a więc w czasie emisji programu UR1, czyli tego programu Ukraińskiego Radia Publicznego, zakończyło nadawanie. Natomiast to, co myślę, że jest ważne, to to, że programu Polskiego Radia dla Ukrainy nadal można słuchać w multipleksie DAB Plus Polskiego Radia oraz analogowo w Przemyślu na 98,6 i Chrubieszowie na 93,3. Pozwolenie na emisję w tym pierwszym mieście wygasa 23 lipca, a w tym drugim 25. Więc zobaczymy, kto się tam później pojawi, czy zostanie zachowana jakaś tam zasada naprzemienności, o której tyle mówiono, a w praktyce się okazało, że to tak nie zawsze działa. Natomiast przypomnijmy, że w ramówce stacji znajduje się 6-godzinny blok przygotowywany w Warszawie, emitowany od godziny 15 do 21 oraz wspomniana już retransmisja UR1 programu pierwszego ukraińskiego radia publicznego. No okej, ale wróćmy do tej częstotliwości 106. Już tam w Warszawie Polskie Radio dla Ukrainy nie nadaje, no a przecież jakżeby to tak, gdyby w eterze była cisza. No i długo ta cisza nie potrwała, bo oto tworzona przez grupę ZPR skierowana do Ukraińców stacja Z Wami FM to nowy gospodarz warszawskiej częstotliwości 106. Nadajnik uruchomiony został kilkanaście godzin po zniknięciu Polskiego Radia dla Ukrainy z tej częstotliwości. Przypomnijmy, że Z Wami FM zadebiutowało w internecie na początku kwietnia. Od 13 maja nadawane jest na podstawie pozwoleń na emisje okolicznościowe w Łodzi, w Poznaniu i w Białymstoku, a od 17 maja również w Szczecinie. Ważność tych pozwoleń upływa 10 lipca. To odnosimy się do pytania, które nam zadał słuchacz Wojciech. Czy my coś wiemy na temat tego, jak oni długo jeszcze będą nadawać, jak długo te pozwolenia będą trwały? No więc te są do 10 lipca. Co dalej? Też jeszcze nie wiemy.
1: Nie wiadomo.
0: Pewnie tak. Damy znać, kiedy do Was wrócimy po przerwie. Co się tam zmieniło, czy one zostały przedłużone, czy też ktoś nowy teraz program dla Ukraińców będzie w tych miastach tworzył. Natomiast przypomnijmy, że jeżeli chodzi o Warszawę, no to już jest trzeci gospodarz tej częstotliwości, no bo teraz opuściło ją Polskie Radio dla Ukrainy, a od 28 marca do 26 kwietnia zajmowało ją Radio Z Ukraina. No to tak odnotowujemy dla porządku i dla potomnych, bo te historie też już szczegółowo omawialiśmy i to właśnie w jej kontekście pojawił się ten wątek naprzemienności, prawda, i tego, że jeżeli jest więcej chętnych na nadawanie na danej częstotliwości, to przyznaje się te pozwolenia naprzemiennie, a jak się okazuje w praktyce działa to różnie. I cóż dalej? Dalej kontynuujemy, tak bardzo po polsku się wyraziłam, kontynuujemy po prostu, to dalej jest niepotrzebnym słówkiem, kontynuujemy temat ukraiński, temat zapoczątkowany przeze mnie w zeszłym tygodniu, bo wtedy dałam Wam znać, że kolejnym miastem, w którym Ukraińcy mogą znaleźć w eterze przekaz w zrozumiałym dla siebie języku, jest Kraków. Mówiłam wtedy o radiu Kalina i teraz wracamy do niego, bo tutaj mamy taką zmianę techniczną w zasadzie, ale jednak bardzo istotną, bo po 2 tygodniach obecności na częstotliwości 105 krakowskie radio Kalina przeprowadziło się na nową częstotliwość 98,3. Zmiana wiąże się również ze zmniejszeniem mocy. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadajnik pracujący na 105 wyłączony został o północy w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, po czym nastąpiła przerwa w dostępie do programu. Emisja wznowiona została po godzinie 1.30, więc ktoś tam w nocy pracował i tak szybko jak był w stanie, to znowu włączył. Nie zmieniło się natomiast to, no, kto za ten projekt odpowiada, a jest to, przypomnijmy, krakowska Fundacja Majdan. No i też to, że na antenie retransmitowany jest ukraiński program Radia Publicznego. Promin to jest konkretnie drugi kanał ukraińskiego Radia Publicznego. Także to jest taka odpowiedź na to pytanie, które sobie zadawaliśmy w zeszłym tygodniu. Czy oni tak tymczasowo tylko nadają ten chyba program Radia Publicznego, nie. A potem chcieliby coś własnego? No chyba jednak tak jest ten pomysł, żeby retransmitować Promin. No bo z dniem 30 czerwca im po prostu skończyło się to pozwolenie na nadawanie na częstotliwości 105, czyli tej, która należała przez ponad 20 lat do stacji o profilu akademickim, a teraz właśnie przenieśli się na częstotliwość nową 93. Zobaczymy, jakie będą dalsze losy krakowskiego eteru. Oczywiście
1: famka,
0: będziemy Was
1: famka
0: o tym informować. Famka chce, czy będzie, się okaże. I my teraz kończymy wątek ukraiński, ale jesteśmy dalej przy stacjach radiowych nadających okazjonalnie.
1: Tak jest. Już po raz 25 młodzież z całej Polski spotyka się w Rewalu na letnim obozie dziennikarskim Potęga Prasy. Pracy też, swoją drogą. No i cóż, towarzysząca im Rewal stacja gra niewiele krócej od 2000 roku, choć obowiązująca nazwa wprowadzona została kilka lat później. W tym roku organizatorzy przygotowali 2 turnusy. Pierwszy od 29 czerwca do 14 lipca, drugi od 15 do 30 lipca. No i tam w trakcie tych obozów przewidziane są warsztaty radiowe, telewizyjne i prasowe, a także wycieczki czy udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. No i Rewal stacja już nadaje. Tak na dobrą sprawę to serwis radiopolska.pl pisał o tym, że już wcześniej nawet rozpoczęli to nadawanie. Pojawiła się odpowiednia informacja i relacja na Facebooku, więc nawet już wcześniej niż ten pierwszy turnus się rozpoczął, to rewalstacja ruszyła. A gdzie można słuchać? Otóż na częstotliwości 99,2 MHz emisji towarzyszy sygnał RDS, jeżeli ktoś ma odbiornik z tym, że i jest w stanie z niego skorzystać, no to może sobie tam to i owo przez tego RDS-u przeczytać. Także fajnie, że się młodzi uczą. Zastanawia mnie, na ile dla takiej rzeczywiście młodzieży w dzisiejszych czasach to jest jeszcze jakieś takie fajne działanie w radiu albo w telewizji, jak teraz przecież co rusz to gdzieś się pojawiają informacje o tym, że młodzi, albo, ale to nawet jeszcze młodsi, bo to w sumie nie młodzież, a dzieci, to chcą zostać influencerami i instagramerami i youtuberami. Także nie wiem, czy to radio to jest jeszcze dla nich takie fajne, ale dobrze, że się mogą przynajmniej ci, którzy chcą nauczyć jakichś, no przynajmniej podstaw.
0: No pozostaje mieć nadzieję, że w tym gronie są jacyś pasjonaci, albo nawet jeżeli nie są jeszcze pasjonatami, to ze sprawą warsztatów połknął bakcyla i to radio stanie się ich pasją i będą chcieli zajmować się tym w przyszłości, albo przynajmniej no, uczyć się tego zawodu, no bo oczywiście jeszcze jakichś ostatecznych decyzji życiowych podejmować nie muszą, mogą w tym się po prostu sprawdzić.
1: Dokładnie.
0: I jesteśmy przy projektach tymczasowych. Teraz przenosimy się do miasta, które, jak być może pamiętacie, no co jakiś czas może cieszyć się taką okolicznościową emisją, bo tam chce się ludziom robić radio. Co prawda od czasu do czasu takie widocznie na razie mają możliwości, ale zawsze fajnie, że w ogóle coś jest. To są Pyrzyce. No i tak oto mamy kolejną okoliczność, która sprawiła, że w eterze pyrzyckim zrobiło się głośniej, bo w piątek 1 lipca wystartowały 41. pyrzyckie spotkania z folklorem. I w tym roku po raz drugi towarzyszyć im będzie okolicznościowa rozgłośnia radiowa pod nazwą Radio Pyrzyce Folk. Chyba dotychczas oni nie nadawali pod takim szyldem. To zawsze było Radio Pyrzyce. Nawet jeżeli właśnie towarzyszyli rok temu temu pyrzyckiemu festiwalowi, to właśnie w ten sposób po prostu z nazwą miasta w swoim szyldzie, a teraz właśnie już folk się tutaj też pojawił jako oznaczenie tego, że to jest tym głównym tematem. I tegoż to Radia Pyrzyce Folk można słuchać już od poniedziałku 27 czerwca. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 91,1. Jak napisano w zapowiedzi na facebookowym profilu powiązanego ze stacją dwutygodnika Puls Powiatu, pozwolę sobie zacytować, odwiedzimy z mikrofonem zespoły, które przyjadą do Pyrzyc na festiwal. Porozmawiamy o historii festiwalu i będziemy relacjonować, transmitować to, co będzie się dziać na festiwalowej scenie i terenach przyległych do Pyrzyckiego Domu Kultury. Oprócz tego tradycyjnie w ramach znalazło się wiele wywiadów na temat spraw istotnych dla mieszkańców. Stacja będzie działać do 10 lipca, więc nie aż tak znowu długo, ale jeszcze kilka dni macie, żeby tego posłuchać, jeżeli jesteście w zasięgu. A przypomnijmy, że tworzone przez Ryszarda Tańskiego Radio Pyrzyce już po raz szósty korzysta z wydanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zgody na emisję okolicznościową. Dotychczas to właśnie było w okolicach świąt, Wielkiej Nocy, zdaje się, że Bożego Narodzenia, plus właśnie w zeszłym roku tego festiwalu folkowego, tak jak to jest obecnie. No, zobaczymy. Być może uznają jakiejś tam przyszłości, że tych okazji jest tyle, które byłyby interesujące do opisywania na radiowej antenie, że będą się starać o to, aby zagościć w eterze na stałe.
1: I ostatnia wieść z naszych notatek dotyczy Radia Imperium.
0: Radia cyfrowego.
1: Tak, radia cyfrowego, dokładnie. Nadającego z Gliwic. Otóż gliwickie Radio Imperium, obecne dotychczas na Śląsku, zarówno w koncesjonowanym, jak i eksperymentalnym multipleksie DAB Plus z Katowic, pozostało tylko w tym pierwszym, którego operatorem jest spółka DAB.com. Radia Imperium nadal można słuchać w RBMUX nadawanym w sieci SFN z Góry Szyndzielnia w Bielsku Białym i w Bielsku Białej i z Gliwic. Także jest jeszcze kilka sposobów na ich odbiór. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy są poza zasięgiem radia cyfrowego albo nie mają odbiornika radia cyfrowego, no to jest jeszcze zawsze internet, a Radio Imperium całkiem ciekawą stacją jest, także uchem rzucić warto.
0: Już się o nich wypowiadaliśmy pochlebnie. Może warto przy tej okazji, skoro sobie o nich przypomnieliśmy, zerknąć do nich, co tam u nich
1: nowego. Czy nadal jest ich za co chwalić?
0: Tak, tak, rzeczywiście. No to z tym oto postanowieniem kończymy 158. wydanie programu RTV. Wydanie 158 pojawi się, jak się pojawi, ale przypomnijmy, na pewno nie w przyszłym tygodniu, może za dwa, ale jeżeli nawet, to też nie w sobotę, tylko w jakiś inny dzień, ale na razie nie nastawiajcie się, nie planujcie sobie, nie wpisujcie do waszych kalendarzy informacji na ten temat, bo tutaj się wszystko może zmienić, to zależeć będzie od naszych planów, jak i od tego, co stacje telewizyjne i radiowe będą mieć dla nas w tym sezonie. Ogórkowym niby, ale z drugiej strony jednak trochę się dzieje, jak widzicie, bo jednak dwie godziny z wami spędziliśmy.
1: Oczywiście, że tak, to było wydanie 157, bo dwa razy powiedziałaś o 158, to tak, jeszcze to doprecyzuję, 157 wydanie RTV za nami. No i cóż, do usłyszenia, a na koniec przeniesiemy się tak trochę do Pyrzyc i do tego festiwalu folkowego, który tam się dzieje i który jest transmitowany przez Radio Pyrzyce Folk, bo właśnie tam przejrzałem sobie program ich i mają też gwiazdę specjalną, gościa specjalnego, mianowicie Tulię. To jest najbardziej znany tytuł, który tam wystąpi.
0: Występuje też zespół Smolniczanie, tak. Prawda? Ale takich płyt jeszcze u nas płytą
1: jeszcze nie ma, ale może ktoś przyniesie. Tulia jest. No i jaka piosenka?
0: I piosenka nawiązująca trochę do tego, co działo się w naszym kraju, no przynajmniej u mnie się działo przedwczoraj i wczoraj, nie wiem jak tam u was. Mam nadzieję, że już nas to ominie i szczególnie, że to ominie tych, którzy wciąż na openerze, że dzisiaj to już się tak nie skończy jak wczoraj i nie będzie trzeba ewakuować całego festiwalu. Tak więc niech ta burza zabrzmi tylko muzycznie właśnie w wykonaniu zespołu Tulia. Tak sobie mówiliśmy o wakacyjnych propozycjach radiowych. No było, nie było, chciał, nie chciał. Burza jest zjawiskiem charakterystycznym dla tego letniego krajobrazu.
1: A zatem uważajcie teraz na swoje anteny.
0: Tak, a zatem teraz dziewczyny nas pożegnają swoim ludowym śpiewem. No a my słyszymy się w kolejnym, już teraz powiem poprawnie, 158. wydaniu magazynu RTV.
1: Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, to jest Radio N, www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tam właśnie możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A dziś mamy poniedziałek, w kalendarzu pierwszy dzień października. Rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, z audycją dla osób niewidomych i słabowidzących, z audycją, w której to właśnie poruszamy wszystkie tematy, które mogą zainteresować niewidomych czy też słabowidzących. A dziś będzie temat, który myślę, że zainteresować może nie tylko osoby z dysfunkcją wzroku, ale po prostu wszystkich, absolutnie wszystkich zainteresowanych tym, o czym dziś będziemy mówić, czyli zainteresowanych radiem. Ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości. Witam Roberta Łabęckiego. Witaj, Robercie.
5: Dzień dobry.
1: Witam Patryka Faliszewskiego. Witaj, Patryku.
6: Witam.
1: No i witam również Michała Kasperczaka, ostatniego z dzisiejszych gości. Witaj, Michale.
7: Witam, dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy sobie, tak jak już wspomniałem, o radiu, o różnych aspektach związanych z radiem, z tym, jak radio postrzegają, odbierają osoby niewidome, no bo myślę, że dla nas to jest takie medium najbardziej dostępne i dostępne tak naprawdę od samego początku. Radio było dla osób niewidomych zawsze dostępne, w odróżnieniu od chociażby prasy, która to dopiero dostępną się stała za sprawą różnego rodzaju cyfrowych technologii, czy wcześniej urządzeń typu Optakon, jeżeli ktoś miał na tyle samozaparcia, żeby z tego korzystać, a radio po prostu było dostępne zawsze, można było włączyć i słuchać. Ale najpierw zadam wam takie pytanie, bo to różnie jest i różnie ludzie niewidomi podchodzą do tego. Jak u was jest z konkurencją dla radia, taką bardzo mocną ostatnimi czasy, czyli z telewizją? Oglądacie, a jeżeli tak, to dużo czy mało, Robercie?
5: Ja chciałem powiedzieć póki co, że tak gwoli wyjaśnienia, że bo o radiu rozmawiamy. Jeden z ludzi usłyszał anegdotkę typu, że Radio N to radio dla niewidomych. Radio N to nie jest radio dla niewidomych, tylko to jest radio, dzięki któremu, który nam użyczy anteny do tego podcastu. To tak a propos, żeby wszyscy wiedzieli. Bo tak ostatnio się jakoś uciera wśród ludzi.
1: Dokładnie. Jakoś... Mimo, że można sobie to kojarzyć, że literka N to jest dla niewidomych, ale nie jesteśmy radiem tylko i wyłącznie dla niewidomych. Jesteśmy radiem absolutnie dla wszystkich. No. A jak to z tą telewizją, Robercie, u ciebie?
5: Powiem tak, z telewizją jest tak, że po prostu ta telewizja zaczyna nam się wkradać troszeczkę w to radio, choćby dlatego, że A. zaczęła być stereofoniczna, E. B. zaczęła być cyfrowa, C. zaczęła niekiedy nadawać audiodeskrypcję, która ułatwia oglądanie, D. zaczęła nadawać programy muzyczne, nie tylko, i takie, dzięki którym nie trzeba widzieć, żeby wiedzieć, o co w tych programach chodzi. I tak zaczyna troszeczkę to radio wypierać, ale to tak niewiele, powiem szczerze, póki co, bo tych programów nie jest aż tak dużo. U mnie wygląda to tak, że jest i tak 75% radia i te 20% telewizji, a 5% niczego dla zachowania zdrowia psychicznego, powiem tak.
1: A Patryku, ty preferujesz telewizję, czy preferujesz bardziej radio?
6: Czy telewizja jest konkurencją dla radia, to ja bym nie powiedział. Osobiście byłbym bardzo w tym sądzie ostrożny. Szczególnie, że ta telewizja cały czas, no niestety, pokazuje to, co pokazuje. Zdecydowanie radio. Ja mówię od razu, zdecydowanie radio. Telewizora w pokoju nie miałem przez lat 8 bodajże. Po posiadaniu go przez 2 lata, ja mówię w pewnym momencie do rodziny, słuchajcie, możecie sobie wziąć te manele, mojej babci się przyda, niech sobie poogląda filmy na DVD, a ja się zrzekam telewizora. Ostatnio sobie przystawiłem znowu, chociaż głównie on mi służy jako odbiornik do satelity, czyli do eksploracji różnych dziwnostek na satelicie, pomimo telewizji cyfrowej zakupionej u jednego z operatorów, no to na tym hotbredzie powiedzmy, że czegoś tam można posłuchać. Ale jest to radio satelity i jest to mój monitor HDMI do komputera i tyle. I dla mnie telewizja może nie istnieć w sumie. Tym bardziej, że audiodeskrypcja w porównaniu z innymi krajami jest na razie, ładnie mówiąc, raczkuje. Radio i zdecydowanie radio. Pomimo pojawiających się ostatnio takich tendencji, jedna z sieci, dokładnie grupa radiowa Time, wytworzyła sobie taki kanał, że to niby ma być takie bardziej radiowe. Tam na 4 litery, żeby nie robić kryptoreklamy, TV to się nazywa. I nie mówimy o telewizji grającej disco polo, bo też jest na 4. Gra muzykę, gra programy około muzyczne, wszystko fajnie, ale to nie jest radio.
1: A to się zgadza, ale na przykład jak u ciebie jest, Patryku, z oglądaniem chociażby jakichś filmów czy podobnych rzeczy? Interesuje cię to w ogóle, czy tak, no jednak, no jak już coś jest, to obejrzysz, ale nie nastawiasz się na oglądanie jakichś takich konkretnych produkcji?
6: Po obejrzeniu kilku klasyków typu Mistrz Stanisława Barei czy kilka innych takich, bo ewentualnie to jest grupa filmów, które jeszcze, powiedzmy, jestem w stanie obejrzeć, ale to bardziej z racji zabarwienia okołoustrojowego i z racji tego, że się tam po prostu tamtymi czasami interesuje, to film do mnie nie przemawia. Jeśli już w ogóle film, to wolę sobie pójść do kina, obejrzeć go z kimś. Jeśli w tym filmie naprawdę jest coś godnego, to wolę sobie go pójść do kina dla ćwiczenia języka i obejrzeć go bez napisów, niż pożytkować jako taką akcję filmu. Nie, filmów nie umiem oglądać.
1: Ale to dlatego, że nie ma audiodeskrypcji?
6: Nie.
1: W ogóle?
6: Dlatego, że wolę radio.
1: Okej, okay, okej.
6: Okay. Audiodeskrypcja mi pomoże. Audiodeskrypcja kilka rzeczy mi rozjaśni. Wszystko ładnie, pięknie, glans, ale nie. Wolę radio.
1: Rozumiem. No i teraz, Michale, pytanie do ciebie. Jak u ciebie wygląda sprawa z telewizją? Oglądasz, nie oglądasz, a jeżeli
7: tak,
1: oglądasz, to
7: oglądam,
1: ile?
7: Oglądam, tak, oglądam, myślę, że też to jest tak jakoś, jakieś 70% to jest radio, 20-30% to jest telewizja, przy czym traktowałbym telewizję jakby jako coś obok, coś uzupełniającego radio, niż jako taką konkurencję wobec radia, wobec audycji radiowych. No, wydaje mi się, że ja czasem oglądam też tym, ale zdarza się. Ja tak, no chyba telewizję jednak tak traktuję tak poniekąd radiowo, bo głównym kanałem, który gdzieś tam oglądam, który czasem, znaczy nie czasem, który śledzę, to są jakieś tam wiadomości, to jest TVN24, czasem telewizja lokalna, kablowa, czyli wiadomości z Poznania. No więc to są takie rzeczy, które powiedzmy, że można słuchowo bez problemu, chociaż też nie zawsze, bo na przykład są te różne paski, albo telewizje w ogóle mają taką manierę, to zaczęło się kiedyś, pamiętam już ładnych kilka lat temu, kiedy na przykład program w telewizji polskiej w latach 90. program telewizyjny albo prognoza pogody, albo niektóre informacje zaczęły się pojawiać tylko na planszach, na ekranie bez narracji, którą mogliśmy usłyszeć. Także no telewizję oglądam, ale bardziej ją oglądam raczej informacyjnie. Nie jestem typem takiej osoby niewidomej, jak niektóre osoby, też znam takie, które rzeczywiście lubią filmy, odnajdują się w tym, albo jak się nie odnajdują, to robią wiele, żeby jakoś poczuć, polubić i wiedzieć, co się na przykład w filmach dzieje. A inne rzeczy, takie jak jakaś tam rozrywka, teleturnieje, no niespecjalnie, w ogóle mnie to właściwie nie interesuje. No kiedyś, może jeszcze dawne teleturnieje, no to tam kilkanaście lat temu pewnie tak. Także reasumując, telewizja raczej obok, gdzieś tam jest, wiem mniej więcej, co się dzieje, bardziej w tych kanałach informacyjnych, czy tam w telewizji publicznej, niż w jakichś takich stricte komercyjnych, a filmowych to już tak w ogóle tylko się o to ocieram.
1: Rozumiem.
6: O informacyjno-newsowym zabarwieniu telewizji i zastosowaniu zapomniałem nawet. Dziękuję, Michale, bo tu ewentualnie jeszcze korzystam, ale to głównie jak rodzina ogląda, to jest.
7: Mm-hmm.
6: Bo
7: się dołączysz.
6: Bo ostatnio rzeczy typu TVN24 coraz więcej zaczęły wyświetlać na paskach, włącznie z pogodą, więc... Czy nie, tam chyba pogoda kiedyś jest mówiona w którymś czasach,
7: że jakość,
6: ale...
7: Myślę, że jakość też informacji się pogorszyła, ale to już abstrahując od meritum.
6: Abstrahując zupełnie, bo tu wchodzimy, która telewizja lepsza, która gorsza, a to nie o telewizji ma być dzisiaj. Chociaż radiu też, jako medium też to można zarzucić, więc...
7: Oczywiście,
1: dokładnie,
7: tak.
1: Ale to myślę, że porozmawiamy sobie
7: dojdziemy
1: o tym później. Dokładnie. Ja wam powiem, że wygląda na to, że my dziś wszyscy, łącznie z prowadzącym, który też bardzo radio lubi, jesteśmy bardzo, wszyscy bardzo jednomyślni. Ciekawe, czy tak będzie cały czas. Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli im więcej głosów
6: bo
1: w dyskusji...
6: stanie się nudna.
1: Dokładnie, im więcej głosów w dyskusji, tym jest ciekawiej, ale powiem wam szczerze, że ja z telewizją mam też podobnie. To znaczy, ja w ogóle, no, telewizor u mnie w domu jest, ale włączany jest tak naprawdę wtedy, kiedy ktoś się pojawi z gości i chciałby sobie coś obejrzeć, bo w przeciwnym wypadku nie, po prostu nie. I powiem szczerze, nie brakuje mi tego, zupełnie. Jakoś jeżeli chcę znaleźć informacje, znajduję je w internecie. Jeżeli chcę czegoś posłuchać, słucham radia. Nie brakuje mi telewizji zupełnie i mogę powiedzieć szczerze, że no, ostatnio telewizji praktycznie w ogóle nie oglądam, ale to taka ciekawostka, kiedyś w latach młodszych oglądałem no, zdecydowanie więcej różnego rodzaju, czy nawet filmy, czy jakieś tam seriale, także się zdarzało, czy także programy, no chociażby Nieśmiertelna telewizja edukacyjna, to było coś, za czym bardzo, ale to bardzo tęsknię. Zastanawiam się tak trochę, czy to jest wina tego, że zawartość programowa nam zubożała, mimo tego, że mamy coraz więcej kanałów, czy po prostu no, jednak gusta się z wiekiem zmieniają. Ale to już, myślę, temat na zupełnie inną historię. Ja jeszcze w międzyczasie powiem, że uruchomiłem naszego radiowego Skype'a, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. To jest nasz login, można dzwonić także do nas na numer telefonu stacjonarnego 223988027, wewnętrzny 938. No i połączycie się z nami tu ze studiem Radia N, opłata jak za połączenie z numerem warszawskim. Wracamy do tematu.
5: Z tą twoją telewizją to jest taka powracająca fala, że teraz to gdzieś odpłynęło, a potem znowu przypłynie.
1: Myślisz, że przypłynie?
5: Z jakiegoś powodu.
1: Okej. No to zobaczymy.
5: Trzeba trochę poczekać.
1: To zobaczymy.
6: Wiem, mi przypomniał w tym momencie Michał a propos lat młodszych i telewizji. To mi przypomniał jedno bardzo ciekawe zastosowanie telewizji w moim wypadku. Z racji, że u mnie było to duże miasto, bo był to Wrocław, a z racji, że Patryk był szperaczem dziwnym, to zresztą do dzisiaj jest, ci co mnie znają to wiedzą, co potrafię wyczynić, ale dobra. Odstrajało się telewizor na częstotliwości odpowiedniej, słuchało się różnego typu od krótkofalowców, przez dostarczane technologią radiową podobną do NMT, podobną do starych centerteli i rozmowy telefonicznej. Do tego między innymi służył telewizor.
1: A to też pamiętam. To też pamiętam.
6: Dla klimatu, tak ku błogostanowi rodziny, prawda? Tak, rodzina się czuła jak w niebie, kiedy Patryk włączał ich normalny kanał, jakąś jedynkę, dwójkę, TVP, słuchał sobie telewizji. Odstrojonej tak, żeby tak fajnie szumiało i żeby stereo sobie mrugało, jak się przełączało znikam na zwykłe.
1: Okej.
6: Bo telewizor miał to analogowo zrealizowane.
1: To teraz proponuję, żebyśmy...
6: Rodzina w niebo wzięta.
1: To teraz proponuję, żebyśmy przeszli do meritum naszego dzisiejszego programu, czyli do spraw radiowych. No i tak chronologicznie warto by opowiedzieć o tym, co w ogóle to nasze radio, co wy pamiętacie, moi drodzy, z tego radia. Ty, Robercie, już wspomniałeś, że masz dla nas historię z lat zdecydowanie dawniejszych, więc proponuję, abyśmy od ciebie zaczęli. Jakie były te radia w ogóle? Co tam kiedyś było?
5: Jakie były najpierw radia? Najpierw była Warszawa pierwsza i Warszawa druga, z tym, że najpierw Warszawa pierwsza, ale to lata 20, rok 25 bądź 28 albo 22. Ja w tej chwili nie pamiętam, wtedy nie żyłem jeszcze, ale że tak powiem, może zacznę od tego, jak było później, czyli po wojnie, gdzie dzięki naszym sowieckim przyjaciołom, tudzież najeźdźcom, dostaliśmy radiowęzły. No i te radiowęzły składały się z całej takiej maszyny nadawczej, która mieściła się w mieście większym, plus toczki, czyli głośniki takie większe, które się wieszało na ścianie. One posiadały pokrętło głośności i wyłączenia. I takie radiowęzły były kopane, że tak powiem, przewody albo po słupach były prowadzone, albo pod ziemią kopane na terenie wiosek, albo na terenie jakichś tam powiatów czy województw. Oczywiście jak to z telefonem i z innymi rzeczami, nie wszędzie takie toczki były, ale były. Było to namiastką radia, czyli dla tych, którzy takiego radia nie mieli. Dlatego, że kiedyś po wojnie, lata 50., 60., początek 70., o radio było trudno. Radio było rzadkością, można było...
1: Robercie, czy te toczki tak zwane to było to samo, z czym ja się spotkałem pod nazwą kołchoźnik?
5: Podobny, tak, albo kukuruźnik. Tak, ja bym tak powiedział, że chyba tak, dlatego że to był tak zwany radiowęzeł i to był jeden program, który pamiętam, czy na Białostoczyźnie był nadawany od godziny 5 rano do 24. Z tym, że część wiadomości była, że tak powiem, od pana z gminy i to, co oni tam ogłaszali, a część była z Polskiego Radia. Albo z dwójki, albo z jedynki. To wszystko było tam odpowiednio łączone. Kiedyś, jak pamiętacie, między programami, to nie jest co teraz, że się ciężko włączyć. Kiedyś były duże przerwy i tak dalej, to wszystko można było sobie dość dobrze rozplanować. Tak, tak?
6: Bo słyszałem takie mity, że tych kukurdzików się wyłączyć nie dało. To jest prawda? Czy to się tam nie, dało wyciszyć?
5: Nie, nie. Akurat w przypadku tej toczki, którą ja widziałem, dało się wyciszyć i wyłączyć.
1: No ja to słyszałem jeszcze jakąś inną rzecz, ale to chyba z tak zwanych urban legends. Jedna, że te kołchoźniki potrafiły nie tylko nadawać, ale także u różnych nieprawomyślnych obywateli odbierać.
7: Nie, ja myślę, to raczej z tego, z Orwella chyba z roku 1984.
1: To znaczy, z tego co czytałem, to ktoś się wypowiadał na ten temat, fachowiec w branży, i powiedział, że jest to możliwe, że jest to technicznie możliwe, natomiast no...
5: Technicznie jest to możliwe, natomiast za bardzo kosztowne, to raz, a poza tym, po drugie, służba, znaczy donosiciele wszelkiej maści byli bardziej
6: praktyczni. Byli tak skuteczniejsi.
5: Od tych toczek, tak.
6: Tam się utrzymali.
7: No może gdzieś tak. Pilotażowo, może był jakiś egzemplarz, no albo gdzieś razie, tam,
5: ta toczka,
7: kto wie, no ale...
5: Którą ja inaczej, widziałem, nie posiadała takiej możliwości.
6: Nie jestem historykiem kwalifikowanym, więc się nie wypowiem, czy
5: ja
6: w Polsce i...
5: U rodziców mojej mamy, tak powiem. U rodziców mojej mamy, którzy już nie żyją, ta toczka nie miała takich możliwości.
6: Bo ja nie jestem...
5: Później
6: jestem
5: w latach 70., tak rok 75, 6, te toczki wyłączono, bo już radia się rozpowszechniły na tyle, że można było sobie kupić i po prostu się nie opłacało i konserwować tego i dalej utrzymywać.
1: No bo to było też dosyć kosztowne.
6: I tak była.
1: Bo to było dosyć kosztowne, tak samo z jakich powodów obecnie

0: Chodzi, tak, tak.
1: To była taka mieszanka i zazwyczaj zaczynało się od wiadomości takich z właśnie z radia publicznego, a potem były wiadomości dla rolników.
2: Okolicy. I wiadomości lokalne.
1: Lokalne, no tak można to nazwać, tak? Bardziej wiadomości gminne. Ze spółdzielni,
0: ale wiesz, czy właśnie, że każdy na przykład dawny powiat przygotowywał, miał jakby taką swoją mini redakcję, czy to bardziej było na województwo szło, nie wiesz jak to, jakim terytorium?
1: To bardziej szło na to, kto komu się dostało, bo na przykład u mojej mamy, bo to tylko tam się mogę wypowiadać, było to, ta toczka była, ten nadajnik był zlokalizowany w Bielsku Podlaskim, a ta toczka w Klewinowie i w innych wioskach i miasteczkach tego, tak powiem, powiatu może tak nazwać. No i tam, natomiast no, to zależało, że tak powiem, od tego, kto, jak i kiedy. To znaczy,
2: Wrocław z tego co wiem miał 4 czy 8 takich podredakcji jakby, które koordynowały ten program.
1: Dokładnie, czyli dokładnie. Tak, także to, no i poza tym no to było takie, wiadomo, to było takie troszkę folknicze, tak? Ale było i jednak jakoś działało. No i potem były właśnie część, potem znowu jakieś, włączali jakieś radio publiczne, któreś dwójkę albo jedynkę i szły. No wiem, że był program dla dzieci, był, takie to troszkę było z...
2: Wszystko oczywiście zgodne z obecnie krzewioną ideą, tak?
1: Oczywiście, no przede wszystkim.
2: Bo tam nie mogło być miejsca.
1: Tak, tam nie mogło być miejsca dla...
2: nauk wywrotowych.
1: Tak, dla ideowej propagandy, oczywiście. Także na przykład audycja pana Martyki, Fala 49 była tam, że tak powiem, prezentowana w tych toczkach.
3: A cóż to była za audycja? Taka... Może coś więcej, Robercie, na ten temat?
1: To była taka audycja... propagująca właśnie te czasy i to była audycja właśnie zachodnia. Znaczy taka, no to Michał może też więcej powiedzieć. Ja mogę powiedzieć tyle, że ten pan po prostu szydził sobie z zachodniej kultury po prostu. Do pewnego.
2: Tłumacząc między innymi, że Zachód jest biedniejszy od naszego kraju i od Związku Radzieckiego. I
0: o
2: takie
0: ile sobie
2: różne.
0: Dobrze przypominam, córka Stefana Martyki, Teresa Martyka, do stosunkowo niedawna pracowała, to była dziennikarka redakcji rolniczej Polskiego Radia Porannych Rozmaitości Rolniczych i ona do restrukturyzacji tam chyba w 2000, chyba nawet 2005-2006, kiedy były te masowe zwolnienia za czasów Czabańskiego, za czasów PiSu i kiedy ludzie szybko przechodzili, niektórzy rzeczywiście, a niektórzy korzystali i szybciej przechodzili na emerytury, to właśnie, bo ona chyba 43 rok była i dla tych osób, które nie wiedzą, jest zresztą do dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia taka audycja rolnicza, poranne rozmaitości rolnicze.
2: Poranne rozmaitości rolnicze o 5:00.
0: I kiedyś ona teraz zmieniła, już jest taka w takiej nowoczesnej formule z muzyką, takiej bardziej komercyjnej, ale kiedyś właśnie ona była w takiej formie dosyć starej prowadzonej, znaczy takiej starej, tradycyjnej, takiej dawnej. No i właśnie
2: ja bardzo lubiłem w tej formie.
0: Tak, jedną z dziennikarek, która to prowadziła, właśnie była Teresa Martyka, bodajże w 43 roku urodzona. No i ta audycja Fala 49, właśnie były trzy osoby, znaczy to był Stefan Martyka, to był Leon Rawski i Wanda Odolska bodajże, któryś albo Rawski, albo Martyka został przez podziemie zamordowany dosyć szybko.
1: Z tego co wiem, to chyba Martyka. Ja bym musiał odświeżyć sobie książkę Marka Chłaski, Piękni dwudziestoletni.
0: A jest właśnie w dwójce teraz czytana po 19:00 codziennie. Właśnie teraz.
2: Konkurencja.
3: Tak.
0: No nagrywam, więc...
2: Bardzo dobrze, bardzo fajna pozycja.
3: Więc sobie posłuchasz, Michale, a oczywiście nie namawiamy, żeby zmieniać stację, bo dziś rozmawiamy na antenie Tyflo Podcastu o radiu właśnie. Może ktoś do nas zadzwoni i podzieli się jakimiś swoimi wspomnieniami na temat ulubionych audycji, co mu radio daje, jak obecnie się podoba to, co się dzieje na falach eteru. 223988027 wewnętrzny 938 oraz nasz radio Skype o loginie tyflopodcast.net. Tak sobie porozmawialiśmy nieco o radiowęzłach. Czy jeszcze coś, Robercie, pamiętasz z zawartości programowej?
1: Pamiętam z zawartości programowej Rolniczy Kwadrans. To była też pozycja obowiązkowa w tych toczkach wiejskich.
3: Ale to było produkowane przez Warszawę.
1: tak, oczywiście, ale tak. Rolniczy kwadrans.

0: Musiał być, to nie było to tam. To obowiązkowa pozycja, że tak powiem.
1: No bo mi się wydaje, no, że siłą rzeczy, znaczy ja nie wiem, ja też nie czuję się jakoś, powiem szczerze, ten temat mnie trochę zafrapował i mało się znam na radiowęzłach, natomiast no chyba gdzieś tam te radiowęzły były bardziej popularne no, w miejscowościach, bo jednak chyba tych radioodbiorników w dużych miastach było więcej,
0: tak, a
1: te
0: one
1: radiowęzły
0: były
1: tam były
0: na
1: fabryka.
0: Rubieżach, na wsiach,
2: one
0: tak,
2: były tylko po to.
0: Tak, to było po to, tak.
1: I to było dzięki temu ludziom. No właśnie, Rolniczy Kwadrans, potem się w Rolniczą, a to później się w Rolniczą
0: Ale to później, nie, to później radiowęzłów nie było.
1: To, tak, tak, to już
0: Rolniczy
1: oczywiście.
0: Kwadrans był robiony do roku bodajże 80 chyba któregoś, a radiowęzły wyłączono, przynajmniej tą tak... toczkę, w roku 74, o ile dobrze, o ile mnie pamięć nie myli, w roku 74 wyłączono tą toczkę, a jeszcze het dalej było. No i też było, trzeba było pamiętać, że nie mieliśmy jako Polska rozwiniętej infrastruktury masztów obiektów nadawczych UKF-u. No były co prawda rzeczywiście dobre fale długie z Gąblina, no ale no, z tymi radiami było ciężko, dlatego.
1: Tak, no bo o ile tak, bo na UKF-ie właściwie mieliśmy do lat 70, czy tak, od lat 60. mieliśmy trójkę na UKF-ie, ale przedtem na UKF-ie nie było nic. Znaczy, była rozgłośnia, ja do końca nigdy, nie wiem, czy ktoś może tutaj się też dowiem, bo ja do końca nie znam statusu rozgłośni harcerskiej, nigdy, bo wiem, że coś takiego było, wiem, że potem to było w czwórce jakby też takie bloki w latach 80.
0: Tak,
1: natomiast wiem,
0: przedtem
1: że w latach...
0: Przedtem była w Warszawie tam, tylko na domu.
1: Tak, tak, i to było w latach, czyli to była taka powiedzmy lokalna, bo zawsze się mówi tam Gaszyński, pograniczny, jak przyszli do trójki na początku lat 60, to wspominają, że wcześniej też Kaczkowski, że eksperymentalnie i w ogóle robili coś, pracowali w rozgłośni harcerskiej. I ja tak właśnie nigdy nie wiem, ile ona godzin dziennie nadawała, czy to było chyba tylko na UKF-ie i nie wiem, czy codziennie.
2: Przez jakiś czas na krótkich nadawała.
0: Też.
1: A może tylko
2: chyba,
1: na krótkich?
2: Chyba głównie
1: teraz.
2: Na falach krótkich.
1: Chyba głównnie na krótkich, tak.
0: Ale na UKF-ie też w Warszawie.
2: No ale to później. Sorry, 60 lata to UKF to tak jeszcze u nas w Polsce.
1: No,
2: robiono, ale.
1: I to właśnie trójka dlatego była taka elitarna.
3: Rozmowa i dyskusja zawrzała, to ja teraz proponuję, abyśmy odebrali telefon. Halo! Tak. Proszę państwa, telefon mamy. Tak, kogo witamy? Halo?
4: Przepraszam, bo ja tutaj mam opóźnienie, słucham was przez internet.
3: To prosimy wyłączyć radio, bo słyszymy się tak,
2: telefonem.
3: Tak, bo słyszymy się tak czy inaczej w telefonie. Kogo witamy? Kto jest z nami?
4: Mam na imię Mariusz. Pierwszy raz słucham waszej audycji. Aha, już wiem, co zrobię. Słuchajcie. Czy mnie słyszycie?
3: Słyszymy cię, Mariuszu, głośno i wyraźnie,
2: tak,
3: tylko po prostu...
4: To cieszę się, witam wszystkich, cały skład. Pozdrawiam Roberta, z którym kiedyś, no, że tak powiem, wspólnie, no Robert, na pewno mnie kojarzysz, Mariusz, w okolic Konstancina, ale pozdrawiam wszystkich.
0: No dobrze, ale może jednak przejdźmy do tematu.
3: No właśnie, co nam Mariuszu powiesz a propos radia, jeżeli chodzi
4: o... Mógłbym mówić bardzo dużo z radiem mam trochę doświadczeń, no praktycznie od przełomu lat 80. i 90., kiedy to jakby, no, świadomie mogłem go tam słuchać, no, wybierać jakieś tam audycje. Pamiętam, takie dosyć modne było, no, w środowisku powiedzmy, że niewidomych, łapanie stacji lokalnych z różnych miast, tak, na przykład powiedzmy tutaj my w okolicach Warszawy, no, tam każdy się niejako z drugim konkurował, kto dalszą stację lokalną złapie, tak, czy tam powiedzmy, no nie wiem, gdzieś tam z Lublina, czy z Białegostoku, czy nawet z morza, to było takie, no, dosyć charakterystyczne. No, pamiętam te rozgłośnie regionalne wtedy takie właśnie miały swoje pasma gdzieś tam chyba w ramach programu drugiego czy czwartego.
0: Dokładnie, drugiego.
4: Drugiego. No pamiętam, no co, no z radiem oczywiście się wiązało nagrywanie różnych audycji muzycznych na kasety magnetofonowe, to miało swój wielki urok, no... Pamiętam Robert, chyba to nie zdradzę tajemnicy, że tam był Robert jednym z no, kolegów, który miał chyba najliczniejszą tą fonotekę, można powiedzieć. Pamiętam to kopiowanie nagrań, no to już może wykracza trochę poza temat radia, ale
3: Ale swego czasu można było nawet w radiach przecież z radia nagrać całe sobie całe płyty, prawda? To było jak najbardziej, najzupełniej legalne, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, więc można było sobie piracić do woli, co wtedy nie miało znamion piractwa w ogóle.
4: Ale no niestety muszę powiedzieć, że moje wrażenia na temat no, komercjalizacji i zwłaszcza polskiego radia no, dosyć są te wrażenia takie dosyć negatywne. No. Odnoszę wrażenie, że to jest w coraz większym pośpiechu, jak gdyby te audycje są takie przeprowadzane. No, mówię na przykład o tej ostatniej takiej jakby reformie, nie reformie programu pierwszego, który tam od ponad tygodnia już nadaje w tej nowej takiej jakby swojej.
2: No właśnie się ostatnio z Michałem kłóciliśmy, mówiąc.
4: Tak naprawdę te audycje są już takie okrajane coraz bardziej, na przykład tam pasmo przeznaczone tam dla gościa, wywiad dnia, czy jak to tamkolwiek nazwać. No kiedyś
2: rozmowa dnia.
4: Zaczynało 15 po 8, a kończyło, no dajmy na to te 27 po, a teraz no to zaczyna się powiedzmy tam po reklamach, to tam różnie wypada, ale przeważnie jest to tam gdzieś 16 po. No, kończy się, nie wiem o której, ale mam wrażenie, że wszystko to takie jakieś takie trochę, no byleby szybciej, byleby jakoś tak więcej takiej dynamiki nadać, ale to do niczego to nie prowadzi. Tym niemniej komercyjne stacje też moim zdaniem podupadły, jeśli to można no, jakąś wartość dopatrywać tych komercyjnych, ale no pamiętam lata 90. to były takie, no zwłaszcza jedna z takich dużych rozgłośni radiowych, no to oferowała dosyć urozmaiconą tą ramówkę i konkursy, i playlista była. Nie lubię zresztą tego słowa, no ale chyba to, no ale chyba ona jest nieuniknione i tych nagrań była jakaś taka rozmaitość, a teraz to no praktycznie tam jest chyba kilkaset tych piosenek i że tak powiem w obiegu i one się jakoś tak nie zmieniają. No ale no, Radia N tego słucham chyba po raz pierwszy, więc no zobaczymy co jest w tej ofercie. No i no,
3: Mariuszu, a zapytam, bo skoro wspominałeś o tym, że kiedyś było tak, że prześcigaliście się w tym, kto złapie najdalszą falę, to co ty złapałeś ciekawego? Czym się możesz pochwalić?
4: Co ja mogę się pochwalić?
0: To by dłuższy wstęp trzeba było zrobić.
4: Może Robert rzeczywiście coś tam by powiedział. No ja tak jakoś nie przypominam konkretnych. Czy pamiętam jeszcze pod koniec lat 90. no zwłaszcza jak się samochodem na przykład jeździło, to dopiero miało dla mnie swój urok, że wjechało się do jakiegoś miasta, nie wiem, tam powiedzmy jakiegoś tam Wielunia, nie Wielunia i tam się kręciło tą gałką, bo wtedy jeszcze jeśli się miał radio na gałkę, to można było w miarę płynnie przeskakiwać tam od początku, tam z zakresu do końca, tak? Tam te 20 mega, że tak powiem, oblecieć, że tak powiem, a teraz jak to jest wszystko cyfrowe, to znaczy mam na myśli to strojenie oczywiście cyfrowe, tak, nie sposób nadawania.
2: Tak,
4: no to jakoś tak to trochę jest takie utrudnione tam. No i znaczy ja jestem może taki trochę jakiś taki za bardzo konserwatywny i stąd ta moja jakaś taka krytyka do tych nowych form. No ale
3: prawda chyba jest taka, że każdy najlepiej wspomina to, z czym się za swoich lat takich młodych świadomego słuchania, kiedy to świadome słuchanie zaczynało się, to wspomina to najlepiej. Jakieś takie mam wrażenie. Myślę, że obecne pokolenie młodych słuchaczy to po prostu będzie też sobie bardzo dobrze wspominało gdzieś tam te czasy obecnej radiofonii. No ale tak to bywa. Mariuszu, jesteś z nami jeszcze, bo chyba nam Mariusz uciekł. Okej, okay. W takim razie skoro z Mariuszem się rozłączyliśmy, to Mariusz, Robercie, tak? Ty chciałbyś coś
0: mówił
3: dodać?
0: Mariusz Jankowski, to chciałem powiedzieć, a poza tym chciałem powiedzieć, że co do tych rozgłośni, to jest dłuższa historia, ponieważ kiedyś radio było na innych częstotliwościach. Na częstotliwościach tak zwanych OIRT, to był zakres od 65,5 do 75 MHz, tak, w Polsce. I to były tak zwane niższe częstotliwości. Było mniej masztów nadawczych, ale dzięki czemu mogło być bardziej jakby fale były dłużej się, znaczy one na większą odległość te fale się niosły.
2: Inaczej się troszeczkę rozchodziły. Z takiej samej mocy, to nie wiem, teraz szacunkowo za 30% więcej zasięgów
0: tak,
2: w sumie było.
0: Tak, było zasięgu. Więcej. Miało to swoje wady i miało to swoje zalety. Wady miały takie, że czasami się programy na siebie nachodziły w niektórych okolicach i nie dało się słuchać, a zalety miały takie, że jednak było różne
2: mniej
0: ciekawe rzeczy.
2: Było potrzebne i więcej ciekawostek dało się znaleźć na paśmie, bo pamiętajmy, że wchodziły w grę jeszcze propagacje i różne dziwne uwarunkowania troposferyczne, o których pewnie co zainteresowani bardziej to wiedzą, kiedy można było słuchać, kiedy można było tropić, z jaką anteną i tak dalej, bo tu już niestety takie czynniki bardzo miały znaczenie. To nie to, co dziś, że weźmiemy sobie radyjko za złotych 15, podczepimy do niego kabelek i gra tam. Można było tak zrobić, ale to się łapało tylko najbliższą okolicę, a jeśli ktoś chciał się sztukować bardziej, no to też i...
0: Ale kiedyś były lepsze radioodbiorniki, proszę Państwa. Kiedyś były radio na przykład produkcji radzieckiej, typu WEF na przykład do nabycia i to miało
2: sam
0: naprawdę...
2: Sam takiego miałem, bardzo sobie chwalę.
0: Ładną czułość. Były polskie konstrukcje radiowe, Unit Radiora, Radmor i swego rodzaju różne jeszcze inne Unitry typu, nie wiem, Lubartów, Rzeszów i tak dalej, Kasprzak. To naprawdę było lepsze niż to, co mamy w tej chwili. Teraz radia są tłuczone tak naprawdę na jedno kopyto, na jakichś tam układach scalonych marnej jakości. Żeby dostać lepsze radio, to trzeba trochę i zapłacić. I mało tego jest tak naprawdę. Mało.
2: Znaczy inaczej, no te nasze polskie konstrukcje były lepsze, ale wtedy też i zachodnie były trochę lepsze niektóre modele od tych polskich. Natomiast ogólnie do tego radia przykładano więcej takiego serca, więcej takiego zapału jakiegoś. I przede wszystkim to medium się wtedy liczyło. Teraz ja mam wrażenie, że to radio, i tu nawiążę do wypowiedzi Mariusza, przepraszam, że zmienię temat troszeczkę i odejdę. Teraz jest ta idea takiego radia towarzyszącego bardziej niż radia, które ma uczyć, edukować, bawić. I ja tak trochę złośliwie mówię o niektórych komercyjnych stacjach i o między innymi tej nowej zmianie w jedynce, z którą też się zresztą nie zgadzam i kilka rzeczy mi się tam co najwyżej podoba, ale chyba to jest tylko wykonanie muzyczne niektórych dżingli, niektórych elementów oprawy, ale tylko ich wykonanie, nie ich realizacja. W każdym razie, radio kiedyś to ludzie sugerowali, co to radio ma grać, jeśli chodzi o muzykę, ewentualnie czego oni chcą się dowiedzieć od tego radia. I to radio wychodziło z inicjatywą, w jaki sposób poda tą informację. W tym momencie jest trochę tak, że to radio decyduje, co ty, słuchaczu, chcesz wiedzieć i jaką ty muzykę będziesz lubił.
3: Wiesz co, Patryk, ja myślę, że to jest troszeczkę jeszcze inaczej. Kiedyś ludzie prowadzący dane pasma i dane audycje mieli zdecydowanie większą autonomię. Teraz w dobie pojawiania się osób, które określa się dyrektorami programowymi, to już po prostu jest w radiu, w redakcji jedna osoba, która ustala, jak ma wyglądać zawartość programowa, co w programie ma się znajdować, a prezenterzy to są tylko takimi odtwórcami tego, co gdzieś tam im się nakaże z góry. Jacek zapytał, czy pamiętamy 60 minut na godzinę taką audycję. Kto z was pamięta?
2: To pewnie starsze pokolenie. Ja tylko z rekonstrukcji.
1: Tak, ja też oczywiście z rekonstrukcji, bo w latach 70. jeszcze mnie na świecie nie było, się w 80. roku urodziłem. Pamiętam, znaczy pierwsze moje zetknięcie ze 60 minut na godzinę, takie świadome, było dosyć późno, bo późno to było, bo dopiero to było... Znaczy, dla mnie dosyć ważny był 97. rok, a to dlatego, że wtedy w 97. roku Trójka, program trzeci Polskiego Radia, bardzo hucznie, chyba najhuczniej, najpełniej, najlepiej obchodził swoją rocznicę. To było 35 lat programu trzeciego. Oni wówczas bardzo właściwie cały rok to obchodzili w o wiele lepszy, myślę, sposób niż teraz. Zrobili taki fajny cykl historyczny Wszyscy Ludzie Trójki, różne fajne konkursy na temat historii programu trzeciego. No i między innymi wtedy jakby zacząłem, no to gdzieś tak byłem w drugiej liceum, słuchać powtórki z rozrywki, tak na dobre. No i tam dużo było powtarzanych poszczególnych skeczy właśnie, czy to pamiętnik młodej lekarki, czy rycerze Andrzeja Waligórskiego. Polskiego, czy... No i więc cała 60, aczkolwiek jak potem, bo kiedyś była w Starku na środę Andrus, czasem Andrzej Zakrzewski, ale głównie Artur Andrus, zresztą od tego zaczynał pracę, prowadził rozrywkowe trójki pod Księżycem, to kiedyś zrekonstruowali i puścili jakby całe godzinne, prawie całe, bo tam bo to się nie zmieściło, ale całe powiedzmy godzinne odcinki 60 minut na godzinę. I właśnie był pierwszy odcinek z 74 roku, bo ta audycja istniała od 74 do 81 roku. I jak się jednym ciągiem całościowo, to takie wydawało się bardziej nudne niż te pojedyncze skecze. No, tak mi się przynajmniej wydawało. Ale audycje oczywiście, no mam świadomość co to było i część zawartości znam.
3: To tak a propos rozrywki w trójce, skoro już weszliśmy w ten temat, tak na momencik, odbiegliśmy chronologicznie od tematu radia, to ja jeszcze też powiem, pamiętam, bardzo mi się podobały rozrywkowe piątki w trójce wieczorem. To było, jak dobrze pamiętam, po godzinie 22:00
1: wtedy się
3: Tak, no nie tylko Zgryz, Michale, wtedy pojawiała się jeszcze audycja Bar, czyli bezalkoholowa audycja rozrywkowa, wtedy był jeszcze zespół adwokacki Dyskrecja i jeszcze był chyba wtedy magazyn Teraz Śmiesznej, albo on pojawił się później.
1: Później, jak Andrus przyszedł do pracy w 95-96 roku.
2: Znam to niestety tylko z rekonstrukcji.
1: No jeszcze z rozrywki to pamiętam, ale to też oczywiście pamiętam, to akurat pamiętam w latach 80., no ale wtedy byłem za mały, tego nie rozumiałem jeszcze, dopiero też to później z powtórki poznawałem, nie tylko dla Orłów.
3: Tak, i jeszcze pojawiało się coś takiego. Pojawiało się coś takiego.
1: Znakomita audycja.
3: Dobrze, to ja teraz proponuję, żebyśmy sobie zagrali jakąś ładną radiową piosenkę. Zaśpiewa pani, która ostatnio z radiem się rozstała, tak a propos, czyli Gosia Kościelniak z zespołem Ananke. Radio Ty i Ja już za moment się na naszej antenie pojawia. Oczywiście, jeżeli chcecie do nas zadzwonić, no to możecie. 223988027, wewnętrzny 938, nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net również jest do waszej dyspozycji. Tu Tyflo Podcast, tu Radio N. Dziś, no właśnie, rozmawiamy o radio. No i... Radio N. No i mieliśmy mały problem. Tak też czasem bywa. W radiu również. To ja teraz zdradzę tajniki naszej radiowej kuchni. Przed momentem było bardzo ciekawe zacięcie naszego dysku zewnętrznego w komputerze emisyjnym. No a niestety czasem się tak dzieje. Dyski twarde, szczególnie te na USB, mają coś takiego, że po prostu lubią się uśpić, żeby zużywać mniej prądu. No a w sytuacjach radiowych zdecydowanie jest to niewskazane. Tyle tytułem wyjaśnienia, co to się działo. Prosimy oczywiście nie regulować odbiorników, słuchać nas dalej, no i dzwonić oczywiście. tyflopodcast.net bądź też 223988027, wewnętrzny 938. Teraz proponuję, abyśmy się cofnęli do tych lat, kiedy wy zaczęliście słuchać tak świadomie radia i o tym na pewno będziecie mogli poopowiadać sporo. Myślę, Robercie, ty tu z nas jesteś najstarszy, to pamiętasz pewnie najwięcej. Może zaczniesz? Co tak przede wszystkim w uszy ci się rzuciło? Co pamiętasz?
0: Za moich czasów, żeby nie było, na UKF-ie były 3 programy, czyli tych najpierwszych, tych z samego początku, czyli dwójka stereofoniczna z wejściami lokalnymi, rozgłośni, które były rano i po południu. Potem trójka monofoniczna i czwórka. Czwórka z rozgłośnią harcerską. I teraz tak, czwórka to było takie radio, takie trochę tu rozmów, edukacji trochę, no właśnie ta rozgłośnia harcerska swoją alternatywą. Trójka, no to trójka, o trójce można by dużo, ale ja akurat zapamiętałem z trójki Radio Kurier, prawda, Politykę dla Wszystkich to później. Też listę przebojów, to już jeszcze później, akurat przed stanem wojennym zacząłem słuchać listy przebojów, no i nagle mnie stan wojenny, że tak powiem, mnie odciął od listy przebojów. No i że tak powiem.
1: Przepraszam, ale której listy przebojów?
0: Programu trzeciego.
1: No nie, no lista przebojów programu trzeciego to była od 82 roku, od kwietnia, chyba że mówimy o liście, czy ja o czymś nie wiem.
0: A w grudniu był stan wojenny.
1: No tak. No, bo mówiłeś, że
3: 81.
0: 81 czy 82?
3: Ja pierwszego, pierwszego.
0: Przed stanem, ja mówiłem, że przed stanem wojennym, tak? Słyszałem jedno wydanie Listy Przebojów. Jedno wydanie. I już wiedziałem, że było w sobotę o 20, czy tam jakoś tak. I chciałem następne posłuchać, już nie mogłem posłuchać za tydzień. Już się nie dało, że tak powiem. Tak ja to pamiętam. Ja nie wiem, czy... Może tu są jakieś, nie wiem, może jakieś drobne przekłamania, ale mi się wydaje, że była jednak troszkę wcześniej.
1: No nie, lista, znaczy być może była jakaś lista, ja jakby nie tego nie neguję absolutnie, ale jaką ją znamy, czyli Lista Przebojów Programu Trzeciego, no to miała premierę, pierwsze wydanie było bodaj 17 kwietnia, 20 chyba 2 czy 4, zawsze to mylę, kwietnia 82 roku, czyli po tej reaktywacji trójki, która przejęła ekipę Radio Kuriera, czyli wszyscy Andrzej Turski, Sławek Zieliński, Wojciech Reszczyński i tak dalej, Jarosław Kawecki, no to no i wtedy przyszedł do trójki przyszedł Niedźwiedź, Marek Niedźwiecki, no i od kwietnia 82 jest ta, no ta Lista Przebojów słynna, więc być może to była.
0: Nie, to było po reaktywacji. Niedźwiecki był wcześniej jeszcze w trójce.
1: W jedynce
0: ja pamiętam był... jak... tak, moment, no chyba, że Guścin był w trójce. I w trakcie stanu wojennego jedynka chciała go przejąć. On dostał telefon nawet, że ktoś go chciał przejąć, ale w międzyczasie ktoś do niego zadzwonił i mówił...
1: Zofia Kruszewska,
3: dokładnie. Tak,
0: żeby się nie dawał dla jedynki, że będzie z powrotem trójka.
1: Tak.
0: Nie. Także on coś tam jednak robił.
1: Znaczy tak, on robił, ale on bardziej dla jedynki z Jadwigą Skolarską studio stereo chyba prowadził, i bo była wcześniej było coś takiego, też do końca nie wiem jak to, na czym to polegało, ten Radio Kurier właśnie taki młodzieżowy, i ale to w jedynce, i była coś takiego jak Lista Przebojów Studia Gamma, i to nie prowadził jakoś.
0: To Niedźwiecki czasami i Kaczkowski.
1: Aha.
0: I była jeszcze Lista Przebojów Studia Rytm, ale tego...
1: Ja to wcześniej, nie mogę, to do 73, jeszcze, od 65 do 73.
0: Nie bardzo się bardzo mogę wypowiadać, bo że tak powiem wcześniej to mnie nie było na tym, co chciałem powiedzieć. Studio Stereo było w programie drugim. Studio Stereo zaprasza. Za moich czasów było w programie drugim. I rzeczywiście
2: bardzo
0: wprowadziła
2: charakterystyczny
0: to...
2: sygnał.
0: Czasami Jadwiga Skolarska, czasami Jerzy Rawiński, czasami Michał Rybczyński,
1: tak.
0: Versus Ryszard Rębiszewski, tudzież... Bo chodzi o to, że Michał Rybczyński nie mówi, znaczy
1: tak,
0: nie
1: to,
0: mówił
1: to
0: sam,
1: często.
0: Tylko Spikerzy za niego mówili to, co on tam chciał przekazać.
3: Czyli on pisał scenariusze do swoich audycji, tak?
1: Dokładnie.
0: Tak, łącznie z wyjściami.
3: Mhm, rozumiem.
0: Łącznie z wyjściami i chyba proponował muzykę.
3: A co to było to studio stereo? Bo to jest nazwa programu,
1: to
3: która jest dosyć charakterystyczna, ale na czym ona polegała?
0: Tak, od 22 do północy.
1: Pierwszej, no, do, no,
0: albo do pierwszej, tak,
1: pierwsza,
0: albo do pierwszej, tak.
1: Z przerwą,
0: tak.
1: I to było tak, na początku tam w ogóle były, ja to znam od 86 roku, czyli dosyć od tego późniejszego okresu. Na początku tam to jakoś się łączyło, znaczy nie łączyło w sensie, że się łączyli na antenie, tylko to się integrowało z tym, co kiedyś było w jedynce, sorry, przepraszam, że tak mówię z kurtami, no zakładam, że mówię do osób, które jednak trochę się na tym radiu dawnym chyba znamy. Kiedyś była w sobotę o 13.05, ale to w jedynce piosenki tygodnia, takiego, taka niby Lista Przebojów, coś takiego.
0: Było
1: i to
0: takiego,
1: jakoś
0: tak.
1: Miało się integrowało z tym studiem stereo, że raz w miesiącu te piosenki jakoś były chyba w stereo, czy jakieś wydłużone, to była taka mini Lista Przebojów. No i potem częściowo Bogdan Fabiański też tam te audycje prowadził i generalnie to była prezentacja nowości i też fragmentów dłuższych płyt z naciskiem chyba bardziej na taką muzykę lekką dyskotekową, czyli
0: tak,
1: ja stamtąd tak. Albo... Sissy Catch, Modern Talking,
0: tak.
1: Te wszystkie Italo, później to co było w piątki u Fabiańskiego, Wsłuchajmy Razem, te wszystkie tam Savage i cały nurt Italo Disco, ale też jakieś takie polskie rzeczy zupełnie mniej już zapomniane, jakieś typu Joanna, jak ona tam, Zagdańska i jacyś tacy zupełnie dziwni. Też taka. Rybczyński to z kolei bardziej takie piosenki, powiedzmy, trochę dla starszego pokolenia, bo z jednej strony piosenki niemieckie, pamiętam, Rybczyński zawsze. Piosenki
0: też,
1: niemieckie
0: też,
1: i takie...
0: I z Holandii, Stajnia Holenderska, Audrey Lenders.
1: To nie wiem. I też takie bardziej, takie też mi się wydaje do tańca, typu czasami jakiś taki Glenn Miller, takie, t- takie jakieś takie też bendy, jakieś takie orkiestrowe. No i to była taka audycja w ogóle, to było śmiesznie, bo podobno to jakoś było też w pewnym momencie to było nagrywane, to dochodziło o jakieś problemy, znaczy ja nie znam tych niuansów emisyjnych, jeżeli chodzi o przekaz tego, że to jakoś tam lepiej, żeby to lepiej brzmiało, to jakoś było przekazywane, nagrywane i przekazywane przez te rozgłośnie podobno lokalne. W ogóle gdzieś słyszałem. Tylko ja
2: Chodziło o to, że był problem z dosyłem stereofonicznym, tak? Nie będziemy się tu rozwodzić, bo ja też tego dokładnie nie pamiętam. Natomiast z tego, co wiem od ludzi właśnie jakoś tam związanych, chodziło o to, że po prostu wtedy na tyle technika nie pozwalała, żeby z tym stereo w pełni się uporać. Tam chodziło głównie o emisję stereofoniczną. Po prostu no, na odległość to były problemy z tym. I przekazywano taśmy, czy tam co tam, bodajże taśmy te radiowe, te szpule takie na 38 do rozgłośni lokalnych po prostu.
0: Znaczy ja tego nie zauważyłem, żeby to było przynajmniej w mojej miejscowości. Natomiast z racji tego, że dźwięki się rozchodziły wtedy po kablu, to znaczy cały ten sygnał był przesyłany nie tak jak teraz, że jest satelita i każdy z obiektów nadawczych ma swój talerz i odbiera, tylko do każdego z obiektów był przeprowadzony kabel i często tam wysiadały, a to ekspandery, a to jakieś inne takie rzeczy i się robiło albo przeciwfaza, albo jakieś harkoty w którymś z kanałów, albo takie różne rzeczy. Tam często mówił pan Leszek Nichniewicz w takiej audycji zakłócenia odbioru, tak, kiedyś takie coś było.
1: O 17.
3: Na czym polegała ta audycja zakłócenia odbioru?
1: Z Szapowskim i Kraftwerk był sygnałem bodajże.
0: Tak, dokładnie.
2: Tak, z płyty Radioactivity bodajże.
0: Powiem szczerze, brakuje mi takiej audycji, ponieważ, że tak powiem, technika cały czas się rozwija.
2: A cały czas nawala.
0: Tak, i cały czas nawala, a tam były właśnie takie różne, on zbierał różne nowości techniczne, takie na ten czas, zapraszał różnych inżynierów i się wypowiadali na różne...
2: Zapowiadali ewentualnie konserwacje i inne takie, to było miejsce.
0: Tam było miejsce właśnie na takie rzeczy, właśnie na te konserwacje, na to, na przykład ja stamtąd się dowiedziałem o tych kasetach DCC, czyli kasetach magnetofonowych, dzięki którym można było nadawać cyfrowo, które się w końcu jakoś nie przyjęły, bo przyjęły się bardziej daby, ale też się w końcu nie przyjęły, tak do końca, ale bardziej daby się przyjęły.
2: Robercie, to Polska.
0: No to Polska, no w każdym razie stamtąd się dowiedziałem o gramolaserofonie, czyli urządzeniu, które odtwarzało przy pomocy lasera płyty analogowe, też się jakoś nie bardzo przyjęło.
2: Bo to miało duże problemy z korekcją błędów i czułością. Płyta musiała być bardzo, bardzo zadbana, żeby to było dużo czystsze, fajniejsze,
1: szkoda, do tego pewnie dojdziemy później, kiedy sobie troszkę porozmawiamy o tym, co teraz Polskie Radio uruchomiło, czyli o tych internetowych kanałach. Ja miałem nadzieję, że oni takie ekstra audycje wygrzebią jakieś, ale niestety, no szkoda, coś takiego by się przydało, żeby...
3: O, nie. I znowu wydawało Michał ma problem z łączem swoim, no niestety.
2: Bo Michał się chyba właśnie dosyła po kablu. On wrócił do tych lat 70.
3: To znaczy Michał właśnie się dosyła radiowo. Michał się bardzo wczuł w tematykę dzisiejszej audycji, i się dosyła radiowo.
1: Tak. Czy teraz mnie już słychać lepiej?
3: No słychać cię, słychać.
2: Ciebie zawsze słychać, tylko raz na jakiś czas po prostu.
3: Dokładnie,
2: sobie
3: po prostu zgubi się sygnał. Natomiast wiecie co, tak jeszcze a propos techniki, ja słyszałem kiedyś takie nagranie i tu sięgamy i dotykamy zupełnie jeszcze innego tematu, do którego myślę, że też gdzieś tam przejdziemy, ale a propos techniki, to chciałbym ten wątek poruszyć. W Radiu Wolna Europa kiedyś pojawiła się audycja, teraz nie pamiętam imienia i nazwiska prezentera, który o tym opowiadał, ale to był człowiek, który jakieś właśnie wykształcenie techniczne miał, opowiadał o tym, i to bardzo obrazowo, no bo to radio było, to musiał. Opowiadał bardzo obrazowo, jak skonstruować antenę, która polepszałaby odbiór Radia Wolna Europa. Budowa była z kabla koncentrycznego, tam potrzebne były jeszcze jakieś deski do stelażu i jeszcze jakaś tam rzecz. Cała filozofia polegała...
0: Do fal średnich i do fal krótkich.
3: Tak. No, ale taka w ogóle mówię o technice, o audycjach związanych z techniką i odbiorem.
2: Wtedy na technikę i odbiór zwracano dużą uwagę, nie to co teraz.
3: Jeszcze napisała do nas Magda, powiedziała, że pamięta, że w programie drugim Polskiego Radia w godzinach popołudniowych pojawiała się w latach 80. audycja, ale nie pamięta jej nazwy. muzyczna audycja. Może ktoś z was coś kojarzy?
1: Była masa audycji. Znaczy tak, to było 11.10 muzyczny non-stop, potem rzeczywiście była muzyka poważna, potem wchodziły lokalne audycje, album operowy i potem były bloki muzyczne prowadzone przez wszystkich możliwych dziennikarzy muzycznych albo czasami czytane przez speakera, na przykład ja... Że kiedyś Kleszcz był czytany przez speakera bardzo długo przecież, Włodzimierz. Ale jakie to były audycje? To były właśnie audycje regowe Kleszcza, to były audycje, jeszcze kończył przed wejściem na emeryturę w 87 roku Roman Waszko, coś w poniedziałki prowadził. To były audycje jakiejś... Ktoś z was pamięta, jak ona się nazywała, z muzyką włoską i francuską w dwójce, ale to nie była Barbara Podmiotko jak w trójce, tylko kto był, jakaś pani, niestety nie wiem kto to był, tylko w dwójce ona to miała.
0: Magdalena...
1: Była Magdalena Konopka, ale to był ktoś inny jeszcze. To ona
0: była Jadwiga Skolaczka, a ty może mówisz, tak. Nie, bo jeszcze był klub stereo, nam przyszedł.
1: A to 8, tak, to później. To później, bo te audycje południowe, one nie miały swojej jakby takiej. To codziennie było coś innego, to były różne audycje. Muzyka na syntezatory Kordowicza, to były koncerty na bis Gaszyńskiego i nie tylko. Muzyka młodych od połowy, od 86 roku, czyli taka audycja z muzyką metalową i około metalową. A kluby stereo. Kluby stereo to było bardziej regularne od 18.30. One w tej formule, kiedyś to była formuła codziennie ktoś inny, a od 85 roku jako było tygodniami, że co tydzień prowadził ktoś inny, no i to rzeczywiście były prezentacje całych płyt, często monograficzne, czyli że Bogdan Fabiański na przykład i cały tydzień po kolei tam pierwsza płyta Pet Shop Boys, druga płyta Pet Shop Boys, jak już, no to już po tych kilku latach, jak już wydali dwie płyty na przykład, albo tam cała dyskografia Pink Floyd była, Beksiński czasami prowadził, Tomasz Szachowski.
0: No słynna audycja Romantycy Muzyki Rockowej.
1: A to tak, to od 22. Tak. Zresztą, bo to może też sobie o tym zaraz powiemy, bo to też było specyficzna sytuacja w ogóle była z programem drugim Polskiego Radia.
3: Właśnie w ogóle, Michale, przerwę ci na momencik, bo ja nie pamiętam tych czasów, ale zaskakuje mnie to, o czym mówisz teraz i myślę, że naszych tych młodszych słuchaczy zaskoczy też to, bo kiedy włączają sobie obecnie program drugi Polskiego Radia, no to słyszą audycje zdecydowanie poważne. Muzyka klasyczna, jakieś audycje literackie.
2: Około jazzowa,
3: dokładnie. Podobne tego typu rzeczy. A tu mówimy o jakiejś na przykład muzyce tanecznej, o Italo Disco, o tego typu sprawach. I to wszystko było w programie drugim.
2: Ja myślę, że to w ogóle samą godzinę albo i dwie można mówić, no nie, przesadziłem. Znaczy, w dwie godziny można się wyrobić na
0: słuchajcie,
2: temat
0: kiedyś dwójka było jedynym programem stereofonicznym na całą Polskę i ona musiała godzić wszystko.
1: I to jest w ogóle, nie wiem, bo czy ktoś z was śledził teraz to 75 czy tam ilośletnie dwójki, które było w marcu. Ja w różnych audycjach próbowałem nawet do nich pisać tam i pisałem do Gizy, do Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego i nie tylko maile, jak były audycje o dwójce. I generalnie to jest w ogóle temat, ja bym kiedyś to chciał zbadać, tylko no, że nie mieszkam w Warszawie, to z archiwami miałbym spory problem. Wydaje mi się, że oni się mocno, znaczy oni, tak mówię brzydko, że obecne i władze i ta ekipa stworzona przez Elżbietę Markowską ponownie na początku lat 90. Dwójki, no bo teraz Dwójka to jest kanał taki z muzyką właśnie klasyczną, jazzową, generalnie kanał no taki z tak zwanej kultury wysokiej, kanał raczej taki, no taki ambitny, do którego trzeba trochę przysiąść, jakoś tak się wyciszyć i skupić na tych audycjach. I taka trochę Dwójka była w latach, nie aż taka, znaczy w latach 60., 70. ona była. I tu są różne opinie. Obecnie ci, którzy właśnie pamiętają starą Dwójkę, ci pracujący obecnie, tworzą taki, mam wrażenie, trochę mit, eksponują jaka to Dwójka, niemal tak jak Trójka, że Dwójka to była też taki azyl, że dużo kultury i tak dalej. Kiedyś, jak pamiętam z opisów czy z refleksji innych radiowców, ludzi pracujących w radiu, no to się mówiło zawsze, że to Trójka była takim, powiedzmy, radiem azylowym, radiem bardziej swobodnym, a Jedynka i Dwójka to tak naprawdę było, no Dwójka może trochę lepiej niż Jedynka, ale to było coś podobnego. I potem w latach, pod koniec lat 70., a głównie po stanie wojennym, niestety no, z racji politycznych część dziennikarzy, głównie tych z redakcji, bo to kiedyś jeszcze było, o tym też można by dużo mówić, były naczelne redakcje literackie w polskim, znaczy naczelne redakcje w polskim radiu. Naczelna redakcja oświatowa, redakcja reportaży, redakcja, naczelna redakcja literacka. One różne miały swoje nazwy i te redakcje przygotowywały dla jedynki, dwójki i czwórki osobne właśnie takie programy, różne audycje takie monograficzne, które najczęściej z taśmy. To były słuchowiska, nie tylko, też audycje o różnych pisarzach, jakaś literatura, jakieś tam no, audycje słowno-muzyczne, można by powiedzieć. Tego nie było, bo w Trójce mieliśmy, trójka się rządziła innymi prawami. I na początku, właśnie po stanie wojennym, kiedy no, jedynka cały czas była, dwójka została reaktywowana bodajże 17 albo 19 stycznia, trójka w tym kwietniu. I dwójka do 83 roku też jeszcze była taka trochę pomieszana, taka jak... Bo to w ogóle kiedyś, to co kiedyś... One się jakby, te programy się miejscami wymieniły, czwórka z dwójką, tak trochę. I od 83 roku edukacja przeszła już na pewno cała do czwórki, a do dwójki wrzucono niejako audycje właśnie z racji, że to był program stereo, wrzucono prawie wszystkie audycje muzyczne. Wtedy zresztą dyrektorem dwójki został Andrzej Korman.
0: Dokładnie, i on tak to tłumaczył.
1: A mam wrażenie, że obecna ta ekipa Elżbiety Markowskiej i tej całej redakcji literackiej, która w latach 80. No to były, jak oni mówią, trudne czasy dla nich. Oni zupełnie w tym świętowaniu jubileuszu dwójki, jakby zupełnie, jakby tego okresu nie było. Jakby były lata 60., 70., cisza i od 90. lat na nowo dwójka powstaje jako ten ambitny kanał.
3: Czyli oni się odcinają po prostu od tego, co było w tych latach 80.
1: Tak, bo to też mogło być takie specyficzne dla nas, znaczy tak naprawdę ci słuchacze, którzy włączali dwójkę, młodzi, no to pewnie to byli tacy słuchacze trójki, którzy się dowiedzieli, że w dwójce są fajne płyty, włączali, nagrywali płytę i do widzenia, i dwójkę wyłączali. Ci słuchacze dawni, którzy byli pewnie spragnieni literatury i muzyki poważnej, byli wściekli, że tego mieli za mało.
2: Co to się z tą dwójką stało w ogóle?
1: Tak, i ta dwójka być może faktycznie, no mówię, to by trzeba, no pogłębione myślę, analizy by trzeba zrobić. I ta dwójka faktycznie chyba była taka bezpańska, jakaś taka, no bo jakoś tak, no oczywiście we wspomnieniach są te audycje, no ja... Bo było, przepraszam, że takie dygresje, było pytanie od kiedy i jakiego radia, w jakich okolicznościach i jak to, co pamiętamy z pierwszego słuchania radia. No to właśnie ja pamiętam, znaczy oczywiście pamiętam połowę lat 80. jedynka, dwójka i czwórka. Czwórkę lubiłem bardzo, wszystkie audycje i edukacyjne i muzyczne. To było bardzo uniwersalne, fajne radio, ja lubiłem dawną czwórkę bardzo. No i bardzo mocno pamiętam dwójkę właśnie z ofertą, no wtedy z racji wieku, no te audycje literackie, no ja teraz też bardzo lubię dwójkę, te audycje literackie obecne, tamte do mnie zupełnie nie dochodziły, no ale to normalne. Natomiast audycje muzyczne właśnie z dwójki, to pamiętam bardzo, bardzo żywo. I właśnie te wszystkie, o których mówiliśmy tutaj we wspomnieniach.
0: Ja chciałem powiedzieć jedno, z całą swoją odpowiedzialnością, i to powiem z całą odpowiedzialnością. Dwójka była jedyną stacją stereofoniczną wtedy, jedyną ogólnopolską. Trójka miała stereo, owszem, ale tylko na terenie Warszawy i okolic.
1: Tak.
0: Tak, tylko tak było. I teraz, o ile w Trójce można było usłyszeć Beatlesów, o ile można było usłyszeć różne Led Zeppelin i inne takie tego typu rzeczy.
1: Kaczkowski, jego ekipa, nie? Ogólnie,
0: tak, Kaczkowski, nie, jego typu ekipa, no i też Man był i tak dalej, i tak dalej. O tyle w Trójce nigdy nie usłyszałeś Modern Talking.
1: Tak.
0: Nigdy nie usłyszałeś muzyki z serii Michał Rybczyński. To tylko było w Dwójce.
1: Tak. Raz było Modern Talking, kiedyś Kaczkowski zrobił puścił ten i tam w audycji przez 3 sekundy puścił jakiś popołudniowym jakiś remix właśnie Modern Talking i Jezus Maria, cicho! Więc kiedyś taki żart.
0: No to kiedyś pan Jerzy Janiszewski z Radia Lublin, on kiedyś miał swoje audycje w Trójce w nocy. I kiedyś zrobił to, nie wiem jak w Dwójce, ale kiedyś w Trójce zrobił audycję z muzyką Disco Polo. I była to jego ostatnia audycja w Trójce, którą w ogóle poprowadził. Później już powiedzieli mu dziękujemy, do widzenia.
1: A Disco Polo, czyli to były lata 90. już pewnie, początek jakoś.
0: To był początek tych Disco Polo, czyli
2: To było pewnie Disco Polo typu, to takie, którego ja jeszcze do dziś mogę słuchać, czyli Model MT i Bolter na przykład.
0: Tak. Szansa była,
2: Atlantis już zaczynała wtedy różne. Atlantis.
0: On tam odpowiednio to komentował i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to była jedna, jedyna audycja i myślałem, że może będzie powtórzona, bo to z soboty chyba na niedzielę, czy z piątku na sobotę w nocy.
2: Ale niestety, ale przeszczyłeś się.
3: Ja jestem bardzo ciekaw, bo tak w sumie nawet ja i osoby realizujące w Trójce zawsze tak mówiły, no, że też im się podobał ten klimat trójkowy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak zareagowała osoba realizująca tę audycję.
0: Nie wiem, jak zareagowano.
2: Nie nam to oceniać.
3: Nie nam to oceniać i my się nie dowiemy. Słuchajcie, mam jeszcze tutaj od Magdy jeszcze jedno pytanie. Napisała tak. Ale czy nie było tak, że czwórka miała więcej w latach 80. klasyki niż dwójka?
1: W pewnym trzeba by policzyć, ale jest to, myślę, że pół na pół. Dwójka miała, znaczy nie wiem, godzinowo nie jestem w stanie teraz na to odpowiedzieć, musiałbym to rozpisać i podliczyć. Zresztą jest taka jedna strona internetowa, muszę na nią wejść, potem w komentarzu też podam jakieś źródła, postaram się. Na pewno czwórka klasykę miała, czy więcej?
0: Miała.
1: W dwójce myślę, że trochę. No, klasyka godzinna, poranna serenada, potem od 10 do 11 i półtora godziny filharmonii, czyli jakieś 4-5 godzin. Myślę, że trochę miała jednak więcej dwójka niż czwórka, bo w czwórce mieliśmy przed południem coś tam poważnego, w pewnym momencie potem to zniknęło na rzecz magazynu Blom i Świat. Po południu też.
3: O, i ta łączność radiowa, z Michałem jest dziś bardzo przerywana. A teraz to chyba...
0: Ja
3: teraz
0: ma
3: to
0: bardzo
3: chyba,
0: no... dużą wiedzę, a teraz aż całkiem się przerwało.
3: A teraz...
0: No, ale...
3: teraz...
1: Nie, no, halo?
3: O, jesteś. No to słuchamy.
2: Witamy.
3: Radio wróciło.
1: Na czym skończyłem? Co dotarło? Ostatniego.
0: Że była poranna serenada, potem wieczór filharmonii.
2: I że było coś przed południem poważnego w czwórce, ale potem to zniknęło z magazynu Świat.
1: Magazyn Dom i Świat i po południu też. Reasumując, mi się wydaje, że w czwórce jednak trochę tej muzyki poważnej było mniej niż w dwójce, chyba.
0: No, ja się nie dziwię, dlatego że no, ten przekaz monofoniczny...
1: Dwójka była muzyczna, czwórka była edukacyjna bardziej i tyle.
0: No bo słowo nie potrzebowało takiego stereo. W dwójce jeszcze były słuchowiska. Tak. Były jeszcze słuchowiska i to było...
2: Które na tamte czasy były realizowane świetnie.
0: Dokładnie, a teraz te słuchowiska, które są teraz, po prostu to jest jakaś masakra. Ja ostatnio słuchowiska.
2: Są realizowane, powiedzmy, że poprawnie, natomiast oni tam próbują i według mnie to jest za nowe.
3: Ale to jest, wiecie, wtedy tak naprawdę realizator miał więcej pracy i musiał wykazać się większą kreatywnością, żeby coś zrobić. Teraz w dobie komputerów ja mam wrażenie, że po prostu niektórych komputer rozleniwia. Bo tak naprawdę, skoro można nałożyć kilka gotowych efektów, no to nie trzeba się zbytnio wysilać, jest okej. Okay.
0: Dokładnie, i było na przykład efekty. I fryzjer tnie włosy i klapie nożyczkami, ale nie słychać, że on tnie te włosy, tylko że on cały czas jednostajnie tymi nożyczkami klapie i nie wiadomo, kiedy on te włosy dotknie do końca. On tylko po prostu klapie nożyczkami. Po prostu jakaś masakra.
2: Natomiast mi też chodziło, Robercie, o umiejscowienie ludzi w stereo i o przestrzeń w tych słuchowiskach. My możemy nie mieć o tyle pełnego obrazu, że jedynka eksperymentuje cały czas z systemem Dolby Pro Logic 2 na FM-ie.
0: No
2: Więc systemy wielokanałowe...
0: Ale nie, mi chodzi o takie zwykłe, wiesz, na przykład, wiesz, ktoś na przykład przecina kartkę papieru i w tym momencie nie słychać, że on słychać, że on tnie, ale nie słychać
2: nie
0: i te cięcie jest wyciszone,
2: kiedy
0: on skończy to przecinać.
2: Dokładnie.
0: Tak, dokładnie.
3: To są takie drobne szczegóły, ale istotne.
0: Drobne szczegóły, ale tak krawą, że po prostu...
2: No ale to już my jesteśmy czepialscy, bo my tego radia trochę słuchamy.
3: I zwracamy uwagę na takie różne rzeczy. Poza tym,
2: mankamenty, niuansiki,
3: wiecie,
2: i tak
3: wydaje
2: dalej.
3: Mi się, że teraz większość tego typu efektów budowana jest z bibliotek, z różnych sampli. Można sobie kupić taką bibliotekę za jakieś tam pieniądze, większe lub mniejsze, to zależy od tego, na ile kto się wyceni. No i tam są, i później nic dziwnego, że na przykład w iluś słuchowiskach, w iluś produkcjach słyszymy taki sam efekt, dokładnie taki sam. Ja to już gdzieś słyszałem. Na przykład wpisywanie jakichś rzeczy na klawiaturze. Kiedyś pamiętam, że tak było, że ktoś wpisywał coś tam w komputerze, a w innym słuchowisku, no, wpisywał to samo, tak samo. Taka sama ilość wciśniętych klawiszy.
1: No tak. To, czyli ja mam takie, bo tak zaczęliśmy na początku programu od tej, troszkę tak od tej telewizji, więc czyli można zaryzykować stwierdzenie, że dla części osób niewidomych słuchowisko jest czymś takim jak film dla osoby widzącej?
2: Troszeczkę.
3: Ja myślę, że tak. To znaczy podejrzewam, że w tym momencie ludzie, którzy bardzo lubią materiały z audiodeskrypcją, powiedzą, że nie. Ale ja powiem szczerze, że no jak dla mnie to słuchowisko to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Teraz mamy taką trochę atmosferę słuchowiskową przez tego psa, który szczeka, taki efekt specjalny.
1: Ja na przykład powiem szczerze, bo tak się kojarzy, że osoby niewidome słuchowiska, no i tutaj poniekąd mamy tego potwierdzenie i bardzo fajnie, natomiast ja nie mam cierpliwości i nie lubię słuchowisk. W ogóle nie tak jak zbieram książki audio, tak słuchowisk raczej nie słucham. Nie lubię. Nie mam do tego cierpliwości. Może też dlatego nie jestem taką osobą, jak niektórzy z was, pasjonatem jakiś taki właśnie, że no nie mam ani dobrych głośników, ani nie zwracam uwagi tak na właśnie na stereofonie, na jakieś specjalne efekty akustyczne. No nie są to dla mnie rzeczy jakoś bardzo, bardzo jakby istotne. No na przykład ja słuchowisk, nie wiem czy ja w życiu, no pewnie kilku słuchowisk posłuchałem, ale akurat nie jest to.
3: No ja pamiętam, dla mnie w ogóle pierwsze zetknięcie się ze słuchowiskami to była świetna audycja pod nazwą Radio Dzieciom. W jedynce radiowej o godzinie 19:30 od poniedziałku tak naprawdę do czwartku ja tę audycję lubiłem.
1: W piątek były audycje muzyczne,
3: nie,
1: tak?
3: W piątek była audycja poetycka, co mnie po prostu ja zawsze piątków nie lubiłem strasznie, bo nigdy mi się te wiersze nie podobały, bo jakoś...
1: A który to był rok? Przepraszam?
3: To były lata 90.
1: Bo ja przedtem były radiowe nutki, czyli jak ona się, Krystyna Kwiatkowska, tak? I były i tam jeszcze inne raz w miesiącu co był cyklicznie różne audycje takie muzyczne bardziej były w piątki.
2: Wtedy między innymi były te całe piosenki typu Najłatwiejsze ciasto w świecie i te inne takie.
1: To są tamte czasy. To jeszcze trochę wcześniej, ale tak, oczywiście.
3: Tak, i to później na płytach wychodziło, nawet można sobie było taką płytę gdzieś tam
2: na winylach
3: kupić. Nawet. Dokładnie, na winylach. Natomiast za moich czasów, czyli to już lata 90., to właśnie w piątki była ta audycja taka poetycka, jakieś tam wiersze o kwiatkach i innych rzeczach, co mnie zupełnie nie interesowało. W soboty był Supełek. Co? Audycja dla młodszych słuchaczy. Też mi się nie podobała.
1: A o co w niej chodziło, przepraszam?
3: Tam były radiowe skrzaty. To taka audycja...
1: O Matko Boska.
3: No, to tam były radiowe skrzaty. Była Kruszynka, jak on się nazywał? Puchatek, jakoś tak.
2: Ja ci, Michale, nie powiem, Michale prowadzący, z jednego prostego powodu. Bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ale skoro my je tak wszyscy powtarzamy i powiadamy, to ja też powiem, za moich czasów, czyli w późnych latach 90. mniej więcej, kiedy ja tą jedynkę złapałem, bo łapanie jedynki to jest w ogóle u Patryka mit, ale to może kiedy wrócilibyśmy do wątku macierzystego, czyli jak to zaczął z radiem, bo ja w dziwny sposób zacząłem z radiem.
3: Dobra, to jeszcze skończę.
2: W każdym razie za tamtych czasów w Supełku, a już na pewno w roku 2000-2002, kiedy jeszcze zdarzało mi się słuchać z racji tego, że jedyną stacją, którą tolerowałem, była jedynka, skrzaty nazywały się Pikselka i Bajtek, więc
3: o nie.
2: Już technologia wchodziła wtedy
3: nie.
2: Szerokim otworem
3: po prostu. Mimo, że tej audycji nigdy specjalnie nie lubiłem, no to już była przesada. Ale jedna fajna rzecz była zawsze w Supełku. Na koniec była czytana jakaś książka, na przykład był Mikołajek i inne chłopaki czytany przez 5 minut, to tak jeszcze
2: tak,
3: w ramach takiej ciekawostki.
2: Za moich czasów też to było. Natomiast...
3: Jeszcze skończę. Pasmo niedzielne, to też nie było słuchowisko, przynajmniej przez pewien okres czasu. Tam była jakaś lista przebojów Czekolada na gorąco, na przykład. Nie, też mi się to
2: do dziś tej inicjatywy nie rozumiem.
3: Ja też nie.
1: To była lista przebojów dla dzieci, tak?
3: Tak, piosenek, lista przebojów piosenek dziecięcych.
1: Box tęczowy w telewizorze coś takiego?
3: No, coś tak Tenis jakby.
1: Było, jakoś taki, jakiś...
3: Był taki takie... program, owszem,
1: ja
3: był.
1: Nigdy przykład programów, ja też, tak jak już mówimy, tak, to ja na przykład nigdy nie lubiłem i prawie nie oglądałem bajek w telewizji i programów dla dzieci w telewizji również nie oglądałem, typu jakieś tam Tik Tak i inne.
2: Domowe
1: typu,
2: przedszkole, także... Miś i Margolcia, nie, ja też nie tolerowałem tego, bo dla mnie nawet w tym moim wieku to jakoś tak za bardzo oni się rozpłaszczali, zamiast do mnie mówić normalnie, to se pleniło do mnie. Po drugie,
1: prawie, za twoich czasów już za dużo obrazu było chyba. Już za dużo chyba...
2: Jest szansa, bo to są lata 9.5, 9.8.
1: Już animacje, już jakieś widokowe tak. Takie...
2: No nie, tym razem redaktorowi noże nie zaknebluje ust. Przepraszam bardzo, mamy słuchowisko.
3: No dokładnie, mamy słuchowisko. To dla tych, którzy by się nie zorientowali, to po prostu zza okna Patryka pies do nas szczyka.
2: No tak.
3: Że tak zarymuje.
2: Zarymuje.
3: Dokładnie. Natomiast, teraz, no właśnie, co jeszcze?
2: Jeszcze wracając do wątku Radia Dzieciom, to za czasów Patrykowych była jedna świetna produkcja, nieodżałowana produkcja radiowa.
3: A, już wiem, co masz na myśli. No, oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Radio Urwis i Nieustraszeni Łowcy Dźwięku.
3: Tak.
2: Czyli fabryka do dziś istniejąca, która odpowiada, że za to między innymi, że muzyczki stacji wiodących komercyjnych brzmią tak, a nie inaczej.
3: I też części
2: i
3: lokalnych.
2: Jeszcze innych ciekawych rzeczy.
3: Oczywiście, że tak. To się wszystko zgadza. I to była audycja zrobiona naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, tak nowocześnie, ale
2: przy czym
3: dało się tego słuchać.
2: Przy czym tej audycji ja słuchałem w wieku już lat powiedzmy 8, 10, 9, ale tej audycji chyba będąc młodszym to się średnio dało słuchać troszeczkę, bo ona
3: to była taka audycja nie dziecięca, tylko młodzieżowa. Młodzieżowa, bo tam prowadzący na przykład szczególnie żeńskiej zachwycały się właściwie prowadzące jakimiś Hansonami, które to zespoły były wtedy na topie, Backstreet Boys i tego typu rzeczy, więc...
2: Tak, to po pierwsze, ale po drugie tam już wchodziły bardzo, bardzo podstawy slangu młodzieżowego.
3: A to też
2: To jeszcze nie były czasy, to jeszcze były, o, może inaczej to sformułuję, to jeszcze były czasy, gdzie słowo, tu cudzysłów, zajebisty, koniec cudzysłowia, było tabu. Więc wtedy już się wchodziło w czadowy, już się wchodziło w odjazdowy, odlotowy, okej. Natomiast to jeszcze były czasy, gdzie tak troszeczkę uważano w polskim radiu z tym slangiem. Dzisiaj jest inaczej, ale to jest w ogóle problem na osobną audycję.
3: Tak. To już zupełnie inna kwestia. Ale...
2: Natomiast to radio dzieciom było jeszcze fajne. To była produkcja zrobiona z rozmachem. Nie wiem, z jakich powódek ona została odsunięta. Pamiętam, że pierwszą audycją inną niż Radio Urwis była tak zwana Zapchaj dziurę, jak ja to się wtedy śmiałem, czyli jeszcze nie mieli na to planu, bo ramówka cały czas toczyła się według starego planu, a poleciał nasza szkapa Gustawa Morcinka przerobiona dla dzieci, tak uproszczona troszeczkę.
3: Rozumiem, a Robercie...
2: W formie takiego, że niby słuchowiska, tylko ubożej zrealizowana i zmieszczona w tej pół godziny.
3: Robercie, rozumiem. Michale, a jakieś wasze wspomnienia z audycjami dla dzieci, jak tak już przeszliśmy sobie do tego tematu? Coś w latach 80. Pojawiało się ciekawego?
1: Znaczy, tak, w latach 80. Na dobre, bo tak, radia dzieciom nie tak, z racji, że tak jak mówiłem, słuchowisk raczej nie słuchałem, to słuchałem, chociaż no, czasami byłem przymuszany, bo w szkole podstawowej obligatoryjnie słuchaliśmy audycji tych przygotowywanych właśnie audycji edukacyjnych, one były po 9 rano i to w sumie to by też trzeba przeanalizować, ale to nie były głupie audycje, myślę, tak mi się wydaje. No więc to tyle chyba tylko audycji, to takie były cykle w czwórce właśnie, w programie czwartym, już nawet nie pamiętam, wiem, że jakieś były takie, jakaś taka audycja, taka niby taka polonistyczna, powiedzmy taki język polski dla pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej i pamiętam, że tam był jakiś, nie pamiętam nazw jakby głównych bohaterów, ale jednym z bohaterów był pies, który miał na imię Czasownik.
3: O, no to rzeczywiście, to tak uczyć bawiąc. A Robercie, ty coś pamiętasz?
0: Jeśli chodzi o właśnie radio dzieciom, no to słuchowiska fajne, różne. na przykład Bracia Dwie Serce, było takie odcinkowe, tudzież inne jeszcze.
3: Tak, to później było emitowane też w... To tak, było też to emitowane w latach 90. Dokładnie,
0: tak,
3: dokładnie.
0: Tak, tam, to się powtarzało.
3: Tam chyba już później zaprzestano takiej intensywnej produkcji tych słuchowisk. A...
0: Dokładnie.
3: A teraz to już chyba w ogóle.
0: Natomiast ja na przykład nie lubiłem Supełka.
3: No ja też właśnie nie lubiłem Supełka. Jakoś mnie też denerwował. Ja najbardziej lubiłem Radio Dzieciom od poniedziałku do czwartku, kiedy były słuchowiska albo były czytane książki. Bo to też jeszcze czasem było tak, że było.
0: Piątek, sobota, niedziela to była jakaś porażka.
3: Nie, nie, nic ciekawego. Nic ciekawego. Później całe szczęście ktoś się opamiętał i czekoladową listę przebojów zniósł z anteny i było normalne słuchowisko do posłuchania. Było fajnie. Natomiast, dobrze, to teraz przejdźmy może do Patryka. Patryku, ty swoje jakieś tam pierwsze zetknięcie z radiem, jak to tam u ciebie wyglądało?
2: Znaczy, moje zetknięcie z radiem, ja jestem niestety, się muszę przyznać, 9-4 rocznik, więc było późne, wiadomo. Natomiast to zetknięcie było bardzo
1: komercyjne.
2: Bardzo intensywne było to zetknięcie, które się tak mega zrealizowało w ciągu tygodnia, może? Jakoś tak. Chodziło o to, że radio sobie tam grało,

0: Spodobał mi się sygnał radia kierowców. Z roku 96 z końca.
1: Czyli ten stary, co długo jeszcze był wcześniej i no nie wiem co do
0: potem
1: kiedy.
0: Do 2002, a potem 4, 5, 6, 7 po, znowu wrócił. Był jako startowy świętej pamięci Mariana Lesińskiego Radia Track. Mhm. Jeszcze, to był ten sygnał.
1: Nawet nie wiedziałem, że Marian Leśniewski nie żyje.
2: No nie żyje. Ja też się z tą informacją zetknąłem już jakiś czas temu. I właśnie to tak było, pamiętam...
0: W bardzo smutnych okolicznościach zresztą. On tam jakoś zawał miał czy coś.
2: Włączyłem kiedyś właśnie, bo on praktycznie do samego końca prowadził tę audycję.
0: Jakiś miesiąc chyba przed... Znaczy inaczej, tam, ja nie chcę teraz wnikać, tam chyba jakaś drobna przepychanka była w ogóle, personalna. On odszedł, poszła lista pana Jakubowskiego, zwanego przeze mnie Głucholcem, ale to animozje, że tak powiem, pewne, co i jak prezentuje w radiu. I była ta lista rockowa i mówię, o co chodzi, coś się rozwaliło, bo nie ma radia
1: tak. Była ostro, jak na jedynkę, ona była mocno rockowa.
0: Nie, i ona była fajna, tylko ona była fajna. Ja tam ją lubiłem, powiedzmy, z racji swoich osobistych sympatii muzycznych, natomiast no, są pewne względy, które tak, a nie inaczej powodują, że nazywam pana Jakubowskiego. To może poza anteną. I myślę, że nie tylko ja to potwierdzę. W każdym razie mówię, ciekawe kto w takim razie będzie na zastępstwo. Radio tak być musi. Na kilka tygodni później dociera do mnie wiadomość, że pan Leśniewski odszedł z tego świata.
1: I to był który rok?
0: Razie.
1: To był który rok?
0: 2011? Albo koniec 10.
2: Jakoś niedawno, dokładnie.
0: W każdym razie, ja mówię, słuchajcie, rodzina, ja chcę mieć jedynkę. Mama mówi, no nie wiem o co ci chodzi. No, nie mamy jedynki. U nas była wiodącą stacją muzyczne radio, bo jestem z okolicy Jeleniej Góry, pochodzę. Więc muzyczne radio grało wszędzie. Ale ja mówię, ja chcę jedynkę. Na takiej diorze, która miała strojenie co jeden, bo już była cyfrowa, ale miała 104.1, 104.11, 12 i tak dalej. Bardzo dokładnie miała to strojenie i bez przerw. Szukam tej jedynki jak głupi. Nie ma. W sumie przelatywałem tą skalę, nie wiem, z tydzień, dwa. Tak ciągle co kilka godzin dziennie w zasadzie, z nadzieją, że znajdę tą jedynkę. Natknąłem się na Polskie Radio BIS jeszcze wtedy i audycję dla najmłodszych. To już mnie zainteresowało. Jako czterolatek dzwoniłem do tego radia, pytając się takim podniesionym, dziecięcym tonem, dlaczego was tak słabo słychać, podając tutaj lokalizację. Najbliższy nadajnik miałem 120 km i to i tak cud, że ja to w ogóle łapałem. Gdzie potem okazało, myśmy mieli całkiem niezłą antenę. I po prostu łapałem to z Zielonej Góry. Czwórkę, bo to były już czasy, kiedy w Jemiołowie był maszt.
1: Z radiem BIS były do końca problemy, co niektórzy mieli. Chociaż ja też w Poznaniu nie było tak dobrze z radiem BIS wcale.
2: Ja miałem całkiem dobrze z Wiławie,
0: potem wam
2: z radiem BIS.
0: Nadajnik. Tak, bo wy macie w Kisielicach maszt. W każdym razie...
2: No tak, ale kiedyś nie było.
0: Znalazłem... Mama mi przeczyta, że tu mi się jakieś cyfry zmieniają, jakieś 987. O co chodzi? Potem jakieś wprawniejsze oko powiedział mi 98,7. Aha, dobra, to coś musi być. Tylko odkąd, dokąd jest tu zakres? Dlaczego mi się zmienia tak, że jest do 74, a nadem do 74 nie ma nic, a potem mi nagle przechodzi na 88 i na 88 są jakieś stacje w innym języku. Nie wiedziałem, o co chodzi, to był język czeski i niemiecki, bo ja z pogranicza. Ale jedynki nie ma. Jest Radio Maryja. Złapałem potem Eskę, jak się okazało, wrocławską, która jakoś bardzo niedawno wtedy dostała nadajnik na Ślęży i nagle zaczęła łapać mocno. Ale pojawił się problem, bo Radio BIS nie było. Radio BIS było fajne, bo był klub poliglotów, pan Kogito i inne takie audycje. Ale mi tu jakieś dziwne radio nachodzi, jakaś Eska. O co mi chodzi tu w ogóle? I że Eska w ogóle wyświetlała nazwę stacji. Bo to jeszcze też było ciekawe, ja nie wiedziałem dlaczego na niektórych lepszych radiach się wyświetla nazwa stacji. To chodziło o RDS. Potem się dowiedziałem, że ta jedynka to była na jakichś falach długich dziwnych, więc LW to ktoś mądry mi powiedział, że to Longwaffe. Tu pisownia taka jaką wtedy otrzymałem. No to dobra, okej. To są jakieś długie, tylko dlaczego u innych na długich jest? Ja jeżdżę do babci zawsze jak mogę, bo tam jest jedynka. I w ogóle babcia mi źle odczytała ze skali, że jedynka nadaje między 100 a 102 na skali. Tak naprawdę było to 225 na długich, ale zczytała z podziałki UKF-u. Dobra, to babcia ustaw mi na

0: między 100 a 102, bo tam fajnie grają, tylko to jest słabej jakości. I tak od jedynki zaczęło się właśnie, co w tym radiu jest, dlaczego tak jest. Po drodze łapiąc jeszcze CB radiowców, którzy wtedy pałętali się po skali, gdzie tylko mogli, po FM-ie, bo to takie czasy były i wypowiedzi typu Janek, no włącz ten dopalacz, względnie rosyjskie telewizje, przebitki audio rosyjskich telewizji na OIRT, to była codzienność. O czym się dowiedziałem kilka lat później, że to tak być może w ogóle. I też ekscytacja każdą co dalej złapaną stacją, każdą co dalej przekręconą anteną i co dziwniejszą stacją, względnie szumami, które wtedy nie wiedziałem, że pochodzą od sprzętów z mojego domu, względnie samymi nośnymi. O, temu radiu się coś zepsuło, bo sama nośna jest samo stereo, ja też chcę sobie zrobić samo stereo i jeszcze tam nadawać. To takie ambicje miał Patryk w wieku lat 5 i nawet jeszcze w sumie 7. I nie mówiąc o tym, że kolekcjonowałem wszystko, co stare i możliwe. Ja miałem Unitre Tarabana 2, Tarabana 1, RMS-a 475 i kilka jeszcze innych dziwnych modeli. No, Patryk w radiu, jak się zatopił, to w ciągu 2-3 miesięcy przez te całe wszystkie lata, w zasadzie do dzisiaj, włącznie z amatorskim nadawaniem nośnej z RDS-em i audycji na pół osiedla do dziś, ja generalnie siedzę w tym radiu po uszy i jestem bardzo dużym przeciwnikiem cyfry. Ja to po prostu lubię.
1: Przede wszystkim analog. No, na cyfrę to jeszcze sobie będziemy musieli poczekać, ale tak, zawartość programowa, Patryku, twoim zdaniem. Co ciekawego wtedy cię zainteresowało?
0: Wtedy co mnie ciekawego zainteresowało? Zawartość programowa to już jest rok 2000, mniej więcej. Czyli ja wtedy słuchałem rodzącego się radia Color, które później stało się radiem Złote Przeboje. Radia, które mi się bardzo podobało, bo miało radiowy dźwięk, chodzi o kompresję dynamiki, już, ale oni grali piosenki bez dziur, znaczy piosenki bez tak zwanych crossfade'ów. Oni grali piosenki z dziurami, to można było nagrywać z radia. Ja mam do dzisiaj z 200 parę kaset z muzyką, nie tylko z Złotych Przebojów, z różnymi audycjami z radia, które Patryk nagrywał po prostu wszystkimi możliwymi magnetofonami, którymi się dało na kasety. I kasety to był wydatek roczny, no myślę, dość duży u mnie. I po prostu sama ta muzyka. Ja w wieku lat 7-10 słuchałem mniej więcej Pola Anki, słuchałem Rolling Stones, mi się nie podobali, bo to było jakieś takie dziwne, ale słuchałem Richiego Valensa, słuchałem Smokey i różnych dziwnych rzeczy 50 do wczesne 90. I w ogóle się dziwiłem, dlaczego tej muzyki jest tak mało i wszystkich najbardziej znanych ze znanych tych wykonawców ja już wtedy znałem na pamięć ich podstawowe takie większe hity. Ja tak miałem po prostu.
1: A na przykład wspomniałeś o Radiu Color. Z jakichś takich ciekawych rzeczy, które mieli w swojej ofercie programowej. Coś byś wymienił? Co ci zapadło w pamięć?
0: To była tak zwana papka muzyczna, jak ja to dzisiaj nazywam. Tam było po prostu dużo muzyki i wiadomości co godzinę. Tylko dlatego ich słuchałem, bo tam były cztery piosenki z dziurami, czyli je można było oddzielić sobie, bo je można było nagrywać. Dopiero były trzy piosenki z dziurami, był dżingiel, ale też z dziurą, w sensie identyfikacja stacji, dla tych, którzy nie wiedzą, kolejna piosenka, po czym mówiono wstecz wszystkie cztery zagrane piosenki, przez co Patryk się edukował muzycznie w tych starociach.
1: A z jakichś takich programów ciekawych, które gdzieś tam zapadły w pamięć, bo to jest myślę interesujące. Jak to się zmieniło?
0: Radio Najmłodszych z Polskiego Radia BIS, ale to już po przeprowadzce do Wrocławia, czyli 2001 wzwyż. Całe bloki dla najmłodszych, które takimi najmłodszymi nie były, bo to był target, nie wiem, 8, 9, 13 mniej więcej. Audycja Klub Poliglotów, czyli jak uczyli radiowo różnych języków. Też Radio BIS. Bardzo lubiłem BIS z klasów naukowych. Długo, długo go słuchałem po przeprowadzce i po znalezieniu, że jest w ogóle taka fajna stacja. Co wtedy jeszcze? Obrady Radia Parlament. Jedynka.
1: Interesowało długo, cię to?
0: Tak, bo do mnie radio gadało. Jak chcę muzykę, jak ktoś był u mnie w domu, ja się nie bałem zostać sam, bo ja miałem dziwne różne fobie, to sobie słuchałem muzyki. Jak zostawałem w domu sam, to mówię, dobra, to radio ma do mnie gadać. Włączamy jedynkę albo Parlament z Fal Długich, który mi szumiał, bo jeszcze mieszkałem w dość zaludnionej okolicy Wrocławia. Jedynka, Parlament, ewentualnie naukowy BIS.
1: Czyli to przede wszystkim było to, czego słuchałeś. Robercie, a ty z lat 90. z tej komercyjnej radiofonii, która gdzieś tam zaczynała się rodzić wtedy, co ci utkwiło najbardziej w pamięci?
2: Jeśli o mnie chodzi, to ja troszeczkę wcześniej pamiętam. Ja pamiętam Radio Małopolska Fan, tak zwane. To jeszcze było z Krakowa. A ono miało na tyle silny nadajnik, że można było to w Warszawie usłyszeć. Znaczy pod Warszawą. Na 7006 to nadawało.
0: A to jeszcze te w ogóle takie mega stare czasy fajne.
2: Tak, to była pierwsza komercyjna stacja polska. I ja mogę powiedzieć, że to było najlepsze radio wtedy. Ono potem się przekształciło w RMF FM, które to już w ogóle nie jest to co wtedy było. Ale to było naprawdę coś fajnego. Ten program był fajny, dynamiczny i taki... No całkiem inny niż to ja później. Myślę, w ogóle można... te radia ogólnopolskie, znaczy te radia, które się stały ogólnopolskimi, zatraciły swoją tożsamość tak totalnie i stały się takie bylejackie.
0: Pamiętam, że w swoich czasach, czyli 98, 2000, 2003, czyli tych najlepszych czasach takich dla mojego doświadczania i przeżywania radia, to pamiętam, że właśnie RMF i Z to były dwie stacje, od których ja odchodziłem. Lubiłem stacje komercyjne, ale stacje lokalne. Wtedy mieliśmy jeszcze Radio Aplauz wrocławskie. Wtedy było radio RMI FM z Poznania, które... No pamiętam, jak sobie lepszy troszeczkę sprzęt, to RMI FM to była piękna stacja. Radiostacja z czasów dziwnych, czyli tych takich alternatywnych, które ja nie lubiłem, bo dla mnie nie podobało mi się brzmienie radiostacji, czyli wtedy ichniejsza kompresja dynamiki. Wtedy ona mi się bardzo nie podobała. Za to podobały mi się programy gadane. Radiostacja miała dużo muzyki alternatywnej. Radiostacja miała taką, mniej więcej, ja tu teraz nie będę potrafił tego dokładnie udać, sposób wymowy, sposób kontaktu z człowiekiem. To już było takie młode, interaktywne, takie... Miałem wrażenie, że oni zaraz do mnie powiedzą i o ziomie jak w hip-hopie granym na SC, już w tych późniejszych latach 2000.
2: Ale radiostacja powstała z rozgłośni harcerskiej, która
0: jest harcerskiej, żeby nie było.
2: W Warszawie, żeby nie było.
0: Tak, natomiast ja mówię o tym co już ja zastałem jakby. Ale były tam audycje typu gadu-gadu troszeczkę później i audycje te, które ja bardzo lubiłem, aczkolwiek nie wszystkie tematy rozumiałem. Tam się wtedy mówiło już o odmiennej orientacji seksualnej. Tam się wtedy mówiło o sprawach politycznych, o protestach, o anarchii i różnych dziwnych tematach. Ale ta audycja to była fajna, bo ona po pierwsze była gadana, po drugie na tyle, ile ja wtedy rozumiałem, to mi się to podobało, że ludzie tam mówią sensownie, że się sprzeczają, że tam są różne zdania wymieniane i to było fajne. Ale tylko to w radiostacji mi się wtedy podobało, pamiętam.
3: No, ja...
1: No, słuchamy. Mogę? Słuchamy.
3: Tak, ja z kolei, bo tak jak mówiliśmy o tym, że o tym, jak dzwonił słuchacz i mówił o tym łapaniu różnych stacji, no to tak, no to przez moje pierwsze 10 lat, no to wiadomo, było tylko właśnie nie na UKF-ie dwójka, trójka, czwórka. I potem nagle był ten boom rozgłośni, na które dzisiaj mówimy komercyjne, kiedyś bardziej się mówiło rozgłośnie lokalne albo rozgłośnie prywatne. No i w Poznaniu pierwszą taką stacją to był Radio S wtedy, jeszcze, bo S, hasło SK to tak było koniec lat 90. Jeszcze przedtem ta Super FM, ale to o tym później. I Radio S.
2: Świetne Radio S z Poznania.
3: Tak, i Radio S.
2: Jedyne, nie wiem, które mi się podobało.
3: Tak. To było wtedy. Radio, znaczy mi też jest trudno, no bo wtedy no byłem w innym wieku, trudno mi to porównywać do dnia też dzisiejszego. Natomiast ono było takie trochę, nie wiem, jak... No mi się wydaje, że zbliżone do... No te jednak wzorce mocno były z trójki brane, czyli takie dobre wzorce. To było radio, owszem, takie trochę, takie luźne, to trochę jak właśnie zapraszamy do trójki, jak Radio Kurier, ale to wszystko było na poziomie, to znaczy muzyka niezła, rockowa, popowa, ale taka fajna.
0: Audycje autorskie...
3: Tak, audycje autorskie były. No i to było Radio S. Potem się pojawiło...
2: Były świetne, rewelacyjne, śpiewane dżingle.
3: Tak.
0: Na reklamę. Tak. A we Wrocławiu na tą modłę mieliśmy bardzo podobne i we Wrocławiu ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić je. Tak, i nie wiem, czy nawet, ja się tu nie chcę kłócić, co było pierwsze, jajko czy kura, bo to historia może łatwo udowodnić, ale nie wiem, czy S wrocławski nie był przypadkiem pierwszy.
3: Być może, bo w ogóle były
0: tak naprawdę wszystko i tak chodzi od radia Solidarność, czyli właśnie od S Warszawa. To jest
3: tak,
0: wszystko,
3: jeszcze tylko... potem, później jeszcze była SK Nord w Gdyni, w Trójmieście i nawet kiedyś zrobili taki eksperyment w 96 roku i chyba w dwa takie piątki, że cały dzień robili wspólne nadawania, cztery eski. niby na zasadzie tak, takiej współpracy,
0: i potem ta SK Nord doprowadziła do niezłego bałaganu w trójmiejskim eterze i do zmian na Hit FM.
1: Dokładnie, radia SK.
0: Eski właściwej.
1: Tak. Później zaszłości były, o których...
3: No i w Poznaniu zaczęło się dziać dalej. Obok tego radia S, a właściwie na początku na tej samej częstotliwości, a później obok na 73 ileś, pojawiło się studenckie radio Afera, które, znaczy, ja tego radia nie lubię, bo to jest radio mocno takie alternatywne i ja się taką muzyką nie interesuję. Co by nie mówić, to radio, no to jest jakieś takie, to jest radio studenckie, radio autorskie i no na pewno nie jest to takie radio jak większość tych rozgłośni komercyjnych. Na początku Afera, ona była od 20 do 24 tylko i ona była taka bardzo studencka, dużo audycji z taką piosenką jakieś typu, no wtedy też nie było tego terminu chyba Kraina Łagodności, ale właśnie z taką piosenką turystyczną, wtedy się mówiło harcerską, ale też rockową.
0: Od piosenek tak, zlotowych było... do nieba do wynajęcia, tak? Takie klimaty.
3: To było, ale nie tylko, bo też była ostra muzyka rockowa, no to takie radio, kto podejrzewa, że kto się czym interesował, to po prostu przychodził z tym, co
0: tak
3: miał
0: grał i
3: tak grał i tyle. To było
0: i to
3: radio,
0: sobie cenię radio. W radiu.
3: Mhm. I to było radio Afera, ono nawet chyba w jakimś akademiku czy w mieszkaniu było, to takie zupełnie prowizoryczne, ale bardzo to było fajne. Potem pojawiło się w Poznaniu, wspomnę o tym radio RMI, które na początku się nazywało Radio Z. Przez 2 miesiące. I to, ja nie wiem, czy oni, no bo to były takie dzikie czasy, to był 92 rok, lipiec, i to Radio Z transmit...
0: Na 66 i coś.
3: 68.06,
0: o.
3: Tak. I to Radio Z, no nie wiadomo, czy oni sobie tak tą nazwę sobie tak wzięli, czy to skonsultowali z Warszawą. No efekt był taki, że chyba nie skonsultowali, że po 2 miesiącach nagle się zmienili jednak w Radio RMI. Co ciekawe, to Radio Z przez ten początek, a może to były jakieś względy już koncesyjne regulatora, tego nie wiem. Czy bardziej samej Zetki warszawskiej, czy regulatora. I to Radio Z transmitowało przez telefon wiadomości z Zetki z Warszawy.
1: O, to,
3: na początku,
1: to było ciekawe.
0: Rozwiązanie techniczne.
1: Tak, bardzo tego ciekawe rozwiązanie techniczne.
3: Ja to bardzo słabo pamiętam. Pamiętam tylko, że płytą tygodnia była w cały sierpień wałkowali Weekend Dance płytę, ostatnią tą dużą płytę Genesis z Philem Collinsem.
0: Aha.
3: Bo to był ten, mniej więcej ten czas. No i to było RMI. Potem się pojawiło, no czyli już na tej skali, na tych różnych częstotliwościach rozgłośni było coraz więcej.
0: Było w Poznaniu.
3: A potem jeszcze była ta kampania, ale to później, 88 do 108, górne pasmo UKF, taka była kampania, powiedzmy społeczna, ale nie wiem, czy tylko w Poznaniu, czy to w całej Polsce, ale no jeszcze było takie radio, którego nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, bo to takie radio obywatelskie.
0: To był jakiś czasowy projekt w Poznaniu. To
3: tak, od 92 do 97-98 roku twórcą był pastor Robert Gamble, który później on się zajął wydawnictwo Media Rodzina, utworzył. Nie tylko, nie tylko
0: wydawca
3: to.
0: Wydawca Harry'ego Pottera, tak w ogóle na marginesie.
3: Tak, na i Polskę. Właśnie. Tak, i to radio to było, ono, to było radio, które mi się podobało, natomiast ono było trochę, jak na tamten dla mnie czas smętne, bo dużo dzwoniło ludzi starszych i to było radio trochę takie... Co się działo w radiach właśnie tych innych prywatnych, bo to było hasło Radio Obywatelskie, radio, które słucha ciebie. I trochę oni poszli w taki telefon zaufania, w takie, że można tam było zadzwonić, wygadać się w różnych sprawach. Przy czym to radio... Ono miało problem, myślę, z jakąś taką tożsamością, tak to eksperymentowali z różnymi formami, bo tam były i sensowne audycje z muzyką klasyczną, i sensowne audycje takie kulturalne, pokroju, no może nie Dwójki, bo Dwójka ma najwięcej pieniędzy, ale takie, że był jakiś dyrektor teatru, tudzież filharmonii, opowiadał o sezonie artystycznym, albo jakiś inny, bardziej artysta związany z muzyką klasyczną, opowiadał o tym, co tam się gdzieś tam dzieje. Były jakieś takie w każdej sprawie. To było chyba od 16 do 19, czyli w największym szczycie gdzieś tam słuchalności od poniedziałku do piątku był właśnie Gamble, to współprowadził swoją łamaną angielszczyzną, czytał regulamin tego programu, że można było dzwonić, że każdy ma tam kilka, chyba 2,5 minuty, czy ileś tam minut na wypowiedź, że gość coś tam może komentować, nie może, że lepiej się nie kłócić i na przykład mówić odnoszę wrażenie, niż że pan nie ma racji. I takie, to były takie, to było takie coś innego. Gębul takie trochę.
0: To musiało być.
3: Gębul takie trochę próbował przeprowadzać takie rzeczy związane trochę, myślę, z poprawnością polityczną, z takim gdzieś tam szacunkiem do takie rzeczy amerykańskie, których u nas jakby. O których u nas wtedy się nie śniło. No i to radio niestety źle skończyło. Ono potem wprowadziło reklamy w 97 roku, ale to nie dlatego, że źle skończyło, że wprowadziło reklamy. Miały te reklamy je uratować, ale nic z tego nie wyszło. Wiadomości potem transmitowało, bo to w ogóle były czasy, kiedy radia jeszcze miały swoje agencje, często swoje wiadomości przygotowywały. Radio Obywatelskie nie poszło tą drogą, znaczy na początku poszło, a potem transmitowało z redakcji Radia Wolna Europa, w takiej podupadającej, która potem po prostu przygotowywała dla niektórych rozgłośni wiadomości, jakby kiedy już w czwórce, bo przypomnijmy, że na początku lat 90. Wolna Europa miała swój cały blok w czwórce od 6 do 8 i od 17 do 24. To w ogóle był tragiczny czas, czwórka wtedy, jak upadły audycje edukacyjne w 91 roku, to do początku Radia BIS w 94. Przecież czwórka była tylko na falach średnich, była prawie przez nikogo niesłuchana i od 8 do 17 miała swój blok tylko tak naprawdę. Jeszcze z dwugodzinnym epizodem Inforadio, przygotowywanym przez redakcję informacyjną Polskiego Radia, bardzo sensownym zresztą, ale to taka dygresja. No,
0: niestety nie jest mi dane to pamiętać, znam to tylko z archiwów i też rekonstrukcji, a szkoda, bo takiego radia pewnie bym słuchał. To by dziś do mnie,
3: tak,
0: do mnie
3: fajne
0: trafiało.
3: Było. To było bardzo fajne. No i potem się pojawiło, zupełnie na mnie nie zrobiło wrażenia, chociaż wiem, że się pojawiło na pierwsze na skali, bo za trójką na 65 ileś urad w Poznaniu, Radio Maria z Torunia się szybko pojawiło, bo 91, 92 rok. Radio zupełnie inne niż wszystkie, bo radio mówione, też oparte trochę jak Radio Obywatelskie na telefonach słuchaczy, ale transmitujące msze święte, różne uroczystości religijne. Potem dopiero pojawiło
0: się zmieniło.
3: No tak, niewiele się zmieniło, tylko że na początku jeszcze nikt sobie nie zdawał sprawy, że będzie taki ładunek polityczny.
0: Bo obawiam się, że wtedy go nie było.
3: No wtedy go nie było, bo ja pamiętam, że byłem w szoku w 95 roku, to były pierwsze wybory, które tak świadomie pamiętam. Wtedy byłem po 8 klasie, to były te wybory, gdzie Wałęsa przegrał z Kwaśniewskim, prezydenckie. I to były pierwsze wybory, kiedy Radio Maryja, co byłem zdziwiony, że przecież radio, które nigdy w ogóle, nawet nie wiem wtedy czy wiadomości, przecież naszego dziennika też jeszcze nie było, nie mówiąc o telewizji Trwam. I to Radio Maryja transmitowało, wtedy jeszcze byli w zgodzie z Lechem Wałęsą, transmitowali całą jego prawie że kampanię. No ale później była cała akcja ratowania stoczni, upadku Stoczni Gdańskiej, odwrotu od Wałęsy, powstałej Ligi, właściwie nie Ligi Polskich Rodzin, chociaż przedtem było, jak to było, Nasze Koło, Jan Łopuszański, coś takiego. No ale później 97-98 rok. No tak, to AWS i Łopuszański, który się z Janem Maria Jackowskim, jak się z AWS-u wypisał. No ale to abstrahuję. Inne zupełnie czasy, jeszcze się nie śniło, że Jarosław Kaczyński z Lechem Świętej Pamięci cokolwiek będą mieli wspólnego
0: z polityką. Znaczy nie, on już coś tam chyba w Warszawie zaczynał wtedy Lech Kaczyński.
1: Dobrze, ale może do radia wróćmy, bo polityka, wróćmy do radia, Michale, bo polityka to jest temat, o którym można by pewnie rozmawiać tak, jeszcze więcej niż o radiu, a audycja jest to radio.
0: Radio to też temat rzeka.
1: No oczywiście, dlatego jestem za tym, żeby kontynuować temat radia.
3: Dobrze, no to dobrze. Radia, które się w Poznaniu pojawiły nie z Poznania, czyli radia prywatne ogólnopolskie, Radio Z z Warszawy i Radio RMF z Krakowa. Ja miałem trochę znajomych na południu i dla nich RMF to po prostu było, mówię o zupełnym początku lat 90. Dla nich RMF to po prostu było niesamowite radio. Ja o RMF-ie słyszałem.
1: Czyli to, co mówił Robert.
3: Tak. I być może tak było. Ja jeszcze trochę pamiętam 93, 4, tak do 96 te RMF, no niech będzie 7. Nie było głupie. Radio Z do śmierci Andrzeja Wojciechowskiego, czyli do 95-96 roku, na początku było też. To było moje ulubione. Ja wtedy trójki nie słuchałem w ogóle prawie. Nudziła mnie. Dwójka to wtedy jeszcze też zupełnie nie. Jedynka tak średnio. Więc to Radio Z to było coś, co mi się wtedy bardzo podobało. I podobało mi się. Właściwie mi się wydaje, że to było takie połączenie. No trochę teraz trójka taka próbuje być, czy może jest chyba najbardziej zbliżona do tego, czym kiedyś było Radio Z chyba.
1: Bo Andrzej Wojciechowski wywodził się z trójki zresztą.
3: Oczywiście. I to Radio Z, no to byli dowcipni speakerzy, prowadzący, nie speakerzy, osoby, jak ich nazwać, osoby prowadzące.
1: Prezenterzy.
3: Ale to wszystko miało swój, prezenterzy, ale to wszystko miało swój umiar. Muzyka. Myślę, że całkiem okej. Okay. Dużo było informacji. Oni też gdzieś tam trochę w takie... dużo było takich programów biznesowych, gdzieś tam właśnie wtedy wchodziły informacje giełdowe. Dosyć rozbudowane przeglądy prasy, komentarze polityczne. Jeszcze Dariusza Fikusa, Ernesta Skalskiego, czyli takich starszych dziennikarzy.
0: W ogóle takie...
3: To było dobre radio na początku. No i tak to się, no i potem jeszcze było z takich, kończąc ten temat, bo później już nie będę mówić o tych przeobrażeniach typu właśnie Radio S, Radio tam Super FM, Radio SK, czy tam te radia Złote Przeboje, które też na początku nie były złe. No to jeszcze ostatnim takim radiem dość istotnym w Poznaniu, które wywodziło się z takiego środowiska, no jeszcze przedostatnim, środowiska takiego powiedzmy studenckiego, było Radio Winogrady, które potem się przemieniło w Radio Fan bodajże. Dobrze mówię? Nie mylę chyba. No i to było też niezłe radio z niezłymi, z niezłymi audycjami muzycznymi autorskimi, z niezłymi informacjami. Ono w 2000 roku zaprzestało w listopadzie istnieć. No i w Poznaniu ciągle było popularne. Uważam, że na tamte czas też bardzo dobre. Radio Merkury, czyli oddział publicznego radia Polskiego Radia Poznania.
0: Merkury było, odkąd pamiętasz? Bo ja nie pamiętam, jak oni tam rocznikowo.
3: No Merkury było od początku transformacji, czyli... No Znaczy, Radio Poznań, wiadomo, jako takie istnieje od tam 27 roku bodajże. To było jedno z pierwszych. A Merkury powstało od razu w 90-91 roku i to było, w sumie wszystkie radia prawie nazywały się od miast, a wyjątkiem było, no co, Radio Dla Ciebie z Warszawy i Radio Merkury.
1: No i jeszcze Radio PIK.
3: Tak, Radio PIK, czyli Polskie Radio Pomorza i Kujaw z Bydgoszczy.
1: Dokładnie.
3: Tak. I Radio Merkury, no do pewnego momentu moim zdaniem było, też wtedy słuchałem dużo Radia Merkury. Radio Merkury było bardzo fajne, natomiast teraz to jest tragedia. Także tak u mnie się przedstawiała ta mapa jakby zainteresowań rozgłośniami prywatnymi.
2: A nie wiem, czy mówiłeś, Michał, tak? O Pop FM jeszcze było coś takiego, Pop Non-Stop.
0: To później, Pop FM to są późne 90.
2: Później to było?
3: Jakieś są, to już są
2: to takie... też było Radio S wtedy. Tak, na pewno. Skąd ja wiem, bo ja byłem w Harpo, przepraszam, że tak mówię, ale ta firma jest z Poznania, żeby oglądać sprzęt, a przy okazji słuchają właśnie tej poznańskiej skali.
3: Mieli włączone,
1: A Robercie, a z jakichś...
2: i Pop Non-Stop.
1: A Robercie, a z twoich jakichś takich lokalnych na przykład wspomnień dotyczących radia, bo ty powiedziałeś tylko o RMF-ie, coś jeszcze może ciekawego pamiętasz, przytoczysz?
2: No, Radio Wawa, jego początki, jeszcze jako piracka stacja, Radio S, początki.
3: Wojciech Reszczyński.
2: Reszczyński, tak.
0: Tak, który... i potem Robert Killen, który jest tam do dziś.
2: Tak, Robert Killen, który jest tam do dziś.
0: Tego.
2: Natomiast to radio najpierw było rock and roll, potem było...
1: takie popowe.
2: Z przebojów.
1: Dokładnie.
2: Nie, najpierw było rockowe właśnie.
1: No właśnie, ja już mam na myśli ten mix.
2: Classic rock.
1: Classic rock. Tak, najpierw oni korzystali, powiem wam, z takiego w ogóle zestawu muzyki. To była taka... Teraz można coś takiego sobie nawet kupić. Niektóre firmy amerykańskie przede wszystkim coś takiego oferują. Takie zestawy pod formą. Można sobie kupić taki zestaw muzyczny i oni, wiem, że już na początku lat 90. właśnie z tego budowali swoją bazę. Ten format Classic Rock. To budowali na podstawie po prostu gotowej jakiejś takiej kompilacji i to było ich podstawą. No i wiadomo, pewnie jakieś tam jeszcze polskie utwory to już z własnej płytoteki dorzucali. A co, Robercie, na temat twojej lokalnej radiofonii z Suwalszczyzny? Bo tam też coś się pojawiało, prawda?
2: U mnie było tylko Radio 5, z początku beznadziejne, teraz dalej jest beznadziejne, chociaż trochę mniej beznadziejne niż jest, ale z braku laku to i kit dobry, więc go słuchają, ja go nie słucham, bo nie mam siły na coś takiego generalnie, raz, a dwa, no Radio Białystok, takie się potem przekształciło, no tak jak wszystkie lokalne, No to najpierw było fajniejsze, teraz jest troszeczkę gorsze, ale lepsze na pewno od Radia 5, że tak powiem.
3: Mam pytanie, od kiedy Polskie Radio Białystok mniej więcej nadaje audycje, czy to od początku były te audycje w językach litewskim, ukraińskim i białoruskim?
2: Oczywiście, znaczy były, nie, jak były te audycje lokalne tylko w paśmie programu drugiego, to były audycje tylko w języku białoruskim. Ukraińskie i litewskie doszły, jak już radio dostało, że tak powiem, całą częstotliwość dla siebie.
3: Czyli jeszcze, że tak powiem, za komuny, w czasach komunistycznych też były po białorusku.
2: Tak, po białorusku audycje? Były, to były audycje w niedzielę o 8:30, białoruski magazyn radiowy. I chyba tyle to było tego, bo to mało wejść tych było.
3: W ogóle tak, mało, tak.
0: W ogóle, Robercie i Michale, nie tylko Radio Białystok w czasach środkowych, czyli już po transformacji, a przed czasami dzisiejszymi, koniec 90. i wczesne 2000, nadawały audycje w różnych językach. A niektóre mają to do dziś, na przykład Radio Wrocław cały czas, z racji, że to jest miejsce repatriacji lwowskich, cały czas nadaje audycje sami swoje, co prawda już teraz w opłakanym stanie, bardziej muzyczną. No w sumie z tych 30 minut, które oni tam mają, słowo to jest 7 minut, gdyby tak powycinać wszystko. Ale audycja na papierze jest. Ładnie się wyrabia na koncesyjne.
3: Oni to po ukraińsku? Po ukraińsku, tak? Tak nadają?
0: Tak.
3: Aha. No Radio Katowice ma Opole też po niemiecku. Przecież
0: Opole ma audycję po niemiecku.
2: I Radio Olsztyn też ma po niemiecku.
1: Radio Olsztyn też. Tak. Serwisy informacyjne na przykład też jeszcze mieli swego czasu. Nie pamiętam, czy teraz mają.
0: Coś tam więcej w ogóle. Po temu niemiecku w Radio Olsztyn chyba. Tak mi się coś kołacze.
2: Jak niedzielę włączysz od 20, to masz po niemiecku prawie przez 2 godziny.
1: Więc tak to jest. A propos Olsztyna i a propos tych okolic.
3: No i oczywiście Radio Bis, o tym też mówiliśmy, ale to Radio Bis, czyli dawna czwórka, no to też ciągle do końca byłem wierny Radio Bis do 2004 roku.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, bo Bis był bardzo długo naukowy. Potem on się zmienił w tą bardzo inną stację Pawła Sity. To jest radio, które ja sobie zapisuję jako jeden z grzechów głównych, z którego ja nie skorzystałem.
3: No od 2004 to ja już w ogóle wszystkie czwórki na wizji, inne stacje, nie, ja no być,
0: ja nie, mam ja mówię, to, o, takie... ja mówię o Radiu Bis tym, w którym zaczynały się mocne nocne. Tym już nienaukowym, tym co się tam od września z Pawłem Sito przemieniło. Się zrobiło takie interaktywne trochę, się zrobiło bardzo alternatywne muzycznie. I ja dzisiaj tego radia żałuję. Że ja wtedy nie słuchałem tego radia, bo teraz by mi się ono bardzo podobało. Ja tak coś czuję.
1: To ja jeszcze wam powiem z takich moich rzeczy, które gdzieś tam na skali pamiętam, w okolicy Iławy. No my to mieliśmy w ogóle fajnie, bo miejscowość niewielka, około tam 30 kilku tysięcy mieszkańców, a w pewnym okresie mieliśmy 2 lokalne radia. No, pierwsze lokalne radio to było Radio Iława, które się wywodziło w ogóle z osiedlowego domu kultury. Najpierw nadawało w ogóle bez koncesji, no a później człowiek odpowiedzialny za to, który kiedyś także był kierownikiem domu kultury, czyli Jerzy Kalisz, postanowił, że on to sobie założy radio. No i założył to radio od roku 1994, funkcjonowało. Aż no, wchłonęła to radio sieć SK i teraz na 89 FM mamy SK. Kiedyś jeszcze na OIRT 68,24 FM. To było bardzo ciekawe, bo na tej samej częstotliwości nadawało radio Weekend z Chojnic. Oczywiście nie pokrywało się to, ale kiedyś właśnie pamiętam, jak byłem mniejszy, to się tak dziwiłem. No, u nas przecież jest 68,24 FM, to jak kto inny może nadawać na tej częstotliwości? Nie wiedziałem kiedyś o czymś takim, że jest po prostu zasięg. Nie zdawałem sobie sprawy albo po prostu o tym zbytnio nie pomyślałem. No, radio jak radio. Radio, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to od samego początku no, było tam biednie, bo jeden prowadzący był na zmianie. Kiedyś te zmiany były 6-godzinne i były 3-dziennie, od godziny 6 do godziny 23, co ciekawe, bo to tak wyglądało. Ta zmiana trzecia była krótsza. Prowadzący robił wszystko, czyli i czytał serwisy, i był prezenterem, i czytał ogłoszenia, Więc tak to wyglądało. Natomiast i także nagrywane były przez prowadzących reklamy. Nie były nagrywane przez serwisy, jakieś przez firmy zewnętrzne. I dlatego też bardzo takim pozytywnym zaskoczeniem było, kiedy pojawiło się Radio Wama. To było Radio Wama, to skrót od Warmia Mazury, na częstotliwości 90,20 w Iławie, lokalna filia stacji, która zaczęła nadawać wcześniej w Olsztynie, pojawiła się u nas w Dzień Niepodległości, w Święto Odzyskania Niepodległości w roku 94. Bardzo, bardzo fajne wejście, miała taką muzykę eurodance'ową, zaczęła prezentować od samego początku, natomiast no, bardzo pozytywnie się przedstawiła, bo tak, nie dość, że inny prezenter, inna osoba czytająca serwisy, te wszystkie podkłady i ta cała oprawa bardzo profesjonalnie zrobiona. Zrobiona przez nieustraszonych łowców dźwięku, o których już mówiliśmy w dzisiejszym programie. Tak. Więc to było wszystko bardzo na takim wysokim poziomie. No i naprawdę, do pewnego momentu to radio, w tym radiu pojawiały się różne audycje, muzyka rozrywkowa, muzyka pop, też sporo dance'u się pojawiało. Jak czasem się pojawił jakiś prowadzący, któremu się dance podobał, to potrafił ten dance cały czas grać. Nie zważając w ogóle uwagi na, nie zwracając uwagi na inne gatunki muzyczne, więc tak to wyglądało. Natomiast co ja mogę powiedzieć jeszcze? Później zaczęło się to psuć. Pojawiła się audycja, pojawiły się łączenia lokalne ze stacją z Olsztyna, już tego programu lokalnego było coraz mniej, a później Wama została wykupiona przez AdPoint, przez firmę, która zmieniła format tego radia na format Złote Przeboje, a później zmieniła się, jeszcze później była jedna zmiana, także i właściciela, bo za to wszystko wziął się Eurozet, czyli firma, właściciel radia Z. Później Wama też zmieniła format. Dokładnie tak. No i później jeszcze była jedna zmiana formatu, taki trochę powrót do tego, co było wcześniej, no a potem pojawiło się Radio Planeta. Ale jeszcze z takich stacji ciekawych, które gdzieś tam na skali można było złapać i to niedaleko, to było radio, które bardzo fajny miało też początek i przypomniało mi to radio obywatelskie, o którym mówił Michał, bo to było Radio Mazury. Wyobraźcie sobie, że tam był jeden taki prowadzący, on się bodajże nazywał Cezary Burzyński i on miał bardzo ambitny plan, właśnie wprowadzić taki model takiego interaktywnego radia, że każdy by mógł zadzwonić, o czymś tam porozmawiać. Problem był tylko jeden.
3: Czyli trochę tak jak początki Tok FM, znaczy tego tak, inforadia tak, dokładnie. Na początku samym.
1: Dokładnie, to już bardziej Tok FM taki późniejszy, ten przed reformą taką dosyć dużą. Ale co do tego radia, tam był jeden zasadniczy problem. Hybryda telefoniczna, czyli urządzenie do przyjmowania słuchaczy, było źle ustawione. I po prostu, kiedy słuchacz dzwonił, brzmiało to mniej więcej tak. Po prostu nie łapało to urządzenie sygnału mowy ze strony słuchacza. I mimo, że plan ambitny, to ten pan chyba nie bardzo wiedział, jak sobie to ustawić, efektem czego no, zawartość programowa była mało ciekawa. Później chyba dał sobie w ogóle z tym spokój. Więc tak to wyglądało z takich ciekawych stacji, które ja pamiętam.
3: O tym nie mówiliśmy, ale to jest zupełnie jakby tak abstrahując, była jeszcze taka audycja, to tak trochę na marginesie, no, na marginesie Tyflo Podcastu z jednej strony, a z drugiej strony na marginesie komputerów. Mam na myśli dwie audycje. Jeżeli chodzi o komputery, no to ja, to były czasy, kiedy ja to ledwo pamiętam, więc no tu niestety nic merytorycznie nie mogę się wypowiedzieć, ale była w czwórce, w programie czwartym w latach 80. do transformacji do 90-91 roku w ramach właśnie Popołudnia Młodych Słuchaczy czy tam Rozgłośni Harcerskiej, bo nigdy te bloki się zazębiły, nigdy nie wiedziałem, co jest co. Była taka audycja Radio Komputer bodajże, tak? Gdzie mówiono właśnie o tych komputerach tamtejszych, czyli co to było? Amiga, tak? Atari, przecież były jakieś programy komputerowe, które ludzie nagrywali, nagrywali sobie z radia na kasety i próbowali potem je instalować z tych
1: z kaset tych taśm, po prostu, tak? Tak.
3: Z tych kaset.
1: A to, Michale, to ja ci jeszcze, przerwę. A propos radiokomputera, to jeszcze pamiętam, była taka audycja, która bardzo krótki żywot miała u nas w lokalnym radiu. Audycja klawiaturą i myszą. W której to pojawiło się oprócz tam jakichś wiadomości dotyczących najnowszych rzeczy związanych z komputerami, taki poradnik. Jak zepsuć komputer nielubianego kolegi? No i chyba dlatego ta audycja się już więcej nie pojawiła, bo konkluzja była taka, że jeżeli nic nie pomoże, to po prostu zrzucić komputer z 10 piętra. Tak, to lokalny folklor po prostu, lokalny folklor.
3: I jeszcze były takie audycje, to nie wiem, czy ktoś z was pamięta audycje, no bo program czwarty to był oczywiście program misyjny, miał audycje wszystkie możliwe, miał i muzykę, i edukację, i poradnictwo, i audycje dla dzieci, młodzieży, osób starszych, i audycje religijne dla katolików, przez Świętego Krzyża i inne nabożeństwa dla innych wyznań, to tam się od lat 80. wzięło, między innymi postulaty Solidarności. No i również miał audycje specjalne dla osób niewidomych, znaczy dla innych niepełnosprawnych też, ale również dla osób niewidomych. I na początku to była, znaczy ja nie wiem do końca jak było przedtem, natomiast od 84 roku, od stycznia miała miejsce, była emitowana w środy o 8:10 bodajże audycja Sygnały Świata, wtedy się nazywała, przygotowywana przez Wiesławę Zychowicz, później przez Magdalenę Maciejewską, ale to już trochę chyba później. No i to była audycja cykliczna, cośrodowa, poświęcona właśnie osobom niewidomych. Ona potem w latach 90. dwukrotnie się zmieniła, to znaczy jakby te Sygnały Świata się zmieniły w Impulsy, czyli taką audycję w Radiu BIS codzienną, w której dwa razy w tygodniu, poniedziałki, środy chyba, była poświęcona osobom niewidomym, natomiast Sygnały Świata przeszły w audycję. To był też ciekawy pomysł. Sygnały Świata z gościem, co tygodniowe, półgodzinne albo 40-minutowe, jakby z podtytułem Przegląd prasy dla osób niewidomych. Ale to nie było, znaczy bywało czasem tak, że to był przegląd prasy, że czytali tam jakąś pochodnię czy coś, ale na ogół to było tak, że gość był współgospodarzem audycji. To były często znane osoby, publiczne osoby niewidome, takie jak Marek Kalbarczyk, jak Roman Roczeń, który wtedy, pamiętam, bardzo się zastanawiał i mówił, że chyba nic, że jednak z tego śpiewania, z szantu wie, że jednak nic z tego chyba nie będzie i że raczej z tego zrezygnuje, a za kilka miesięcy był gościem i właśnie opowiadał, że jednak coś się w jego życiu zmieniło i że mocno, no że jednak, mówiąc o ofiarze, pójdzie w to śpiewanie. To gdzieś tak był 96 chyba. 97 rok.
1: A propos Marka Kalbarczyka, bo jeszcze to Paweł, jeszcze, bo nam to, bo nam to umknie, tak? Przecież Marek Kalbarczyk też swego czasu próbował uruchomić radio swoją w ogóle stację dla osób niewidomych, chyba i nie tylko. Radiofonon to miało się nazywać, nawet dostali koncesję, jak dobrze pamiętam, ale w końcu im tą koncesję zabrali, dlatego że no, nie udało się tego wszystkiego przygotować na czas. A po otrzymaniu koncesji tam trzeba w jakimś krótkim czasie te koncesje no, spożytkować, po prostu trzeba wejść na falę.
3: No szkoda, bo pomysły, podejrzewam, na tamte czasy byłyby pewnie ciekawe. No i pamiętam wtedy jeszcze w tym Sygnałach Światach w 96 roku Paweł Wdówik opowiadał o czasopiśmie, którym kiedyś kierował, czyli Biuletynie Informacji i Promocji Ośrodka Postępu Naukowo-Technicznego Polskiego Związku Niewidomych. Było coś takiego bardzo ciekawe zresztą czasopismo. Kiedyś chcieliśmy o tym czasopiśmie zrobić też Tyflo Podcast, ale niestety się nie udało przygotować takiej audycji. Natomiast wtedy po raz pierwszy był pokazywany Braille and Speak, ten notatnik brajlowski firmy Blazy. No takie to były, niektóre audycje były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Później te impulsy ewoluowały w taką stronę, no taką, że właściwie każda audycja, chyba potem to Justyna Janas zaczęła prowadzić, przygotowywać, że po prostu prawie każda audycja to była wizyta w jakimś poszczególnym kole Festiwale Polskiego Związku Niewidomych, a to była zapaść PZN-u, to były lata, początek 2000-tych lat, 2001-2002 rok, nieco wcześniej, gdzie to był okres, kiedy właściwie nie było wiadomo, czy PZN w ogóle dalej będzie istniał,
0: pamiętam,
3: czy też nie. I w 2003 roku audycja Impulsy i audycja te Impulsy dla Niewidomych, Sygnały Świata się skończyła, potem przez pół roku jeszcze były audycje, znaczy już tak w unijnej, żeby bardziej włączać niż wyłączać poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, pojawiało się jako integralna, nie jako część różnych audycji poradnikowych, no a potem był koniec radia Biz.
0: Także no, tego naukowego i się zmieniła zawartość. Tak, wtedy.
1: Ja teraz proponuję, no, bo także nasza audycja powolutku dobiegać będzie do końca, bo już się tu widzę, że Sebastian Stelmach niecierpliwi. On też będzie prowadził audycję po dzisiejszym wydaniu Tyflo Podcastu na antenie Radia N, także zachęcamy, żeby zostać, ale jeszcze tak, żebyśmy to podsumowali, słuchajcie, może, zresztą podsumować to ciężko będzie, więc zamiast podsumowania może przejdźmy do tego i powiedzmy, jak według was radio wygląda teraz? Dobrze jest, jest źle, jest tak w miarę? Robercie, może od ciebie zacznijmy.
2: Przede wszystkim jest nijako. Ja bym powiedział, że jest nijako. Dwójka, no to słuchowisko, od czasu do czasu coś można posłuchać, a poza tym to tak ciężko. Ja mówię, że tak telewizja troszkę mi wyparła, troszkę to radio. No bo w telewizji się robi coraz więcej takiej muzyki, jakieś takie te muzyczne różne konkursy są i tak dalej. No i chociażby nawet ten ostatni konkurs, nie będę reklamował, ale na przykład jak grają poszczególni ludzie, jak śpiewają na przykład, no to też jest, dla mnie jest jakoś tam interesujące. I tak patrzę właśnie na radio, że ono jakoś, nie wiem, jak dla mnie to zaczyna to się w niedobrą stronę raczej. Zaczyna to iść w niedobrą stronę. Nie najlepszą.
1: Patryku, a twoim zdaniem?
0: Coraz mniej jest miejsca dla stacji lokalnych, że niby to się wszyscy przygotowują na cyfry, a tak naprawdę cyfry dalej nie widać. Jak nie widać, tak nie widać. Więc radio idzie w złą stronę. Radio idzie w stronę takiej troszeczkę informacyjnej papki, jak ja to się śmieję. Czyli podtrzymuję swoją tezę o radiu sugerującym, co ma słuchacz lubić, a czego nie. Bo to, że jest dyrektor programowy i że jest ktoś, kto to właśnie narzuca, co grać i kiedy grać, to jest właśnie skutek tego, Michale. I ja to tak odbieram przynajmniej. To jest po prostu jeden z elementów. Tym bardziej, że teraz każde radio mniej lub bardziej podświadomie pokazuje swoją opcję polityczną i radia z obiektywizmem informacji, czyli nawet tego szczytnego celu mediów spada.
1: No to jeszcze, Michale, może
0: posłuchać, ale to jest kilka profilów stacji, których mi brakuje. O, sorry, że się wtrącę jeszcze.
3: No, daliśmy dowód, że ta audycja tak się, się potoczyła w taki sposób bardzo, w takim nurcie wspomnieniowym. Ja zupełnie się, czy ja mało się odnajduję w tych współczesnych rozgłośniach komercyjnych, tak samo w radiach internetowych, których też raczej nie słucham, bo jakoś do muzyki, szczególnie radio, nie jest mi aż tak potrzebne. No także co mi teraz zostało? No został mi program drugi, który bardzo lubię, ale też często nagrywam i później jakieś audycje słucham. Zostało mi Radio Tok FM, jedynka, trójka, i też może trochę lokalnych, czasem radio poznańskie, radio Emaus, które ma informacyjnie jest tak lokalnie całkiem nie najgorsze. A w jaką stronę idzie radio? No nie wiem, chyba my wszyscy chyba jesteśmy jednak, wszyscy mam na myśli osoby, które dzisiaj wzięły udział w audycji, przyzwyczajeni, chociaż wiemy, co to jest radio towarzyszące, to jesteśmy przyzwyczajeni do radia jakoś tam absorbującego, do radia z wielością jakiejś oferty programowej, różnych form przekazu różnych, jeżeli chodzi o formę i o treść. Natomiast ktoś, kto się tym nie interesuje, w ogóle może nie zdawać sobie sprawy, że występuje tak, czy może występowało kiedyś takie bogactwo różnorodności rozmaitych typów rozgłośni radiowych, rozmaitych audycji. choćby w samym radiu publicznym, ale nie tylko, również na różnych lokalnych podwórkach, i kto się tym nie interesuje, no to może powiedzieć, no o co chodzi, no jest tam jakieś radio, no jest coś tam gra i w zasadzie tyle.
1: Ja powiem tyle, tak na zakończenie z mojej strony. Radio jako medium towarzyszące jestem jak najbardziej za, bo lubię słuchać tego w czasie pracy, a wtedy nie lubię, jeżeli ta zawartość programowa jest gdzieś tam przegadana. Natomiast co mnie bardzo denerwuje obecnie, i powiem szczerze, ja w większości słucham stacji internetowych albo po prostu z różnych zakątków świata, gdzie no jeszcze jest do zaoferowania jakaś ciekawsza oferta programowa, a tu wiodą prym stacje brytyjskie, bo tam jeszcze można naprawdę nawet i w rozgłośniach komercyjnych znaleźć coś ciekawego, a okazuje się, że i nawet tamtejsi słuchacze się uskarżają na zawartość programową tamtych stacji. Ale w każdym razie przede wszystkim brakuje mi różnorodności muzycznej i jakby zróżnicowania tej playlisty. Za dużo w obecnych komercyjnych radiach po prostu tej muzyki się powtarza. No ale od czego jest internet? Tu można posłuchać czegoś więcej, można posłuchać w zasadzie każdego gatunku muzyki, jakiego się chce, a jeżeli się jeszcze znajdzie radio z prezenterem, no to już jest w ogóle bardzo ciekawie. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wystąpienie w dzisiejszym Tyflopodcaście na antenie Radia N moim gościom. Przypomnę, że byli nimi Robert Łabęcki, Patryk Waliszewski i Michał Kasperczak. Dziękuję wam bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: Redaktor Nora też dziękuję.
1: Też dziękuję. I ja również dziękuję za uwagę. My słyszymy się ponownie już za tydzień w kolejnym Tyflopodcaście na antenie Radia N. Usłyszymy się także my jeszcze wcześniej w mojej autorskiej audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Ta audycja pojawi się w niedzielę po godzinie 20. Dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Już za moment na moim miejscu Sebastian Stelmach.
5: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy piątek, to 14 dzień sierpnia 2015 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony Piotr Witek. Po raz kolejny na naszej antenie się pojawia i po raz kolejny z tematem Apple'owym. Witaj Piotrze.
6: Witaj Michale, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piątkowy wieczór. No jakoś tak wychodzi ostatnio, że głównie w tym temacie się pojawiam. No ale mam nadzieję, że to jakoś, nie wiem, nie wpływa negatywnie na sam temat.
1: I miejmy nadzieję, że Apple dobrze płaci, tak?
6: No właśnie, gdyby tak było, to byłoby naprawdę miło.
1: Dokładnie. Dziś będziemy mówić o urządzeniu, które jeszcze oficjalnie na rynku polskim dostępne nie jest i nie jest jeszcze spolonizowane, ale jeżeli ktoś chce, to w myśl zasady dla chcącego nic trudnego może się postarać o sprzęt, wokół którego zrobiło się naprawdę głośno. Głośno nie dlatego, że był pierwszy, bo już taki inteligentny zegarki, jak to się mówi, bywały wcześniej, ale jak to zwykle, jeżeli coś robi to z dość dużym rozmachem, no i czy to PR-owo, czy to technologicznie spowodowali, że było bardzo głośno w tym roku, kilka miesięcy temu na temat urządzenia Apple Watch. Jedni się zastanawiali, do czego to się może przydać, inni się zastanawiali, czy w ogóle do czegokolwiek może się to przydać, a inni po prostu chcieli to mieć. No i ty, Piotrze, masz takie urządzenie w tym momencie przed sobą.
6: Tak, mam przed sobą dzięki mojej wspaniałej małżonce, która doskonale wie, że ja lubuję się w zegarkach. Kiedyś jeszcze, zanim straciłem wzrok, lubiłem zbierać zegarki. Teraz mamy dość mocno ograniczone możliwości w tym zakresie. Mówimy oczywiście o takich zegarkach, które są dostępne, ale gdy tylko mam możliwość i znajdę jakieś ciekawe eksponaty gdzieś za granicą, bo miałem już okazję sprowadzać i ze Stanów Zjednoczonych, i z Wielkiej Brytanii, i ze Szwajcarii jakieś zegarki, No to staram się sobie raz na parę lat sprawić taką przyjemność. A tutaj tym razem moja małżonka sprawiła mi taką przyjemność, sprawiła mi taki prezent. Bo powiem ci, Michale, że ja właśnie miałem bardzo mieszane uczucia, zanim, czy w momencie, jak się pojawił ten zegarek na rynku. I zastanawiałem się długo, czy sobie sprawić go, czy nie. No i jednak stwierdziłem, że nie będę go kupował, czym jak gdyby otworzyłem możliwości mojej żonie, która zadecydowała za mnie i sprawiła mi taki prezent. I dzisiaj, no dzięki temu dzisiaj możemy sobie o tym porozmawiać, jak to działa, jak się to obsługuje.
1: Na temat tego, czy zmieniłeś zdanie odnośnie Apple Watcha, to porozmawiamy sobie, myślę, tak pod koniec audycji, żeby jakieś takie wnioski podsumowujące wyciągnąć z tej naszej dzisiejszej prezentacji. Jak tylko dodam, że nasza audycja jest interaktywna, więc możecie również i wy dzwonić do nas. Za moment uruchomię Skype'a o loginie tyflopodcast.net, a nasz telefon to właściwie już jest do waszej dyspozycji, już linie pracują. 123 834 835, to jest numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Więc Piotrze, po kolei, żebyśmy zaczęli od właściwej strony, może na dobry początek opowiedz co nieco na temat samego urządzenia i też opakowania, w jakim ono się znajduje. Co dostajemy? Przychodzi do nas kurier, wręcza nam opakowanie, no i co?
6: No tutaj generalnie możemy się spodziewać produktu Apple, więc opakowanie jest typowo Apple'owskie. Klasyczne, otwierane kartonik taki jak w przypadku iPhone'ów czy iPad'ów, czyli taki ściągany w górę, ale w momencie, gdy zdejmujemy to pudełko, w środku znajdujemy dodatkowe opakowanie zegarka. I teraz w zależności od modelu zegarka. Ja otrzymałem model Apple Watch Sport, i on jest inaczej pakowany niż, nazwijmy go Apple Watch Classic, bo on nie ma żadnych dodatkowych oznaczeń, jak i też ten Apple Watch z górnej półki, Gold, tak? Tutaj one są pakowane podobnie, klasyczny i ten złoty zegarek. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że Apple Watch Sport otrzymujemy w takim, jak już otworzymy pudełko, znajdujemy taką plastikową, podłużną kasetkę. Ja ją tutaj właśnie sobie trzymam. Jest to plastik, no, niczym nie wyróżniający się. I gdyby pewnie nie wytłoczone jabłuszko na wierzchu opakowania, pewnie byśmy nawet specjalnej uwagi na nie nie zwrócili. W momencie, gdy je otwieramy, środek czy spód, na którym położony jest taki wyprofilowany podstawka, na niej leży zegarek z rozłożonym paskiem. Góra, od góry jest, nazwijmy to, na pewno nie aksamit, coś takiego, taki pasek flauszowy, żeby po prostu nie rysować szkiełka zegarka w transporcie. I tyle. To, myślę, jest kwestia tego, że jest to model Sport, model klasyczny Apple Watch i pewnie też model Sport, tyle że z bransoletą, sprzedawany jest w takich pudełkach kwadratowych. Jeśli ktoś ze słuchaczy posiada na przykład zegarek Tissota, on był w takim kwadratowym sześcianie. I tak samo przychodzi do nas w Apple Watch z bransoletą. Po prostu on jest inaczej zamontowany, no bo bransoleta jest, jak gdyby z uwagi na jej kształt, tak? Jest rozpięta na takim uchwycie. No a klasyczny Sport z tym plastikowym paskiem, on po prostu jest rozłożony na płask.
1: I jak rozumiem, ty posiadasz wersję Sport.
6: Tak, ja posiadam Sport właśnie z tym paseczkiem. Po fakcie, jak gdyby dowiedzieliśmy się, że dokonaliśmy trafnego wyboru, ponieważ tam kolorowe paski, gdzieś tam w opiniach pojawia się, że kolorowe, mam na myśli jaśniejsze kolory, typu na przykład biały, łatwo się brudzą, a trudno je doczyścić. No mój akurat jest czarny z szarym, więc tutaj jak gdyby ten problem nie występuje. W momencie, gdy poci się dłoń, to żadnych śladów na zegarku nie ma. Cóż mogę powiedzieć jeszcze o samym tym plastikowym pasku, ponieważ wiele osób się pytało, czy to nie jest jakiś obciach, jakiś odpust. Ja tego się bałem trochę, moja Ala także, kupując ten zegarek. No bo na zdjęciach wiadomo, tak, marketingowcy zawsze wybiorą te najlepsze zdjęcia i takie, które pokazują produkt w najbardziej korzystnym świetle. Ale w momencie, gdy rozpakowaliśmy zegarek, gdy założyłem go na rękę, prezentuje się naprawdę fajnie. Jeszcze o pasku. Myślę, że pomimo, tak, prawda, znowu marketingowych nazw, jakie Apple stara się stosować, no to wiesz, już tam Szekspir mówił, że tam wszystko, tam czy to, co zwiemy różą pod inną nazwą, równie by pachniało, tak? I tu obojętnie, jakbyśmy to nie nazwali, jest to po prostu kawałek plastiku. I Apple doskonale o tym wie, dlatego dodaje nam w komplecie, oprócz jakichś tam papierków, dodaje nam też zapasową połowę paska, tą z dziurkami. Zastanawiam się, czemu połowę tylko tą. No i odpowiedź jest dość prosta. Tu jest takie nietypowe zapięcie, którego główną część stanowi metalowy bolec, który właśnie wchodzi w te dziurki od paska i myślę, że on po prostu bardzo łatwo

0: tam, jak wyglądają paski już produkowane w Chinach dla Apple Watch. No i dla porównania, bo i tu ceny w dolarach, znaczy AliExpress ma ceny w dolarach, więc sprawdziłem w amerykańskim sklepie i tam na przykład ten plastikowy pasek w Stanach to jest $50.
1: Aha.
0: W Chinach 9 z przesyłką, tak? W Stanach bez przesyłki.
1: Czyli zdecydowanie, jeżeli coś tam się stanie, to się po prostu opłaca zajrzeć do Chińczyków.
0: Dokładnie.
1: AliExpress. Tak samo jest... Zresztą a propos tego serwisu, to ja mogę powiedzieć, że bez problemu dostarczają towary do Polski, także...
0: To za darmo.
1: Tak, i to za darmo. To znaczy nie wszyscy, bo no na to tak, trzeba zwracać uwagę, ale generalnie nie ma z tym problemu, więc się naprawdę opłaca, jeżeli ktoś coś tam powiedzmy
0: no
1: chciałby.
0: Porównanie, gdy patrzę na bransolety, to te klasyczne bransolety z takiej siatkowe, rozciągane, czy paski skórzane w Stanach jest to koszt $150, a w AliExpress od 17 się ceny zaczynają. No i taka ta najbardziej wypasiona bransoleta stalowa, ale stalowa, tak?
1: Aha.
0: Jej koszt to jest $450 w Stanach, co jest dla mnie absurdalne, bo to jest drożej niż sam zegarek. No a właśnie w AliExpress możemy kupić w takim pewnym źródle, no to od $120. No ale to też się zastanawiałem nad tym, doszedłem do wniosku, że jeśli ktoś chce mieć sportowy zegarek, no to też tak nie do końca wiem, czy jest sens sprawiać sobie takie jakieś super ekstra bransolety. No ale jeszcze wracając do opisu samego zegarka, jest on kwadratowy. Bardziej bym powiedział, ten bok jest dłuższy niż górna i dolna krawędź. Czyli powiedzmy prostokąt.
1: Prostokąt bardziej, no tak.
0: Koronka znajduje się nie na środku, tylko nieco, nazwijmy to, dalej od nas, gdy trzymamy nadgarstek poziomo, czyli jak gdyby w 1/3 wysokości od góry. I poniżej znajduje się szeroki przycisk Friends, czyli nie wiem, będzie tłumaczony pewnie jako ulubiony albo znajomi, bo taką funkcję pełni na taką, no, zresztą będziemy demonstrować. I tyle. Jest to ekran niewielki, to też kwestia przestawienia się na obsługę gestami wymaga paru minut. Na szczęście Apple zapewnia kilka sposobów nawigacji i myślę, że to też zademonstrujemy, pokażemy jak to działa. Czyli nie musimy tylko i wyłącznie bazować na, nie wiem, gestach dwoma palcami, które dla osób, które mają większe dłonie, takie jak ja, które mogą być problematyczne. Przypomnę jeszcze, że ja mam ten 42 mm kopertę, a wcale ten zegarek nie wydaje się duży. Osoby, które też mają Tissota, dla porównania, no Tissot jest prawie dwukrotnie cięższy. Razem z bransoletą, tutaj mówimy, porównuję do tego Apple Watch Sport z bransoletą czy paskiem plastikowym. Także jest on naprawdę o wiele, wiele lżejszy i jeszcze a propos zapięcia. Samo zapięcie wydaje się być stabilne, bardzo fajne. Pasek jak gdyby tą luźną część wsuwa się przez taki otwór pod spód paska, także nic tam nie sterczy, niczym tam tym paskiem gdzieś nie będziemy zaczepiać. Ale jestem absolutnie pewny, że te paski to jest tegoroczny hit kieszonkowców. Po prostu ja sam jestem w stanie ten zegarek odpiąć błyskawicznie, korzystając z jednego paznokcia i to w taki sposób, że często dopiero jak trzymam go w drugiej ręce, dopiero orientuję się, że już jest odpięty. Tak więc myślę, że nie jedna osoba straci taki zegarek.
1: Halo?
0: Słyszysz mnie, Michał?
1: Tak, słyszę cię, straciłem cię na moment z odsłuchu, ale już jesteś i nie tylko ty zresztą jesteś, bo jest także z nami nasz słuchacz pierwszy, który dziś się dodzwonił, jest z nami Michał. Witaj, Michale.
2: Witam, ja mam takie pytanie. Czy w tym zegarku można go jakoś podłączyć do iTunes, bo ciekawe, jakby wyglądała sprawa na przykład, gdyby trzeba było odtworzyć oprogramowanie, czy coś takiego.
0: Okej, rozumiem. Można go podłączyć do iTunes, ale nie w takim kontekście, o jakim mówisz. Czyli nie możemy go żadnym kablem podłączyć, nie ma po prostu żadnych gniazdek, nie ma żadnej dziury. Nic.

0: Możemy go podłączyć tylko w taki sposób, że możemy sterować odtwarzaniem muzyki z komputera. Możemy go używać jako pilota. I tylko w ten sposób możemy go porównać z iTunes, a kopię zapasową, owszem, możemy zrobić, ale robimy ją tylko i wyłącznie w iCloudzie.
1: Aha, rozumiem. I jeszcze takie pytanie, czy update'ował pan do WatchOS 2.0 i czy ten system jest po polsku?
0: Nie widziałem aktualizacji, nie wyskoczył mi żaden komunikat, że jest aktualizacja do WatchOS 2.0. Także ja mam system jakiś tam 1.1.2 czy jakoś tak.
1: Aha, no to wszystko.
0: A skąd masz informację, i wystarczy Piotr, skąd masz informację o tym, że już jest 2.0? Bo gdzieś mi umknęła.
1: 2.0 nie jest pełny jako taki, ale jest beta.
0: Aha, no to nie, to jeszcze bety, nie bawiłem się w bety, ponieważ samym zegarkiem bawię się od niespełna 2 tygodni, więc jeszcze nie miałem czasu zgłębić tematu, jak wygląda beta.
2: Dobrze, Michale, to skoro to wszystkie pytania, to dziękujemy ci bardzo za telefon, czekamy oczywiście na kolejne, zachęcamy, to w końcu audycja interaktywna. 123-834-835 i tyflopodcast.net. Piotrze, czy jeszcze coś na temat wyglądu zegarka warto by było powiedzieć?
0: Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko powiedziałem, ale jeśli mielibyście jakieś pytania, to zadawajcie, bo coś mogło mi umknąć, może coś was szczególnego interesuje, co pominąłem.
2: Wiesz co, to ja zapytam o jedną rzecz, nie do końca dotyczącą wyglądu, ale myślę, że też warto w tym miejscu o tej kwestii również powiedzieć. Wspomniałeś, że nie ma żadnej dziury, do której możemy wpiąć kabel i żebyśmy mogli podłączyć to jakoś z komputerem. A jak ten zegarek się ładuje?
0: No i tu ci powiem, to jest właśnie w tym wypadku muszę stwierdzić, że to jest, teraz oczywiście zabrzmię jak kompletny freak, wariat na punkcie sprzętu Apple, ale najbardziej namacalny dowód na magię tej firmy. Otóż w pudełku, poza papierami, tą połową paska, oczywiście znajduje się ładowarka i znajduje się kabel. Co ciekawe, kabel do ładowania jest bardzo, bardzo długi. Ma chyba, nie wiem, z 1,80 m, więc my jesteśmy jako użytkownicy urządzeń mobilnych przyzwyczajeni do tych króciutkich kabelków do ładowania. Tutaj kabel jest bardzo długi. No i ja sobie ten kabel rozwinąłem i z jednej strony na końcu jest wtyczka USB, a z drugiej był metalowy lizak. I powiem ci, że zdurniałem. Nie bardzo wiedziałem, bo na pierwszy rzut oka ten lizak jest po prostu metalowy. Ma plastikową obwódkę, przynajmniej w modelach sport, w modelach tych klasik. Ta obwódka jakby trzymająca te metalowe części jest ceramiczna, z tego co się orientuję. I powiem ci, tak nie bardzo wiedziałem co i jak, na pewno, wiesz, kombinowałem, że na pewno należy to przyłożyć gdzieś tam ładowanie indukcyjne od spodu zegarka, ale za Boga nie wiedziałem, którą stroną. Więc myślę, kurde, no co, położę ten zegarek na tej ładowarce, będzie leżał mi tam 2-4 godziny i mi się nie naładuje, jakoś mówię, ten Apple zgłupiało, że robi coś takiego. I wiesz, i pamiętam to, jak wiesz, tam sprzed 2 tygodni, jakby to było przed chwilą, trzymam za kabel, jak gdyby samą tą końcówkę do ładowania, jak aha, lizaka, zbliżam ją do zegarka i oczywiście, wiesz, jak się okazało potem, złą stroną chciałem przyłożyć, ale tuż zanim przyłożyłem tą ładowarkę do zegarka, ona mi się sama obróciła w rękach i magnesem przyczepiła się od spodu. Czyli jest takie samo rozwiązanie jak w komputerach MacBook na zasadzie wtyczki MagSafe.
2: Czyli to rozwiązanie właśnie MagSafe z magnesem.
0: Tak,
2: fajna
0: jest
2: sprawa.
0: Rozwiązanie magnetyczne i mówię, w palcach mi się obróciła wtyczka, przypięła mi się do zegarka, także przez chwilę poczułem się naprawdę jak Harry Potter. I to są takie właśnie drobne niuanse, które sprawiają, że korzystanie z tego sprzętu jest takie przyjemne.
2: No to się zgadza. I rzeczywiście... A jak jest z wytrzymałością, jeżeli chodzi o baterię? Jak długo?
0: To zacznijmy od tego, jak się ładuje, bo ładuje się bardzo szybko. od totalnego rozładowania takiego, że ci gaśnie zupełnie, do pełnego naładowania to są niespełna 2 godziny. I teraz czas pracy na zegarku tak naprawdę zależy od tego, czy jak długo jesteś w zasięgu, czy zegarek jest w zasięgu telefonu. Bo ja teraz kilka dni spędziłem w górach i zdarzało mi się po prostu telefon zostawiać w domu i gdzieś tam wychodzić na podwórko bez telefonu. I w takim systemie, gdy ja byłem z zegarkiem na ręku gdzieś tam kilkadziesiąt metrów od telefonu, nie było połączenia, zegarek wytrzymał mi raz 2 dni. Nie 2 doby, bo powiedzmy od momentu, jak go zdjąłem rano z ładowania jednego dnia, do drugi dzień wieczorem podłączałem go do ładowania. Więc nazwijmy to tak w cudzysłowie robocze 2 dni, ale normalnie, gdy korzystasz na co dzień, jesteś cały czas w zasięgu. Jeśli rano, powiedzmy, nie wiem, o godzinie 8 zdejmujesz go z ładowarki, no oczywiście tak, znowu, tak, zależy to od intensywności korzystania, ale jeśli korzystam normalnie, nie bawię się jakoś non-stop i tak dalej, no to powiem ci, 50%, 40% mam gdzieś tam koło tej 23.
2: Aha, no to tak nie jest aż tak źle, bo rzeczywiście no tu można by się było obawiać, że zegarek zegarkiem, ale fajnie by było, gdyby on nam starczył chociaż na jeden dzień cały i rzeczywiście okazuje się, że tak jest. A powiedz mi właśnie, czy w ogóle do czegoś ten zegarek, chociażby do sprawdzenia godziny, nadaje się w momencie, kiedy nie masz przy sobie telefonu?
0: Tak. Możesz wykorzystywać mnóstwo rzeczy. Znaczy, wróć. Sam zegarek, żeby nie było, nie ma jakiejś oszałamiającej liczby funkcjonalności. Więc z dostępnych funkcjonalności, tych, które w cudzysłowie systemowo są zainstalowane, powiedzmy 1/3 realizuję. Ja, gdy będę coś tam demonstrował, to mogę od razu zaznaczać, co realizuję, co nie. Na pewno nie realizuję funkcji tych takich stricte wynikających z połączenia z iPhone'em, czyli nie przekazuję żadnych wiadomości, nie masz dostępu do kalendarza, bo to są rzeczy, które są trzymane w telefonie, do wiadomości, do tego wszystkiego, co po prostu znajduje się w telefonie. Możesz korzystać z funkcji właśnie zegarka, z funkcji timera, z funkcji treningowych, z funkcji mierzenia rytmu, czyli pulsometru, jakiegoś tam stopera, mierzenia aktywności, zliczania kalorii, słuchania muzyki. Tego typu rzeczy możesz robić bez połączenia z iPhone'em.
2: Ale słuchania muzyki z czego? Bo przyznam, że mnie w tym momencie zaintrygowałeś.
0: Słuchania muzyki z Apple Watcha przez zestaw słuchawkowy bezprzewodowy.
2: Czyli jak rozumiem, Apple Watch ma jakąś pamięć, na którą możesz muzykę
0: wgrywać. Tak, ma 8 giga pamięci.
2: Aha, no i się wyjaśni.
0: Z tego, co widziałem, gdy wgrywałem swoją muzykę, to po instalacji systemu, po instalacji iluś tam aplikacji, teraz już tam część powyrzucałem, jak się pobawiłem, ale wtedy miałem jakieś 5,5 giga, czyli powiedzmy 6 giga zostaje na jakieś tam...
2: Na dane użytkownika. Mhm. Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy przeszli już do części praktycznej, bo nasi słuchacze z pewnością się niecierpliwią, bo chcieliby usłyszeć to cudo w akcji.
0: Okej, więc... ja bym jeszcze powiedział, jak wygląda kwestia uruchomienia samego
2: zegarka. No właśnie,
0: zegarka.
2: Bo od tego zaczynamy.
0: Bo powiem, nie jest to tak proste, jak bym chciał, żeby było. Apple przyzwyczaiło nas do znacznie prostszych rozwiązań, że tutaj podajemy jakiś kod, tam tu klikniemy 3 razy i że już wszystko działa. A tak niestety nie jest i trzeba pokombinować, trzeba w trakcie parowania zegarka, no najlepiej z telefonem go sparować, z iPhone'em, trzeba przerzucać się między tymi urządzeniami i to kilka razy. Tu szczytać jakiś kod, tam coś ustawić. To jest niewygodne. To jest takie nieaploskie, muszę powiedzieć. To jest coś, co mnie zaskoczyło bardzo. miałem z tym problem. Jest też taki moment w trakcie tam wprowadzania kodów, że kod musimy wprowadzić szybko. A przy czym kod podawany jest na zegarku w obcym języku, o czym za chwilę, i bodajże jest 8-cyfrowy. Nie miałem problemu z 6 cyframi, ale potem tamte 2 musiałem powtórzyć ze 2 razy i czas minął. Game over, musiałem powtarzać jeszcze raz proces parowania, bo nie zdążyłem, bo jest limit czasowy.
2: No to rzeczywiście może być problematyczne, szczególnie dla użytkownika, który no nie jest jakimś takim wprawnym, a dodajmy, że to są wszystko ekrany dotykowe, też nie każdy sobie z tym tak bardzo dobrze radzi.
0: Tak jest, dlatego gdyby ktoś był zainteresowany, gdyby wszedł w posiadanie takiego zegarka, po polsku instrukcja parowania na mojej stronie internetowej, zachęcam. Mogę, Michale? Reklama?
2: Oczywiście, no proszę.
0: www.mojaszuflada.pl i tam znajdziecie taką instrukcję krok po kroku, jak sobie sparować to urządzenie. Więc to jedna sprawa. Druga sprawa. W momencie, gdy uruchamiamy Apple Watch, on się długo uruchamia na starcie.
2: A jak go uruchamiamy? Wciskamy koronkę, czy ten przycisk Friends, czy jak?
0: Wciskamy przycisk Friends. Przytrzymujemy go przez tam, jeśli dobrze pamiętam, 2 sekundy i on się wtedy uruchamia. Pierwsze uruchomienie jest bardzo długie, bo tam 1,5 minuty. I musimy wykazać się cierpliwością. Tak, i dopiero potem włączamy sobie voiceover, ale to może nie wchodźmy w szczegóły, bo to wszystko w instrukcji, która jest zakręcona, ale języki. Apple Watch nie mówi po polsku. Spośród dostępnych języków, które sobie przejrzałem, ja sobie porównałem te języki, które mamy dostępne pośród poleceń głosowych na iOSie w tym momencie, to są tam dokładnie wszystkie te same języki poza 3. Polskim, fińskim i greckim. Nie ma tych 3 języków i to nawet nie są języki systemowe, tylko języki instalacji, bo języków systemowych jest jeszcze mniej. Także to jest też takie, mam nadzieję, że będzie troszkę tak jak było z iPodami i Shuffle i Nano, że Apple po prostu systematycznie będzie uzupełniał głosami tą listę tych języków, będzie jak gdyby doszusowywał do tego, co już funkcjonuje na innych urządzeniach, na innych systemach i że tam to raczej prędzej niż później, mam nadzieję, będziemy mieli do dyspozycji także język polski i polską syntezę mowy. No w tym momencie ponieważ w tym momencie z tym językiem radzę sobie najlepiej, mam ustawiony język angielski i z tego języka korzystam.
2: Okej, no to proponuję w takim razie, żebyśmy przeszli teraz do prezentacji, do pokazania naszym słuchaczom, co właściwie Apple Watch potrafi.
0: Okej, to zacznijmy może od tego, że sam zegarek możemy... W ogóle na Apple Watch mamy kilka nawigacji do wyboru, o czym już wspomniałem. Ekran możemy aktywować albo przez wciśnięcie jednego z 2 przycisków, znaczy koronki przycisku Friends, lub też zwykłego tapnięcia w ekran. Tak też robimy. W tym momencie odczytuje nam Apple Watch godzinę. I ja, korzystając z klasycznego gestu voice-overa, przesunięcia palcem w lewo, idę jak gdyby w lewo.
2: 28 temperatura
0: 28 stopni, 90% baterii. To są takie, Apple to jakoś nazywa, już nie pamiętam jak to nazywa po swojemu, ale nazwijmy to takie widgety, które możemy sobie ustawiać na tarczy zegarka, czyli clock face. Tutaj może nieraz to będziecie słyszeć, to będziecie wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Je możemy sobie predefiniować, możemy ustalać najróżniejsze rzeczy. Ja w tym momencie, jak słyszycie, miałem 2 ustawienia. Mam ustawioną też datę, 14. I mam ustawienia aktywności. Podaję to, co tam sobie zmierzył w ciągu dzisiejszego dnia, tak długo jak miałem zegarek na ręku. To jest jedna z tych tarczy zegarka. Tych tarczy mamy kilka. Ja teraz może pokażę. To jest akurat utility, ta, której ja używam.
2: Czyli tarcze, Piotrze, na moment wejdę ci słowo. Tarcze, to jak rozumiem, są tak jak, powiedzmy, taka trochę analogia do ekranów w iPhone'ie, tak? Czy na iPadzie?
0: Nie, nie, nie. Tarcza to jest tarcza zegarka. Dokładnie zacznijmy od tego może. Jak mamy... możemy mieć przede wszystkim dwa rodzaje tarcz zegarka. Możemy mieć analogową, czyli wskazówki. Krótka, długa wskazówka, aha, które pokazują tylko godziny i minuty. Może być analogowa z sekundnikiem. Wtedy wyświetlają się też, voiceover czyta sekundy. Możemy mieć też tarczę cyfrową. I ona wtedy wyświetla godziny, minuty. Też może być wersja z sekundami. I też jest tarcza tak zwana duża, czyli mamy wtedy już nie wskazówki, nie taki w rzędzie wyświetlone cyfry, tylko mamy, gdy mamy te duże znaki wybrane, mamy jak gdyby godzinę w górnej części zegara i minuty w dolnej. Dla osób słabowidzących, dla seniorów takie rozwiązanie, żeby po prostu duże cyfry wyświetlały się i wtedy po prostu wszystkie widżety są bardzo malutkie. Musimy gdzieś tam się do nich dostać po prostu.
2: Rozumiem, czyli jakby te widgety ustawiamy sobie na wybranej przez nas tarczy, niezależnie od tego, jaka tak, to jest tarcza.
0: Tak. I tutaj właśnie chciałem ci pokazać na przykład, już mi się zamknęło, popatrz, na przykład mam datę,
2: aha,
0: 14 i tyle. Czyli mamy jak gdyby klasyczną tarczę. Na starych zegarkach wyglądało to w ten sposób, że miałeś krótką wskazówkę, długą wskazówkę minutową i tyle. I po prawej stronie często zamiast nawet godziny trzeciej na zegarku, na wysokości koronki, była taka kratka, gdzie wyświetlał się dzień miesiąca. I tutaj właśnie został w tej tarczy zegarka został użyty ten patent, że mamy podaną tylko, mamy podany tylko dzień. Ale w innych układach, zresztą zaraz ci to pokażę. Włączmy sobie astronomiczny może. Astronomiczny. Dobra, niech będzie astronomiczny. Przykładowo. Aktywujemy elementy też oczywiście tapiąc dwukrotnie jednym palcem.
2: A w jaki sposób zmieniasz te tarcze?
0: One się wyświetlają na zasadzie listy, czyli przechodzę, aha, palcem też gestem w prawo. Na razie innego nie wykorzystuję. I tu dopiero włączyłem tą tarczę, więc jeszcze mi się nie aktualizowała, ale mam tutaj informację tak. Aktualny jakby czas na Ziemi i współrzędne moje na Ziemi mogą się wyświetlać. Przykładowo, tak? Jako jeden z widgetów. Mogę to zmienić, tak?
2: Aha.
0: Widzisz, godzinę mamy podaną bez sekund, czyli jest to zegar elektroniczny. Tu mogę wybierać sobie, czy ma być widok Ziemi, czy na przykład ma się wyświetlać...
2: Układu słonecznego.
0: Dokładnie. Jak sobie tapnę w to. Nie przestawiam się. Jeszcze raz. No patrz, nie przestawiam się, nie aktualizuję mi się. Jeszcze raz. Nie, jest wyszarzony. A, tu mi się przestawiło. Czekaj. A nie, też wyszarzony, nie wiem czemu. Może się nie synchronizuje mi w tym momencie z telefonem.
2: Bo cały czas zresztą tam chyba ci pokazywał współrzędne 00, więc może jeszcze nie załapał fixa.
0: To swoją drogą. No mam nadzieję, że... Bo siedzę w takim kącie mieszkania. Mam nadzieję, że potem mi złapie fixa, bo chciałem pokazać, jak nawigacja wygląda.
2: Aha.
0: No, może tutaj jeszcze popatrzmy ten. Zobaczmy ten. Tu widzisz,
2: to też inaczej.
0: Tu mamy z piątkiem już, tak? Czyli tak, też podaję od razu dzień tygodnia. też mamy podaną aktywność. Mamy czas z Warszawy podany. Mogę tutaj sobie wyświetlić jakiś tam, ustawić inny czas, na przykład, nie wiem, w Waszyngtonie, tak? Czyli nie wiem, jeśli poruszam się, nie wiem, między Polską a Londynem, tak? No to mogę sobie ustawić inny czas. I mamy tutaj od razu stoper, tak? Czyli mogę od razu, jakby wystarczy zegarka, po jego odblokowaniu uruchomić stoper. Gdybym był jakiś mega, hiper, super aktywny fizycznie i korzystał z tej funkcji non-stop,
2: to by się na pewno przydało.
0: To by się przydało. Bo tutaj jeszcze przestawimy sobie na, z powrotem na to moją... Teraz tak, mamy... Zresztą powiem o paru gestach. To jest jak gdyby ten ekran tarczy zegarka, to jest jak gdyby nasze podstawowe źródło informacji. Tak to nazwijmy. Mamy jak gdyby kilka poziomów tutaj poruszania się na Apple Watchu. To jest taka drobna filozofia, coś, z czym musimy się zapoznać. Więc to jest jak gdyby jeden poziom informacji. Drugi poziom stanowią glances. Nie wiem, jak to będzie tłumaczone. Aha, na polski to jest tłumaczone przez Apple jako skróty. Więc aktywujemy sobie glances też na kilka sposobów, bo możemy albo stojąc na tarczy zegarka na godzinie, po prostu przesuwając palcem albo z góry na dół jednym palcem, albo z dołu do góry wywołać te glances, albo dwoma palcami od dołu przejechać w górę, tak jakbyśmy wywoływali centrum sterowania na iPhone'ie, tyle że na iPhone'ie robimy to trzema palcami, tak?
2: Tak.
0: I teraz jak mam uruchomione glances i tutaj pierwsze to takie to spojrzenie, to luknięcie, to, czy ten skrót, to są takie podstawowe skróty do różnych programów, które możemy sobie ustawić. Te, z których najczęściej korzystamy. Ja mam oczywiście jako pierwsze, mam ustawione ustawienia, czyli możliwość tam włączenia trybu nie przeszkadzać, lub to, z czego najczęściej korzystam, czyli ping iPhone, szukanie iPhone'a. W momencie, gdy gdzieś go kładę, ja po prostu tutaj sobie tapię i w tym momencie odzywa się mój iPhone.
2: I się spingował.
0: I się spingował. I ten proces oczywiście mogę sobie powtarzać, ile mi się razy podoba. Tych glances możemy ustawić tyle, ile mamy programów, ale to jest jak gdyby bez sensu, no bo to mają być takie podstawowe aplikacje, z których korzystamy, więc ja mam tylko kilka. Między innymi poruszać się możemy też na kilka sposobów, bo znowu mi się zablokował ekran. On się bardzo szybko blokuje, nie można tego zmienić. To jest minus według mnie. Odblokowuję go. Te glances możemy przerzucać, tak jak mówiłem, na kilka sposobów. Tak samo jak wywoływaliśmy funkcję na tarczy zegarka, czyli przesuwając palcem z góry na dół, mogę wybrać sobie następną, polskimi terminami się będziemy korzystać z polskich terminologii, to następny skrót, później będę miał poprzedni skrót, albo mogę aktywować właśnie element, więc dajemy następny skrót, znowu podwójne tapnięcie jednym palcem. Mogę też u dołu ekranu, mam po prostu suwaczek. I VoiceOver nam podpowiada, że gdy stoimy na tym suwaczku, tak jak powiedzmy w folderach na iOSie, możemy przerzucać ekrany przesuwając palcem.
2: To jest
0: strona 1 z 5.
2: Jedna z pięciu. Na takiej jednej stronie mamy jakby tą jedną akcję, czy mamy ich kilka? A jeżeli tak, to ile?
0: Jedną aplikację, akcji może być kilka.
2: Ale tylko w obrębie jednej aplikacji.
0: Tak.
2: Okej.
0: Okay. Teraz jakby następny skrót. No limit. Play. Klikam sobie play i mój telefon zaczyna grać. mogę sobie tapnąć następną ścieżkę. I odtwarza mi muzykę. On w tym momencie sobie leży obok mnie na stoliku. Może przeszkadzać, więc na Apple Watchu mogę regulować głośność też.
2: Głośność telefonu.
0: Tak.
3: Volume
0: 49%.
3: 29%.
0: 29%.
2: No, już teraz to nie słychać nawet go.
0: No okej. Okay. W każdym razie wiesz, on w tym momencie sobie leży, ale normalnie, gdy leży na mojej stacji dokującej z głośnikami, to ona sobie gra.
2: No tak, za pomocą AirPlaya, tak?
0: Nie AirPlaya, bo stację dokującą mam nie jakąś wypasioną, po prostu wpinam ją iPhone'a do ładowania.
2: A do Lightninga, aha, no tak,
0: tak. Tak, i z głośniczków gra sobie muzyka, a ja z poziomu iPhone'a mogę sobie sterować tą muzyką. Tak samo jest z radiem. Jest aplikacja TuneIn Radio na Apple Watch, tylko że ma mało opisanych przycisków zaetykietowanych. Także ja tam bawiłem się nią trochę na czuja. Niby coś się da zrobić, ale jest średnio dostępne.
2: No pozostaje mieć nadzieję, że zostanie to poprawione gdzieś tam w przyszłości.
0: Tak jest. Także po odblokowaniu, w tym momencie on mi wrócił na tą tarczę zegarka. Ja tak przepraszam, tak ciągle się mulę, ale przestawiam się na ten, wiesz, na nazewnictwo polskie, tak?
2: No tak, bo to zupełnie inaczej. No niestety, no trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na polską wersję. Miejmy nadzieję, że będzie w ogóle.
0: No, na to liczę. Na to liczę, bo to jest naprawdę... Zatrzymajmy tą muzyczkę. To jest naprawdę, znaczy generalnie mnie to nie przeszkadza, poza kilkoma wyjątkami, o czym za chwilę. Co tu jeszcze mamy na przykład? Mamy tutaj następny, jeśli dobrze pamiętam, to 5 minut temu zmierzył mi tętno. 61 uderzeń na minutę. Czyli takie spoczynkowe tętno, całkiem spoko. Jest to coś, o czym też warto powiedzieć, bo Apple ostatnio zmienił filozofię mierzenia tętna. To jest informacja dla osób, które są aktywne sportowo, chcą wykorzystywać Apple Watch jako pulsometr. Wcześniej Apple Watch non-stop mierzył co 10 minut, nieważne od sytuacji, mierzył nam tętno. Dzięki temu jakby monitorowanie, czy to naszej sytuacji życiowej, czy aktywności, było lepsze. Od pewnego czasu, pewnie z uwagi na oszczędność baterii, w nowym systemie, przynajmniej tym nowym, którego ja używam, nie ma takiej opcji. On po prostu losowo mierzy, nie wiem jaki jest algorytm tego, ale to nie jest na pewno co 10 minut, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, do osób, które ten sport chcą uprawiać, żeby się nie martwiły, bo w momencie, gdy korzystają z aplikacji, które są do tego celu przeznaczone, aplikacji trening, aplikacji aktywność, w tym momencie pulsometr działa cały czas, non stop. I na bieżąco monitoruje nasz, może nie tyle stan zdrowia, tak, co tam wydolność, liczy spalanie kalorii i tak dalej, i tak dalej.
2: No tak, a z drugiej strony, jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego do treningu, to nie jest mu potrzebna aż tak bardzo dokładna i konkretna informacja, wystarczy taka bardzo poglądowa.
0: Mhm. Dokładnie. Cóż tu jeszcze mamy w tym? Tak, to bicie serca, to patrzymy teraz. Można się też przerzucać, jak gdyby między tymi pokazałem dwa sposoby. Trzeci jest analogiczny też do iOS-a, tyle że nie przesuwamy trzema palcami, tylko dwoma. W lewo lub w prawo. Więc ja teraz przesunąłem dwoma palcami. Tu mam podsumowanie mojej aktywności, czyli jest to skrót do aplikacji aktywność, czy aktywności, nie wiem jak będzie tłumaczona. I na ostatnim tym skrócie mamy mapy. I teraz z samego skrótu do aplikacji mapy możemy uzyskać tylko i wyłącznie naszą aktualną pozycję i możemy sobie włączyć mapki. Tu chyba wykrakałeś, Michale. Ja przerzucę mój telefon
2: w jakieś inne miejsce.
0: Bliżej okna, okay. Tak. Ale chyba niestety będziemy... Dobra, coś tam
2: coś
0: próbuję.
2: Jest.
0: Tak. No. Mamy lokalizację podaną. I teraz zwróć uwagę jeszcze, co robię. Aha. Na ten odgłos. Zablokowany ekran. Po kolei. Dlaczego jest tak z tymi adresami? To jest właśnie jeden przykład, kiedy bardzo przeszkadza mi synteza mowy.
2: No tak, bo tu trzeba się naprawdę już nieźle domyślać, tak, co on
0: tak
2: mówi.
0: I we wszystkich sytuacjach, gdy, bo tu wiadomo, moje okolice, mniej więcej wiem, czego się spodziewać, więc komunikaty dla mnie są jasne, ale w momencie, gdy jesteśmy w terenie, którego nie znamy, no to mogą być problemy ze zrozumieniem tej syntezy mowy. Sama funkcja bardzo mnie aktualnie, czy osobiście się przydaje. Nieraz właśnie dzięki temu, że mogłem sobie sprawdzić, gdzie jestem i podać komuś, z kim byłem umówiony, ktoś bez problemu, bez trudu mógł mnie odnaleźć. Ale to nie jest jakiś taki, wiesz, jak to mówią tam, feature killer, jakaś taka funkcja, która miałaby sprawić, że to urządzenie stanie się jakoś super niezbędne, bo te wszystkie funkcje, one też dostępne są gdzieś tam w telefonie. Różne aplikacje mają tego typu funkcje, więc nawet jakbym chciał poinformować jakiegoś znajomego, gdzie jestem, i tak muszę wyjąć ten telefon, więc i tak mogę wtedy skorzystać sobie z tej aplikacji do nawigacji, którą mam w telefonie, i nie jest to niezbędne, żeby było wtedy w zegarku.
2: No tak? Wiesz, gdzieś tam się pojawiały takie informacje, że będzie możliwość prowadzenia do celu za pomocą jakichś tam różnych wibracji. Potwierdzasz coś takiego?
0: O tym za chwilkę, jak porozmawiamy w ogóle o nawigowaniu.
2: Aha.
0: Jeszcze a propos nawigowania w obrębie samego systemu. Ten odgłos, który ci pokazałem, ten blokowania ekranu, to jest nowa funkcja haptyczna, która polega na po prostu zakryciu dłonią ekranu zegarka, i w tym momencie ona jak gdyby wywołuje blokowanie ekranu, ale normalnie działa w taki sposób, że wyciszam sygnał.
2: To znaczy, jeżeli ktoś na przykład do ciebie dzwoni, tak? W takiej sytuacji.
0: Tak. Wystarczy, że kładę dłoń na zegarku i w tym momencie wyciszany jest sygnał dźwiękowy. Ja mogę sobie wtedy na zegarku sprawdzić, kto dzwoni, mogę odrzucić połączenie. Miałem taką sytuację już też, siedziałem u fryzjera, tak? Pod tym całym, wiesz, tam prześcieradłem.
2: No
0: tak.
2: Mam
0: pewnie 3 kilo włosów, tak? I dzwoni mi telefon i teraz jak tu się ruszyć, tak? Telefon gdzieś tam w kieszeni, on mi dzwoni, więc i tak nie odbiorę, więc wiesz, pod tym prześcieradłem tylko kładę dłoń na zegarku, wyciszam telefon, sprawdzam sobie, kto dzwoni, klikam, wyślij wiadomość, że nie mogę teraz odebrać i już, tak?
2: Także... Rzeczywiście, bardzo fajnie to zostało rozwiązane i tak praktycznie to.
0: Tak, to są takie sytuacje praktyczne, kiedy właśnie zegarek ten jest przydatny. Ale tak jak mówię, wiesz, przeżylibyśmy bez tego, tak?
2: No oczywiście. To jest funkcja związana z tym, o czym ostatnio głośno się mówi w kontekście kolejnego iPhone'a i co zostało wprowadzone już także w Apple Watchu, czyli Force Touch, czy to jest jeszcze co innego?
0: Nie, to jest coś innego, już ci pokazuję. Force Touch. Ja właśnie wywołałem z ekranu, z tej tarczy zegarka, wywołuję te dodatkowe, czy możliwość wyboru... O, zwróć uwagę. Pora by wstać. Zasiedziałem się z tobą. Więc jest to funkcja też Apple Watch, która monitoruje naszą aktywność. Można ją oczywiście wyłączyć, tak? I na przykład, jeśli za długo siedzimy, to dostajemy tego typu komunikat, że mamy się ruszyć. I rzeczywiście, jak się poruszamy kilka minut, dostajemy komunikat. Ja się śmieję na zasadzie tam, ok, możesz już usiąść, tak? Ale rzeczywiście z informacją, że taka aktywność po takim okresie siedzenia wystarczy.
2: Wystarczy, jest ok, można dalej pracować.
0: Tak jest. Force Touch. Jesteśmy na tarczy zegarka. Kładę palec i jakby naciskam ekran. I ona wywołuje dodatkowe opcje. Efekt jest taki, trochę jakbyśmy dotykali przycisku więcej, albo w aplikacjach mamy przycisk akcje. Jakieś po prostu dodatkowe funkcje, takie, które wcześniej były gdzieś tam ukryte pod przyciskiem więcej.
2: Rozumiem.
0: To wywołujemy właśnie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie. Z takich gestów jeszcze, które powinniśmy znać, to jest naciśnięcie klawisza koronki, czy samej koronki. Wtedy słyszymy home. Wchodzimy na taki ekran aplikacji znany z iPhone'a. Jeszcze dwukrotne naciśnięcie, tak jakbyśmy w iOS-ie weszli sobie na tam pasek z aplikacjami. Tutaj wywołuje nam na ekran ostatnio używaną aplikację. Bo jak gdyby często, gdy jakiś czas nie używamy tego zegarka, on się zablokuje, no to potem po odblokowaniu mamy ten clock face, tą tarczę zegarka i wtedy, jak chcemy wywołać ostatnią aplikację, dwa razy naciskamy home. Jeszcze głośność. To jest bardzo fajny gest. Dwa palce stukamy dwukrotnie, przytrzymujemy i przesuwamy w górę lub w dół, żeby wyregulować głośność.
2: 75%. Aha. 75%.
0: Na tej zasadzie, tak? Jeszcze raz.
2: 90, 100, 100, 160%. O, akurat. Potrafi być głośno, potrafi być też cicho. Powiedz mi, jaka jest taka optymalna głośność, żeby w miarę dyskretnie z tego urządzenia korzystać?
0: Zależy od sytuacji. Naprawdę, szczególnie na ulicy, tak? Jesteś na jednej ulicy i wystarczy bardzo cicho. Aha. Skręcisz za róg, gdzie jest większy ruch, no i wiesz, i klops. I nie słyszę tego. Dlatego fajne jest to, że zostało to jakoś tak zrobione w miarę zmyślnie. Może jeszcze podgłośnimy troszkę.
2: Mamy pytanie, jeszcze tak sprawdzam naszego Skype'a. Mateusz zapytał, czy ten zegarek jest wodoodporny.
0: Powiem tak, znam osobę niewidomą, może zadzwoni też dzisiaj do naszej audycji, która też jest właścicielem Apple Watch w wersji Sport, jeśli dobrze kojarzę. I z tego, co mówiła, kąpała się w morzu ze swoim zegarkiem. I działa, tak? Więc, ale oczywiście producent nic nie mówi na temat tego, żeby zegarek był wodoodporny, a ja raczej nie będę tego sprawdzał.
2: Nie testuj może lepiej.
0: Oczywiście wiadomo, jak coś tam robiłem w kuchni, gdzieś tam się zachlapałem, czy myłem ręce, zachlapałem zegarek, nie ma problemu. Tak, takie zachlapania to już nie raz i działa i żyje.
2: To cóż dalej? Co możemy tu pokazać? Kolejne rzeczy. Tak jeszcze zapytam. A jak ze słuchawkami? Bo też pojawiały się takie informacje, że można jakoś podłączyć do Apple Watcha słuchawki. To jest za pomocą jacka, czy za pomocą Bluetootha tylko?
0: Ustaliliśmy, że nie ma dziur.
2: No właśnie.
0: Żadnego jacka, tylko za pomocą Bluetooth. I słuchawki bezprzewodowe, tak? Więc moje słuchawki stereo bez problemu. I też tak jak akurat z tobą miałem okazję się przekonać, bo byłem święcie przekonany, że jeśli dzwonię z Apple Watcha, no to bez problemu, skoro mam słuchawki i jestem mega dyskretny chłopak, bo wszystko idzie mi, prawda, dyskretnie prosto do uszu, a nie głośno na całą ulicę, to tak samo będzie z rozmową. A tu niestety Apple Watch bez problemu wybrało mi wszystko na słuchawkach, połączenie, ale w momencie, gdy mnie połączył, to przestawił się na głośnik.
2: No to rzeczywiście, to jest takie nieprzemyślane, może, może to zostanie naprawione w jakichś kolejnych edycjach.
0: No, myślę, że tak, no bo to jest według mnie bug. Tak powinien być przycisk jakiś do przełączenia na ekranie, tak mamy na iPhone'ie, do wyboru. Halo?
2: Jestem. Halo?
0: O, Krzysztof się do nas dodzwonił. Witamy, Krzysztofie. Słyszysz mnie?
3: Jestem, tak, ale akurat nie jestem w domu. Nie mam właśnie przy sobie zegarka, ale możemy po prostu coś więcej też powiedzieć i dodać do tego tematu.
2: No, Krzysztofie, taka w ogóle prośba, żebyś wyłączył radio, bo gdzieś tam się zwracamy.
3: Okej, moment. Sekundę.
2: No to poczekamy. O! Krzysztof wyłączył wszystko, jak się okazuje. To dobrze, słyszysz mnie, Piotrze? Mam
0: tak,
2: nadzieję.
0: Tak. Okej,
2: no to świetnie. To może w takim razie, zanim Krzysztof się upora ze swoim komputerem, to może przejdźmy dalej i pokażmy jeszcze. O, już chyba nie zdążymy, bo Krzysztof jest. Halo,
3: o,
2: Krzysztofie?
3: Jesteś,
2: witaj.
3: Witam wszystkich.
0: Okej, zdaje się, tak, to Krzysztof jest osobą też, która korzysta z Apple Watcha i Krzysztof, jeśli dobrze pamiętam, mówiłeś, że już zdążyłeś się zamoczyć z tym zegarkiem,
3: bo
0: w Bałtyku.
3: Tak, ponieważ mieszkam niedaleko morza i wyruszyłem sobie nad morze i nie zdejmując zegarka z ręki, mówię, zobaczę, bo też czytałem posty na Twitterze, że niby on jest nieprzemakalny, ale zadzwoniłem do znajomego, który jest w Londynie z prośbą, jeżeli nie daj Boże coś by się stało z zegarkiem, czy jakby zamógł, on powiedział, zapewnił mnie na 100%, że on jest nieprzemakalny i nic, i nie powinno się z nim stać, i daje głowę.
2: Ja tu jeszcze się wtrącę i powiem o tym, o czym napisał przed momentem do nas Mikołaj. Mianowicie Mikołaj napisał, że Apple Watch oficjalnie jest wodoodporny do 1 metra zanurzenia.
3: Tak, ale to nie wiem, jak to jest w fazie testów, no bo ja byłem na głębokości, można powiedzieć, 3 metrów. Nie wiem, jak głęboko miałem ręce, ale do tej pory zegarek chodzi i nic mu nie grozi. Nic mu nie szkodzi. Równie dobrze podczas kąpieli, czy to woda ciepła, i też można go mieć na ręku. Tak jak producent to mówi i kolega zapewniał mnie, bo też testował, mówi, że nic nie grozi temu zegarkowi. A dzisiaj miałem okazję przetestować ten zegarek pod kątem samochodu, czyli samochód BMW, ponieważ kuzyn z Londynu do mnie przyjechał, też taki zegarek posiada. Równie dobrze można mieć zegarek na ręku i jeżeli ktoś po prostu jedzie za szybko, automatycznie zegarek informuje tą osobę, i że przekroczył prędkość. I równie dobrze można też taki ten tempomat w samochodzie sobie ustawiać za pomocą zegarka. Jeżeli jest komputer na pokładzie samochodu, no to automatycznie można zegarkiem sobie też to ustawić. Czy nogi można mieć sobie tylko luzem i kierownicą kierować, a można też za pomocą zegarka wyłączyć tą opcję.
2: Ale jak rozumiem, Krzysztofie, to jest taka opcja, która jest dostępna tylko w samochodach, które to wspierają, tak? To nie jest tak,
3: tak, tak,
2: że we wszystkim. A czy na przykład takie ostrzeżenie o tej prędkości dostaniemy w każdym aucie? Wiesz coś na ten temat, czy tylko również w takich?
3: Mercedes GLC, najnowszy typ, i Mercedes GLC, ten przedostatni.
2: Rozumiem. Rozumiem. No to akurat dla osób niewidomych to myślę, że taka średnia funkcja, natomiast no, natomiast fajnie, że coś takiego w ogóle jest.
3: Jest coś fajne też w tym zegarku, że siedząc sobie w domu, jeżeli samochód ma umiejscowione kamery na lusterku przed nim, i z wsteczną kamerę można zegarka sobie obserwować na monitorze, tak jak ktoś ma Apple TV, może sobie widzieć wokół samochodu, co się znajduje. I mogę nie brać kluczyków do samochodu, idę i mogę zegarkiem otworzyć sobie samochód. Mogę sobie opuścić szyby, takie coś.
2: Mm-hmm. A Krzysztofie, a z takiej perspektywy twojej, do czego ty wykorzystujesz Apple Watcha?
3: Ja powiem szczerze, jeszcze go tak testować nie testowałem, bo raz, że jest po angielsku, dwa, miałem okazję też przetestować zegarek pod tym kątem, może Piotr mówił, żeby zbadać bicie serca. I to się sprawdziło, ale po jakichś 5-4 minutach jest to faktycznie realne, tyle że po prostu też musi być dobry dostęp do internetu, tak ja stwierdziłem, nie? Bo dwa zegarki się synchronizują, ale musi być, nie wiem, tak po prostu to jest moje odczucie, żeby był dobry dostęp i szybki internet, nie?
2: Mhm. Czyli na razie to tak, specjalnie jakoś mocno nie eksploatujesz tego urządzenia. Bardziej jako, jako taki ciekawy gadżet do noszenia na ręku, tak?
3: No zgadza się.
2: Okej, rozumiem. Dobrze, Piotrze, a może ty do Krzysztofa jeszcze jakieś
0: pytanie? Nie, ja tylko chciałem uzupełnić, tam wyjaśnić słuchaczom, o co chodzi, co Krzysztof miał na myśli. Chodzi tutaj o tak zwane to wysyłanie bicia serca. Jest
2: to, czym tak się ekscytowali na konferencji, kiedy pokazywali Apple Watcha.
3: Tak, tak.
0: Jest możliwość wysłania tego bicia serca na dwa sposoby. Jeden to wysłanie właśnie takiego w cudzysłowie faktycznego bicia, czyli wtedy drugi użytkownik Apple Watcha poprzez wibrację czuje rzeczywiście ten rytm serca drugiej osoby, która wysyła to bicie. Dwa warunki. Jeden to, że druga osoba też musi mieć Apple Watch, a drugi to, że ta osoba musi znajdować się wśród naszych ulubionych. Więc to są dwa te podstawowe warunki. Może ten dobry internet to jest warunek trzeci. A ta druga forma wysyłania bicia serca to oczywiście dla nas średnio przydatna, bo jest ona w formie wykresu wyświetlanego na zegarku. Jak wygląda? Nie wiem, ale zgaduję, że pewnie ma to kształt wykresu EKG na wyświetlaczu zegarka. Pewnie tak to jest prezentowane.
3: A jeszcze taka fajna rzecz, może się wtrącę, bo akurat byliśmy też w CPN-ie, pytałem też Piotra, czy testował to. Kuzyn, podjechaliśmy na CPN i też byliśmy w sklepie. Można tym zegarkiem płacić, tyle że on ma angielską kartę płatniczą i równie dobrze mógł zapłacić tym zegarkiem zbliżeniowo. Nie musiał wyciągać karty, wystarczyło, że przysunął jakieś 5 cm do 10 rękę mówi do tego czytnika i normalnie czytało numer. Pisał
2: czyli
3: numer.
2: To jest, czyli ta karta musiała być powiązana z tą usługą Apple Pay, tak, jak tak, się domyślam.
3: Tak. Bo na Polskę na razie, tak jak Piotr mówi, że to nie idzie, na razie jest to nieaktywne.
0: Znaczy,
3: nie
0: w Polsce działa, tylko nie z polskimi bankami.
3: Zgadza się. A kuzyn normalnie mógł sobie zapłacić kartą, czy w sklepie, czy w CPN-ie. To też nie stanowi żadnego problemu, nie?
2: Rozumiem. No to rzeczywiście, no to tylko żałować, że tak jeszcze o Polskę mało Apple dba w tej kwestii, no ale miejmy nadzieję, że tu się z czasem zacznie to wszystko poprawiać. Krzysztofie, dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, dzięki. Do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne telefony 123 834 835 i tyflopodcast.net. To jest, przypominam, audycja na antenie Tyfloradia. Dziś prezentujemy Apple Watch, czyli zegarek firmy Apple. Piotrze, to o czym teraz? Co dalej można by było pokazać?
0: Wróćmy do tarczy zegarka i do podstawowej funkcji, czyli informowania o pewnych wydarzeniach, czyli wyświetlania powiadomień. 28 degrees, 81% battery power. Że niby nie mam nieprzeczytanych powiadomień, ale sprawdźmy, bo taka informacja pojawia się na tarczy zegarka. Klasyczny gest, tak jak otwieramy na urządzeniu z iOS-em trzema palcami, tutaj dwoma w dół. 75%. Notification center. I otwiera nam się RSO. Slasky. Otrodnienie na drodze S1. A. Czy rozumiesz coś z tego?
2: Coś, że śląskie coś było.
0: Tak. To jeszcze raz. Bo teraz mam spocone ręce. Aha. I wiesz co, dotknąłem trzecim palcem, ściszyło mi się. Utrudnienia na drodze S1.
2: Okej, okej. Że jakaś transakcja płatnicza.
0: Tak jest.
2: Wiadomości.
0: Delikatesy Alma, bo płaciliśmy się kartą, powiadomienie przyszło z banku.
2: RSO, Slaski, utrudnienia na DK44. RSO.
0: Tak, utrudnienia na DK, drodze krajowej 44. I miasto, RSO, jakie to było miasto?
2: Mikołów. Mm-hmm.
0: Tak jest, ale jak sam słyszysz, musimy zgadywać, tak?
2: Bo ta synteza. No to jest synteza angielska, no.
0: Dokładnie, dlatego z tym jest problem. Oczywiście takie SMS jak z banku, nie ma problemu, bo one z reguły mają jakiś tam swój typową treść, więc tam są do zrozumienia, ale też... W tym miejscu możemy sobie clear, możemy wyczyścić te powiadomienie na przykład z banku i ona nam znika z listy. Możemy też skorzystać z Force Touch i wyczyścić wszystkie.
2: A w jaki sposób wyczyściłeś? Po prostu tak, jakby nacisnąłeś to szkiełko zegarka?
0: To jest.
2: Aha.
0: I już w tym momencie mi wyskoczył z powrotem, bo chciałem jeszcze raz wyczyścić, ale już wyskoczyło mi na tarczy zegarka. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Trzecia jeszcze, czy czwarta właściwie, forma nawigacji, o której jeszcze chciałem tylko wspomnieć. Dla osób, które mają problemy manualne i na tym ekranie jednym palcem miałyby problem się poruszać, mogą korzystać z koronki. Wystarczy, że tą koronkę będziemy obracać. Kręcić ją, tak? Byśmy nakręcali zegarek.
2: I się wtedy będziemy poruszać tak jakby albo w lewo, albo w prawo, tak?
0: Tak jest. Ja teraz właśnie korzystam z koronki.
2: A żeby w coś stuknąć, to trzeba ją wcisnąć, czy...
0: Nie, nie. Wtedy stukamy dwukrotnie w ekran. Ale to jest sama nawigacja. Tylko tą nawigację koronką należy włączyć poprzez trzykrotne tapnięcie dwoma palcami.
1: Crown navigation off.
0: Nawigacja koroną wyłączona.
2: A jaką funkcję teraz spełnia, kiedy jest wyłączona? W ogóle coś robi ta koronka, kiedy tak, nią
0: obracamy? Przewija ekrany. Przewija ekrany i czasami jest tak, bo ta funkcja nawigacji koroną, ona czasem się wyłącza sama, w zależności od tego, gdzie się znajduje. Bo czasami mamy suwaki, które normalnie możemy przesuwać tym gestem jednego palca, tak jak robimy to na iOSie, ale niektóre, tak jak na przykład dostosowywanie kolorów na tarczy zegarka, bo możemy sobie dobierać kolorystykę, to tam działa to tylko na koronce przy wyłączonej nawigacji koronką.
2: W ten sposób. No, czyli nie zawsze nie wszystko się da, tak? Ale dobrze, że jest taka możliwość, bo na pewno w wielu przypadkach, no, jeżeli ktoś jest mniej sprawny manualnie, to się to przyda.
0: Tak,
2: po prostu.
0: Tak. No, o tym chciałem powiedzieć, bo to jest taka bardzo, bardzo według mnie istotna informacja. Działa to dość fajnie, także ja w sumie też chyba najczęściej, jeśli mam jakąś większą liczbę elementów do przejścia, to korzystam z tego klawisza. I teraz chciałbym, z tej koronki, ostatni przycisk na obudowie, zanim pójdziemy do ekranu aplikacji tak naprawdę, to przycisk znajomy. Mamy tutaj 12, możliwość umieszczenia tylko niestety 12 ulubionych osób, które te kontakty układają się zgodnie z ruchem wskazówek zegarka. I tak jak mamy pierwszą osobę na godzinie 12, następną na pierwszej i tak dalej do godziny 11. I teraz na przykład ja sobie korzystam z koronki. Jak on to wymawia?
2: Mitchell.
0: To Mitchell, teraz otwieram twój kontakt.
2: Okej.
0: I co my tu mamy? Nie ma tylu opcji, ile jest normalnie gdzieś tam w kontaktach na iOSie, na urządzeniu. Mitchell Dim, wyszarzona opcja, która umożliwiłaby mi wysłanie do ciebie bicia mojego serca, bo z tego miejsca można to zrobić. Phone, mogę do ciebie zadzwonić i mogę do ciebie wysłać wiadomość. To co robimy?
2: No to najpierw może spróbuj wysłać wiadomość, bo przy okazji wtedy będziesz

0: wybierzemy, tak?
1: A czy możemy te komunikaty zmieniać?
0: Na razie, poczekaj, na razie możemy sobie wybrać. Pokazuję ci, co mam na zegarku. Dzięki i mam, możemy. Anuluj. Emotikony. Mamy tutaj sporo emotikon do wysłania i tu możemy najróżniejsze wysyłać. I podyktować. Nie możemy wpisać tekstu z palca. Nie wiem, czy to jest kwestia voiceovera, czy normalnie można to zrobić, ale żadna aplikacja, z której korzystałem, nie umożliwia wpisania tekstu. Możemy go co najwyżej podyktować.
1: A w jakim języku rozpoznaje?
0: W polskim.
1: W polskim?
0: Tak.
1: O, to tyle dobrego.
0: Sprawdźmy.
1: No sprawdźmy.
0: Dictate. Witaj, Michale. Kropka. Wysyłam do ciebie wiadomość w trakcie naszej audycji. Kropka. W momencie, gdy zaczynam nagrywać, wibruje zegarek. I teraz popatrz, co mam na ekranie. Po kolei. Wyślij jako audio. Mogę tapnąć i poleci to do ciebie jako notatka audio.
1: Jako audio, ale jak rozumiem, twoim głosem, tak?
0: Tak.
1: Nagrane.
0: Tak, aha, okej. Okay. Audio na iPhone'ie. Mm-hmm. Send as text. Albo wyślij jako tekst i...
1: To jest wygląda, tekst, że jest okej.
0: Okay. I muszę tapnąć w niego, więc ja tapię w ten tekst. I klasyczny odgłos wysyłania wiadomości.
1: Doczekamy. A, pytanie na jaki telefon mi wysłałeś? Czy ty mi wysłałeś to na... O, na dobry. Tak, na dobry. I działa. I jest, i rzeczywiście rozpoznało to w języku polskim. A to jest ciekawe, bo ja bym się spodziewał, że będzie rozpoznawał
0: nawet
1: w języku angielskim.
0: To jest od którejś wersji iOS-a. Pamiętasz, nawet była o tym kiedyś dyskusja, że to był błąd, że Siri połączyli z rozpoznawaniem. Tak. I od którejś poprawki to rozdzielono i tutaj też to jest rozdzielone. To,
1: i bardzo dobrze.
0: Pokażemy Państwu, jak brzmi sygnał nadchodzącej wiadomości. Odeślij mi coś.
1: No dobrze, to już.
2: Wiadomości, Piotr Witek, usuń, odpowiedz. Powiadomienie, wiadomość, pole tekstowe, edycja, ajmy.
1: Okej, przecinek, dotarło, kropka.
2: Myślę, ej, dotarło, wstawione, okej, okej, dotarło, e, te.
1: No, jeszcze mi się wbiło niechcący.
2: Wyślij, przycisk. Wyślij, używając iMessage.
0: A, i teraz jest problem, bo nie wiem, czy dostanę na zegarek, bo rozmawiam z tobą z komputera, który odbiera wiadomości iMessage.
1: Czekamy.
0: Także ten, chwilę poczekamy, zobaczymy. Bo komputer już mi zagadał, dostanę.
1: Aha, do ciebie, także. No to być może właśnie ma priorytet, ma pierwszeństwo nad Apple Watchem.
0: Komputer mi odczytał, ale sprawdźmy, bo nie przełączyłem ekranu. On mi odczytał go wiadomość automatycznie od ciebie, ale. 2014 and 54 seconds. Czyli nie mam, ale jak wejdźmy sobie w centrum powiadomień. No notifications. Nie mam powiadomień, czyli komputer odczytał mi prawidłowo. No, czyli w tym momencie iMessage nie odczytałoby mi tylko jakiś tam. O, przyszło. Chyba, że ktoś inny. Taki jest odgłos. Cichutki, dyskretny. Messages.
1: Ale czytać wiadomości z tego, to trzeba przynajmniej na chwilę obecną nabrać nieco wprawy.
0: Trzeba, no dlatego to jest coś, co nie jest najwygodniejsze, tak? No mówię, z powiadomień najczęściej tylko takich standardowych wygodnie się korzysta, a z pozostałych takich, gdzie ktoś się może zaskoczyć jakąś kwestią, no już nieszczególnie, tak?
1: Dokładnie.
0: I oczywiście tutaj też możemy od razu odpowiedzieć, możemy skasować tą wiadomość, ale to jak gdyby pokazaliśmy, jak wiadomości dochodzą, jaki jest sygnał, to jeszcze możemy pokazać, jak się z tego dzwoni. Michał.
1: Dobrze.
0: I teraz ja też wybieram sobie telefon i on powinien się mnie zapytać, który telefon. iPhone.
1: To ja sobie wyłączę swój mikrofon i czekam na połączenie od ciebie.

0: Okej, okay, no to dzwonimy.
1: Ja jeszcze może tylko pokażę, że faktycznie dzwoni.
0: No, już mi się głośnik przełączył na zewnętrzny, troszkę się ściszył.
1: Na razie jest cisza. O!
0: A, już wibruje.
1: Tak, to odbieram.
0: Słyszycie, że buczy.
2: Halo?
0: O, i teraz, Michale, ja ciebie słyszę. Nie wiem, jak nasi słuchacze, czy też cię słyszą?
2: Nasi słuchacze też słyszą. Nie to ciszej, to prawda, niż ciebie, ale teraz to się wszystko wyrównuje. No i rzeczywiście to działa.
0: No, to działa. Tutaj jeszcze informacja taka, że połączenie można też odbierać i rozłączać poprzez podwójne tapnięcie dwoma palcami. Teraz tego nie będzie słuchać, bo akurat Michał tego nie nagrywa, ale w momencie, gdy ja tutaj sobie przełączam, mam czas, ile trwa połączenie, mogę zakończyć połączenie, wyciszyć mikrofon i tyle. I teraz mogę to albo zakończyć połączenie tapiąc jednym palcem, albo dwoma palcami dwukrotnie, tak jak na iPhone, co właśnie niniejszym czynię. Tapię dwukrotnie.
1: A ja wracam już do nieco lepszej jakości mikrofonu. Także? Mogę powiedzieć ze swojej strony, że Piotra z Apple Watcha słychać naprawdę dobrze. Od czasu do czasu ten dźwięk się może minimalnie gdzieś tam gubi, no ale to jest typowe dla łączności Bluetooth.
0: Tak, że nie to działa jednak oczywiście HD tam...
1: Tak, no i FaceTime też nie.
0: Tak, tak, też nie działa FaceTime.
1: Więc jesteśmy skazani tylko na telefon.
0: Cóż jeszcze, ja akurat wyłączyłem dźwięk, ale możesz, jak zadzwonisz, wiesz, oddzwonić, to pokażę, jaki jest też odgłos, chociaż odgłosu nie będzie, ale będzie przynajmniej słychać, że wibruje telefon.
1: Dobrze, no to już, jak rozumiem, na iPhone'a twojego. Dobrze, to już próbujemy. Zadzwoń do Piotr Witek.
0: Kurczę, a...
3: Piotr Witek, iPhone lub komórka.
1: iPhone.
3: Piotr Witek, iPhone.
0: Zdążyłem rzucić się do telefonu i go wyciszyć.
1: Okej.
0: Okay. Rzuciłem pod okno, żeby złapał sygnał. I teraz jestem ciekaw, czy ten... O, mi...
1: Czekamy.
0: Wibruje mi.
1: Aha.
0: I dzwoni mi też... Słyszysz mnie, Michale?
1: Słyszę cię, słyszę.
0: Dobrze, bo mi dzwoni komputer też. Ale jest tak. Wibracja taka klasyczna.
1: Aha.
0: Podwójna. Czy jest raz, dwa, pauza, raz, dwa, na tej zasadzie. Raz, dwa.
1: Rozumiem. W ten sposób, no?
0: Tak.
1: O, a ja do ciebie cały czas dzwonię. Okej, okay. To ja już nie dzwonię.
0: Bo sam dźwięk nie jest jakiś taki szczególnie sympatyczny. W cudzysłowie, tak stylizowany na stary telefon, ale jakoś nie jest to piękne. To jest raz. Dwa, nie można dźwięków sobie wybierać. Przynajmniej na razie ja nie widziałem takiej opcji. I jeszcze jedna rzecz, no to nie jest to głośny sygnał. No ale jest, więc ja jednak stawiam na jakąś tam dyskrecję, więc wyłączyłem te dźwięki. Wystarczą mi właśnie te, jak oni to ciągle nazywają, haptyczne informacje, czyli wibracje, których natężenie też możemy sobie ustalać.
1: Mamy telefon. Michał się do nas dodzwonił, z tego co widzę. Halo?
4: Halo?
1: Witamy, no, słuchamy.
4: Miałam jeszcze parę pytań dotyczących tego zegarka. Było wspominane, że na zegarek da się wysyłać audio. I jak to robimy? Czy jakieś fizyczne pliki wysyłamy?
5: Sebastian Bartłukiewicz,
4: czy jakoś tak?
0: I jeszcze raz, bo coś Michałowi wyskoczyło i nie usłyszałem końcówki. Pytasz, czy można wysyłać pliki audio, w sensie pytasz na tą pamięć wbudowaną, tak?
4: Tak. Jeśli można, to jak to można robić?
0: Czekaj, żebym ja sobie teraz przypomniał, jak ja to zrobiłem. To wybiera się z poziomu zegarka. Masz dostęp do plików, które masz w telefonie. Czyli możesz synchronizować tylko te dane, które masz w telefonie. Czyli od początku, jeśli chcesz jakieś pliki wrzucić, to pewnie wrzucasz je na iTunesa, synchronizujesz z telefonem, a potem z poziomu zegarka synchronizujesz je z telefonem. I one jak gdyby pobierają się tylko w momencie, gdy zegarek jest ładowany.
4: No to jeszcze mam pytanie, jak z nawigacjami na Apple Watcha. Wiem, że jest dostępne via Opsan Nav i Blind Square. Czy jeszcze jest coś poza tym?
0: Nic niestety nie wiem, czy jest coś poza tym. Wiem jeszcze, a czy oczywiście, są jeszcze mapy appleskie, tak? Więc zaraz o tym parę słów, bo przejdziemy, myślę, wreszcie do aplikacji. Ale tak, chcę o tym powiedzieć, także zaraz, myślę, powiemy parę słów. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, to dawaj, a jak ci się nasuną w trakcie, gdybyśmy nie powiedzieli czegoś o nawigacji, to ewentualnie dzwoń jeszcze. Okej? Okay?
1: Dobrze, to dziękujemy ci bardzo, Michale, za telefon, póki co w takim razie. Iza do nas napisała do nas z pytaniem, cytuję, a czy to jest na Androida też?
0: To nie, ale podobne owszem.
1: Ale podobne są, tak, bo tych zegarków jest troszeczkę. To nie jest tak, że Apple wynalazło inteligentny zegarek. Apple jak zawsze w tego typu kwestiach wprowadziło coś i zrobiło wokół tego dużo szumu, ale tego typu urządzeń już trochę jest. Czy ty, Piotrze, tak na moment tylko odchodząc od tego naszego głównego tematu, sprowokowany tu pytaniem, które wysłała Iza, coś wiesz na temat dostępności, użytkowania?
0: Mam obiecane testy, tylko że programista, który się zajmuje tym, pisze aplikację na smartwatche z Androidem, dokładnie za tydzień wyjeżdża do Stanów, wraca dopiero we wrześniu, więc myślę, że dopiero wtedy będę miał szansę sprawdzić, jak to działa. No, sam zostałem poproszony o to, żeby zbadać to pod kątem dostępności aplikacji, które sam pisze ten chłopak, więc liczę na to, że wtedy będę mógł powiedzieć parę słów także na temat jakichś smart zegarków z Androidem, a z tego co wiem, to mówił mi, zdaje się, że trzema dysponuje modelami, więc no, myślę, że będziemy mieli o czym rozmawiać jeszcze w kontekście właśnie smart zegarków z Androidem.
1: Dobrze, Piotrze, to ja proponuję w takim razie, żebyśmy przeszli rzeczywiście do tych aplikacji. Bo trochę tego jest. To ja zapytam może, zanim przejdziemy do aplikacji jako takich, jak wygląda ich instalacja? Czy tu jest taki jakiś App Store, czy to się instaluje z telefonu?
0: Jak to jest? App Store. Jest App Store i boję się tego tematu, Michał, bo...
1: Dlaczego?
0: Bo temat jest szeroki, tak? Ale pokrótce powiedzmy, że tak. Przede wszystkim Apple Watch w dużej mierze, oprócz tego, że jak zaraz sami zobaczycie, na zegarku też są ustawienia, to w dużej mierze konfiguruje się go z poziomu aplikacji Apple Watch na iPhone'a. Tam między innymi układamy sobie ikony na pulpicie. Nie mamy takiej opcji, żeby to z zegarka zrobić, z poziomu zegarka. Musimy to zrobić z poziomu urządzenia, naszego telefonu. Tak samo z poziomu telefonu ustawiamy sobie te skróty, glances, wybieramy, które mają się pokazywać, które nie. Możemy sobie zrobić tak, że w trakcie jak gdyby uruchamiania czy parowania naszego zegarka z telefonem możemy wybrać, żeby wszystkie aplikacje, które tylko mają taką opcję wyświetlania się na Apple Watch, żeby nam się doinstalowały na zegarku. Ja z tej funkcji skorzystałem i pomimo tego, że mam na co dzień około 120, może 130 aplikacji, to tak naprawdę tylko garstka mi się zainstalowała na Apple Watch, bo nie ma ich zbyt wiele.
1: A to jest tak, że jeżeli pojawia się jakaś kolejna aplikacja na Apple Watcha, a jest to zaznaczone, to ona się automatycznie instaluje, czy to trzeba jakby co jakiś czas sprawdzać?
0: Wiesz co, nie wiem, nie pobierałem żadnych nowych, pobierałem nowe aplikacje, ale jak je pobierałem, to zwracałem uwagę, czy jest tam informacja, że jest dostępna na Apple Watch. Jak instalowałem na przykład aplikację Lufthansa, to automatycznie mi się instalowało to i na telefonie, i na zegarku.
1: Rozumiem.
0: I jak nie chcę takiej aplikacji na zegarku, wtedy z poziomu ustawień aplikacji Apple Watch na telefonie wyłączam, żeby nie była wyświetlana ona na zegarku.
1: A, w ten sposób to jest. Okay. Tak.
0: Dodatkowo też z poziomu aplikacji Apple Watch, czy tak jak w iOS-ie 9 nazywa się już zegarek, ładnie po polsku, możemy wyszukiwać tylko i wyłącznie pośród aplikacji, które wspierają Apple Watch.
1: No to też jest przydatne, jeżeli tak, czyli byśmy tak
0: powiedzmy,
1: chcieli.
0: Że jest tam osobna iteracja App Store, która zawiera tylko i wyłącznie aplikacje dostępne na Apple Watch.
1: Okej. Dobrze, to pokażmy może teraz jakieś aplikacje, które są warte tego, żeby je pokazać.
0: Okej. Ja myślę, że tutaj jest oczywiście część z tarczy zegarka. Raz naciskając koronkę wchodzimy na ten home, na ten ekran z aplikacjami. I od początku. Clock. Informacja pierwsza, nie clock. Kalendarz. W aplikacji Apple Watch wyświetla się jako zegarek. Bug, tak na marginesie, gdyby ktoś się dziwił i szukał kalendarza, jakby chciał go gdzieś ustawić. Kalendarz, no to kalendarz ma ograniczone funkcje, działa tylko wtedy, gdy jesteśmy w zasięgu telefonu, no bo wyświetla nam dane, które ściąga z telefonu. Ja korzystam teraz akurat głównie mam dane pogodowe, tak jak mamy takie temperatury, no to,
1: nie dziwię się.
0: To mam dane pogodowe, ale normalnie mam informacje o nadchodzącym najbliższym wydarzeniu. To jest bardzo fajne, szczególnie jeśli mamy sporo wydarzeń jednego dnia. Na zegarku mamy informacje, co jest teraz. Możemy sobie wybrać, żeby mieć informacje, co jest teraz, co będzie za chwilę, co będzie następne, tego typu rzeczy. To są funkcje kalendarza. Wnerwia mnie to blokowanie. Naprawdę mnie to wnerwia, że nie można tego ustawić. Po kolei. Alarm. No to nie trzeba nikomu tłumaczyć. Alarmy możemy sobie ustawić. Działa oczywiście bez telefonu. Timer. Działa bez telefonu. Ustawiamy sobie minutnik po polsku. Clock. Jest to skrót, który sprawia, że wracamy do tarczy zegarka. Nic więcej nie powoduje ta ikonka.
3: Stopwatch.
0: Stopper, który możemy, prawda, wykorzystać do najróżniejszych rzeczy, jeśli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną.
1: Telefon.
0: Telefon. I tutaj możemy sobie zajrzeć. Dlaczego? Bo chcę pokazać, że to jest chyba jedyne miejsce, gdzie dotychczas poza podawaniem PIN-u, który podaję w momencie, gdy zdejmę na chwilę zegarek i go chcę założyć za chwilę, muszę podać PIN, żeby go odblokować. Tam wprowadzam tekst. Czemu mi się nie odchodziło? Jeszcze raz.
1: Phone. Jest.
0: Okay.
1: O, chyba teraz.
0: No mam nadzieję.
3: Phone. Skype.
0: No, nie otwiera mi się to.
1: No co? Mały błąd.
0: No.
1: Ale to jest, proszę państwa, urok prezentacji na żywo. O, zadziałał. No, chyba.
0: Dobra, mamy tak. Klasycznie. Prawy dolny róg. Poczta głosowa, jak w aplikacji telefonu.
3: Contacts.
0: Kontakty.
3: Recent.
0: Ostatnie.
3: Favorites.
0: Ulubione.
3: Phone.
1: A klawiatura no. To jest tu gdzieś? Czy coś mi umknęło?
3: Contacts. Voicemail.
0: Nie ma. Contacts. Ale była.
3: Contacts.
0: Czekaj, jeszcze zerknę.
3: A1RHSOS. Ice.
0: No widzisz, teraz nie, kontakty tylko. Potarłem dwoma palcami klasyczny gest
3: ruchu.
0: Ostatnie ulubione. Nie ma. Ale były. Wybierałem numer w ten sposób.
1: A może tu trzeba?
0: Czekaj. Przewijmy. Nic.
3: Voicemail.
0: Nie ma.
1: Nie ma. Była i zwykła.
0: Kontakty, tak.
3: Favorites.
0: Ja mam ustawione też, bo mówiłem tak pewnie o systemie, ale mam ustawioną automatyczną aktualizację. tylko wydaje mi się, że powinienem dostać jakiś...
1: jakieś powiadomienie albo jakiś restart tego zegarka?
0: Tak. Znaczy wiesz, mógł się zresetować gdzieś tam w trakcie ładowania.
1: To też fakt.
0: Ale jakieś powiadomienie powinienem był zauważyć, jeśli coś się stało.
1: No, czyli ale... jest klasycznie, tylko nie ma jednej zagładki. No ale kto by tam wybierał numer z palca?
0: Wprowadzanie numeru i wtedy wprowadzanie numeru telefonu i wprowadzanie numeru PIN odbywało się w sposób standardowy z voice-overem, czyli dotykamy cyferki, a on tam, voice-over powie nam jej nazwę i wtedy musimy dwukrotnie stuknąć jednym palcem, żeby aktywować tą...
1: A nie da się w ten taki bezwzrokowy sposób?
0: Nie.
1: Szkoda.
0: No ale w ogóle szkoda, że nie można wpisywać z voice-overem, albo ja czegoś nie wiem, także mam nadzieję, że ktoś się dowie i powie.
1: Michał jeszcze do nas napisał i zapytał, czy można Apple Watcha połączyć z iPadem albo iPodem.
0: Oczywiście. Znaczy nie wiem, czy z iPodem, ale z iPadem na pewno. Myślę, że z iPodem... Myślę, że też.
1: Wszystko
0: zależy
1: kwestia...
0: oczywiście jakim.
1: Wszystko
0: nie,
1: ale... właśnie, wszystko kwestia, czy iPody... No bo te najnowsze iPody dostały chyba iOS 8.
0: No tak, ale wiesz, no z szufelką nie połączysz.
1: No nie. Mam bardziej na myśli iPody Touch.
0: No. Myślę, że właśnie tak, tylko z touchem, tak? Bo nano i tak dalej.
1: No nie. To nie ma możliwości.
0: Okej, no ale dobra, bo tych aplikacji jeszcze kilka i żebyśmy też gdzieś tam nie siedzieli do północy. Skype. Brzmi dumnie. Wszyscy znają, niestety. Przykład aplikacji, która działa w taki, a nie inny sposób, to znaczy jesteśmy w stanie przeczytać wiadomości, które otrzymujemy i dostać powiadomienie, że ktoś dzwoni. Ale jak klikniemy odbierz, co ciekawe, Skype to jest jedna z niewielu aplikacji, która instalowana jest po polsku na naszym telefonie i po polsku również wyświetla się na Apple Watchu. Więc gdy już odszyfrujemy, że ta synteza mówi nam odpieś albo jakoś tak, to otrzymujemy komunikat po tapnięciu w odbierz, że mamy sobie odblokować telefon, uruchomić aplikację Skype i tam możemy wtedy odebrać połączenie.
1: Ciekawe, co i czy w ogóle jest jakoś odbierane to połączenie w momencie, gdy klikniemy, a na przykład użytkownik jest jakoś zawieszany, czy w jakiś inny sposób.
0: No, nie wiem, tego nie sprawdzam, ale nie wydaje mi się.
1: Ale to strasznie głupio to ktoś zrobił.
0: Próbuję sobie przypomnieć i nie. Bo dzwoniłem sobie z konta żony do siebie i gdy klikałem na zegarku, to pojawiła się informacja, że mam sobie teraz odblokować iPhone'a i wiesz, funkcja Hangout, która ma sprawić, że po odblokowaniu będziesz miał na ekranie tą samą aplikację, co miałeś na drugim urządzeniu. Ona ma sprawić, że Skype się będzie wyświetlał, się nie wyświetla, więc musisz go sobie włączyć i wtedy masz informacje o tym, że ktoś dzwoni i masz sobie odebrać.
1: Czy jedno krótkie stwierdzenie, Microsoftcie, popraw się.
0: No, wiesz co, nie wiem, czy to jest kwestia Microsoftu, bo Apple też mógłby to jakoś tam sensownie rozwiązać.
1: A czy wiesz, no tylko, że Skype'a to akurat pisze dla niej Microsoft,
0: ale
1: więc...
0: w ogóle, bo to jest sama ta idea, nie do końca mi się podoba, nie? Bo o tym hangoucie to jeszcze za chwilkę też będzie...
1: Czy to się chyba handoff nazywa nawet, handoff, tak? No. Handoff. Bo hangout to są ten komunikator Google'a. I jeszcze takie pytanie dostaliśmy od Klaudiusza. Podejrzewam, że odpowiedź jest raczej negatywna, ale to ty potwierdzisz, bądź też zaprzeczysz. Czy jest możliwe skonfigurowanie Apple Watcha bez w ogóle użycia i urządzenia, na przykład iPhone'a?
0: Przypominam sobie proces instalacji i wydaje mi się, że nie.
1: Zresztą chyba...
0: Samo połączenie internetowe i weryfikacja Apple ID musi się odbyć przez internet, a sam zegarek nie ma dostępu do internetu.
1: I zresztą wydaje mi się, że miałoby to strasznie mały sens, bo Apple Watch jako samo jedno urządzenie, to tak, to nie ma specjalnie sensu. Dobrze.
0: Okay.
1: Cóż dalej?
0: Messages, tak, czyli wiadomości, czyli tu mamy listę wszystkich wiadomości, no ale wiadomości czyta jak czyta. Więc jeśli mamy problem z odczytem, możemy sobie wysyłać wiadomości audio. Oczywiście wiadomo, że to jest, wiesz, nie zachęcam nikogo do tego, no bo to wiadomo, jak ktoś chce wysłać wiadomości tekstowe, to nie będę go zachęcał do tego, żeby wysłał wiadomości audio w zamian.
1: Tym bardziej, że nie wszyscy są w rezerwacie i nie do wszystkich te wiadomości audio dotrą.
0: Dokładnie. Teraz mail. Mail możemy sobie konfigurować, możemy sobie, ja tapnę, zobaczymy, co nam się porobi. Mam też oczywiście skrzynkę nieczytane, bo to możemy sobie skonfigurować. Więc tutaj mam... Robert Hedzyk. To fetch more messages, please. Mail. Unread.
1: Unread. Robert Hedzyk. Re. To fetch more messages, please unlock your iPhone. Aha, jeżeli chcesz więcej, odblokuj iPhone'a. Okej.
0: Okay. Bez komentarza, tak? No. Więcej rzeczy jest. Możesz sobie tam przeczytać. Popatrzmy, może jeszcze coś innego, jakaś wiadomość nie ma. No dobra, to unread. Wystawimy naszą prywatną korespondencję na... Upublicznimy.
1: I tak wiele osób nie zrozumie.
0: Robert Hetzig. Okej. Okay. 2. Widok Pietra. Re. Krzegie Pina Y. Adamosk. 14/0/16. Pi. Piotrz. Niemam Bladego Pachisza. Plaxego Program Nipo Vira Kreslinich Katalego. Slicelim O Time. Ailwide HBC. Seta Uni Niemai Alo Mijska. Chiba. Więc, jeśli dostajemy wiadomości po polsku, jest to masakra.
1: No.
0: Czytać można tylko wiadomości po angielsku. Tak samo tweety, tak? Bo ja już wrzuciłem Twittera, bo większość dostaje powiadomień po polsku, więc niezjadliwe. Ale tak samo teraz, jakbym chciał odpowiedzieć, mogę oznaczyć jako, wiesz, oflagować, oznaczyć jako nieczytaną, przerzucić do kosza. To wszystko mam właśnie spod Force Toucha. Ale żeby odpowiedzieć, to tylko na zasadzie, że mam otwartego maila i teraz powinno być tak, możemy sprawdzić, nie wiem, czy zadziała, gdzie jest mój telefon i zobaczymy teraz. Gdzie to mam mail? Powiedzmy, że uruchamiam maila. Już pomijam to, że po odblokowaniu
1: się nie uruchomiło.
0: Tak. I tu mam wiadomość od Roberta, ale nie jest ona otwarta, a powinna być otwarta, tak? Tak jak tam. I powinienem tutaj mieć tylko opcję klik, odpowiedz i powinienem móc odpowiedzieć.
1: Znaczy i ty w ogóle nie możesz odpowiedzieć z poziomu Apple Watcha na maila?
0: Nie. Mówi ci to, co słyszałeś. Uruchom sobie telefon i odpowiedz sobie na telefonie.
1: Nie, nie to.
0: Bo to wiesz, to jest zegarek dla aktywnych, trzeba się ruszać, nie wiesz, tam sięgać po telefon.
1: Trzeba się ruszać, pobiegnij po telefon, tak?
0: Dokładnie. Także dopóki nie będzie syntezy, tak, bo to są bardzo fajne funkcje. Tu możesz czytać powiadomienia, czytać maile. To nie jest do odpowiadania na maile, ale do zapoznawania się z nimi, nie? Mhm. Jak nie wiem, idziesz gdzieś, jedziesz, tylko do zapoznawania się, nie do odpowiadania. Ale jak będzie polska synteza, to będzie super. Póki co tej syntezy nie ma. Muzykę. Muzykę już pokazywałem. Muzykę też można wybierać sobie z iPhone'a, czy odtwarzamy z wewnętrznych zasobów, ale z wewnętrznych zasobów możemy odtworzyć tylko na zestawie słuchawkowym. To, o czym już też mówiliśmy. Activity. Aktywność. Tutaj możemy sobie uruchomić tą aplikację, to zobaczymy, co ona ma. Ona mierzy jak gdyby naszą aktywność w ciągu dnia. Ile robiliśmy ćwiczeń, ile przeszliśmy, ile siedzieliśmy.
1: Ile chodziliśmy. Nastałeś się dzisiaj.
0: Tak. To jest ten, wiesz, że nie siedziałeś i mierzę to w cyklu 12-godzinnym. O 20, przynajmniej u mnie, o 22 podaje mi takie podsumowanie. Bo możemy sobie ustalić limity, ile chcielibyśmy osiągnąć. Stąd tutaj dane procentowe, tak? Bo to nie jest skądś tam sufitu, tylko podajemy w aplikacji zdrowie nasze parametry jakieś, tam masa ciała, wzrost, wiek, tego typu rzeczy i jaki chcemy cel osiągnąć. Na przykład ile kalorii spalić, I pod koniec dnia mamy informację, nam udało się, albo sorry, brachu, trzeba się więcej poruszać.
1: Więcej ruszać, tak.
0: Tak jest. I tutaj oczywiście też mamy kilka ekranów.
1: A to tak zapytam od razu, czy te jakby takie wskazówki Apple Watcha odnośnie tego, że no czas wstać od tego komputera i się gdzieś tam poruszać, czy one są w zależności od tego do tego jakoś dostosowywane, że na przykład jeżeli...
0: Nie, to jest osobno. To jest osobno.
1: Rozumiem. Myślałem, że jakoś to się ze sobą jakby paruje, że kiedy stawisz sobie za większy cel, to ten Apple Watch będzie cię gdzieś tam
0: trochę pilnował. Na zasadzie tego systemu Pomodoro, żeby tam po prostu godzinę nie siedzieć, więc to jest chyba co 50 minut masz taką informację.
1: Rozumiem.
0: Żeby się poruszać, nie? No tutaj jak gdyby tam miałeś podsumowanie, a tu masz jak gdyby każdą osobną, każdy osobny element, ile się ruszałeś, ile stałeś, ile kalorii spaliłeś, masz na osobnych ekranach, tak? Ekrany masz 4. Okej, żeby nie przedłużać. Aktywność. Potem trening. To jest najbardziej aplikacja, która mi się podoba. Aplikacja dla osób aktywnych, które chcą kontrolować to, jak działają, co robią, ile spalają, jakie mają tętno. Dlaczego mi się podoba? Możemy wybierać najróżniejsze... Aż popatrzę. Dobrze, nie przełączyło mi się. Kilka mamy rodzajów aktywności. Jazda na rowerku w domu, spacer na zewnątrz, bieg na zewnątrz, jazda na rowerze, spacer na przykład na bieżni, bieg na bieżni, tu na przykład stepper, to są takie, nie wiem czy widziałeś takie, bo są dwa rodzaje. Jeden jest taki stepper, taki z takimi jak gdyby jakby to nazywać, nie hydrauliczny, ale taki, no, taki mechaniczny.
1: Tak, no to, taki widziałem.
0: A stepper to są taki, to jest taki schodek, na który się wchodzi i schodzi. I są, on jest taki bardzo szeroki i w różnych układach się na niego wchodzi, schodzi trochę prawie jak aerobik.
1: Rozumiem. No takiego nie widziałem. Widziałem właśnie ten pierwszy, o którym mówiłeś.
0: No w każdym razie różne tam możesz sobie wybrać i powiedzmy... To w ogóle nie wiem, co to jest. Elliptical. Dobra, powiedzmy. Ktoś. Dobra, spacer powiedzmy. Ktoś jest mniej aktywny, nie biega, nie jeździ. I może sobie wybrać cel. Bo w trakcie, gdy mamy uruchomioną tą aplikację, cały czas będzie działał nasz pulsometr. Będzie nas mierzył. Tętno. Możemy sobie wybrać kalorie. Zero calories. Adjustable. Ile chcemy spalić, tak? Czyli wyznaczamy sobie cel do osiągnięcia. Przycisk mamy start. Mamy oczywiście 4 ekrany. Tu pewnie mamy dystans na drugim. Start.
1: Zero second. Set time.
0: Czas mamy. Dobra. To tu będzie dystans pewnie. Start. Tak. Aha. I na ostatnim pewnie bez celu. Czyli bez celu, tak, brak celu. Kategoria open, otwarta. Możemy dać start i po prostu lecimy wtedy bez jakichś rekordów, bo wszystko to, co mamy, ustalimy sobie jakieś tam kryteria, to lecimy jak gdyby na rekord, tak?
1: Tam, i nam później powie, czy się udało, czy się nie udało.
0: Tak jest. I to potem trafia do wszystkie te, które były ustawiane z jakimś celem treningi. One potem się, możemy je archiwizować. Mamy potem do nich wgląd na zasadzie, czy udało nam się, nie wiem, życiówkę zrobić, czy nie. Nie wiem, w biegach, na jakimś dystansie, porównać czasy na dystansach możemy i tak dalej, i tak dalej. To jest takie, myślę, właśnie dla osób aktywnych bardzo fajne. Ta aplikacja mi się bardzo podoba. Tam jest oprócz tam chyba predefiniowanych jest chyba 8 dyscyplin, potem jest inne i możemy sobie sami
1: jakby, dodać.
0: Tak jest, jakieś ustalić własne kategorie. Workout. Pogoda. No, pogoda jest klasyczna jak na iPhone'ie, tyle, że na o wiele mniejszym ekranie, ale wszystkie te dane z iPhone'a nam się ściągają, te same miasta, mamy ileś tam dni naprzód, pogodę godzinową, naszą aktualną lokalizację, także to weather. Jest taka no, aplikacja wszystkim dobrze znana. Maps. Mapy. Coś, co, o czym już tutaj była mowa, czyli tak. Z map, jeśli chcemy skorzystać, niestety robimy to właśnie na zasadzie takiej, że bierzemy sobie iPhone'a i powiedzmy, gdzie to mamy. Dobra, tu mam te mapy. Mapy.
5: Trasa,
0: dobra, dajmy jakąś trasę nową. I powiedzmy, gdzie by tu dać. Na pewno jest jakaś ulica Wolności w Katowicach. Wolności 1 Katowice.
5: Wstawione Wolności 1 Katowice. Wymasz tekst. Pusta lista.
0: Dobra.
5: Trasa. Bieżące położenie Alojzego Felińskiego pokazuje więcej informacji. Zaznaczone. Trasa aktywna, trasa alternatywna, 41 metrów. Trasa przejazdu samochodem. Strzelców Bytomskich, trasa alternatywna. Dobra. Zaznaczone.
1: No i mamy trasę i teraz?
0: I teraz trasa tak. Daję początek na iPhone'ie.
5: Rozpoczynam trasę. Cel, Wolność 1. Kieruj się na wschód. Alojzego Felińskiego.
0: I blokuję ekran, odkładam sobie urządzenie. Uruchamiam Apple Watch.
6: Maps. Proceed to Alojzego Felińskiego in 0 meters.
1: No i teraz się pokazało.
0: I teraz się pokazało, bo w tą stronę to działa, w drugą nie działa. I teraz. Mam tu komunikat i tyle. Więc ja blokuję ekran i idę. Idę sobie, tup. I nagle jest komunikat dźwiękowy, taki jak migacz w samochodzie.
1: Aha.
0: I wibruje mi urządzenie. Słyszałem wersję, że ma ileś tam razy wibrować. Na skręt w lewo, ileś na skręt w prawo. Jeśli tak robi, to nie mój. Albo u mnie to nie działa, bo mnie wibruje albo dwukrotnie na zasadzie, jak wyskakuje komunikat taki aktualizacyjny, wtedy znowu muszę sobie tapnąć w zegarek i go aktywować, żeby dowiedzieć się, co jest grane. Albo wibruje mi tam z 9 razy z tym sygnałem. Wtedy najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, co on od nas chce, w którą stronę mamy skręcić.
1: A szkoda, że to tak zostało rozwiązane, bo rzeczywiście można by to jakoś tak, żeby bez spoglądania na zegarek wiedzieć.
0: Nie, tak to nie działa, dlatego o wiele lepiej korzystanie z map Apple sprawdza się zestawem słuchawkowym. Dlaczego? Bo gdy zablokowałem ekran, iPhone przestaje rozgadać. W momencie, gdy mam włączonego Apple Watcha, iPhone przestaje gadać w sensie tych automatycznych komunikatów.
1: Aha.
0: I nie otrzymujemy od niego informacji. Czyli za każdym razem musimy sięgać po zegarek. Gdybyśmy mieli zestaw słuchawkowy, na przykład tam kostne przewodnictwo, możemy sobie. O, teraz mi zawibrował dwukrotnie. A, widzisz, zasiedzieliśmy się znowu.
1: Tak, zasiedzieliśmy się. Już drugą godzinę.
0: Tak jest. Także o wiele lepiej jest jednak, tak mówię, korzystać z zestawu słuchawkowego, bo tam bez zatrzymywania się możemy otrzymywać komunikaty i reagować na bieżąco. A jak dobrze wiemy, sygnał GPS pływa. Jeśli my się zatrzymamy, jak otrzymamy komunikat, szczególnie w jakimś takim nieszczęśliwym miejscu, gdzieś pod ścianą budynku, bo na przykład, o, zawibrował nam, to zejdźmy na bok, żeby nie tarasować ruchu czy coś. I potem kolejne wskazówki są mniej precyzyjne. Nie podoba mi się ta nawigacja o tym. Dlatego mam inne rozwiązanie, o którym teraz mowa. Przepraszam, bo powyłączamy to, żeby to
5: 21, 30. 40 metrów.
0: No. powłączamy te mapy.
1: I teraz jaka aplikacja? Teraz nawigacja alternatywna, tak?
0: Tak. Tak, to, to bym chciał wam zaproponować.
1: To jest darmowy program, płatny?
0: Darmowy, darmowy, napisany przez tego samego autora, który napisał Ariadne GPS. On się przeniósł do firmy farmaceutycznej, a tam jak się dowiedzieli, że Luka pisze aplikację na iOS-a, to stwierdzili, panie Luka, to pan tu nam napisze taką fajną aplikację, i która będzie promowała naszą firmę.
1: I napisał.
0: I napisał. Gdzie jest tutaj, no.
1: Miałeś.
0: Via Octanav. Czach, uruchamiamy. Zwróć uwagę, niektóre aplikacje uruchamiają się żwawo.
1: A niektóre dosyć długo.
0: A niektóre długo.
6: Maps.
0: A niektóre w ogóle.
1: A niektóre w ogóle, właśnie. I to chyba po raz kolejny. Zaskoczyło.
0: Ja myślę, że u mnie jest za 30 stopni w tym momencie w pokoju. Więc wiesz, ja mam całe mokre ręce. I to myślę,
1: wiesz, ale słychać, że on łapie ten gest.
0: Inny jest gest, wiesz, słychać, że jakby przyjmuje to stuknięcie, ale nie słychać tego sygnału otwarcia aplikacji.
1: No tak.
0: I teraz tak. Bardzo prosta aplikacja, zresztą tak jak na iPhone'ie. Kolejna z tych, które się wyświetlają po polsku. Mamy ulubione. Wyszukaj. Pozycja. I rozpocznij nawigację, która nie działa w tym momencie, no bo nie mamy żadnej pozycji. Wyszukiwanie. Działa do momentu, gdy rozpoczyna wyszukiwanie, bo po tapnięciu w ten przycisk wibruje Apple Watch i zbiera informacje od nas, tak? Czyli przyjmuje informacje dyktowane, ale w momencie, gdy ma nam podać wynik, to go nie podaje. Taki żartowniś.
1: Czy to w jaki sposób możemy tu cokolwiek zrobić?
0: Wprowadzamy sobie kilka rzeczy. Jedna to jest pozycja, czyli to, co nam dają mapy Apple. Jak sobie tapniemy tutaj, to otrzymujemy informację o tym, gdzie jesteśmy. To jest teraz. A druga rzecz to ulubione. Jeśli z poziomu aplikacji wprowadzimy sobie ulubione i tutaj potem tapiemy, to wyświetla nam się lista naszych ulubionych lokalizacji. I tu wystarczy dom, brat, praca, hotel, powiedzmy, wybierzmy sobie praca, tapię, proszę czekać, on sobie zaczytuje trasę, zaczytał.
1: Już tak naprawdę jeszcze co, musisz coś stuknąć?
0: Tak, muszę stuknąć.
1: Rozpocznij.
0: Mogę sobie tą trasę obejrzeć. No, rozwala mnie. Skręć W lewo.
1: Nawet.
0: I wiesz, w momencie, gdy dam rozpocznij, zawibrował mi iPhone, obok usłyszałem. Teraz zawibrowało mi urządzenie, więc popatrzmy, czy to wiadomość od kogoś, czy od aplikacji. Od aplikacji. I teraz w momencie, gdy go zablokuję sobie, to gdy dojdę do określonego punktu, znowu pyk, dostanę powiadomienie, więc tak czy siak będę musiał się zatrzymać, żeby odczytać ten komunikat, ale różnica, bo on też działa jak gdyby na bazie map Apple, prowadzenie zakręt po zakręcie, ale różnica polega na tym, że żeby uruchomić prowadzenie do punktu, nie muszę wyciągać iPhone'a.
1: A to rzeczywiście jest przydatne.
0: Czyli mogę to zrobić z poziomu samego zegarka. Dobra, a teraz mam nadzieję, że mi nie będzie wyskakiwał ten. Aplikacja do nawigacji. Patrzymy szybciutko, co mamy dalej. O, wyłączył mi się nawigacja kurtyną. Słuchaj. Nie przechodzi mi po elementach, tylko taki jest odgłos, jakbym przewijał ekran.
1: No tak.
0: Czyli sama mi się wyłączyła.
1: Nawigacja koronką, tak? Bo mówiłeś tak, kurtyną, tak, koronką.
0: Właśnie, no, bo gest robiłem w tym momencie i też mi się skojarzył.
1: Okej. Okay. A my tymczasem mamy telefon. Piotr jest z nami tym razem. To dwóch Piotrów mamy na linii. Witaj, Piotrze.
7: Posłuchamy. Witam, witam.
1: I słuchamy.
7: Chciałbym się zorientować w takiej sprawie, no bo generalnie tak słucham i strasznie wolna jest reakcja po tak jakby tapnięciu przez Piotra w ekran Apple Watcha. Bardzo długa jest reakcja pomiędzy tapnięciem a reakcją. Tak jest, tak ma być, tak nie wiem.
0: Pytasz, czy tak ma być, czy tak jest, czy tak miało?
7: Znaczy nie, czy tak ma być, czy to jest celowe, nie wiem. To tak...
0: Nie, no, na pewno nie jest celowe, myślę, że taka jest wydajność tego urządzenia.
7: Mhm. Czyli po prostu jeżeli tapniesz, no to jest kwestia dużo wolniejszej reakcji na Apple Watch niż na iPhone'ie.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Mhm. Tam jest z pewnością po prostu słabszy procesor i bardziej energooszczędny, więc może tu jest kwestia.
7: Mhm, rozumiem. A powiedz mi jeszcze, Piotrze, taką rzecz, no bo generalnie tutaj przed chwilą była mowa o mapach.
1: No i halo. Piotra nam ucięło. Piotr zniknął.
0: To może się Piotr odezwie jeszcze. To patrzymy dalej w międzyczasie. Treningi. Around Me. Bardzo fajna aplikacja, która niestety korzysta z map aplowskich. Na zasadzie takiej, że jak chcemy skorzystać z nawigacji, no to to prowadzi nas potem, jak gdyby korzystając z tych map, ale dzięki niej możemy sobie wybrać jakiś punkt, w sensie POI. Coffee shops. /ATM. Na przykład bank, bankomat, tapię sobie. On w tym momencie wyświetla mi listę takich...
1: Po prostu listę tych punktów z danej kategorii, tak?
0: Tak, tak. Na przykład tapię sobie. I tutaj mam lokalizację. I ja mogę z tego miejsca tap to navigate. Stuknij, by cię zaprowadził. Jak stukniesz, włączają się mapy na iPhone'ie, a tu wyświetlają się wskazówki. Więc jest to forma obejścia konieczności wyszukiwania adresów czy POI z poziomu map aplowskich na iPhone'ie. Można to zrobić z poziomu zegarka, wyszukać sobie jakąś restaurację w pobliżu czy coś i dotrzeć do niej ze wskazówkami z zegarka bez sięgania do telefonu.
1: No to też rzeczywiście przydatne. Jest kolejne pytanie od Michała. Czy jeżeli iPhone nie ma połączenia z internetem, to w tym momencie rozłączane jest też połączenie z zegarkiem?
0: Nie, bo działa przez Bluetooth.
1: Natomiast, no wiadomo, wtedy tracimy na pewnych funkcjach. To
0: tak. No wszystko to jest ściągane gdzieś tam z internetu, ale na przykład kontakty, kalendarz, tego typu informacje, wszystko jest. Wszystko jest dostępne. Muzyka, te sprawy. To ta aplikacja bardzo mi się podoba. Mam tutaj taką aplikację, która mi się strasznie spodobała.
1: Jaka to aplikacja?
0: Powiem ci, będę z niej korzystał pewnie raz, dwa razy do roku. Dosłownie. Ale strasznie mi się podoba. I na pewno pod tym kątem już też pobrałem aplikację bliźniaczą. To znaczy tak. Aplikacja Finnair, czyli fińskiego przewoźnika linii lotniczych.
1: Aha.
0: Pobrałem też aplikację Lufthansa. W momencie, gdy mamy konta, tak, w systemach tychże przewoźników, Lufthansa chyba nawet operuje w grupie, oni chyba się Starlines nazywają, ale jeszcze tego nie sprawdzałem, bo jakby termin mam późniejszy, ale tutaj mam w miarę bliski. Do czego zmierzam? Uruchamiam tą aplikację. Jeśli jestem w niej zalogowany przez dane, które mam podane w Finnairze, to mam podane wszystkie loty, które mam wykupione w aplikacji udanego przewoźnika. I teraz tak, mam podaną datę wylotu, kierunek. W tym momencie.
1: Kraków, Helsinki.
0: Tak jest. I gdy uruchamiam, otwiera mi się rozpiska podróży. Pierwsza informacja, bardzo proste, wiesz, podstawowe informacje. Godzina odlotu, terminal, z którego startuję, co dzisiaj, jak lotniska mają coraz więcej terminali, to jest niezwykle istotne. Bramka. Liczę sprawdzić to na lotnisku, czy będzie podana bramka przed odlotem, bo na dużych lotniskach te bramki lubią się zmieniać. Dla nas to może być niezwykle przydatna sprawa. Kolejna sprawa to numer lotu, często podawany gdzieś w zapowiedziach, czy wiesz, tam spóźniony, czy tam jakiś, tak, żeby mieć pewność, podany masz numer. Miejsce. Nie muszę, jak wiesz, za każdym razem gdzieś tam sięgać po telefon i sprawdzać, jakie mam miejsce. Godzinę lądowania. Terminal,
1: numer terminala,
0: którego ma ktoś mnie odebrać. I tyle.
1: Świetna sprawa.
0: Podstawowe informacje. Po prostu życzyłbym sobie, żeby PKP wypuściło taką aplikację na zasadzie, jak kupię bilet, podaję jego numer, albo najlepiej, żeby to było właśnie
1: jakoś personal. Sparowane z kontem po prostu.
0: Tak jest. I mam informację, z którego peronu jadę, o której jadę, na który peron przyjeżdżam, o której przyjeżdżam. Byłaby to po prostu genialna, a przy tym prosta aplikacja. Dlatego mówię, ta mi się podoba i wszystkie bilety, jeśli mamy tak kupione, wszystkie podróże możemy sobie w ten sposób obejrzeć. No to Finner to, mówię, moja ulubiona. Ustawienia podstawowe. Możemy przejrzeć sobie na szybciocha, bo jeśli osoby są zainteresowane...
1: To będą wiedzieć, z czym mogą mieć do czynienia.
0: Dokładnie. Tak jest. I już pokazujemy, co my tu mamy.
6: Time, settings. Time.
0: Strefa czasowa.
6: Airplane mode.
1: Samolot.
0: Tak.
1: Tryb samolot.
6: Do not disturb. Bluetooth.
0: Bluetooth.
6: Do not disturb.
0: Nie przeszkadzać.
6: Brightness and text size.
0: Kurde, kółkiem się bawię i ten.
6: Do not disturb.
0: Przeskakuje.
6: General.
0: Ogólne. Tam podstawowe też funkcje, między innymi dostępność, haptyka, dźwięk, tego typu rzeczy.
6: Brightness and text size.
0: Jasność ekranu i wielkość tekstu.
6: Sounds and haptics.
0: Tutaj właśnie
1: to dźwięk. Dźwięk.
6: Passcode. Passcode.
1: Kod.
0: Kod, ten, wiesz, pin.
1: Ten,
0: tak?
1: Ten pin, który musisz podawać, jak zegarek z ręki zdejmiesz.
0: Może
1: tak?
0: Być. Nie musisz, możesz to wyłączyć. Aha. Może być czteroznakowy, może go nie być, a może być długi. I tyle w ustawieniach. Także nie, ten jeszcze możemy do tych ogólnych
1: wejść, tak.
0: O, orientacja, czyli zegarek na lewej, prawej ręce. Aktywacja poprzez uniesienie zegarka, wnerwiające strasznie, bo wystarczy unieść zegarek, żeby ekran się odblokowywał i mówił ci za każdym razem godzinę.
1: O nie.
0: Dostępność, czyli ustawienia, między innymi tam skrót klawiszowy, trzykrotne wciśnięcie koronki włącza voice-overa.
6: Siri.
0: Siri, język Siri, syntezę. Wybieramy.
6: Regulatory.
0: Nawet nie patrzyłem, co tam
6: reset.
0: Jest.
6: Regulatory.
0: Jak to jest po polsku?
1: Jakieś regulacje? Jakieś...
0: Tak, to znaczy wiesz, no, szukam tego pojęcia.
1: A co tam jest w ogóle?
0: No tam masz chyba te wszystkie warunki jakieś tam...
1: A licencyjne. Regulacje prawne.
0: O, dokładnie.
6: Reset.
0: Nie pamiętałem tłumaczenia, wiesz, tego oficjalnego.
6: Reset.
0: No i reset urządzenia, nie? I tyle.
1: Aha. A powiedz mi, jak to jest z Siri? Czy Siri umożliwia to samo na Apple Watchu, co na iPhone'ie, czy ma jakieś tam ograniczenia?
0: Właśnie nie. Nie potrafi tego samego, co na iPhone'ie. Głównie z tego powodu, że nie ma tych funkcji dostępu do tych aplikacji, które ma iPhone. I na przykład Siri bez problemu ustawisz sobie powiadomienia, tam nie wiem, o czymkolwiek, dodanie do kalendarza, żeby tam ci przypomniał o telefonie jakimś, czy tam obudził cię, czy tam cokolwiek innego, ale na przykład, no też możesz wysłać wiadomość, ale na przykład wyszukanie czegoś w sieci, to na ciebie, okej, okay, poszukam ci tam, wyszukałam, uruchom iPhone.
1: No właśnie, bo tak w tym momencie, jak o tym mówiłeś, to sobie uświadomiłem, przecież tu ja nie zauważyłem Safari.
0: No, nie ma.
1: I nie ma, bo to nie jest urządzenie do tego.
0: Także Siri ma swoje ograniczenia i jeśli czegoś nie ma w bazie, tak o, jak zadajesz jakieś takie luźne pytania, na przykład, nie wiem, jaki tam kolor skóry ma Barack Obama, no to już, sorry, Winnetou, odsyła cię do internetu i do iPhone'a twojego.
1: Rozumiem.
0: Dobra, jeszcze, bo to już niedużo zostało, bo ja wyrzuciłem część aplikacji, tak jak ci mówiłem, jakiś tam TuneIn Radio i tego typu. Remote. O tym muszę powiedzieć parę słów.
1: Co to jest?
0: Aplikacja Pilot, pewnie tak będzie się nazywała w polskiej wersji. Dzięki tej aplikacji mogę sterować sobie komputerem, aplikacją iTunes, to o czym tutaj Michałowi zdaje się, to Michał dzwonił, mówiłem, że możemy sobie przerzucać muzykę, tak? Biblioteka, tak? iTunes, mamy do niej dostęp z poziomu zegarka, możemy sobie odtwarzać muzykę, ale to nie wszystko. To, co mnie się najbardziej podoba, to to, że mamy dostęp do Apple TV, że z poziomu zegarka możemy sterować Apple TV. Sam ekran wykorzystywany jest do wykonywania gestów, którymi poruszamy się po Apple TV. Czyli możemy bez problemu sobie tam, nie wiem, wpisywać różne treści, na przykład do wyszukiwarki YouTube'a. Możemy sobie zarządzać odtwarzanym filmem, przewijać go na przykład, tak? No nie wiem, ostatnio nawet wypożyczałem za pomocą zegarka film.
1: No proszę.
0: Z iTunesa, więc jest to fajne. Cały czas jest pod ręką ten pilot, więc no wiadomo, no, mogą się tym jarać właściciele tam...
1: Jakiegoś większego ekosystemu.
0: Tak jest. Apple TV, oczywiście tutaj często dźwięk można puszczać, tak jak mówiłem, na przykład na AirPlay, jakieś tam głośniki, bo ja ci mówiłem o moim JBL-u, o stacji dokującej. Ale jeśli mamy jakieś głośniki, na przykład bezprzewodowe z funkcją AirPlay, czy niekoniecznie bezprzewodowe, ale z funkcją AirPlay, to możemy też bardzo łatwo wysłać na to sygnał za pomocą zegarka, na przykład z naszego urządzenia.
1: Mamy telefon, Iza się do nas dodzwoniła. Witaj, słuchamy.
8: Bo ja nie słuchałam od początku i nie wiem, czy ta aplikacja jest osobno na telefony, czy to trzeba jakoś sparować z zegarkiem na rękę.
1: Ale o której aplikacji mówisz?
8: No o tej pierwszej, o tym... No nie wiem, bo to jest po angielsku, ja z angielskiego to jestem. Naprawdę. Nie pamiętam, jak się nazywa. Teraz co mówiliście o niej, o tym zegarku na iOS-a.
1: Tylko, że to nie jest aplikacja, to jest urządzenie. To jest zegarek. Fizyczne urządzenie dodatkowe, które masz gdzieś, powiedzmy, założone na ręku i z którego korzystasz. To nie jest aplikacja.
8: No, a wychodzi na to, że tu na telefonie wyskakują te komunikaty.
0: Tak, masz rację. Niestety bardzo często tak to się kończy, że wyskakują komunikaty na telefonie. I też na telefonie jest specjalna aplikacja, która pojawiła się wraz z którąś tam aktualizacją iOS-a 8. Nazywa się ona Apple Watch. W najnowszym iOS-ie będzie się nazywała zegarek. I przy pomocy tej aplikacji konfigurujemy właśnie ten fizyczny zegarek, który mamy na nadgarstku.
8: No trochę to zabawnie wygląda. To ja się nie spotkałam z taką aplikacją nigdy, żeby ktoś miał na ręku zegarek i po prostu.
1: No bo to jest nowość, bo to jest generalnie nowość, tak jak już tu mówiliśmy w audycji. Może niekoniecznie wynaleziona przez Apple, ale rzeczywiście jakaś tam innowacja, którą oni na dosyć szeroką skalę wdrożyli. Izo, czy jeszcze jakieś pytania?
8: No ja mam tylko jedno jeszcze pytanie. Czy nie ma jakiegoś polskiego języka do tego?
0: Czy niestety tylko po jeszcze nie ma. Nie, nie tylko po angielsku, jeszcze po hiszpańsku, mandaryńsku, rosyjsku nawet, ale polskiego niestety nie ma.
8: No to może jeszcze dorobią.
1: No miejmy nadzieję. Liczymy na to.
8: Moja koleżanka ma iPhone'a, ale nie wiem, czy ma tą aplikację, czy nie.
1: No, czy to

0: do takiego poziomu, gdzie ja już zrzuciłem sobie aplikacje te, z których nie korzystam. Pilot. Passbook. Nie korzystam. Ale jest, bo go nie można, nie da się wyrzucić.
1: Nie da się, tak.
0: Zegary świata. No to wiadomo, no jak na iPhone'ie można sobie przejrzeć w aplikacji zegar. Zegary świata, tutaj możemy sobie ustawić ileś tam, jakie chcemy z różnych zakątków świata. Kamera. To jest ciekawe, bo to jest aparat, będzie u nas w tłumaczeniu. Możemy za pomocą zegarka sterować spustem migawki aparatu.
1: No, bo Apple Watch nie jest wyposażony w żaden obiektyw.
0: Nie jest, mam nadzieję. W każdym razie ustawiamy sobie telefon na przykład na, nie wiem, murku, słupku, nie wiem, statywie, stole, gdzie bądź, i tak, że ktoś nam powie, czy my sobie złapiemy kogoś razem z voiceoverem, że słyszymy tam twarzy dwie, jedna i tak dalej. I przechodzimy, ustawiamy się za tymi osobami albo obok i możemy z poziomu zegarka uruchomić spust migawki. Z opóźnieniem tam powiedzmy 3-sekundowym.
1: A to tak jakby sobie ktoś też dobre narzędzie do ostatnio powszechnie popularnych tak zwanych selfie.
0: No dokładnie, to taka, wiesz, sprytniejsza forma samowyzwalacza. Kiedyś gdzieś to tam było, wiesz, na kabelku szło od aparatu, a teraz od aparatu możemy sobie to...
1: Bezprzewodowo
0: sobie kliknąć. Mamy oczywiście aplikację zdjęcia i możemy sobie przeglądać zdjęcia, te, które mamy na iPhone'ie. Możemy je przeglądać na zegarku. No i giełda, tak? Notowania giełdowe możemy sobie też przeglądać. Też kolejna aplikacja, której nie da się wywalić.
1: Śledzisz codziennie, jak rozumiem.
0: No dlatego jest ostatnia.
1: No tak. To...
0: Że tak śledzę sobie.
1: Tak, że najprzyjemniejsze informacje, czyli akcje Apple'a, jak bardzo poszły w górę. No. Okej. Okay. Sporo pokazaliśmy. Zastanawiam się, czy masz jeszcze siłę, chociaż na chwilę, żeby pokazać, jak tym całym urządzeniem zarządza się z telefonu. Przynajmniej jakoś tak pobieżnie, żeby pokazać aplikację.
0: No, możemy spróbować jeszcze pobieżnie pokazać, o co chodzi. Katalog, nawigacja. Zobaczmy, czy... uruchamiamy sobie aplikację właśnie Apple Watch w nowym iOS-ie, aplikacja zegarek. Nie wiem, czy to jest kwestia iOS-a 8, ale fokus skacze dziwnie w tej aplikacji. Makieta programów. To jest funkcja, która umożliwia nam przesuwanie ikon właśnie na tym ekranie z aplikacjami. Możemy je sobie tutaj poprzestawiać. I iPhone mówi nam, przesuwamy klasycznie, czyli tapiąc, bo tu jak wejdziemy w to, słychać w ogóle...
1: Słychać. Możesz go troszeczkę podgłośnić albo jakoś przybliżyć.
0: Dobra. I te aplikacje, które słyszeliście na zegarku, one są, tutaj oczywiście są po polsku, czyli tam było messages, tu mamy wiadomości, muzyka, aktywność, trening, pogoda, ustawienia, pilot, passbook, aparat, zdjęcia, giełda, zaznaczone, mój zegarek. I tu możemy je przenosić klasycznie, czyli podwójne tapnięcie. Przenoszę giełda. Z przytrzymaniem, tak?
1: I gdzieś sobie przesuwasz.
0: Mogę gdzieś tam sobie przesunąć, nie? Więc to jest jedna rzecz. Tryb samolot, czyli tu jest część tych ustawień, które są w zegarku. Apple Watch. Tutaj możemy sparować go, czy rozłączyć go i tu go parujemy, korzystając z tej funkcji. Ale to odsyłam znowu do instrukcji na mojaszuflada.pl. Tutaj tak samo możemy rozłączyć nasz zegarek z telefonem. Powiadomienia. Klasycznie ustawienia, jak w iOS-ie ustawiamy sobie, jakie aplikacje mają docierać na zegarek, w jakiej formie i tak dalej. Skróty. To są te glances. Tutaj sobie wybieramy, jak uruchomimy to, które aplikacje mają być widoczne.

0: Ustawienia.
1: Ustawienia pierwsze.
0: Odtwarzamy.
1: Odtwarzanie drugie.
0: Tętno.
1: Tętno.
0: Aktywność.
1: Aktywność.
0: Dostępne czynności. Polecamy.
1: I tam już mi nie czytamy jak ten mapy jako ostatnia z tych tych. I później mamy.
0: Przestaw mapę. Nie dodawaj.
1: Nie dodawaj.
0: Wstaw bateria.
1: I wszystkie.
2: I tu są te, rzeczy, które nie są dodane.
1: Tak jest. Także jest tego też sporo.
0: Aprowadź. Skróty. Nie przeszkadzać. Przycisk.
1: Nie przeszkadzać.
0: Przycisk.
1: Ogólnie.
0: Jasność i wielkość tekstu. To dzięki haptyka.
1: Było też przycisk. Na wszystko na
0: Kod.
1: Zegarku.
0: Przycisk. Zdrowie. Przycisk.
1: Zdrowie. I teraz mam wrażenie, że przeskoczyło nam mnóstwo aplikacji.
0: Prywatność. Zdrowie. Kod. Przycisk.
1: Sprawdźmy.
0: Zdrowie. Prywatność. Przycisk.
1: Prywatność nam pominęło na to.
0: Prywatność.
1: Czekaj.
0: Wierzchność. Gięda. Przycisk. Aktywność.
1: Gięda. Aktywność.
0: Zdrowie. Kod.
1: Nie, dobra, jest jeszcze OK.
0: Kalendarz, kontakty.
1: To są wszystko, wiesz, ustawienia aplikacji. Teraz przykładu, czekaj, nie znajdę jakąś aplikację, której tam nie było.
0: Wiadomość, zdjęcia, zegar, znajomi.
2: Znajomi chyba nie było.
1: Znajomi są pod przyciskiem Friends.
2: Aha, okej. Okay.
1: I tutaj jak właśnie spojrzysz, to masz, też masz...
0: Eksploruj. Karta. Zaznacz ustawienia wysyłania i odbierania oraz lista blokowanych kontaktów z iPhone'a dotyczy także funkcji nieznajomi, więc nie będziesz otrzymywać wiadomości Digital Touch od zablokowanych kontaktów. Blokowani. Przycisk. Możesz mieć szybki dostęp do 12 znajomych. Aby dodać kolejnego, musisz usunąć jednego z obecnych.
2: Okej, okay. No tak, 12 godzin, 12 znajomych.
0: Zdjęcia. Przycisk.
1: Ala mówi mi, że to są takie kolorowe kuleczki na cyferblacie. Że bardzo ładnie to wygląda, że graficznie jest bardzo dobrze dopracowane. Osobiście czekam na taką tarczę zegarka, gdzie jak tapnę w ten, to nie będzie ani odgłosu, tylko po prostu wywibruje mi godzinę.
2: No, to by było fajne.
1: To jakaś tam... Nazwą to sobie jakiś tam secret clock albo tam cholera wie jak. Wiem, że podobno Apple dłubie przy tym, bo blokuje różne aplikacje, które chciały wykorzystać tą funkcję.
2: No to miejmy nadzieję, że blokują to po coś, a nie tylko tak, jakiegoś tam swojego widzimisię.
1: Apple Store na przykład nie mam na tym i jak uruchomimy sobie tutaj, no żeby tutaj nam się wyświetlają wszystkie zainstalowane aplikacje, aha, które mogą działać na Apple Watch.
0: Apple Store. I pokazuj program na aplikacji wyłączone.
2: O właśnie, jest opcja.
1: I to jak sobie zaznaczę, to ona mi się doda jako ostatnia, czy najpierw mi wypełni wolne pola, bo ja sobie kilka zostawiłem na górze, więc trafi mi gdzieś tam na górę i potem jak już będą wszystkie wolne wypełnione, będą pojawiały się na końcu. Nie wiem jeszcze, bo nie miałem tyle aplikacji, żeby mieć, nie wiem, kilka ekranów. Czegoś takiego jeszcze nie miałem.
2: Wszystko przed tobą.
1: No wiesz, czekam jak się będą aplikacje pojawiały. Nie będę jakoś pewnie szukał specjalnie. BBC News. Ta aplikacja mi się najbardziej sprawdzała, tak, bo komunikaty były, newsy były po angielsku.
2: Po angielsku, dokładnie, więc.
1: Najlepiej się z niej korzystało. News, no w Polsce działa jak działa. Bo to głównie Ameryka. TripAdvisor to też nie mam tutaj. Tuning Radio działa, tak jak mówiłem, działa, ale przyciski są niezaetykietowane. I chyba właśnie z uwagi na kwestię wyszukiwania też nie mam pewności, czy nie można odtwarzać tylko i wyłącznie stacji dodanych do ulubionych. Ja tam szczególnie często nie używam Tuning Radio, ale tak mi się wydaje, bo tak kojarzę, że kilka miałem stacji dodanych i tylko tych mogłem posłuchać. Twitter działa fajnie, powiadomienia wyskakują od razu.
2: No. Żeby jeszcze czytał po polsku.
1: Tak jest. Można sobie oglądać filmiki.
2: Tak, jeżeli komuś wystarczy, no tak w jest, przypadku tak osób jest. Niewidomych, to myślę, że to nie będzie problem, ale w przypadku osób no, słabowidzących...
1: Tak, jakość to... dźwięku nie rzuci na klamę.
2: No tak, tak bo głośniczek jest jaki jest.
0: To no. Więcej informacji o tym zaznaczone. Mój zegarek.
1: No i praktycznie tyle.
2: Swoją drogą, tak a propos, jaki zasięg ma mniej więcej zegarek w odległości od iPhone'a?
1: Ja ci powiem tak, ja mam mieszkanie w tym momencie... Jestem w jednym pokoju i dokładnie po przekątnej, jak jestem w sypialni, no to mam 10 metrów, no będzie. Aha. I ten zasięg no, mam.
2: Masz. Aha. To...
1: Po prostu ja, wydaje mi się, że chodząc po mieszkaniu, to jakby tu, gdzie jestem, to nie jest środek tego mieszkania, ale tak niewiele się urwie i najczęściej mój telefon tutaj leży. Ja go w ogóle nie noszę, nie bawię się nim, on po prostu tu leży. I jak chodzę z zegarkiem po domu, no to praktycznie cały czas jestem w zasięgu. Czasami się widzę, że jest informacja na ekranie rozłączony. A wtedy coś tam, wiesz, zablokuje się ekran, coś tam porobię chwilę, patrzę na zegarek i z powrotem jest połączone. Dane są zaktualizowane, pogodowe, więc działa.
2: Rozumiem. Pokazaliśmy sporo, a teraz myślę, że pora już przejść do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, bo za chwilę znowu ci Apple Watch powie, że masz się poruszać w ramach takiego powiedzenia, że do trzech razy sztuka.
1: To jest fajne, kurczę, bo ja sam korzystałem z aplikacji właśnie w systemie Pomodoro. Aha. To było nieporęczne, bo gdzieś tam odzywało mi się, telefon był 3 metry ode mnie i nie chciało mi się gdzieś tam wstawać, resetować tego.
2: No ale to właśnie, wiesz, to po to było, że trzeba się było ruszyć do tego telefonu.
1: No nie, właśnie, no wiesz, było po to, żeby tam przypominało, a nie żeby tam, wiesz, goniło, bo jak nie mogę się ruszyć, to się nie ruszam, nie? A jak nie zresetowałem, no to potem nie liczył mi na nowo.
2: Czas. Rozumiem.
1: To jest w miarę fajnie.
2: Więc Piotrze, dla kogo tak naprawdę ten Apple Watch jest? Czy w ogóle warto?
1: Więc powiem tak, na pewno warto w dwóch przypadkach. Pierwszy to taki, że jesteśmy osobami aktywnymi, czy chcemy być osobami aktywnymi fizycznie i potrzebujemy pulsometru, bo osoby aktywne fizycznie doskonale wiedzą, że pulsometr to jest podstawa przy jakichkolwiek treningach, przy ocenie wydolności, i przynajmniej z tego, co ja wiem, nie ma dostępnego pulsometru dla osób niewidomych. To jest więc rozwiązanie dla wszystkich, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, zarówno w mieszkaniu, jak i na zewnątrz. Dla osób, które uprawiają spacery, one mogą się dowiedzieć, ile kalorii spalają, mogą się dowiedzieć, jak kondycyjnie ich serce wytrzymuje tego typu obciążenia. Czasami to jest miłe, tak? Na przykład ja się dowiedziałem, że tam w obciążeniach bardzo dużych nie przekracza tętno 120, co wiesz, chciałbym, żeby tak było jak najdłużej, nie?
2: No dokładnie.
1: Ale jest to, uważam, naprawdę genialna sprawa, dlatego też Apple Watch Sport dla osób, jak sama nazwa wskazuje, aktywnych sportowo, myślę, to jest doskonałe rozwiązanie. Cała reszta dodatków będzie przez nich pewnie traktowana jako dodatki, przynajmniej dopóki nie pojawi się polska synteza mowy. To jest raz. Druga grupa odbiorców to osoby, które mają ekosystem Apple. Ktoś, kto ma telewizor,
2: Apple TV.
1: Mówię telewizor, a właśnie nie, myślę o iMacu. Jak stoi sobie, widzę go taki wielkie, te 27-calowe komputery. Wiesz, że on se steruje odtwarzaniem muzyki, że ktoś rzuca sobie muzykę właśnie na jakieś głośniki fajne z opcją AirPlay. że ma stację dokującą z głośnikami, słucha sobie radia, nie ruszając się od stołu, przy którym na przykład pracuje, może sobie regulować nie tylko co ma grać, ale jak głośno ma grać. To jest sterowanie właśnie, jak wspomniałeś, Apple TV, które działa bardzo fajnie. Oczywiście to też jest w telefonie, tak? Też mamy aplikację remote, ale zegarek mamy na ręku. Nie szukamy telefonu. Po prostu w momencie, gdy jest potrzebny, dotykamy i działa. To jest jak gdyby druga grupa osób. Im na pewno zegarek się przyda, sprawi im kupę frajdy. Powiedziałbym, tu mówię już tak trochę teraz do osób, które korzystają z, wiesz, dla których języki obce nie są do końca obce i które mają znajomych, którzy posługują się innymi językami, śledzą tweety w innych językach, maile odbierają w innych językach. Dla nich Apple Watch to jest świetna sprawa. Wszelkiego rodzaju powiadomienia wyskakujące. Dla nas też. Ja nieco ponad 2 tygodnie korzystam z tego i kilka sytuacji miałem takich, gdzie Apple Watch mi się przydał. Tu nie wiem, o tym fryzjerze wspomniałem. Wspomniałem o sytuacji, gdzie tam szybko mogłem sprawdzić własną lokalizację. Inna sytuacja jeszcze, na przykład stoję przy bankomacie, wypłacamy jakieś tam pieniążki, czy próbujemy wypłacić i bankomat coś tam zazgrzytał, pozgrzytał, pochrupał i cisza. I nic się nie dzieje. I dostaję wiadomość, SMS-a, że tam niewystarczające środki, bo mamy taki bank, gdzie jak się wybiera kwotę, wiesz, równą, no to wiadomo, czasami jak wypłacasz, nie wiem, powiedzmy z końcówką 30, aha, a on nie ma, nie wiem, 10 złotówek, tak? Czy nie jest w stanie tego złożyć tak, żeby z tych dostępnych...
2: Żeby wypłacić tę kwotę, jakiej zażądałeś.
1: Tak, no to ci piszę, że tam nie ma środków i wiesz, ja już się tu denerwuję, co się dzieje z moją kartą, ale wystarczy, wiesz, pyk w zegarek, żeby dowiedzieć się, że co bankomat ma na myśli. I oczywiście też mógłbym gdzieś tam sięgnąć do torby, wyszukać telefon i tak dalej, ale to jest, wiesz, to wszystko są w takich stresujących sytuacjach.
2: To trwa.
1: Sekundy, które naprawdę o wiele przyjemniej jest skorzystać z takiego szybkiego dostępu do informacji. I takich momentów było więcej i mnie Apple Watch przekonał do siebie. Ja na początku, tak jak mówiłem, nie chciałem kupować Apple Watcha. Dostałem go w prezencie od mojej żony. Podchodziłem do niego bardzo ostrożnie. Nie wiedziałem, czy będę chciał z niego korzystać. A teraz łapię się na tym, że nie chcę go ściągnąć. I to nie dlatego, że go używam cały czas, tylko że od czasu do niego sięgam.
2: Jest przydatny.
1: Bo jak przychodzą jakieś powiadomienia, tak, jak dzwoni ktoś, te wszystkie informacje do mnie docierają, nie mam problemu z ich zrozumieniem. Tak jak mówiłeś, problem jest, czy ja stwierdzam, że problem największy mam z mailami i nietypowymi wiadomościami. Wszystkie takie standardowe wiadomości na obecnym etapie są zrozumiałe. Oczywiście o niebo lepiej będzie się korzystało w sytuacji, gdy to będzie po polsku, ale teraz...
2: Też bardzo się sobie... da.
1: Tak. Jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mówię, że zegarek Apple Watch Sport, fajny dla sportowców i tak dalej, czy osób aktywnych, że ten plastikowy pasek też jest ok. Wiadomo, że czegoś takiego, znaczy pewnie kupa ludzi zakłada, tak, ale ja bym, nie, powiedzmy, do garnituru nie założył, tak, bo to zupełnie inny design i nie pasuje coś takiego, ale do czego zmierzam? Ja tą szybką zegarka już 1000 razy stuknąłem gdzieś. to jest jakieś tam niby tam, wiesz, hartowane, jakieś wzmacniane szkło, ale jeśli, bo już wiem, tak, jeśli nie drugą, to trzecią wersję tego zegarka też sobie kupię. I wtedy kupię sobie z tym twardszym szkłem.
2: Czyli co, zarysowuje się to już gdzieś jakoś?
1: Nie wiem, czy się zarysowuje, tak? Ale jestem absolutnie pewny, że jeśli jeszcze nie jest zarysowane, to na pewno będzie. Bo tak jak ci mówię, już 1000 razy gdzieś tym stuknąłem, a też osoby, które na przykład, ja tak odwołuję się do tego Tissota, bo to dużo ludzi oglądało te Tissoty, więc, czy ma te Tissoty, więc wie, jak one wyglądają. Tam na przykład dookoła tarczy są wypukłe takie metalowe...
2: Takie kropki.
1: Kropki, tak, tam, które pozycjonują te godziny. I one też zapewniają to, że tym zegarkiem, jak się gdzieś stuknie, to bardzo często przejedzie się tymi metalowymi wypustkami, nie dotknie się tym szkłem. Tutaj tego nie ma. Dlatego jeśli wydajemy te pieniądze, to myślę, że warto się zastanowić nad tym, czy tam nie dać parę tam póki co tam funtów, euro czy dolarów więcej, żeby sprawić sobie taki wytrzymalszy egzemplarz.
2: No właśnie, Piotrze, a propos wydajemy. Jaka jest cena mniej więcej? Ile trzeba przeznaczyć?
1: Ceny zawsze są, powiedzmy, ograniczymy się do modeli sport, żeby tam nie rozdrabniać, no
2: tak,
1: się.
2: Bo tam są jakieś takie już wersje super ekstra, ale to myślę, że...
1: Więc przede wszystkim są dwa rozmiary. Jeden nazywany damskim, bo mniejszy, drugi troszkę większy, jest troszkę droższy. I po kolei może zacznijmy od naszych zachodnich sąsiadów. Jeśli pamięć mnie nie myli, 399 euro, większy zegarek, 350 mniejszy. W funtach zdaje się 340 funtów kosztuje większy, mniejszy 310 albo 315, nie pamiętam też. Większe pamiętam, był 340 i w dolarach zdaje się to tam było coś chyba 400 i 450 dolarów. Ale tam bez jednego dolara, nie? Ale na złotówki, w zależności, że to potem wiadomo, kurs, wszystko od kursu waluty zależy, więc w zależności można trafić, w zależności od kursu, czasami od 1700 do 2000 z groszem.
2: No i powiedzmy sobie jeszcze, że produkt w Polsce oficjalnie nie jest jeszcze dostępny.
1: Nie jest dostępny. Tak naprawdę to najbardziej opłaca się sprowadzać ze Stanów, czyli jeśli znacie kogoś, chcielibyście sobie kupić i macie kogoś w Stanach, to mógłby wam przywieźć takie rozwiązanie, no to w ten sposób jest chyba najtaniej. Właśnie powiadomienie ze Skype'a, że ktoś dzwoni.
2: Ale to akurat nie do nas, bo my się będziemy już żegnać. Przypomnę, że dziś rozmawialiśmy na temat urządzenia Apple Watch, jego dostępności, możliwości, no i też pod koniec tego, czy w ogóle warto. A urządzenie dla was, drodzy słuchacze, testował i prezentował Piotr Witek. Dziękuję ci, Piotrze, bardzo.
1: Ja również dziękuję. Gdyby państwo mieli jakiekolwiek pytania, to w miarę możliwości mogę na nie odpowiadać. Proszę, umieszczajcie je w komentarzach pod audycją. Wtedy, tak jak mówię, w miarę możliwości, wolnego czasu i wiedzy, jeśli taką będę miał, postaram się udzielać odpowiedzi.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Spotykamy się oczywiście w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: A po raz 113 zaczynamy we wtorek 21 grudnia 2021 roku. Zaczynamy oczywiście Tyflo Przegląd. Witamy was bardzo serdecznie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dzień dobry, dzień dobry.
4: A w sumie dobry wieczór, bo to najkrótszy dzień w roku.
2: No właśnie, najkrótszy dzień w roku, więc słońce już się zdążyło schować. Tak jest, świątecznie, przedświątecznie w świątecznych już nastrojach. Witamy was bardzo serdecznie i mamy dla was oczywiście szereg informacji związanych z technologią i z tym wszystkim, co dotyczy osób niewidomych w tej technologii. A jakie to są informacje, o nich już teraz pokrótce opowie Robert.
4: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Dostępność Google. Bardzo niedobre wieści. Opowiemy o doświadczeniach ze wspinaczką na ściankach z automatycznym zabezpieczeniem. Opowiemy też o Beta Voice Dream na systemie macOS. Jakie zmiany wnosi grudniowa aktualizacja screenreadera JAWS? Powiemy też o obozie sportowym w zakresie narciarstwa biegowego w Kościelisku. Voice Dream Scanner rozpoznaje tekst wielokolumnowy. Nie znaczy nie, jak kobiety mogą się chronić przed przemocą. Aplikacja Oko. Ciąg dalszy wiadomości. Płatne testy nowej technologii wspomagającej korzystanie z transportu publicznego w Warszawie. Współpraca WeWalk i Moovit. Będą też małe newsy. Dowiemy się więcej o pszczołach i bartnictwie. Kanal Plus rozpoczyna testy dostępności we Francji. Możemy skorzystać również i my. Polska droga do wolności. Atlas dla niewidomych i słabowidzących. Projekt AdMe dla osób od 18 do 30 lat w ramach środków z programu Erasmus+. Pozytywne zmiany w Impost dzięki UOKiK. Spis alternatywnych frontendów do różnych usług. Opakowania zwrotne w Impost. Europejskie alternatywy dla popularnych rozwiązań cyfrowych. Podpisywanie dokumentów dowodem w Microsoft Teams. Aktualizacja dodatku Unigram Plus.
2: I coś czuję, że jeszcze nie tylko te informacje będą. Tak przywitając się z wami i przedstawiając nas, chyba o Tomku zapomniałem, ale Tomek tak gdzieś cichutko siedzi, ale odezwie się na pewno. Tomasz Bilecki również jest z nami. Pauliny nie ma, ale Paulina przygotowała kilka informacji, także na pewno od Pauliny te informacje wam przekażemy. To jeżeli chodzi o drogi kontaktu, to Facebook, rzecz jasna, jesteśmy, transmitujemy. Można do nas także dzwonić na Zoom i można także do nas pisać kontakt.tyflopodcast.net. Na tej stronie znajdziecie też link do naszej podstrony zoomowej, z której to możecie się do nas podłączyć i możecie do nas zadzwonić albo z aplikacji, albo z przeglądarki, albo z telefonu. No i to tyle tytułem wstępu. Teraz można już przejść do rzeczy. A pierwsza informacja, którą przygotował Mikołaj, to nie jest informacja pozytywna, bo coś niedobrego dzieje się z dostępnością Google. A co takiego, Mikołaju?
5: Tak, dochodzą do mnie wieści, jakoby były problemy, przynajmniej w niektórych miejscach, przynajmniej w niektórych krajach, przynajmniej u niektórych osób, z dostępnością strony mobilnej Google'a. Konkretnie strony wyników wyszukiwania. Pojawiły się jakieś błędy dostępności. Błędy polegają na tym, że nagłówki, tytuły tych wyników zamiast tytułu strony, tak jak to pamiętamy z Google'a, zamieniają nam się w linki, w adresy URL do tychże stron, co czyni tego Google'a praktycznie nieużywalnym. Dochodzą te informacje z kilku stron, od kilku osób z różnych części świata, jednakże niby nie od wszystkich, więc wygląda na to, że to jest znowu jakiś tak zwany test AB, czyli ileś osób to ma, ileś osób tego nie ma i tak naprawdę to może trochę zależeć od szczęścia, trochę zależeć faktycznie od kraju, czy my to mamy, czy nas ten problem będzie dotyczył, czy nie. Od jednej osoby gdzieś słyszałem, jakoby nawet miało to dotyczyć w pewnych poszczególnych przypadkach Windowsa i zwykłej strony desktopowej. Więc coś się dzieje, coś dziwnego się na pewno dzieje. I jakby warto mieć świadomość tego, że taki problem jest, że ten problem jest znany, że Google o problemy wie i jakby no za czas jakiś najprawdopodobniej zostanie on rozwiązany, a na chwilę obecną, jeżeli kogokolwiek taki problem spotka i no zdarzy mu się faktycznie tak raczej na mobilnej wersji strony Google'a, że tych wyników wyszukiwania zwyczajnie w świecie nie będzie za bardzo widać, no to na razie niestety rozwiązanie jest jedno. Przechodzimy do paska adresu naszej przeglądarki, wpisujemy w nim duckduckgo.com, czyli przechodzimy do po prostu alternatywnej wyszukiwarki i wykonujemy nasze wyszukiwanie nie za pomocą Google'a, a za pomocą innej, alternatywnej jakiejś wyszukiwarki firmy trzeciej, która oczywiście nie ma tego problemu, która oczywiście dostępna jest tak, jak być powinna. No więc na razie jeżeli kogoś taki problem spotka, to w taki sposób można go obejść, po prostu skorzystać z innego rozwiązania na czas, jak Google będzie ten problem poprawiało.
2: Pozostaje mieć nadzieję, że nastąpi to szybciej niż później, no bo w końcu oczywiście często się mówi o tym, żeby używać alternatywnych wyszukiwarek, ale przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, chociaż wziąwszy pod uwagę to, ile Google o nas wie, to może i warto by było te przyzwyczajenia jakoś zmieniać. A teraz kolejna informacja, a właściwie wrażenia związane z wspinaczek na ścianki z automatycznym zabezpieczeniem. Pawle, ty o tym chyba kiedyś wspominałeś, ale to nie wiem, czy w naszych prywatnych gdzieś tam rozmowach, czy tu już na antenie Tyfloradia, że ty wspinać to się lubisz i już trochę się wspinałeś w swoim życiu.
6: Tak, to znaczy osoby, które mnie mają w znajomych na Facebooku, mogą kojarzyć, że gdzieś tam udostępniałem jakieś zdjęcia, nawet z opisem alternatywnym, bo przekonałem jedną osobę do tego, by takie opisy wstawiała. Jest to osoba, która no, zawodowo zajmuje się fotografią właśnie ze wspinaczek i dla wielu popularnych serwisów typu wspinanie.pl takie treści tworzy, że no jeszcze jakiś czas krótki przed pandemią zacząłem się wspinać. Akurat mam taką grupę znajomych, z którymi sobie regularnie jeździliśmy na ścianki, jak to się dało i jak jeszcze byłem wtedy w Polsce. No i spodobało mi się hobby, więc jakoś to kontynuowałem. No i, że tak powiem, przewijamy czas do tydzień temu, kiedy to nie było mnie na tym przeglądzie, ale byłem właśnie na ściankach wspinaczkowych z moją koleżanką z pracy i zupełnie spontanicznie została mi złożona propozycja, czy nie chciałbym spróbować się wspinać na takiej ściance, gdzie nikt nie musi mnie, właśnie dla osób, które nie mają specjalnie doświadczenia z takim sportem. Z reguły taka wspinaczka wygląda w ten sposób, że osoba wspinająca się przywiązuje sobie linę do tak zwanej uprzęży, czyli takie, chciałoby się powiedzieć, majteczki, spodenki, które ubieramy na nasze spodnie, taki zestaw pasków połączonych ze sobą dość mocno i w pętelki w tejże uprzęży obecne, no, wiązuje się linę albo wpina się klamry. Te liny, w zależności od ścianek, albo już zwisają i są tam przez jakby zarząd takiego obiektu przerzucone na danej trasie, albo osoba bardziej doświadczona wspina się bez zabezpieczenia i te liny montuje co jakiś czas w klamrach, które są tam na ścianie. No i wtedy, kiedy my już się wepniemy, osoba asekurująca nas, i to nie ma znaczenia, czy widzimy, czy nie, stoi tam na dole i w miarę jak my się wspinamy w górę, wybiera nam tą linę, żebyśmy mieli trochę większą swobodę ruchu i mogli sobie iść w górę. Taka osoba może nam też tą linę zaciągnąć, więc my wtedy jesteśmy uziemieni, co ma zaletę taką, że na przykład jeżeli się zmęczymy albo jakiś fragment bardzo nam da w kość, przestraszymy się, co się też zdarza, zwłaszcza jak ktoś tego doświadczenia ma troszkę mniej, możemy po prostu usiąść sobie w powietrzu, trochę pomajtać nogami i odpocząć. To jest bardzo przydatne też na górze, jak już jesteśmy u szczytu, nie chcemy od razu zaraz zjeżdżać w dół, tylko chcemy chwilkę odpocząć i się porozkoszować tym sukcesem, jakim było dojście na górę. Też jest to możliwe. No a potem prosimy taką osobę, żeby nas puściła gdzieś tam, no i wtedy zaczynamy tą linę również przyciągać w dół i my wtedy zaczynamy oczywiście w tempie ustalanym przez tę osobę spadać. Alternatywą do takich tras są trasy z automatycznym zabezpieczeniem, które polegają na tym, że my się samodzielnie wpinamy znowu w uprząż i idziemy w górę, ale tym razem działa to trochę jak pasy bezpieczeństwa w samochodzie, czyli w miarę jak my tam ciągniemy tą linę do góry, ona jest tam przez ten automat nam wybierana, czyli my sobie ją po prostu wyszarpujemy po kawałeczku w miarę jak idziemy w górę, aż dojdziemy do szczytu. Gdy jesteśmy już u szczytu, puszczamy się wszystkich uchwytów, jakie mamy, oraz oczywiście uwalniamy stopy, zdejmujemy z stopni i trzymając się liny, ten automat zaczyna się po prostu zwijać, lina zaczyna zawijać nam w dół i my lecimy sobie w kierunku podłogi. Nie jest to zawrotne tempo, więc tu to nie chodzi o to, żeby tam jakoś się zabić czy coś sobie zrobić. Natomiast no, spadamy powoli w dół w jakimś takim tempie, którego już sami nie ustalamy i jesteśmy bezpiecznie znowu na dole. Wada tego rozwiązania jest taka, że właśnie nie ma tej opcji zablokowania, czyli nie możemy się na przykład porozglądać, puścić się na przykład chwytów i zawiesić na tej linie. Zaleta jest taka, że tak w zasadzie osoba niewidoma, jeżeli wie już, gdzie taka trasa jest, wie, gdzie wiszą liny i ma na tyle do samej siebie i do systemu zaufania, jest w stanie taką trasę przejść, no przynajmniej teoretycznie. I takie pierwsze dwie próby zrobiłem właśnie ostatnio na ściance, jeszcze przy asyście koleżanki widzącej, chociaż ona była już skłonna pójść sobie zrobić swoją trasę, przejść samodzielnie. I jest to niesamowite, bo tak naprawdę przy odpowiednim jakimś tam przeszkoleniu i rozeznaniu terenu, no nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy sobie poszli na taką ściankę samodzielnie, przynajmniej technicznie, i taką trasę pokonali sami. Te trasy są różne. Ja robiłem trasę z dwoma przewieszeniami, bo takie najprostsze trasy to jest po prostu pionowa ściana, po której my idziemy, łapiemy się kolejnego chwytu i coraz wyżej. Natomiast są też trasy z tak zwanymi przewieszeniami, czyli trasy, gdzie jest taka półka, taki występ, który wysuwa się delikatnie albo do przodu, albo do tyłu, więc my musimy się troszeczkę jakby wygiąć albo naciągnąć i poszukać tych chwytów nie w linii prostej, tylko troszkę pod kątem. I wtedy wychodzimy na trochę wyższy, wysunięty bardziej w przód poziom jakby. Kwestia z tym zjeżdżaniem w dół jest też taka, że no nie wyhamujemy jakoś elegancko na tym materacu, tak jak gdyby nas spuszczała w dół osoba asystująca, a po prostu wylądujemy orłem na materacu. To nie jest duża prędkość, to nie jest tak, że uderzymy jak worek kartofli, ale też nie jesteśmy w stanie pięknym telemarkiem, prawda, wylądować i jeszcze na nóżki stanąć. Po prostu będziemy
2: no i też nie wiemy, kiedy ten materac się do nas zbliża tak naprawdę. To
5: czy
2: po prostu
5: osoby widzące są w stanie, wiedząc o tym?
6: No widzisz, ty widzisz, jak lecisz, więc no to masz tą zaletę. Natomiast ja to przeżyłem i szczerze powiedziawszy, chyba bardziej z odległości głosów, jakie słyszałem dookoła i dźwięków ludzi z dołu, jakby głosy ludzi, ogólna wrzawa, to no mogłem się zorientować, że to raczej już jest bliżej niż dalej. Więc to tam jakaś orientacja jest i to nie jest takie uczucie, że byłem jakoś tym przerażony, tak? Na zasadzie, o Boże, co się teraz... Pierwszy raz wiadomo, no bo jest to nowe, nawet osoby widzące nie ufają tym systemom tak do końca na początku. Natomiast już jak się to zrobi drugi raz i to w sumie tak bliżej końca, to już wiadomo, z jaką prędkością się spada i to nie jest taki lot, jak powiedzmy, nie wiem, roller coaster czy coś takiego. Nie mówimy o takich prędkościach. Jest to w miarę spokojne i, że tak powiem, nie ma się co bać o swoje życie. No i po prostu delikatnie, bo to nie jest, mówię, jakieś uderzenie takie nagłe. Po prostu spadamy na tą, na ziemię i jest wszystko okej. I potem możemy po prostu wstać. Nie wiem, jak to wygląda w kwestiach jakichś regulacji i tak dalej. Na pewno wiem, że jak się na ścianki wchodzi w ogóle z kimkolwiek, i to też nieważne, czy się widzi, czy nie, no to się podpisuje jakieś tam zgody, że jakby właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za to, że ty coś zrobisz, no bo oni jakby przetestowali te obiekty na różne ewentualności, czy są chwyty dobrze pomontowane, tam są też duże kary i ogromne jakby też procedury bezpieczeństwa przy budowie takich obiektów. No i domyślam się, że to tutaj oni są pozabezpieczani. No nikt nie robił jakiegoś problemu z tym, żebym tam wszedł. Fakt, że mi zawsze ktoś towarzyszył. Nawet miałem podpisywać tam te jakieś zgody i nawet na jakimś tablecie, ale nawet tak jak podpisywałem, a no wiadomo, to nie jest jakiś, powiedzmy, no jest to tablet, tak, do podpisu i ten mój podpis nie jest jakiś, powiedzmy, taki, że system by stwierdził, o, to jest litera taka, to jest litera śmaka, no to udało się, przepuścili to, wszedłem, nie było z niczym absolutnie problemu. Miałem już też sytuację, gdzie przez to, że byłem z koleżanką, a nie z kolegą, musiałem się sam przedostać przez szatnię, jakby gdzie się musiałem przebrać. I również też nie było żadnego problemu, żeby ktoś mi tam pomógł i mnie poinstruował. Nawet mi powiadano numer szafki, w której zamknąłem swoje rzeczy, żeby potem pamiętać. Zresztą z drugiej strony jest taki system, gdzie jak się kartę przyłoży chipową, którą, nawet nie chipową, tylko zbliżeniową, którą dostajemy od pani w okienku przy rejestracji, wyświetla się numer tej szafki, którą sobie wybraliśmy wcześniej, bo my tą kartą zamykamy tę szafkę. Więc nawet ta osoba widząca, która gdzieś tam z nami jest, albo która tam przypadkowo gdzieś się znajdzie, może nam to odczytać. No i ogólnie taki klimat w ogóle na ściankach, z tego co ja zauważyłem, jest bardzo taki pozytywny, że ludzie sobie pomagają. Nawet jak ktoś właśnie zauważył, że ja sobie sam pokonałem tą trasę automatyczną, to podszedł, pogratulował mi, zapytał jakie w ogóle wrażenia, więc to jest taka społeczność, która jest bardzo pozytywnie, mam wrażenie, nastawiona. I to jest też odczucie, jakie miałem czy w Polsce, czy w Czechach, bo z moją polską grupą wspinamy się najczęściej w Czechach. Już teraz chyba nie będzie to konieczne, bo w Bytomiu w ogóle powstał nowy obiekt, który jest no, na dość wysokim standardzie z tego, co słyszę. Jeszcze sam nie byłem, ale planuję być. No zanim powstał Bytom, no to Ostrawa to był taki obiekt deluxe, gdzie tych tras było najwięcej, najwyższe i w ogóle, a że mieszkamy dość blisko, to nie był to problem. No i takie mam właśnie doświadczenia. Tak jak mówię, no nie wiem, bo to było w Austrii, jeżeli chodzi o automaty. Zobaczę, bo pewnie wrócę do hobby jakoś teraz, postaram się, jak już jestem w Polsce i będę może miał porównanie. Natomiast no nie wiem, jak to wygląda, czy ktoś jakiś za lub przeciw prawne takich kwestii zna. Natomiast do tej pory, jak byłem z asystą, ale chciałem przejść się po takiej trasie właśnie tam w Austrii, no to no, nikt nie zgłaszał żadnych przeciwwskazań. Koleżanka się zgodziła, że mogę tak przetestować i ona się nie boi, jako osoba, która gdzieś tam mi pomaga i podpowiada. Więc spróbowaliśmy i wyszło, więc jest to jakiś pomysł na jakiś tam kolejny, powiedzmy, kolejną aktywność sportową. Nie mam pojęcia, jak to wygląda potem kwestia jakichś zawodów i tak dalej. To jest w ogóle osobna para kaloszy, bo są zespoły para wspinaczek i wspinaczy, więc to jest gdzieś tam osobna kategoria. Są te czasówki, czyli robienie tych tras na prędkość, na to, żeby jak najszybciej się dostać na górę. I są w ogóle różne konkurencje, natomiast ja robię to zupełnie dla przyjemności i bardzo mi to przyjemność sprawia, zwłaszcza jak się ma fajny zespół.
7: Zawodami może być problem, dlatego że kiedyś byłem, tylko że to było dawno, kilkanaście lat temu na ściance i tam część chwytów miała różne kolory i te kolory oznaczały na przykład, że ten chwyt jakby... Jeżeli chcesz iść jakby trudniejszą trasą, to tego chwytu nie wolno ci użyć. Tak. Podejrzewam, że na zawodach, no to może...
6: To ma duże znaczenie, tak. Bo to trzeba
5: wiedzieć, że nie widzą.
7: Tylko na chwytach
5: biorą udział.
7: Albo takich, albo tam jeszcze jakichś.
5: Wiem, że niewidomi biorą udział i wiem jakby... Może znać, osobiście nie znam, ale słyszałem o kimś na pewno, kto ten udział brał. Jak... Tego nie wiem.
2: Wiecie, być może te chwyty, jeżeli to są zawody, w których biorą udział osoby niewidome, są w jakikolwiek sposób oznaczone, żeby tam odpowiednio wchodzić, albo może po prostu najpierw ileś razy się tę trasę przechodzi, żeby sobie ją sprawdzić. No, to jest, różne to jest sposoby jest mogą
7: poza
2: być.
7: Poza tym niektóre chwyty to są takie, to są wkręcane na śruby, bo na przykład jeżeli to jest obiekt typowo sztuczny, w Warszawie jest kilka ścianek takich sztucznych, to tam część z tych chwytów to są po prostu takie coś, co można wykręcić, to jest na śrubę wkręcane. Więc możliwe, że to można w ogóle wykręcić na przykład i wtedy nie ma. Nie wszystko, bo część to jest rzeczywiście taka rzeźba tego całego, tego czegoś, z czego to jest zrobione. No i wiadomo, wtedy się nie da zrobić nic, ale mam wrażenie, że nie wszystko. I właśnie część jest takich chwytów...
6: Kto mi o tym... mówił, natomiast słyszałem też o takim wariancie, że po prostu ma się kontakt z asystentem na dole, który tak. podpowiada. I to się robi wtedy na prędkość. Wiadomo, że jakoś tam mamy ten... no nie jesteśmy na jakby równym polu z widzącymi, no bo ten czas, żeby ktoś nam podpowiedział, aczkolwiek to jest kwestia pewnie wypracowania też jakichś na tyle szybkich komend, ale tak wyglądały moje początki, że ja miałem słuchawkę Bluetooth w ogóle z przewodzeniem kostnym, moje aftershocki. Dzwoniłem do mojego znajomego, który na dole mnie asystował i wybierał mi linę i on mi przez te słuchawki podpowiadał i ja latałem po prostu po tej trasie ze słuchawkami z przewodzeniem kostnym. Jest to jakiś patent też. Oczywiście osoba na dole też fajnie by było, jakby jakieś słuchawki miała, bo no, musi mieć ręce wolne do wybierania liny. A akurat mój znajomy sam trenował w słuchawkach, bo muzyka mu gdzieś tam pomaga, więc nie był to problem, on i tak miał swoje. Więc po prostu stał tam na dole i mi podrzucał wskazówki z dołu. Pomijając to, że w ogóle te wspinacze to są ludzie, którzy się trzymają często w jakichś grupach. Są ludzie, którzy chodzą to robić jakby samodzielnie, ale bardzo często jest to sport taki, że się idzie z grupą znajomych, że się coś tam. No ja na przykład w Austrii przez przypadek trafiłem w ogóle na znajomego, który twierdzi, że no on to w sumie się wspina i ma stałą grupę w ogóle na WhatsAppie ludzi, którzy się wspinają. I on mnie wrzucił do tej grupy i tam było w ogóle 30 jakichś zupełnie obcych osób. I czasem ktoś pisze, kto ma ochotę się dzisiaj powspinać. No i spontanicznie 2-3 osoby odpisują ja. No i się spotykamy i wspinamy. Więc bardzo, bardzo fajny sport, który myślę integruje też w jakimś stopniu.
2: Z ciekawości, Pawle, jakie to są, o jakich wysokościach my mówimy? Jak wysokie są te ścianki?
6: Takie rekordowe, o jakich ja słyszałem na tych komercyjnych większych obiektach, to jest 20 metrów. Wysokość jakichś 6 pięter.
2: No to już jest
6: chyba
2: po
6: nawet,
2: czym pochodzić.
6: Chyba nawet ja się wspinałem na czymś takim, o ile dobrze pamiętam. No było już trochę wrażenie, że to jest wysokość, natomiast da się. Byłem u góry, zszedłem na dół. Natomiast są też różne trasy, jeżeli chodzi o trudność, one są w różnych skalach i to co kraj, to obyczaj. U nas to jest chyba jak oceny w szkole, czyli trochę tylko tam bardziej pod chyba, nie wiem czy jest wyżej niż 6, ale są z plusami i z minusami, jakieś 4 plus, 5. I to tam, to nie jest tak, że musisz zaczynać od jedynki czy od jakiejś tam dwójki, bo to są takie trasy dla dzieci powiedzmy, żeby tam się ostukać, ale jak jesteś osobą dorosłą, to nawet można od tych 3 minus 4 zdaje się zaczynać. I to nie jest jakiś tam, powiedzmy, straszny hardcore, bo to się zaczyna potem różnić na przykład tym, jak gęsto są rozdzielone chwyty, jak duże są te chwyty, bo to, że na przykład chwyt można łatwo złapać ręką albo nawet ramieniem objąć, bo on jest taki duży, że można nawet dwoma rękami, taka powiedzmy maczuga szeroka, taki uchwyt w zasadzie, no to jest luksus, to jest jakby charakterystyka łatwiejszej trasy. Natomiast jak to są takie maciupeńkie, jakieś kwadraciki, które ledwo palcami da się złapać, ale trzeba się do tego przytrzymać, bo inaczej nie ma, no to już jest prawdziwa trudność. Potem są właśnie przewieszenia, potem są na przykład ściany, które imitują prawdziwe skały, czyli nie ma już na przykład chwytów takich sztucznych, które mają jakiś tam kształt, tylko na przykład są szczeliny między dwiema warstwami na przykład ściany, w które trzeba wepchnąć rękę i zakleszczyć się w tej szczelinie, żeby się wypchnąć do góry. I tak wyglądają już potem prawdziwe skały. Raz byłem na skałach, bardzo ciekawe doświadczenie, sama natura, w której ktoś musi nam założyć linę wcześniej. I to już jest rzeczywiście, no, też takie swego rodzaju wyzwanie. To
2: a z ciekawości, przyznać. Często zdarza się odpaść od tej ściany, że rzeczywiście zawisa się na tej linie? Czy to jest takie zabezpieczenie na wszelki wypadek?
6: Wiesz co, ja myślę, że to zależy trochę od doświadczenia, trochę od samej ściany. Najgorszy jest moment, w którym, i to dla nas osób, które nie widzą, i zwłaszcza jak stwierdzamy, że my to sobie poradzimy bez asysty, są takie momenty, gdzie odrywasz jedną rękę od ściany z nadzieją, że kawałek wyżej na pewno będzie jakiś chwyt, bo do tej pory przecież się udało. No i nagle jest problem, bo tak, puściłeś się ręką, wyszarpnąłeś się już trochę wyżej, tam nic nie ma w najbliższej odległości, wrócić na dół jest ryzykownie, bo jest opcja, że się gdzieś tam pośliźniesz, bo już tam nogą jakby wyszarpnąłeś się na tyle, że trochę ciężko jest kucnąć. Jest taki moment, że możesz powiedzmy na przykład sprawdzić, czy czegoś nie ma na przykład po lewej, bo powiedzmy przytrzymałeś się lewą ręką, prawą oderwałeś, bo no do tej pory dobrze szło po prawej. No zobaczmy, czy coś po prawej jest. Po prawej nie ma. No może jest szansa, że jak przerzucę ręce, przytrzymam się jakoś szybko chwytu prawą ręką, puszczę lewą, to coś po lewej znajdę. I jest ten moment, w którym autentycznie stoisz na jakiejś jednej nodze, jednej ręce, to wszystko jest oderwane i tak dalej. I musisz się przerzucić. I w tym momencie, jak wspinasz się z asystą, no to ktoś ci tą linę zablokuje, nie ma problemu, po prostu zadyndasz. Jak to jest automat, no jedyne co, to złapiesz się liny i pojedziesz w dół. No i trochę szkoda, bo cała jakby cały progres, jaki zrobiłeś, się zmarnuje, więc trzeba zacząć od zera prawdopodobnie, no bo raczej nie zdążysz na tyle szybko przytrzymać ściany, żeby gdzieś tam piętro niżej się złapać. Natomiast to nie jest raczej tak, że coś ci się stanie. Największe zagrożenie jest wtedy, kiedy spinasz się już bez liny i no wtedy można jak najbardziej. I nawet zdaje się, że są ludzie, którzy zalecają, żeby sobie zrobić takie ćwiczenie, że z jakiejś niemałej odległości, ale odpadniesz, żeby przyzwyczaić się do tego uczucia spadania. Ja chyba jeszcze długo na tym etapie nie będę, natomiast są takie osoby i, że tak powiem, no można. Można, jest to jedna z metod. W ogóle jako ciekawostkę też powiem, że jest jedną z rekomendowanych taktyk nauki właśnie wspinaczki dla osób widzących, zamknięcie oczu i wspinanie się, że tak powiem, na oślep.
2: O proszę.
6: Jest to autentycznie rekomendowane ćwiczenie. To. Żeby zapoznać się z tekturą ściany, z teksturą i żeby wyrobić sobie też nawyk, że nie tylko patrzysz, tylko że szukasz rękami, nogami. Że to jest też bardzo, bardzo ważne ogólnie we wspinaczce. No więc...
2: To teraz schodzimy na ziemię z tych skał i zajmiemy się Voice Dreamem, który doczekał się wersji na Maca.
5: Tak, i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja bardzo długo na tę aplikację czekałem. I z jednej strony fajnie, z jednej strony bardzo fajnie, z drugiej strony troszkę jestem rozczarowany, bo tak, o co chodzi? Mamy Voice Dreama na Maca, mamy na razie wersję beta, jest dostępna w TestFlightzie. Link się oczywiście pojawi w notatkach pod naszą audycją. Jest wstępna na systemy Monterey, ale jest dostępna na obie platformy. Zarówno na M1, jak i na Intel, jeżeli tylko mamy Maca z systemem Monterey, no to jesteśmy na nim w stanie te aplikacje uruchomić. No oczywiście wiadomo, musimy się zaopatrzyć najpierw w aplikację TestFlight, żeby móc to zrobić. Ta aplikacja przypomina dość mocno aplikację z iPhone'a, ale ma trochę różnic. Okienko biblioteki jest trochę bogatsze. Więcej jest w nim jakichś folderów, czegoś. To już nie jest tak elementarny i tak prościutki interfejs, jak to było na iPhone'ie. Te skróty klawiszowe są czasami takie na przykład trochę dziwne, bo kliknięcie standardowe, kliknięcie w ospacja, w książkę, w dokument w naszej bibliotece, no spodziewalibyśmy się, że otworzy nam ten dokument, otóż to nam dokumentu absolutnie nie otworzy. Musimy albo tam gdzieś wejść w interakcję, kliknąć w jakąś ikonkę, która jest w środku, albo otworzyć sobie dokument na przykład enterem, co też jest takie no, trochę mało intuicyjne.
2: Albo tak bardziej jak dla Windowsa by to było.
5: Albo możemy sobie na przykład nacisnąć w ogóle Command O, co jest dziwne o tyle, że Command O we wszelkiego rodzaju aplikacjach to jest zawsze polecenie otwórz, ale otwórz na zasadzie otwórz mi okienko, otwórz plik, wskaż lokalizację, skąd ja chcę plik otworzyć. Otóż nie, otóż tutaj Command O to jest polecenie otwórz to, co ja właśnie wybrałem z mojej biblioteki, otwórz mi jako dokument, który będę właśnie czytał. Polecenie otwórz plik z dysku i dodaj mi go do biblioteki to jest polecenie Command I. No nie jest to szczerze mówiąc szczyt intuicyjności, ale da się tego używać. Mamy potem otwarty jakiś dokument, i to możemy otwierać wszystko, co wspiera Voice Dream na iOS-a. E-booki, audiobooki, tekst, EPUB, DAISY, to wszystko, co działało nam na iOS-ie, działa nam i na macOS-ie. Oczywiście i to jest największą zaletą tej aplikacji, mamy synchronizację przy pomocy iClouda. Ja sobie pobrałem aplikację, zapytała mnie aplikacja kulturalnie, czy ja chcę włączyć synchronizację z iCloud, zgodziłem się na to i w tym momencie cała moja biblioteka się pojawiła i mogłem sobie bez problemu kliknąć jeden z dokumentów, który mam otwarty, w tym książki audio, w tym na przykład seriale, bo jeżeli mam jakiś serial w zipie, taki, że na przykład mamy odcinek 1 MP3, odcinek 2 MP3, odcinek 3 MP3, tak jak to się bardzo często filmy z audiodeskrypcją wszelkiego rodzaju gdzieś tam dystrybuuje, to my sobie też, nie zapominajmy, możemy coś takiego zaimportować do Voice Dreama jako audiobook. No, że my chcemy w serialu raczej zapamiętywać naszą pozycję, to jest to bardzo wygodny sposób na odtwarzanie, bo po prostu sobie zaimportujemy takiego zipa do Voice Dreama i skończymy odcinek, wyłączamy Voice Dreama, klikamy na serial, oglądamy sobie dalej. Więc to wszystko oczywiście działa. Teksty, dokumenty tekstowe też oczywiście działają. Synchronizuje nam się pozycja między Maciem a iOS-em, czyli jak włączymy, coś odtworzymy, przestaniemy odtwarzać, to na drugim urządzeniu możemy odtwarzać dalej. To wiadomo, wszystko co nam VoiceDream dawał, to nam daje na Macu. Daje nam również VoiceDream OCR-a, co jest fajne, bo do tej pory no, na Macu nie było za bardzo taniego, a fajnego OCR-a. Tutaj ten OCR jest, możemy sobie zaimportować PDF-a, nawet dużego PDF-a i mamy OCR. Możemy sobie również taki dokument wyeksportować. Na pewno do czystego tekstu, nie wiem czy do czegoś jeszcze, i wtedy mamy no, ten dokument już zocerowany, możemy sobie go nawet wyciągnąć gdzieś indziej. No, może nie jest to Find Reader, ale naprawdę dużo nam to jest w stanie zrobić. Jeżeli nawet mamy jakąś większą książkę, to sobie jesteśmy to w stanie takim VoiceDreamem zocerować. Czego ten VoiceDream nie ma i do czego by się można przyczepić i co mi się w tym VoiceDreamie nie podoba? Po pierwsze głosy. To na tę chwilę są dostępne głosy Macowe, wbudowane głosy i tylko te i żadne inne. Nie ma Acapelli, nie ma Iwony, nie ma Neospeecha.
2: Iwony. A czy jest w ogóle szansa, że będzie?
5: No i właśnie, Iwony i Neospeecha nie będzie. O tym autor mówi wyraźnie, że na to po prostu nie ma bibliotek, żeby to działało na Macu. Te moduły, które są, to są moduły na iOS-a. Ewentualnie podejrzewam, że autor by musiał negocjować jakieś nowe licencje, a że Neospeech to tak właściwie to w sumie chyba nie wiadomo, co się z nim dzieje. Iwona to już jest teraz część Amazonu i oni są podobno bardzo niechętni cokolwiek negocjować. To raczej nie ma na co liczyć. O Acapelli autor mówił, że będzie. Że to jak najbardziej możemy się spodziewać, że to się pojawi, no tylko po prostu to jeszcze nie jest ten czas, to jeszcze nie jest ten moment, ale Acapella będzie. Autor też rzeczywiście mówi, że musimy sobie wejść tam w systemie, w dostępność, głosy i tak dalej. Jeżeli chcemy się zaopatrzyć w jakiś głos w wyższej jakości, nie w tej wersji compact, tylko w tej wersji nieco lepszej, to sobie go tam możemy w standardowym miejscu, gdzie to w Macu robimy, sobie pobrać i VoiceDream będzie to rozumiał, będzie to rozpoznawał, będzie to widział, wykrywał i z takiego głosu jak najbardziej sobie możemy w Macu korzystać. Co jeszcze mi się nie podoba? Interfejs tej aplikacji uważam, że jest nieintuicyjny. Uważam, że on jest po prostu nieintuicyjny. Jakieś paski, jakieś te pionowe podziały, których jest po prostu za dużo. W sumie to wcale tak nie za bardzo wiadomo, który do czego jest i co one tak naprawdę robią, bo tu są dwa po lewej, dwa po prawej, jeden faktycznie niby coś otwiera, coś rozwija, drugi to w sumie nie wiadomo. No jest to takie dość specyficzne, bardzo dużo jest tych kontrolek, da się oczywiście z tego korzystać, jest to dostępne, wszystko tam się da, jest to bardzo, bardzo nawet takie makowe. Menu jest normalnie takie, jakiego się możemy spodziewać po aplikacji na Macu, ale jakoś nie podoba mi się na razie za bardzo ten interfejs, przeładowany jest taki trochę. Będę też zgłaszał pewne rzeczy deweloperowi, jak można moim zdaniem usprawnić. Co mi się jeszcze nie podoba? Nie podoba mi się to, jak zostało zrobione poruszanie się po tekście. Bo mamy dwa widoki. Mamy widok czystego tekstu i mamy widok oryginalny, jak on się zwał, tak on się zwał, nie pamiętam teraz dokładnie. W tym widoku zwykłym czystego tekstu to mam wiadomo jedno wielkie pole tekstowe, w którym mam naszą książkę. No i to jest wiadomo tekst i nic więcej i nic mniej. W widoku tym drugim to jest normalna zawartość www, w której to zawartości www mamy osobne ramki. W każdej ramce mamy no, zawartość jakby jednej konkretnej części dokumentu. Czyli jeżeli to jest na przykład EPUB, a EPUB-a oczywiście do wyzwania możemy załadować, to jakby każda jedna taka część, bo EPUB się dzieli na takie moduły, strony, jak i zwał, tak i zwał, to jest osobna ramka. To, co gdybyśmy otwarli tego EPUB-a na przykład w Thorium, to byśmy mieli przycisk poprzedni, następny i te przyciski poprzedni, następny przełączają nas między tymi właściwie na przykład częściami tego EPUB-a, to tutaj widzimy w osobnych ramkach. Czyli nie wiem, na przykład otwieramy książkę, pierwszą taką częścią będzie okładka, drugą taką częścią będzie spis treści, trzecią taką częścią będzie tam copyright, że ta książka nie może być udostępniana i tak dalej.

0: powinny działać. Co nie działa i co, na co ja narzekam, nie synchronizuje się kompletnie kursor odtwarzania z naszym kursorem VoiceOver. Czyli jeżeli my sobie otworzymy jakiś tekst i my sobie na przykład zatrzymamy VoiceDreama, zatrzymamy sobie odtwarzanie, czytanie zwykłym głosem, klikniemy pauzę i chcemy sobie ponawigować po jakiejś konkretnej części książki za pomocą samego VoiceOvera. Bo nie wiem, bo jest cięższy fragment, chcemy sobie poczytać słowo po słowie, bo tam jest kawałek kodu, więc też byśmy chcieli raczej, żeby to sobie samemu przeczytać VoiceOverem, a nie żeby nam VoiceDream to samemu czytał. Cokolwiek tego typu. No dobra, przeczytamy, dojdziemy do końca, klikniemy play. A VoiceDream nam zacznie czytać od tego momentu, gdzie my zapauzowaliśmy, a nie od tego momentu, gdzie my już dojechaliśmy samemu VoiceOverem. Więc o ile do beletrystyki, to ja uważam, że ta aplikacja się jak najbardziej nadaje, że książki, zarówno audio, jak i tekstowe, to sobie możemy bardzo wygodnie w VoiceDreamie słuchać. I no, synchronizować sobie je między iPhone'em a Maciem. Tutaj polecam, mimo wszystko, jeżeli mamy książki audio i zamierzamy tych książek audio słuchać nieco więcej, no to polecam za 3,99 zł miesięcznie zaopatrzyć się w to 50 giga iClouda, bo na VoiceDream w przeciwnym wypadku będzie narzekał, że tego miejsca mu brakuje, tego miejsca jest mało, bo jak wrzucimy jakąś taką większawą książkę typu Wiedźmin, który potrafi mieć ze 2 giga, bo to wiadomo, dobra jakość, bo to wiadomo, audio, no to się nagle okaże, że tutaj 2 giga Wiedźmin, tutaj 1,5 giga WhatsApp, tutaj 3 giga kopie zapasowe telefonu i nagle mamy 5 giga iClouda zajęte 7 pół i coś tu nam po prostu działać nie będzie, więc warto się za te tam 4 złote, bo to wielki to wydatek nie jest, zaopatrzyć w ten większą przestrzeń dyskową, ale to oczywiście działa, to oczywiście jest i to
1: Tak
0: jest bardzo
1: naprawdę,
0: fajne.
1: Mikołaju, to ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś rzeczywiście zapełnia pamięć swojego telefonu, to ten 50 gigabajtów na iCloudzie to jest po prostu must have,
0: Fajne, dokładnie.
1: bo i szczególnie jeżeli chcemy mieć kopię zapasową w iCloudzie, jeżeli nie chcemy tam niczego
0: No
1: wykluczać z
0: tak.
1: tego, no to się rzeczywiście przydaje, bo po prostu ja z własnych obserwacji widzę, że
0: Tak,
1: no
0: tak,
1: po
0: tak.
1: chwili tak naprawdę już ten iCloud był bezużyteczny w tej darmowej wersji dla mnie.
0: Ale mówię, 4 złote, od 4 złotych raczej człowieka głowa nie zaboli, to nie są jakieś wielkie pieniądze, więc można. Do takiej beletrystyki, to znaczy ja sobie włączę książkę i ta książka jest czytana, ja sobie ją włączę i nic właściwie z nią więcej nie robię, to się ten VoiceDream sprawdza. Liczyłem trochę na więcej, liczyłem, że on się będzie trochę lepiej sprawdzał do nieco cięższej literatury. Od podręcznika przez jakąś taką techniczną, naukową książkę, gdzie ja bym chciał trochę bardziej screenreaderem coś sobie czasem poeksplorować, czasem go zatrzymać. No niestety z tym jest trochę gorzej. Oczywiście wiadomo, mamy skróty klawiszowe, poprzedni, następny, przewiń w przód, w tył, play, pauza, takie w miarę standardowe, prosto się ich nauczyć, to wszystko tam jest. No ale czasami właśnie ten brak synchronizacji między VoiceOverem a kursorem, a przepraszam, odtwarzaniem VoiceDreama jednak irytuje, jednak gdzieś tam daje się we znaki. Też z nawigacją po spisie treści jest jakiś problem, że to czasami ten kursor skacze, ucieka, nie jest do końca tam, gdzie być powinien. No ale to jest wiadomo, to jest też beta, więc nie ma się czego spodziewać, że to nagle beta pierwsza praktycznie, jaka jest publicznie dostępna, beta 2, ale no pierwsza dostępna publicznie, będzie nie wiadomo jak działać. Jak dla mnie, jak na betę, działa to bardzo dobrze i już widzę, że ja tej aplikacji będę używał, Jeżeli te moje gdzieś tam bolączki, które ja widzę na tę chwilę, zostaną poprawione w wersji stabilnej, to się będziemy, myślę, tym bardziej z tego cieszyć, bo to będzie naprawdę najlepsza na wszystkie platformy.

0: aplikacja do czytania książek. W obecnej chwili to jest najlepsza aplikacja do czytania książek na Maca, bo no, ja dobrej aplikacji odpowiednika Curida do dzisiaj nie znalazłem. To muszę przyznać szczerze, że ja czegoś takiego jak Curid to nie mam. Nie mam do dziś. Ale jeżeli to, czym ja mówię, zostanie poprawione, to Voice Dream samym chociaż tym, że umie audiobooki, samym chociaż tym, że umie się synchronizować z iOS-em, no to co by nie mówić, Curida po prostu pobije na głowę. No ale na razie jest to, co jest i dobrze, że mamy, i dobrze, że jest, bo to jest i tak dużo. Więc jeżeli ktoś chce sobie potestować, no to zapraszam do linków pod audycją. Tam będzie link do Test Flighta. Na Twitterze też możemy znaleźć Voice Dream App. Bodajże oni też ten link tam umieścili, ja stamtąd zresztą ten link mam. Oczywiście autor prosi o feedback, prosi o sugestie, co ja zamierzam też zrobić. Ja zamierzam to wszystko, o czym ja tutaj powiedziałem, przesłać autorowi. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa zna na tyle angielski, względnie umie posłużyć się Google Translate'em, no to też warto, bo im więcej osób o pewnych rzeczach mówi, tym bardziej widać, że pewne błędy, no, warte są uwagi, warte są naprawienia i mamy większą szansę na to, że te błędy naprawione zostaną.
1: Dzięki Mikołaju za tę obszerną relację na temat Voice Dreama na Macu, a tymczasem wspominałem już jakiś moment temu na początku audycji, że możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Wprawdzie pisać to jeszcze nie piszecie, ale dzwonić, owszem, dzwonicie. Z tej opcji skorzystał Patryk. Witaj.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Cóż nam powiesz, Patryku, ciekawego w ten przedświąteczny czas?
2: Ten przedświąteczny czas, oczywiście, chciałem na samym początku złożyć całej ekipie wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Jorku, znaczy się roku.
1: A dziękujemy bardzo. I wzajemnie.
2: Tak, no
1: Dzięki.
2: i odpowiedzieć też trochę o rzeczy, która była mówiona tutaj tydzień temu, bo ja niestety nie miałem jak zadzwonić. A propos pewnej gry, która tutaj była mówiona, a propos Złotego Jabłka. O Swordy Quest, o którym powiedziałeś, no tak dość powierzchownie, tak naprawdę, bo Swordy Quest to tak
1: Tak, bo już o
2: naprawdę.
1: Sword Quest dłużej mówiliśmy wcześniej, ale jeżeli chcesz coś, Patryku, dodać więcej, no
2: Tak,
1: to
2: chcę dodać.
1: proszę.
2: No, bo ktoś tam się po prostu pytał, jakaś dziewczyna się pytała podczas audycji, tak naprawdę, na czym to polega. No to ja jakby to troszeczkę chciałem rozwinąć, że to jest po prostu RPG, w którym jakby naszym zadaniem oprócz zabijania jest oczywiście zbieranie różnych surowców. Co jest ważne i co tutaj warte powiedzenia, że tak naprawdę doświadczenie w tej grze zdobywamy również za każdą czynność, czyli jak jem, nasza postać je. No to zdobywa doświadczenie, jak zbiera jakieś tam surowce, to zdobywa doświadczenie. I no, na co warto zwrócić uwagę, to na haptykę, która tam jest zastosowana, bo tam w zasadzie mamy wibracje od wszystkiego, co jest ciekawe. Jeżeli nawet co wyciszymy telefon suwakiem, to możemy tak naprawdę dzięki tym haptycznym wibracjom wiedzieć dosłownie wszystko, co się dzieje, że otrzymujemy obrażenia, a że my zadajemy obrażenia, a jaką bronią, jak zadamy mieczem, to będzie inna wibracja, jak zadamy młotkiem, to będzie inna wibracja, jak różdżką, to jeszcze będzie inna. I to jest fajne. Fajnie w ogóle jest też zrobione to, jak przytrzymuje, na przykład jak zbieramy te surowce, jak trzymamy na przykład na jakimś tam polu, gdzie możemy coś zebrać, no to jest wibracja im od wolniejszej do coraz szybszej. Także no, słusznie deweloper zasłużył na to złote jabłko i to jest bardzo
1: Szczególnie,
2: słuszne.
1: że cały czas tę grę rozwija, tam co chwilę się pojawiają jakieś aktualizacje. Ja ostatnimi
2: Tak.
1: czasy mam niestety mniej czasu, żeby grać w Sword i Questa, ale rzeczywiście no, co jakiś czas się pojawia jakaś informacja, że tu jakaś aktualizacja, tu jakieś nowe rzeczy, tam też w tej grze się pojawiają różnego rodzaju takie wydarzenia, w których
2: Właśnie o nich
1: możemy.
2: chcę powiedzieć, ale no, trochę taką negatywną. Znaczy, może nie. Nie wiem, czy tak do końca z tymi wydarzeniami muszę powiedzieć, jak to jest. One nie są tak do końca za darmo. Bo tam kupuje się, żeby wydarzenia w ogóle odbywały się co weekendy. One są różne. Tam na przykład można, nie wiem, dostać double gathering, czyli po prostu podwójne jakby zdobywanie.
1: Że jak coś zbierzemy jedno, to dostajemy
2: tak,
1: dwa.
2: Tak, albo podwójne doświadczenie za każdą rzecz, którą robimy. Tylko problem jest taki, że tam kupujemy tak zwany event ticket. Kupujemy je za tak zwane gemy. Te gemy można zbierać oczywiście atakując tak zwanych bossów, czyli na przykład smoków, nie wiem, jakichś takich większych przeciwników, najczęściej smoki.
1: Oni zazwyczaj są w jakichś zamkach, tak? To są tak, ci
2: nie,
1: główni
2: przeciwnicy. Nie, nie, nie. Ja mówię o dragonach.
1: Dragony, okej.
2: Z nich zawsze wypadają, bo z tych zamków to raczej to rzadko wypada, natomiast tak z nich wypadają po dwa. Zdaje się, że taki ticket chyba kosztuje 500 tego? No tylko, że problem jest taki, że w zasadzie ja tych ticketów już mam pełno i tak naprawdę do każdego wydarzenia na razie trzeba kupować ticket. Ja trochę tego nie rozumiem, bo przy opisie tego ticketa jest napisane, no ten ticket będzie można używać w tych obecnych i przyszłych wydarzeniach. No tylko, że jakoś mi to nie chciało działać, bo ja na każdy ten event musiałem kupować.
1: Ale problem kiedyś tych taki... tiketów nie było, to oni
2: nie,
1: wprowadzili
2: ale
1: je
2: ja mówię,
1: teraz jakoś niedawno
2: taki,
1: chyba.
2: Problem jest taki, jeżeli nie gramy często, bo niestety ta gra ona bardzo do tego zmusza. Ja zaraz powiem o przykrej rzeczy, ale jedną z taką przykrych rzeczy jest to, że jeżeli chcemy wziąć udział w takich wydarzeniach, co jest trochę moim zdaniem pay to win, a nie uda się nam uzbierać, tudzież nam się nie chce tyle zbierać, to musimy zapłacić i tikety kupić za mikrowalutę, czyli za złotówki, za realną kasę, bo niestety nie da się zdobywać tego inaczej. Nie ma żadnego tam przez reklamę, nic takiego. Ale to jeszcze nie jest koniec rzeczy, za które płacimy tam. Bo na przykład możemy sobie kupić upgrade, który aktualizuje nam, że możemy nie mieć reklam. I co jest moim zdaniem bez sensu, możemy zdobyć tak zwane wskazówki, czyli hints. I za to wszystko jest oczywiście w wersji darmowej niedostępne. Za to wszystko przyjdzie nam zapłacić 49 zł, tam prawie 50 zł. Ja tego nie rozumiem, bo w tych hintsach, które odkupujemy, jest bardzo dużo ważnych informacji napisanych, bo w zasadzie tam jest opisane wszystko. Co to jest doświadczenie, jak należy walczyć, co to są przedmioty, co to jest waluta, jakieś tam po prostu opisy i jest jeszcze jedno. Jest coś takiego jak Swordy Book, czyli to jest taka, nie wiem, jak ktoś Manamony na przykład widział, to tam jest coś takiego jak Manapedia, gdzie po prostu zbieramy informacje o tych bestiach, które zabijamy i na przykład jest pewien moment taki, że w pewnej mapie wam zabraknie pewnego przeciwnika, bo on jest gdzieś ukryty. Problem jest taki, że żeby na przykład odkryła się dodatkowa lokacja, to trzeba zabić 1000 smoków albo 1000 rekinów. Osoba, która ma wersję darmową, a nie jest na grupie facebookowej Soldy Quest, ona to nie wpadnie. Nie ma siły, żeby na to wpadła. Natomiast jeżeli kupi upgrade, to będzie wiedziała, jak to zrobić, bo będzie to wszystko w tych wskazówkach, takich
1: no,
2: miejsc.
1: To jest niestety coś za coś.
2: No ale no, moim zdaniem powinno to być zrobione nie wiem, w formie jakiegoś questa ukrytego albo chociażby czegoś takiego, bo jednak tam są pomocne te wskazówki i przynajmniej część moim zdaniem powinna być odkryta za darmo. Takie jest moje zdanie na ten temat. Ale myślę, że warto się w to zaopatrzyć. No ja kupiłem, wydałem te 50 zł, choćby żeby pogratulować twórcy za to, co zrobił. No, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o rzeczy, która wyszła od pana Oriol Gomez wczoraj. Znany deweloper dość. Wypuścił gierkę, której to zabijamy roboty. Po prostu na Windowsa. Chodzimy sobie w prawo bądź w lewo. I mamy zabijać roboty. Oczywiście tam jest bardzo inteligentnie pomyślane, bo oczywiście produkcja nas rozlicza z tego, jak dokładni jesteśmy i musimy być niezwykle dokładni, żeby za to zdobywać punkty. Jak robot się rozwala, to musimy się odsunąć, żeby nie eksplodował w nas i w nas nie wybuchnął. I to jest po prostu arcade'ówka, że im więcej, tym lepiej. Zrobił sobie pan Oriol coś takiego, właśnie taką rzecz. To się nazywa, kurczę, no, tak się przygotowałem, że nie pamiętam nazwy, natomiast na Audio Games Net w New Releases Room jest o tym wątek, także w razie czego w komentarzach mogę to podrzucić. Taka sobie prosta produkcja, jakby komuś się bardzo nudziło. I jeszcze jedno, z Chin tym razem, z Chin informacja, o Misty World, czyli produkcji, że MMO, RPG z Chin. Dzisiaj ta produkcja doczekała się NVDA, wsparcia dla czytników NVDA, bo przedtem trzeba było kopiować do schowka, a dzisiaj mamy NVDA już dodane. Linka dałem, nie wiem akurat, bo ja Paulinie podrzuciłem.
1: Mamy,
2: linka,
1: mamy, nie... więc...
2: Właśnie. Należy pobrać pod tego linka. I jeżeli mamy włączone NVDA, to wtedy czytnik NVDA zostanie wykryty domyślnie. Z tym, że przetworzenie postaci, niestety imię naszej postaci musi być wpisane chińskimi znakami, czyli warto się posłużyć jakimś Google Translatorem i na przykład sobie imię przetłumaczyć. Oczywiście ono też musi mieć odpowiednią ilość tych znaków, bo tam jest chyba do 6 znaków, zdaje się. Ale myślę, że nie wiem, jak sobie... wpiszecie, chcecie być magiem, na przykład wpiszecie sobie, nie wiem, fajny mag i przetłumaczycie to na chiński, no to myślę, że powinno wystarczyć. No i w przypadku tutoriala, który jest ważny, niestety nie da się go kopiować w sensie takim, że oczywiście da się go przejść, bo NVDA na przykład nam czyta, jak naciskamy O, że na przykład wybieramy coś i to jest w zasadzie, ten tutorial się sprowadza do tego, że jak zignorujemy to, co ta pani nam po chińsku mówi, i będziemy się posługiwać skrótami typu na przykład O i L, żeby tam dojść do obiektu i będziemy enterować, no to NVDA nam będzie to czytać. Natomiast w zasadzie NVDA czyta wszystko. A jak coś, to ja mogę na bloga umieścić na razie taki poradnik, czy na bloga Altenowego, czy ogólnie nagrać dla i umieścić gdzieś komentarz, w jaki sposób ten tutorial można przejść. Ale to nie wszystko, bo dubbing się ma pojawić jakoś niedługo, bo już jest ponoć ukończony. Więc ma się dubbing pojawić niedługo, gdzie ten tutorial będzie przetłumaczony, także jak ktoś chce próbować, może, jak najbardziej działa, postać można stworzyć, można grać. Także sprawdziłem, dzisiaj to się pojawiło z linka, który się pojawi, pobierzecie i będzie działać. Także to z takich informacji. Jeszcze przykra informacja a propos WhatsAppa na Windowsa, jeśli mogę.
1: A proszę bardzo, co tam się stało?
2: No, tam się dzieje dziwna rzecz, bo ostatnio miałem okazję testować WhatsAppa, tego takiego WP. No i co ciekawe, nie dostaję niestety w ogóle powiadomień. Jeżeli ktoś na przykład wiadomość do mnie napisze, tudzież nagra się wiadomością głosową, ja dostaję powiadomienie na telefonie, ale już na Windowsie niekoniecznie. Co ciekawe, sam WhatsApp nawet się w centrum akcji nie ustawił jako aplikacja, która chce wysyłać powiadomienia, mimo że ma powłączane, żeby te powiadomienia mieć. No i przykra informacja jest taka, nie wiedzieć czemu, co 2 dni muszę na nowo skanować kod QR. Bo nawet jeżeli uruchomię tego WhatsAppa pierwsza na telefonie i uruchomię go potem na Windowsie, to pojawia się znowu rozpocznij, potem przyłącz się do testów i tak dalej i muszę za każdym razem tam co 2 dni skanować kod QR, żeby ten WhatsApp działał. Nie wiem dlaczego, może trzeba mieć wersję beta też na iPhone'ie. I tak tej wersji beta już nie mogę mieć, bo jest pełna na test flight'cie. Nie da się zapisać. Może tak być. Nie wiem, czy ktoś z was miał jakieś doświadczenie z tym WhatsAppem.
3: Jak to tam? Dzisiaj go spinałem. Na pewno wiem, że powiadomienia były, ja na Androidzie go miałem wcześniej, na rozmowy przychodzące, połączenie, jak ktoś dzwonił. I tak w zasadzie te powiadomienia to była jedyna metoda, żeby odebrać taką rozmowę, bo w powiadomieniu były przyciski odbierz i odrzuć. I ich nie dało się znaleźć nigdzie w interfejsie.
2: Zdaje się, że
3: powiadomienia też przychodziły przynajmniej z Androidem, nie, z iPhone'em chyba też, bo znajoma, która to testowała w kombinacji właśnie iPhone, PC, uskarżała się, że jej spamuje powiadomieniami z grup. I musiała...
2: No ja nie jestem na żadnych grupach, więc niestety tego... Ja mówię tylko o wiadomościach takich zwykłych.
3: Będę musiał zobaczyć, jak mi coś przyjdzie znowu, ale...
2: Ciekawe, bo u mnie nawet ta aplikacja się nie ustawiła w centrum akcji jako taka, która chciałaby mieć dostęp do tych... Jak się wejdzie ustawienia powiadomień w Windowsie, no to tam się pojawiają wszystkie aplikacje, które wysyłają powiadomienia. WhatsAppa tam nie ma.
3: Ciekawe, na pewno u mnie jakieś powiadomienia były z rozmowami, fakt, że to było w spięciu z Androidem. Poczekam, aż ktoś mi przyśle wiadomość, może coś będę w stanie więcej
2: powiedzieć. Ale czy też tak masz, że musisz co ileś dni na nowo skanować kod?
3: Na Androidzie nie, na iPhone'ie nie wiem, bo dzisiaj dopiero pierwszy raz podpiąłem, więc nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy, może coś będę mógł zgłosić po świętach.
2: No, bo mówię, no mnie to... Fajnie on niby ten WhatsApp działa, natomiast mówię to, że trzeba co jakiś czas ten kod zeskanowywać. No w naszym przypadku zeskanowanie tego kodu nie jest zbyt wygodne. Znaczy to się da zrobić, raz to wyjdzie dłużej, raz szybciej, natomiast no wolałbym, żeby się jednak sytuacja taka nie wydarzała mimo wszystko.
3: Ja sprawdziłem sobie tę grę od Oriola, o której mówiłeś, Lucky Strike.
2: Lucky Strike, właśnie.
3: Natomiast mam do ciebie jeszcze dwa pytania, Patryku. Czy na twój radar też wleciało coś takiego jak Stardew Access? Jest to mod dostępnościowy do gry Stardew Valley. Nie mam pojęcia, o co chodzi, wiem tylko z opowieści.
2: Nawet nie wiem, co to jest.
3: Jest to jedna z takich gierek dość prostych. Tam zdaje się, że masz jakąś farmę, jakieś tam zwierzątka, sobie opiekujesz się. I tam na razie wjechało jakieś wsparcie dla screenreadera klawiatury. Ja mogę przekleić potem link.
2: Jest no, Audiogames nic nie forum. Ma o tym. Chyba, że coś się
3: pojawiło. Ja to znalazłem na GitHubie, a przez GitHuba link do oficjalnego forum jakby modów tej gry.
2: Bardzo dobrze, że mi o tym mówisz, bo jeżeli na Audiogamesie tego nie ma, to może ktoś powinien to uczynić i to udostępnić. No i co to dokładnie jest? To jest jakaś symulacja farmy?
3: Coś takiego, ponoć taka lżejsza gierka. To już nie jest w tym momencie ani żadna bijatyka, ani nawet strategia. Coś lżejszego na pewno, ale jest to na Steamie. I na Gogu chyba też, więc raczej rzecz jak najbardziej komercyjna i chyba nawet jeszcze popularna.
2: Podejrzewam, że płatna.
3: Prawdopodobnie, nie wiem tego niestety. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mi też wleciała przez GitHuba na radar, w ramach jakiegoś hackathonu ktoś stworzył skrypty do jednego z emulatorów starych gier. Nie pamiętam teraz na którą platformę, możliwe, że na jakąś Sega, do Street Fightera trójki. Gdzie tam jakieś dodane są dodatkowe zdarzenia dźwiękowe, że słyszysz przeciwnika i jesteś w stanie namierzyć i słyszysz też, jakie wykonujesz tam zamachnięcia i ogólnie jest trochę rzeczy wizualnych, udźwiękowionych, ale to jest jakiś wstępny wstępniak, wymaga to pobrania jakichś zależności pipem, w ogóle Pythona, użycia i czegoś jeszcze. Ale cała instrukcja jest zamieszczona i wygląda na taką, że jak ktoś usiądzie nad tym i się skupi, no myślę, że ja byłbym to w stanie wykonać, tylko musiałoby mi się chcieć, musiałbym mieć motywację
2: to i proszę cię, Pawle, ja na przykład w komentarzu po prostu podrzuć te linki.
3: Ja to postaram się wrzucić.
1: Dopisz może, Pawle, po prostu do naszych notatek, i to po prostu zbiorczo umieścimy w komentarzu z linkami pod audycją.
2: Dobrze. To w takim razie pozdrawiam i życzę miłego prowadzenia audycji. To
1: dzięki, Patryku. Dzięki za te obszerne informacje, jak zawsze dotyczące gier z twojej strony. No a teraz przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem do aktualizacji JOS-a. Cóż tam nowego, Pawle?
3: Ja może przy okazji też ogarnę od razu drugą rzecz, którą wpisałem troszkę niżej, ale myślę, że to powinno było być razem, tylko trochę się nie zebrałem, czyli co nowego też w Voice Dream Scannerze. A w Voice Dream Scannerze doszło wykrywanie tekstu kolumnowego i układanie go według poprawnego formatowania. No, kolejna aplikacja, która będzie nam takie rzeczy robić, myślę, że super, bo takich apek nigdy nie za wiele. A dodatkowo jeszcze mamy... wsparcie dla chińskiego, no ale to powiedzmy, że nas gdzieś to mniej tutaj dotyczy. Natomiast już przeskakuję sprintem do JOS-a, bo wyszło grudniowe uaktualnienie JOS-a 2022. Nie wiem, czy 2021 też jeszcze się doczekał tej aktualizacji. Mam nadzieję, że tak. No i co my tu mamy? Mamy w ogóle nową funkcję, która jest takim highlightem, powiedzmy, takim jakby funkcją honorową tutaj w tym wydaniu. Jest to pokazywanie czasu w komórkach statusu na monitorze brajlowskim. Możemy sobie to ustawić tak, że w monitorach, które mają takie komórki statusu, będzie nam się pokazywał stale uaktualniany czas. Możemy wybrać sobie, czy ma to być czas w formacie 24-godzinnym czy 12-godzinnym. Możemy też wybrać, czy mają być to godziny, minuty, sekundy. No i oczywiście warto wspomnieć, że możemy to wszystko sobie ustawiać indywidualnie per aplikacja, no bo to w końcu JOS i te wszystkie ustawienia są ustawiane gdzieś tam indywidualnie. Ja tutaj przeczytam, jak to wygląda. Jeżeli używasz monitora brajlowskiego, który oferuje komórki statusu, JOS oraz Fusion są teraz w stanie pokazywać czas zegara systemowego na komórkach systemowych monitora brajlowskiego. Można nawet wybrać między formatem 12 lub 24-godzinnym oraz wyświetlać godziny i minuty lub minuty i sekundy i czas będzie automatycznie aktualizowany, a raczej o zamianie godziny. Posiadanie zegara uruchomionego w ten sposób na monitorze brajlowskim może pomóc na przykład, kiedy mamy do wygłoszenia prezentację lub musimy przemawiać, aż osiągniemy konkretny czas, aż dobiegniemy do konkretnego limitu czasowego. No ja na przykład sobie też to wyobrażam w radiu jako bardzo, bardzo przydatną.
1: Oczywiście, oczywiście, żeby mieć jakąś kontrolę nad tym, czy na przykład nie przewalamy jakiegoś czasu antenowego, bo to tak. Nie zawsze tak jest, a powiedziałbym wręcz, że Tyfloradio jest zdecydowanie w mniejszości takich stacji, że możemy sobie tu usiąść i rozmawiać tyle, ile chcemy, aż do wyczerpania tematu. Zwykle to jest tak, że na dany program mamy jakąś określoną ilość czasu, no i niestety nie ma przebacz, trzeba się w tym czasie streszczać.
3: Tak, ja też to kojarzę z moich jakichś tam, powiedzmy, doświadczeń radiowych, że osoby widzące u nas w studio miały zegar, no a my go nie mieliśmy, więc trzeba było to jakoś sobie suplementować. Jest to rzeczywiście tutaj taki przypadek użycia podany przez Freedoma, więc no fajnie, że to jest. Żeby aktywować funkcję, naciskamy skrót Insert Shift F12, czyli no to, co jest odczytywanie czasu plus Shift, lub używamy opcji w centrum ustawień Settings Center. Też jest akord na fokusach, lewy i prawy Shift oraz punkty 1, 2, 3. No jeżeli nie mamy włączonych komórek statusu, no to włączenie tej funkcji tymczasowo również je włącza. Wpływa to na zachowanie we wszystkich aplikacjach. W centrum ustawień, w sekcji zegar, są też ustawienia, które ustawiają właśnie ten 12-24-godzinny i używanie też formatu czasu, czyli te minuty, sekundy, godziny, minuty. I możemy oczywiście ustawiać to per aplikacja. No i oczywiście jest też wspomniane, że można sobie na żądanie wywołać oczywiście no, czas, żeby został pokazany w Braille'u. Fajnie, fajna funkcja. Są też inne pomniejsze zmiany, na przykład właśnie, jeżeli uruchomimy teraz jakąś taką popularną aplikację czatową, głównie Microsoftowskie, czyli Teams lub Skype, no jest też Zoom, to zostaniemy poinformowani, oczywiście w tej nowej wersji 22, że jest ta funkcja Audio Splitter, która rozbija nam mowę na jeden kanał, audio na drugi. Gdybyśmy chcieli skorzystać, można też zaznaczyć, żeby nie pokazywało nam tego więcej. Również jeżeli używamy audio splittera, nie można używać audio duckingu, wyciszenia dźwięku na rzecz mowy, też zostało to skorygowane. No i teraz jest też komenda do asystenta tego Sharkiego, która odczyta nam adres, do którego prowadzi link, jak mamy link na przykład w mailach, w Outlooku, to też fajne. No i mamy tu naprawione błędy w Wordzie, tutaj coś związane z liczbą znaków w dokumencie. Poprawiono błędy w czytaniu historii schowka oraz panelu emoji w Windowsie 10 i wyższym. Poprawione błędy w arkuszach Google. do Outlooka 365 w szybkich ustawieniach dodano dźwięki sugestii, kiedy wypełniamy takie pola jak do lub kopia. Jeżeli nam się pojawiają jakieś sugestie, to był dźwięk, że możemy te sugestie rozwinąć, sobie wybrać, możemy to włączyć lub wyłączyć. Poprawiono wydajność JAWS-a przy używaniu zdalnie arkuszy Excelowych przez Citrix. I też na większych dokumentach nie działało czytaj wszystko w tymże Citrixie. Kiedy usuwamy jakiś zaznaczony tekst, to JAWS nam powie, że usunięto zaznaczenie. Tutaj też w Wordzie naprawione jakieś dalsze błędy, w Firefoxie były jakieś zmiany niepotrzebne rzeczy, kiedy tabulatorem dostawaliśmy się do grupy przycisków opcji. Tak, jeżeli naciskaliśmy backspace w polu hasła przy logowaniu, to JAWS mimo wszystko czytał gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, też to zostało naprawione. Jeżeli wpisujemy tekst w Outlooku lub Wordzie w innym języku niż angielski, to czytane było tak, jakby nie było spacji w słowach. Było to zaobserwowane w kilku językach. Ctrl-Enter, kiedy otwieramy link w Chromie, a następnie użyliśmy Ctrl-Tab, aby przełączyć się do nowej zakładki. Poprawiono błąd, w którym JAWS dalej czytał poprzednią stronę zamiast nowej tej, która właśnie zyskała fokus. Tak, kontrol w górę w polu edycyjnym w Google Chat, czykolwiek jest Google Chat, to jest pewnie ten czat w Gmailu, tak się domyślam, pozwala nam na przeskoczenie do ostatniej wiadomości, którą napisaliśmy. To niedługo wyjdzie Google Chat, więc pewnie będzie aktualizacja. I teraz jest już początkowe wsparcie dla JAWS-a i Fusion w Windows Terminal PowerShell. Jestem zdziwiony, tego nie było wcześniej. JAWS nie wspierał PowerShella, czy chodzi o ten nowy terminal z zakładkami taki?
1: Może ten nowy.
0: Chodzi raczej o ten nowy terminal z zakładkami, bo to tam z tego co wiem, to on w ogóle różnie działa ze screenreaderami i że ludzie raczej jednak polecają ten stary, bo on jednak jest lepszy.
3: Jasne. Dobrze, no i to było na tyle, jeśli chodzi o JAWS-a w najnowszej wersji. Trochę fajnych rzeczy jest, co by nie mówić, fajna aktualizacja.
1: Dokładnie i dobrze, że ten program się cały czas rozwija i że nowe funkcje dochodzą. To teraz zajrzyjmy do pytań słuchaczy, bo takie pytanie się pojawiło. Mateusz do nas napisał. Witam wszystkich. Co do Voice Dreama, czy będzie trzeba zapłacić osobno za wersję na Maca? Pozdrawiam.
0: Nie wiadomo. Bardzo możliwe, że to będzie tak zwany Universal Purchase, czyli że to trafi pod jedną aplikację, pod jedną licencję i jeżeli mamy jedną aplikację, to druga nam się też automatycznie pojawi, jednak nie jest to wcale takie pewne, może wcale tak nie być. Nie wiem, na razie nic nie wiadomo.
1: Na razie jest wersja testowa, którą sobie można za darmo sprawdzić, jak ona działa. No a tymczasem mamy informację od Pauliny. Tu poza anteną ustaliliśmy, że tymi informacjami tym razem zaopiekuje się Paweł. No to Pawle, coś dla tych, którzy chcieliby na nartach sobie pojeździć, prawda?
3: Tak, cross, tutaj się uśmiecham bardzo. Nie wiem, czy nas słuchają osoby, a chyba nas słuchają osoby, które brały udział w projekcie Na Fali. Taki był w latach 2009-2013 projekt właśnie crossu, który poniekąd właśnie zajmował się sportem, bo tam elementy sportu również były, bo cross jest stowarzyszeniem właśnie zrzeszającym osoby niepełnosprawne uprawiające sport, czy też osoby niewidome. No a wtedy chodziło tam właśnie o język angielski, więc o naukę do certyfikatu FCE. Ja byłem uczestnikiem tego projektu, to też uśmiecham się zawsze, kiedy widzę właśnie cross i że coś dalej się dzieje i jest organizowane, bo jest organizowane. Jest organizowany obóz narciarski dla osób właśnie na nartach biegających, chodzi tutaj o narty biegowe, od 7 do 18 lutego w Kościelisku. I tutaj Paulina nam zostawiła notatki. 660 zł kosztuje taki wyjazd, jeżeli jedzie osoba niewidoma plus przewodnik, jeżeli dobrze rozumiem. 500 zł dla samego przewodnika. Zdaje się, że też będzie taka możliwość, że osoba niewidoma przyjedzie sama i tam ktoś z przewodników, którzy się zameldowali jakby sami, będzie mógł z taką osobą jeździć, bo tak chyba wygląda ten sport. trzeba przywieźć własny sprzęt. Pierwszeństwo będą miały osoby, które mają już doświadczenie i czynnie uprawiają narciarstwo biegowe. Osoby oczywiście z niepełnosprawnością wzroku, trzeba będzie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności. Na link, pod linkiem, który pojawi się w komentarzu, będzie można znaleźć też e-mail koordynatora, do którego trzeba będzie się zgłosić, zarejestrować. Celem tego projektu jest przygotowanie osób do niewidomych do zawodów narciarskich osób niewidomych, które właśnie w Kościelisku się odbędą w dniach 18-21 lutego. Do 21 stycznia będzie trwała rejestracja, więc czasu jeszcze troszkę macie. Jeżeli nas teraz słuchacie lub odsłuchacie jeszcze, no miejmy nadzieję, w najbliższym czasie podcast, to czasu jeszcze macie na tyle, żeby przez święta sobie przemyśleć, czy chcielibyście w takim czymś wziąć udział. Myślę, że warto, zwłaszcza jeżeli was temat interesuje i jakieś doświadczenia już z tym gdzieś tam macie. A to nie koniec ciekawych projektów, w których będziecie mogli wziąć udział, bo temat jeszcze do nas wróci.
1: Tak jest. A teraz mowa o, będzie mowa o projekcie, o działaniach skierowanych przede wszystkim do pań. I informacje na ten temat przygotował Robert.
4: Już moment. Już. Chodzi o to, że chodzi o to. Fundacja Autonomia wydała pierwszy w Polsce poradnik Nie znaczy nie, jak kobiety niepełnosprawnościami mogą obronić się przed przemocą. Publikacja jest dostępna bezpłatnie w wersji cyfrowej oraz audio na stronie organizacji. Oczywiście będą linki w komentarzu pod audycją, żeby nie było. Przygotowany poradnik zawiera informacje, w jaki sposób chronić się przed przemocą i jak na nią reagować. Broszura jest skierowana do kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną. Materiał uwzględnia doświadczenia i realia wyżej wymienionych grup. Poradnik został wydany w ramach projektu No Means No, zapobieganie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Chcemy zwiększenia wpływu i aktywnego udziału kobiet w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć i niepełnosprawność. Można to zrobić poprzez wzmocnienie kompetencji uczestniczek. Taką informację podają na stronie organizatorki. W ramach projektu ponad 220 kobiet z niepełnosprawnościami z Polski, łącznie 800 z Europy, będzie mogło wziąć udział w szkoleniach samoobrony. Ponad 1000 kobiet z niepełnosprawnościami uzyska dostęp do przewodników dotyczących bezpieczeństwa, dostosowanych do ich potrzeb. Będą to broszury, materiały, wideo, audio. Odbędzie się szereg wydarzeń na poziomie krajowym i europejskim skierowanych do decydentów oraz społeczności z osób z niepełnosprawnościami. Publikacja w formacie PDF jest dostępna na stronie, do której link podamy, jak również podamy link do publikacji na stronie, też podamy link do publikacji audio na naszych stronach, w komentarzach pod audycją. No i jeszcze tylko tyle mogę powiedzieć, że ten program No Means No jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu DJ and Justice Consumers Komisji Europejskiej. No to chyba wszystko, co wiem odnośnie tej publikacji. Zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę.
3: Jest ciekawe, bo zdaje się, w ogóle ostatnio było obchodzone 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet. To jest takie międzynarodowe, coroczne święto ONZ-u w ogóle, więc bardzo możliwe, że to ma jakiś związek, zwłaszcza, że podobna publikacja albo podobna jakaś aktywność widnieje w newsletterze Europejskiego Związku Niewidomych. I właśnie patrzę, bo były oczywiście raporty, w jaki sposób pandemia wpłynęła na
4: tutaj przemoc. To jest Fundacja Autonomia.
3: Tak. To na pewno Autonomia nie jest ten sam projekt. To na pewno nie jest ten sam projekt, tylko zwracam uwagę, że po prostu coś podobnego też gdzieś się, powiedzmy, pojawił. bo były też właśnie obiekty i podobne raporty. I właśnie widzę, że tutaj chyba ONZ, tak, o, EBU Women, czyli jakby, bo Europejski Związek Niewidomych również też się ostatnio skłania w stronę równouprawnienia, tego, żeby na pozycjach kierowniczych właśnie, czy w samym EBU, czy w organizacjach członkowskich, tu bardzo Niemcy do tego podeszli też, zdaje się, poważnie, było więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych, decyzyjnych. No i właśnie jakby ta gałąź EBU, czy powiedzmy ta sekcja zajmująca się prawami kobiet, wyprodukowała dwie broszury na temat prawa do życia bez przemocy. Razem z właśnie z przewodnikiem, jak ich użyć. Pierwsza broszura jest poświęcona osobom, które zawodowo zajmują się opieką zdrowotną. I też w usługach socjalnych, a druga jest dla kobiet niewidomych i słabowidzących i ich organizacji. No i można rzeczywiście, można też tam się z tymi broszurami zapoznać. One są po angielsku prawdopodobnie. Natomiast takich publikacji pojawia się coraz więcej i myślę, że super. Też trafiłem kiedyś na taką organizację z Berlina, ona się nazywa Pretty Deadly, która właśnie też ma uczyć kobiety samoobrony i tam po pierwsze oczywiście są spotkania gdzieś na miejscu w Berlinie, ale oni też mają aplikacje z takimi, powiedzmy, materiałami troszkę treningowymi, coachingowymi i z tego, co kojarzę gdzieś tam z jakichś konwersacji twitterowych z osobą, która pracowała nad UX-em tej aplikacji, tam ta osoba rzeczywiście w sposób świadomy się zaczęła bawić screenreaderami i chciała wprowadzić dostępność jakby w sposób świadomy. Fajnie, fajnie, że się o tym myśli i oby jak najwięcej takiego wzmagania gdzieś tam świadomości na ten temat.
1: No to Pawle, skoro już jesteś przy mikrofonie, to jeszcze przez moment przy tym mikrofonie pobędziesz, bo kilka kolejnych informacji to właśnie przypisanych jest do ciebie. Między innymi informacja o aplikacji Oko. Coś więcej na jej temat wiadomo, bo to taka dość tajemnicza aplikacja była, o której jakiś czas temu mówiliśmy.
3: Tak, przypomnę tylko, że chodziło o aplikację belgijskiego startupu AIS, chyba się to czyta, ale pisze się jakoś AIS. Chyba ma się to czytać AIS, które założyły trzy osoby widzące, które mając niewidomego znajomego stwierdziły, że fajnie byłoby jakoś jego problemy codzienne z poruszaniem się rozwiązać. No i stworzyli apkę, która ma za pomocą sztucznej inteligencji na ten moment tej wbudowanej w iPhone'a, ale na Androida jest również przewidywana wersja, pomagać w takich właśnie codziennych rzeczach, z którymi mamy problem gdzieś na ulicy, czyli wykrywanie koloru świateł, kiedy nie mamy udźwiękowionych, wykrywanie, gdzie jest przejście dla pieszych, rozpoznawanie numerów transportu miejskiego. No na razie ten pierwszy prototyp, którym można się bawić, jest ustawiony na wykrywanie świateł. Wiemy trochę więcej. Rozmawiałem z osobą, która jest w bliskim kontakcie z deweloperami właśnie w Belgii, która testowała tą aplikację. No i dowiedziałem się tak. Po pierwsze, rzeczywiście nazwa Oko nie jest przypadkowa. Istotnie twórcy zainspirowali się językami słowiańskimi, bo to nie tylko język polski, i stwierdzili, że słowo Oko brzmi bardzo fajnie. Możemy tak nazwać aplikację, czemu nie? Po drugie, aplikacja ponoć rzeczywiście dobrze działa. Największym problemem jest skierowanie tejże aplikacji, czy raczej aparatu smartfona z uruchomioną aplikacją na światło, tak żeby zostało wykryte, ale gdy nam się ta sztuka już uda, a oczywiście algorytm pod tym kątem będzie nieustannie usprawniany, to osoba ta miała możliwość porównania sobie, jak aplikacja wykrywa te zmiany, a jak one są odzwierciedlane w udźwiękowionym systemie świateł. I rzeczywiście udało się, te zmiany były bardzo szybkie i rzeczywiście odzwierciedlały rzeczywistość. Niezależnie też moja znajoma w Luksemburgu, bo aplikacja aktualnie jest dostępna w krajach Beneluxu, testowała aplikację na swoich światłach przed mieszkaniem w Luksemburgu i również działało to super. Druga rzecz, aplikacja na ten moment wygląda na to, że jest betą, która jest dostępna do końca lutego. Wskazywałoby to na to, że po tym okresie coś się stanie, jakaś może wejdzie opcja płatna, jakiś abonament. Na ten moment deweloperzy są dość tajemniczy w tej kwestii. Natomiast cel mają taki, żeby osoby niewidome nie musiały jakoś się przejmować kosztami, żeby to ich nie obciążało im dodatkowo kieszeni. coś wspominali, bo był też wywiad prowadzony na belgijskim podcaście dotyczącym technologii wspomagających osoby niewidome, Tech Touch. I tam coś wspominali o współpracy z gminami, gdzieś tam z, powiedzmy, z polityką na poziomie regionalnym. Wiadomo, no flamandzki nie jest gdzieś moim jakimś językiem, którym się posługuję, więc no, to moje zrozumienie jego jest dość ograniczone. Trzeba będzie poczekać, zobaczyć, jak sobie to wyobrażają i jaki jest ich plan. Natomiast trzecia wiadomość, która jest dla nas chyba najlepsza, to tak, no nie ma aplikacji na ten moment w Polsce. Oni bardzo by się chcieli rozwinąć i szukają ze wszelkich miar promocji, więc też my wspominamy o tej aplikacji. Można pomóc temu, aby ta aplikacja się pojawiła, bo jest aplikacja bliźniacza, już w App Store dostępna w polskim, Oko Campaign. Aplikacja darmowa, możemy ją pobrać. Aplikacja służy temu, abyśmy robili zdjęcia, kręcili filmiki, dokumentowali w różny sposób problemy, na które natrafiamy właśnie w poruszaniu się w naszych krajach i te materiały za pomocą tej aplikacji wrzucali na serwery twórców aplikacji. Materiały posłużą temu, one oczywiście tam będą prywatnie przechowywane, nie będą do niczego innego wykorzystywane, jak tylko do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji, z których korzysta aplikacja. Więc jeżeli chcielibyście, żeby takie oko pojawiło się w Polsce, a myślę, że chociażby z tytułu samej nazwy warto, żeby aplikacja tak się nazywająca u nas działała, bo myślę, że dla nas nazwa będzie bardziej intuicyjna nawet niż dla osób w Belgii, czy w Holandii, czy w Luksemburgu, no to ładujcie aplikację na swoje iPhony i jeżeli macie takie możliwości, może trochę też wsparcie, ładujcie materiał dowodowy, bo algorytmy z czegoś uczyć się muszą. I jest szansa, że dzięki temu aplikacja wyląduje też kiedyś u nas. No a z tego, co słyszę, działa. Nie jest to tylko jakaś, powiedzmy, tam podróbka, że tam ktoś coś tam się pobawił tego i tak w sumie to nie wiadomo co, tylko autentycznie działa i możemy już mówić o czymś, z czego autentycznie da się korzystać. Więc no ja zachęcam i badajmy to oko i pomóżmy mu się rozwijać.
0: Ja się zastanawiam, dlaczego ono jest tak naprawdę ograniczane do tych konkretnych trzech krajów. Ja się obawiam, biorąc pod uwagę to, jak ta aplikacja jest, co ta aplikacja robi i jaki ona może mieć wpływ na nasze życie i na nasze bezpieczeństwo, że to może być ten sam powód, który podawał Microsoft, jeżeli chodzi o Sandscape'a, że oni zawsze zanim Sandscape'a wprowadzają na jakiś kraj, na jakiś rynek, to oni mają dyskusję z prawnikami, którzy znają się na prawie tego konkretnego kraju, co konkretnie należy zrobić, żeby Microsoft nie ponosił odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody w tym kraju, które ta aplikacja może przynieść, które ta aplikacja może wyrządzić, bo się podobno okazuje, że są takie kraje, gdzie wcale nie jest to takie oczywiste i wcale nie jest to nawet do końca możliwe, żeby twórca aplikacji takiej odpowiedzialności nie ponosił i wtedy oni po prostu do tych krajów nie wejdą. Więc też pytanie, czy to nie ma gdzieś tutaj jakiegoś, czy to nie jest jakby jedna z kwestii, która była tam brana pod uwagę, no bo skoro Microsoft mówi, że przy Sandscape'ie było to gdzieś tam, przy Singi.io zresztą na początku też, no to pytanie, czy tutaj też nie jest to gdzieś jedna z rzeczy, na którą oni gdzieś tam patrzą.
3: Z tego, co wiem, to nie jest największym problemem. To znaczy, z tego, co patrzę, to oni w ogóle nawet już bardzo mocną ekspansję robią. Jakąś współpracę podjęli chyba nawet, nie wiem, czy nie z CNIB w Kanadzie. I są dość mocno gdzieś obecni już w Stanach. Już na Blind Abilities widziałem z nimi był wywiad. I z tego, co też słyszałem od właśnie tej osoby z nimi współpracującej, bardzo, bardzo, bardzo chcieliby wejść do największej ilości krajów, jak się tylko da. Zdaje się, że główny powód to jest kwestia standardyzacji tych świateł, że to nie jest do końca tak, że w każdym kraju ten uniwersalny algorytm się sprawdza, że to trzeba jednak mieć z różnych krajów te różne materiały.
1: Jakaś może różna częstotliwość migania tych świateł, tak, i inne rzeczy
3: i
1: tego
3: to
1: typu.
3: To bardziej kwestia przetrenowania algorytmów niż tą kwestię jednak prawną.
0: Okej. Okay.
1: Całkiem możliwe, że to jest na tyle mały startup, że oni nawet jeszcze może nie mają świadomości tej prawnej,
5: częstotliwość to jedno,
1: jakie mogą być konsekwencje.
5: Kwestia wyglądu chociażby tych słupków świetlnych, tego światła. Nie wiadomo, jak tego szukać, bo podejrzewam, to są dość skomplikowane kwestie. Nie wiem na przykład, czy ty, Paweł, oglądałeś słupki w Austrii, czy one się różnią od naszych.
3: Ale na dotyk to nie bardzo. Na dotyk nie bardzo. Jedyne co, to mają tą charakterystyczną rzecz, której no my chyba nie mamy aż tyle, czyli panel przedni w zasadzie dotyk, a nie przycisk. A pod spodem, od spodu skrzyneczki jest kółeczko, w kółeczku jest trójkącik. Trójkącik, jak naciśniesz, to, no to go naciśniesz i rzeczywiście to światło gdzieś tam powołasz do życia. W momencie, kiedy jest zielone, zaczyna trójkącik wibrować, a tak w ogóle to trójkącik swoim jakby tym czubkiem, tym wierzchołkiem, jednym z wierzchołków, pokazuje kierunek, w którym powinno się przekraczać ulicę i jeszcze ewentualnie ma tam po środku jakieś kropki oznaczające odpowiednią ilość wysepek.
1: Tak. Ale to już jest różnica w wyglądzie, która dla nas może być taka, no okej, no troszkę to inaczej wygląda, ale dla komputera, czy dla jakiegoś algorytmu nawet napędzanego sztuczną inteligencją, to może być różnica znaczna.
0: No chociażby w Wielkiej Brytanii, to tam się z tego co wiem stosuje tych panów. Pan idzie i pan stoi. Jedno światło to jest tak, idący
3: the green,
0: mężczyzna.
3: The green man.
0: Tak, dokładnie.
3: Zielony ludzik.
0: Zielony, a drugie światło to jest stojący mężczyzna, czerwony. Znaczy człowiek, bo to w sumie nawet...
3: Belgia chyba też to ma, bo spotkałem się z tym na ulicy. Belgia chyba też to ma, bo spotkałem się na ulicy z tym, że ktoś kiedyś właśnie omówił o zielonym ludziku, więc chyba...
0: No
3: jest
0: właśnie.
3: Ludzik, pomijając już to, że tam są różne wymyślne. Wiem, że w Innsbrucku na przykład, nie wiem, czy to jest rzeczywiście... też grafika jakby dynamiczna, czy to jest narysowane, ale no jako, że Innsbruck jest jakby stolicą Tyrolu, a Tyrol jest znany z aktywności sportowych zimowych, no to są na przykład narciarze pokazani, tak? W momencie zielonego światła jest jakiś tam narciarz, który skacze, czy tam zjeżdża na nartach, jakiś snowboardzista, więc takie figury typowo sportowe, bo miasta lubią się bawić w takie elementy też dla turystyki chyba ważne. Pamiętam, że chyba z okazji Eurowizji w Wiedniu były też odpalone światła, które w jakiś sposób gdzieś tam promowały różnorodność w kwestiach osób LGBT, więc tam osoby tej samej płci trzymające się za ręce i tak dalej, więc zdaje się, że jest to też taki element, którym miasto się lubi trochę pobawić, żeby coś wypromować albo zamanifestować.
0: Pytanie, czy na przykład zaraz się nie okaże tak, że jeżeli te aplikacje się spopularyzują, że za lat powiedzmy 10 w jakichś wytycznych dostępności zacznie się pojawiać informacja typu nie róbcie tego, róbcie zwykłe, jakby najprostsze, jak się tylko da, okrągłe, zielone, czerwone światła, bo powiedzmy aplikacje sobie z dwoma panami trzymającymi się za ręce, jak fajnie by oni nie byli, nie potrafią poradzić.
3: Wiesz co, ale to jest trochę jak Aira versus dostępność, bo taka aplikacja jest, domyślam się, obejściem na to, że standardy nie są spełniane. Więc no myślę, tak, że standardem dalej będzie róbcie dźwięk. Dźwięk
1: dokładnie,
3: i elementy
1: dotykowe. Bo jak już ktoś sobie zada tyle trudu, żeby poczytać te specyfikacje dostępności, to sobie te światła będzie mógł przystosować jakkolwiek chce, byleby te alternatywne sposoby generowania tych komunikatów były zapewnione.
3: Tak, dokładnie. No a potem jeszcze dojdą pewnie w samej apce właśnie chodniki, przejścia dla pieszych, te numery autobusów. No w każdym razie róbcie te zdjęcia, filmiki, jak macie możliwość, różnych rzeczy, które wam przyjdą do głowy. Nie, no też światła, też przejścia, też pojazdy, ale co wam przyjdzie do głowy, że fajnie by było, jakby aplikacja oznajmiała, dokumentujcie, no i kto wie, może aplikacja będzie nam kiedyś przydatna.
1: To kolejna informacja, Pawle. Dodatek do Unigrama. Doczekał się aktualizacji.
3: Aktualizacji, to jest news Pauliny.
1: Tak.
3: I co my tutaj się dowiadujemy? Poznajcie zaktualizowaną wersję dodatku Unigram Plus w wersji 2.7.0. Od teraz zostaniesz poinformowany, że wiadomość została przekazana dalej. No to jest ważne, zwłaszcza w jakichś tam kanałach, grupach, ale nie tylko. Fajnie, że jest to oznajmiane. Opcja kopiowania wiadomości została zmodernizowana. Jeżeli w tym momencie sfokusowany jest element klikalny w tekście wiadomości, po naciśnięciu Ctrl-C jedynie tekst linka zostanie skopiowany, a nie cały tekst wiadomości. No okej, w porządku. Dodano skróty klawiszowe do kopiowania wiadomości z zachowaniem formatowania tekstu. Ta operacja symuluje, a raczej emuluje, aktywowanie odpowiedniej opcji w menu kontekstowym wiadomości. Domyślnym skrótem klawiszowym dla tej funkcji jest Ctrl-Shift-C. od w świetle tej zmiany skrótem klawiszowym do otwierania komentarzy. Aktualnie jest Ctrl-Alt-C. No gratuluję użytkownikom z Polski. Właśnie zostaliśmy...
0: No tak.
3: Właśnie zostaliśmy potraktowani, ale to no spoko. Te skróty można sobie też pozmieniać pewnie, więc no spoko. Dodano funkcję automatycznego oznajmiania wiadomości w otwartym czacie. Domyślnie włącza się to skrótem Alt-L. No i fajnie. A mi się wydawało, że to już było wcześniej. No ale okej. Okay. Może nie było. Nie wiem. Mam Unigrama Plus i chyba to było. No, ale okej. Okay. Dodano skróty klawiszowe do szybkiego przeglądania wiadomości w czacie. Trzeba nacisnąć Ctrl NVDA i numer odpowiadający wiadomości, numerowi konkretnej wiadomości w kolejności odwróconej. Czyli jeżeli chcemy ostatnią wiadomość, to jeden, no i tam dalej w dół 2, 3, 4, aż do ostatniej, powiedzmy do najstarszej. No to tak typowo, jak to w takich skryptach bywa. Alt-T podaje nam informacje na temat aktywnej rozmowy w grupie, no bo tak, w grupach telegramowych można otwierać czaty, jakby rozmowy grupowe, do których można dołączać, można opuszczać, takie jakby, no tak jak Discord ma te swoje kanały i tak dalej. Więc informacje można sprawdzić Alt-T. Miałem w ogóle wrażenie, że te zmiany już od jakiegoś dłuższego czasu są. Ja je widziałem z parę miesięcy temu. No ale okej, możemy czytać. No, nie bądź obojętny, wspieraj dewelopera addonu, jest stronka podana oraz informacja o karcie kredytowej, prawda, jak można wesprzeć autora, no i strona na NVDA.ru dodatku, z której można go pobrać, wszystko zostanie umieszczone w komentarzu.
1: Według naszych notatek to jeszcze, Pawle, powinieneś dwa kolejne newsy zaprezentować, ale może Mikołaju, teraz ty przedstaw te drobne newsy, okay, które pozbierałeś.
0: O, tutaj. A więc tak. Kilka informacji od, kilka nowości od Nathan Tech'a. Zaczniemy od programu Periodic Table, czyli dostępnej dla osób niewidomych tablicy Mendelejewa, czy to układu pierwiastków, jak go zwał, tak go zwał. Wersja 2.0 z dostępnymi alternatywnymi nazwami grup. Z tego co wiem, to tam chodzi o system brytyjski versus amerykański, które jakoś to inaczej nazywają i teraz się nagle zaczęły pewne osoby gdzieś tam przyczepiać, że o co tu chodzi, przecież te nazwy są nie takie, jakie powinny być. No i się właśnie okazywało, że Brytyjczycy i Amerykanie robią to troszkę inaczej. No i dostępne są teraz oba systemy. Do tej pory był bodajże ten brytyjski. Mamy tam jeszcze jakieś diagramy dot and cross, czymkolwiek one są, które możemy też teraz w dostępny sposób tworzyć. I mamy tryb, w którym możemy zablokować niektóre funkcje tego programu na czas wszelkiego rodzaju testów, egzaminów, sprawdzianów. Gdyby na przykład nauczyciel chciał dać do pewnych informacji dostęp osobie niewidomej, ale może nie do wszystkiego. Ja nie wiem do końca też, jak ten tryb działa, ale coś takiego jest. O grze Lucky Strike to myśmy już tutaj wspominali, więc jakby już więcej się rozwodził nie będę. Wracając do Nathan Tech'a, nowy Calliope, czyli odtwarzacz plików audio w wersji 3.5. A tam pojawiło się wsparcie dla wideo i dla odtwarzania plików wideo. Wsparcie dla formatu M4B. Format M4B to jest format książek audio. To jest format, którego u nas w Polsce się raczej nie używa. Ja chyba jeszcze nie widziałem, ale na zachodzie jest to format bardzo popularny. Jeżeli mamy do czynienia z literaturą gdzieś tam zachodnią, no to mamy szansę na to, że się na taki format gdzieś tam natkniemy. I mamy też coś, co jak najbardziej Polaków może ucieszyć. Lepsze wsparcie dla YouTube'a, lepsze wsparcie dla pobierania z YouTube'a oraz dla odtwarzania z tego samego serwisu. Z innych informacji, podobno w macOSie 12.1, a chyba nawet właściwie 12.2 beta bo to gdzieś takie bety deweloperskie się pojawiają powoli. Poprawiono błąd, gdzie podczas tworzenia wiadomości e-mail w programie Mail nie były ogłaszane nazwy załączników. Poprawiono również błąd, że jeżeli mamy

Było to takie okno. W Escape się z tego okna wychodzi, ale teraz już na VoiceOver nie będzie tam uciekał. W 12.2 beta również pojawia się natywna aplikacja Apple Music, bo do tej pory aplikacja muzyka była taką poniekąd hybrydą między aplikacją zwykłą natywną a jedną wielką stroną internetową, bo te elementy aplikacji, które były odpowiedzialne za muzykę naszą lokalną, za bibliotekę, za playlisty, mimo że w tych playlistach powiedzmy mogliśmy mieć jak najbardziej piosenki z Apple Music, to były zwykłe tabele, to były zwykłe elementy natywne, ale te sekcje poświęcone tylko i wyłącznie Apple Music z utworami z tejże platformy, czy jakieś przegląda, jakieś kategorie, jakieś widoki konkretne artysty na przykład, no to już były takie elementy sieci web, strony www. W macOSie 12.2 trafia do nas aplikacja natywna, trafia do nas aplikacja zwykła i wszystkie elementy już będą normalnymi, zwykłymi kontrolkami macOS-a, takie jakie znamy z innych aplikacji, co już jest zresztą na iOS-ie na przykład od dłuższego czasu, jeżeli nie od zawsze, to dokładnie tak wygląda. Aktualizacja również pojawiła się do programu Twistcake z nowościami. Pojawiła się tam możliwość importu formatu OPML, no bo z racji, że Twistcake od teraz wspiera kanały RSS, to możemy do niego importować właśnie listę naszych ulubionych kanałów w takim popularnym formacie OPML. Dużo właśnie czytników RSS wspiera eksport do OPML-a, import z OPML-a i takie listy no, naszych kanałów dodanych możemy sobie w ten sposób między tymi czytnikami wymieniać w takich właśnie plikach OPML. No to Twistcake teraz te pliki OPML rozumie. Poprawiono również jakieś kilka sytuacji na macOS-ie, w których aplikacja się wysypywała. Dodano możliwość odtwarzania wiadomości na Telegramie, wiadomości głosowych na Telegramie. Zanim je wyślemy, możemy sobie tę wiadomość przesłuchać. Dla wiadomości, które odtwarzamy głosowych, dodano opcję pauzowania oraz przewijania w przód i w tył. Oraz w przypadku wyświetlania tweetów w osobnym takim okienku do wyświetlenia jednego konkretnego tweeta oraz w przypadku kopiowania ich zawartości do schowka. Poprawnie kopiłem się teraz długie linki, bo do tej pory te linki były ucinane, tak jak to czasami bywało w tweetach. Pojawiła się również nowa gra na iOS-a, która się nazywa Accessible Sudoku. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dostępne Sudoku. Jest ono robione z myślą zarówno o osobach słabowidzących, jak i osobach niewidomych. Twórcy obiecują 100% kompatybilność z VoiceOverem. Mamy dostępne kilka rozmiarów plansz, od bodajże 4x4 po chyba 10x10 i chyba jeszcze większą jakąś mamy. Oczywiście wiele różnych kombinacji, wiele różnych poziomów trudności. Gra nie jest grą darmową, za grę musimy zapłacić 99 centów. No czyli na polskie to jest 2,99, 3,99, coś takiego. Tyle sobie autorzy za grę życzą. Ale autorzy obiecują, że gra nie posiada w sobie żadnych zakupów w aplikacji. Tę cenę, tę opłatę, którą raz wydamy, to wystarczy nam ona, żeby w grę grać. Autorzy również twierdzą, że gra jest w pełni gotowa na to, aby grać w nią w pełni offline, w momentach, w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do internetu. Pojawiła się również informacja, że Netflix pracuje nad kolejnym serialem dla osób niewidomych, o osobach niewidomych. Chyba nie mamy na razie większej ilości szczegółów, czego ten serial ma właściwie dotyczyć. Nazywa się to All the Light We Cannot See.
I została taka ogłoszona dość gdzieś tam szumnie,

0: rozchodząca się ostatnio w środowisku informacja, że właśnie osobę niewidomą występującą w tym serialu gra faktycznie osoba niewidoma. Co jest zawsze no, taką krytyką kierowaną do wszelkiego rodzaju twórców, producentów filmów i seriali, że bardzo często właśnie osoby niewidome no, nie są grane przez osoby niewidome, tylko aktorzy grający osoby niewidome bardzo często widzą, co prowadzi oczywiście do komicznych sytuacji typu czytanie Braille od prawej strony i inne takie. Teraz będzie to faktycznie osoba niewidoma. To, z czego się oczywiście wiele osób cieszy, że no i niewidomi teraz mogą gdzieś coś osiągnąć jako aktorzy. To z małych newsów byłoby tyle.
1: No to możemy przechodzić dalej, możemy przechodzić do kolejnych informacji. Teraz czas na informację, którą również zostawiła nam Paulina. To będzie szczególnie, myślę, wiadomość istotna dla mieszkańców Warszawy i okolic.
2: Ja może jeszcze wspomnę o... Tak, w jednym małym newsie, który jakoś nie pojawił się, jestem zdziwiony. No jest też dość nowym newsem w naszych notatkach. RS Games obchodzi swoje 12 urodziny i no jak to RS Games co roku, raz na rok w okolicach świąt wypuszcza nową grę albo jakąś nową funkcję. Tym razem są to czaty, czyli coś co... Ja jestem zdziwiony, że to się wcześniej nie pojawiło. Playroom to ma już od wieków, a RS Games jakby miał cały rdzeń po to, ale funkcja jakby się jakoś nie pojawiła. Można założyć sobie po prostu czata. Czyli po prostu pusty taki pokój, w którym w nic nie gramy konkretnego, tylko sobie piszemy z innymi osobami. No i podobne funkcje jak przy grach są, czyli możemy ustawić sobie hasło, no tu możemy sobie ustawić akurat nazwę, to pokoje z grami nie mają nazw ani tam tematów. Możemy ustawić, czy inni uczestnicy pokoju mogą zmieniać te nazwy, czy tylko administratorzy. I tu ciekawa rzecz, możemy rzucać kośćmi. I przy tych kościach możemy również ustawiać, ile tych kości i ilość ściennych potrzebujemy, czyli taka typowo RPG-owa rzecz. Używana jest nomenklatura z Dungeons and Dragons, D&D, więc tam jakieś D2, 6 i tak dalej. Tu już się, Mikołaju, tu bardziej wyznajesz. Ja raz w życiu grałem w RPG-a, w D&D, taki typowo świat. Natomiast no jest sobie taka funkcja czatów, można dołączać do czatów, można je tworzyć, no i tak, można je otwierać dla graczy, zamykać, więc podobnie jak w przypadku gier. Co ciekawe, ani nie widać, żeby była opcja czatu głosowego, który jest w RS Gamesie, tam jest jakiś mały TeamSpeak, który sobie lata i można przecież rozmawiać z ludźmi, ani nie ma opcji puszczania utworków, jakby tych tam z linków bezpośrednio, czy tam radia, czy czegoś, bo to głównie do radia to miało być, więc tego nie dodali.
0: Ale nie ma, ona faktycznie nie działa?
2: Nie ma nic w dokumentacji. Ja tego jeszcze nie testowałem, natomiast nie ma nic o tym w dokumentacji.
0: Okej. Okay. Znaczy, to podejrzewam, że to jest jakby ogólna trochę funkcja RS Gamesa, więc to się podejrzewam, że rozumie troszkę samo przez się, że ta funkcja tam powinna być. Ale to jest dobre pytanie, czy ta funkcja tam faktycznie jest. Co na pewno mogę powiedzieć, mogę dodać. Czy jest, i podejrzewam, że nie ma, jak znam RS Gamesa i jak znam jego trochę filozofię, logikę i ułożenie tego interfejsu, możliwość utworzenia pokoju, którego nie widać, dopóki my kogoś tam nie zaprosimy. Bo coś takiego jest w Playroomie na przykład i to jest bardzo fajne i ja wiem jakby tak swoją drogą, co wydaje się dziwne, a jest to prawda, że dla wielu osób niewidomych w Europie i Azji, ale raczej to jest kwestia Europy, Playroom stał się taką poniekąd siecią społecznościową, gdzie tam są pootwierane pewne pokoje, pewne stoły, pewne grupy osób się tam spotykają i to jest na zasadzie jedna osoba ten stół utworzy. To jest oczywiście ten free table właśnie, czyli taki stół bez gry, który służy tylko i wyłącznie do czatu. Zamyka się stół tak, żeby go w ogóle nie było widać na liście. Zaprasza się osoby do tego stołu, bo w Playroomie mamy listę przyjaciół, listę znajomych. Widzimy, gdy ktoś się loguje, gdy ktoś się wylogowuje. Możemy tam kogoś zaprosić i w taki sposób robi się czaty grupowe. Więc jakby trochę o tyle niefajne w tym, jak RS Games do tej pory jakby działał, było to, że tam zawsze jakby widzieliśmy, kto utworzył grę, nawet jeżeli tam do tej gry było hasło, no to my nie mogliśmy tej gry tak schować, żeby powiedzmy osoby z zewnątrz nie wiedziały, o czym i z kim. No i pytanie, czy w czatach coś z tym poprawili, czy to nadal wygląda tak, jak wyglądało.
2: Domyślam się, że niestety jest tak, jak mówisz, bo... Znaczy można, na pewno jest napisane, że można zamykać i otwierać stoły dla graczy, że się wciska Enter, jakby stół jest zamknięty dla graczy, więc ja się domyślam, że można, jak już uznasz, że jakby komplet przyjaciół jest w środku, to możesz po prostu zamknąć stół i on pewnie wtedy znika, trochę tak jak gra, która jest w toku.
0: No tak,
2: w Games'ie nie ma tej opcji, nie ma opcji bycia spectator, czyli nie możesz być obserwatorem gry.
0: Mm-hmm.
2: Więc to chyba no może to być to.
0: Tylko wiesz, w Playroomie ja sobie mogę utworzyć stół i nawet zanim ja mu nadam temat, tak, zanim ja mu cokolwiek, zanim w ogóle osoby jakiekolwiek do niego wejdą, to ja od razu naciskam Ctrl-H, on się robi prywatny.
2: No tak, i ukrywasz go. I potem możesz wciągać ludzi.
0: I go tak naprawdę nie widać.
2: Tak, tak, tak. To tu może być to trochę utrudnione, ale koniec końców można zniknąć. Jest to jakby możliwe. Okej, okay, to przejdźmy do newsa Pauliny. Paulina nam tutaj rzuciła newsa też z PZN-u. Zaproszenia do testów nowych technologii wspomagających osoby niewidome w korzystaniu z transportu miejskiego w Warszawie. No sam jestem ciekaw, zwłaszcza, że aktualnie w Europie trochę lata projektów właśnie, które mają w jakiś sposób wprowadzić w tym innowacje. Wiem, że Austriacki Związek Niewidomych zapoczątkował wspólnie z europejskim jakiś projekt dla krajów nad Dunajem, czyli tam Węgry, Austria, Chorwacja i tak dalej, więc tam ma coś się dziać. Niemiecki Związek Niewidomych również pracuje nad takimi smart technologiami, żebyśmy mogli wyruszyć, dotrzeć na miejsce, wrócić i tak dalej samodzielnie. Zobaczymy, jak to się konkretnie rozegra, a co na to Warszawa. Polski Związek Niewidomych oraz firma Alit, spółka z OO, chyba tak się to czyta, zapraszają osoby z dysfunkcją narządu wzroku do udziału w testach nowoczesnych technologii wspomagających, których zadaniem jest ułatwienie samodzielnego poruszania się w przestrzeni publicznej. Cel prowadzonych testów. Celem testów jest określenie, czy proponowane technologie w realny sposób mogą pomóc osobom słabowidzącym i niewidomym w bezpiecznym poruszaniu się transportem publicznym na terenie Warszawy. W trakcie testów uczestnicy wraz z zespołem merytorycznym będą określać między innymi, czy wskazana technologia zapewnia precyzyjną i bezpieczną nawigację użytkownika do wybranego przystanku, pola oczekiwania pasażera. Fajnie, że to się tak po polsku nazywa. Byłem ciekaw, jak to się nazywa, bo po niemiecku bezpośrednio tłumacząc jest to pole uwagi. I spotkałem się z tym w Polsce, ale nie wiem. Okej, okay, nieważne.
3: Znaczy pole uwagi używa się na to pole, które jest, że się tak wyrażę, zakulkowane.
2: No, no to chodzi. Na przykład pole oczekiwania pasażera, to jest chyba to.
3: Pole oczekiwania pasażera to jest chyba co innego. Tak mi się wydaje. To znaczy to jest chyba to całe miejsce, gdzie pasażer z reguły tam czeka. To znaczy pytanie, bo wiesz, masz wiatę,
2: no
3: masz
2: wiem,
3: słupek przystankowy, a ludzie no to sobie czekają w obrębie tego całego przystanku, ale to nie jest obszar okulkowany. Bo pole uwagi to jest na przykład pole przy krawężniku, dalej nie podchodź. To jest pole uwagi.
2: Ja wiem, ale to nie chodzi o to właśnie, że pole oczekiwania pasażera w kontekście pasażera niewidomego? No dobra, no nie będziemy się o to rozbijać. Tak sobie tylko pomyślałem, okej. Okay. Pasażera i do drzwi wybranego przez użytkownika pojazdu. Pasażer otrzyma dokładną informację o nadjeżdżającym lub oczekującym na przystanku pojeździe warszawskiego transportu publicznego. Kogo szukamy? Osób słabowidzących z Warszawy i okolic, które nie widzą numeru nadjeżdżającego pojazdu oraz nie są w stanie przeczytać rozkładu jazdy bez użycia technologii wspomagającej. Osób niewidomych z Warszawy i okolic, które na co dzień samodzielnie poruszają się warszawskim transportem publicznym. Mile widziane osoby, które korzystają z nowoczesnych technologii asystujących, ułatwiających przemieszczanie się. Nasze wymagania. Użytkownicy posiadają sprawne smartfony z systemem Android wersja 6.0 lub wyższa oraz iOS wersja 11.3 lub wyższa, model iPhone 7 lub wyższy, na których będą zainstalowane narzędzia testowe. Etap pierwszy. Aktywny udział w szkoleniu w zakresie posługiwania się aplikacją do odczytywania kierunkowych kodów graficznych oraz sygnału z urządzeń typu beacon zamontowanych na testowanych przystankach oraz w pojazdach. Szkolenie odbędzie się w czasowym przedziale czasowym 27 grudnia 10 stycznia 2022 roku. No to już pewnie rejestracja zamknięta albo na finiszu. Mam nadzieję, że nas słuchacie, Warszawa, i się tam zgłosicie, a jak nie, to jest informacja, że coś się odbywa, więc no, myślę, że też warto, żebyśmy o tym powiedzieli. Etap drugi. Samodzielne testowanie aplikacji po szkoleniu w warunkach domowych w celu zaznajomienia się z tym rozwiązaniem. Etap trzeci. Czynny udział w grupowych testach w terenie w następujących lokalizacjach. Węzeł Politechnika, węzeł Rondo Wiatraczna, Rondo ONZ, Stare Miasto, Plac Zamkowy, Mennica w okresie od 15 do 25 stycznia 2022 roku. Dyspozycyjność w wymiarze 10 do 15 godzin, to jest w dni robocze od 7 do 9, od 11 do 14, od 16 do 18, od 20 do 21.00. Soboty, niedziele, 8 do 10, 8 do 10, 12 do 14 i tyle. Sporządzenie przez uczestników pisemnej opinii na temat testowanych rozwiązań oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, jeśli będzie taka potrzeba, z pomocą osób widzących. Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas szkolenia i testów w terenie w wybranych przez uczestników lokalizacjach, wynagrodzenie dla uczestników biorących udział, koniecznym warunkiem jest minimum 10 godzin aktywnego udziału we wszystkich trzech etapach. Zapewniamy ciepłą herbatę, kawę i podczas szkolenia i testów w terenie. Na zgłoszenie czekamy do 23 grudnia. No, to do pojutrza, to może jeszcze zdążycie. To tak,
1: jak nas ktoś słucha na żywo, tak, to jest okazja, jest szansa.
2: Przesyłacie należy na...
3: Ja mam motywację, żeby się szybko wziąć za montaż.
2: No, to dokładnie.
1: Tak jest.
2: d@pzn.org.pl. Prosimy także o informację, czy jest pan, pani osobą słabowidzącą, niewidomą i czy będą państwo uczestniczyć w testach sami, czy z osobą towarzyszącą. Szczegółowe informacje na temat testów otrzymają państwo podczas spotkania informacyjnego. O jego terminie poinformujemy wkrótce. No, to gratulujemy Warszawie. Coś się dzieje. Bardzo ciekawe, czy się to rozwiązanie przyjmie. Ciekawe, że nie poszli w Total Pointy, tylko w inną firmę.
1: No właśnie, trochę się tego obawiam, że to po prostu będzie jakieś jedna taka sytuacja, która akurat będzie charakterystyczna dla Warszawy, ale może w Polsce jest miejsce na dwie równolegle rozwijające się takie sieci różnego rodzaju znaczników. Czas pokaże, czy to będzie z korzyścią. A teraz, zanim przejdziemy dalej, to komentarz Piotra. A propos Telegrama, dostałem informację, że w najnowszej wersji beta na iOS menu kontekstowe na wiadomości stało się niedostępne. Raczej wątpię, że zostanie to naprawione, zanim aktualizacja trafi do App Store. Wersja stabilna działa dobrze, więc na razie nie aktualizujcie. No, z tym Telegramem to w ogóle są problemy. Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że ma się poprawić ta dostępność, a ja szczerze mówiąc tej poprawy nie widzę. Nie, w ogóle.
0: Jeżeli już to... mówiły niby, że na test flacie coś było i nie wiem, co z tym, szczerze mówiąc.
1: No właśnie, no to szkoda, bo Telegram naprawdę fajnym komunikatorem jest i gdyby rzeczywiście on działał fajnie jeszcze na urządzeniach mobilnych, no to już w ogóle byłoby super, no bo klient w postaci Unigrama to jest super rzecz i jeszcze żeby tak na iOSie mieć tak samo dostępny, fajny program. No ale cóż, może kiedyś. A tymczasem o współpracy WeWork i Moovit. Ponownie Paweł.
2: No to jest coś, co pojawiło się z okazji dnia już osób niepełnosprawnych międzynarodowego, czyli 3 grudnia. Wielkie ogłoszenie prasowe, z którego na ten moment nie wynika wiele. Po prostu jest współpraca. Oczywiście dużo takiego marketingowego bla bla, natomiast domyślam się, że koniec końców chodzi o to, że aplikacja WeWork, bo WeWork to przypomnijmy jest to ta nakładka na laskę, która no z jednej strony ma sonar do wykrywania przeszkód, z drugiej strony panel dotykowy pozwalający na operowanie aplikacją za pomocą gestów. Natomiast aplikacja sama w sobie pozwala na wytyczenie trasy i nawigowanie od A do B, wliczając w to transport miejski. Do tej pory korzystali z danych, wydawało mi się, Google, ale nie jestem pewien. Natomiast no teraz, jeżeli ogłosili współpracę partnerską, prawdopodobnie będzie to Moovit. Czy to zmiana na lepsze, czy gorsze? No ciężko im powiedzieć, to zależy od rejonu, bo są rejony, zwłaszcza teraz patrzę na Polskę, gdzie ten Moovit jest naprawdę fajnie rozwinięty, gdzie tam jest podpięte to pod oficjalne feedy z, jakby z miejskich danych, a są rejony typu Śląsk, gdzie to chyba niestety zostało raz wprowadzone na sztywno do bazy te rozkłady przez społeczność i to tak chyba zostało. I no może być to problematyczne, nie znam jeszcze użytkowniczek lub użytkowników WeWalka w Polsce, ale domyślam się, że takich osób nie ma zbyt wiele, jeżeli w ogóle ktoś jest. No ale, ale tutaj to ta współpraca może się nie sprawdzić. Z drugiej strony to fajnie, że Moovit jako firma, która no jasne, nie ma kontroli nad tym, co się dzieje w każdym mieście, ale gdzieś tam globalnie jest rozpoznana nawet jako taka instytucja, która już zbiera jakieś dane statystyczne nawet o przemieszczaniu się osób, nawet dla urzędów miast i dla jakichś organów tam rządowych, żeby właśnie informować o tym, jak planować transport, jakie są trendy wśród osób podróżujących i tak dalej. Wchodzi we współpracę ze startupami i to różnymi, które gdzieś tam z osobą niewidomą mają pomóc. Jest współpraca z Be My Eyes, jest współpraca z WeWalkiem. Na pewnym etapie ONSE, czyli ta hiszpańska organizacja osób nie, no niewidomych, ale ogólnie niepełnosprawnych, jakoś walidowała tą aplikację pod kątem dostępności i no muszę powiedzieć, że to, to fajnie, że się angażują. Ta aplikacja pewnie mogłaby być jakoś tam trochę lepsza, bo dalej chyba tam lata kursor, tak? Dobrze kojarzę, że tam jakieś są problemy. Plus to, że ona jest taka, próbuje być inteligentna, tak? No jak my jesteśmy przyzwyczajeni do Mobile MPK, gdzie możemy sobie przeglądać linia po linii, rozkład, przystanek po przystanku, a nie wpisuję punkt początkowy, punkt końcowy i to mi tam inteligentnie podpowiada, czym ja powinienem jechać. No to mimo wszystko fajnie, że oni się tak angażują i chcą być gdzieś tam jakby tacy inkluzywni. Oby to wyszło tam przy tej współpracy z WeWalkiem na dobre. No ja z austriackiego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że w Austrii Moovit działa jedynie w Wiedniu, więc no jest to dość słabe pokrycie. W Innsbrucku nie miałem co na to liczyć, więc tu już byłbym na przykład zgubiony, jeśli chodzi o transport miejski. Jeszcze jednym newsem szybkim się podzielę, bo właśnie mi wpadł. Jest cały wątek na Twitterze Carla Grovesa, to jest taki amerykański działacz na rzecz dostępności. Tutaj się trzeba chyba ucieszyć, bo jest sprawa w sądzie przeciwko US Wings, jednej z linii lotniczych w Stanach, która właśnie jest przegrywana przez tą linię lotniczą, bo sąd nie uznał accessibility, czyli nakładki dostępnościowej, jako wystarczającego dostosowania pod kątem ADA, czyli pada jeden z argumentów przedstawianych przez twórców accessibility, że ich nakładka chroni firmy przed tym, że można je pozwać z tytułu niezgodności ich usług z ADA. Super wiadomość, fajnie, że to się wszystko jakoś tam nie broni i jednak ta dostępność robiona póki co przez ekspertki, ekspertów, audytorki, audytorów i osoby, które trochę czasu spędziły, żeby się tych wytycznych i tych różnych technik wyuczyć, jest dalej honorowana jako jednak podstawowa forma tych dostosowań.
0: Włączając się jeszcze w temat, to jest tak, jeżeli chodzi o ADA i Accessibility, to oczywiście to wszystko, co ty mówisz, to jest prawda, bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje. I to z tego, co wiem, w ogóle nie jest niestety pierwsza instytucja, którą coś takiego spotkało, no, że polegano na Accessibility, uznano, że Accessibility wystarczy, no i się okazało, że Accessibility nie wystarczyło. No tylko niestety Accessibility, będąc firmą z Izraela, mam wrażenie, że jest poza trochę zasięgiem prawnym naszych gdzieś tam krajów i nie za bardzo da się zrobić cokolwiek z tym, co oni na tych stronach piszą, mimo że to, co oni na tych stronach piszą, nie jest za bardzo zgodne z prawdą i nawet czasami zgodne z prawem, no to ludzie właśnie mówią, że podobno wcale nie będzie tak prosto jakby zmusić Accessibility do tego, żeby no, zaktualizowała te swoje strony i już pewnych nieprawdziwych faktów na nich nie propagowała właśnie przez to, że oni są gdzieś hen-hen i trzeba będzie znaleźć po prostu osoby, które są na tyle zaznajomione z izraelskim systemem prawnym, że będą w stanie cokolwiek tam zadziałać. To jest jedna kwestia, to jest kwestia dotycząca dostępności. Druga kwestia dotycząca dostępności, tak przy okazji, jak już o nich mówimy, WCAG 2.2 podobno się na czerwiec 2022 szykuje mniej więcej. W tym momencie ma się stać oficjalną specyfikacją. A trzecia informacja, to już tak wracając do kwestii wokół orientacji przestrzennej i gadżetów z nią związanych, miałem okazję współpracować ostatnio z państwem ze Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam im troszkę poopowiadać, jak to się tym niewidomym w ogóle żyje i czego oni tak naprawdę by mogli potrzebować. Państwo pracują nad pewnym prototypem. Na razie jest to prototyp na tak wczesnym etapie, że nie ma nawet właściwie jeszcze nazwy, nie ma nawet właściwie jeszcze jakiejś konkretnej większej firmy, która by się tym zajmowała, bo jest to po prostu na razie wszystko na etapie bardzo wczesnych pomysłów. Ale wynalazek został stworzony nie mniej, nie więcej jako kontroler do wszelkiego rodzaju rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej. Kontroler montowany na nadgarstku, będący w stanie wykrywać poruszania we wszelkich możliwych osiach i we wszelkie możliwe strony nadgarstkiem oraz posiadający 5, czy jeżeli nie więcej, czujników i będący w stanie, więcej właściwie nawet, i będący w stanie dla każdego palca osobno też wykrywać różne możliwe ruchy tego palca, czyli no zgięcie go w górę, w dół, zgięcie go w jednym stawie, zgięcie go w drugim stawie, bo to wiadomo, że możliwych ruchów palcem trochę jest. No i pojawił się taki pomysł i tutaj właśnie jakby wszedłem troszkę ja, czy takie urządzenie może się przydać osobom niewidomym, bo pojawia się właśnie gdzieś taka hipoteza, taka idea u tych państwa, no, że jednym z zastosowań, w jakim to urządzenie może się sprawdzić, to jest właśnie kontrola wszelkiego rodzaju sprzętu dla osób niewidomych od zwykłego smartfona. Tak, żeby osoba niewidoma idąca sobie, powiedzmy, ulicą w słuchawkach dokostnych, nie musząc wyciągać czegokolwiek z kieszeni, mogła sobie po prostu ręką, gestami ręki, tak jak to robimy na pomocą, nie wiem, akordów na monitorze brajlowskim, dokonać jakichś gestów, jakichś właśnie akcji na swoim smartfonie, czy to uruchomienie na przykład jakiejś aplikacji, czy to po prostu sterowanie voiceoverem. Druga kwestia, pojawiła się ewentualnie jakaś integracja tego z okularami typu Envision Glasses, no typu już co prawda nie sprzedawana Aira Horizon, no czyli wszelkiego rodzaju te okulary, które też gdzieś tam niewidomym pomagają, łączą się z innymi osobami, na przykład, które mogą nam pomóc, coś nam potem próbują rozpoznać, żeby też właśnie wykorzystać te gesty do kontroli tych okularów, no bo to jest też jedno z takich zastosowań tego urządzenia, to ma być właśnie to, że osoby widzące, które korzystają z wszelkiego rodzaju okularów do rzeczywistości rozszerzonej, muszą mieć jakiś sposób na kontrolę tychże i właśnie jednym z tych sposobów ma być takie urządzenie, ma być taki kontroler. Więc też pytanie, czy czegoś takiego by się nie mogli doczekać niewidomi. Więc jest taki pomysł, coś takiego funkcjonuje. To ma być tylko i wyłącznie urządzenie wejścia, czyli to urządzenie nie daje nam samo z siebie żadnych sygnałów. Zakładamy, że sygnały dostajemy, czy to słuchawkami dokostnymi, czy to w jakikolwiek inny sposób, ale właśnie kontrolę, żeby tego nie robić jakimś zewnętrznym urządzeniem, które gdzieś tam musimy trzymać, to po prostu możemy to robić naszymi palcami, gdy to urządzenie jest założone jako taka opaska na naszym nadgarstku. Więc też no, na razie ciekawa idea, czy coś z tego wyjdzie, zobaczymy.
1: Oby wyszło, bo tu rzeczywiście można by było naprawdę, podejrzewam, dosyć sporo rzeczy zrobić za pomocą tego urządzenia. Tak naprawdę może i mieć pełną kontrolę nad smartfonem wręcz.
0: No tak, państwo też właśnie o tym gdzieś tam wspominali i właściwie człowiek, z którym na ten temat rozmawiałem, stwierdził, że jeżeli coś, to będzie jakby w kontakcie i jeżeli faktycznie będą chcieli gdzieś te kwestie poruszyć, to będę jakby pierwszym człowiekiem, z którym oni się będą kontaktować, bo jakby tak naprawdę do tej pory nie mieli z niewidomymi styczności, a że im przyszło do głowy, że może by coś dla naszego środowiska można zrobić, a akurat mieli do mnie gdzieś tam kontakt, no to pojawiło się pytanie, czy bym nie porozmawiał, czy bym trochę gdzieś tam nie poopowiadał, jak to tym niewidomym jest i czy i w jakim stopniu coś takiego się w ogóle może przydać.
1: No to pozostaje czekać na rozwój wydarzeń, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji, którą ma dla nas Robert. A to będzie informacja dotycząca pszczół.
4: Tak, dokładnie. My mówimy o działaniach tej organizacji od jakiegoś czasu, bo robią nie najgorszą robotę, ja bym tak powiedział. Otóż chodzi tu o Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i tak to, że centrum opublikowało kolejną serię filmów edukacyjnych z audiodeskrypcją. Opowiadają one o pszczołach i bartnictwie. Bohaterzy filmu odwiedzili małopolską pasiekę, a efekty wizyty można zobaczyć na kanale Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon na YouTubie. Edukatorzy Cogiteonu odwiedzają szkoły, gdzie przeprowadzają pokazy popularno-naukowe, podróżują oni cyklicznie ze swoją ofertą, przez co często są w drodze. Z zainteresowania mijanymi miejscami narodziła się filmowa seria Naukowiej w podróży, której prowadzący przedstawiają inspirujące atrakcje turystyczne. W najnowszych odcinkach Andrzej Kordeczka dotarł do małopolskiej pasieki. Wspólnie z nim można zobaczyć unikalną kolekcję uli, prześledzić historię bartnictwa, przekonać się, jak wygląda miodobranie, a przede wszystkim zajrzeć do pszczelego domu. Andrzej zagląda też do miejscowego laboratorium, a także sam eksperymentuje. Między innymi impregnuje trampki, naprawia stary zawias oraz wytwarza kosmetyk. Filmy Naukowiej w podróży Małopolska Pasieka z audiodeskrypcją można zobaczyć na stronie YouTube. I teraz linki do poszczególnych odcinków, jak i do całej playlisty znajdziecie w komentarzu pod naszą audycją i będzie można sobie to, tak powiedziałem, i oglądnąć, i posłuchać, jak kto woli.
1: Oglądnąć, posłuchać i przy okazji nie zostać pożądlonym przez
4: też
1: pszczoły.
4: Pszczoły, tak.
1: Tak, tak. Chociaż teraz to o tej porze to raczej te owady to śpią.
4: Raczej
1: i
4: śpią,
1: specjalnie.
4: Tak. Ale można je rozbudzić, jakby ktoś się tak troszeczkę postarał.
1: Pewnie tak. I jakiejś aktywności nie wykazują, tak, jeżeli nie są przez nikogo niepokojone. No dobrze, to przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnej informacji, tym razem dotyczącej Canal Plus, który to przeprowadza dostępności, co prawda, we Francji, natomiast przy okazji możemy również i my tu nad Wisłą skorzystać. O tym Paweł.
2: Tak, na jednej z francuskich grup poświęconych osobom prawdopodobnie niewidomym, z tego co się zdążyłem zorientować, pojawił się post organizacji Handicap Zero, czyli takiej właśnie organizacji adwokackiej na rzecz osób niepełnosprawnych, że przy współpracy z Canal Plus organizują oni testy dostępności rozwiązania My Canal Plus, które to chyba u nas się nazywa właśnie Canal Plus Online, to jest to sama aplikacja.
1: I ono już same w sobie całkiem nieźle jest dostępne, tak w ogóle.
2: Tak też słyszałem, natomiast ponoć jakieś jeszcze tam drobne błędy są, ale po raz pierwszy też świadomie oni by chcieli, żeby użytkownicy przetestowali to rozwiązanie. Jest podany adres e-mail, można tam wysyłać imię, nazwisko, numer telefonu i na etapie gdzieś styczeń, luty odbędą się testy osobiste w Paryżu, gdzie grupa właśnie wybranych osób ma przyjechać, mają być to dwie grupy. Pierwsza to będzie grupa już obecnych użytkowników, zarówno aplikacji, jak i strony. Drugą grupą mają zaś być użytkownicy, którzy jeszcze wcześniej styczności z rozwiązaniem nie mieli. Każde takie spotkanie ma trwać 90 minut. Uczestnicy mają właśnie przetestować różne kwestie związane z dostępnością strony i aplikacji i wyrazić opinię. Czemu o tym wspominam, mimo że to się dzieje w Paryżu? Bo o ile strona zdaje się, że jest w ogóle jakaś nasza i nie ma nic wspólnego z tą francuską, jak chodzi o Canal Plus Online, o tyle aplikacja jest prawdopodobnie taka sama. Czyli tą samą aplikacją, którą posługują się osoby we Francji, posługujemy się też i my.
1: Zgadza się, bo tam się wybiera region na starcie po prostu.
2: Tak. W związku z czym no jest duża szansa, że jeżeli osoby tam w Paryżu powykrywają różne błędy, pozgłaszają jakiś feedback, to to zostanie wcielone oczywiście, tak, no, taki byłby sens tego całego projektu. I te zmiany zauważylibyśmy też my, rzutem na taśmę. No i na tym polega cały cud globalizacji, jakkolwiek byśmy na nią gdzieś tam nie sarkali, że takie rzeczy się właśnie dzieją, że ktoś we Francji robi jakieś tam testy i to się odbija gdzieś rykoszetem i my to mamy potem w Polsce. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bardzo jestem ciekaw, co wykryją te osoby zaangażowane w ten test i no pewnie na etapie jakoś wiosną być może już zobaczymy jakieś pozytywne pierwsze zmiany. No, my niestety w teście wziąć udziału nie możemy, ale ja trzymam kciuki, że Francja się postara i nam tą aplikację jakby rzutem na taśmę też ponaprawia.
0: To ja też właśnie to samo zawsze mówiłem o kwestii ADA, że niby kwestia jest to bardzo amerykańska, ale wychodzi na to, że bardzo dużo aplikacji przez to, że no kwestie, jakieś sprawy związane z ADA były od Google Docsów przez Zooma, po nawet niektóre strony linii lotniczych czy wyszukiwarki wszelkiego rodzaju lotów, no zostały te strony naprawione, została ta dostępność naprawiona, a jak ta dostępność się naprawia, to naprawia się po prostu wszędzie i my Polacy też z tego korzystamy. Ja ostatnio na przykład miałem bardzo ciekawe doświadczenie w tej kwestii u nas na studiach, na przykład mieliśmy potrzebę korzystania z platformy learningowej tworzonej przez firmę Cisco, a to jest rozwiązanie bardzo amerykańskie. No i tam jest bardzo dużo oprogramowania własnościowego na Windowsie, które trzeba gdzieś tam uruchomić. Tam jest dużo przeklikiwania czegoś myszką, tworzenie jakichś urządzeń, podłączania kabli. To trzeba wszystko myszką przeciągnąć, kabelek od urządzenia do urządzenia i tak dalej. No przecież mówię, no to nie ma szans być dostępne, no nie ma opcji. Co się okazało? Przygotowano specjalny tryb dla osób niewidomych, gdzie jest jedna wielka lista urządzeń, jedna wielka lista kabli, przycisk dodaj kabel, wybieramy sobie z którego urządzenia pole lista rozwijana, z którego portu lista rozwijana, jaki typ kabla lista rozwijana. Wszystko mamy dla nas w 100%, w 100% dostępne. Do tego stopnia, że jak mamy testy, mamy zrzuty ekranu, oczywiście zrzuty ekranu z pięknym opisem alternatywnym, do tego stopnia, że mamy jakiś błąd i mamy taki znaczek karetki tak zwany, który nam wskazuje, którego znaku dotyczył ten błąd, co jest dla jakkolwiek bardziej technicznych niewidomych zawsze zmorą, bo to jest, my widzimy oczywiście, że jest znak karetki, ale pod którym znaczkiem jest ta karetka, to my tego nie widzimy. Otóż na screenshocie było to opisane, że karetka znajduje się pod literą F w słowie takim, takim, a takim. Więc no to widać, tę Amerykę widać w tych kwestiach i znowu my tutaj Polacy po prostu bardzo korzystamy na tym, że Ameryka dostępność wymusza, a zyskują wszyscy.
1: Oczywiście, że tak. Ja podejrzewam, że o ile na początku to wszyscy tam gdzieś, kiedy się dowiadują, że mają robić jakąś dostępność, no to narzekają, a po co to? Przecież było kiedyś prościej, nie trzeba było jakichś tekstów alternatywnych uzupełniać. To później to już wszystko idzie z automatu tak naprawdę i już przygotowując, jeżeli ktoś już się wdroży w takie procedury i wie, że powinien zapewniać te kwestie dostępności, no przynajmniej dla osób niewidomych, bo na przykład jeżeli mamy do czynienia z jakimiś zapewnieniami napisów chociażby, które trzeba by było wklepać ręcznie, czy na przykład no, dla nas to przygotowanie audiodeskrypcji, to może być jakaś większa, to może być większe wyzwanie dla kogoś. Ale tak poza tym, no to większość tych kwestii dostępnościowych to można zrobić, o ile się stosuje do odpowiednio dobrych praktyk.
0: Tylko wiesz co, ja coraz więcej ostatnio zaczynam zauważać takich przypadków i o tym ludzie też zaczynają coraz częściej donosić, że pojawiają się dziwne opisy alternatywne. Typu AAA, typu opis alternatywny, typu obrazek, grafika, bo się nagle okazuje, że niektóre organizacje zaczynają te opisy wymuszać i to zaczynają po prostu technicznie wymuszać, że system jakiś tworzenia, zarządzania treścią pewnych rzeczy nie przepuści, jeżeli tego opisu nie ma. Trafimy potem na ludzi, którzy coś mają przygotować, to jest powiedzmy jakiś stażysta i on nie za bardzo ma pojęcie o tym w ogóle, czym jest opis alternatywny, bo on to zna się na robieniu ładnej grafiki i pisaniu pięknego, ładnie wyglądającego maila. No i się nagle okazuje, że dostajemy obrazek z opisem alternatywnym. Obrazek.
1: No niestety to może być problem i to na pewno jest problem. I zastanawiam się, jak wiele osób robi coś takiego świadomie na zasadzie... A tam przecież pewnie i tak nikt nigdy z tego nie skorzysta. I dopiero potem się okazuje, jak ktoś chce z tego skorzystać, że dana instytucja oświadcza, że ma zapewnioną dostępność, a to się okazuje, że żeby faktycznie ta dostępność zapewniona była, to trzeba jakieś tony materiałów przewertować i sprawdzić, bo komuś się kiedyś nie chciało czegoś zrobić.
0: To jest taki jeden bardzo popularny profil na Twitterze, Bob Kostik bodajże. On słynie z żartów, czarnego humoru. No a wiadomo, żarty, czarny humor, to się na Twitterze sprzedaje, no to tych obserwujących trochę ma. I jemu też dość kiedyś tam mocno narzekano, że no nie robi tych opisów alternatywnych dla grafik. Bo wiadomo, memy, nie memy i tak dalej. W końcu on te opisy zaczął robić. Po czym po powiedzmy miesiącu robienia tych opisów wyskoczył z jakimś takim bardzo tweetem, że co to w ogóle ma być, że ja zacząłem robić opisy alternatywne i mi nawet nikt nie podziękował, że czy te opisy alternatywne to w ogóle mają sens, czy ci niewidomi w ogóle istnieją, bo tak wszyscy o nich mówią, a ja to jeszcze jakoś żadnego nie znam, jeszcze się żaden nie odezwał i w ogóle weźcie, skończcie z tymi waszymi opisami, przecież tego i tak nikt nie używa. I tam się z tego co pamiętam dość duża afera z tego wtedy zrobiła, no, że takie komentarze się pojawiają, ale jeżeli takie komentarze się faktycznie pojawiają u człowieka, który tych obserwujących ma, nie wiem, kilkaset tysięcy, bo kilkaset tysięcy on raczej będzie miał, no to pytanie, czy powiedzmy taka wodociągi co mniejszej gminy to mogą faktycznie osoby niewidomej nigdy w życiu jakby nie spotkać i faktycznie jest spora szansa na to, że tego opisu alternatywnego nikt nigdy nie przeczyta i nikt nigdy nawet nie zweryfikuje, czy te opisy mają sens i oni mogą 10 lat te opisy wrzucać i pisać tam obrazek i dopiero po 11 roku przeprowadzi się jeden biedny niewidomy mieszkaniec do ich gminy i zacznie ich wyzywać, że no obrazek jednak nie wystarczy.
1: Ale tak z drugiej strony powiem szczerze... No, okej, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że dla kogoś zrobienie tego opisu alternatywnego to jest nieco więcej pracy i że może faktycznie warto by mu było podziękować i fajnie i docenić tę pracę, ale tak naprawdę przeglądając gdzieś tego Twittera czy inne media społecznościowe, w momencie, kiedy napotkam na grafikę, w której mam jakiś tam opis obrazka, to szczerze mówiąc jeszcze nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby skomentować i napisać, wow, jak fajnie, że robisz teksty alternatywne. Ja się po prostu ucieszyłem. A widzisz, ale ja po prostu się ucieszyłem, fajnie, okej, że mogłem sobie więcej przeczytać za pomocą tej grafiki i była ona dla mnie informacyjna, ale po prostu poszedłem sobie dalej. No chyba, że byłoby to coś, co by mnie jakoś wybitnie zainteresowało i wywarło na mnie jakiś taki bardzo duży efekt. Ale ja mam wrażenie, że to tu też po prostu część osób przegląda i...
0: No tak.
1: I to jest po prostu taka fajna wartość dodana.
0: Ale wiesz co, i jeszcze druga kwestia z tymi opisami alternatywnymi. Jakby wracając do tego przykładu, powiedzmy wodociągów, wrzucamy posta, i wrzucamy w poście informacje typu umieszczamy nową tabelę opłat, która będzie funkcjonować od roku 2022, obrazek, Opis alternatywny. Tabela opłat, która będzie funkcjonować od roku 2022.
1: No tak.
0: No i jest opis? Jest opis. Czy opis jest sensowny?
1: Nie.
0: Czy on opisuje obrazek? Opisuje obrazek. Czy on wystarczy? No nie.
1: Nie, nie. No, w ogóle nie powinna ta tabela być w formie obrazka. No tak, zacznijmy od tego.
0: To jakby, nie, ja pomijam, ale jakby zakładamy przeciętne polskie wodociągi, tak? Jakby nie mówimy, bo wiadomo, ale zakładamy, że no jest jak jest.
1: A to ja akurat, Mikołaju, powiem ci, że jedną z instytucji, jakie kiedyś miałem okazję wspierać, to ja będę bronił wodociągów, bo właśnie człowiek kiedyś się do nas akurat w Utility zgłosił, który prosił o pomoc, jeżeli chodzi o dostępność, i to rzeczywiście był człowiek, który był bardzo, bardzo zainteresowany, to był tą dostępnością i chciał pomóc, i to było widać, to był jeden z ludzi zajmujących się właśnie obsługą informatyczną wodociągów, także szanujmy wodociągi.
0: Nie, no tak, wiadomo, ale no jakby rozumiemy problem, ja to też właśnie często widzę, to jest bardzo duży problem na wszelkiego rodzaju technicznych takich artykułach, gdzie ktoś, powiedzmy, prezentuje, no i w tym momencie należy to zrobić tak. Grafika. Sposób usunięcia czegoś tam. Gdzie, powiedzmy, na grafice jest pokazane okienko i jest zakreślony na czerwono przycisk, który musimy kliknąć. Względnie komenda, co gorsza, w konsoli, którą musimy wpisać. To opis alternatywny. Obrazek konsoli, zrzut ekranu z konsoli podczas wykonywania takiej czynności. Ale już co my tam musimy wpisać, to nam oczywiście obrazek nie powie. Więc jakby ja jestem oczywiście za tym, żeby te opisy alternatywne robić, wszystko fajnie, tylko to też nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że jak my powiemy człowiekowi, rób opisy alternatywne i wymusimy mu systemem technicznie, że on musi robić te opisy alternatywne,
1: to że on zawsze je
0: robił te sensowne opisy alternatywne, dokładnie.
1: Tak naprawdę podejrzewam, że no, jeżeli kiedyś będzie jakiś sposób, żeby AI, sztuczna inteligencja nam faktycznie dobrze opisywała te obrazki, to my tak naprawdę zyskamy bardzo dużo. Ja już doceniam w tym momencie bardzo często te obrazki z Chroma, które są odczytywane, bo tam czasem pojawia się po prostu na nich tekst, więc to też już naprawdę dużo daje.
3: Ja tu właśnie chciałbym, a propos, w sumie nie wiem, czy to jest tekst alternatywny, czy po prostu to jest jakoś tekstowo też zrobione, ale czytam od dłuższego czasu testy na portalu PurePC, purepc.pl. I tam często jak się robi jakieś wykresy, no to ten wykres to jest właśnie grafika z opisem wykres. Natomiast tam jest, powiedzmy, tam, nie wiem, temperatura procesora, jeżeli jest jakiś test procesorów. I dobra, temperatura mniej lepiej. I najpierw oczywiście są 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. A potem jest procesor taki, a taki, taktowanie takie, a takie, temperatura tam. I potem są kolejne wartości temperatury, załóżmy w spoczynku i pod obciążeniem. Drugi procesor, taktowanie takie, a takie, coś tam jeszcze, dwie temperatury. To dobra, tam nie ma tabeli, więc powiedzmy, że dałoby się to pewnie zrobić odrobineczkę lepiej. Niemniej, jeżeli tam są, powiedzmy, 3 czy 4 rubryczki, no to da się zapamiętać, które jest które. Zwłaszcza jak tam są dwie tylko wartości liczbowe, a reszta to jest opis jakby tekstowy. I to jest naprawdę zrobione tak, że ja jako osoba niewidoma jestem w stanie to zczytać. I to jest chyba na wszystkich artykułach, które tam widziałem. Pojedyncze zdarzały się wykresy, które nie były w ten sposób opisane. Także jak ktoś szuka jakichś testów procesorów, laptopów, kart, nie wiem, no graficznych to może mniej, chociaż może też. Jakiś tam chłodzenia do komputera, czegoś tam jeszcze takiego fajnie opisanego wraz z wartościami z jakichś benchmarków, jakichś tam ich innych testów, dyski, coś nam jeszcze, to rzeczywiście na PurePC to jest opisane tak, że da się to spokojnie czytać.
1: purepc.pl adres tej strony internetowej. Także zapraszamy i polecamy.
0: Z kolei, z kolei antyprzykładem, jak robić opisy alternatywne, a właściwie jak ich wcale nie robić, to jest cała polska branża cyberbezpieczeństwa. Tam od niebezpiecznika przez zaufaną trzecią po sekuraki. Ja się o opisy alternatywne proszę kilka razy i to nie jeden. Pozostaje to najczęściej bez komentarza, bez w ogóle jakiegokolwiek odzewu. Takich opisów nie było, tak opisów nie ma, tak opisów nie będzie. To jest smutne, ale tam naprawdę mam wrażenie, że się nigdy nic więcej nie ruszy.
3: A co ciekawe, niebezpiecznik swego czasu zrobił podcast tutaj z Tomkiem Kowalikiem na temat pracy.
1: Dokładnie.
0: No i nic z tego chyba nie wynikło.
3: No to jest ciekawe.
1: To jest ciekawa sprawa. Aczkolwiek na przykład w mediach społecznościowych...
3: Zaapelować z drugiej strony do ludzi, którzy to czytają albo mogą czytać, żeby rzeczywiście pisali o to, bo jeżeli może będzie więcej osób na ten temat pisało cokolwiek, to może coś się ruszy.
1: Jedyne co to właśnie w mediach społecznościowych, bo te portale zajmujące się cyberbezpieczeństwem dość często wrzucają grafiki i zazwyczaj są to screeny i jest o tyle dobrze, że no, ten algorytm Facebooka, który wyłuskuje różne tam elementy z grafik, to on dość często potrafi je rozpoznać. Bo zazwyczaj to jest po prostu no, screen czegoś tam, jakiegoś ekranu, czy telefonu, zrzut ekranu z telefonu komórkowego, czy z komputera, czy z jakiejś strony. Więc na Facebooku zaufanej trzeciej albo niebezpiecznika to się jeszcze można połapać. Natomiast rzeczywiście, no, kiedy mamy tam jakieś artykuły, no to jest różnie. To już jest
0: na
1: różnie.
0: Na Twitterze też takiego algorytmu na przykład nie ma i jak ja czytam raczej Twitterem niż Facebookiem, no to też niestety już nie skorzystam z tego dobrego.
1: Dokładnie. Ja akurat zazwyczaj z Face'a to biorę, więc się mogę zorientować, aczkolwiek też nie we wszystkim. Też nie we wszystkim, bo to byłoby za fajne. A czasem zajawka obok tego zdjęcia jest taka naprawdę interesująca i ażby człowiek chciał się dowiedzieć, co tam jest na tym obrazku. Dobrze, to przechodzimy teraz dalej, bo mamy kolejną publikację stworzoną z myślą o niewidomych i słabowidzących. Jest to Atlas Polska Droga do Wolności. O tym informację przygotował Robert.
4: No, kolejna informacja, już mnie to chyba dosyć będzie na dzisiaj, ale atlas najważniejszych strajków i rewolt z okresu Polskiej Republiki Ludowej wkrótce pojawi się na rynku. Będzie on obejmował najistotniejsze wydarzenia historyczne z lat 1956-1981, które doprowadziły do powstania i rozwoju ruchu społecznego Solidarność. Wydawnictwo przygotowane przez Fundację Trakt będzie się składać z map barwno-wypukłych, publikacji w powiększonym druku oraz w formacie HTML. Pozycja w powiększonym druku będzie zawierać komentarze historyczne odnoszące się do konkretnych map. W broszurze brajlowskiej zaś znajdzie się opis skrótów brajlowskich użytych na planszach. Zaplanowany nakład to 160 kompletów zapakowanych w teczkach. Projekt został zrealizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021. Szczegóły w Fundacji Trakt, jak i w linku pod w komentarzu pod audycją będzie link do artykułu, który przeczytałem, natomiast szczegóły myślę, że w Fundacji Trakt www.trakt.org.pl można sobie, myślę, zapytać. Wydaje mi się, że będzie to dla szkół, bo nakład mały istotnie i nie będzie to też publikacja tania, ale jakby ktoś był zainteresowany, podajemy w każdym razie.
1: Może ktoś będzie mógł skorzystać.
4: Tak.
3: Ciekawe, bo z tego co mówisz, to inne informacje są podane w Braille'u, inne są podane w druku powiększonym?
4: To się... Nie, chodzi o to, że w druku powiększonym są podane mapy i te mapy też są jakoś tyflograficzne. I chodzi o to, że są tam skróty na tych mapach i w Braille'u są opisy do tych skrótów. Ja tak to zrozumiałem. No, żeby wiadomo było, o co chodzi.
1: No tak zwane legendy.
4: A w HTML-u podejrzewam, że będą jakieś dodatkowe komentarze. No niestety chyba się inaczej nie dało, bo trzeba było jakoś koszty ciąć, oszczędzać, nie wiem. I tak to wyszło. No w każdym razie ma to być zapakowane w teczkach, ma to być skompletowane, więc... No, nie wiem. Więcej nic nie wiem.
1: Dla miłośników znalazłem. Historii jak tak. Znalazł.
4: Jak najbardziej.
1: Historii najnowszej zwłaszcza. Zbliżamy się do końca tego bloku z tyflo aktualnościami, a na koniec informacja od Pawła o projekcie AdMe.
2: Ja może jeszcze zanim, tak cały czas dzisiaj coś przerywam.
1: Coś jeszcze gdzieś tam się pojawia, tak.
2: Tak, ale tutaj odpowiadając na pytanie Patryka z naszej rozmowy tutaj, jak zadzwonił, ja dostaję powiadomienia, właśnie mi znajomy przysłał wiadomość na WhatsAppie desktopowym i normalnie widzę w centrum powiadomień, że jest ta wiadomość, więc u mnie działa. Projekt AdMe, ja tu może też zacytuję od razu, żeby nie tworzyć jakichś przekłamań, ale... Projekt AdMe dla osób w wieku od 18 do 30 lat, sfundowany ze środków programu Erasmus. Ambasadorzy różnorodności i niedyskryminacji, nowe metody edukacji nieformalnej. Ambassadors of Diversity and Non-Discrimination, New Methods in Non-Formal Education, skrócona nazwa produktu AdMe. Projekt realizowany jest od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2022 roku. Projekt realizowany jest ze środków programu Erasmus+, Akcja 2, Partnerstwo Strategiczne na rzecz innowacji w dziedzinie młodzieży. Liderem projektu jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących Okręg we Florencji, a partnerami projektu są oprócz Polskiego Związku Niewidomych Fundacja Docente Omnes Hiszpania, Views International Belgia, Offensiva Tinerilor Asociacja Rumunia, Panepistimio Thessalias Grecja i w ramach projektu powstają następujące rezultaty pracy intelektualnej do wykorzystania w działaniach realizowanych przez młodzież niewidomą i słabowidzącą. Po pierwsze, podręcznik dla liderów młodzieżowych do pracy z grupami. Po drugie, aplikacja mobilna na smartfony będzie zawierała różnorodne metody pracy z grupami, podcasty do samokształcenia, gry i zabawy do wykorzystania w pracy z grupami i przydatne do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów osób z dysfunkcją wzroku. Po trzecie, quizowa gra online dotycząca szeroko pojętej problematyki związanej z dysfunkcją narządu wzroku i innymi niepełnosprawnościami, np. sport dla niepełnosprawnych, technologie wspomagające, życie codzienne osób z dysfunkcjami wzroku, na temat różnorodności i niedyskryminacji itd. Kolejne zaplanowane w projekcie działanie to szkolenie jedno- lub dwudniowe dla 15 osób niewidomych i słabowidzących w wieku od 18 do 30 lat, przygotowujące do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną na temat problemów związanych z dysfunkcją narządu wzroku. Spośród 15 uczestników tego szkolenia wybranych zostanie 5 osób znających język angielski, które w dniach 15-21 maja wyjadą na szkolenie do Belgii, do Liège. Szkolenie to będzie poświęcone głównie wykorzystanej w projekcie aplikacji mobilnej oraz gry quizowej do przeprowadzenia warsztatów podnoszących świadomość społeczną w zakresie dysfunkcji narządu wzroku i ich konsekwencji w życiu codziennych osób nimi dotkniętych. W szkoleniu w Belgii wezmą udział osoby w wieku od 18 do 30 lat z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch. Osoby te, decydując się na udział w projekcie AdMe, będą zobowiązane do przeprowadzenia 2-3-godzinnych warsztatów dla społeczności lokalnej dla 12 osób podnoszących świadomość społeczną w zakresie problematyki związanej z dysfunkcjami narządu wzroku. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie. Tu już jest informacja. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji. Są to podane dane kontaktowe. My oczywiście podamy link w komentarzu. Zgłaszane będą osoby przez okręgi koła PZN, więc zgłaszajcie się do swoich lokalnych, jeżeli będziecie zainteresowani. Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2022, więc jest jeszcze czas, nawet jak podcast się ukaże, żeby tak podobnie jak w przypadku obozu narciarskiego trochę to przemyśleć i wziąć sobie udział. No może to być ciekawe, chociażby kwestia poznania różnych osób, znowu niewidomych z różnych krajów. Viewsa znamy chociażby z wolontariatów, a skoro już mowa o wolontariatach, to znowu jest nabór na wolontariaty w Viusie. Te, o których już mówimy od chyba 2 lat, te, które zawsze, te, o których był już podcast z Hanią Pasterny, więc możecie się spokojnie zgłaszać. Już w styczniu może się zacząć projekt, więc spieszcie się, no bo taki wolontariat europejski doświadczeniem ciekawym jest. Ja właśnie z takowego wróciłem, nie w Belgii, a w Austrii, ale też było fajnie, więc takie projekty są dla Was. Możecie się zgłaszać, kontaktować z PZN-em w Warszawie, dopytywać z Waszymi kołami i okręgami, jeśli chodzi o projekt AdMe, z Warszawą, jeśli chodzi o wolontariat w Belgii. Standardowe warunki,

0: wpływem UOKiK-u, do którego zaczęły już jakiś czas temu zresztą ponoć trafiać skargi klientów na niektóre praktyki impostu. No i UOKiK się tematem zainteresował, no i dzięki temu od 2022 roku, czyli już za chwileczkę, już za momencik, Inpost wprowadzi kilka zmian, konkretnie trzy zmiany pod wpływem tych decyzji UOKiK-owskich wprowadzi. Czyli po pierwsze, do tej pory, jeżeli paczkomat, do którego przychodziła nam paczka, był pełny, to Inpost przekierował tę paczkę do innego paczkomatu, no i musieliśmy się tam pofatygować. Teraz będzie trochę inaczej, to znaczy na początku paczka też może być przekierowana do innego paczkomatu, ale po pierwsze, ten paczkomat musi się znajdować maksymalnie w promieniu 2 km od tego, który sobie tam wybraliśmy. Po drugie, paczka może być w tym paczkomacie tylko jeden dzień, tym drugim, a potem wraca do tego, powinna wrócić, czy musi wrócić do tego, który my sobie tam wybraliśmy. Dzięki czemu nie będzie problemu, że ktoś, powiedzmy, nie zna drogę tylko do jednego paczkomatu, nagle gdzieś tam jest nie wiadomo gdzie i w sumie nie wiadomo gdzie pójść. Lepiej już by było kuriera na przykład dopłacić sobie, więc można poczekać wtedy jeden dzień i wtedy ta paczka powinna trafić do tego paczkomatu, który sobie wybraliśmy. Po drugie, do tej pory było tak, jeżeli źle zweryfikowaliśmy wymiary jakiejś paczki, którą wysyłaliśmy, to Inpost życzył sobie od opłaty chyba 3 zł 60 groszy, czy jakoś coś koło tego. I teraz tej dopłaty ma nie być. Znaczy podejrzewam, że no będzie ta paczka pewnie wysłana z tą wyższą opłatą, znaczy taką, jaką ma być, jeżeli te wymiary się nie zgadzają, ale zdaje się, że nie będzie tej dodatkowej dopłaty. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i trzecia zmiana dotyczy paczkomatów, które są zainstalowane w punktach, które są z jakiegoś powodu nieczynne, na przykład jest niedziela handlowa i mamy od soboty 2 dni na odebranie. No więc w takim przypadku, jeżeli paczkomat znajduje się w miejscu, które jest zamknięte, no to będzie wydłużony czas o 24 godziny, żeby można to sobie było odebrać no w ten dzień, w którym to jest wszystko czynne. Ja mam jeszcze jeden news a propos Inpostu, to myślę, że warto go też tutaj poruszyć, bo to też jakoś niedługo wchodzi. Bo Inpost chciałby, żebyśmy używali opakowań zwrotnych, znaczy może inaczej, żeby przedsiębiorcy czy sklepy, które wysyłają do nas coś, jakieś tam, co sobie tam zamówimy, żeby stosowały opakowania zwrotne, które my będziemy potem mogli w takim paczkomacie umieścić. Bierzemy sobie coś, odpakowujemy i opakowanie, tam na wewnętrznej stronie opakowania jest jakiś kod, który można sobie przyłożyć do paczkomatu i to wysłać. I nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że kilka razy zdarzyło mi się, że na przykład zamawiam z paczkomatu kilka rzeczy. Wziąłem plecak i pudło mi się nie mieści. Znaczy te rzeczy osobno zmieściły się, ale niekoniecznie w opakowaniu tym oryginalnym. No i teraz będzie można zrobić tak. Tak mi się wydaje, znaczy taką mam nadzieję. Nie wiem, jak to będzie dostępne dla nas, korzystanie z tego kodu, że będzie można po prostu takie pudełko zwrotne sobie włożyć do tego paczkomatu. Pytanie, jak będzie ze skanowaniem tego kodu, który jest na wewnętrznej stronie opakowania. Włożyć do paczkomatu, nie szukać, załóżmy, kosza na śmieci i to pudełko będzie z powrotem wysłane do sprzedawcy bez naszego udziału finansowego, znaczy po prostu po ludzku mówiąc, nie będziemy musieli za to płacić. No i takie pudełka ponoć mogą być używane do 10 razy. Oczywiście powinny być jeszcze zdezynfekowane przez sprzedawcę, nie przez nas. No i tak to wygląda, więc na przykład, nie wiem, może się okazać, że jakieś rzeczy mogą być odrobineczkę tańsze, zwłaszcza takie taniutkie rzeczy, w których może cena opakowania grać jakąś tam malutką, bo malutką, ale jednak rolę. No, może komuś się przyda.
1: No okej, okay. To teraz będzie o alternatywach, bo ja mam jedną informację dotyczącą alternatyw i Paweł też ma jedną informację tego dotyczącą, więc nam się to

0: ładnie poskłada. Na dobry początek to, co ja znalazłem. Otóż znalazłem repozytorium na GitHubie, które zawiera linki do różnych alternatywnych interfejsów różnego rodzaju usług. To jest głównie YouTube, jeszcze gdzieś tam jest Twitter, gdzieś jest Instagram i jest na przykład Messenger facebookowy, który można obsługiwać z linii komend. Ja powiem szczerze sobie, pobawiłem się tym Messengerem. No i nie, Miranda jest jednak wygodniejsza, jeżeli już koniecznie chcecie korzystać z jakichś takich alternatyw, niekoniecznie pobłogosławionych przez Facebooka, co zawsze jest ryzykowne. Swoją drogą wczoraj właśnie Facebook wymusił na mnie zmianę hasła do siebie, bo jakąś podejrzaną aktywność zanotował na moim koncie i to było właśnie spowodowane Mirandą. Ale ten Messenger z linii poleceń w ogóle dosyć ciekawie się autoryzuje, bo Facebook pyta nas o potwierdzenie, czy my aby na pewno jesteśmy przekonani, że urządzenie, które nam się loguje teraz do konta, to jest coś, na co my chcemy pozwolić i musimy to potwierdzić. To taka ciekawostka. Na przykład Facebook w przypadku Mirandy to kompletnie o to nie pyta, ignoruje, tylko po prostu banuje, więc jest to taka różnica. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi adresu do tej listy, którą znalazłem na GitHubie, no to jest github.com/mendel5-alternative-front-ends. Czyli alternative frontends po prostu. Będzie oczywiście link do tego, natomiast tak go podałem, gdyby ktoś już się chciał pobawić. Jest kilka różnych rzeczy, które można sobie potestować. Być może jakieś wam przybadną do gustu ze względu na dostępność i będzie to dla was wygodne. Więc Mendel 5, alternative, myślnik front, myślnik ends. Taki jest adres tego repozytorium na GitHubie. A teraz, Pawle, w takim razie, co tam w Europie, jeżeli chodzi o alternatywy?
1: No tak, bo jeżeli mówimy o technologiach open source, to też technologie, które często, zwłaszcza przy takich alternatywnych frontendach, zwracają uwagę na prywatność. No a skoro mówimy o prywatności, no to też na nią zwraca uwagę Unia Europejska, która swoją drogą też gdzieś tam lubi open source i często rekomenduje jakieś takie technologie. Natomiast tak, powstała też strona european-alternatives.eu. Ja sprawdzę jeszcze, czy nie powiedziałem tu jakiejś głupoty. Tak, zgadza się. I to jest strona, gdzie wypisane są alternatywy w różnych kategoriach, tak, serwisów cyfrowych, których używamy. Czy to mogą być hostingi do stron, czy serwisy domenowe, czy dostawcy poczty e-mail, czy VPN-y, czy wyszukiwarki i tak dalej, które są hostowane na serwerach w Europie. To bardzo często wiąże się też z tym, że oni dbają o prywatność, to zwłaszcza Niemcy i Francja mają takie podejście, Skandynawia, zresztą też właśnie zachód Europy, ale mnóstwo z niemieckich serwisów. Też bardzo często te serwisy twierdzą, że są uruchamiane na serwerach, które są zasilane odnawialną energią albo w jakiś sposób inny się przyczyniają do, prawda, mniejszego zużycia dwutlenku węgla i ogólnie oszczędzenia naszej planety. To są serwisy, które podlegają regulacjom unijnym, więc w sytuacji, gdy nastąpi jakiś problem, dużo łatwiej jest prawnie jakoś zawalczyć o swoje po prostu. No kwestia przestrzegania rzeczy typu RODO i tak dalej. I wspieranie też, chodzi też o wspieranie jakby lokalnych gospodarek, że to potem w podatkach gdzieś tam też wraca do nas. No i można się zapoznać z takimi ofertami. Ja sobie przejrzałem trochę takich ofert. No jest to ciekawe. O części z tych usług oczywiście wiedziałem, że są. Natomiast rozglądałem się zwłaszcza na przykład po dostawcach poczty. takie usługi, głównie niemieckie, czy jakieś szwajcarskie, jest oczywiście Proton Mail, to wiedzieliśmy, to gdzieś tam się przewija jako ta poczta taka no, szyfrowana, która nie wydaje naszych danych. Oczywiście musimy za nią troszkę zapłacić i tam tej przestrzeni nie będzie tyle, co w Gmailu. Natomiast za to otrzymujemy gdzieś tam tą prywatność, szyfrowanie, tą pewność, że nasze maile są dostępne tylko dla nas, że gdzieś tam nie będzie to wydawane nawet rządom państw w przypadku, gdy się nami zainteresują. No i jest trochę takich serwisów, jest Mailbox niemiecki, jest Tutanota niemiecka, jest Proton Mail szwajcarski, GMX i Web.de, czyli takie dość popularne. No jeszcze w czasach, gdy u nas triumfy święciły O2 i WP, to tam już był GMX i Web. Oni teraz w ogóle dużo tych serwisów niemieckich, które były takie, no takie właśnie dla przeciętnego użytkownika tam popularne, tak jak u nas O2 czy WP, teraz się tak odnalazły w tej nowej rzeczywistości właśnie Gmailo, Microsoftowo, Yahoo i tak dalej, i iCloudowej, twierdząc, że one są nastawione na prywatność. Taki portal społecznościowy VKW, który, nie, przepraszam, SchuleVZ, który był takim jakby odpowiednikiem u nas naszej klasy i w tych czasach, kiedy u nas nasza klasa była popularna, też sobie w Niemczech operował. Aktualnie się reklamuje jako portal społecznościowy skupiony na prywatności, więc w ten sposób Niemcy sobie poradziły z właśnie z tą globalizacją i z tymi technologiami, które nadciągnęły tam właśnie ze Stanów, że no nie odeszły w cień, tylko że one mają do zaoferowania właśnie prywatność i technologie odnawialne na przykład, czy energię odnawialną w zastosowaniu w technologii. Natomiast no tutaj mamy właśnie te serwisy, które właśnie w ten sposób się przebranżowiły. Jest też Mailfence belgijski, VPN-y również niemieckie, francuskie, rumuński nawet jeden jest VPN, jakiś szwedzki, Mulvad, słyszałem o tym też, ponoć można sobie podejrzeć, ich kod źródłowy jest gdzieś tam open source. Warto się zapoznać, zwłaszcza, że ta poczta nie jest jakaś specjalnie droga. Oczywiście wszystko zależy, czego się spodziewamy, jakich tam chcemy przestrzeni, ale no taki Mailfence przykładowo takie 10 czy nawet 20 giga chyba nam zaoferuje za 7,50 euro, czyli około no 30 paru teraz złotych przy tych podskakujących do 40 kursach euro, ale to są takie ceny, jakie my płacimy za, jakie powiedzmy tam użytkownicy płacą za, nie wiem, Netflixa, Spotify'a. No właśnie, a mamy tam gdzieś tam to prywatność, szyfrowanie, więc no może są to usługi również, którymi się warto gdzieś tam zainteresować, jeżeli te tematy gdzieś są wam bliskie.
0: A teraz kolejna informacja od Tomka. Okazuje się, że w Teamsach to coraz więcej ciekawych rzeczy można zrobić, na przykład dokumenty podpisać za pomocą dowodu osobistego.
2: Tak. Można podpisać dokumenty i tak szczerze mówiąc, to jest jeden z tych newsów, które wolałbym raczej przeczytać, niż powiedzieć o nich własnymi słowami, bo nie do końca wszystko wiem, o co chodzi, nie znam firmy, o której zaraz będę czytał. Użytkownicy Microsoft Teams mogą w ramach tej popularnej platformy do telekonferencji potwierdzać swoją tożsamość oraz składać podpisy elektroniczne. To owoc współpracy między firmą Millennium i polską wytwórnią wartościowych, czyli operatora aplikacji Edo App, bo chodzi o to, że to właśnie Edo App można potwierdzać tożsamość. Edo App pozwala posiadaczom dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, na zdalne potwierdzanie tożsamości oraz zatwierdzanie dokumentów za pomocą podpisu znajdującego się w e-dowodzie. Teraz funkcje tej aplikacji zostały dodane do rozwijanej przez polską spółkę Billennium platformy Imperli, dostępnej w Microsoft Teams. Imperli to narzędzie do komunikacji między firmami a ich klientami od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. Platforma jest wykorzystywana m.in. w branży finansowej, w tym w ubezpieczeniu zdrowotnym czy telekomunikacji. Obecnie na platformie Imperli for Teams do potwierdzenia tożsamości wykorzystywać można nowy dowód osobisty, a w przyszłości również paszport. Paszport według tu jest ile tam osób posiada ten dowód i... No i tu jakaś...
0: Czyli to jest, krótko mówiąc, Tomku, aplikacja zewnętrzna, którą dodajemy sobie do Teamsów. I to już jest niestety dla nas mniej fajna informacja, bo niestety, o ile sam Microsoft Teams, no, jest dostępny, to nie można powiedzieć. Ja akurat średnio lubię korzystać z tego pakietu, ale się z niego da korzystać. No to niestety wszelkiego rodzaju zewnętrzne aplikacje to po prostu dostępne są sobie jak chcą. I korzystanie z nich to jest loteria. Czy coś zadziała, czy coś nie zadziała, czy coś będzie obsługiwalne, czy też nie.
3: Z tą dostępnością tych Teamsów to ja bym też nie przesadzał, bo ja ostatnio spędziłem chyba z 15 minut próbując pobrać sobie plik z załącznika z czatu, bo się menu takie, gdzie tam były te opcje typu otwórz, pobierz i tak dalej.
0: Oj, tak no pobieranie tak. Plików Mikołaju, to ja znam ten ból, bo niejednokrotnie współpracuję z kimś i ktoś mi wrzuca ten plik, to już zawsze jest, miałem kiedyś taką sytuację, że potrzebowałem zrobić coś szybko, to poprosiłem kolegę, z którym akurat wtedy pracowaliśmy nad czymś, wiesz co, wyślij mi to mailem. Ja cię proszę, wyślij mi to mailem, bo zanim ja to pobiorę, tak, bo to się oczywiście wszystko da. Ja podejrzewam też, że jeżeli ktoś tak bardzo na co dzień pracuje na Teamsach, że tam przez ileś godzin, ale nawet z NVDA, to wiesz, to po prostu ma już swoje triki na różne rzeczy, bo to jest jeden wielki taki webowy interfejs, że część rzeczy robimy w tym trybie przeglądania, część rzeczy robimy w trybie formularzy i to po prostu trzeba wiedzieć gdzie, kiedy, co i jak i być na bieżąco jeszcze w dodatku z tymi Teamsami, bo one się przecież też aktualizują i tam się różne rzeczy mogą przy okazji zmieniać. Także niestety, to jest takie, ale na pocieszenie dodam, że jeżeli chodzi o aplikacje zewnętrzne, to z Zoomem jest tak samo i to zawsze jest problem. Aplikacja może być dostępna, ale jeżeli ta aplikacja pozwala na podpięcie jakichś usług zewnętrznych, no to oni już nie mają nad tym kontroli. Oni po prostu udostępniają jakieś API, to się jedno z drugim łączy i tyle.
3: Chyba, że to było faktycznie certyfikowane.
0: I że wymagana dostępne. Byłaby dostępność.
3: Tak. I tak się z tego co wiem w Canvasie robi, przynajmniej w niektórych pluginach. To taki e-learningowy system, że jeżeli się chyba korzysta z jakiegoś jednego z tych ich oficjalnych kanałów dystrybucji tych pluginów, to w którymś z tych kanałów właśnie jest wymaganie, że ta dostępność musi być na tym poziomie, co cała reszta. Ale to też wcale nie jest tak oczywiście, że wszystkie pluginy są tym objęte i są oczywiście pluginy, które tak to zrobią, żeby nie musiały, bo to wiadomo jak to zawsze jest.
0: Zresztą nawet sam Microsoft uprzedza, że jak tam w Teamsach wejdziemy na którąś zakładkę, to że uwaga, teraz wchodzisz w miejsce, gdzie z dostępnością może być problem. I po prostu i lepiej uważaj, bo zaraz może się stać coś, czego wcale nie chcesz, więc no oni sami mają świadomość, że da się z tego korzystać, to oczywiście, że się da, natomiast przyjemność z tego tak żadna, powiem szczerze, nie jestem entuzjastą. Dobrze, mamy telefon, mamy Maćka na linii, witaj.
4: A witajcie, ja... Jeśli mowa o Teamsie, to że tak powiem krótko się do niego, znaczy do tej kwestii też odniosę i odnośnie tego pobierania plików. No bo to generalnie nie jest tak, że się nie da, no rzeczywiście, że się nie da, tylko to trzeba wiedzieć, że tak powiem, ile razy sobie wcisnąć na Macu, tak samo uwaga, shift tab, niestety, i ile razy sobie przy szybkiej nawigacji wklepnąć strzałkę w prawo, żeby tam zaznaczyć pewne rzeczy i potem dojść do tego menu, to nie jest w sumie menu, ale ten z pobieraniem i tak dalej, nie? Da się tylko to, zwłaszcza na początku jak się tego używa, lubi być upierdliwe w sumie, a jeszcze jak ten Teams nie był tak do końca zoptymalizowany pod voice, znaczy bywało gorzej jeszcze powiedzmy pół roku temu, teraz jest lepiej.
3: To się cieszę, że ja go chyba używam teraz, bo ja teraz mam problem z Teamsem, znaczy to oczywiście, że wszystko się da, ale jakby no nie.
4: Znaczy, wiesz co? Bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy ty byś odczuwał jakieś tam większe problemy z racji M1, chociaż to nie wiadomo, ale no ja z racji też powiedzmy tego starszego procesora jeszcze, prawda, no to gdzieś tam się i lubił, responsywność to lubiła być no rzędu 300 milisekund powiedzmy, prawie do pół sekundy czasem opóźnienia jak lubił. Więc lubiło być różnie, a teraz no taka setka, ja wiem, opóźnienia powiedzmy troszkę czasami.
0: Maćku, pod Windowsem jak wysyłasz wiadomość na Teamsie, to ja dostaję informację zwrotną, że ona została wysłana po paru sekundach. Nie wiem, czy na Co? Macu też. No, ja wysyłam wiadomość, mnie to strasznie irytuje. Ja jestem przyzwyczajony do szybkiego pisania i do tego, że te wiadomości wychodzą jakoś tak w miarę sprawnie. A tutaj one może wychodzą, ale ja informację dostaję o tym, że wiadomość została wysłana, to tak po paru ładnych sekundach.
4: Chociaż
0: to...
4: faktycznie, bo ja się zdziwiłem, ja w ogóle sobie myślę, co to w ogóle ma być, jak wyście z Michałem Kasperczakiem bodaj prezentowali apkę Teamsa i podcast jest, to ja sobie myślę, jak to, ale jak to w ogóle? Bo rzeczywiście tak 2-3-4 sekundy to chyba rzeczywiście od momentu, jak ty klepłeś w Enter.
0: A to teraz mam wrażenie, że jeszcze wolniej działa.
4: Nie. Aha. Nie, wiesz co, na Macu i to jeszcze u mnie mówię, no rok 2015, więc Intel jeszcze gdzieś tam słabszy i tak dalej. U mnie od klepnięcia w Enter po komunikat voiceovera ochrypniętym niskim to tak jest sekunda, powiedzmy max, półtorej może w ogóle. Więc nie, jest okej. Okay. To pod tym kątem jest okej?
3: Okay? Nie wiem, czy ty to potwierdzisz, że jest inny problem.
4: No?
3: Że option, nie wiem, N, E, któraś z tych liter, że ono coś otwiera i to wcale nie jest to, co ty byś chciał. Że tam się jakieś skróty konfliktują w ogóle z polskimi znakami. Mi to się tak ze 3 razy już w Teamsach zdarzyło, że ja sobie piszę wiadomość i on mi gdzieś w ogóle przeskoczył nie tam, gdzie bym chciał.
4: Oj, a to też ciekawe, nie, mi się, znaczy, chociaż ja też pomijając to, że ja na Teamsach jako tako generalnie rzadko piszę, tak naprawdę, czasem od wielkiego dzwonu coś tam gdzieś, więc nie wiem, w sumie nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, bo jakby nie miałem do końca stycz. Mi się chyba jakichś takich tego typu dziwnych dziwności, że tak powiem, nie zdarzyło. Natomiast co do tych ostrzeżeń i obszarów, o których mówi Microsoft, prawda, że oj, ty tutaj nie wchodź, bo już nie wyjdziesz, no to raz tak zrobiłem, pierwszy rzeczywiście i ostatni. Zwłaszcza, że jeszcze Teams nie wiem, jak jest na Windowsie, ale na Macu lubi mieć to do siebie, że jak już, nawet mimo restartu programu, Command Q i odpalamy jeszcze raz, on sobie gdzieś tam wchodzi ponownie w ten sam obszar. Ja jakoś to zrobiłem, rozwiązałem, już teraz nie pamiętam jak, potem stwierdziłem, dobra, ja już nie wchodzę. Chyba, zdaje się, zadania to był obszar, co jakiś tam, albo nie wiem. Ale w każdym razie raz stwierdziłem, dobra, to już się trzeba słuchać Microsoftu, bo skoro tak mówią, no to chyba rzeczywiście wiedzą, co robią. I po co sobie bidy klepać, jak tutaj. Ten. Dobra. To ja, że tak powiem, miałem zacząć gdzieś tam w ogóle inaczej, no ale jeszcze inaczej nawet zacząłem. Niemniej zacznę w ogóle od sprostowania. Powiem tak, wszystko co zostało w poprzednim odcinku powiedziane odnośnie poprawy błędów dostępności macOS-a, no, gdzieś tam, niestety to jednak nie zostało poprawione. Ja nie wiem, co żeście mi zrobili zdalnie, ale jeszcze przed audycją, bo ja powiem tak, aktualizowałem w poniedziałek. I błędów, wydawało mi się, że naprawili te błędy. We wtorek jeszcze się zachowywało to poprawnie, to co miało i ta nawigacja po wiadomościach i te sprawy, o których tam mówiłem, że jest ok. Zanim się jeszcze wdzwoniłem, no w sumie było ok. Ja kończę rozmawiać z wami tam, jeszcze coś tamtego. No, błędy wróciły, stare dobre błędy wróciły. Także co do macOS-a cofam wszystko, co powiedziałem. Tak, to było jedno sprostowanie. A teraz będą, powiedzmy, nowości, których nie powiedziałem. Jakoś tak mi wyleciały. Próbowałem się, prawda, wymądrzać odnośnie nowości iOS-a, macOS-a i tak dalej. Ale jeszcze właśnie odnośnie tego, co się pojawiło w tych nowych podwersjach systemów. No to pojawiły się teraz już biada rodzicom, biada zwłaszcza dzieciom. Nie przesyłajcie sobie dzieciaki nieprzyzwoitości, bo teraz już to Apple rodzicom zgłosi. Znaczy jest opcja raportowania rodzicom w wiadomościach, no, że po prostu dzieci sobie przesyłają nieprzyzwoitości. Więc już teraz ponoć jest dostępne w ustawieniach. Ja nie wiem, bo to pewnie jakbym miał konto Apple ID dziecka podpiętego czy coś, to pewnie bym miał tę opcję. Nie mam.
3: Tak, to jest i to nie dość, że musisz mieć chyba konto dziecka podpięte, to jest to poniżej 13 bodajże roku życia. To jest to takie dziecko, bardzo tak. Mocne, że tak powiem, dziecko podpięte. Tak. I to dopiero wtedy nam się te opcje pokazują.
4: A że Apple jest bardzo kontekstowe i opcji wyszarzonych to tam jest mało, więc no opcji nie mam. Nie mam nawet jak sprawdzić, gdzie to do końca jest, ale jest. Druga z zapowiadanych opcji, czyli skanowanie zdjęć w iCloud pod kątem też pornografii dziecięcej. Na razie pod wpływem tam nacisków niby została usunięta ze strony Apple. Ponoć znikła w ogóle, znikły jakiekolwiek ponoć ślady, informacje o tym. Niemniej gdzieś tam mówi się niby, że po cichu tak czy siak o tym pracują, nad tym pracują, tylko że znaczy ze strony z tej sekcji odpowiedniej dotyczącej zabezpieczeń i o dzieciach, że to po prostu sobie na razie znikło, więc na razie się boją, nie wprowadzają tego, albo dopracowywują. No. Tak, jeszcze taka tam nowość była, że aplikacja Znajdź może teraz zlokalizować iPhone'a w trybie niskiego zużycia energii do przez maksymalnie 5 godzin, czyli pewnie jak on tam już będzie na skraju wytrzymałości i tak dalej, no gdzieś tam, że będzie mogła jeszcze go tam znaleźć. No i to jest jedna też z nowości, na którą bardzo czekałem, czyli tagi w przypomnieniach i notatkach, które się pojawiły w iOSie 15. Teraz można im, wow, zmieniać nazwy i je usuwać. Tylko szkoda, że dostępnościowo to nie zostało rozwiązane jakoś w miarę przyzwoicie, przynajmniej na iOSie, bo na Macu, szczerze mówiąc, na Macu to się chyba nie da tego zrobić, ale na iOSie da się, z tym, że nie na czynnościach VoiceOvera, na pokrętle VoiceOver, a poprzez wejście w to tak zwane menu skrótów, menu kontekstowe, menu, no to w każdym razie dwukrotne tapnięcie z przytrzymaniem i dopiero tam się pojawia na danym tagu opcja zmień nazwę, tudzież usuń, tak. Tak to na razie jest. No. Podobno rozwiązano błąd, że gdy Siri jest aktywna, a ekran zablokowany VoiceOver mógł nie reagować. Ponoć naprawili, w sumie nie wiem. Subskrybenci iCloud Plus mają dostęp do usługi ukryj mój adres e-mail w aplikacji maila. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się jeszcze w aplikacji maila, żeby to gdzieś działało. W Safari już owszem. Nie wiem, może im o Safari chodziło w tych nowych, nie wiem, bo wcześniej nie było, a ostatnio jak tam się gdzieś czy chciałem zarejestrować, czy zalogować, to na zasadzie wypełniania formularzy strzałeczką w dół była opcja coś tam wygeneruj adres e-mail i coś tam, więc...
3: I to jest fajna rzecz, to potwierdzam, to się przydaje, ja jestem fanem.
4: Tak, spoko opcja, tylko szkoda, że mi od VMware'a nie przyszedł mail, też sobie go ukryłem pod iCloudem, w sumie nie przyszedł, więc a nie chciałem im dawać mojego. Nie wiem, o co chodzi, jeszcze raz sobie może spróbuję. No i teraz drugie ze sprostowań, bo z newsów to było Apple'owych dotyczących tamtej audycji tyle. Dobra, błędy w macOS powiedziałem, ale niestety nieszczęsne wsparcie SMS-ów po Wi-Fi calling, którym tak się cieszyłem w zeszłym tygodniu, o którym mówiłem, w Orange Flex niestety nie działa. To no tak, bo też sobie przetestowałem, czy po audycji, czy następnego dnia. Nie działa to w ogóle. No to zacząłem zgłębiać temat, o co w ogóle chodzi. No i przesympatyczna pani Renia, konsultantka na czacie, mi przekleiła całą długą listę telefonów, twierdząc uprzednio, że niestety póki co nie ma wsparcia na iPhone'ach, dla iPhone'ów, a jedynie dla Samsungów i Huawei'ów, przy czym żadnego Huawei'a tam na liście nie było, a cała litania do Samsunga, więc nie wiem, o co chodzi. Natomiast mimo, że w ustawieniach jest, tak jak mówiłem w poprzednim razem, status IMS głosowy i SMS, tak naprawdę nie mam do tego wsparcia. Może dlatego, że to Orange, a Flex gdzieś jak to jest submarka Orange, no, może coś, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie nie działa. Tak.
3: Może się postaram przetestować, bo jestem w Orange'u, a to nie jest Flex, tylko zwykły taki Orange.
4: Wiesz co, we zwykłym ponoć działa chyba, z tego co gdzieś tam donosili ludzie, w abonamentowym na pewno. Nie wiem jak kartowym stricte. Bo to tam też lubią być różnice. Wiesz co, to w sumie spoko. Będę wdzięczny, jak to przetestujesz, wiesz, i sprawdzisz.
3: To nie, to jest właśnie zwykły prepaid, więc zobaczymy.
4: O, no to tym fajniej, będzie wiedzieć. To będę wdzięczny za info. I co do 5G? Do 5G i iPhone'ów, to też takim czystym przypadkiem, bo to pani Renia zakręcona była na tym czacie, pisała, żonglowała nie tymi informacjami do mnie, co trzeba. No dowiedziałem się przy okazji o 5G, że tam też całą litanię telefonów. I jak jej uprzejmie podziękowałem, to tam napisała, że a dla iPhone'ów to jest dostępne wyłącznie dla iPhone'a 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Nie ma wzmianki o iPhone'ach 13. Ja to jeszcze potem na stronie sprawdziłem sobie, gdzieś tam pokątnie, i nie ma ponoć oficjalnie.
3: Czy to faktycznie nie działa? Czy to jest na zasadzie, my to zrobiliśmy, nie zaktualizowaliśmy tej listy, ale jest?
4: No właśnie, to też jest dobre pytanie, bo...
5: Znaczy, słuchajcie, jeśli chodzi o w ogóle 5G w tym kraju, to jest tak. Pierwsze, to nie jest takie do końca 5G, ponieważ te przetargi, które na te 5G miały być, one jeszcze nie zostały zrobione tak, jak trzeba, i te częstotliwości przyznane, więc oni to wszystko robią na tak zwanych DSS-kach albo na takich 5G na 2100. I to, powiem wam, to działa tylko na 230 metrów od nadajnika, żeby nie było. To jest bardzo, bardzo ograniczone odległościowo.
4: Ja szczerze mówiąc, na dzień po audycji, czyli w środę, bo akurat miałem przyjemność sobie podróżować i akurat od słowa do słowa z kierowcą Ubera zeszliśmy na różne tematy, no i między innymi 5G i tak dalej. No i on mówi, że no szczerze mówiąc, to różnic to praktycznie nie ma. Mówi, mimo że gdzieś tam centrum miasta niby ma full zasięg, jeśli chodzi o siłę sygnału, no ale prędkości, no to jakoś coś nie wyszło. Tak. Mamy koniec pewnej usługi, pewna usługa przeszła do historii, mianowicie Play Next. Przeszedł sobie, nie wiem na ile on był znany w środowisku, na ile nie. Natomiast aplikacja, tak samo jak to na tej samej zasadzie działa jak Orange Flex, czyli dostęp do subskrypcji, usługa komórkowa operatorska w modelu subskrypcyjnym. No i kończy swój żywot. Wystartowała ona sobie w 2018 roku, w styczniu 2020, no teraz przyszłego roku kończy działalność. Co ciekawe, no aplikacja całkiem fajnie dostępna była poza czatem, w sensie chciałeś coś zgłosić, ups, nie da się, bo same jakieś kod dziwny programistyczny tak pluł, generalnie nie dało się nic z tego, prawda, zrozumieć, znaczy wywnioskować. Aplikacja była dostępna w Orange Flex, znowu mamy bardzo fajnie w sumie dostępny czat, a aplikacja, no, da się, ale może być lepiej. Natomiast klienci Play, którzy jeszcze będą sobie 17 stycznia numery mieli aktywne, no to zostaną przeniesieni do nowej oferty. So Play Next Solo XXL też będzie 50 GB internetu, tyle że za 40 zł, nie za 45. No i szczerze mówiąc, to było takie, trochę ta oferta była, delikatnie mówiąc, mało elastyczna, bo tylko był ten pakiet 50 GB za 45 zł, ni mniej, ni więcej, tyle. Nie było 5G, tu będzie 5G, nie było, jak wykorzystałeś cały pakiet internetu, byłeś, delikatnie mówiąc, uziemiony, a tutaj będzie zawrotna prędkość 1 megabita na sekundę, więc coś będzie. No i tak. Wszelkie środki, wiadomo, zostaną przeniesione i tak dalej, więc teoretycznie Play obiecuje, że to będzie bezbolesna przymusowa migracja.
0: Tak w ogóle, jeżeli chodzi o te ograniczanie prędkości, to przynajmniej w plusie, nie wiem jak w innych sieciach, to jest bardzo dziwna sprawa, bo teoretycznie jest to zrzucane tam, powiedzmy, do tego 1 megabita, powiedzmy nawet, że speed test nawet pokazuje takie wyniki. Tylko ja życzę powodzenia, jeżeli rzeczywiście dopadnie nas ten lejek w korzystaniu z tego internetu. No powiedzmy, że damy radę ewentualnie zalogować się do aplikacji bankowej, jakoś tam od biedy załadować Facebooka, ale to jest w zasadzie tyle, no i pocztę. I to jest tyle, co damy radę zrobić. Żeby cokolwiek już tam odtworzyć, czy żeby nawet jakąś stronę wczytać, to na takich lejkowych tych prędkościach to jest, to graniczy niemalże z cudem. Ja mam wrażenie, że to jest dlatego, że to jest ograniczane w jakiś taki dziwny sposób, to nie jest przycinane, tylko to co któryś pakiet jest po prostu ubijany, tak żeby sumarycznie ta prędkość była rzeczywiście do tego 1 megabita, ale to zdecydowanie jest ograniczane w bardzo, bardzo dziwny sposób.
4: 1 mega jak 1 mega, słuchajcie, ale ja kiedyś raz jeden, bo ja zwykle internetu rzadko wykorzystuję, żeby go wykorzystać, żeby się spukać do zera, a wręcz jest odwrotnie. Z racji pokrycia zasięgiem u mnie i różnych tam takich, a teraz jak pandemia, to prawie w ogóle człowiek w domu siedzi przeważnie. Z racji zdalności i tych spraw, to już w ogóle prawie praktycznie zużycie nie schodzi. No, przynajmniej mogę EKGB przekazać Flexowi, żeby drzewa sadził, no ale... Ale wiecie, a propos 1 megabita, no spoko, a kiedyś jak miałem 30 kilo na sekundę, tak w ogóle tak, tym speed testem 25-30 i nie chciał iść więcej, jak, to już w ogóle było, że to było taka...
3: Tak, bo to niektóre sieci do 32 chyba w ogóle zbijają, więc...
4: Więc no właśnie. No ale tak a propos jeszcze tych przenosin, to ja teraz rozumiem, dlaczego tam parę tygodni temu się pojawiła aktualizacja aplikacji, gdzie można podpiąć sobie tak kartę na stałe w aplikacji Play24 i żeby sami ściągali, no bo skoro... No, no właśnie, z racji tych przenosin też na pewno. Wielkie święto dla M-Obywatela, wielki ukłon, bo VoiceOver wreszcie nie zamula, tylko szkoda, że jakby nie stało się to w momencie, gdy pojawiła się aktualizacja aplikacji temu dedykowana i w momencie, gdy, bo mi się tak zdarzyło, że w sumie to 3 zgłoszenia poszły i w tym samym dniu dostałem 3, znaczy inaczej, parę miesięcy wiadomo później, ale jakby w tym samym dzień dostałem 3 odpowiedzi na te 3 zgłoszenia zgłoszone w różnym czasie, żeby nie było, że no zrobiliśmy, że to powinno działać i tak dalej, no, a nie działało, bo VoiceOver zamulał, no białej gorączki dostałem i czego jeszcze to już nie powiem, no bo poczułem się zwyczajnie wykiwany i tak dalej, no, bo jak zamulało, tak zamulał, ale z ostatnią aktualizacją, no z racji podniesienia bezpieczeństwa w aplikacji, już teraz tam szczegółów nie pamiętam, ale to o to szyfrowanie chodzi, coś tam, coś, nie znam się na tym, w każdym bądź razie teraz wreszcie działa, do tego stopnia, że rzeczywiście człowiek sobie może normalnie, bez problemu, bo po tym nawigować, nie nagrzewa się nijak w ogóle już telefon. No i cóż, wreszcie można sprawdzić, gdzie ten obywatel, gdzie ten M-obywatel może być używany, bo wcześniej to jak było, no to człowiek ledwo mógł 4 palcami na dół ekranu sobie tapnąć, pójść raz w lewo do opcji przekaż dany przycisk, żeby się zalogować na przykład do Epita, prawda, więc tak ewentualnie można było to. A teraz rzeczywiście działa, wszystkie dane są widoczne, nie wiem na ile, bo tam ponoć było tak, że jak, niby w tych nowościach, że jakby pozostałe dane wrażliwe poza tam numerem dowodu osobistego, chyba, nie wiem, czy PESEL-em, czy czymś tam jeszcze, imieniem, nazwiskiem, że są zakryte, no ale ja idąc sobie tak normalnie w prawo, nie mam ani tam pokaż więcej danych, przycisk, ani nic, w sensie, żeby ten... Po prostu jawnym tekstem jest wszystko napisane, więc ja się zastanawiam, jak to... Ten. No. I co do jeszcze tego M-obywatela, no to nam się szykują zmiany legislacyjne, rozszerzenia możliwości weryfikacji aplikacją M-obywatel. No, tutaj Polska Agencja Prasowa donosi, że trwają prace, wskutek których aplikacja M-Obywatel może być tak funkcjonalna jak dowód osobisty. Ponoć przesłanie projektu w 2022 roku. No i właśnie, że trwają te zmiany w prawie. Bo teraz no, M-Obywatel, prawda, jest w oparciu o regulacje wewnętrzne firm, kto komu się podoba, jak, gdzie może być używany, no a być może wreszcie będzie ustawowo zagwarantowane użycie M-Obywatela, tak samo jak dowodu.
5: Telekomy na przykład nie akceptują dowodu z M-Obywatel.
4: Tak, niestety. I to nawet na tej stronie jest w sumie napisane, gdzie tam jest właśnie sprawdź, gdzie możesz używać mObywatela. Otwiera ci się elegancka Safari, masz całą tabelkę, fajnie w sumie dostępną i możesz sobie sprawdzić. Tam czerwony wykrzyknik to jest, że a jakaś tam jeszcze inny ten, że możesz i tak dalej. I jest wyjaśnienie, dlaczego możesz. Są podane źródła tak naprawdę w oparciu o ten, a to, gdzie nie można, to też są podane źródła w oparciu, o których nie można i koniec. Więc wszystko do sprawdzenia. No lepiej późno niż wcale, takie, że tak powiem, postanowienie noworoczne sobie zrobili. Ciekawe, kiedy pójdą po rozum do głowy, żeby logowanie biometryczne było wreszcie bez PIN-u, tylko normalnie Touch ID po prostu, czy tam Face ID, no i... No, zobaczymy. A propos uwierzytelniania biometrycznego, jakoś parę dni temu niebezpiecznik wrzucił na swój kanał taki szybki tutorial, jeśli chodzi o pytania i odpowiedzi, takie Q&A, powiedzmy, czy tam bardziej fuck, odnośnie czym jest klucz U2F i tak dalej, i tak dalej. No i tam mówili, że fajnie to jest wykorzystywać, prawda, bo to teraz najbezpieczniejszy sposób uwierzytelniania tak naprawdę, no i że Google to ma, że Facebook to ma, że chyba Amazon to ma, coś tam jeszcze to ma. Ale nigdzie nie padło, dlaczego Apple nie ma. Znaczy, inaczej, nigdzie nie był wymieniony Apple. No i ja tak sobie zacząłem czytać różne rzeczy i trafiłem na news, a nie wiedziałem o tym, że tak naprawdę nasz iPhone może być kluczem sprzętowym, takim swoistym U2F dla konta Google. Że możemy sobie pobrać aplikację z App Store. Ponoć wcześniej też to już jest od jakiegoś tam czasu wcześniej dostępne dla Androida, czyli ze sklepu Play też sobie można pobrać aplikację Google Smart Lock. No i na tej podstawie przy użyciu naszego Touch ID tudzież Face ID możemy wysłać no taką ten jakby ten klucz uwierzytelniający w oparciu o Bluetooth tak naprawdę, to jest ważne, żeby Bluetooth był włączony i w komputerze, i w telefonie. Na tej podstawie jest przekazywany ten klucz, ten czynnik.
3: To Google kiedyś w ogóle ciekawszą funkcję, tam się kiedyś w ogóle dało zrobić tak, żeby kompletnie zrezygnować z hasła na naszym koncie i jedyne co my mieliśmy, wpisywaliśmy sobie normalnie maila i dostawaliśmy informację, że na telefon wysłano ci powiadomienie, zaakceptuj logowanie powiadomieniem. Tam wyskakiwało wtedy właśnie biometryczne logowanie i byliśmy logowani bez konieczności podawania jakiegokolwiek hasła.
4: Że tak totalnie bez hasła? Oj, no to...
3: Tak, była opcja robienia tego totalnie bez hasła. Był mail i od razu po mailu był komunikat, powiadomienie, kliknij w powiadomienie, jeżeli chcesz się zalogować.
4: O kurczę, no to nie wiedziałem w sumie tego. No pewnie dlatego, że z definicji, prawda, hasło gdzieś tam miałem. No, nie, o co chodzi? No cóż, z nowości dotyczących aplikacji, to powiem jeszcze, że cóż, no... Pojawiła się całkiem nowa aplikacja Lotto. Nowa, ale że tak powiem, i bardziej dostępna, i bardziej niedostępna. Dlaczego bardziej dostępna? Bo wreszcie panel zarządzania kontem zaczyna się robić dostępny, znaczy jest podgląd danych, ale czy tam można zmienić, to jeszcze nie sprawdzałem, limitów gier i tak dalej. Natomiast niedostępna pod tym kątem, że no kiedyś to się żyło lepiej trochę, mimo że to była w sumie strona internetowa przystrojona w aplikację, niemniej teraz to jest rzeczywiście aplikacja. Oczywiście nie poetykietowane przyciski, ale inteligentne rozpoznawa etykietowanie voice-overa robi dobrą w sumie robotę. Też już mamy karty na dole, no jest postęp, ale co najważniejsze i co najgorsze, no kursor skacze jak zając pijany, nie da się go niczym ujarzmić, nieraz się kliknie w opcję, której by się nie chciało kliknąć, różne tam się rzeczy dziwne dzieją, liczby są czytane jedna po 5 razy, więc no i takie różne niedogodności, więc nowa aplikacja jest, nowa era wchodzi, no ale dzieje się jak się dzieje.
0: Stare błędy zostają.
4: Nie, nowe się pojawiają.
0: A, jeszcze lepiej.
4: Tak, nowe się pojawiają. Ale to, co na pewno wyeliminowali, to jest fakt, że kiedyś po aktualizacji było tak. Nie wiem, kto na tak głupi i idiotyczny pomysł wpadł, co za, delikatnie mówiąc, niedokształceni ludzie tam to programują, ale po każdej aktualizacji urządzenie było rejestrowane jako nowe, co kończyło się tym, że w sekcji tam zaufanych urządzeń, jak to tam się inaczej nazywało, mieliśmy 100 500 różnych urządzeń, znaczy no po każdej aktualizacji się dodawało jakby nowe, rejestrowało z automatu, co co powodowało konieczność każdorazowego włączania logowania biometrycznego. Teraz się to na szczęście zmieniło. Teraz to w ogóle sekcja z urządzeniami zniknęła tak naprawdę, więc no. Tak, coś się dzieje dobrego. Tak, odnośnie Galileo, to niestety nie do końca takie fajne, jak je malują. Akurat fajnie się złożyło, że dzisiaj jedna z członkiń grupy Dostępne Apple zadała pytanie odnośnie różnic, jeśli chodzi o nawigację, czy to w nowszych iPhone'ach działa lepiej, bo się zastanawia, teraz ma starszy model, a się zastanawia nad nowszym. No i wynikła w wyniku tego pytania dyskusja, z której no niestety wynika, że to póki co no jeszcze nie działa tak, jak ma działać, że tak naprawdę to ta lokalizacja nie jest tak naprawdę dokładniejsza niż w przypadku GPS-a, że to no nie działa, jak ma działać. I też doszła na grupę informacja w komentarzach pod tym postem, że tak naprawdę testy, jeśli chodzi o tę dokładność, to się mają ponoć rozpocząć w 2022 roku teraz, znaczy właśnie w tymże przyszłym nadchodzącym roku, a takie wdrożenie to o tym Mikołaj pisał, w sensie Mikołaj Rotnicki, a wdrożenie na pełną skalę już takie operacyjne dopiero w 2024, więc jeszcze sobie na dokładność Galileo poczekamy niestety. Może się przynajmniej nowy SE doczeka tego Galileo, kto wie. Bo, no właśnie, jak przypuszczaliśmy od iOS-a, od iPhone'a 12 tak naprawdę mamy dostępne to Galileo. Czego niestety nie pokazuje ta strona usegalileo.eu, co mnie zdziwiło, bo ja tam sobie na to patrzyłem. I wszędzie przy każdym iPhone'ie była single frequency. A w przeciwieństwie do gdzieś jakichś tam modeli z Androidem, gdzie była dual tak naprawdę, więc no tam mają ewidentne błędy, bo jak sobie potem zajrzałem na stronę Apple'a, jeśli chodzi o porównanie modeli iPhone'ów i tam gdzieś sobie tam porównałem przykładowe, śrubując modele wyżej, no to od 12 rzeczywiście wychodzi na to, że jest Galileo, jest Baidu, jest jeszcze, prawda, jakaś tam oprócz GPS-u i GLONASS-a, prawda. Więc od iPhone'a 12 mamy Galileo dopiero. Co do tego, co mówiłeś, Mikołaju, odnośnie tej błędu dostępności Google'a, gdzie linki, gdzie URL są nagłówkami, tudzież odwrotnie, znaczy oznajmiane, to ja mam, to się już pojawiło kiedyś tak naprawdę, ten błąd, on był, potem sobie zniknął, tylko że on był na pewno na Macach był i na pewno w pełnej wersji strony. On sobie był.
3: A to ja go na Macu nigdy nie zaobserwowałem. Bo i to jest znowu to, o czym my mówimy, czyli różni ludzie różne rzeczy widzą i albo mamy flagę, albo nie. I to jest znowu losowe, co my trafimy. I to jest właśnie loteria, czy trafimy na dostępne, czy trafimy na niedostępne.
4: Ale wiesz, z czego to wynika? Bo to było jeszcze... Znaczy, bo nie wiem, na ile ty się wcześniej intensywnie bawiłeś Maciem przed tym, zanim, że tak powiem, posiadłeś swojego.
3: Niewiele. Długo, a niewiele.
4: A, no widzisz, bo wiesz co, bo to jest sprawa jakoś albo sprzed roku, albo nawet sprzed dwóch, coś tam pamiętam jakoś, albo nawet...
3: A, czyli to coś wraca znowu.
4: Więc to coś niestety wraca, ale ja cię dobrze zrozumiałem, to też na Windowsy się przyczepiło i to gdzieś tam ludzie mają, czy to mają jak?
3: Pan? Jeszcze raz?
4: To się generalnie użytkownikom Windowsa przyczepiło, ten bug, czy...
3: Jednemu. I to jest znowu pytanie, czy tam się coś dziwnego stało, jakaś niezmaksymalizowana przeglądarka, mobilna wersja strony, czy to są faktycznie jakieś testy, ale na przykład testy na 1% użytkowników, to się też robi, czy co to jest. I to z Googlem właśnie niestety nigdy nic nie wiadomo, bo to bardzo często jest tak, przecież my też pamiętamy, jak się wtedy te wyniki wyszukiwania zaczęły zmieniać, że na przykład następna strona, ten link, następna strona stał się nagłówkiem, to też jedni mówili, że ale super, a drudzy mówili, o czym wy w ogóle mówicie, przecież ja nic nie mam. Okay. I tu jest niestety chyba podobnie, że pół ma, pół nie ma i w sumie to tak naprawdę nie wiadomo, co i o czym możemy mówić, bo nie wiadomo tak naprawdę na przykład, czy się nie okaże, że jest Europa kompletnie na przykład wyłączona spod tego i nas to nigdy nie dotknie, czy się okazuje, że na przykład nas to dotknie dopiero za chwilę, no i to jest właśnie, to, że my tak naprawdę nie za dużo wiemy i nie za dużo będziemy wiedzieć, nie pracując w Google'u.
4: No to jest ciekawe, bo jak mobilna wyszukiwarka, jeśli chodzi o nagłówki, dalej są łączami, prawda? Jeśli chodzi o Safari, no tak dalej sobie to zostało i trzeba sobie pełny widok strony włączać. Mowa o iOSie i chyba iPadosie chociaż, no, tak to. A DuckDuckGo, no używałem sobie trochę tego, gdzieś tam chwilę, ale szczerze mówiąc chyba wracać to ja bym nie chciał. Znaczy, dużo bardziej mi się podoba to, jak to jednak wyświetla Google, które o mnie wszystko wie,
3: no,
4: prawda,
3: jest. Wiadomo, ale jak w kwestiach zapasów, w kwestiach...
4: Znaczy, fajnie, że jest.
3: Jak już nie ma, jeżeli ten Google się po prostu naprawdę komuś zepsuje...
4: Nie, fajnie, że jest,
3: bardziej,
4: tak.
3: Ja to bardziej tak podałem na zasadzie, tak. No bo wiadomo, że z tym Googlem teraz się dzieje coś nie tak. Jeżeli komuś się trafi faktycznie ten niedziałający Google, no to po prostu... Jedyna rada to jest niestety skorzystać z DuckDuckGo,
4: a
3: bo...
4: A wiesz co, a jest ten, w ustawieniach na przykład takiego Chroma na Windowsa jest też, chyba jest, nie? No bo wiem, że na Safari, na Macu i na iPhone'ie to jest, ale Google, jeśli chodzi o zmianę tego silnika wyszukiwania, wyszukiwarki, żeby domyślnie w ustawieniach zmienić na sztywność.
3: Wiesz co, jeżeli nie ma w ustawieniach, to się da dodatkiem zrobić.
4: Aha. Bo w sumie nie wiem, no bo tutaj to jest rozwiązanie, prawda, w takiej Safari proste, że tutaj mamy to w ogólnych bach jednym tak naprawdę zmian opcji DuckDuckGo może być domyślną, więc. Co do tego Voice Dreama na Maca, ja sobie to pobrałem sobie, w sumie apka teraz prezentuje się dość śmiesznie, znaczy częściowo spolszczona w, powiedziałbym, 30, może 20%, tak?
3: A to on o tym mówił, ten twórca Voice Dreama, fakt, ja korzystam z angielskiego Voice Dreama, że o tym wiemy, to będzie zrobione przed wersją stabilną, ale przez to, że to jest beta,
4: tak,
3: to jakby nie bierze się na razie tego pod uwagę i no to nie musi być, tak, bo to jest beta i wiadomo, że po becie to się można spodziewać.
4: Tak,
3: że
4: można
3: to...
4: się spodziewać wszystkiego, ale tak, rzeczywiście do tego stopnia, że zamiast reader, w sensie to menu, które mamy nazwę aplikacji, to pierwsze, prawda, po menu Apple jest przetłumaczone jako czytnik, a potem jest wszystko fajnie po angielsku. No i w preferencjach też jest ciekawie, mamy aż jedną opcję włączenia iClouda, no. Ale fajnie, że jest, ja w najbliższych dniach zamierzam przetestować sobie też i po prostu no zobaczyć, jak to się obsługuje. A ja w sumie wiem, tak się domyślam, czemu oni mogli wpaść na pomysł, dlaczego Command O na przykład, że otwiera plik, no bo no w Finderze w sumie też tak możesz, nie? Jak otwierasz pliki, to albo Command strzałka w dół, albo Command O tak naprawdę i też ci plik otwiera. Może oni się tym jakoś tam sugerowali, bo ja wiem.
3: No ma to sens.
4: W sumie Command O jak open, jak otwórz w ramach takiego, no prawda, przemawiania do człowieka. No, tak. A wiesz generalnie, czy znaczy masz jakieś informacje, czy to z Hantów działa, w sensie, czy jakby masz odpaloną książkę na iPhone'ie i jakby to możesz przełączyć aplikację na Maca?
3: To
4: jakieś tam...
3: Nie mówię, że od razu, ale na pewno jeżeli posłuchasz sobie książki na iPhone'ie, powiedzmy ją zapauzujesz, włączysz, bo powiedzmy, nie wiem, jesteś gdzieś, tak, słuchasz sobie książki na telefonie, robisz pauzę, przychodzisz do domu, włączasz Maca, no to powinno to zadziałać, powinno się to jak najbardziej synchronizować.
4: Znaczy synchronizacja, tak, tylko wiesz, jest taka sytuacja, że ja sobie słucham tej książki, nagle gdzieś muszę wyjść, w sumie ta aplikacja na Macu jest otwarta i w tym na iPhone'ie na pasku przełączania aplikacji,
3: powinno.
4: Wiesz, to jest taka. Właśnie ciekawe, czy to jest, bo powiem ci, że mi teraz to działa, co najlepsze po aktualizacji klienta VPN-a i to jest w ogóle ciekawe, że zadziałało w sobotę, runęło w sobotę, nie działało przez całą niedzielę, działało od poniedziałku cały dzień, cały Boży dzień działa dzisiaj, jeśli chodzi o kopiowanie między schowkami i tak dalej, więc ja takie mam wrażenie troszkę, że jakby VPN robi robotę Apple'owi tak naprawdę, że do dodoskonala tą funkcję tam, gdzie to Apple sam gdzieś tam nie mógł, to, że tu VPN coś robi i że dodaje coś, co powiedzmy działa, ta synchronizacja. No. Zresztą VPN-y na to mają duży wpływ, bo tak jak kiedyś miałem Surfsharka, testowałem też usługa VPN, to cały iCloud mi siadł, nie synchronizowało się nic, więc tam mi wsparcie nie potrafiło pomóc. Przy Nordzie się ładnie to wszystko synchronizuje, no i handoff działa, więc...
3: Wiesz, to tylko to idzie po iCloud, a nie po Wi-Fi, więc jakby to nie powinno mieć w ogóle wpływu
4: na
3: znaczenia.
4: Wiesz co, a wychodzi na to chyba, że ma, wiesz, bo jak się rozłączę nieraz jak z VPN-em czy coś, teraz już wolę tego nie robić, ani na Macu, ani na iPhone'ie, bo jak zrobię, rypnie mi połączenie, nie ma. Po prostu nie ma. Nie ma handoffa. Jak było, tak go nie ma, więc...
3: Wiesz, to nie jest handoff, to jest iCloud Sync. Tutaj handoff ci się jakby na nic nie przyda, więc...
4: Ale nie, bo mi chodzi po prostu o taką rzecz, że, bo ty mówisz, że tobie to nie działa, jeśli chodzi o i kopiowanie między schowkami.
3: Dobra, mówimy o Voice Dreamie, tak?
4: Tak, o Voice Dreamie, ale chodzi mi o to, że jakby w obrębie urządzeń możesz sobie przełączać aplikacje, jakby od razu treści ładować.
3: Aha, a to nie wiem, czy to jest w ogóle wspierane.
4: O to mi chodzi, no.
3: A to ja nie wiem, czy to jest w ogóle wspierane. Jest wspierane coś takiego, że jeżeli ty sobie zatrzymasz książkę w jednym miejscu, otworzysz sobie Voice Dreama na iOS-ie i puścisz sobie tę książkę, to ona ci się powinna otworzyć do tego samego miejsca.
4: A to tak, no bo to jest rzeczywiście synchronizacja po iCloudzie, to się zgadza.
3: Nie
4: no.
3: Wiem, czy jest w ogóle jakiekolwiek wsparcie dla handoffa, nie wydaje mi się, ale mogę się mylić.
4: Bo wiem, że no zewnętrzne aplikacje gdzieś tam mogły ewentualnie mieć do tego dostęp, więc też stąd pytanie, czy ewentualnie coś wiesz. Dobra, płatności były, a jest coś wiadomo odnośnie dystrybucji, czy jeszcze nic? W sensie, czy to będzie w Mac App Store?
3: Czy... raczej. Nie wydaje mi się, żeby oni szli w cokolwiek innego. Raczej App Store.
0: No teraz większość aplikacji to jednak chyba idzie tą drogą.
4: Tak, nawet ostatnio tam się NordVPN przeniósł tak na dobre. Nie da rady skąd inno chyba pobrać, z tego co wiem. Co do wymazywania zawartości Maca jeszcze, bo ja tam taki jeszcze jak były wersje beta i tak się zastanawiałem, dlaczego ja tego nie mam i o co chodzi. A chodzi o to, że można sobie teraz od macOSa Monterey wymazać zawartość Maca, tak jak to ma miejsce w iPhone'ie, czyli całe ustawienia i multimedia idą szyb i ich nie ma. I z poziomu preferencji systemowych nie trzeba wchodzić przy rozruchu systemu. I w jakieś tam narzędzia odzyskiwania się bawić i narzędzie dyskowe wymazywać dysk i można to zrobić po prostu tak z preferencji systemowych, ponoć, znaczy potwierdzone, że jest, ale nie u wszystkich i ja się zastanawiałem dlaczego. Chodzi o to, że po prostu mówiąc w skrócie, od Maców od roku 2018, czyli odkąd pojawił się układ T2, jeszcze na Intelu i teraz Maci z M1, więc gdyby ktoś pytał, to tak to działa właśnie. Co do danych mówicie, to u mnie jest rzeczywiście tak ubogo trochę, jeśli chodzi o wyszukiwanie do mnie, że tak powiem, do domu, to przystanku na przykład tam jawnym tekstem nie ma, trzeba kombinować. Dobrze, że przystanki jako takie rozkłady są i tak dalej, ale wyszukiwarka połączeń, no to... do mnie nie zadziała, ode mnie no to wiadomo, jak jadę na miasto, to działa, natomiast nie działa nie działa, jeśli chodzi o wyszukiwanie do mnie, no i to tak trochę też słabo wygląda. Jeszcze jak miałem objazdy kiedyś, to też w jedną stronę działała nawigacja, w drugą była linia nieaktywna, bo tam czegoś nie załączyli, w ogóle jakieś dziwne rzeczy się z tym Movitem dzieją. No i teraz mam nadzieję, że skoro Kraków wprowadził odjazdy w czasie rzeczywistym, znaczy śledzenie odjazdów w czasie rzeczywistym, to, że Movit też pójdzie tym tropem, bo jak dojadę, już to obsługuję. W Warszawie na Movicie testowałem i działa fajnie, jak byłem swego czasu. Natomiast no, w Krakowie miejmy nadzieję, że to po prostu wejdzie. Jeszcze takie pytanie dotyczące Playrooma, słuchajcie, bo generalnie dawno mnie tam nie było, teraz jakieś mam, nie wiem, czy mi oni tam konto usunęli czy co, bo próbuję sobie hasło zresetować i tak dalej, ale jeśli chodzi o takie zmiany, bo jak rozumiem, dodatkowych translacji językowych tam nie ma, nie? Tam
3: nie ma, znaczy jest chyba jakiś hiszpański, coś, jest kilka tych języków tam, na pewno nie ma polskiego, nie wiem, czy jest niemiecki
4: jest, tak.
3: Ale tam jest problem tego typu, włoski. że Quentin, czyli twórca tego Playrooma, życzy sobie, żeby tłumacze umieli francuski. I to się robi z francuskiego, a nie z angielskiego, no więc polskiego to trochę nie miał kto zrobić, bo wiadomo jak to jest.
4: No tak. I dalej, że tak powiem, tej aplikacji, że tak powiem, znaczy webowa jest, fajnie działa, jeśli o to chodzi, skróty na Macu, fajnie się z tego co pamiętam grało, na iPhone'ie też, ale natywnych apek nie ma, nie? Jeszcze
3: nie ma i szczerze mówiąc,
4: chyba nie będzie.
3: Nie wiem, czy jest sens je robić, skoro jest dobrze działająca apka web.
4: Bo ta webówka fajnie działa, no, tylko tak tutaj, jeśli chodzi o ten. Dobra, słuchajcie, to ja, że tak powiem, tyle. Znaczy mam jeszcze jedną rzecz, ale ta też będzie dłuższa, więc na następny raz sobie pozwolę zostawić, zwłaszcza, że nie jest pilna. I tak już tutaj troszkę z wami posiedziałem.
5: Tylko wiesz, następny raz to będzie tak 12 stycznia, także wiesz.
4: Dobra, nie, jest okej, jest okej.
5: Może warto.
4: Skoro no,

0: 600 zł gdzieś tam, prawda? Natomiast dla budżetowych smartfonów, ja sobie to pozwolę przeczytać w sumie to, co tam skleciłem. W przyszłym roku generalnie ma być aplikacje, uwaga, uruchamiane 30% szybciej. Dane w sumie Apple'owe, jeśli chodzi o procesory i coroczne, prawda, że tam 30% szybciej uruchamia się to i tak dalej, więc to jedna rzecz. Optymalizacja dla baterii oraz miejsca na dane. Jeśli system uzna, że którejś z aplikacji, że z którejś aplikacji się nie korzysta, uruchomi specjalny proces hibernacji. Ten nie tylko zatrzyma, a podgłośnię sobie trochę, działanie w tle, ale także przywróci uprawnienia do ustawień domyślnych. Będą wyłączone, cache zostanie wyczyszczony i jeśli wcześniej wysyłane były przez nią powiadomienia, te również zostaną wstrzymane. Android 12 Go poinformuje o każdej aplikacji, która przejdzie w stan hibernacji. Dodatkowo w odświeżonej apce Files Go pojawi się funkcja przywracania usuniętych plików. W systemie pojawią się też między innymi możliwość odczytywania wiadomości ze świata, tłumaczenie tekstu wyświetlanego na ekranie. Funkcje te dostępne będą z ekranu przełączania się między ostatnio używanymi aplikacjami. Android 12 Go pozwoli też na łatwe udostępnianie aplikacji do innych urządzeń mobilnych działających na tymże systemie. Czytaj trochę AirDrop iOS-owy chyba, bo to rzeczywiście drogą bezprzewodową i tak dalej. Pozwoli to między innymi na zaoszczędzenie transferu przy pobieraniu ich z Google Play. Android ułatwi też przełączanie między użytkownikami a gościem. Ikony profili pojawią się na zablokowanym ekranie. Rozwiązania dotyczące prywatności to między innymi nowe centrum zarządzania, w którym pojawią się informacje o zbieranych przez aplikację danych użytkownika wraz z uprawnieniami. No, ostatnio wprowadzony raport z aplikacji na iOS-ie. Na pasku statusu pojawiać się będą ikony ostrzegające, że dana aplikacja używa np. mikrofonu, kamery i tym podobne. No, jeśli nie było tego wcześniej na Androidzie, mamy, będzie. Ma też być ponoć dostępna funkcja dokładne położenie. No właśnie. I to tyle z tych nowości. No tak, też nam weszło.
1: Wiesz, Maćku, jakby to powiedzieć, Apple sobie kiedyś, i to tak często się mówiło, że pożycza sobie od Androida, no to
0: teraz
1: musi sprawiedliwości stać się zadość.
0: No tak, no właśnie, to jest to, że konkurencja goni konkurencję, bije się, prawda, na rozwiązania. Właśnie, a jeszcze mówiliście o tych tekstach alternatywnych i tak dalej, to ja wam powiem taką śmieszną sytuację, że tekstów alternatywnych, bo miałem w ogóle newsa zacząć od tego, bo tak mi się wydawało, że funkcja live text, tekst na żywo działa na plikach PDF dołączonych do maila, które są obrazkami, ale jak się okazało, to był czysty JPEG. Nawiasem mówiąc, życzenia świąteczne od dostawcy internetu, które były czystym JPEG-iem. No i było zdziwienie, że to mi czytano w mailu, ale się okazało oczywiście, że to jest JPEG. No i właśnie, dostawca internetu, który sobie zrobił obrazek. Ale, co ciekawe, Tyniecka, prawda, ośrodek dla niewidomych, który wysyłał, teraz już chyba tego nie robią, ale życzenia w formie plakatu, który był obrazkiem, chyba na stronie rzeczywiście, więc to był w ogóle paradoks i to z tego czasu gdzieś o tym, zdaje się, było głośno.
2: Owińska, czas troszkę dłuższy temu, to już jeszcze nawet nie moje czasy, trochę wcześniej, to mieli ponoć stronę we Flashu taką, że to niewidomy tam nic nie zrobił.
0: No to fajnie dostępna. Z myślą o niewidomych oczywiście. No ten dostawca internetu właśnie, Santander też miał kiedyś fajną sytuację, że w dzień odnośnie zwiększenia, jeśli chodzi o tam, już nie pamiętam, czy to chodziło o Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością, czy o stricte Dzień Białej Laski, o coś to chodziło, o któryś z tych dni chodziło,

0: Nie, chyba o tym Międzynarodowym Dniu, jeśli chodzi o niepełnosprawności. Wrzucili na Face'a taki, słuchajcie, post, że nie było. Znaczy, było zdjęcie, po pierwsze, bez opisu alternatywnego. Po drugie, ono było takie, że brak opisu automatycznego. No, także taka trochę tutaj. Aż się to prosiło o komentarz, no i gdzieś tam skomentowałem, prawda? No bo, no, że w dzień, który się to powinno zwłaszcza zrobić, się tego nie zrobiło. UP, moje kochane, uczelnia też, gdzie jest teoretycznie deklaracja dostępności. O Moodlu to już mówiłem tam swego czasu, że problem jest, jeśli o kursy chodzi, ale wszelkie gdzieś tam rozporządzenia, jak są przesyłane nam na maila, są też dosyć, znaczy to, że w PDF-ie to jeszcze ok, bo jak mają warstwę tekstową, to jest dobrze, ale często te rozporządzenia są też PDF-y i obrazki, więc no instytucja, która ma zapis i ma na swojej stronie deklarację dostępności, no niestety robi coś takiego. Chociaż trzeba im przyznać, że jednak częściej to są PDF-y, ale jednak z warstwą tekstową, które się da odczytać, więc chociaż o tyle dobrze, ale często, ale są też te obrazki, lubią być. Dobra, to teraz to rzeczywiście tyle. Ja chciałbym wam wszystkim, nam wszystkim też życzyć dobrych, spokojnych, wesołych świąt, zdrowych. Tak, co by w naszych serduchach, w atmosferze tych świąt rzeczywiście, żeby, no, żeby było po prostu dobro, żeby był pokój, żeby była miłość, żeby była wolność, żebyśmy zażyli i że tak powiem, uzbroili się w jeszcze więcej empatii, prawda, w jeszcze więcej cierpliwości, otwartości, życzliwości, a żeby żyło nam się lepiej, żeby ten rok 2022 był, że tak powiem, bardziej dostępny, i technologicznie, ale i architektonicznie, i w różnych innych obszarach, żeby stereotypy, które jeszcze panują, zostawały obalane. No i cóż, dobrych zabaw sylwestrowych, tak samoż. No i po prostu coś miałem mówić, ale już. A, no i to, żeby że to, co gdzieś tam mamy w serduchach, co chcemy, żeby się spełniło, no to niechaj, że się spełnia. A nawet jak się nie spełni od razu, bo nie ma nic łatwo w życiu, to żeby było bliżej niż dalej tych spełnienia tych różnych rzeczy. No i cóż, i ode mnie.
1: Dzięki to. Maćku za te życzenia i wzajemnie również dla ciebie wszystkiego dobrego. I na święta i nowy rok.
0: Wytrwałego też podziękuję bardzo też. Wytrwałego też montowania i audycji i prowadzenia Tyflo Przeglądów i prawda tutaj, żeby wam nigdy ani cierpliwości tego nie zbrakło, ani zapału, bo dobrą robotę robicie. No i cóż, i żeby ta żyłka pedagogiczna Mikołaju w tobie, żeby cały czas była, prawda? Żeby to, co ludziom tłumaczysz, żeby zawsze było jasne. No, jeśli chodzi o maki i nie tylko. No i cóż, dużo cierpliwości, otwartości, empatii. No i dzięki.
1: Dzięki Maćku. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: Hej, hej.
1: Dobrze, słuchajcie, ostatnia rzecz w naszych informacjach, ale zanim to może jeszcze odbierzemy jeden telefon, bo mamy słuchacza, który się naczekał i w końcu się doczekał, że go wpuszczamy na antenę. Tym razem jest z nami Krzysztof. Witaj. Krzysztofie. O, teraz może. Będzie cię słychać. Czy się słyszymy, Krzysztofie? O, chyba musisz zaakceptować te kwestie związaną z nagrywaniem, więc może jeszcze chwilka, żeby się tam wszystko udało. O, jest!
2: O, jestem.
1: Witaj.
2: Bo przez chwilę mi, witajcie, bo przez chwilę mi voice-over zamilknął i tak na czuja. Po prostu akceptowałem to, ale już jestem. No ja tak, słuchajcie, się przysłuchuję tu dyskusji, tutaj też co Maciek mówił, a na wstępie to chciałem dla całej ekipy życzyć zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Jorku. Tutaj od Moni też dla całej ekipy, Tyflo Przeglądaczki, także składam wam życzenia serdeczne. No i
1: dziękujemy bardzo.
2: Tutaj jeszcze odnośnie kwestia ładowania indukcyjnego kiedyś była poruszana, wiem, w którymś cyfroprzeglądzie. Wiem, że przed audycją, Michale, do ciebie dzwoniłem, bo słuchajcie, dziwna rzecz się stała. Ja sobie kupiłem kiedyś ładowarkę indukcyjną w iSpocie, czterourządzeniową, w tym dwa pola indukcyjne, wejście na Lightning i jeszcze takie miejsce, gdzie można przeciągnąć kabelek od Apple Watcha i w pionie go ładować, bo taka podstawka w niej była. Oczywiście coś się stało i ta podstawka się wyrobiła, że ten kabelek nie ładował, po prostu ładowarka przestała ładować Apple Watcha, nie wiadomo dlaczego. No i co zauważyłem od paru dni, jak kładłem telefon na indukcję, to pole indukcyjne zaczęło kopać. I tu to już parę dni się działo, no i wiem, że ty mi, Michale, podpowiedziałeś, czy mam coś na sobie, jakiegoś z wełny czy coś, że to przyciąga tą indukcję. No dla testów ściągłem z siebie to, co miałem wełniane, no i niestety kopię dalej, więc no...
1: No to lepiej tego nie używać, zareklamować. Tak.
2: Ładowarka, myślę, w sensie do reklamacji mam paragon, więc myślę, że na podstawie paragonu powinni mi ją chyba jakieś pieniądze oddać, bo ja nie chcę długiej indukcji, bo jednak powiem wam, że z tą indukcją to jest tak, że czasami potrzebuję się tego telefonu i tu się go ściąga, tu się go za chwilę kładzie, tu znowu coś i tak jest te 3 godziny tego ładowania maksimum.
1: Te ładowarki indukcyjne, ja mam takie spostrzeżenie, że one byłyby fajne, gdyby na przykład cały blat biurka mógł być taką powierzchnią.
2: Że kładziemy, no, dokładnie.
1: Że kładziemy ten telefon gdziekolwiek bądź, odkładamy, on się doładowuje. Ale jak to jest takie małe kółeczko, na którym trzeba jeszcze uważać, żeby to odpowiednio umieścić, to...
2: No chyba, że... A ciekaw jestem, jak działają, Michale, ten MagSafe, co jest, te takie z tym magnesem,
3: co... To jest to samo, to jest mniej więcej podobne, to nadal nie rozwiązuje problemu.
2: To nie ma, Mikołaju, szybszego ładowania wtedy, jak jest to MagSafe?
3: Ale jakby nadal problemu, to trzeba położyć, to trzeba ogarnąć, to nadal jakby nie rozwiązuje, więc...
2: Czyli tu nadal nie za bardzo wyszła ta indukcja.
3: To nadal nie zbiórko, więc...
1: Ale to nie jest kwestia, Krzysztofie, Apple'a. To jest kwestia w ogóle no, ładowarek jako takich i tego, że tak to ujmę, designu po prostu tych sprzętów. To jest... To teoretycznie, jeżeli kiedykolwiek ktoś wpadnie na pomysł, jak to rozwiązać fajnie, to, to będzie dobrze działać. Ale ze względu na to, że te ładowarki są niewielkich rozmiarów, że to nie jest duże, że to trzeba pilnować, jak my odkładamy to nasze urządzenie. To, no to dlatego mam wrażenie, że to jednak niestety nie zdaje egzaminu.
2: Dokładnie, no chyba, że dlatego mam nadzieję, że jednak Apple się nie wycofa z tego likwidacji portu Lightning, bo to już by wtedy było...
1: Nie. Myślę, że jeszcze do tego...
2: Gdzieś
1: to...
2: jakieś przecieki były, ale raczej wątpię, żeby się z tego mieli
1: że do tego to jeszcze
2: wycofać.
1: Daleka droga.
2: Na pewno coś zastąpią, żeby było wtedy to ładowanie indukcyjne bardziej efektywne i na pewno coś wymyślą, żeby to, wiecie, było inaczej rozwiązane. Natomiast co ja jeszcze chciałem... Mam pytanie.
1: Słuchamy.
4: To tylko nowy dzień.
2: Aha, no coś za właśnie północ nam wybiła. Chciałem się dowiedzieć, bo ty, Michale, kiedyś wspominałeś o tym, że w portfelu można dodać certyfikat covidowy i nie za bardzo właśnie wiem, czy to u nas działa, czy to tylko w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie, no to u nas działa, tylko to trzeba skorzystać z tej strony. Jej adres kiedyś podawał Maciek w jednej z audycji. I tam po prostu wrzucamy tego PDF-a z certyfikatem, który sobie eksportujemy z tej naszej aplikacji, z mObywatela na przykład. I po prostu wtedy... Dostajemy taką możliwość, żeby to zaimportować do portfela.
2: Aha, w ten sposób myślałem, że z samego portfela się gdzieś da.
1: Nie.
2: Albo co?
1: Nie.
2: Mhm. Okej.
1: Okay. Dobrze, no to Krzysztofie, myślę, że czy coś jeszcze tyle, tak?
2: Myślę, że ode mnie tyle, to okay. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i
1: dziękujemy i wzajemnie.
2: Jestem na słuchu.
1: Okej, okay, no już niedługo będziemy kończyć ten nasz 113 Tyflo Przegląd. Pawle, jeszcze Paulina tu miała jedną informację a propos DuckDuckGo. Czy
5: tak,
1: ty jesteś z nami?
5: Jestem jak najbardziej opanowana sytuacja. DuckDuckGo, czyli prywatnościowa wyszukiwarka w zasadzie. Wyszukiwarka. Która ma też swoją przeglądarkę. Przeglądarkę do tej pory na platformy mobilne, ale pojawiają się tweety, że jest zamknięta beta przeglądarki na Maca. Ponoć ma się skupiać na elementach już obecnych w systemie, czyli pewnie na silniku Safari w przypadku Maca, jak rozumiem, żeby nie doinstalowywać żadnych zewnętrznych bibliotek i całego jakby środowiska. Podobnie jak przeglądarka mobilna, ma mieć przycisk Fire, który po prostu po jednym kliknięciu usuwa całą naszą historię przeglądania, wszystkie zakładki, pobrane pliki i inne wrażliwe dane, które mogłyby tam zdradzić nasze preferencje i zamiary w internecie. A także z tego, co zostało ujawnione na Twitterze, już zostało sprawdzone, że jest szybsza od Chroma na Maca. No więc kto wie, może pojawia się nam jakaś alternatywa dla Safari, która no, jest równie szybka. Zobaczymy, to czas pokaże. Natomiast też podano taką wskazówkę, że może być w planach wersja dla Windowsa. Żadnych dat na razie nie ma, kiedy to się otworzy, no ale się to pojawia, więc myślę, że no, warto gdzieś tam, jeżeli was temat interesuje, śledzić.
1: Tak jest, bo to rzeczywiście może być fajne, zwłaszcza, że ta aplikacja, ta przeglądarka DuckDuckGo ma tym jednym kliknięciem pozbywać się całej naszej historii. Coś takiego jak Firefox Focus, to mam wrażenie, będzie na tych mobilnych systemach. Podobnie to podejrzewam będzie działać. I to jest ostatnia informacja z naszej listy notatek. Teraz tradycyjnie pytanie, czy ktoś coś jeszcze chciałby dorzucić do tego 113 Tyflo Przeglądu. Nie słyszę, więc wygląda na to, że to dziś będzie tyle. 113 Tyflo Przegląd kończymy. Z racji tego, że no pytanie, czy się usłyszymy jeszcze w tym roku. Tu Robert wspomniał, że słyszymy się po 10 stycznia i na pewno się wtedy. Nie. Tak, na pewno się wtedy usłyszymy. Natomiast być może, jeżeli ktoś jeszcze, jeżeli będzie wola w narodzie, o tak powiem, prowadzącym, no to coś jeszcze tu w międzyczasie dla was przygotujemy. A gdybyśmy nie mieli okazji się usłyszeć, no to wszystkiego dobrego na święta oraz zbliżający się wielkimi krokami nowy rok, żeby tu wszystko wszystkim się pospełniało, czego sobie życzy i oczywiście smacznego wszystkiego, co będziecie tam sobie w ramach tych kolacji wigilijnych spożywać. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami w 113 Tyflo Przeglądzie. Tomasz Bilecki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki.
4: Dobranoc Państwu.
1: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia w następnym Tyflo Przeglądzie.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry. Dzisiaj mały jubileusz, 30. audycja Tyflo Przeglądu i 1 kwietnia. Tak swoją drogą.
1: Ale to nie jest prima aprilis, że 30. audycja.
7: Tak, to nie jest prima aprilis, 30. audycja.
4: I chyba prima aprilisowych informacji nie będzie.
1: Chyba, że ktoś ale nas zobaczy, nie, zrobił.
3: Ja słyszałem, że Apple chce wprowadzić nową funkcję w nowym iOS-ie. Ciężko powiedzieć, czy to bug, czy to feature. W ramach akcji Zostań w domu nie będzie można wyjść z ekranu głównego nigdzie indziej.
7: Tak.
4: No cóż.
7: W każdym razie dzisiaj nas jest szóstka. Jest Michał Dziwisz, jest Paweł Masarczyk, jest Robert Łabęcki, jest dzisiaj Piotr Maliski.
8: Cześć.
7: Z nami nie było. Jest... Słucham?
1: Dobry wieczór. Witałem się.
7: Tak, dobry wieczór. Kogoś jeszcze nie wymieniłem? Siebie nie wymieniłem, czyli Tomek Bilecki. Ha. Nie wiem, czy ktoś jeszcze.
1: No w każdym
8: razie. Chyba nie.
7: Tak. No chyba tyle.
1: Wszyscy jesteśmy i już nawet mieliśmy przed momentem fajny telefon i tu od razu trzeba powiedzieć, że...
7: Tak, bo trochę się zmieniło w tej kwestii.
1: Trochę się zmieniło w tej kwestii. Mianowicie wykorzystujemy nowy komunikator, za pomocą którego my się tu z wami łączymy, ale także za pomocą którego możecie się łączyć również z nami. Ten komunikator to jest Zoom, to jest taka platforma, za pomocą której, i to jest w ogóle fajna sprawa, że można się wdzwonić do nas na kilka sposobów. Oczywiście można by tu teraz wymieniać jak, co i gdzie, ja tylko tak zasygnalizuję pokrótce, że najłatwiej telefonem, jeżeli ktoś chce się pobawić, to jest aplikacja mobilna, aplikacja komputerowa, jest też wersja przeglądarkowa. Wszystkie szczegóły, wszystkie linki, wszystko w co należy kliknąć, co należy wpisać, znajdziecie na stronie internetowej tyflopodcast.net/Zoom. Piszemy z, o, my. I teraz jeszcze taka rzecz, bo się zrobiło ostatnio głośno a propos Zooma, że są różnego rodzaju kwestie bezpieczeństwa w tej kwestii, że tam jakieś błędy niedostępnościowe, tylko związane z bezpieczeństwem były. Ostatnimi czasy portale technologiczne się zaczęły szeroko o tym rozpisywać. No tak naprawdę to te błędy, największe, najistotniejsze błędy, dotyczyły przede wszystkim kwestii wideo. No my tu w tym momencie wideo nie wysyłamy. Dotyczyły użytkowników komputerów Apple. Natomiast no najważniejsze jest to, że te błędy są poprawiane, także spokojnie. Te najważniejsze błędy, jeżeli się boicie, to już one są załatane i prawdopodobnie w związku z tym, że ten Zoom jest bardzo mocno obecnie używany, to jeszcze wiele błędów zostanie wykrytych, no i pozostaje mieć nadzieję, że twórcy tego narzędzia, bo w końcu jest to narzędzie również płatne, poprawią te wszystkie rzeczy.
7: Dokładnie. Natomiast tu już słuchacze nam wchodzą już na antenę. Natomiast taka jeszcze mała prośba, jeżeli chcecie słuchać Tyflo Przeglądu, to najlepiej mimo wszystko słuchać przez radio, żeby tutaj nie powodować jakichś różnych rzeczy. A co dzisiaj w audycji? No to oczywiście jak zwykle, Robercie, zapraszamy. Oj, ale coś jest, ale... jakiś problem?
4: Już do końca czerwca za darmo dołączają produkty Dolfina. To w Altixie. Lepszy sposób na oglądanie razem. Arkusze próbne egzaminów ósmoklasisty dostępne dla niewidomych. Tarcza antykryzysowa dla osób niepełnosprawnych. Kodeks. Fajny program do konwersji książek. Pomoc dla niepełnosprawnych w czasie COVID-19. Lion. Wtyczka do NVDA czytająca napisy przy pomocy OCR. Skrypty wspierające Slacka i Unigrama dla JOSa. Niewidzialna wystawa prosi o pomoc. Będzie o rozwiązaniu Prayed Same Reader, Mood Reamer, fajny klient na iOS-a. Pierwszy w Polsce poradnik dotyczący wniosku, jak złożyć przez internet. Nowa infolinia Pefronu. Będzie o nowościach w Androidzie 11. Discord w wersji Kanary ma kolejne poprawki dostępności. Ago Live ma stereo. Zmiana organizacji pracy w Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych. Nie każdy wie, a może się przydać. Google Podcast dla iOS. Jakaś alternatywa? Archive.org ma wielką bibliotekę książek po angielsku za darmo. Jest haczyk. Zmiany Office 365. Będzie o nowym Dropboxie dla Windows. Pobierz za darmo Final Cut Pro i Logic Pro X. Będzie o smartfonach HDMI 5 4G oraz Astro Slide. Apple kupuje Dark Sky. To jeszcze parę.
7: Jeszcze możliwe, że coś tam się przyda. To co? Zaczynamy.
4: Drobne usterki. Mnie też
7: zaczynamy od tego, co się, o czym chyba wspomnieliśmy w poprzedniej audycji. JAWS za darmo do końca czerwca.
4: Produkty Freedomu generalnie, bo czy to JAWS Fusion i...
9: Tak, JAWS Fusion Magic, no i te dolfinowskie rzeczy, czyli tak Supernova w różnych konfiguracjach.
7: I ciekawa rzecz niedawno słyszałem, nie wiem, czy teraz... Aha, jestem, dobrze. Słyszałem ciekawą rzecz, bo nasz tutaj kolega, nie raz inny, dwa redakcyjny, ostatnio właśnie skorzystał z tego demo i trochę się bawił Supernową. I okazuje się, że ten program tą swoją myszkę, czy kursor myszki, czy jak, nie wiem jak on tam to nazywa, ale że podobno ma całkiem nieźle to jest zrobione i podobno czasami widzi więcej niż JAWS, więcej niż Windows Eyes i podobno potrafi to działać całkiem nieźle. Oczywiście ten program podobno ma sporo różnych innych dziwnych problemów, ale no podobno akurat jeżeli chodzi o ten kursor, ten tak zwany kursor myszy, to ma całkiem nieźle i sporo podobno rzeczy tam czyta takich, które pod inne programy potrafią nie zawsze czytać. Tak słyszałem.
9: No, z takich jeszcze zniżkowych kwestii to taki sam trial, czyli na 3 miesiące do końca czerwca oferuje na przykład Acapella w swoich syntezatorach dla NVDA. Też na stronie acapella-nvda, czy nvda-acapella.com. Na stronie tego dodatku jest cała informacja, co należy zrobić. Należy wysłać nasze dane kontaktowe, czyli pewnie adres mailowy. Mailem. Zwrócić się po prostu mailowo na acapella-nvda-mobilization@acapella-group.com i taka licencja zostanie nam udzielona.
1: To ja sobie myślę, że skoro już powiedzieliśmy o pewnych rzeczach, to sprawdźmy, co chciałby do naszej dzisiejszej audycji dodać Grzegorz, z którym się teraz łączymy. I to jest nasz pierwszy słuchacz na Zoomie. Miejmy nadzieję, że słuchacz, z którym nam się uda połączyć. Dzień dobry, Grzegorzu. Oj, ale...
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchamy, co chciałbyś powiedzieć, czym się z nami podzielić ciekawym w ramach audycji?
10: Testuję tego Zooma właśnie w tej chwili.
9: Jak widać, test jest pomyślny, tylko chyba słychać radio od ciebie. Słychać radio od ciebie, więc...
10: Tak, mam na drugim telefonie. Mam.
9: Możesz ściszyć sobie na czas rozmowy
1: Trzeba
9: z nami.
1: Trzeba ściszyć radio przede wszystkim.
9: Ale ogólnie działasz. Działasz i to też działa.
1: Tak.
10: O, działa. Nawet to
4: i słychać.
1: Tak.
10: No. Dzisiaj się dowiedziałem, że WhatsApp ma działać na kilku urządzeniach naraz.
7: No takie przecieki...
9: Ciekawe news, to od jakiegoś czasu już o tym plotkują, ale rzeczywiście też dzisiaj czytałem, że to nabiera jakichś konkretnych kształtów.
7: Więc o ile to nie jest jakiś pierwszokwietniowy news, no to rzeczywiście...
1: To byłoby fajnie.
7: Tak, to byłoby fajnie, bo... Bo wielu osobom rzeczywiście tego brakuje, bo coraz więcej osób ma chociażby dwa smartfony, na przykład jeden iPhone i drugi jakiś z Androidem na przykład. No i rzeczywiście przydałoby się, żeby to działało, bo na przykład no, alternatywa w postaci Telegrama jak najbardziej działa na dwóch urządzeniach i rzeczywiście ma to sens. I może
9: tam jest
7: w końcu...
9: fajna autoryzacja. Tam jest fajna autoryzacja, bo jak się logujecie na przykład na WhatsApp Weba, to zauważcie, że musicie ten kod QR skanować i tyle komunikatorów to poszło. A Telegram zrobił prostą rzecz. Wejdź na Telegrama z innego urządzenia i skopiuj kod, który ci wysłaliśmy.
1: I to jest bardzo, i to jest bardzo fajna sprawa, bo na przykład, słuchajcie, u mnie jest komputer stacjonarny i się okazało tak już parę miesięcy temu, że monitor mi padł. I jakoś nie mam motywacji, żeby go wymienić i naprawić, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, a na przykład byłaby czasem chęć skorzystania z tego WhatsApp Weba, więc jeżeli byłaby jakaś taka sensowna możliwość w przyszłości, no to ja bym się osobiście bardzo ucieszył.
7: Tak, dokładnie. To co? Jedziemy z tematami już rzeczywiście no przygotowanymi podczas tego tygodnia.
9: Dzięki ci wielki Grzegorzu za telefon też.
10: Tak.
9: Jakby coś jeszcze było, to...
10: Nowa wtyczka jest do NVDA, do czytania filmów.
7: Tak o tym będzie.
9: Tak, to mamy już w planach, to było zapowiedziane w nagłówkach.
10: Tak, i dzisiaj ją Dzisiaj ją chciałem przetestować sobie na Netflixie, na stronie na Netflixa, bo niestety na Netflixie są fajne filmy, ale niestety nie ma ani polskiego lektora, ani dubbingu, ani nic. Na telefonie co chwilę mazać tym palcem, żeby coś czytać, to jest w ogóle bez sensu. No i tak sobie chciałem na komputerze spróbować, ale niestety mi ta wtyczka nie działa.
9: Pytanie, czy dałeś sobie na pełny ekran widok filmu?
10: No na pełny ekran dałem.
9: I też we wtyczce ustawiłeś pełny ekran, odświeżanie. Też i w filmie, i we wtyczce.
10: Aha, no tylko, że tam właśnie przeglądałem to NVDA w ogóle i tam nie, no, zainstalowałem tą wtyczkę tego, ale nie mogłem do niej znaleźć opcji.
9: Są w ustawieniach, ostatnia kategoria, Lion Settings.
10: Aha.
1: No w każdym razie jeszcze o tej wtyczce będziemy mówić. Tak czy inaczej, dziękujemy ci, Grzegorzu, za telefon. Gratulujemy bycia pierwszym na Zoomie. Trzymaj się.
7: Tak, ale nie ostatnim.
1: Nie ostatnim, to już wiemy. Pozdrawiamy cię serdecznie. I wy również możecie do nas zadzwonić. Jesteśmy na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, z o my. Tam znajdziecie wszystkie linki. Kolejka słuchaczy już czeka, ale może teraz kilka tematów byśmy jeszcze omówili, a potem będziemy odbierać dalsze telefony.
7: To co, najpierw egzaminy, które to nam Mikołaj przypomniał, arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów, które potem są dostępne dla niewidomych.
3: Tak. Słychać?
1: Tak.
7: Tak, jesteś.
3: No, ponieważ mamy sytuację w kraju i na świecie, jaką mamy. Koronawirus koronawirusem. No i Centralna Komisja Egzaminacyjna postanowiła wydać arkusze egzaminacyjne, egzaminy próbne, zarówno egzaminy dla ósmoklasistów, jak i egzaminy maturalne w formie po prostu arkuszy online do pobrania. No, matury zaczną się niedługo. Ja akurat przynajmniej do większości z nich, do tych prób nie będę przystępował, ale to jest jakoś koniec tego tygodnia, początek przyszłego. Ale egzaminy ósmoklasisty już się gdzieś tam zaczęły. I tak stwierdziłem, że a ja sobie zerknę, ja oczywiście takie etapy to mam dawno za sobą, ale zerknę sobie z ciekawości po prostu też w przygotowaniu na to, co mnie czeka, jak ta dostępność była zrobiona i jak ta dostępność jest zrobiona. Oczywiście wchodząc na tę stronę, wchodziłem myślą, że tej dostępności nie będzie, bo jakby znając podejście tejże komisji do dostępności, to jakoś na cuda nie liczyłem. No, a jednak, co ciekawe, testowałem to wszystko w dniu, w którym ósmoklasiści pisali egzamin z matematyki, czyli no, najtrudniejszego, moim przynajmniej zdaniem, przedmiotu do udostępnienia, do przystosowania w sposób jakiś dostępny dla niewidomych. No, ale się zaskoczyłem. Wchodzimy na stronę, jeżeli wejdziemy na stronę w dzień, strona oczywiście ckgov.pl, jeżeli wejdziemy na stronę w dzień, w którym dany egzamin się odbywa, to od razu nam się ukaże strona dotycząca tego konkretnego dnia. Jeżeli wejdziemy na nią w jakikolwiek inny dzień, to tam też w odpowiedniej sekcji możemy sobie te poprzednie materiały znaleźć. Wchodzimy sobie w to. No i teraz co? Mamy tych arkuszy kilka wersji. Mamy wersję dla osób niewidomych. Wersje dla osób niewidomych są właściwie dwie. Mamy wersję tak zwaną czarnodruk i wersję bodajże ona się nazywa kompatybilna z syntezatorami mowy, czy jakoś tak. No i teraz co? No, pobieramy sobie tę wersję. To jest plik Worda, zwykły dokument .docx chyba nawet. Otwieramy sobie ten dokument i mamy czystym tekstem wszystko napisane. Jak to zostało zrobione, już tłumaczę. Wszystko jest opisane słownie. Tam nie ma żadnego, nie wiem, matemela, wzorów, lambdy, matplayera czy innych dziwnych, podobnych dodatków. To jest po prostu tekst. W sensie 4/3 do potęgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: W najbardziej uniwersalny sposób, w jaki się tylko dało.
3: Dokładnie. Żeby każdy na każdym komputerze bez jakichś dodatków, bez instalacji jakiegoś oprogramowania, wystarczy, że ma Worda, pobiera i są nawet fajne instrukcje do tego, że tam odpowiedzi zapisz w pliku tekstowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy, jak mamy na przykład jakieś zadanie z nawiasami, to mamy tam chyba nawias, tam, coś tam, plus, razy, koniec nawiasu. To jest oczywiście klasa ósma, więc jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy tam nie ma. Co ciekawe, są jakby tam, gdzie podejrzewam, że w wersji oryginalnej były rysunki, jest po prostu opis, że nie wiem, mamy jakiś tam prostokąt, prowadzone jakieś przekątne i tak dalej, to wszystko ładnie podane. Powiem coś więcej, myślę, że w przyszłym tygodniu lub za tydzień, bo nie wiem dokładnie, lub za dwa tygodnie, bo nie wiem dokładnie jeszcze, kiedy to się będzie odbywać, ale chyba w przyszłym tygodniu już będę wiedział, jak wygląda kwestia matematyki rozszerzonej na arkuszach próbnych matury już. Z racji, że ja do tego przedmiotu przystępuję, to postanowiłem, że sobie taki arkusz w momencie, jak on się ukaże, wezmę i zrobię, więc no tu już przed CKE zostanie postawione zdecydowanie trudniejsze zadanie przystosowania tego dla osób niewidomych i jak to będzie zrobione, zobaczymy. Na pewno ja będę też na ten temat wiedział.
7: Ale trochę szkoda, znaczy tu trochę niestety widać, że no zapis matematyczny, nutowy, znaczy nietekstowe zapisy dla osób niewidomych to są jednak jeszcze problemem. Trochę szkoda, no ale...
3: Znaczy, ja mam wrażenie, że Polacy tego problemu trochę nie rozwiązali, bo jest Lambda, która w niektórych, ja jej jakoś osobiście nie używałem, bo też nie miałem takiej potrzeby, bo to jest też program płatny, ale w niektórych krajach ta Lambda naprawdę jest używana i to działa i to jest podobno fajne. Jest LaTeX, którego ja na przykład ja osobiście używam. On wiem, że w Niemczech jest dość popularny, jeżeli chodzi o osoby niewidome, więc jeżeli się kraj ustandaryzuje na czymś, to można jak najbardziej zrobić i to będzie działać. Tylko że Polska się ustandaryzowała tak naprawdę w tym momencie na Braille'u. I nie ma standardu.
7: Wiesz, tylko że... No trochę to tak śmiesznie, wiesz, wyobraź sobie, że jesteś osobą widzącą i nagle masz informacje pod tytułem, a w zasadzie w różnych krajach osoby niewidome różnie zapisują matematykę, tak? I to chodzi o zachodnie
3: ale
7: kraje.
3: Już do tej pory, już tak jest.
7: No już tak jest i to jest jakby trochę problem, no bo przecież no dla widzących potęga to potęga, tak? Pierwiastek to pierwiastek i to wszystko wygląda tak samo. U nas okazuje się, że niekoniecznie. No, no tam jest podobnie. Zresztą i matematyka, i nuty, chemia. No to niestety te zapisy też w różnych krajach, nawet w Braille'u są przecież czasami trochę
3: tak,
7: różne.
3: No przecież Ameryka,
7: no to jest problem, że nie ma takiego rzeczywiście uniwersalizmu.
3: Polacy korzystają z tego, z czego korzystają. Absolutnie. I to jest ciekawe. Osoba niewidoma, nawet nie chodzi o matematykę, osoba niewidoma, znająca angielski na poziomie wystarczającym, dobrym, nawet biegłym, powiedzmy, że ja wyjechałbym sobie teraz do Anglii i dogadać, to ja się dogadam. Doczytać się w Braille'u, to już będzie większy problem. Bo Braille tak zwany drugiego stopnia, czyli contractions, czyli skróty, które u nas są ciekawostką, a w Stanach Zjednoczonych nieużywanie skrótów to jest tak jak u nas pisanie nóż w brzuchu przez uzamknięte samo H i S na końcu w nóż trochę. To jest naprawdę u nich uznawane za takie dziecinne i mało fajne podobno. No więc naprawdę Polakowi, nawet znającemu język, nawet znającemu polskiego Braille'a, bez skrótów to niewiele w Stanach zrobi. W Anglii zresztą tak samo. I ja znam osobiście przypadek osoby, która pojechała sobie właśnie do Wielkiej Brytanii i na lotnisku, czyli w miejscu, gdzie turyści to jednak się kręcą i jednak to powinno być zrobione z myślą o tym, że tam będą osoby z zagranicy, to głupie etykietki na schodach, na balustradach w Braille'u były pisane skrótami i mało z tym można było zrobić. Więc Braille sam w sobie jest jak dla mnie w dużej części specyficzny dla języka danego, naturalnego. To tak trochę jak język migowy, może w mniejszym stopniu, ale nadal.
1: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon, bo tu słuchaczka tak, Paulina już się naczekała, tak, naczekała, czeka i się doczekała. Jesteśmy na antenie, witaj Paulina. Halo? Czy się słyszymy?
4: Paulina chyba zasnęła.
1: Może. Tak
4: czekała i zasnęła.
1: No, Audio Connected mi się tu wyświetla, więc Paulino, musisz Join Audio, zdaje się, kliknąć i wtedy będziesz z nami. Więc możesz w międzyczasie popróbować, a my teraz co? My teraz przejdziemy może do następnego tematu.
7: Tak, a temat jest, powiedzmy, no zobaczymy, może być trochę tematem rzeką, a może nie. No bo oczywiście teraz się robi sławetna tarcza antykryzysowa i przy okazji tej tarczy...
1: Słychać.
7: O, teraz no, jest.
1: Jesteś. To jeszcze zanim ten temat, to słuchamy ciebie, Paulino. Co nam ciekawego powiesz?
11: Przepraszam, jeszcze moment, bo muszę sobie włączyć radio.
1: Okej. Okay.
4: I włączyć taką jeszcze jedną fajną. Okay.
11: Już jestem. To mogę mówić?
1: Tak, słuchamy.
11: Okej. Okay. No więc generalnie, jeśli chciałam jeszcze wbić do tego tematu o zniżkach w ZOS-ie, no bo w zasadzie można troszkę tutaj pomanipulować i jeszcze załapać się na zniżkę od Freedom Scientific. Tylko no... Trzeba odpowiednio spreparować według mnie, bo no, przydałby się jakiś amerykańsko-brytyjsko brzmiący mail, żeby do nich napisać, bo też oferują jakąś wersję na chyba 2 czy 3 miesiące.
1: To znaczy tak, no ale wziąwszy pod uwagę, że...
4: Ale to jest w porozumieniu z
1: tak,
4: Altixem.
1: Że
4: to nie jest tak,
1: że jest dystrybutorem produktów Freedomu, no to jest tak naprawdę to samo, tylko że to po prostu działa na Polskę w tym momencie. I że nie musisz, kombinować po prostu z żadnymi VPN-ami, z żadnymi cudami, żeby to działało.
3: Inaczej, Freedom sam sobie udostępnia to na Amerykę i prosi dystrybutorów, żeby zastosowali podobne rozwiązanie u siebie w krajach. Wiem, że Brytyjczycy to zastosowali, wiem, że Włosi to zastosowali, wiem, że Polska to też w tym momencie zastosowała i jeżeli mieszka się w jednym z tych krajów, to można napisać do dystrybutora, w naszym przypadku jest to Altix. Nie wiem, jak to u nas dokładnie proceduralnie wygląda i to załatwić. Jeżeli mieszka się w Stanach, wchodzi się na stronę Freedomu, wpisujemy maila i dostajemy też licencję w Stanach Zjednoczonych. O tym też mówiłem w zeszłej audycji. Więc jakby obecnie u nas w Polsce to działa i można to zrobić jak najbardziej przez Altix.
11: Rozumiem. No i jeszcze taki króciutki komentarz a propos tego Worda, też jak ktoś ma dziesiątkę, to plik do CX może otworzyć WordPadem. No i jeżeli też ktoś nie ma, no to zawsze jest jakiś LibreOffice czy coś. Ale to myślę, że słuchacze będą wiedzieli i tak tylko informacyjnie.
1: No niektórzy mogą tego nie wiedzieć, a to się rzeczywiście może przydać w momencie przygotowywania jakiegoś komputera szkolnego, tak? Bo to niekiedy no jest tak. Gdzieś tam też czasem jakiś problem z oprogramowaniem. A zwłaszcza teraz, jak różnego rodzaju rzeczy robimy w domu i chcielibyśmy się z tym zapoznać, to też warto wiedzieć, że nie trzeba mieć pakietu Office, żeby docksa sobie otworzyć w WordPadzie. No. Fajna informacja, dzięki za nią.
7: Tak, rzeczywiście. Okej,
11: to na razie tyle. Dziękuję wszystkim. Do zobaczenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
7: No to co, jedziemy z Pefronem, można powiedzieć. Bo w gruncie rzeczy Pefron przy okazji tej tarczy antykryzysowej w końcu podniósł dofinansowania, między innymi oczywiście dofinansowania do stanowisk pracy. Podniósł teoretycznie niewiele, bo dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności te dofinansowania są bez zmian. Osoby z umiarkowanym stopniem to jest dodatkowe 75 zł, na stopień znaczny to więcej o 150 zł, ale bardzo, znaczy bardzo, no stosunkowo porządnie podnoszą się te dofinansowania do tych schorzeń szczególnych czy specjalnych, czy nie pamiętam jak to się nazywało. Ponieważ przy lekkim stopniu, znaczy tak, no przy lekkim stopniu zostają bez zmian, ale przy stopniu umiarkowanym to jest plus 300 zł dodatkowo, a przy stopniu znacznym to jest dodatkowo 600 zł. Czyli jakby my, czyli powiedzmy osoby niewidome, czyli mamy to schorzenie specjalne i znaczny stopień niepełnosprawności, to do tego dofinansowania maksymalnego to jest dodatkowe 750 zł. I tu wynikła taka ciekawa rzecz, na którą już zwrócił uwagę niektóre osoby, że okazuje się, że osoby z umiarkowanym stopniem, ale schorzeniem specjalnym dostają większe dofinansowanie niż osoby ze znacznym stopniem, ale bez tego schorzenia. I oczywiście tutaj na ten temat są różne, cała wielka dyskusja. Zobaczymy, czy ta dyskusja cokolwiek zmieni, ale warto jakby trzymać rękę na pulsie. Jeżeli jest się osobą zatrudnioną, no to powiedzmy warto gdzieś tam to obserwować, bo różnie może z tym być. Zobaczymy, kto, że się tak wyrażę, wygra.
1: A takie dofinansowania, jeżeli chodzi o pracę, to o wynagrodzenie, to są w tych czasach rzeczywiście bardzo istotne, no bo niestety, to wszystko oczywiście zależy od tego, jaki typ działalności się wykonuje, ale niektóre gałęzie przemysłu czy usług, no to niestety, ale dostają bardzo mocno, szczególnie jakieś tam, powiedzmy, gastronomia, tak, hotelarstwo, wszelkiego rodzaju jakaś sztuka, rozrywka i tak dalej, i tak dalej. To zresztą o tym doskonale wiecie z mediów, jakiego typu przedsiębiorcy się skarżą. No i w tym momencie, no niestety, część osób najzwyczajniej w świecie, tych pracowników, zwalnia po prostu.
7: To się zgadza, zwłaszcza, że no mamy jakiś, mamy jednak kryzys i ten kryzys będzie. Pytanie, czy mniejszy, czy większy, ale wszystko na to wskazuje, że jakiś kryzys będzie. No i niestety, no, w czasie kryzysu, no, trzeba tym bardziej tutaj pilnować, żeby się nie, że tak powiem, żeby, jak to się niezbyt ładnie boi, pójść na dno. Więc, no, tutaj różnego tego typu działania, no, zawsze mogą być jakoś tam dość ważne. W ogóle jest strona, którą podamy w komentarzach, na której można sobie przeczytać, zresztą nie jedna jest strona tak naprawdę, na której można się dowiedzieć, co zrobił PFRON teraz w kontekście osób niepełnosprawnych, bo jest kilka tych działań. Będzie jakaś pomoc w opiece domowej, jak ktoś chodzi na WTZ-y, coś tam jeszcze. No jest kilka takich punktów, które są dość mądrym językiem pisane i tu się wolę nie wychylać, żeby to czytać.
4: Ale jeszcze jest coś, o czym nie wiemy i do końca nie jest wyjaśnione. Jest, ma być jakiś program, ale nie wiadomo jaki i o co jeszcze w nim chodzi, więc to jeszcze się rozwinie. A propos jeszcze tych zwolnień, to powiem, że zwolnienia zwolnieniami, ale pracodawcy się wycwanili i wręczają po prostu, że tak powiem, nielegalne dyscyplinarki. Dyscyplinarka zwalnia ich zdawania wszelkich odpraw i tego typu, więc pracownik jest zwolniony z dnia na dzień, a poza tym nie ma pracownik prawa dostania, otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych po takim zwolnieniu dyscyplinarnym. Takie komunikaty się niestety dzisiaj pojawiły w mediach. Przykre to jest, jak to będzie rozwiązane. Ponoć taki pracownik może się do sądu odwoływać.
1: Ale sądy, no, ale teraz to też tak nie bardzo działają.
7: Różnie to działa, no także może być teraz trochę różnie. Natomiast, no właśnie, w kontekście tych różnych programów i tak dalej, to jak już, Robercie, jesteś przy głosie, to wyczytałeś, że zmienia się numer infolinii do PFRON-u.
4: Tak, zmienia się numer infolinii do PFRON-u, tylko że ja w tej chwili tylko nie mam otwartego, bo tak skaczesz po tych tematach.
7: Ale ten numer podamy. Tak czy tak?
4: Znaczy ja go nie pamiętam, możesz go przeczytać, bo ja napisałem notatkę, tylko ja nie mam, w tej chwili otworzyłem temat pomoc w czasie koronawirusa, bo to było wcześniej i myślałem, że zadasz mi wcześniej to pytanie. A tutaj muszę skoczyć, chyba że tutaj...
7: Mam ten numer. Jest ta infolinia czynna od poniedziałku do piątku, od 9 do 20 i numer telefonu 517 370, tak, 373 975.
4: Tak, i stara infolinia jest też czynna, tylko krócej.
7: Od 9 do 15.
4: Bo ta jest od 9 do 20. Ten numer, który podałeś, to jest właśnie 517 373 975. Natomiast ten stary numer, do 15, który jest czynny do 15, numer 22 581 84 10 działa regularnie. Infolinia stara też działa. Także, ale ona po prostu jest krócej. No to tak.
7: To jeszcze proponuję, to trochę też będzie skakania po tematach w pewnym sensie, ale myślę, że akurat ten temat tu jest dość klei się, że tak powiem, tego wszystkiego. Pomoc dla niepełnosprawnych w czasie...
4: Proszę bardzo, tutaj mam koronawirus, kto ci pomoże za darmo w twoim mieście? Nie jesteś sam, sama, lista kontaktów. To jest link, który jest na portalu niepełnosprawni.pl i jeśli potrzebujesz...
1: Wrzucimy go oczywiście w komentarze pod audycją.
4: Jak ci się uda wyciągnąć sesję, bo on jest taki sesyjny, ja próbowałem go, ale no, ty jesteś lepszy w te...
1: Powalczysz,
4: więc ci się uda. On jest na głównej stronie niepełnosprawni.pl. Jak wpiszecie w wyszukiwarkę w NVDA, polecamy, i to jest w linkach polecających. Tam jest lista kontaktów i do ośrodków pomocy społecznej, i do różnych organizacji w różnych miastach, znanych, mniej znanych, oczywistych, mniej oczywistych. Ona jest aktualizowana na bieżąco i to jest dla ludzi właśnie niepełnosprawnych, którzy potrzebują pomocy albo w zakupach, albo w wyprowadzeniu psa, albo w innych jakichś takich bardzo potrzebnych rzeczach. A są po prostu problemy. Ja wiem, że w tej chwili z racji wyludnienia ulic praktycznie osoby z upośledzeniem wzroku mają rzeczywiście problem, bo nie ma się czasami nawet kogo zapytać. Ja już nie wspomnę o tym, że... kogo zapytać o drogę. Ja już nie wspomnę o tym, że tak powiem, jeden na drugiego patrzy wilkiem i każdy musi być jeden od drugiego w odległości 2 metrów, więc tak powiem, taki ktoś, kto zrobi te zakupy, czy dostarczy jakieś środki żywnościowe, tudzież pomoże jakoś w jakiś sposób, naprawdę dla nas
7: to jest jakaś pomoc.
4: Pomocą.
7: Tutaj czeka nam Patryk na linii, ale tak, zanim tak. Odbierzemy Patryka, dobrze, że przypomniałeś, bo to jest coś, od czego trochę chciałem zacząć, bo od dzisiaj, od 1 kwietnia, i to też na pewno nie jest prima aprilis, wchodzą nowe ograniczenia w związku z koronawirusem. Właśnie między innymi ta odległość, o której mówiłeś, 2 metrów, że każdy teoretycznie ma być...
4: Nawet żona męża. To jest
7: tak,
4: mnie...
7: jak wychodzimy na ulicę po prostu, musimy być 2 metry od siebie.
4: Tak, natomiast, ale w domu już jesteśmy bliziutko,
7: natomiast
4: tak?
7: Natomiast nie tyczy to się osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, którym to jest potrzebne, czyli podejrzewam, że nas również. No bo no, jak idziemy z przewodnikiem, no to idziemy z przewodnikiem po prostu. Również nie tyczy się to dzieci do lat 12 na przykład. To jest taka pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć. I druga rzecz, o której warto powiedzieć, no uwaga na sklepy, ponieważ od 10 do 12 będą obsługiwały tylko, przynajmniej według tych zaleceń, czy tych nowych
4: osoby po 65 roku.
7: Tak, osoby po 65 roku życia.
4: Po 65 roku życia.
7: I w dodatku tych osób może być maksymalnie tyle, ile jest kas razy 3.
4: Dokładnie.
7: Czyli na przykład, jeżeli w sklepie są 4 kasy, to może być 12 osób. Jak 2 kasy, to 6 osób. I chyba też w urzędach tam pocztowych może być 2 razy więcej osób, niż jest okienek, zdaje się.
4: Tak, tak.
7: I na bazarkach to też jest. Czyli na przykład, jak jest na bazarku 20 straganów, no może być 60 osób na przykład. tylko na bazę.
4: No i co więcej, tak zwane obowiązkowe rękawiczki ochronne muszą być do tych zakupów.
7: Tak, ale te rękawiczki muszą być przy sklepach. Znaczy to sklep ma się zatroszczyć, żeby były rękawiczki, zdaje się. Przynajmniej jeżeli chodzi o te duże sklepy.
4: Tak, tak. I no, no w każdym razie, nie wiem, ja jak robię zakupy, to raczej lubię macać produkty, no bo to wiem, czy to opakowanie to jest to, co ja chcę. Tak w rękawiczkach to mi troszkę gorzej. Chyba.
7: Wiesz co, ale te rękawiczki takie gumowe, te lateksowe, to jeszcze nie jest tak najgorsze.
1: To one są takie cienkie i tam naprawdę większość rzeczy można wyczuć.
7: Tak. Ja nawet czytam, ja nawet sprawdzałem, czy da się w nich czytać Braille'a z lekarstw, który jest różny. Da się.
4: Aha, no to widocznie jesteś lepszy. Także... Natomiast ja sensowność akurat tego przepisu poddaję pod wątpliwość. Uważam, że każdą rzecz, którą kupimy w sklepie, powinniśmy po powrocie do domu jakoś oczyścić i ręce też oczyścić, zdezynfekować.
7: To swoją drogą. Natomiast nie wszystko się da, tak? I chyba tu jest też jakiś problem. No po prostu... No dobra, ale znaczy nie ma co dyskutować nad no tak. sensownością, bo jakby nie zmienimy tego, one po prostu są.
1: I możemy, jakby... możemy po prostu, no się, a nawet musimy i powinniśmy się do tego wszystkiego dostosować, no bo tak po prostu będzie. Tymczasem taka uwaga do kolegi Patryka, który do nas się dodzwonił i którego już tu mamy nawet podłączonego, żeby użył funkcji Join Audio. Jeżeli nas słyszy, to za chwilę sobie z nim porozmawiamy, ale zanim Patryk to sobie zrobi, to, no to jeszcze jakieś inne tematy.
7: To jeszcze pewnie chwilę. To może króciutko o tym, o czym już tutaj nam Grzesiek, jak był przy głosie na słuchacz tutaj powiedział, czyli nowa wtyczka do NVDA, do napisów, bo to jest rzeczywiście dość ciekawa sprawa.
9: Słychać przede wszystkim?
7: Jakoś słychać.
1: Jakoś słychać.
4: Jakoś,
1: tak,
4: jakoś zepsułeś się.
9: Ja się zaraz naprawię, to może tylko awaryjnie szybko podrzucę, bo miałem awarię łączności, po awarii łączności padł mi mikrofon. Z czemu? Więc jest wtyczka i myślę, że to jest takie marzenie już wielu, odkąd istnieją screenreadery, która za pomocą silnika OCR, tego wbudowanego w Windows, to jest wtyczka do screenreadera NVDA, czyta napisy na ekranie w dowolnym miejscu, gdzie one się aktualizują.
4: Czyli uwaga, jeśli mamy Windows 7, to nie zadziała.
9: Dokładnie i tak samo też nie zadziała, jak mamy NVDA starszy niż 2019.3, bo wtyczka jest już kompilowana pod Pythona 2.
4: Oh.
9: I tak. I wtyczka rzeczywiście działa, jest w stanie na ten moment, mimo że ma różne ustawienia, z pełnego ekranu, czyli potrafi skanować cały ekran, jeżeli widzi, że na ekranie po interwale ustalonym przez nas, również w opcjach zmienił się tekst, który jest wyświetlony, to ten tekst zmieniony zostanie nam odczytany. W założeniu to ma być do filmów, do różnego rodzaju prezentacji multimedialnych, które są gdzieś właśnie na jakichś Zoomach przedstawiane. Nawet do gier było to stosowane. Już czytałem o osobach, które grały w FIFA.
7: No właśnie chciałem się to zapytać, czy to zadziała tak. w grach.
9: Tak, to znaczy nie no będzie czytane, jaka opcja jest podświetlona, na przykład jeżeli mamy całe menu i to menu się wyświetla całe naraz, a nie tylko aktualnie podświetlona opcja. Natomiast sam tekst zostanie nam przeczytany i w FIFA zdaje się, że komuś już czytało, który zawodnik aktualnie jest przy piłce. Natomiast ja testowałem na YouTubie. Warto ustawić sobie tutaj interwał odświeżania na pół minuty.
7: Sekundy.
9: A następnie... Tak, przepraszam. Bo domyślnie jest jedna sekunda, 1.0, to mi się pokićkało. Pół sekundy. I warto ustawić ten pełny ekran, bo te inne tryby to tak jeszcze trochę eksperymentalnie. Wideo na najwyższą jakość, no ale domyślnie ta jakość jest raczej najwyższa, przynajmniej u mnie tak się dzieje. Jeżeli mamy
7: tak, choć YouTube władzę... generalnie będzie ograniczał jakość, już chyba ograniczał, bo te serwery ich są ponoć dość mocno obciążone.
9: Serwery to jest jedna rzecz, a inna rzecz, że operatorzy
7: łącza,
9: internetowi
7: tak.
9: nie wydalają i już Unia nawet apeluje, Komisja Europejska, żeby to ograniczać zarówno Netflixa, jak i YouTube'a, bo się źle dzieje przy tym nakładzie nas wszystkich na sieć. Natomiast no można też dać na pełny ekran film, nawet wypadałoby. Jeżeli macie jakąś nad tym władzę, to warto ustawić jak największą czcionkę dla napisów, które się wyświetlają. No i warto ustawić jakiś inny syntezator niż Syntok, jeżeli ktoś używa, no bo Syntok nie wyrabia przy takim tempie, jak są napisy aktualizowane i mi się już NVDA wysypało. Przy Syntoku, więc eSpeak na przykład tu się sprawdzi dobrze.
12: lub jakikolwiek nowszy syntezator, który jest poprawnie kompatybilny z nowym NVDA. U mnie to działało w Chromie, w Firefoxie był jakiś problem, ale ponoć w Firefoxie przy jakichś innych okolicznościach też problem być nie powinno. No i jak macie jakieś doświadczenia, że gdzieś indziej niż YouTube wam to działało, to też dajcie znać. Może w filmach jakichś, może w jakiejś stronie, gdzie były napisy jakieś, może w jakichś innych sytuacjach. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Na pewno jest to wtyczka, którą warto się zainteresować. Instalujemy.

0: nic się nie dzieje poza tym, że Undead Assault wyszedł już jako wersja pełna, o tej grze zresztą wspominałem już jakiś czas temu. Ja chciałem się zapytać, właśnie powiedzieć a propos Zooma, bo troszeczkę miałem z tym zachodu i w finale wylądowałem na komputerze w przeglądarce Edge, bo tak, ściągnąłem aplikację mobilną Zoom na iOS-a, no i tam pojawił się generalnie problem, bo pojawił się taki jakby tutorial z takim tym paskiem pięciostronnym, co się tak do góry nim, co tam się nim przewija. No i w zasadzie nie wiem, jak w ogóle, nie ma żadnego przycisku, nie wiem, jak ten tutorial opuścić tam, że you can, coś tam, no takie informacje o tym.
1: A to jest ciekawe, Patryku, bo mi się udało akurat bez problemu przejść ten tutorial. Co prawda nie pamiętam dokładnie, co tam należało kliknąć, natomiast bez problemu udało mi się go przejść, no bo gdyby nie to, to nie korzystałbym z Zooma w tym momencie też zresztą.
0: Znaczy generalnie powiem, jak wygląda sytuacja. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że na przykład mogłem sobie wklikać w przyciski typu settings, typu na przykład join meeting i mogłem na przykład, pojawiło mi się normalnie pole edycji, gdzie mogłem wpisać cokolwiek, więc chyba ten tutorial po prostu może to miałem dlatego, bo nic tam nie było, ale w czym się pojawił problem? W momencie, jak kliknąłem w link z przeglądarki, to było tylko in progress i coś tam, i było waiting, i było in progress.
1: No i bardzo zasadzie... dobrze, i bardzo dobrze. Po prostu byłeś w tak zwanym waiting roomie, więc trzeba tam było sobie spokojnie poczekać, aż cię przyłączyliśmy i w momencie, kiedy cię przyłączymy, tam najlepiej w ustawieniach Zooma sobie zaznaczyć auto join audio on connection, zdaje się.
0: Tak, tylko nie zostałem zapytany o w ogóle, jaki chcę mieć nick.
1: Po prostu a było. To jest ciekawe, bo no. Powinieneś zostać.
2: W ogóle nie wiem, czy je słychać teraz.
1: Słychać.
0: No ale właśnie, o, właśnie, nie, właśnie ten cały czas ten tutorial sobie wisi na ekranie i jest tylko in progress waiting i w zasadzie tyle, nie zostałem w ogóle zapytany jakikolwiek nick.
2: Ty byłeś już na etapie poczekalni, Patryku, z nickiem wpisać u nas.
0: Wydaje mi się, że no nie da się po ślepemu, może jakoś po prostu w coś kliknąłeś na czuja.
1: Nie, Patryku, nie. Absolutnie nie. Ja pamiętam, że to się naprawdę bez większego problemu klikało. No musiałbym teraz zresetować ustawienia Zooma i wszystko to zrobić, ale pamiętam, że nie miałem absolutnie z tym problemu, ale zadam jeszcze jedno pytanie. Jakiego iOS-a używasz?
0: No ja 13.
1: Trzynastki?
0: Aha. Obecną, aha. Która wyszła.
1: No to wydaje mi się, że to raczej nie powinno być tu problemem.
0: Po prostu tam nie było żadnego przycisku, tam po prostu był suwak, było coś takiego start zooming, ale to było w zasadzie jakby na górze i to chyba była część tego tekstu, więc tego jedynie co mogłem robić, to przesuwać ten suwak, sobie góra-dół lecieć, do góry i na dół tym suwakiem, ale nic nie mogłem kliknąć, żeby ten tutorial zniknął z voiceoverem. Naprawdę, nie, żadnego przycisku.
1: Być może nowa wersja Zooma coś nam tu niedobrego zrobiła, ale to jest bardzo ciekawe. Ale ty przed momentem, jak się połączyłeś ten pierwszy raz, to byłeś z Zooma mobilnego. Znaczy, ty wtedy byłeś też z przeglądarki?
0: Nie, ja byłem z Safari, ale w Safari mi wyskoczyło, no, że
1: nie jest wspierane.
0: Nie jest wspierane i...
1: Dobrze, Patryku, bo teraz nic na to nie poradzimy. Popróbuj jeszcze ewentualnie gdzieś tam sobie zmierzyć się z tym Zoomem, a ja...
0: Znaczy ja jeszcze chciałem tak? powiedzieć, no. się zapytać, bo właśnie tutaj ten Jaws, o którym tu już również, który był poruszany, ja ostatnio próbowałem to zrobić, dokładnie z tego samego linka, co żeście podali i mimo, że byłem połączony z VPN-em, to mi wyskoczyło, że nie jestem z Ameryki i tam jakieś, że w ogóle jest zablokowane i że nie mogę w ogóle tego zrobić, mimo że się połączyłem z Zoomem, więc w zasadzie ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby tego Jaws'a dostać. Poza tym nie wiem, czy też nie jest problem to, że ja na przykład już no nie mam na razie pracy, ani się nie uczę na żadnej uczelni, a tam nie wiem, czy oni nie wymagają podania jakiejś instytucji.
1: Ale teraz już nie ma z tym problemu, Patryku, bo jest już, bo Altix już to oferuje, tak? Więc
0: może... No i co ja bym musiał zrobić? No na przykład wybrałbym se Polskę i wszedłby mi ten Altix. I co mam zrobić, żeby jak mam to otrzymać? Bo nie bardzo właśnie wiem, co powinienem zrobić, żeby taką licencję dostać. Bo ja nie będę ukrywać, że ja się przerzuciłem na Jaws'a. Znaczy w tym sensie takim, że
1: czy ktoś z was jest w stanie Patrykowi

0: coś tu więcej powiedzieć na ten temat?
1: No prawdopodobnie by trzeba się skontaktować ze wsparciem technicznym.
2: Słyszę.
1: Z ATX-em. Nie wiem, czy mnie słychać w tym momencie.
0: Słychać.
1: Aha, to Patryk mnie nie słyszy, to jest ciekawe. Skontaktować się...
2: Słychać tylko ciebie, nie wiem jak zresztą.
0: Aha, to, to jest ciekawe.
2: Czy ktoś coś mówi, czy nie mówi, bo ja słyszę tylko ciebie, więc nie wiem, co mówią.
1: To prawdopodobnie ja tutaj coś...
2: Nie. O, teraz słychać.
1: Tak, Patryku, no pewnie skontaktuj się ze wsparciem technicznym ALTX-u i wtedy zostanie ci przekazana informacja, jak do końca to przeprowadzić tą procedurę.
3: Bo ja z tego, co wiem, na listę Tyflos bardzo szczegółowe wyjaśnienia wysłał Janusz Rutkiewicz.
2: Nie jestem na liście Tyflos niestety, więc...
0: Ale Patryku, kontakt z ALTX-em myślę, że załatwi sprawę, bo skoro oni to się tym zajmują, to myślę, że oni będą najodpowiedniejsi, żeby szczegółowych informacji udzielić. No my co najwyżej no możemy poinformować, że jest taka opcja, ale nie przechodziliśmy tej procedury, więc też ciężko nam tu wyjaśnić, jakie są dokładne kroki.
3: Jak chcesz, to możesz do mnie napisać, ja mogę odnaleźć ten list, spróbować odnaleźć i go ci po prostu przekazać zwyczajnie, zreforwardować w wolnej chwili i tam wszystko jest wyjaśnione po prostu od A do Z.
2: To ja ci się na Facebooku przypomnę, jeśli korzystasz, bo tam cię mam obecnie, więc...
3: Raczej wolę na maila.
2: No dobra, to...
4: Dobrze, słuchajcie, to może dobrze, umówicie się...
0: To już się umówcie może jakoś gdzieś... Robercie, podaj swojego maila, poproszę.
3: Rola Poczta FM, jak zawsze, wszędzie.
0: I sprawa załatwiona. Patryku, dziękujemy za telefon, pozdrawiamy serdecznie.
1: Ja już sprawdziłem to szybko. Biuro@altix.pl, trzeba złożyć zamówienie na takiego triala.
4: Natomiast, Michale, jak już jesteś przy głosie, to skrypty nowe do JOS-a, a propos Unigrama i Slacka?
0: Proszę bardzo, już sobie otwieram, o co tu chodzi. To Doug Lee jest autorem tych dwóch skryptów. Linki oczywiście podamy, jeżeli chodzi o pobranie tych skryptów. Slack... No to jest takie narzędzie do grupowej komunikacji, które zresztą swego czasu wspólnie z Pawłem pokazywaliśmy na antenie Tyfloradia i tu prezentowaliśmy możliwości szczególnie, jak dobrze pamiętam, mobilnej aplikacji, no ale też jest wersja desktopowa i ten Slack doczekał się właśnie takich skryptów usprawniających pracę. Oczywiście ja teraz nie będę tu mówił, co konkretnie jest poprawione, ale na pewno jest poprawione korzystanie z różnego rodzaju komend, z wpisywania, z autouzupełniania. Mamy tu poprawione odczytywanie długich wiadomości w przypadku Slacka. Etykiety przy polach edycyjnych i innych zostały poprawione. Mamy różnego rodzaju jeszcze rzeczy pomocowe. Co my tu jeszcze mamy? Wiadomości jako takie są automatycznie lepiej odczytywane i tego typu rzeczy są wspierane w skryptach do Slacka. Natomiast Unigram, czyli klient Telegrama, też doczekał się skryptów. Dzięki nim na przykład możliwe jest przełączanie się między różnego rodzaju zakładkami za pomocą gorących klawiszy. Mamy możliwość manipulacji player do wiadomości głosowych. Co my tu jeszcze mamy z takich ciekawych rzeczy? Informacje o czasie wiadomości, ile upłynęło, ile zostało. Mamy automatyczne odczytywanie wiadomości na czacie, między innymi. Co jeszcze mamy? Mamy na przykład jakieś menu kontekstowe, wywoływanie menu kontekstowego w razie potrzeby, które ponoć jest dostępne tylko z myszki, jeżeli chodzi o Unigrama, z tego co tu czytam. Także to są tego typu usprawnienia, no jak zresztą zawsze skrypty usprawniają pewne rzeczy, które są być może normalnie dostępne, ale mogą być dostępne jeszcze lepiej, jeszcze szybciej.
4: Ale dostępne słabo. Albo
0: tak, w przypadku... szybciej po prostu nawet.
4: Albo jak w przypadku niektórych wtyczek ścieżek, jak na przykład właśnie tych do NVDA. To są nawet rzeczy, które normalnie dostępne nie są. Tak, a tymczasem niewidzialna wystawa. Możliwe, że większość, znaczy nie wiem, czy większość, ale możliwe, że część ze słuchaczy wie, co to jest niewidzialna wystawa. I niewidzialna wystawa prosi o pomoc, ale w sumie w dość ciekawej formie, bo z reguły, jeżeli ktoś prosi o pomoc, to robi nie, zrzutki na przykład. Natomiast niewidzialna wystawa nie robi zrzutek, tylko znaczy ma specjalne vouchery, które można sobie kupić i zrealizować później, jak już to wszystko ruszy. I można taki voucher kupić na stronie niewidzialnyporatunek.interticket.pl. Koszt 25 zł i można w ten sposób wesprzeć też niewidzialną wystawę, żeby te bilety miasto kupować, no bo jednak niewidzialna wystawa utrzymuje się głównie z biletów, no wiadomo, teraz jest zamknięta, także no gdzieś ta niewidzialna wystawa ma trochę jednak wspólnego z nami, nawet trochę dużo, więc myślę, że warto gdzieś nam takie rzeczy ogłaszać. A tutaj tymczasem Paweł znalazł dosyć ciekawe rozwiązanie dla bibliotek DAISY.
1: Tak, fińskie, które zostało przedstawione podczas CSUNA. Rozwiązanie Pratsam, chyba tak się to czyta, które w Finlandii już się ponoć rozgościło, jest już pilotaż. Chodzi o to, że jeżeli biblioteka nie bardzo ma pomysł na uinteligentnienie się i uinternetowienie, a ma zbiór książek DAISY, to Pratsam może zainstalować specjalny serwer i za pomocą tego serwera realizować wszystkie usługi związane z odtwarzaniem tych książek w sposób wygodniejszy niż ściąganie ich i wrzucanie na dedykowane odtwarzacze. Co mam przez to na myśli? Przede wszystkim aplikację mobilną dla systemów iOS i Android. Ona jest już dostępna w odpowiednich App Store'ach. Ma też opcję odtwarzania książek, które mamy lokalnie na swojej pamięci. Mamy do dyspozycji też odtwarzacz w formie aplikacji webowej, który może zostać zainstalowany. Oraz mamy integrację z asystentami głosowymi, na przykład Alexa, na przykład Google Assistant. I co jest ciekawe, wszystkim możemy sterować z tych różnych aplikacji, łącznie z tym, że z asystenta możemy wstawiać zakładki, mówić do którego miejsca w książce chcemy przeskoczyć, staje się, wybrać sobie książkę z półki głosem. I różne inne operacje uskutecznić. Natomiast przez serwer Pratsam jest tworzona też chmura, w której nasze zakładki są zapisywane i jeżeli w jednym miejscu urwiemy czytanie książki, to w drugim możemy je kontynuować bez większego problemu od tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Nasze zakładki są również zapisane, więc można się do tego podpiąć, do naszego konta w bibliotece konkretnej, i cała zabawa rusza od nowa. Oczywiście dla użytkownika rozwiązanie jest darmowe, bo jego implementacją zajmuje się konkretna biblioteka. No więc jeżeli nas ktoś słucha z DZDN-u, ja wiem, że macie już EasyReadera i integrację, ja wiem, że odtwarzacz na stronie też już jest, ale może warto by rozważyć Pratsama pod kątem chociażby tych asystentów, chociażby Google Home, które w Polsce jeszcze może aż tak popularne nie jest, ale może się powoli zacznie rozgaszczać z czasem. Zdaje się, że w waiting roomie ktoś tam tu wisi, czy
4: tak,
1: nie?
4: Tak, nie wiem, czy dwie osoby nawet.
0: Jest Roberto z nami, jest Roberto. Tak. Jeżeli Roberto włączy swój mikrofon, to będzie go już słychać w tym momencie. I miejmy nadzieję, że zaraz to nastąpi. O, albo ja Robertowi pomogę. Witaj, Roberto.
4: No chyba jednak nie.
0: Albo
3: Roberto zasnął.
0: Być może.
5: O, teraz, tak?
0: Jesteś, tak. Słychać cię.
5: Cześć. Witaj. Dobry wieczór wam wszystkim. Tutaj odzywa się Praga i najpierw chciałbym...
3: Czeska Praga. Nie
5: tak, czeska. Praha. No, najpierw chciałbym odpowiedzieć Patrykowi na pytanie związane z iPhone'em i Zoomem, przynajmniej na jeden z dwóch problemów, bo szybciutko to sprawdziłem. Otóż, no, nic prostszego, po prostu przewijamy do ostatniej strony tego tutorialu, czy tam, no, tego takiego wstępu, który tam się pojawia i wtedy I to jest przypadłość iOS-a, pewnie mi potwierdzicie, że czasami się nie odświeża ekran w iOS-ie i trzeba trochę eksploracją cokolwiek zrobić, żeby ten ekran się odświeżył, jeśli wiecie, o co mi chodzi.
0: Czasem istotnie tak się zdarza.
1: Kojarzę takie problemy.
5: No właśnie, no to, to prawdopodobnie trzeba to zrobić i wtedy będzie tam przycisk sign in i przycisk sign up. Czyli zaloguj się albo zarejestruj się. No i tyle. I problem rozwiązany. A jeśli chodzi o ten drugi, o tą drugą sprawę, to niestety tego nie stestowałem na razie, bo no nie ma co tutaj eksperymentować. Mogłem z iPhone'a wejść, ale że to jest pierwszy mój tak by meeting tutaj na Zoomie, no to chciałem sobie to przetestować po wysłaniu waszego podcastu na Windowsie. No i...
3: Ale ładnie cię słychać przynajmniej, wiesz? Nie bulgoczysz.
5: No bo wyście... Znaczy Michał z Pawłem i z Mikołajem tutaj...
0: jest audycja.
5: Mówili w podcaście. I po, znaczy audycja trwa 2,5 godziny i to... Jednak trzeba mieć trochę czasu, a w dzisiejszych czasach, no jak się, nawet jak się pracuje na home office,
1: to... Jeżeli coś mamy, to czas, to jest to czas.
0: Tak, zwłaszcza teraz. Jak ktoś ma jakieś tyflo podcasty zaległe, to jest ten moment.
5: Tak.
1: 29 ostatnich odcinków tyflo przeglądu na przykład.
5: No. No, widzicie, a... Przez to, o czym teraz tutaj mówimy, wyleciało mi pytanie, albo to, o czym chciałem wam powiedzieć jako, jako druga sprawa.
4: A to może
5: przepraszam was tam... bardzo. A już wiem, już wiem, o. Już wiem. Przypominam tutaj tylko, że ten Zoom, wyście o tym nie powiedzieli na razie, więc powiem ja. Że do Zooma, jeśli słucha nas ktoś z zagranicy, no to można się wdzwaniać przez telefon i można się wdzwaniać faktycznie z różnych krajów. I to jest na zasadzie, wybieramy numer, wszystko jest na tej stronie podane, tyflopodcast.net/zoom, tam jest link też do różnych, do listy numerów w różnych krajach. No większość krajów europejskich ma te numery tam dostępne, niektóre kraje, tak jak... Ja wiem, pamiętam teraz Wietnam, czy tam jakieś inne, no to mają te numery tylko dla użytkowników Pro, dostępne tam na tej stronie, ale większość europejskich krajów, jeśli nie wszystkie, ma te numery tam dostępne normalnie. No i w tym momencie się wdzwaniamy i wprowadzamy ID, identyfikator spotkania względnie na podstawie instrukcji z audycji. Wpisujemy wcześniej 2 przecinki na telefonie, no i numer i się można wdzwonić. I to faktycznie działa na takiej zasadzie, że dzwonimy na numer z naszego kraju i wdzwaniamy się do tego systemu i on jest międzynarodowy, więc w tym momencie wprowadzamy identyfikator, no i czekamy. Także Tyflo Podcast się otworzył, jest jeszcze bardziej międzynarodowy i ja tak jak pisałem na Facebooku, pochwalam, popieram i naprawdę moim zdaniem to jest globalizacja. O to nam chodzi.
4: To działa.
5: Słuchać słuchaczy z zagranicy.
0: Jak widać, to działa i też widać, że słuchacze chętniej się wdzwaniają do nas, co...
5: Oj tak.
0: Tak, co może spowodować, że audycje będą jeszcze dłuższe.
5: W sumie tak. Natomiast...
1: Spokojnie, ja dla rozmów robię rozdziały, więc można przeskoczyć, jak kogoś nie interesuje, bo jak komuś jest cokolwiek za długo. Teraz Podcast Addict ma tą funkcję, że można sobie zrobić swoją playlistę, które rozdziały nas w ogóle interesują w podcaście i się nam zrobi taka playlista, że odtworzy nam tylko te newsy, które tam kogoś ciekawią.
5: No, natomiast ja w tej chwili oczywiście mówię z Zooma, ale w sensie z komputera, ale no kiedyś mogę zrobić tak, że po prostu dla tylko pokazania, żeby pokazać to, to mogę zadzwonić z numeru czeskiego, swojego tutaj stacjonarnego praskiego i się połączyć z wami i przez telefon, bo no, to po prostu działa. Z tych krajów, co słuchacze mamy, Słowacja jest, Rosja jest, nie wiem, czy jeszcze gdzieś, Chorwacja też jest i nie wiem, czy jeszcze gdzieś mamy takich stałych słuchaczy.
0: Także,
5: na pewno te trzy kraje są.
0: Też.
5: A tak, no i Belgia, bo czasem Belgia też jest. Powinna być.
4: Stałych słuchaczy może mieć w różnych krajach, tylko nie każdy chce dzwonić.
0: Dokładnie.
4: Ale może teraz.
0: Może
4: się
0: teraz. Może teraz akurat.
5: No w każdym razie to działa. Wszystkie instrukcje są na tyflopodcast.net/zoom i jest to tam ładnie opisane, więc Naprawdę warto, bo to był dobry krok i to pewnie będzie jedna z tych pozytywnych rzeczy, które pozostaną po całym zamieszaniu z koronawirusem i tym optymistycznym akcentem, jak wy to mówicie. Kończę tutaj to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Miłej audycji, miłego prowadzenia, no i do usłyszenia pewnie.
0: Dzięki Roberto, dzięki za twój głos w audycji i wy też możecie, jeżeli tylko macie na to ochotę.
5: Do usłyszenia.
0: Cześć. tyflopodcast.net/zoom. Przypominamy, tak. Zoom przez dwa. O!
4: To w takim razie proponuję, żeby się tym razem troszeczkę Piotrek odezwał, bo jest taki cichy, cichutki. Od początku audycji prawie nic nie mówił, a ma dla nas kilka ciekawych tematów. I pierwszym z nich, który rzeczywiście jest, na pewno się komuś przyda, bo już widziałem niedawno, no ktoś się mnie pytał, jak to wypełnić, to znaczy chodzi o formularze. Formularze, zresztą Piotrek, po prostu powiedz, tak, o co chodzi.
6: Czyli firma Altix przygotowała poradnik, jak założyć konto w systemie WUAP i profil zaufany i jak za jego pomocą złożyć wnioski w aktywnym samorządzie w systemie wsparcia, tak zwanym, czyli w systemie SOF, który służy od niedawna do właśnie składania elektronicznie wniosku do aktywnego samorządu w dofinansowaniu. W tym poradniku właśnie możemy się nauczyć właśnie, jak założyć profil zaufany w systemie WUAP, jak ten wniosek złożyć. Ma on tam 25 stron, jest dostępny w formacie PDF, możemy go znaleźć na stronie altix.pl w aktualnościach. Będzie też link w komentarzach dodany bezpośrednio do tej aktualności, gdzie można przeczytać sobie więcej. Dodatkowo firma Altix stworzyła takie przykładowe zestawy, które można wziąć, o które można się starać w dofinansowaniu, o dofinansowanie właśnie w aktywnym samorządzie. Dodatkowo jeszcze, jeżeli ktoś by sobie nie poradził z tym wnioskiem elektronicznym, a chciałby to wypełnić, to można się zgłosić do punktu wojewódzkiego, tak, z naszego województwa, do punktu Altixu. Telefonicznie dane są też na głównej stronie pod linkiem dane do działów. Można zadzwonić i tam uzyskać wsparcie właśnie i też mogą nam pracownicy Altixu pomóc wypełnić ten wniosek, napisać uzasadnienie, wszelkie formularze, wszystko wypełnić i złożyć końcowy wniosek do PCPR-u czy MOPR-u, tam gdzie składamy wnioski. Warto też składać elektronicznie te wnioski w systemie SOF, ponieważ są one bardziej punktowane, mamy więcej punktów po prostu za to i jest większa szansa, że otrzymamy dofinansowanie, więc zachęcam, aby to spróbować i zrobić.
4: A wiem, że z tymi wnioskami jakieś tam problemy były.
6: Tak, coś było, więc dlatego można zawsze zadzwonić do punktu, którego z Altixu naszego wojewódzkiego i tam pomogą nam od początku do końca w tym.
4: To teraz Paweł. Paweł dzisiaj się dużo nagadał u nas, ale no znalazł dużo newsów, to sobie pogada. Android 11, który no jeszcze oczywiście tego Androida nie ma, ale no ma być, jak zwykle podejrzewam. Zresztą nie wiem, czy jak zwykle, bo to różnie.
3: 10 jest, dopiero wchodzi, no ale cóż.
1: Nie, 10 już wchodzi, no to jest typowy Android, tak? No, oficjalnie to on już wszedł jesienią zeszłego roku, ale...
4: No zobaczymy, kiedy wyjdzie 11, ale...
1: 11 już jest w drodze, deweloperska w każdym razie.
4: Jest w drodze i możliwe, że będzie miała dosyć ciekawą rzecz, której rzeczywiście wielu osobom brakowało.
1: Tak, to znaczy już są pierwsze, powiedzmy, wydruki czy jakieś wzmianki w dokumentacji programistycznej dla deweloperów odnośnie tego, co tam w dostępności piszczy. Jest cała nowa strona objaśniająca, co programista, który będzie tworzył usługi dostępności, czyli potencjalnie jakiegoś screenreadera, jakąś inną usługę ułatwiającą życie niepełnosprawnym, będzie mógł w tym nowym Androidzie zrobić. I to jest zazwyczaj takie pierwsze źródło informacji o tym, co być może będzie miał i TalkBack w nowej wersji Androida. I tu dwie bardzo ważne, powiedziałbym nawet, że rewolucyjne rzeczy. Bo po pierwsze, będą gesty na wiele palców. Jest jasno, wynika z dokumentacji. Gesty stuknięcia z przytrzymaniem i przesunięcia we wszystkie cztery strony dla dwóch, trzech i czterech palców. No, myślę, że swego rodzaju rewolucja, jakiś taki argument kolejny za tym, że ten Android nie taki straszny i nie taki zły. i że w dobrą stronę się rozwija. Długo się gdzieś tam Google zdragało przed tym. Nie wszyscy użytkownicy Androida też to pewnie zaakceptują, bo się w międzyczasie rozgościły te gesty w różnych aplikacjach, bo Android ma to do siebie, że w momencie, kiedy osoby widzące mają w aplikacji zdefiniowany gest, coś się stanie, jak przesuniesz palcem w prawo, to my to możemy też zrobić, przesuwając dwa palce w prawo. I z tego korzysta na przykład DotWalker, który takich gestów używa do przełączania różnych informacji, do sprawdzania na przykład adresu, gdzie aktualnie jesteśmy. Można przypisywać w ogóle różne akcje do tych gestów. No więc tutaj jakby nie wszystkim aż tak zależało na tym, żeby te gesty były. Dużo było też spekulacji, czy to aby Apple nie ma na to jakichś patentów, ale to myślę można gdzieś włożyć między bajki, bo zarówno Voice Assistant Samsungowy, jak i też liczne screenreadery na Windowsa, które wspierają różnego rodzaju gesty dotykowe, mają te gesty na wiele palców i nie ma z tym najmniejszego problemu.
7: Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, mogę głupoty gadać, ale z tego co ja wiem, Apple ma patent na gest pokrętła.
1: To o tym też słyszałem. Pytanie, czy na sam gest, czy na funkcjonalność? Bo selektor jest w Androidzie o opcji.
7: Właśnie,
1: inaczej zrealizowany.
7: Chyba na dokonywanie jakichkolwiek funkcji tym gestem właśnie okręcenia dwóch palców w prawo. Bo aha, nie zapominajmy, że technologia wielodotykowa Apple'a pochodzi od jakiejś firmy, którą Apple kupił lat temu parę, jeśli nie paręnaście w tym momencie, które służyło osobom z problemami bodajże z obsługą z rękami czy z czymś tego typu do obsługi Maca, bo im było wygodniej w ten sposób, że mieli taki duży trackpad i się tam bawili właśnie gestami wielopalczastymi, że oni nie musieli naciskać, jakby wciskać klawiszy. I właśnie jednym z tych gestów, które były używane w tym urządzeniu, bodajże na otwarcie pliku, czy na menu kontekstowe, czy na coś takiego, wiem, że właśnie był gest przekręcenia w prawo. Tutaj odsyłam do The One Device, ciekawa lektura dotycząca tego właśnie, jak powstawał iPhone i cała ta technologia za smartfonami dotykowymi. I właśnie z tego co wiem, gest pokrętła jako taki w ogóle w urządzeniach Apple, to przyszedł stamtąd, przyszedł właśnie z tej firmy i z tej technologii, która jest w tym momencie wykorzystywana właśnie w ekranach smartfonów. Więc z tego co wiem, to właśnie Apple ma patenty na coś takiego.
1: No to widzisz, Mikołaju, ty musisz się zapoznać. Natomiast te gesty z pewnością są czymś, na co długo czekaliśmy. TalkBack na tym etapie jeszcze ich nie ma. Nawet w tej wersji, w tej kompilacji, która jest zawarta w Androidzie 11. Natomiast myślę, że to jest też jakaś kwestia czasu, zanim zostanie to wprowadzone. No przynajmniej jest możliwość, że twórcy rozwiązań trzecich mogą. A druga nowość, która jeszcze też wchodzi, to będzie można pozwolić na przepuszczanie przez screenreader konkretnych gestów wielopalczastych, co się może przełożyć na to, że powstaną różne aplikacje, klawiatury, sposoby wprowadzenia tekstu i inne
7: gry.
1: Nakładki, gry, które będą mogły pominąć tą architekturę gestów, która jest, i się wstukiwać bezpośrednio. Czyli potencjalnie mogłaby powstać, jakby wiem, mówiliśmy już o tym, że TalkBack oficjalnie testuje w betach klawiaturę brajlowską swoją, no ale na przykład takie klawiatury trzecie też miałyby prawo już teraz chyba funkcjonować.
4: Znaczy to jest w ogóle ciekawe, bo to już miało wejść jakiś czas temu z tego, co pamiętam. I w ogóle, znaczy, pamiętasz, Paweł, mówiliśmy swego czasu o tym, że jest taki program SM Music Reader. I to jest program, któremu to się zrobić udało. Bo ten program rzeczywiście, on działa dokładnie w taki sposób, że no właśnie on ma swoje gesty, tam można jednym palcem mu robić różne rzeczy. I z tego co pamiętam, to właśnie jakoś tak...
1: To znaczy tam do któregoś etapu to chyba działa, przy czym to nie jest nijak oficjalnie udokumentowane, tylko bardziej jest to taka gra w podejścia, że tu coś się uda ominąć, tu coś się uda przepuścić, ale żeby to działało tak kompleksowo, ze wszystkimi gestami, które ci są potrzebne, na przykład, żeby wpisywać Braille'a, nie było to do tej pory możliwe. Teraz już ma być.
4: No zobaczymy, no wychodzi Android 11. Mam nadzieję, że tak jak zwykle, czyli gdzieś tam w sierpień, wrzesień, zobaczymy.
1: Ja myślę, że teraz jak jest ta plotka też o iOSie 14, oby ona była prawdziwa, a propos tych syntezatorów mowy, to mimo koronawirusa i mimo tej całej zawieruchy teraz, możemy mieć bardzo ciekawy pojedynek screen readerów i urządzeń, i dostępności urządzeń mobilnych tego lata i jesieni. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie.
4: Jest to znaczy w ogóle jedna, a propos pracy...
7: Już to mam nazwać nowością.
0: Oj! I chyba,
1: halo?
0: Chyba Mikołaj nam zniknął. Jesteś.
7: Teraz? Tak. Jest jeszcze jedna nowość. Nie wiem, czy to można w ogóle nazwać nowością w Androidzie 11, bo mówiło się o tym, że ma zostać wycofane wsparcie dla aplikacji 32-bitowych. Na przykład tutaj fani Eloquenza się strasznie burzyli, że no nie będzie już można używać, ale też innych jakichś starszych aplikacji, które były kompilowane właśnie do wersji 32-bitowej Androida, że one nie będą dostępne właśnie od wersji 11. I okazuje się, że jednak nie do końca. Osoby przynajmniej testujące wersję deweloperską obecnie mówiły, że jak najbardziej na przykład Eloquenza da się używać i że nawet nie wyskakują żadne ostrzeżenia, że uwaga, w pełnej wersji te apki nie będą wspierane. Więc na razie jest bardzo duża szansa, że te 32 bity jednak będą w tym Androidzie działać.
1: No inna rzecz, że a propos aplikacji, jest taka obawa, gdzieś już takie przecieki też poszły, że zostanie zablokowana możliwość instalowania aplikacji z APK. Natomiast już też zostaliśmy gdzieś tam uspokojeni w innych źródłach, że nie ma co panikować, że najgorsze, co się może stać, to że ta opcja zostanie jakoś bardzo mocno zakopana albo będzie wymagała włączenia czegoś przez ADB, co będzie oczywiście wkurzające i mega, mega krokiem wstecz, ale nie będzie to niemożliwe i nie będzie wymagało żadnych rootów, innych operacji, no bo przecież deweloperzy potrzebują takiej opcji, żeby testować swój kod.
4: To się zgadza. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć a propos właśnie tych przesunięć, nie przesunięć i tak dalej, bo mój brat pracuje w jednej z firm IT, takiej dość dużej firmie IT. I okazuje się, że jak teraz ten czas jakby koronawirusa, to w zasadzie niewiele zmienia w tej pracy, bo okazuje się, że często ci ludzie, nawet jak rozmawiają między sobą, są w biurze, znaczy w biurze, w open space'ie to teraz, siedzą sobie na jakichś stanowiskach i dyskutują sobie na temat, nie wiem, kodu. Najczęściej dyskutują patrząc się na jakiś tam interfejs, czy na kod, czy na coś. Jak to się robi? Nie stoją przy jednym komputerze i nie tłoczą się przy nim, tylko każdy siedzi przy swoim komputerze i tak ma otwartego właśnie Zooma, albo Teams, albo tam jakiś inny komunikator, zwłaszcza, że często, gęsto te zespoły są mieszane i nieraz biorą w tym udział osoby z innych krajów i w zasadzie okazuje się, że jeżeli te osoby siedzą w domach, to w zasadzie to się niczym nie różni, jakby się działy od tego, co jest normalnie, tylko tyle, że pracują rzeczywiście w domu.
0: Ja sobie śledzę, Tomku, takie grupy nasze z polskiego podwórka związane z IT, związane z różnego rodzaju, czy to programistami, czy tak zwanymi sysopsami. I ostatnio tam się taki wątek pojawił. I powiem szczerze, że dla naszego polskiego tego sektora IT problem jest o tyle taki i podejrzewam, że to jest głównie nasz lokalny problem, czy być może też jeszcze niektórych krajów. Mniej dotyczy to korporacji takich większych, międzynarodowych, że no cóż, właściciele tego typu firm zdecydowanie bardziej wolą, jak pracownik siedzi na miejscu, bo oni mają nad nim taką kontrolę. Na zasadzie, że po prostu czasem niestety, nawet i w IT, mamy jeszcze ten problem z tym, że nie umiemy generować jakby zadaniowo, tylko chodzi o to, żeby ten pracownik był te 8 godzin, które ma wysiedzieć w tej pracy, to żeby on to wysiadywał. I to jest chyba największy problem z tą pracą zdalną, przynajmniej w środowisku osób, które technicznie są w stanie ją wykonywać, bo oczywiście jeżeli ktoś nie jest w stanie, bo jest na przykład no, mniej techniczny i sobie nie radzi z tym wszystkim, a praca zdalna ma swoje różnego rodzaju takie techniczne pułapki, no to jest większy problem. Natomiast tu wśród osób takich technicznych to największym problemem jest management.
4: A, no widzisz, no właśnie ten mój brat pracuje w takiej dużej firmie, takiej, no rzeczywiście dużej. Także no to gdzieś tam...
0: I ja muszę powiedzieć, no, ja muszę powiedzieć tak z mojego podwórka pracy w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, że przynajmniej, no na przykład dla mnie, jako pracownika, który od lat działa zdalnie, który swoją pracę wykonuje na odległość, no to na przykład nie zmieniło się w tej kwestii absolutnie nic i bez jakiegokolwiek problemu to, co robiłem i to, co trzeba zrobić i to, co zrobić należy, no to po prostu wykonuje ot i wszystko.
4: Dobrze. Został nam ostatni news, taki typowo nasz, potem będą technikalia bardziej ogólne, no ale skoro został, no to trzeba o nim powiedzieć, a myślę, że też jest dość optymistyczny. Chodzi o Discorda w wersji Kanary, czyli takiej dość mocno testowej. I tutaj Paweł ma dla nas też dobre wiadomości w związku z tym.
1: A potem Mikołaj, bo to drugie, co Mikołaj dopisał, to jest też tyczy się Discorda. Owszem, to gdzieś wczoraj wieczorem taki tweet do mnie dotarł, tutaj dla Piotrka Machacza dzięki, bo to udostępnił. Natomiast rzeczywiście u mnie to też wyskoczyło. Nawet nie wiedziałem, że mam Kanary. Teraz widzę, że żyję na krawędzi. W każdym razie jest lista serwerów, która do tej pory była po prostu listą, kolekcją linków. Teraz jest drzewem. W to drzewo trzeba wejść, na przykład przyciskiem Enter albo włączając tryb formularzy. I wtedy można strzałkami chodzić po serwerach i Enterem je wybierać. Czy to jest aż takie usprawnienie duże? No, nie wiem, bo szczerze mówiąc, tak czy były linki, czy tak jest drzewo, to dla mnie żadna różnica, no ale powiedzmy, że jest, jest ok. Z ciekawszych rzeczy, lepiej teraz wygląda przechodzenie między kanałami i konwersacjami i tak dalej, bo po pierwsze mamy więcej nagłówków i więcej regionów, tych aria, po których można chodzić literą D w NVDA na przykład. Mamy na przykład region dla konkretnego kanału, dla kanałów tekstowych i głosowych. Nie wiem, czy tego już nie było, ale tam chyba było. Ale w paru jeszcze miejscach, gdzie nie było, a powinno być, już są teraz te regiony, więc można bardzo łatwo się między konkretnymi obszarami w aplikacji przemieszczać. A też przy kanałach te przyciski, które pozwalają różne rzeczy robić, jakoś, nie wiem, zwijać, rozwijać kategorie kanałów, wyłączać się z kanału, podłączać, wyciszać i tak dalej, mają bardziej szczegółowe etykiety. Jak to jest kategoria, jest podpisane, że kategoria i że jest zwinięta albo rozwinięta. Jak mamy przycisk wycisz, to pisze wycisz kanał taki a taki, więc wiadomo, do czego te przyciski się odnoszą, gdybyśmy na przykład nawigowali klawiszem B po całej stronie. No i w dużym skrócie dużo więcej jest tych i etykiet, i tych właśnie nagłówków, więc i łatwiej jest się przemieszczać, i łatwiej jest zidentyfikować, co do czego należy. No więc tu brawo Discord, w dobrą stronę to idzie, w coraz lepszą, oby i na iOSie też się poprawiło, bo tam chyba są największe problemy.
3: O, i cisza.
0: I cisza, tak. Cisza. I chyba...
4: Ale już jest okej, okay. Już Tomek. Cisza nie jest. Coś mi się tam zadziało z łączem. A jednak jeszcze mamy jeden. A tak, jeszcze Mikołaj chyba o Discordzie, tak? Coś? Bo ja tego nie mam, ale może...
7: Tomaszu, proszę cię o odświeżenie strony, bo ja mam wrażenie, że tu kilku newsów nie masz. To po pierwsze. A po drugie, tak, i teraz nie wiem, czy to jest news, czy to nie jest news, ale w każdym razie na pewno jest, jeżeli... streamujemy przez Go Live, czyli przez no, po prostu udostępnienie dźwięku z komputera na Discordzie z jakiejś aplikacji dźwięk, to w ten sposób mamy dźwięk stereo. Nie mamy z tego, co wiem, dźwięku stereo z mikrofonu, ale z aplikacji już owszem. I teraz doszły do mnie takie informacje, że to już kiedyś było i doszły do mnie takie informacje, że tego kiedyś nie było, a teraz jest. Więc jakby to, że teraz jest, to jest pewne. To, czy kiedyś było, tego nie wiem. W każdym razie, jeżeli ktoś takiej funkcji potrzebuje, to ta funkcja jest.
4: No właśnie, rzeczywiście, tu widzę, że jest kilka twoich newsów. No to chyba będziesz miał trochę czasu dla siebie, bo tych newsów rzeczywiście nie wiem, czemu tego nie widziałem. Wydawało mi się, że to odświeżałem, ale widocznie różnie to z tym bywa. To co? Kodeks?
7: No to kodeks, tak. Kodeks, program, o którym jeszcze dzisiaj pewnie w audycji wzmianka będzie przy okazji jednego z późniejszych newsów, ale kodeks, program do konwersji książek audio, program książek tekstowych stworzony dla niewidomych. Jaka jest idea? Konwersja plików typu EPUB, typu MOBI chyba też, podejrzewam, że nawet PDF, na co chcemy. Może być to właśnie na EPUBa, może być to na MOBI, może być to na DOCX, może być to na TXT, na RTF, na co tylko potrzebujemy. Możemy to robić w różny sposób, możemy zainstalować sobie program, link będzie podany w komentarzach, uruchomić, wczytać sobie plik bądź pliki z okienka programu i tam kliknąć, że konwertuj i tak dalej, i gdzie ma to zapisać i tak dalej, są do tego wszystkie opcje, ale możemy zrobić coś ciekawszego. Możemy znaleźć sobie plik w eksploratorze Windows, nacisnąć na nim menu kontekstowe. Do tego, żeby nam to działało, musimy raz program uruchomić po prostu z ikonki, uruchamiamy, zamykamy, wchodzimy sobie w podmenu codex, tam mamy podmenu convert to, wybieramy sobie format, trochę to tam potrwa parę sekund i w moich dokumentach, bodajże w folderze codex, pojawi nam się po prostu plik w skonwertowanym formacie, takim jaki sobie wybraliśmy, co jest przydatne, bo na przykład nie każdy ma Curida, nie każdy umie czytać książki w formacie EPUB, nie każdy wie, że jest coś takiego na przykład jak balabolka, względnie potrzebuje czegoś mimo wszystko trochę więcej niż zwykły czysty tekst, a takim kodeksem można sobie na przykład zażyczyć, że my chcemy w Wordzie, no i będziemy mieć w Wordzie, albo w PDF-ie i będziemy mieć w PDF-ie. Co ciekawe,
3: a w audio nie możemy mieć.
7: Słucham?
3: W audio nie możemy mieć.
7: No nie, no bo to jest to co jest tekstem, to jest tekstem. Przerabianie jakby do audio to jest w ogóle zupełnie inna para kolorów.
0: Do tego właśnie balabolka.
3: Balabolka właśnie. Balabolka,
7: tak. To jest po prostu konwersja e-booków. Ale co
3: możemy. I czy to jest zrobić? Za darmo?
7: Tak, to jest, trzeba to, za to jest program zapłacić. Darmowy. Co więcej, to jest program z niespodzianką, pozytywną niespodzianką, bo autor tego programu stwierdził, że jak już coś robimy, to już zróbmy to na całość i dołączył do tego programu pakiet wywalający z książek wszelkie zabezpieczenia anti-copyright. I jak książka nam się nie chce otworzyć, bo nie, to ten program tak magicznie zrobi, że nam się otworzy, bo tak. Więc autor sobie poszedł, że tak powiem, po całości.
0: Ja się powiem szczerze, wcale nie dziwię, bo nawet tak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed audycją, Mikołaju, na temat tego typu praktyk. No i niestety, fakt jest taki i jest to smutny fakt, że te różnego rodzaju zabezpieczenia antypirackie także mają swoją ciemną stronę i potrafią być na tyle skuteczne, że zabezpieczają użytkownika z różnego rodzaju dysfunkcjami, między innymi właśnie na przykład dysfunkcją wzroku przed dostępem do tej książki, bo czasem może być po prostu tak, że my nie będziemy w stanie z takiej zabezpieczonej książki skorzystać, albo nie będziemy w stanie skorzystać na tyle wygodnie z książki, którą fizycznie mamy, za którą zapłaciliśmy, którą kupiliśmy.
7: Dokładnie. Względnie do której mamy prawa w ten czy inny sposób. O tym też dzisiaj będzie.
4: O tym też dzisiaj będzie. To może Mikołaju...
3: Link jest skomplikowany, czy taki...
7: isholes.net/codex. Jak wpiszemy codex e-book w Google, to też nam pierwsze, co wyskoczy, okay, to powinno być to.
4: To może Mikołaju sobie chwilkę daj wytchnienia, a Robercie powiedz o tym, co się zmieniło, jeżeli chodzi o obsługę osób niewidomych w centralnej przychodni na Karmelicy.
3: Dlaczego o tym, tak. Dlaczego ten news zamieściłem? Ja go znalazłem w biuletynie PZN-u z marca 2020. To jest biuletyn numer 221 bodajże. Marzec 2020. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym? Ponieważ ta przychodnia jest jedną z niewielu, gdzie osoby, które mają problem z dobraniem pomocy optycznych, generalnie mają problem z dobraniem pomocy optycznych, mogą dostać poradę, i to są osoby z całej Polski, że tak powiem. I to jest taka, i ta przychodnia te porady świadczy za darmo przede wszystkim. No i powiem szczerze, nawet w naszym okręgu dużo osób ma konsultacje w tejże przychodni w Warszawie. Jeździ te 5 godzin, więc myślę, że te wiadomości, które powiem, są dość ważne. Mają związek niestety z pandemią koronawirusa i komunikat wydany przez tę placówkę brzmi mniej więcej: w najbliższym czasie prosimy korzystać z osobistych porad wyłącznie w pilnych przypadkach. Osoby, które potrzebują kontaktu bezpośredniego z lekarzem, mogą umówić się na wizytę telefonicznie. Zalecamy teleporady. Zadzwoni do Państwa lekarz, po odpowiedniej weryfikacji stanu zdrowia wyda zalecenia, e-receptę lub e-zwolnienie. Recepty nasi pacjenci przyjmujący leki mogą złożyć telefonicznie lub mailowo. Biuro małpa przychodnia.pzn.pl, podamy to w komentarzu. I to jest ciekawe, bo jakby inny adres mailowy, który podam, jest troszeczkę inny. Tutaj biuro mapa przychodnia PZN pisane razem .org.pl. I tutaj pod tym komunikatem podpisała się Teresa Kłys, dyrektor tejże przychodni. I jeszcze powiem adres: Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych, ulica Karmelicka 26, 00181 Warszawa. Telefon, fax 22 635 67 33, i mail, i tu jest mail inny, bo jest dyrektor małpa przychodnia.pzn.org.pl. Tam, gdzie chcemy mieć te zlecenia, jest przychodnia PZN razem pisane, a tutaj do dyrektora przychodnia małpa, nie, przychodnia.pzn.pl, czyli jest to troszeczkę inaczej napisane. No, taka drobnostka, a może kogoś zastanowić. Nie wiem, dlaczego tak to zrobiono, ale cóż. No takie życie. Więc taki komunikat jest stamtąd, z tamtej przychodni. No i cóż, no myślę, że poszło w świat. Umieścimy ten telefon i tam w komentarzach w razie czego. Chyba wszystko na ten temat. Tak myślę. Chyba, że masz jakieś pytania, Tomku. To jest w komunikacie, że tak powiem.
4: No dobrze, no to po prostu podamy wszystkie te dane w komentarzu. A tymczasem Mikołaj jeszcze tu ma kilka dla nas różnego rodzaju... Chyba dwa zostały.
3: Nie wiem, uśmiechnąłeś się, więc nie wiem.
4: Ale nie pamiętam. Halo?
0: Mikołaju, czy jesteś z nami?
7: Więc, tak, no to jestem, słuchamy. Jestem? Jestem. Pierwsza rzecz, jeżeli się nie mylę, to jest w sumie wcale nie nowość, ale coś, o czym nie każdy wie, a może ktoś chciałby wiedzieć. To jest program na iOS-a, który się nazywa Mudrammer, i dla osób, które lubią gdzieś tam grać w gry tekstowe, tak zwane mudy, sieciowe gry tekstowe, może być to ciekawa opcja, gdy nie ma ich w domu, a z tych czy innych względów chciałyby sobie w taką grę pograć i z taką grą się połączyć. No, można zainstalować sobie właśnie klienta Mudrammer. Domyślnie ma on wpisane parę angielskich mudów, można oczywiście wpisać mu dane swoich, w tym oczywiście polskich. No, ma to, co klient powinien mieć. No, pisać możemy, czytać możemy. Każdy tekst, który pojawi się nam w grze, zostanie nam też przeczytany. Mamy jakieś tam proste triggery, czyli jakieś takie automatyczne odpowiedzi na teksty, aliasy i tak dalej, i tak dalej. Parę takich funkcji klienta też mamy, ale jako taki mobilny klient, gdzie nie mamy w danej chwili dostępu do komputera, nie wiem, chcielibyśmy wejść, bo coś tam, to myślę, że spełni swoją funkcję. Ma oczywiście, miejmy świadomość, że to nie będzie ta sama jakość, co przez komputer, że to nie będzie to, I wiadomo, że łatwiej i szybciej i fajniej się obsługuje takie rzeczy z klawiatury i z komputerowej klawiatury, bo z klawiaturami Bluetooth to ten Woodrammer jakoś działa, ale mógłby działać lepiej, szczerze mówiąc. No ale jak ktoś lubi, jak ktoś potrzebuje, klient jest, dostępny jest, wszystko zrobić można. Chciałoby się trochę wygodniej, ale zawsze można się pobawić. Kolejne w sumie dwa newsy w jednym też się tyczą gier audio. Pierwsza taka krótka informacja. Gra znowu wideo, znowu dostępna dla niewidomych i to nie dostępna przez przypadek, tylko dostępna, bo komuś się chciało i jest dostępna. Nazywa się Code 7, CoD7, w której to grze wcielamy się w postać hakera uwięzionego na jakiejś stacji kosmicznej. Coś tam się stało, nie wiadomo do końca co. Gdzieś się z jakąś współagentką rozbił i musi dojść do tego, co się dzieje. No, jest ta gra w promocji, dość sporej. Do 10 kwietnia trwała ta promocja. Pierwszy odcinek, bo tych odcinków jest kilka, a będzie chyba ich jeszcze więcej, można dostać w cenie złotych bodajże 20 w tej promocji. Jest też odcinek poniekąd zerowy, czyli demo, które można było i można pobrać za darmo, więc można sobie je pobrać. Jak komuś się spodoba, można sobie kupić odcinek pierwszy. Można sobie też kupić tak zwany Season Pass, czyli po prostu od razu dostęp do wszystkich odcinków i to już jest złotych 70 chyba ileś. No bo to wiadomo, odpowiednio drożej kosztuje. Gra jest dostępna na Steamie, gra jest dostępna na platformie itch.io i przynajmniej ta pełna, że tak powiem, wersja z całym Season Passem i z tym wszystkim jest też dostępna na platformie Humble Bundle, Humble Bundle, więc ja uważam, że Steam w tym momencie jest fajną opcją, ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie chce bądź nie lubi, może też skorzystać z pozostałych platform. Drugi news też się tyczy gier audio, o tym już Patryk Mosiewicz powiedział. Undead Assault, gra wydana przez Emanuela Corteza, człowieka, który robił też TV Blue i parę innych rzeczy, która kiedyś była i potem jej nie było, przestano ją wspierać jakoś. Teraz znowu jest, bo jakaś rosyjska w ogóle społeczność postanowiła ten projekt wskrzesić i w ogóle ukazuje się nowa wersja, jakieś tam obiecujące nowości są zapowiadane, że nowe dźwięki, że coś tam i że generalnie projekt wraca do żywych i faktycznie projekt wraca do żywych. Jak ktoś obserwuje Twittera, to może się o tym dość boleśnie przekonać, że projekt wraca do żywych, bo jego Twitter, jeżeli obserwuje dostatecznie dużo osób niewidomych, został w tym momencie zalany i Just Killed, 12 Zombies i tak dalej, po prostu spamem i ludźmi przechwalającymi się, jakie to oni mają super wyniki w tejże grze, ale jak ktoś chce, bodajże Undead Assault.com, jak w Google wpiszemy, to też powinniśmy znaleźć. Jest gra, tam są tej gry dwie wersje. Jest wersja dla członków tejże konkretnej rosyjskiej społeczności i tej wersji nie pobieramy. Jest wersja dla reszty ludzkości i tę wersję jak najbardziej pobrać możemy i powinniśmy. No i możemy się połączyć do serwera, serwerów mamy kilka, stworzyć konto i grać. Więc jeżeli ktoś lubi zabijać zombie, w końcu epidemia wokół panuje, no to może z tejże gry za darmo skorzystać.
4: Może za darmo skorzystać.
0: Zwłaszcza, że jest to gra sieciowa i to rzeczywiście tak. Można się pobawić w kilka osób.
4: Tak i generalnie mówi się, że dobrze jest się bawić w kilka osób i to ponoć wtedy tak naprawdę ma sens. Także owszem. To chyba pierwszy taki tytuł, w którym rzeczywiście... W którym dokładnie chodzi o grę wieloosobową i gra pojedyncza nie bardzo ma sens, taki jakikolwiek sens, podobno. Pierwszy w newsach technologicznych jest również, Mikołaju, twój news, ale może weź sobie chwilę oddechu i Paweł może tym razem na temat telefonów z klawiaturą, bo tu się troszeczkę podobno dzieje. Nie wiem, czy Robert też coś tutaj, bo...
3: No tak prawdopodobnie tak.
4: Wspomniany.
1: Tak, więc no, mój news to było, że Planet Computers na Indiegogo zbiera na swój telefon rozsuwany Astro Slide, który ma być takim doświadczeniem pracy z komputerem w wersji mobilnej. No co to mamy? 6,5-calowy ekran, klawiatura QWERTY, 48-pikselowy zdaje się aparat tylny, ale 5-megapikselowy przedni, 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wbudowanej i Android 10 na pokładzie. Co ciekawe, w czasach, kiedy już będzie dostępny Android 11, bo planowana data rzeczywiście... wypuszczenia tego urządzenia to jest dopiero marzec przyszłego roku, ale już trwa zbiórka. Urządzenie ma docelowo kosztować $911. Dla osób, które się zdecydują kupić w sprzedaży, to będzie 450 czy tam 460. No i takie urządzenie będzie można wtedy otrzymać. To jest jedna tutaj opcja. No właśnie, pytanie, czy nie za drogo i nie za duże. Natomiast druga opcja...
0: Pawle, ja jeszcze tak zapytam. Ten tylny aparat, ile on będzie...
1: 48 megapikseli.
0: Aha, to ja się nie przesłyszałem, okej.
1: Okay. Nie. Teraz staje się taki niby flagowy standard, bo ten telefon, o którym mówiłem parę tygodni temu, ten mały chiński, ten Atom XL, Unihertz też miał mieć tyle.
0: Okej, okay, dobrze, to ja tak tylko...
4: Naprawdę, bo zobacz sobie, Michał, tak. Ile teraz na przykład Huawei... w tych P30 czy P40, to kurczę, prawie 100 megapikseli czy ileś tam. I to są jeszcze po... Ileś tych aparatów mają, także 48 to wcale nie jest.
0: Czuję, że coś mnie
4: rekord
0: w życiu ominęło i na pewne parametry chyba po prostu zwracałem niedostateczną uwagę.
4: To znaczy w tym momencie już niektóre kanały na YouTubie mówią, jak ze smartfona zrobić mikroskop, także to są już tego typu rozdzielczości.
0: No, to naprawdę... To naprawdę.
1: No ciekawe, czy szczepionka na COVID zostanie wynaleziona przy pomocy smartfonu. Może tak będą badania prowadzone na bakteriach. Ciekawe. Ciekawe, czy to w ogóle się tak dało, czy to już jesteśmy na tym etapie.
4: Chyba jeszcze nie, no wirusy to są jednak te nanometry, to jeszcze chyba jednak nie ten.
0: I jeszcze tak a propos,
1: trzy kamery dorzucić.
0: Jeszcze tak a propos właśnie COVID, to warto wspomnieć odnośnie tego, co chyba było mówione w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu, odnośnie Folding at Home, tej całej inicjatywy, takiej, że tam naszą moc obliczeniową naszych komputerów udostępniamy w walce z koronawirusem, w próbie opracowania jakiegoś leku na to. No, bardzo szlachetna inicjatywa ze strony polskich YouTuberów między innymi się pojawiła, konkretnie jednego, który gromadzi pod sobą taki team, to jest Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Był odcinek na jego kanale na ten temat, gromadzi tam
4: był
0: ludzi w teamie,
4: tak.
0: Więc jeżeli ktoś ma ochotę się do teamu Dawida podłączyć i gdzieś tam zbierać punkty, no to czemu by nie? Ciekawe, ile będzie w stanie na przykład taki jeden team tych, czego tam, teraflopów? Czy petaflopów? W tych flopach
4: nie, dużo tego
0: liczy.
4: Jest. Mówi tak, się, że tak. Generalnie cała ta sieć Folding at Home osiągnęła chyba 2 albo 10 razy jest większa wydajność niż największego superkomputera na świecie. Natomiast tak, 10 chyba jest razy wszystko to wydajniejsze niż największy superkomputer. Przecież wtedy, kiedy on to nagrywał, on to wtedy mówił. A chyba 2 razy większa wydajność niż wszystkie superkomputery zebrane do kupy, także tego
0: no,
4: trochę jest.
0: To jest szansa, słuchajcie.
4: Także zobacz. Znaczy sieci nie jego, tylko w ogóle wszystkich tych.
0: Wszystkich, tak.
1: No tak. No a co do telefonów, to jeszcze jest AGM, firma brytyjska, która robi różne rzeczy, akcesoria też chyba jakieś, i oni robią też telefony swoje różne.
3: Akumulatory generalnie, prostowniki, UPS-y. Ja bym powiedział, że to bardziej chińska, no brytyjska też, ale...
1: Mhm. Okej, okay, to mamy brytyjską domenę.
3: No tak, też. No tak, ale ich produkty są na AliExpressie po prostu. A w Polsce niestety nie ma tego telefonu, o którym mówimy, czyli AGM M5 4G, AGM M5 4G, dlatego że mamy koronawirus i po prostu jeszcze nie przyszły telefony. Koszt takiego telefonu to jest 470 zł. Może ty, Pawle, powiesz, co o nim wiesz? Jest z klasyczną klawiaturą właśnie, to jest
1: tak,
3: Android.
1: Tak, klasyczna klawiatura, 2,8 cala wyświetlacz, chyba się zgadza.
3: Tak.
1: I design takiego typowego feature phone'a, czyli telefonu, który nie ma systemu operacyjnego. Natomiast, co ciekawe, tam ma być ponoć Android w wersji uproszczonej. Co to znaczy uproszczonej? Ciężko powiedzieć. Ja się domyślam, że chodzi tu o Android Go. Czyli Android taki bardzo odchudzony, który ma za zadanie odpalać najbardziej podstawowe aplikacje. Są nawet aplikacje Google zoptymalizowane pod Android Go. Czy wśród nich jest TalkBack?

0: sklepu Play, więc jest dużo niewiadomych, że tak powiem. No ale poza tym chciałem powiedzieć, że no w Androidzie, nie wiem czy w Androidzie Go, ale w Androidzie można instalować te APK, prawda? Więc może tak można tego talkbacka tam zainstalować.
1: To prawda. No, trzeba by pewnie kiedyś taki telefon mający zrobić eksperyment. Mogłoby to być ciekawe.
0: Telefon kosztuje 89,90 funtach, czyli jakieś 475 zł w polskich pieniądzach. Z przesyłką to będzie gdzieś no, 490 zł mniej więcej. No, ale niestety będziemy chyba musieli poczekać, bo telefon w Europie już jest i na AliExpressie jest i można go, że tak powiem, zamówić, tylko że kiedy on i co i jak, no w technikaliach daliśmy tego newsa, jakby ktoś był bardzo zainteresowany.
2: To może zrobi audycję na przykład do Tyflo Podcastu.
0: Na przykład.
2: Sobie ten telefon kupi. Tymczasem Mikołaj tu znalazł bardzo ciekawego newsa na temat, w zasadzie sposób, bo to może być rzeczywiście przydatne, jak wyciągnąć pliki z WhatsAppa.
3: Tak, to też nie jest żadna nowość i to też już było długiego czasu, ale nie każdy o tym wie, a w tych czasach się to może przydać, bo jednak ten WhatsApp jest gdzieś wykorzystywany, czasem ktoś nam coś wysyła, wiadomo, zdalnie się komunikujemy i tak dalej. I ja miałem taki przypadek, że otrzymałem dość długi materiał na WhatsAppie w formie głosowej. I ja się chciałem z tym materiałem zapoznać na mój sposób, otworzyć sobie to na komputerze, w jakimś fajnym odtwarzaczu, móc sobie to fajnie przewijać z globalnych skrótów klawiszowych, mam akurat tak Fubara skonfigurowanego, móc sobie, nie wiem, przyspieszyć, zwolnić, zachować, przerzucić to na jakiś odtwarzacz i zrobić z tym generalnie co ja bym chciał, a nie co WhatsApp mi pozwala. No, mogę. Wchodzimy sobie w konwersację z daną osobą. Tam na górze mamy nagłówek, jakby jakkolwiek to nazwać, to się chyba nazywa nawet nagłówkiem, z nickiem danej osoby, wchodzimy w to, pokazuje nam się, przynajmniej na iOS, nie wiem jak to się w sumie robi na Androidzie, pokazuje nam się cała ta informacja o tym, kto to jest, i że to jest kontakt, i że ma taki numer, i że to jest czat szyfrowany, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tam gdzieś na końcu będzie taka opcja bodajże eksportuj czat. Klikamy to, zapyta nas, czy chcemy dołączyć wiadomości, wszelkiego rodzaju media, w tym to są też wiadomości głosowe, bo jeżeli tego nie dołączymy, to dostaniemy jakby sam tekst z czatem tekstowym, no a jeżeli dołączymy, zostaniemy ostrzeżeni, że to sprawi, że nasz plik będzie większy, no wiadomo, wiadomości głosowe ważą swoje. Jeżeli zrobilibyśmy to na jednej z większych polskich WhatsAppowych grup, myślę, że parę giga byśmy mogli spokojnie tego pliku dostać. No, klikamy sobie eksport, zapisujemy sobie to na przykład na Dropboxie, bądź gdziekolwiek indziej. To jest zwykłe okienko takie udostępniania plików w iOSie, więc większej filozofii tu nie ma. No i dostajemy plik zip z wiadomościami głosowymi w środku, z plikiem tekstowym, z całym czatem. Te wiadomości w moim przypadku przynajmniej były w formacie .opus. I jeżeli mamy odtwarzacz, który potrafi sobie z takimi plikami poradzić, a większość nowych odtwarzaczy...
4: Na przykład Fubar albo VLC.
2: Albo VLC. Tak.
3: Tak, poradzić. Elten nawet chyba, jak to już naprawdę nie ma czego użyć, to odpalamy i możemy sobie z tym plikiem pracować, możemy go, nie wiem...
0: A ten Wacap chyba też potrafi.
3: Możemy go teoretycznie przerobić do Wave'a, wczytać sobie go na Reapera, bądź do Gold Wave'a, bądź do czegokolwiek tego typu i się bawić, edytować sobie, wycinać z tego kawałki i zrobić z tego podcast, jak nam się akurat tak zamarzy, bo z jakiegoś powodu chcemy. To jakby to jest w tym momencie plik i to my decydujemy, co my chcemy z nim zrobić, a jest to udostępniane w jakości no takiej, w jakiej przyszło na WhatsAppie. Czyli nie ma żadnego, nie wiem, nagrywania przez Jacka i zastanawiania się, jak to wyjdzie, bo to co przyszło, to my dostajemy bezradnie jakby konwersji tego, więc możemy z tym zrobić po prostu, co nam jest akurat w danej chwili potrzebne.
2: Co do Androida, nie pamiętam, czy tam jest eksport, natomiast tam się to zrobić da w sposób... Z jednej strony prostszy, z drugiej nie. To znaczy, tak jak mówię, nie pamiętam, czy w Androidzie jest eksportuj, podejrzewam, że jest, bo to jest rzeczywiście dość dawna rzecz. Natomiast w Androidzie wystarczy, że wejdę

0: katalog. WhatsApp normalnie na pamięci telefonu, media, voice notes i tam mam wszystkie wiadomości ze wszystkich czatów niestety. Więc jeżeli bym chciał konkretny czat, no to muszę go rzeczywiście wyeksportować. Oprócz tego jest WhatsApp Audio, czyli pliki audio, które są udostępniane do WhatsAppa, WhatsApp Video, gdzie są pliki wideo i chyba tam jeszcze kilka rzeczy. Tekst jest rzeczywiście chyba zapisywany gdzieś osobno i chyba jedyną opcją, żeby tekst wyeksportować, to jest rzeczywiście eksport czatu, ale do plików audio można się dostać właśnie w taki sposób, o którym mówiłem. Zresztą to jest też, i tutaj też jest druga opcja, jak na Androidzie słuchać WhatsAppa w przyspieszonym tempie i wiadomości jedna po drugiej. Ja używam do tego programu Smart Audiobook Player. W sumie nie nagrałem o tym w podcaście, a mógłbym to zrobić, więc nie wiem, czy Michał mi tego podcasta rozliczyłeś, jeżeli nie, no to może to dogram.
1: Spokojnie, jak, możesz jeszcze dogrywać,
0: Albo zrobię do tego wstępną, może, nie wiem. W każdym razie, jak w WhatsAppie słuchamy Smart Audiobook Playera? Znaczy, jak w Smart Audiobook Playerze słuchamy WhatsAppa? Wchodzimy sobie, dodajemy jako katalog główny, no właśnie chociażby WhatsApp, do biblioteki, jako katalog główny, bo tam w Smart Audiobook Playerze można dodawać ileś katalogów głównych i potem w nich sobie szukać. I WhatsApp wtedy nam znajduje różne foldery. Foldery są tworzone co tydzień, każdy folder, i to jest na zasadzie 2020 i potem bez dostępu numer tygodnia, więc to jest 200 020, na przykład 18, czy tam jakoś tak. 202, coś tam, no w każdym razie to jest jakiś taka duża cyfra, która oznacza rok i numer tygodnia w roku. I wchodzimy sobie w ten katalog i wtedy Smart Audiobook Player ładuje sobie wszystkie pliki, które się tam znajdują, no i słuchamy sobie jak każdą inną książkę. W ten sposób można sobie wszystkie czaty, które mamy, wszystkie wiadomości, przynajmniej te głosowe, odtworzyć. Oczywiście tutaj mamy pominięte wiadomości tekstowe, pominięte pliki udostępnione, więc nie zawsze, no to tak trzeba z tym ostrożnie, ale myślę, że to może być jakiś sposób, żeby tego tak po prostu wziąć, posłuchać, zwłaszcza, no właśnie, jeżeli mam jakąś długą wiadomość, bo to są ludzie, którzy nagrywają po 20 minut. Kiedyś jeszcze nie było limitów, no były wiadomości po godzinie na przykład, no to można sobie to było przyspieszyć.
1: A WhatsApp wprowadził jakieś limity? Tak z ciekawości.
0: Podobno tak. Podobno
2: jak najbardziej.
0: Do 28 minut chyba. Czy
2: 29 tak. minut 38 sekund dokładnie sprawdziłem. Może być przynajmniej na iOS-ie wiadomość głosowa.
0: Okej, ja nie sprawdziłem. W każdym razie można to zrobić w ten sposób i też mieć. Eksportu nie sprawdziłem, mogę jeszcze sprawdzić w trakcie teraz tej audycji. No, zobaczymy. To co, Google Podcast dla iOS-a?
3: Tak, to ja powiem kilka słów o tej aplikacji. Google Podcast pojawił się na iOS-ie w ostatnich dniach. Jest to aplikacja służąca do subskrybowania i słuchania podcastów. Jest ona całkowicie dostępna, interfejs jest przejrzysty, można łatwo się z nią zapoznać i nauczyć jej obsługi. Bez problemu możemy znaleźć różne podcasty, w tym m.in. TFL Podcast, bo pamiętam, że kiedyś w jakiejś aplikacji chyba był problem, żeby znaleźć TFL Podcast.
1: Tak, jakoś Apple z nami,
2: tak,
1: z nami nie bardzo chce współpracować i kiedyś nas usunął w ogóle bez czegokolwiek, a teraz nie chce nas jakoś ponownie zaakceptować. Są z tym niestety problemy.
3: No, ale w Google Podcaście bez problemu znalazłem od razu TFL Podcast, mogę zasubskrybować, słuchać. Można sobie zmieniać prędkość odtwarzania i tutaj mi się podoba jedna rzecz, że możesz sobie zmieniać tą prędkość o 1/10, czyli mamy 1.1, 1.2, 1.3 i tak dalej, więc możemy sobie tutaj szybkość dowolnie manipulować szybkością, ustawić tak, jak jest nam wygodnie. Możemy przeglądać sobie podcasty, które zasubskrybowaliśmy według kategorii, czy znaczy według podcastów, czyli TFL Podcast na przykład, ale możemy też przeglądać podcasty najnowsze, które były z naszych subskrybowanych podcastów. To jest też fajna funkcja, że możemy zobaczyć, co było ostatnio nagrane. No, aplikacja jest darmowa do pobrania w sklepie App Store.
1: Ja jeszcze dodam, bo też korzystam z podcastów od Google'a. Po pierwsze, będzie prezentacja tej aplikacji, jeżeli ktoś ma ochotę jej wysłuchać, w najbliższy poniedziałek po godzinie 19. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem wam tę aplikację pokażemy. To jest rzecz jedna. Rzecz druga jest taka, że też ta aplikacja potrafi wysyłać powiadomienia, co również jest fajną sprawą, bo możemy sobie... I to jest wybiórcze. To znaczy, możemy sobie zadecydować, że dla części podcastów, bo my je bardzo lubimy i chcemy być na bieżąco, uaktywniamy powiadomienia. Dla części podcastów tych powiadomień nie uaktywniamy. No i aplikacja też jest dostępna na stronie internetowej. Ja powiem szczerze, z tą stroną internetową mam pewne problemy. Może dlatego, że ja się synchronizuję swoim kontem googlowym przez G Suite, czyli to jest to Google dla firm. Ja zauważyłem, że z niektórymi rzeczami po prostu to ma pewne problemy i to nie do końca chce działać, to konto. Czasem po prostu są tu pewne jakieś kłopoty. Natomiast jedynym takim zarzutem do aplikacji podcastów Google'a z mojej strony jest to, że ich katalogu nie da się w żaden fajny sposób przeglądać. To znaczy, my mamy możliwość przejrzenia kilku podcastów z danej kategorii, bo tam jest kilka tych zakładek, które możemy sobie wyświetlić i możemy sobie to wszystko tam pooglądać, jak chcemy, ale nie możemy na przykład wejść w daną kategorię i wyświetlić wszystkich podcastów z danej kategorii. Inna rzecz, że wyszukiwarka Google'a w tej kwestii działa bardzo fajnie. Jak piszemy sobie jakieś słowo, to możemy nagle...
4: To Google.
1: No tak.
4: Jeżeli gdzieś ma wyszukiwarka działać, to...
1: To przede wszystkim tam. Natomiast no tak jak mówię, jak wpiszemy jakieś słowo, jak wpiszemy jakieś słowo klucz, które chcemy odnaleźć w tych podcastach, to bardzo fajnie, jest duża szansa, że coś znajdziemy i że odkryjemy jakieś nowe podcasty. Więc warto też przy okazji szukać. I gdyby ktoś miał problem ze znalezieniem Tyflo podcastu, to ja polecam wpisać w wyszukiwarkę samo słowo Tyflo. Z jakiegoś powodu na hasło Tyflo podcast to tak nie bardzo chce to działać. Mhm. Natomiast na Tyflo znajdziecie bez problemu. Dajcie suba.
3: Dokładnie.
0: Tak.
2: Suba daj.
0: To co? To jeżeli mowa o dużej ilości różnych rzeczy, no to archive.org ma dużo różnych rzeczy.
4: Tak.
2: A teraz, jakiś haczyk.
0: A teraz języku, dodali książki.
4: Tak, w języku... Różne. To jest w ogóle, jakby zacznijmy od tego. Kim jest archive.org? Archive.org jest... dużą organizacją, bardzo dużą, która ma... Zadaniem archive.org'a jest tak naprawdę tworzenie archiwum wiedzy ludzkości. Tak przynajmniej ja to rozumiem. I oni mają dostęp do naprawdę bardzo dużych kolekcji. Te kolekcje na swoich stronach udostępniają. To są jakieś teksty, jakieś audio. To jest kolekcja... wielu, myślę, że w większości stron internetowych zapisanych w swoich kopiach historycznych sprzed różnych iluś lat, z różnych okresów, z różnych dni. Większość stron jest dostępna w kilku kopiach. Jak na przykład kogoś interesuje historia Klango w wersji 1.30 ileś, czyli tych starych.
0: A czy archive.org strony chyba 96 roku, zdaje się.
4: Nie wiem, to rzeczywiście z roku 98.
0: I to rzeczywiście działa. Podobny. I jak rzeczywiście w tych latach 90., no to tam było tych zrzutów kilka na stronę, no to w roku 2003-2004 no tych zrzutów robi się
4: dużo.
0: Co kilka dni niektórych stron, więc naprawdę tego są przepotworne ilości.
4: Tak. I były też jakieś książki, ale teraz archive.org otwarł coś, co się nazywa National Emergency Library i już łagodzę obawy, National absolutnie nie oznacza w tym wypadku wyjątkowo żadnych restrykcji, możemy się do tego bez problemu dostać z Polski, żadnych dziwnych mechanizmów, VPN-ów, nic nie musimy stosować, to po prostu dla Polski działa. Tak, o, wchodzimy, nawet nie ma tam żadnej informacji, że cokolwiek jest dla Ameryki i niedostępne poza, niby National, ale tak naprawdę to wszyscy mogą na to wejść. No i teraz czym jest National Emergency Library? To jest biblioteka głównie angielska, zawierająca 1 400 000 książek za darmo. I to są rzeczy różne. Od fikcji popularnej raczej, czyli nie wiem, rzeczy typu Harry Potter to na przykład bez problemu powinniśmy znaleźć, przez rzeczy trochę mniej popularne, czego ja dzisiaj szukałem, co znalazłem, takie, teraz sobie nie przypomnę, ale coś takiego trochę mniej popularnego też wpisałem. Andrzej Sapkowski wpisałem i faktycznie parę książek angielskich tłumaczeń wyszło, tak z ciekawości, czy będzie coś, czy wyjdzie. Po rzeczy naprawdę naukowe i to jest jakby główny cel tego wszystkiego, bo jest problem, ludzie są pozbawieni dostępu do bibliotek, jest koronawirus, wszystko pozamykane, więc stwierdzili, że udostępnią książki po prostu w ten sposób. Legalność tego procederu myślę, że otrze się o Sąd Najwyższy prędzej czy później, przynajmniej amerykański, bo naprawdę wybuchła na ten temat bardzo gorąca debata i po obu stronach są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy i wszyscy obrzucają się oskarżeniami i tak naprawdę nic do końca nie wiadomo. No i właśnie dlaczego w ogóle można i na jakiej zasadzie to zrobiono i jakim cudem Harry Potter jest dostępny publicznie w internecie za darmo i nikt jeszcze nie poszedł za to do więzienia. No jest tu jeden haczyk. Haczyk polega na tym, że to jest biblioteka i wszystko, co się z biblioteką wiąże. Czyli my te książki dostajemy na 14 dni. Zakładamy konto, mamy pole wyszukiwania, mamy listę, wpisujemy sobie na przykład Harry Potter i więzienia z Habanu. Ja sobie na przykład tak dla testów pisałem, żeby sprawdzić, czy ja coś takiego jestem w stanie znaleźć. Tak, ja coś takiego jestem w stanie znaleźć. Bierzemy sobie taką książkę, klikamy sobie przycisk Borrow, przenosi nas do jakby widoku książki i mamy przycisk Borrow, że ta książka będzie wypożyczona na 14 dni, możemy mieć wypożyczonych na raz maksymalnie 10 książek, przy czym książkę możemy w dowolnej chwili zwrócić. Po 14 dniach też chyba z tego co wiem, możemy ją jakby wypożyczyć jeszcze raz, żeby przedłużyć ten nasz okres. No i teraz tak, klikamy na książkę i co? Ona się niby wyświetla na stronie, tylko że problem jest niestety taki, że to, co nam się wyświetla na stronie, to jest tak dostępne, jakby chciało, a nie mogło, czyli tak naprawdę nic dostępne nie jest. Jedyne, co możemy zrobić, to sobie kliknąć w przycisk i on to nam zacznie czytać naszą domyślną widosową syntezą, co myślę, że dla wielu osób nie będzie zadowalającą opcją. Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Mamy pod spodem coś takiego, co się nazywa Download Options. I tam mamy takie coś jak Encrypted EPUB Adobe Digital Editions. To jest niby EPUB, ale to jest taki śmieszny, zabezpieczony, szyfrowany EPUB, który może być otwarty właśnie programem Adobe Digital Editions. Programem, co by nie mówić, dostępnym dla nas. I jak najbardziej jest to mało wygodne, mało przyjemne, mulące, ale jakoś powiedzmy da się to czytać. I teraz no można sobie to po prostu pobrać, to tak naprawdę nie będzie plik EPUB, tylko plik ACS coś tam, to jest taki śmieszny, malutki, kilobajtowy pliczek tak naprawdę z linkiem do prawdziwego EPUBa. My to ładujemy do Adobe Digital Editions i Adobe w tym momencie tam powie, że tam musimy się tam uwierzytelnić, że czy chcemy mieć konto Adobe, możemy kliknąć, że nie chcemy i w tym momencie Adobe sobie po prostu pobierze ten plik z odpowiedniego miejsca i on nam go wyświetli. No i przez to, że to jest plik szyfrowany, przez to, że to jest tak naprawdę biblioteka i przez to, że to jest w całym tym takim systemie zabezpieczeń Adobe, to jest faktycznie książka na 14 dni. Po 14 dniach ta książka nam po prostu z tego Digital Editions wrednie zniknie. Nie będzie, już jej nie przeczytamy. Więc po prostu tu nam program sam zadba o to, żeby faktycznie te biblioteczne zasady były przestrzegane. Oczywiście udostępnienie tej książki komuś też nie jest możliwe, bo nawet jeżeli my wyciągniemy sobie tego EPUB-a i mówimy, a super jesteśmy i ja sobie wyciągnę tego EPUB-a, to to nic nie zmieni, bo ten EPUB jest w jakiś tam sposób zaszyfrowany i tak naprawdę nikt, kto nie ma naszego klucza Adobe Digital Editions, nie jest w stanie sobie z tym EPUB-em w żaden sposób poradzić. No i teraz. Doszły takie sygnały, że jeżeli komuś nie działa to Adobe Digital Editions, bo to różnie chce działać, jeżeli ktoś to chce czytać na jakimś, nie wiem, iOSie, czymkolwiek i to tak mimo wszystko jednak nie za bardzo, to że właśnie jeżeli zainstaluje się Adobe Digital Editions w wersji 2.0, koniecznie 2.0. coś tam, tam są na stronie downloadu, powinny być przynajmniej dwie wersje, jakaś tam nowsza i jakaś tam starsza i to jakąś tą starszą musimy zainstalować. Wczytamy sobie taką książkę do Adobe Digital Editions. Pojawi nam się gdzieś chyba w moich dokumentach w folderze Digital Editionsów EPUB to, że właśnie wspomniane wcześniej narzędzie Codex potrafi z tym EPUBem zrobić co trzeba przy poleceniu Convert to i EPUB, żeby ten EPUB stał się takim EPUBem, jakim EPUB być powinien i żeby był czytelny na urządzeniach też różnych.
1: I my tylko musimy pamiętać, żeby usunąć go po 2 tygodniach.
4: Tak. Co do legalności, to wbrew pozorom też są zdania podzielone, bo ktoś się doszukał jakiegoś zapisu o tym, że jeżeli robimy takie rzeczy w celu kompatybilności z innymi programami, a to jest kompatybilność ze screenreaderem, to, że niby można, więc to też wcale nie jest tak, że absolutnie mamy tu prawo. Ja mówię, ja prawnikiem nie jestem i absolutnie nie chcę mówić, że coś jest bądź nie jest legalne. To się każdy musi we własnym zakresie dowiedzieć, we własnym zakresie wczytać w prawo i sam stwierdzić, na co jest gotowy, jakie ryzyko jest gotowy podjąć i jaka jest tak naprawdę jego opinia prawna na ten temat. My tutaj tylko prezentujemy techniczne rozwiązania, bo tak naprawdę to jest na tyle nowy temat, że tak naprawdę nie wyeksplorowano do końca i nie otarła się z tego, co przynajmniej wiem jeszcze o sądy, tego typu sprawa i bardzo możliwe, że po prostu nie wiadomo tak naprawdę, jak to z tym jest i czy to można, i czy to nie można. I tak naprawdę na dwoje babka wróżyła i dopiero gdyby to faktycznie było gdzieś tam otarte o jakiś sąd, to by się okazało, jak sędzia rozstrzygnie. Więc jakby uprzedzamy też i ostrzegamy pod tym kątem, że należy się jak najbardziej z kwestiami prawnymi zapoznać i zdecydować, czy warto, czy może jednak nie. Ale rozwiązanie techniczne istnieje.
1: No cóż, także jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać, to już wiecie co i jak.
4: Jest duża ilość osób, która zna ten angielski i chciałaby sobie coś poczytać.
1: Tak, bo dodajmy, to są tak. Książki tylko i wyłącznie angielskie, anglojęzyczne.
4: Nie tylko, tak. Ale widziałem tam jakieś francuskie, jakieś czeskie, jakieś chińskie.
0: Ale głównie angielski miał wszystko.
4: Tak. Nie wiem, żeby były polskie, o tak powiem.
0: Okay. Jakby ktoś gdzieś pisał, że też jest kilka, ale no przydać, nie wiem ile.
4: To się może przydać o tyle, że faktycznie w Polsce jest utrudniony dostęp do tej literatury zagranicznej i wiadomo, że można korzystać z źródeł dziwnego pochodzenia i dziwnej jakości, które z prawem mają wspólnego raczej mniej niż więcej, ale nie każdy jest na to gotowy, nie każdy chce, wiadomo, że
1: i to jest też ryzyko wcale niekoniecznie związane z kwestiami prawnymi, a też po prostu ryzyko związane z bezpieczeństwem. Tego typu źródła
4: też.
1: Bywa, że też. Do książki możemy otrzymać coś jeszcze. Także po prostu, no,
4: tak.
1: Jeżeli nie przejmuje was aspekt prawny, to przejmijcie się bezpieczeństwem własnych urządzeń.
4: Dodajmy, że to jest dostępne do 30 czerwca w takiej formie, w formie totalnie nielimitowanej, totalnie nieograniczonej. To jest w większości przypadków OCR, czyli nawet rzeczy, które nie są e-bookiem i nie były e-bookiem, jest całkiem duża szansa, że się tam znajdzie. Archive.org mówi, że oni celem ich są książki wydane od roku 1920 wzwyż, do powiedzmy wczesnych lat 2000, czyli książki, które raczej tego e-booka nie mają i których my raczej nie znajdziemy w żaden sposób w e-booku i nie jesteśmy w stanie w czasach koronawirusa zdobyć w inny, powiedzmy legalny, uczciwy i oficjalny sposób. Oczywiście przy setkach tysięcy, milionach książek, które oni digitalizują i księgozbiorach po prostu różnych bibliotek, które są tam masowo wsadzane, nie ma opcji, żeby się nie prześliznęło przez to i jakby nie ma nawet takich prób, żeby powstrzymać jakieś nowsze rzeczy i też Harry'ego Pottera to tam z problemu znajdziemy, nawet w sporej ilości kopii. Bo Archive.org też pozwala czytelnikom na to, żeby czytelnik dostarczył im własną kopię jakiejś książki, oni sobie ją zatrzymają jakby na zawsze, ale oni ją zeskanują i ona będzie dostępna w bibliotece Archive.org. No i właśnie, po 30 czerwca jakby na każdy jeden egzemplarz książki, jaki ma Archive.org w swoich księgozbiorach, będzie jedno wypożyczenie tej książki online i lista oczekujących. Czyli jeżeli Harry Potterów ma Archive.org dla przykładu w swoich księgozbiorach 15, to 15 osób naraz będzie tego Harry'ego Pottera mogło przez tę bibliotekę czytać i nie więcej. Ale do 30 czerwca, bądź do czasu, kiedy Stany Zjednoczone wycofają stan wyjątkowy, cokolwiek zdarzy się później, tak przynajmniej deklaruje Archive.org, można wchodzić, można wypożyczać, można czytać, Adobe Digital Editions czeka.
1: Ale to jest w ogóle bardzo fajna idea takiej cyfrowej biblioteki, która działa jak faktyczna biblioteka, tak? Mamy ileś egzemplarzy książek, mamy...
4: Tak.
1: I możemy czytać.
4: To faktycznie tak. Na czas wypożyczony tak. I to na prostu samo zniknie. Jak się skończy nasze wypożyczenie, to książka z urządzenia po prostu nam znika.
1: I rzeczywiście, to jest naprawdę bardzo interesujące.
0: No to a propos różnych rozwiązań chmurowych, bo ich jest dużo, zresztą też będziemy mówić o różnych, a na razie o Office 365, który zmienia się w Microsoft 365 i no nie tylko tyle, bo dochodzi jeszcze kilka rzeczy, na przykład podobno dochodzi coś takiego, no bo tak, do tej pory mieliśmy sprawdzanie pisowni, no takiej zwykłej, czy wyraz jest napisany dobrze, ale teraz Microsoft postanowił sobie pójść dalej i będzie nam oceniał, czy tekst jest formalny, czy znaczy na ile tekst jest formalnie dobrze napisany, albo czy jest stylistycznie dobrze napisany, albo czy znaczniki interpunkcyjne są wstawione gdzie trzeba. To podobno wszystko będzie się odbywać przy użyciu sztucznej inteligencji, podobno w chmurze, ale Microsoft twierdzi, że żadne teksty tam nie zostają, jest bardzo grzeczny i miły. I to wszystko również będzie w języku polskim. Jakiejś innej opcji nie będzie. Aha, wiem, czego nie będzie w języku polskim. Przynajmniej na razie. Microsoft też wymyślił jakieś rozwiązanie do ćwiczeń w prezentacjach. Czyli mamy prezentację w PowerPoincie. Robimy sobie taką próbę, gdzie sobie mówimy te prezentacje i Microsoft tam oznacza na przykład wszelkie nasze i tak dalej. Coś tam chyba jeszcze i jakby to ma być takie narzędzie do pomocy w no właśnie prezentacjach takich tekstowych, żeby one szły jak najbardziej płynnie. Tego w języku polskim nie ma. I co? Tam podobno jakaś jeszcze kontrola rodzicielska będzie dla użytkowników Windowsa 10. Ceny Microsoft teraz 365 się nie zmieniają. Czyli chyba 29 zł za jedno stanowisko, 49 zł za wersję Family, czyli na maksymalnie 6 stanowisk. I chyba tyle z tego, co pamiętam. Chyba tam nie ma nic więcej. Cisza. Komentarzy nie ma, to w tak...
4: Aha. Ja tutaj tylko tak dopowiem dwie rzeczy. Jedna rzecz do tego, co ty, Tomaszu, powiedziałeś a propos Microsoftu i chmury. Ja dodam, że Microsoft nie słynie, w przeciwieństwie do wielu firm, z tego, żeby z danymi użytkowników robić nie wiadomo co i rzucać je nie wiadomo gdzie. Jakoś ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, historii, żeby Microsoftowi coś wyciekło, co wyciec Microsoftowi nie powinno, bo oni mają po prostu za dużo klientów biznesowych i jak dla mnie to po prostu im to chyba trochę więcej i bardziej zależy niż powiedzmy takiemu Facebookowi. Fakt, oni zbierają dużo, ale naprawdę jakby do mnie przynajmniej nie doszły takie informacje, że Microsoft miałby z tymi danymi robić coś, czego nie powinien, czego absolutnie nie można powiedzieć o wielu innych firmach typu Facebook, typu Zoom nawet. Druga
1: i
4: rzecz,
1: Google na przykład, który tak, przecież też ma wielu klientów biznesowych.
0: Tak. To się zgadza. Ale ja w ogóle mam wrażenie, że im starsza firma, tym jakoś bardziej dba o te rzeczy, typu właśnie Microsoft. No, czy to jednak Google jest młodszy od Microsoftu? Zoom tym bardziej. I Zoom ledwie się stał popularny, no już jakieś tam wycieki.
1: To
0: Facebook
1: znaczy,
0: co chwila.
1: Ja właśnie myślę, że w przypadku Zooma to, bo tu nawet chyba nie było jako takich wycieków, tylko kwestie prywatności, kwestie tego, jak Zoom tych użytkowników generalnie traktuje pod względem prywatności. A w Zoomie można sobie poustawiać różne fajne rzeczy, łącznie z tym, że na przykład jeżeli ktoś wypuszcza prezentację jakąś i ty przełączysz się na inne okienko i nie będziesz tego śledził, to ten, kto tę prezentację transmituje, zostanie o tym po chwili powiadomiony, że ten człowiek, ten i ten, konkretnie z imienia, nazwiska czy tam pseudonimu, no przestał zwracać uwagę na to, co ty pokazujesz.
0: Ma
1: na
0: że,
1: tak. Więc to są rzeczy tego typu. No i ten błąd z tym web serwerem na komputerach Apple'a, który miał tam obchodzić jakieś pewne zabezpieczenia systemu macOS i ten web serwer wcale się nie okazał taki super sam z siebie zabezpieczony, więc rzeczywiście to, no to była poważna luka. Ale tak naprawdę dobrze się stało, że ten Zoom stał się popularny, bo teraz coraz więcej osób zaczyna się tej aplikacji przyglądać i wyłapywać tego typu rzeczy. I to bardzo dobrze, bo jest szansa na poprawę.
0: To się zgadza, bo to znając się, to oni to poprawią, no bo po prostu to jest wielka szansa teraz właśnie dla tego typu platform, a że konkurencja też no, nie śpi, no to teraz jest ten rynek, który jest, że tak powiem, łapany i tutaj właśnie jest duża walka, podejrzewam, tego typu działalności, ale może się mylę. Dobra.
4: Ja tymczasem znalazłem wiadomość z ostatniej chwili, też trochę nawiązującą do mojego poprzedniego newsa, bo dotyczy się książek, tym razem już naszego rodzimego rynku, że są jakieś statystyki z firmy Inkbook, czyli z jednego z wiodących na naszym rynku producenta czytników książek elektronicznych. Takich czytników jakby dla osób widzących, na których sobie mogą te książki wygodnie czytać, że sprzedaż czytników w tym momencie wzrosła o 370%, a aktywacja tak zwanych usług pokrewnych, rzeczy typu jakiś Empik Go, jakiś Legimi i innego tego typu subskrypcji na książki wzrosła o 500%. Czyli widzimy w czasach koronawirusa, w czasach zamknięcia bibliotek, w czasach zamknięcia księgarni wyraźny zwrot Polaków, czytających Polaków w stronę książek elektronicznych. I dlaczego o tym mówię i dlaczego to się znalazło w Tyfloprzeglądzie? No bo ten zwrot na koronawirusie przynajmniej w jakiejś części się nie zakończy, bo te 370% więcej sprzedanych czytników nagle po koronawirusie nie zniknie z naszych domów i one w naszych domach pozostaną. Myślę, że jakaś przynajmniej część osób, która teraz te czytniki kupuje, no zostanie i jednak się przekona do książek elektronicznych, co pociągnie za sobą to, że wydawnictwa może będą bardziej chętne i będą jakoś więcej tych e-booków robić, co oczywiście dla osób niewidomych, którzy faktycznie nie boją się kupować e-booków w księgarniach i są gotowi za książkę zapłacić, a nie tylko korzystają z tego, co daje im państwo względnie serwisy niekoniecznie zgodne z, to jest jak najbardziej news fajny, bo będzie w księgarniach bardzo możliwe, że większy wybór.
0: Będzie większy wybór, ale ja się zastanawiam, bo jednak mi się wydaje, że sporo czytają osoby mimo wszystko starsze i pytanie, czy to nie jest właśnie tak, że te osoby starsze zaczynają kupować czytniki, a wiadomo, osoby starsze to poczta pantoflowa, więc jeżeli teraz jest wzrost o te ileś tam set procent, to myślę, że jeżeli skończy się ten koronawirus i jedna pani, drugiej pani zacznie opowiadać, że o, zobacz, tu mam takie coś, gdzie mam se książki, mogę se czytać i tu mam 50 tysięcy książek w jednym takim małym, to ta druga pani też może stwierdzić, to ja w sumie też takie chcę, tylko ty mnie naucz.
1: A poza tym pamiętajcie o jednym, że wzrok z roku na rok u seniorów coraz gorzej funkcjonuje, więc dokładnie, być może za jakiś czas ktoś w końcu wpadnie na pomysł, żeby i w naszych polskich realiach stworzyć czytniki z syntezą. I to już w ogóle będzie też zarówno dla seniorów bardzo dobra opcja, ale przy okazji też i dla nas. Albo, albo dla tych po prostu, dla tych niewidomych, którzy chcą mieć urządzenie, bo to przecież też tak jest. No, dlaczego jest taki sukces czytaka? Przecież można czytać sobie książkę na komputerze, można czytać sobie książkę w telefonie. Ale można mieć czy czytak, czy Orion, czy podobne tego typu urządzenia, czy Plextalk, ale mam dedykowane urządzenie do tego, żeby sobie tam wrzucić książkę, żeby sobie to mieć i żeby sobie to czytać.
0: Podobno, zwłaszcza czytek, jakiego nie widziałem, ale odbył swego czasu takie, co jeszcze to wygląda i działa jak magnet, znaczy działa. To wygląda i obsługuje się jak stary, dobry magnetofon, tylko tyle, że ma takie małe cyfrowe i tych książek tam może być ileś. Dużo.
4: Tak jeden,
0: na takiej jednej malutkiej kartce, takim czymś plastikowym.
1: Także słuchajcie, to ciekawe czasy jeszcze nadchodzą, a zobaczymy, kiedy nadejdą.
0: A nadchodzi już teraz nowy Dropbox na Windows, Mikołaju.
4: Znaczy się nowy jak nowy. No dostałem po prostu informację któregoś dnia w ubiegłym tygodniu, otwierając folder Dropbox z ikony na pulpicie, że oto jest nowy Dropbox i od teraz Dropbox będzie wyświetlał foldery, jak się je otworzy właśnie w ten sposób, w okienku Dropbox zamiast w eksploratorze Windows i przejść sobie do preferencji, jak chcesz to zmienić. Trzeba przejść do preferencji i to zmienić i wszystko wraca do normy i działa tak, jak działało, tylko musimy odznaczyć jedno pole wyboru. Bo dla osoby niewidomej jednak mimo wszystko uważam, że fajnie jest widzieć te foldery w eksploratorze Windows. Tyle można powiedzieć o nowym Dropboxie, przynajmniej z mojej strony, że po prostu Dropbox chciał nam życie uprzyjemnić. Może w przypadku osób widzących to wyszło, ja uważam, że w przypadku osób niewidomych niekoniecznie. No i trzeba po prostu zrobić, żeby było tak, jak było kiedyś.
1: Tak, Dropbox nam chce życie uprzyjemniać na kilka sposobów, między innymi te plakietki, które się pojawiają w momencie, gdy korzystamy z dokumentów Office i o których też mówiłem, że warto je sobie wyłączyć, bo to jest naprawdę irytujące, jak ja mam, słuchajcie, arkusz Excela, który gdzieś tam, nad którym pracuję z kimś z wykorzystaniem współdzielenia na Dropboxie, no i teraz ja go sobie edytuję, a po prostu co chwilę pojawia mi się jakieś dziwne okno, z którym nie mogę zrobić absolutnie nic i to jest plakietka Dropboxa, która akurat w tym miejscu koniecznie musi się wyświetlić, no to jest bardzo irytujące.
0: A no, co zrobić? Piotrze, ty nam jakoś ostatnio milczysz, natomiast Apple, tak. Zostań w domu, kolejne promocje, tym razem od Apple'a.
3: Tak, kolejne promocje, tak. Dokładnie. Apple wydał, że tak powiem, w promocji dwie swoje aplikacje, bardzo drogie aplikacje. Są to aplikacje FunEye Final Cut Pro X i Logic Pro X. Są to aplikacje, które służą do obróbki wideo i audio, więc no, bardziej dla nas na pewno będą przydatne aplikacje Logic Pro X, która służy do obróbki audio. Jest ona dostępna dla VoiceOvera, zresztą jak wszystkie czy większość aplikacji Apple'a. No i możemy teraz pobrać sobie wersje darmowe, które będą u nas działały przez 90 dni, przez 3 miesiące, tak jak tej Jaws czy Acapella, jak mamy teraz te same rozwiązania. I możemy sobie dzięki niej przez 3 miesiące korzystać z pełnych funkcjonalności. No warto, jeżeli ktoś oprawia dźwięk, czy może też wideo, to warto z nich korzystać, ponieważ aplikacje kosztują jedna ponad 900, a druga ponad 1300 zł, więc to są duże pieniądze, no ale aplikacje mają też duże możliwości i wiem, że osoby, które zajmują się dźwiękiem zawodowo, to tej Logic Pro X na pewno używają, więc warto spróbować i pobawić się, jak ona działa.
0: Ja bym w ogóle kiedyś chciał porównać sobie Logica z Reaperem, ale na razie nie no, znam ciekawe, jeszcze nikogo ciekawe. Tutaj w Polsce, kto byłby niewidomy i korzystał z Logica, ale jeżeli ktoś ze słuchaczy jest...
4: korzystają na pewno, chętnie. Tyle wiem i z tego, co ludzie...
3: Chyba w Polsce korzysta jedna osoba.
0: Aha.
3: Tak, tak.
0: No nie wiem, może.
3: Link będzie też w komentarzu, gdzie można pobrać, gdzie przeczytać można o tym i pobrać te aplikacje.
1: A Logic to jest taki też standard medialny w niektórych firmach z branży mediów właśnie. No, no, z tego, tak, co tak. wiem, pracuje się właśnie na Logicu. Może to nie są firmy z gatunku studia nagraniowe, bo tam to króluje Pro Tools, ale Logic to mi się bardziej kojarzy na przykład z jakimiś stacjami radiowymi, z jakimiś firmami takimi z tej właśnie branży przede wszystkim.
0: Mam wrażenie, że Pro Tools jakby króluje, ale Pro Tools króluje, bo kiedyś Pro Tools królował wszędzie, a teraz chyba Pro Tools króluje w tych przeogromnych studiach, które rzeczywiście mają potworne ilości sprzętu, a w
1: no i tam, gdzie
0: średnich
1: został kupiony.
0: Mniejszych, tak, to się robi coraz ciekawiej chyba i to już zaczyna być troszeczkę inaczej. No ale dobra, to jest jakby dyskusja chyba trochę na inną audycję i no chyba to... nam została audycja. Ostatni tutaj news.
3: Jeszcze.
0: Okej.
3: Ja jeszcze bym tylko dodał tutaj takie mam dwie nowinki, znaczy nowinki, które też wyszukałem jeszcze a propos Apple, tak się zacznę przytomać Apple. To jedna nowinka to jest, ktoś powiedział wczoraj, dzisiaj, więc to nie jest raczej żart primaplistowy, tylko no, prawdziwa informacja, że w kwietniu prawdopodobnie wyjdzie iPhone SE 2 lub 9. Zobaczymy, jak się będzie nazywał prawdopodobnie SE 2. Wczoraj pojawiły się w magazynach sieci Best Buy etui oznaczone ikonką, czy tam logo new, że są nowe. I była informacja właśnie, żeby, że był dopiero wystawiony 5 kwietnia, więc no nie wiadomo, czy 5 kwietnia będzie prezentacja tych iPhone'ów, czy jakoś później. Dzisiaj też przeczytałem, że jest taka bardziej oficjalna informacja, że 15 kwietnia ma być prezentacja tych iPhone'ów nowych, a 22 mają kwietnia trafić do sprzedaży, więc bardzo możliwe, że niedługo te 4,7 calowe iPhone'y trafią do sprzedaży. No i mają one kosztować przynajmniej z zapowiedzi około 2000 zł, więc mogą być interesujące dla niektórych osób. I jeszcze przed chwilą przez taką informację, że Apple weszło w partnerstwo z firmą Dent Reality. Jest to firma, która zajmuje się rzeczywistością rozszerzoną oraz nawigacją w budynkach, lokalizacją i nawigacją w budynkach. No i może być to ciekawe, bo możliwe, że Apple będzie chciał dodać do swojej aplikacji mapy właśnie możliwość nawigacji w budynkach, co może być też, myślę, dla nas, dla osób domych, ciekawą alternatywą. Zobaczymy oczywiście, jak to się wszystko rozwinie, ale może to iść w dobrą stronę.
0: No to właśnie też jest jeszcze jedna tutaj informacja. Nie wiem, kto to napisał, bo się nie podpisał, że Apple kupuje Dark Sky.
4: To będę ja. Ale... To jestem ja, tak. Apple poinformowało wczoraj bodajże o tym, że kupiło firmę Dark Sky. Czym jest Dark Sky? Dark Sky jest firmą dostarczającą informacje o pogodzie. Posiadającą swoją aplikację na iOS-a. Na Androida już nie, była do dziś, już jej z tego co wiem nie ma do kupienia, bo to była aplikacja płatna. Nie wiem w sumie jak one były dostępne, ale bardzo dużo różnych aplikacji firm trzecich korzystało właśnie z interfejsu API, tak zwanego właśnie firmy Dark Sky. I bo oni udostępniali po prostu swoje dane, oczywiście za odpowiednią opłatą, aplikacją firm trzecich. Jeżeli się nie mylę, a chyba się nie mylę, aplikacja WeatherGods, popularna zresztą swego czasu wśród osób niewidomych, przynajmniej za granicą, nie wiem jak u nas, dająca takie ciekawe, w ciekawy sposób bardzo powiadomienia o pogodzie, bo też i tłem dźwiękowym zgodnym z tym, jaka ta pogoda jest, jakimiś takimi bardzo specyficznymi powiadomieniami, typu powiadom mnie 45 minut przed tym, jeżeli będzie padać, ale tylko jeżeli to jest w godzinach takich i takich i tylko jeżeli to jest w miejscu takim, takim, a takim i tylko jeżeli opady będą powyżej poziomu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, pozwalała nam na właśnie dostęp do pogody i z tego, co wiem, ta aplikacja też korzystała właśnie z API Dark Sky. Ona, w ogóle Dark Sky słyną z tego, że te informacje były takie bardzo, bardzo, bardzo lokalne, specyficzne dla jakichś nawet małych miasteczek, że na całym świecie oni mieli jakąś integrację z tą pogodą, z odpowiednimi instytucjami, które te pogody dostarczają, żeby nawet do jakichś dziwnych, małych miejsc te pogody dostarczać. No i teraz Apple tę firmę kupił, przejął, to teraz będzie część Apple. No i z tym wiążą się dla użytkowników pewne zmiany. Po pierwsze, od dziś nie można już kupić aplikacji na Androida. Po prostu znikła. Aplikacja na iOS-a oczywiście nadal jest. Po drugie, nie są akceptowane już nowe rejestracje właśnie w API, czyli nowe rejestracje aplikacji zewnętrznych właśnie w Dark Sky, a obecne aplikacje korzystające będą działać do roku 2022. Czyli no, Apple dał dość sporo czasu tym firmom na to, żeby przenieść się w jakieś inne miejsce i skorzystać z jakiegoś innego źródła tych danych pogodowych, żeby sobie coś znaleźć. I po trzecie, to nie jest potwierdzona informacja, ale o tym się mówi i jakby to jest jedyny logiczny krok w tym momencie, że te bardzo dokładne i bardzo wysokiej jakości informacje pogodowe właśnie z Dark Sky'a prędzej czy później, może w iOS 14-15, trafią do aplikacji Pogoda w iOS-ie tak po prostu, że aplikacja Dark Sky w ogóle zniknie, nie będzie i te dane będą po prostu dostarczane tylko użytkownikom iOS-a, po prostu domyślnie w aplikacji Pogoda, no bo skoro to będzie Apple, to tak można. Bo do tej pory Apple korzystał bodajże z The Weather Channel, jeżeli się nie mylę. No i zapewne chcieli się uniezależnić od zewnętrznego źródła, a z racji, że Apple to Apple, firma bogata i duża, to po prostu kupili sobie całą firmę odpowiedzialną za dostarczanie informacji pogodowych, bo czemu nie? I teraz Apple...
0: Bo kto bogatemu zabroni?
4: Ma firmę i ma własne dane o pogodzie. I podobno wysokiej jakości dane, tak przynajmniej mówią użytkownicy, którzy Dark Sky używali. Ja osobiście nie używałem, więc się nie wypowiem.
0: O, ciekawe, jak to jest w porównaniu do Google, no bo Google też ma te dane dość mocno lokalne. I sprawdzałem sobie pogodę.
5: Ja tylko kojarzę, że ta aplikacja była dość dostępna. Tam była też chwalona za dostępność gdzieś.
4: No, właśnie widzisz. Mówiono, że są jakieś sekcje w tym Dark Sky'u, do których na iOS-ie nie da się w ogóle dostać dostępnościowo, że jakieś takie dość zaawansowane informacje są przez VoiceOvera nie do odczytania, ale że jest duża szansa, no, że skoro przejął to Apple, to jednak coś się
0: to poprawią, no to może być oczywiście. To co, mam jakieś newsy niezaplanowane dzisiaj?
5: Ja nic nie mam.
0: No to co? To ja chyba też, w takim razie...
1: To będziemy
0: razie
1: kończyć.
0: O 22.35 wypadałoby się pożegnać. I tak audycja dość długa, 2,5 godziny. Szóstka nas dzisiaj przy mikrofonach. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Malicki,
2: do
0: Robert
2: usłyszenia.
0: Łabęcki.
2: Do usłyszenia.
0: Kto jeszcze? Ktoś jeszcze?
4: Mikołaj Hołysz.
0: Mikołaj Hołysz, oczywiście. I ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dobry wieczór, Aleksandra Bohusz. Dzisiaj jesteśmy ze wzorową punktualnością. Tak nam się udało w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia. To znaczy nie udało, myślę, że już tak będzie teraz zawsze, albo przynajmniej prawie zawsze, bez żadnych problemów technicznych. Najpierw oczywiście przypomnę, żeby znowu mi nie umknęło. Można do nas pisać, dzwonić głosowo za pośrednictwem Zooma, tyflopodcast.net/zoom. I tekstowo na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net. A dzisiaj moim gościem jest Paulina Socka, przedstawicielka Fundacji Wismajor Pies Przewodnik, Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Bardzo miło, że jesteś z nami dzisiaj.
8: Ja się bardzo cieszę.
7: Będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o sztandarowym projekcie Fundacji Wismajor Pies Przewodnik, czyli o projekcie Kurs na Samodzielność, a będziemy rozmawiać o nim z tego powodu, że zakończyła się właśnie, co dopiero, w ostatnią sobotę edycja letnia tegorocznego Kursu na Samodzielność. No i już chyba rusza rekrutacja, albo wkrótce ruszy do edycji kolejnych, czyli jesiennej i zimowej. No i będziemy oczywiście zachęcać Państwa do wzięcia udziału. Będziemy też opowiadać o doświadczeniach kursantów, którzy już zakończyli swoją edukację w ramach szkoły letniej. Będziemy też troszkę opowiadać, jak kurs wyglądał w poprzednich latach, bo no ja jestem też dość związana emocjonalnie, też można powiedzieć, no i zawodowo z kursem na samodzielność, ponieważ przez 2 lata go współprowadziłam, w zeszłym roku i 2 lata temu, a w tym roku miałam przyjemność już też 2 rok z rzędu uczyć pisma Braille'a na tym kursie. Także też poznałam ten kurs i od środka, i jakby od strony współprowadzącej, i od strony instruktora. A Paulina też poznałam z 2 stron, bo i od strony
8: kursantki
7: właśnie, a teraz też od strony współprowadzącej. Także myślę, że
8: dokładnie
7: będzie...
8: Dokładnie tak.
7: Tak. Ale najpierw, no myślę, że Fundacja Wismajor Pies Przewodnik jest znana doskonale wszystkim, albo prawie wszystkim, ale gdyby ktoś był, kto o fundacji nie słyszał, albo wie bardzo mało, to najpierw może powiemy sobie troszkę ogólnie o samej fundacji. Fundacja Wismajor została założona w 2002 roku. Tak, w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie w październiku. Dość było tak uroczyście obchodzone, tak, uroczystą konferencją, która się odbyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Nawet nie wiem, czy to było, nie pamiętam, czy na APS-ie, ale tak, byłam i nie pamiętam gdzie. No, to, tak, ale na APS-ie, a potem jechałam na zachodni, bo było blisko. Tak.
8: Ale, ale w każdym razie konferencja była uroczysta, to się
7: tak,
8: zgadza.
7: Była uroczysta, tak. A Fundacja Wismajor została założona przez jej obecną prezeskę, panią Jolantę Kramarz, która po prostu, kiedy wzrok jej się pogorszył, także zaczęła całkiem go tracić, bardzo potrzebowała rehabilitacji, usamodzielnienia się i miała z tym różne perturbacje, ale ostatecznie wszystko się zakończyło sukcesem dużym i chciała się podzielić z tymi doświadczeniami z innymi, nie chciała, żeby to po prostu zostało zmarnowane to jej doświadczenie. No i w ten sposób powstała fundacja. Ona oczywiście ewoluowała przez te 20 lat, realizowała bardzo różne projekty. Ja poza tym, że pracowałam, właśnie tak mówię, przez 2 lata tak ściśle pracowałam w Fundacji Wismajor, to byłam też związana już od lat przez współpracę. Był taki fajny projekt, o którym muszę wspomnieć, bo uważam, że to była super sprawa i dobrze było do niego może wrócić kiedyś też do tego. Był taki projekt w roku 2012, on się nazywał Zobaczcie Nas i on obejmował chyba całą Polskę, a przynajmniej na pewno większość województw i polegał na tym, ja wtedy jeszcze mieszkałam w Łodzi, mojej rodzinnej, polegał ten projekt na tym, że osoby niewidome z różnych województw, które się zgłosiły, dostały materiały od fundacji i prowadziły lekcje w szkołach ogólnodostępnych, po prostu w swoich miejscowościach, takie lekcje na temat funkcjonowania osób niewidomych, taka edukacja społeczna. No a teraz Paulina, proszę cię, żebyś powiedziała, jakie projekty fundacja realizuje obecnie, ale może wcześniej, zanim projekty, to żebyś powiedziała zdanie, bo myślę, że część słuchaczy, którzy znają Fundację Wismajor, zawsze słyszą Fundacja Wismajor, a tu nagle jakiś drugi człon nazwy się wkradł, pies przewodnik, i skąd ten pies się wziął teraz?
8: Ponieważ psy przewodniki szkolimy od 2009 roku, postanowiliśmy, że umieścimy tego psa przewodnika w nazwie, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, co robimy. Stąd ten pies przewodnik.
7: Tak, to rzeczywiście się zgadza i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze, że ta nazwa też dołączona została, bo rzeczywiście to jest obok kursu na samodzielność. To bym powiedziała, że szkolenie psów przewodników jest takim drugim sztandarowym działaniem właśnie Fundacji Wismajor Pies Przewodnik. Tak. A co oprócz tego jeszcze?
8: No, oprócz szkolenia psów przewodników i kursu na samodzielność mamy też inne projekty, na przykład dla mieszkańców Warszawy projekt Ruszaj w miasto, aktualnie się odbywający. Dla województwa mazowieckiego jest projekt Wybierz samodzielność. Mamy też projekt Pies przewodnik dobrze utrzymany i tutaj pomagamy finansowo w utrzymaniu psów przewodników.
7: No tak,
8: to także myślę, że to te aktualne projekty to są te najważniejsze. I Pies mądry GPS, czyli tu jest w ramach tego projektu właśnie szkolenie psów przewodników.
7: Tak, i jeszcze w zeszłym roku powstała publikacja, myślę, że o niej też warto wspomnieć, tak, bo ona jest do pobrania ze strony fundacji.
8: Jest do pobrania ze strony fundacji, jest też w dziale zbiorów dla niewidomych jako audiobook. Audiobooka też można pobrać na naszej stronie i to jest publikacja Gdy oczy zawiodły, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok, gdzie skupiamy tam całą wiedzę dotyczącą właśnie tego, gdzie uderzyć, jeśli tracimy wzrok, jak sobie uporządkować przestrzeń w domu. Można tam zapoznać się z historiami osób, które straciły wzrok. Mamy też tam zakładkę, w której znajdziemy, jakie prawa nam przysługują, kiedy starać się o jakąś rentę, czy kiedy starać się o psa przewodnika. Także to jest takie kompendium wiedzy, takie w pigułce, wszystkie informacje, że jeśli nie wiadomo, od czego zacząć, to ja bym radziła zacząć od tej publikacji właśnie, Gdy oczy zawiodły.
7: Tak, w zeszłym tygodniu pani Teresa Doderko mówiła też, że będą, przynajmniej fragmenty będą, oczywiście za zgodą Fundacji Wismajer, będą już ta zgoda została uzyskana i będą też przedrukowywane w miesięczniku Sześciopunkt, także jeżeli ktoś czyta, to też można sobie tam na to trafić, ale to jest bardzo, bardzo dobra, bo też ta publikacja powstała. Myślę, że ona wypełnia taką dużą lukę, bo jednak chyba dwa tygodnie temu, które tutaj z Małgosią Szumowską o tym rozmawialiśmy, że rzeczywiście jest straszny problem. Jeżeli osób, to myślę, że zaraz też do tego dojdziemy, rozmawiając o kursie na samodzielność, że jest bardzo duży problem osób tracących wzrok, ich problem, jak dotrzeć do informacji, ale problem też od strony fundacji, jak dotrzeć do tych osób, bo to są często osoby, które, jeżeli nie mają jakiejś rodziny wspierającej, która na przykład korzysta z internetu, to one nie korzystają z internetu, bo jeżeli ktoś stracił wzrok, zwłaszcza jeżeli nagle go stracił, to absolutnie nie obsługuje bezwzrokowo komputera ani telefonu. No i wtedy jest właśnie taki problem, jak dotrzeć do takich osób. I myślę, że ta publikacja, jeżeli ona jest, dla tych, którzy nie korzystają z internetu, to może też być trudniej dostępna, ale dla tych, jeżeli ktoś z rodziny korzysta, to już będziemy jakąś przynajmniej taką podstawową wiedzę, bo często tej wiedzy w ogóle nie ma, gdzie się udać. Taki człowiek wychodzi ze szpitala i jest bezradny. Problem jest też z lekarzami, którzy nie chcą. To już wiele różnych organizacji próbowało dotrzeć do środowiska medycznego z tym, żeby oni przekazywali. No bo gdzie taki człowiek najpierw się znajduje? No właśnie w szpitalu albo u lekarza okulisty. No
8: dokładnie.
7: Ale jest duży bardzo opór materii niestety w tym względzie, żeby oni chcieli przekazywać takie informacje na temat tego, gdzie się można udać po pomoc. Także wspaniale.
8: Tak, dlatego chcemy z tą publikacją dotrzeć do jak największej liczby osób i tym bardziej, że jest tam też rozdział poświęcony temu. On dokładnie się nazywa Nie wyręczaj, wspieraj. Czyli to jest dla rodzin osób ociemniałych czy tracących wzrok.
1: A tymczasem mamy telefon. Halo, kto jest z nami?
7: Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Dorota Gołos. Witam serdecznie.
7: O, dzień dobry, pani.
8: Dzień dobry.
9: Witam.
7: Tak, tak, jest pani słyszalna, można mówić.
9: Okej, okay. Witam serdecznie. Ja dołączyłam, bo chciałam się po pierwsze przywitać z wszystkimi i po drugie posłuchać, o czym będzie dzisiejszy podcast.
7: Wspaniale, bardzo, bardzo nam miło. Myślę, że mogę powiedzieć, że pani Dorota korzysta z projektów Fundacji Wismajor i bardzo aktywnie jest. Tak.
8: Bardzo miło. Tak, też miałam przyjemność rozmawiać.
7: Tak, ja też właśnie. Tak. Także bardzo pozdrawiamy i oczywiście życzymy powodzenia.
9: Dziękuję ślicznie.
7: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
9: Do usłyszenia.
7: O, to bardzo miło, że to w ogóle muszę powiedzieć, że to był pierwszy telefon, odkąd prowadzę podcast, bo zawsze tylko ludzie coś pisali na czacie, także bardzo to miłe. I jeszcze od naszej kursantki, no już nie mojej, tak, ale ogólnie.
9: Ale mojej jak najbardziej.
7: No właśnie, tak. Tak, to może teraz przejdźmy do kursu na samodzielność. Powiedz proszę, kiedy kurs na samodzielność w ogóle wystartował, pierwsza edycja, bo to już tak naprawdę prawie 10 lat chyba.
9: Tak, pierwszy kurs na samodzielność wystartował w 2014 roku.

0: ten kurs zawsze składa się z kilku etapów. Nawet przez te 2 lata, kiedy ja współprowadziłam go, było tak, że w pierwszym roku tego naszego współprowadzenia, kiedy prowadziliśmy z Anią Kamińską, zawsze on się dzieli na kurs podstawowy i zaawansowany. Przynajmniej w tych ostatnich latach. Wiem, że nie wiem, jak było wcześniej, tak, ale w tych ostatnich latach tak było. No i kurs podstawowy to jest szkoła letnia, o której zaraz powiemy bardziej szczegółowo. To jest kurs dla osób, które straciły wzrok niedawno, właśnie tak zwanych osób nowoociemniałych. I to jest taki duży miesięczny kurs stacjonarny, który się odbywa w Warszawie. I w 2021 oprócz tego były szkolenia zaawansowane. To było to samo, co w sumie oprócz, no nie, nie dokładnie to samo, bo na przykład tam nie było Braille'a, nie było wizażu i stylizacji, ale były zajęcia komputerowe z czynności dnia z orientacji przestrzennej, weekendowe dla osób, które już mają doświadczenie duże, dla osób, które są niewidome i korzystają z tego wszystkiego od lat, ale chciały się czegoś douczyć. I ta forma weekendowa 2 lata temu ona się nie do końca sprawdziła z tego względu, że po pierwsze dla nas było to bardzo, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, bo tak naprawdę to było 4 miesiące, co miesiąc był taki weekend zjazdowy, więc cała logistyka i to wszystko, zaraz o tym też powiemy, co takie osoby organizujące muszą robić, a muszą naprawdę całkiem sporo, żeby to funkcjonowało. A po drugie też dla samych kursantów się nie do końca sprawdziło, bo niektórzy mówili, no tak, ale to tylko w sumie 2 dni tak naprawdę, bo to było na zasadzie, że ludzie przyjeżdżali, zaczynało się w piątek kolacją, w piątek były jakieś tam zajęcia psychologiczne, integracyjne, czasem też odwiedzała nas pani prezes i opowiada o fundacji, o jej działaniach. No i sobotę, niedzielę były intensywnie zajęcia od rana do wieczora i w niedzielę się kończyło kolacją i w poniedziałek rano był tylko rozjazd. Ci, którzy byli z bardzo daleka, no na przykład myślę, że Paulina, ty byś się może nawet nie zdecydowała na ten weekendowy, gdybyś, no bo to są takie odległości dla niektórych.
1: Byłoby to dla mnie dość trudne, ponieważ 2 całe dni bym spędziła w podróży. Jednak z zachodniopomorskiego jest troszeczkę daleko do Warszawy.
0: Tak, właśnie zachodniopomorskie naprawdę im było najtrudniej. Jeden pan nawet, który się dostał, to ostatecznie zrezygnował, bo powiedział, że po prostu dla niego jechanie na 2 dni, no to jest, kiedy on 6 godzin albo więcej spędza w podróży w jedną stronę, to się nie sprawdziło.
1: Nawet 8.
0: Tak, no właśnie. Tak, także to się okazało troszeczkę, no, że to jest jakby ani dla nas, ani dla, no przede wszystkim dla kursantów, bo to przede wszystkim ma być dla nich i dla ich dobra, nie sprawdza się ta formuła. No i ona została zmieniona, w zeszłym roku to były 3 edycje łącznie, bo letnia, o której już wspomniałam, a oprócz tego jesienna i zimowa, to były zjazdy tygodniowe, zaczynały się w niedzielę, kończyły się w kolejną sobotę i one były takie już bardziej tematyczne. Pierwszy w listopadzie był poświęcony nowym technologiom, a drugi w lutym już tego roku, bo ten kurs zawsze zahacza o kolejny rok, bo on, to zaraz też powiemy od kiedy do kiedy projekt trwa, drugi w lutym był poświęcony orientacji przestrzennej, czynnościom dnia i zajęciach kulinarnych. To powiedz teraz, jak w tym roku to wygląda, bo chyba jest jeszcze troszeczkę inna formuła z tego, co kojarzę.
1: To znaczy, jest właśnie podobnie, tak jak w zeszłym roku, mamy tą szkołę letnią, która już za nami. W listopadzie będzie zjazd jesienny, czyli te nowoczesne technologie. I styczeń, luty, tutaj jeszcze nie mamy ostatecznego terminu, będzie szkolenie z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, a równolegle do tych szkoleń odbywać się będą wizyty domowe, czyli zajęcia z orientacji przestrzennej w miejscu zamieszkania lub innym wybranym przez kursanta, albo zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii. I 4 osoby... rekrutujemy 4 osoby, które mogą skorzystać z obu typów tego wsparcia. Czyli 4 osoby dostaną jedno i drugie. Tak wygląda w tym roku kurs na samodzielność.
0: Właśnie, bo to też jest taka troszkę, bo ten kurs to jest tak, że co roku jest troszkę inaczej, ale to dlatego właśnie, że obserwujemy i staramy się być
1: odpowiadamy po prostu na potrzeby. Tak, właśnie, dokładnie. Bierzemy pod uwagę to, co

0: przekazują nam kursanci, bo to przecież ma być dla nich głównie. My możemy jakieś niedogodności znieść, ale im musi być wygodnie. I staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc w ten sposób wymyśliliśmy to w tym roku. Oczywiście będziemy zbierać opinie od kursantów i zastanawiać się, czy ta formuła będzie już stała, czy ewoluuje w przyszłych latach.
1: Tak, bo te wizyty domowe to też była właśnie, dobrze, dziękuję, że przypomniałaś o tych wizytach domowych, bo miałam o tym powiedzieć, a mi umknęło. Wizyty domowe rzeczywiście one zostały włączone właśnie chyba wtedy, kiedy ja nastałam w Fundacji Wismar, ale to nie wiązało się absolutnie z moim przyjściem, tylko po prostu wtedy zostały włączone do kursu na samodzielność, bo wcześniej chyba były wizyty domowe jako osobny projekt, wydaje mi się, w którymś momencie.
0: Tak, te wizyty domowe odbywały się w czasach pandemii. Wtedy nie mogliśmy zrobić szkolenia gdzieś tam takiego zjazdowego, bo procedury nam nie pozwalały. Dlatego powstał projekt wizyty domowe, gdzie kursanci mogli jeden na jeden spotykać się w miejscu swojego zamieszkania z instruktorem orientacji przestrzennej i odbywać zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii. A że to się sprawdziło, nie chcieliśmy z tego rezygnować, dlatego włączyliśmy to po prostu jako kolejny etap kursu na samodzielność.
1: Tak, właśnie, a to co powiedziałaś, że teraz tylko cztery osoby będą, bo może ktoś się zdziwi, że dlaczego tylko cztery osoby będą, mogą korzystać z obu form wsparcia, czyli i z zajęć komputerowych, i z orientacji przestrzennej, a pozostali mają do wyboru jedno albo drugie. To też jest wynik praktyki i doświadczeń z poprzednich lat, dlatego że no właśnie przez poprzednie dwa lata na przykład było tak, że wszyscy w ramach wizyt domowych mieli i to, i to, ale było sporo osób i właśnie chyba większość takich, która zgłaszała się owszem na wizyty domowe, ale ich na przykład interesowała tylko orientacja.
0: Tak,
1: bo
0: dokładnie.
1: Ktoś się przeprowadził, on chciał tylko orientację i mówił, a po co mi jakieś komputery? Raz to nawet usłyszałam od jednej pani, że nikt jej nie będzie uszczęśliwiał na siłę. No i to było takie trudne, no bo trzeba było, wiadomo, rozliczyć się z PFRON-em, zrealizować te zajęcia. No i czasami ci ludzie byli po prostu tak, no nie chciałam takiego brutalnego słowa używać, ale troszkę byli zmuszani do tego, bo
0: mówię,
1: tak, ja zawsze im tłumaczyłam, mówię, proszę Państwa, ale przecież czytaliście o projekcie i wiedzieliście, z czego on się składa i że to nie jest do wyboru że i to, tylko trzeba korzystać z tego i z tego. Oczywiście bywało też tak, że ktoś miał z kolei tylko komputery, tak? No więc dlatego w tym roku zostało postanowione tak, żeby było dobrze, żeby każdy mógł sobie wziąć to, co on chce, a kilka osób, które będą chciały i jedną, i drugą formę wsparcia, to będą też mogły z niej skorzystać.
0: Dokładnie tak.
1: Tak, to teraz może od początku, zacznijmy, od kiedy w ogóle rusza projekt, jakie są te daty graniczne projektu i co jest, to znaczy wiemy już, że pierwszy jest kurs letni, to może gdybyś mogła powiedzieć słowo o rekrutacji, jak ona przebiegała w tym roku, jakie było zainteresowanie, bo wiem, że też uczestniczyłaś jako osoba rekrutująca, więc gdybyś mogła powiedzieć, jakie kryteria były brane pod uwagę i co ostatecznie zdecydowało, że to właśnie ta grupa, a nie inna powstała.
0: Czyli zdradzać wszystkie tajemnice.
1: Nie wszystkie, to co możesz oczywiście, wiadomo, bez żadnych tam.
0: Mieliśmy bardzo dużo chętnych osób na tą szkołę letnią i wiadomo, no, wybór był mega ciężki, bo chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale niestety się nie dało. Na szczęście podczas rekrutacji okazywało się, że niektórzy na przykład bardziej by chcieli nowoczesne technologie, a niekoniecznie uczyć się choćby Braille'a, czy orientacji przestrzennej, więc z automatu żeśmy proponowali szkolenia te zaawansowane, więc tutaj też bardzo dużo osób, wielu osobom zaproponowaliśmy, tak, te szkolenia zaawansowane. No ale było też właśnie bardzo dużo osób, które potrzebowały tej pomocy na już. No i staraliśmy się właśnie wybadać, czy te osoby podołają, bo jednak to jest bardzo intensywne szkolenie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, jestem zmęczony i dzisiaj sobie nie pójdę, bo sobie chcę odpocząć. Więc staraliśmy się jak najbardziej poznać te osoby i poznać ich potrzeby. I w ten sposób wybrać tą szesnastkę szczęśliwą. No i się udało na szczęście. Więc Prowadziliśmy bardzo skrupulatne rozmowy rekrutacyjne. Było nas czwórka, czasem trójka rekrutujących, żebyśmy mogli właśnie wyłapać, kto czego potrzebuje, czy czego się obawia i tak dalej. No i to zawsze jest trudne zadanie, ale mam nadzieję, że podołaliśmy, a ci, którzy się nie dostali w tym roku, będą próbować w przyszłym.
1: Rozumiem, że jakby ta trójka czy czwórka, to rozmawialiście jednocześnie z jedną osobą, tak?
0: Tak,
1: Właśnie po
0: tak,
1: to,
0: tak,
1: żeby,
0: tak, tak,
1: no właśnie, żeby
0: tak.
1: czegoś nie przełknąć.
0: Jednocześnie
1: Tak, no to,
0: 3-4 osoby prowadziły rekrutację z danym uczestnikiem.
1: Tak, to jest naprawdę trudny wybór, ale rzeczywiście to trzeba podkreślić, że ten kurs na samodzielność jest naprawdę wyzwaniem takim, no też wymagającym właśnie wysiłku i psychicznego, i też fizycznego. No może nie ma jakiś poza gimnastyką poranną jakiś tam fizycznych takiego wysiłku, ale właśnie takiego, żeby, no żeby nie być zmęczonym, bo to jest takie, jak mówiąc kolokwialnie, takie kombo, że tam jest wszystko i jest właściwie od rana do wieczora wypełniony czas. I tak naprawdę, ja nawet sobie z kolegą rozmawiałam, który nie był nigdy na kursie, ale też zna tą formułę, i rozmawialiśmy, i on mówi: słuchaj, ja mimo to, że nie widzę no już jakiś czas i jakoś tam jestem, no, usamodzielniony i wydaje mi się, że jestem silny, ja bym chyba tego nie wytrzymał. Tak ja mówię, to wiesz, ja też nie wiem, czy bym wytrzymał, bo to naprawdę jest wyzwanie. To jest rzeczywiście rzeczywiście takie, no, no może być męczące. Ja czasami było widać po tej grupie, chociaż muszę powiedzieć, że to, co powiedziałaś, że masz nadzieję, że dokonaliście trafnego wyboru, znaczy trafnego, no wiadomo, nie wszystkim się udało pomóc w tym momencie, ale którzy chcieli, ale ja muszę powiedzieć od strony instruktorki, że według mnie wybór był trafny, bo ta grupa tegoroczna była niesamowicie zmotywowana, niesamowicie chętna i fajnie też współpracująca między sobą, także naprawdę to była tak ambitna grupa, proszę Państwa, no i na przykład jak mieli przerwę po kolacji, czy już jak mieli czas wolny, to niektórzy jeszcze chodzili sobie z białymi laskami po korytarzu, po hotelu, bo instruktor im kazał ćwiczyć chodzenie po schodach, czy tam jakieś łuki, to oni sobie chodzili. I tak samo ja na Braille'u, to książki to wszyscy wyrywali sobie, że oni chcą książkę do pokoju, bo oni chcą sobie czytać. No potem niestety mówili często, że im się nie udało, no bo było tyle wszystkiego, ale chęci były i próby były.
0: Tak, bardzo ambitnie podeszli do tematu, naprawdę. Ja jestem z tej grupy mega dumna i cieszę się, że mogłam właśnie być i obserwować te ich postępy. Jak porównać pierwszy dzień, kiedy wszyscy byli tacy bardzo zestresowani, no bo to jednak nowość, nie wiadomo co kogo czeka. No niby tam mówili, jak to ma wyglądać, ale jak to będzie rzeczywiście, no to każdy musiał się przekonać. No i porównując tą grupę taką wycofaną, przestraszoną, a tą, która wyjeżdżała i mówiła, że jeszcze by chętnie zostali na drugi miesiąc, no to serce z dumy pęka, naprawdę.
1: Tak, pozdrawiamy oczywiście naszych wspaniałych kursantów, bo myślę,
0: tak.
1: że Paula udostępnisz, nie na Facebooku, pewnie na Facebooku fundacji, czy jakoś może tak, że może ktoś tam
0: tak,
1: sobie posłucha, jak będzie chciał. To powiedz proszę teraz, ile to było osób i jakie to były osoby, chodzi mi o przedział wiekowy, o stopień niewidzenia, też o czas, kiedy te osoby utraciły wzrok, no chociaż tak ogólnie, tak?
0: Najmłodszy nasz kursant miał lat 19, najstarszy nie pamiętam, ale to już było około 60 na pewno, więc ta rozbieżność wiekowa była duża. I to też było różnie, jeśli chodzi o utratę wzroku, choć większość z nich jednak była tak świeżo ociemniała lub tracąca wzrok, bo to jeszcze nie wszyscy byli całkowicie niewidomi, ale już chcieli się po prostu przestawić na to życie, no kiedy tego wzroku zabraknie, więc no niektórzy byli kilka miesięcy po utracie wzroku, niektórzy nawet miesiąc, niektórzy pół roku, niektórzy troszkę więcej. Także tu się to różniło, ale większość, to znaczy nawet chyba wszyscy, byli właśnie osobami ociemniałymi, a nie takimi niewidzącymi od urodzenia. Więc no i dlatego jestem tym bardziej dumna, że im tak świetnie szło. No bo to jest jednak ten proces tej żałoby po utracie wzroku, często jest bardzo długi, a oni się tak spieli i no co, no powtórzę się, jestem dumna.
1: Tak, tym bardziej, że tam niektóre osoby też miały jakieś czy inne schorzenia, czy inne swoje problemy i tak naprawdę to ja czasami jak rozmawiałam, to miałam wrażenie, że to niewidzenie przy tym to jest no, jedna z jakichś tam wielu trudności, z którymi
0: Tak.
1: się muszą zmagać w życiu, a naprawdę no, super sobie radzili i nie było naprawdę, no poza tymi takimi dniami, kiedy były te straszne upały, no bo wtedy to rzeczywiście już było ciężko, to nie było jakiegoś takiego jęczenia, że o nie, że... No. Się nie chce, także naprawdę
0: No
1: nie,
0: nie,
1: wspaniale
0: nie
1: było.
0: było.
1: To powiedzmy teraz jeszcze może tak, no już troszeczkę tak z grubsza powiedzieliśmy, ale w jakich, z jakich zajęć mogli korzystać, czy mogli, powiem brutalnie, musieli, bo jak już się zgłosili i podpisali regulamin, to już musieli, w czym musieli uczestniczyć?
0: To może tak opowiem od początku, jak wyglądał dzień, czyli 7:30 gimnastyka. No i tutaj musieliśmy rozruszać nasze towarzystwo, bo zaczynały się zajęcia od godziny 9:30 z orientacji przestrzennej, z nowoczesnych technologii, nauka Braille'a, czynności dnia codziennego, gotowanie, zajęcia z psychologiem, ze stylistką i te zajęcia, wiadomo, przeplatały się. No ale żeby nie było aż tak strasznie, to mieliśmy też różne takie wyjścia kulturalne, na przykład do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, na warsztaty teatralne, manufaktura cukierków, więc staraliśmy się jak najbardziej osłodzić te ciężkie dni naszym kursantom, ale fakt faktem zajęcia były dla nas priorytetowe i dlatego... No, cały dzień od godziny 9:30 do 17:10 albo czasem nawet troszeczkę później, no to to przede wszystkim były zajęcia.
1: Tak, podział był na cztery grupy i co?
0: Tak, podział był na cztery grupy, dokładnie. Zajęcia były prowadzone albo w grupach czteroosobowych, albo dwuosobowych, albo zajęcia indywidualne, to na przykład z psychologiem czy stylistą.
2: Pojawiło nam się kilka pytań, więc pozwolę
1: tak,
2: je sobie odczytać.
1: Oczywiście.
2: Pierwsze pytanie nadesłała do nas słuchaczka. Tak się podpisała. Witajcie. Czy instruktorów orientacji przestrzennej rekrutujecie z zewnątrz, czy z ramienia fundacji?
0: To znaczy aktualnie też poszukujemy teraz instruktorów orientacji przestrzennej i każdy, kto ma kwalifikacje, może do nas wysłać list motywacyjny i CV i ta kandydatura będzie rozpatrywana.
1: Tak, bo właśnie, bo może dopowiem, bo to jest, bo z tego pytania trochę wynika, że osoba pytająca może myśli, że fundacja nie zatrudnia instruktorów. Fundacja nie zatrudnia instruktorów jako taką na stałe.
0: Nie.
1: Nie ma instruktorów, którzy pracują w fundacji na umowę o pracę. Fundacja ma jedynie instruktorów zatrudnianych na umowę zlecenie, no i w związku z tym właśnie wszyscy, którzy się zgłoszą, to mogą uczestniczyć w rekrutacji tej kadry instruktorskiej.
2: No i następne pytanie, które nadesłał do nas Borys. A w jakiej to jest formie? Czy w formie obozu kolonii, czy w formie takich zajęć jak w szkole? A jak z edycją letnią? I tu jeszcze mamy jedno pytanie od Borysa. Jak to wygląda z edycją letnią? Więc tu się nam słuchacz powtórzył. I jeszcze pytanie, ile kosztuje kurs i od ilu lat jest kurs?
0: Przyjmujemy osoby pełnoletnie, więc od 18 roku życia. Kurs jest częściowo odpłatny. Szkoła letnia, czyli ten cały miesiąc wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, kosztował około 200 zł.
1: Czyli praktycznie nic, biorąc pod uwagę,
0: tak,
1: to miesiąc.
0: Pod uwagę to, co oferujemy, to tak. Te zjazdy nie weekendowe, tylko tygodniowe, jesienny i zimowy, aktualnie nie pamiętam, ale to jest coś około 20 do 50 maksymalnie złotych za cały zjazd i tutaj też oczywiście jest zakwaterowanie, wyżywienie, no i mnóstwo zajęć.
2: I jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. W jaki sposób realizujecie wizyty domowe, jeśli kursant jest z daleka? Instruktor jeździ naprawdę tak dalekie odległości, czy znajdujecie instruktora bliżej miejsca zamieszkania danego uczestnika?
0: To jest tak, że w zależności od tego, jacy instruktorzy z jakiego rejonu kraju nam się zgłoszą, wiadomo, bardziej szukamy w danym województwie czy regionie Polski instruktora, którego oczywiście rekrutujemy również i sprawdzamy, czy jest to osoba godna polecenia, tak? Czy warto jej zaufać? Jeśli jest ktoś taki w okolicy miejsca zamieszkania kursanta, no to oczywiście korzystamy z jego usług, a jeśli nie ma takiej osoby, no to wiadomo, wysyłamy instruktorów, którzy mieszkają troszkę dalej, ale oni wtedy tam zapewniamy im również zakwaterowanie i przeprowadza zajęcia.
1: Tak, są instruktorzy, którzy są gotowi jeździć daleko, jeżeli jest taka potrzeba. Ale oczywiście właśnie priorytetowe jest, żeby to był instruktor jak najbliżej miejsca zamieszkania, bo to też pewnie się myśli, tak, jest myślenie takie przyszłościowe, że w razie czego, nie wiem, jeżeli będzie jakiś następny projekt, to ten instruktor wtedy będzie mógł z takim kursantem pracę kontynuować. Czy jeszcze jakieś pytania mamy, czy na razie wszystko?
2: Na razie wszystko.
1: Okej, dziękujemy bardzo. To powiedz Paulina teraz o jak przebiegał ten konkretny kurs, bo już nie wiem, czy powiedzieliśmy, że to była grupa 16 osób, a właśnie, bo chciałam dopowiedzieć jeszcze, że to jest 16 osób i w tym roku tak się ciekawie ułożyło. Ja nawet miałam takie, no może nie obawy, no bo trudno mówić o obawach, ale tak się zastanawiałam, jak to będzie, jak ludzie się dogadają, bo w tym roku zostało zrekrutowanych aż 12 panów i tylko 4 panie.
0: Tak.
1: Także w poprzednich latach to jakoś było tak bardziej parytetowo, jeżeli chodzi o płeć, a teraz było właśnie, no ale chyba było fajnie, w każdej z czterech grup była pani rodzynka. Panie były zawsze zadbane przez swoich panów w grupie. Nawet widziałam niejednokrotnie, że panowie tam i paniom robili kawy i nawet pan raz jednej pani oddał bluzy, jakie było zimno od klimatyzacji. Także no naprawdę...
0: Sami dżentelmeni.
1: Tak, tak. Także... jakie były... Jak to rozmawiałeś z uczestnikami, bo na pewno rozmawiałaś... Z czym im było najłatwiej, z czym im było najtrudniej? No wiadomo, że teraz nie będziemy o każdym przypadku rozmawiać osobno, bo to też trudno, ale tak ogólnie może jakich najwięcej było głosów i co zyskali, z czego by chcieli może więcej?
0: To znaczy najwięcej obaw to było związanych z tą białą laską, że trudno było im się przełamać, wyjść później gdzieś tam u siebie z tą białą laską. Więc tutaj trzeba było bardzo pracować nad tym, żeby przekonać uczestników, że to jest sprzęt rehabilitacyjny, bez którego oni no po prostu nie będą bezpieczni w przestrzeni. Ale właśnie zaskoczeniem też dużym było, że oni bardzo szybko jakby załapali, o co w tym chodzi i chyba poczuli to swoje bezpieczeństwo gdzieś na ulicy. I jak pytałam właśnie o wrażenia, no to wszyscy właśnie mówili o tym, że ta biała laska, że to jednak rzeczywiście jest to, co im jest potrzebne, że czują się bezpiecznie, że mają też dzięki tym czynnościom dnia codziennego, że już nie obawiają się, że w razie gdyby gdzieś tam zostali sami, to że poradzą sobie jak najbardziej z prowadzeniem domu. Nowoczesne technologie, wiadomo, okno na świat się otworzyło, więc dużo było właśnie takich głosów bardzo pozytywnych. No i te obawy, no to ja myślę, że jeszcze w nich siedzą, ale jeśli to będą kontynuować i działać według tych zasad, korzystać z tych rad, których im udzielali instruktorzy, to bardzo szybko będzie się zmieniało, tak? I te obawy będą stopniowo maleć.
1: No pewnie, to się tak nie da na pstryknięcie palca, żeby
0: dokładnie, to się nie da się, zresztą sama wiem.
1: Tak, tak, to o tym też powiemy sobie na koniec, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia twoja. A powiedz jeszcze teraz, kto oprócz instruktorów, o których już mówiliśmy, kto pracuje przy takim kursie, bo to jak już powiedzieliśmy, to jest ogromna robota logistyczna, no i dla was, które współkoordynowałyście, co trzeba było jeszcze oprócz zrekrutowania samych kursantów, co trzeba było jeszcze zrobić przed kursem, już na samym kursie i kogo zaangażować, żeby to tak świetnie funkcjonowało?
0: To znaczy oprócz zrekrutowania kursantów i instruktorów trzeba było zrekrutować wolontariuszy i trenerów samodzielności, bez których to ten kurs by się nie, po prostu nie udał. Oni byli takimi aniołami stróżami, prawda? musieli pomagać przy posiłkach. Powiedziałam musieli, ale no, można powiedzieć, że chcieli, bo robili to wolontariusze, więc oni z serduchem na dłoni pomagali kursantom podczas posiłków, podczas przemieszczania się z sali do sali, czy z pokoju do sali, na wycieczkach. Także tutaj jest, przy takim szkoleniu zaangażowana jest masa ludzi. No oczywiście zanim rozpoczął się kurs, trzeba było zapewnić uczestnikom hotel, wyżywienie, żeby się czuli wszyscy bezpieczni. Także sama logistyka, żeby zanim w ogóle ktokolwiek wejdzie do hotelu, no to jest ogrom pracy. No a później no to już trzeba iść i się dostosowywać do tego, co przyniesie los na takim szkoleniu. Ale tak jak mówię, bez wolontariuszy czy trenerów samodzielności, no szkolenie raczej by się nie odbyło.
1: No tak, to jest mnóstwo pracy logistycznej doświadczyłam, ale taki no też ciekawy. I też takie, jak powiedziałaś o bezpieczeństwie, to zaraz mi się przypomniało moje doświadczenie z pierwszego roku organizacji kursu. Kiedy to zostałam zatrudniona w Fundacji Wismar, to chyba kilka tygodni przed rozpoczęciem kursu, gdzie już spora część pracy była zrobiona, ale jeszcze dużo też zostało. Jeszcze to jakiś był taki moment, że instruktorzy niektórych tych zajęć co chwilę się pojawiali, po czym się znowu wykruszali, po czym się pojawili inni i to tak się było chome. No i kiedy już tak myślałam, że wszystko już jest dopięte na ostatni guzik, to dwa dni przed któraś z dziewczyn z biura już dłużej pracujących w fundacji nagle do mnie tak: Ola, ale ubezpieczenie to wy macie, nie? A ja tak, a to trzeba ubezpieczenie? I no, a nikt ci nie powiedział? I ja miałam takie wow, jest dwa dni do kursu i co teraz zrobimy? Co teraz zrobimy? Na szczęście się okazało, że mamy zaprzyjaźnioną panią Hannę od ubezpieczeń fundacji, która się zajmuje ubezpieczeniami właśnie różnych fundacyjnych projektów. Był telefon do pani Hanny i po prostu na CITO było ubezpieczenie, ale to właśnie takie, to jest właśnie to, o ilu ja zawsze podziwiam ludzi, którzy robią takie rzeczy, ten kurs, ale w ogóle też gdziekolwiek, jakiekolwiek rzeczy, bo to jest rzeczywiście o mnóstwie rzeczy trzeba pamiętać. I takich czasami naprawdę by się wydawało drobnych, że coś jeszcze nie jest i nagle się okazuje, że o, tego nie ma. A gdybyś mogła powiedzieć, bo to mnie zaintrygowało, bo to jest taka nowość też w stosunku do poprzednich lat, bo w poprzednich latach byli tylko wolontariusze i byli asystenci odwożący i przywożący z dworca kursantów, kiedy oni przyjeżdżali i wyjeżdżali. A kto to są trenerzy samodzielności i powiedzmy, czym oni się różnią od wolontariuszy?
0: Trenerzy samodzielności są przez cały okres trwania kursu. Trenerzy samodzielności jeżdżą z kursantami na zajęcia gdzieś tam wyjazdowe, tak jak my mieliśmy gotowanie, które odbywały się w fundacji. Są trenerzy samodzielności od tego, gdyby komuś się działa jakaś tam krzywda, czy po prostu źle się by poczuł, to trener samodzielności jedzie na pogotowie, więc to są takie osoby, które zajmują się grupą, kiedy koordynatorów nie ma na miejscu.
1: Aha, a wolontariusze są tacy po prostu
0: z doskoku.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Tak, może powiemy jeszcze jedną rzecz, która nam troszeczkę umknęła, co w sumie jest, chociaż może gdzieś tam między wierszami się pojawiła, ale to też w odniesieniu do pytania pana Borysa, jaką to ma formę. No to jest tak, rzeczywiście to się odbywa w Warszawie zawsze. Przez ostatnie kilka lat odbywało się to w hotelu Portos na Mokotowie. No nie wiem, jak będzie prawda, w kolejnych latach, czy będzie to samo miejsce, czy może jakieś inne, ale raczej Warszawa myślę, że pozostanie. No i jest to raczej forma takiego, no właśnie, no
0: takiego zjazdu miesięcznego.
1: Zjazdu właśnie, tak.
0: Kiedy gwarantujemy kursantom zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia właśnie te, które wchodzą w skład szkoły letniej czy zjazdów tych zaawansowanych. Czyli kursant trafia do nas w dniu przyjazdu, jest zakwaterowany, ma co jeść, ma gdzie spać.
1: Gdzie spać, tak.
0: Tak, dokładnie. Po czym w ostatnim dniu jest wyjazd i no i tam wiadomo, pomagają czy wolontariusze, czy asystenci już dostać się na czy na peron, czy na autobus, czy dokąd tam zmierzają nasi kursanci.
1: Tak, no oczywiście nikogo nie odwożą na drugi koniec Polski. Chociaż,
0: nie, absolutnie.
1: Tak, chociaż zdarzyło się w zeszłym roku na zjeździe jesiennym, że mieliśmy panią kursantkę tutaj z bliskich okolic Warszawy i wolontariusz, który miał ją odwieźć na dworzec, to po prostu stwierdził, że będzie prościej, jak on już ją od razu samochodem zawiezie do domu.
0: Ale to już jest
1: tak,
0: kwestia.
1: Tak, ale to już tak, kwestia. Tak.
0: Dobroci serca. Jego
1: dobrej
0: woli,
1: nie
0: jest to gwarancja.
1: Tak, nie jest to
0: i reguła.
1: Dokładnie.
2: No i mamy następne pytanie. Pytanie od słuchacza Grzegorza. Właściwie tu jest kilka pytań, więc lecimy. Cześć wam. Coś tam wiem, jak wygląda dzień na tym kursie z tego, co opowiadacie, tylko mam parę pytań. Pytanie pierwsze. Mnie interesowałby kurs samodzielności z nowych technologii komputery, ale na przykład gimnastyki nie cierpię. Czy można by było zamienić to na przykład na siłownię? Bardziej by mnie to interesowało. Wycieczek do muzeum też raczej nie preferuję, chyba że do muzeum technologii. Czy jakoś dostosowujecie te zajęcia pod dane preferencje, to może tu się zatrzymajmy, postawmy znak zapytania i Paulino, jak to wygląda?
0: No niestety nie dostosowujemy pod preferencje. Jest taki, a nie inny grafik i po prostu kursanci na początku podpisują regulamin, że będą uczestniczyć w każdych zajęciach, więc nawet jeśli się gimnastyki nie cierpi, no to niestety trzeba na nią chodzić. Mniej lub bardziej ćwiczyć, ale jednak być obecnym i się starać.
1: Tak, przepraszam, ja może tylko jeszcze dopowiem, że chyba, że, no bo jeżeli tu pan pisał, że go interesują nowoczesne technologie, zależy na jakim jest etapie zaawansowania, bo może jest, jeżeli jest na zaawansowanym, chociaż na zaawansowanym też jest gimnastyka, nie?
0: Jest
1: też
0: gimnastyka. Jest.
1: No właśnie, no to nie, to nic pan nie uradza.
0: Także rozruszać się trzeba troszeczkę.
2: Tak. To następne pytanie, które tu mamy od Grzegorza. Kurs jest w Warszawie, a ja jestem z Sosnowca. Kiedyś pisałem, że jestem beznadziejny, że sam z Sosnowca nie mogę wyjechać. Jak to logistycznie by się to ogarnęło? I to chyba wszystko, co mi do głowy przychodzi.
0: To nie za bardzo rozumiem pytanie, ale...
1: Nie, to znaczy chyba chodzi o dojazd po prostu.
2: O dojazd, tak.
0: No, trzeba się dostać po prostu na dworzec centralny lub jakiś inny w Warszawie i tam stamtąd już do hotelu asystenci odwożą, tak? Czy wolontariusze, czy asystenci. Więc głównym zadaniem pana Grzegorza byłoby sobie zakupić bilet z Sosnowca do Warszawy. I tam
2: a warto odbieram. Pamiętać, że na dworcu można też skorzystać z pomocy, więc na przykład
0: dokładnie.
2: W Sosnowcu przy wsiadaniu do pociągu można by było z takiej pomocy skorzystać, no a potem w Warszawie też załoga pociągu na przykład mogłaby pomóc wysiąść. No i a potem już ktoś, jak rozumiem, pomoże dotrzeć
1: dokładnie
2: na miejsce.
1: Tak, zdecydowanie, to jest zawsze gwarantowane. To nasi kursanci, szkoła letnia się skończyła i co teraz, powinna powiedzieć, co czeka teraz tych absolwentów szkoły letniej, bo oni przed nimi zdaje się jeszcze są wizyty domowe też, tak?
0: Tak, dokładnie. Tak, każdy uczestnik, który był na szkole letniej, otrzymuje od nas komplet wizyt domowych, czyli zajęcia z orientacji przestrzennej i zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii.
1: Tak, powiedzmy może, jak już jesteśmy przy wizytach domowych, ile to jest godzin jednych i drugich zajęć, bo to myślę, że też jest ważne. Tak.
0: Zajęć z nowoczesnych technologii jest 10 godzin, a zajęć z orientacji przestrzennej albo 10, albo 12. W tej chwili nie przypomnę sobie.
1: A nie jest 16? Przepraszam.
0: No właśnie, wydaje mi się, że w tym roku jest mniej.
1: Mniej, o jak to szkoda, że jest orientacji mniej, no ale... Tak, bo poprzednio było.
0: Ale być może kłamie.
1: Tak, no to trzeba to jeszcze na koniec.
0: Tak czy inaczej, na stronie internetowej naszej są wszystkie dane, można sobie poczytać.
1: Tak, na pewno jeszcze odeślemy właśnie na koniec do adresów, gdzie pod którymi można znaleźć informacje i gdzie można się zgłosić. To teraz powiedzmy troszkę o tych formułach, o tym, co będzie się działo dalej w kursie, bo już się zaczyna rekrutacja chyba, przynajmniej na pewno rekrutacja kadry, o której też warto powiedzieć, bo myślę, że może jakaś potencjalna kadra też nas słucha. Także...
0: Tak, zaczęliśmy rekrutację na szkolenie jesienne. Więc poszukujemy osób, instruktorów nowoczesnych technologii, orientacji przestrzennej, bo też będzie troszeczkę na szkole jesiennej. I kogo my tam potrzebujemy jeszcze? Ola, przypomnij, jak to było w zeszłym roku.
1: No właśnie w zeszłym roku na zjeździe jesiennym były tylko nowoczesne technologie i był psycholog grupowy, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tak, na pewno był psycholog grupowy na początku, w środku jeszcze było jedno spotkanie z psychologiem i na końcu. Mhm. To tak, tak to było. I
0: więc
1: nie
0: ta
1: było,
0: formuła pewnie jest niezmienna.
1: Tak. I nie było w ogóle orientacji na zjeździe jesiennym, ale myślę, że może
0: wydaje
1: teraz...
0: mi się, że chyba kilka godzin jest.
1: Tak, myślę, że może też jest dołączona dlatego, że chodzi o poruszanie się przy pomocy GPS na przykład, i żeby
0: tak,
1: to połączyć.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Orientację. Tak, i gdzie ci potencjalni instruktorzy się mogą zgłaszać i jakie dokumenty muszą dostarczyć?
0: List motywacyjny i CV przesyłamy na adres a.miętus@fundacjawismajor.pl.
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo myślę, że jacyś instruktorzy, może jeszcze ktoś będzie zainteresowany. I do kiedy trwa rekrutacja?
0: Rekrutacja trwa do 15 października.
1: Października czy września? Października.
0: Września, przepraszam. Rekrutacja osób, kursantów do 15 października.
1: A kurs kiedy się zaczyna?
0: Ten zjazd jesienny będzie w dniach 19-25 listopada.
1: I kto się może zgłosić, jeżeli chodzi o kursantów? Jakie warunki trzeba spełnić i co trzeba, jak będzie przebiegała rekrutacja, co trzeba, jakie wymogi trzeba spełnić?
0: No, należy na początek wysłać nam swoje zgłoszenie, które znajduje się na naszej stronie internetowej, wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. W tym roku do kursu na samodzielność przyjmujemy zarówno osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
1: To jest cudownie, bo zawsze, to właśnie ten, znaczy zawsze, ja tak jak mówię, ja byłam tak głęboko w tym przez 2 lata, ale to zawsze przez te 2 lata był problem, że naprawdę ludzie nie mogli z tym umiarkowanym, a czasami to jest niestety tak, że ktoś, to ma teoretycznie umiarkowany, to jest tak samo potrzebujące, albo czasem nawet bardziej niż niektóre osoby ze znacznym stopniem. Także
0: no tak, bo
1: szczęście.
0: Czasami jest tak, że ma się ten umiarkowany, straci się nagle wzrok i nie... I zanim się złoży dokumenty i dostanie orzeczenie o znacznym stopniu, no to ten czas mija. A tu już w tym czasie można sobie zacząć rehabilitację, tak? Dlatego ja też bardzo się cieszę, że ten umiarkowany stopień został włączony.
1: I to, czy jest test komputerowy? Bo w zeszłym roku, pamiętam, że był, i 2 lata temu też, był test komputerowy przy tym zjeździe zaawansowanym w formularzu zgłoszeniowym i trzeba było go wypełnić, bo jeżeli to jest zaawansowane, no to musimy sobie zdawać sprawę, że nie wystarczy tylko wiedzieć, jak się na przykład włącza komputer czy coś w tym stylu.
0: Dokładnie,
1: Tylko warto jest wiedzieć jednak trochę więcej.
0: No tak, no trzeba wiedzieć troszkę więcej, trzeba znać klawiaturę, skróty, no umieć się poruszać po oknie czy między oknami. Także jakąś tam podstawę, tą taką najważniejszą, trzeba mieć. No a potem już można się dalej rozwijać z nami.
1: I bo jeszcze powiedzmy może raz, żeby już tak to było uwypuklone, podkreślone, jakie zajęcia będą? Oczywiście nowoczesne technologie, tak jak mówiliśmy, trochę orientacji na pewno w połączeniu gdzieś z tymi nowoczesnymi technologiami. I czy coś jeszcze, czy jakiś, nie wiem, no bo tak, Braille'a wiem, że nie będzie, wizażu przypuszczalnie też nie będzie na tych...
0: Nie. Głównie skupiamy się na tych nowoczesnych technologiach, ponieważ no to jest zjazd dotyczący nowoczesnych technologii. No i będzie ta gimnastyka, której niektórzy by nie chcieli, ale jednak będzie.
1: Tak. I czy już się mogą zgłaszać również uczestnicy? Czy na razie tylko...
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej można się już zgłaszać.
1: I gdzieś też do Anny Miętus, czy na ten sam adres?
0: Wszystko jest napisane w zgłoszeniu. Jest też, kiedy... Właśnie, ważne jest to, żeby dobrze przeczytać wstęp, jeśli w ankiecie, który się znajduje. Tam jest napisane do kogo, w jakim terminie, jak ma wyglądać ta ankieta, bo czasami dostajemy też zgłoszenia, które są pisane ręcznie, po czym skanowane i dostarczane do nas. A wystarczy nam na początek taka zwykła ankieta w Wordzie wypełniona czy w jakimś innym tekstowym programie, ponieważ my w fundacji, no większość przeważająca osób są to osoby niewidome, które korzystają z czytników ekranu. Więc jeśli dostajemy taki skan ankiety, no to my tego przeczytać nie możemy. Dlatego warto na początek, jak się otworzy ankietę zgłoszeniową odpowiednią, zapoznać się z tym pierwszym takim akapitem, który dotyczy tego, jak się zgłaszać.
1: O tak, mnie zawsze frustrowały te ankiety wypełniane długopisem. I też właśnie często, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, co powiedziałaś, żeby uważnie czytać, bo zdarzało nam się, i to wcale nie tak rzadko, no kilka co najmniej razy, jeżeli nie kilkanaście się zdarzyło w ciągu tych 2 poprzednich lat, że ludzie chcieli na inną szkołę, a wypełniali zgłoszenie na inną. Pani, która w
0: Dokładnie.
1: zeszłym roku się zgłaszała na szkołę letnią, wypełniła wszystkie zgłoszenia po kolei, bo najpierw wypełniła chyba na jesienny, powiedzieliśmy jej, że to nie to, to wypełniła na zimowy, powiedzieliśmy jej to, że to nadal nie to, no i dopiero wypełniła wtedy ten właściwy.
0: Tak, ankiety dostępne na naszej stronie są dokładnie napisane, bo jest ankieta zgłoszeniowa szkoła letnia, ankieta zgłoszeniowa zjazd jesienny, ankieta zgłoszeniowa zjazd zimowy i ankieta zgłoszeniowa wizyty domowe. Więc w zależności od tego, czego oczekujemy i na co chcemy się zgłosić, to wypełniamy tylko tą jedną ankietę. Nie trzeba wszystkich po kolei.
1: Tak, bo to się niepotrzebnie niektórzy napracują właśnie.
0: No dokładnie. A później nam też trudno jest stwierdzić, co tak naprawdę osoba chciała, tak? Czego chciała, czego potrzebuje. No bo no niestety jest tak, że te cztery etapy, jeden wyklucza drugi, jakby nie można się zgłosić na wszystkie etapy w jednej edycji projektu. Czyli jeżeli ktoś wybrał szkołę letnią, no to ma ewentualnie zagwarantowane wizyty domowe, ale już w tej edycji projektu nie zgłosi się ani na zjazd jesienny, ani na zjazd zimowy. I tak samo jak ktoś wybiera zjazd jesienny, to nie może się zgłosić już na zjazd zimowy, więc warto się dobrze zastanowić, no czego się potrzebuje na teraz, tak? A później ewentualnie dołączać w kolejnych edycjach.
1: Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo to rzeczywiście jest ważne, bo też właśnie część osób była potem zdziwiona. A dlaczego ja nie mogę? Jak już byłem na tym, to dlaczego nie mogę na ten drugi, tak? I było takie, no, czasami to tak wręcz nieprzyjemnie się robiło. To powiedzmy jeszcze, nie, to już powiedzieliśmy, że do 15 października i
0: Tak.
1: do kiedy będzie informacja o rekrutacji? Czy to jest tak, że kontaktujecie się tylko z tymi osobami wybranymi, czy te, które się nie dostają, też są w jakiś sposób informowane?
0: Staramy się poinformować wszystkich, ponieważ no, zazwyczaj jest jeszcze tak, że dzwonimy do osób, które wysłały nam ankiety, przeprowadzamy dodatkowe rozmowy, żeby poznać jak najbardziej te osoby i ich potrzeby. No i każda z osób, które się do nas zgłaszają, no dostaje odpowiedź, tak? Czy się zakwalifikowali, czy nie, i jeśli nie, to z jakiego powodu?
2: Tymczasem mamy słuchacza na linii, zdaje się, że Borysa, który też do nas pisał, ale być może jeszcze jakieś ma dodatkowe pytania. Zatem Borysie, prosimy o włączenie mikrofonu. O, już, słyszymy się.
3: Po pierwsze,
1: Dobry.
0: dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po pierwsze, czy na zajęciach dotyczących nowoczesnej technologii jest uczone, jak skonfigurować taki komputer, jak już się ma skonfigurować od bieżącego?
0: Jak najbardziej. Chodzi ci o to, czy pomagamy jakby w uruchomieniu tego czytnika ekranu i tak dalej, tak? No tak, myślę, że tak. Warto też dlatego do nas przyjeżdżać z własnym sprzętem, ponieważ no, będziemy mogli wtedy pomóc dostosować, poustawiać różne rzeczy i pomóc właśnie w też i
3: No,
0: obsłudze.
3: tutaj też jest jeszcze lekcje ze stylistą i co do kobiet, nie? To uczą tylko podstawowych rzeczy typu jak nie zrobić tak, żeby włosy zasłoniły całkowicie widok albo żeby nie przeszkadzały, czy uczą tych bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli na przykład jak dobrać kolory i tak dalej.
0: Tak, to jak najbardziej. Zajęcia ze stylistą są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I tutaj nasza stylistka doradza, w jakich kolorach jest danej osobie dobrze, jakie fasony ubrań pasują na daną sylwetkę, co nosić, czego unikać, jak właśnie zadbać o fryzurę, dla pań również makijaż. Także to jest pełna obsługa, że tak powiem.
3: Jeszcze jedno, bo słyszałem, że są zdalne zajęcia. A przez jaką platformę te zdalne zajęcia są prowadzone?
0: Zdalne zajęcia są prowadzone różnorako, że tak powiem, przez co jest wygodnie zarówno instruktorowi, jak i kursantowi. Czyli to może być połączenie telefoniczne, to może być połączenie na Zoomie, może być jakiś FaceTime, WhatsApp, cokolwiek, cokolwiek, w czym się
3: Tylko,
0: będą.
3: czy Discord, czy Skype, czy tak dalej, może być.
0: Może być.
3: To się dobrze wiedzieć, bo to niektóre rzeczy potrafią nam dokuczyć.
0: Tak, jak najbardziej.
3: Tak.
0: Także nie mamy takiej konkretnej platformy, przez którą prowadzimy zajęcia zdalne. Można się dogadać.
3: I jeszcze jedno. Czy w Szczecinie są jacyś instruktorzy, na przykład jakby się chciało zajęcia domowe w Szczecinie?
0: Chodzi o orientację przestrzenną?
3: Tak.
0: Tak, współpracujemy również z instruktorami ze Szczecina.
1: Tak, w
3: Owszem,
1: Szczecinie są teraz dwie nowe instruktorki również, także.
3: kurs, ale zainteresowało mnie temat.
0: Bardzo się cieszę.
1: O, bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że będzie okazja do
3: Jeszcze, jak
1: skorzystania.
3: jest osoba pracująca?
0: Słucham?
3: Jak jest osoba pracująca i na przykład już nie ma urlopu, to czy
0: Terminy zajęć też można sobie indywidualnie dopasować z instruktorem od orientacji przestrzennej.
3: odjazdy są przez cały tydzień. A jeżeli osoba nie ma już dni urlopu, to
0: To
3: czy.
0: znaczy tak, jeśli chodzi o te wizyty domowe, to równie dobrze może być weekend, bo zjazd zimowy, który się odbędzie i tam będą zajęcia te z orientacji przestrzennej, no to rzeczywiście jest wyznaczony tydzień w Warszawie i tam trzeba będzie wtedy przyjechać. Ale jeśli chodzi o wizyty domowe, to ustalacie sobie termin po prostu kursant, instruktor. I w tym dogodnym dla obu stron terminie realizowane są zajęcia z orientacji przestrzennej.
1: Tak, a jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście na ten zjazd przyjechać i nie ma urlopu, no to niestety już jest jakby w jego gestii,
0: Tak.
1: to w sensie takim, że taka osoba musi się, nie wiem, dogadać z pracodawcą, albo wziąć sobie
0: Dokładnie.
1: urlop bezpłatny, albo no nie wiem, no bo my już, znaczy fundacja jako fundacja już nie ingeruje
0: Nie
1: tu
0: ingerujemy,
1: między pracodawcą
0: dokładnie.
1: a pracownikiem.
3: I czy taki kurs nadaje się dla osób całkowicie niewidomych?
0: Oczywiście.
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Zarówno osób słabowidzących, ociemniałych, jak i niewidomych. Wszystkie te potrzeby, które gdzieś tam są w nas i chcielibyśmy je udoskonalać, jakieś swoje umiejętności, czy nauczyć się czegoś od nowa, to szkolenie jest właśnie dla takich osób.
3: A gdzie
0: Cały.
3: można zobaczyć po publikacji audiobook publikacji?
0: Audiobook tej publikacji, Gdy oczy zawiodły, tak?
3: Tak.
0: Ten audiobook można pobrać z naszej strony internetowej www.fundacjawismajor.pl lub
3: To
0: można.
3: jest się, tak?
1: Tak, przez V i przez I krótkie. Wis
0: Tak.
1: ma i or jest i krótko.
0: Vismajor.
3: Okej.
0: I
3: Okay.
0: tam jest dość on dobrze wyeksponowany, bo on już jest zaraz na samej górze strony internetowej. Więc można tam śmiało klikać, można pobrać sobie e-book, można pobrać sobie audiobook, lub
3: No to
0: skorzystać
3: posłucham.
0: też z działu zbiorów dla niewidomych, on tam też jest dostępny.
3: No to posłucham na pewno.
0: Super.
3: No teraz to tyle.
1: Dobra,
3: Pytań.
1: dziękujemy bardzo.
3: Jak ktoś jeszcze przyjdzie, to połączę się ponownie. Dziękuję.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Tak.
1: Jesteśmy? Jesteśmy.
0: Jesteśmy.
1: Super. To teraz już... bo zaczęliśmy chyba, skończyliśmy chyba na tym, czy będą informowane te osoby, które się nie dostały też na kurs.
0: Tak. No i tak, owszem, będą informowane też, że się nie dostały. I zazwyczaj też staramy się powiedzieć, z jakiej przyczyny.
1: O, to bardzo dobrze, bo często przy różnych rekrutacjach, nie mówię, że akurat w Wismara, tylko ogólnie przy różnych rekrutacjach brakuje takich informacji w różne miejsca przy rekrutacjach. To jeszcze powiedzmy teraz, żeby była pełnia szczęścia o zjeździe zimowym. Kiedy się odbędzie, to znaczy mówiłaś, że nie ma terminu jeszcze takiego konkretnego, ale kiedy mniej więcej można się spodziewać rekrutacji, jacy instruktorzy będą potrzebni i no i kto się może zgłosić?
0: To znaczy zjazd zimowy zazwyczaj jest w pierwszym tygodniu ferii zimowych województwa mazowieckiego, więc może komuś przyjdzie do głowy, jak to jest w tym roku.
1: Tak, ja niestety też nie wiem.
0: Wydaje mi się, że to może być połowa stycznia, coś mi się tak kojarzy. No w każdym razie to jest ten pierwszy tydzień właśnie ferii zimowych. No i tutaj będą zajęcia właśnie z orientacji przestrzennej głównie, czynności dnia codziennego, będzie gotowanie, będzie prawdopodobnie psycholog, no i takich też, i gimnastyka oczywiście, no i takich też instruktorów szukamy, czyli instruktorów orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, gotowania. No i oczywiście masy wolontariuszy potrzebujemy, bo to jest zawsze dla nas najważniejsze, żeby obstawić ten kurs jak największą liczbą wolontariuszy, żeby kursanci czuli się bezpiecznie. No i pewnie gdzieś koło grudnia, może nawet listopada ruszy już rekrutacja pracowników do tego szkolenia.
1: A kursantów?
0: A kursanci mogą zgłaszać się już nawet teraz. Tak.
1: A, czyli to jest tak, jak było cały czas, że jest w trybie ciągłym.
0: Tak.
1: A rekrutacja kiedy się zacznie? Bo to nie jest, właśnie powiedzmy, bo to jeszcze może jest istotne, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że jest rekrutacja do wyczerpania miejsc, tylko są przeprowadzane rozmowy rekrutacyjne.
0: Tak, dokładnie tak.
1: I na podstawie tych rozmów są wybierani
0: uczestnicy. Dokładnie tak. Nie ma tak, że jeżeli uzbieramy tą szesnastkę, szesnastkę, to nie jest tak, że już nie przyjmujemy zgłoszeń, dajemy szansę każdemu. Później przy dodatkowych rozmowach staramy się wyłonić tych szczęśliwców.
1: Czyli rekrutacja na zjazd jesienny się rozpocznie pewnie, to znaczy rekrutacja, mówię w znaczeniu rozmowy z chętnymi, zgłoszonymi kandydatami po połowie października, tak?
0: Myślę, że tak. W drugiej połowie października już zaczniemy weryfikować zgłoszenia i przeprowadzać dodatkowe rozmowy.
1: Tak, a na zimowy to pewnie będzie gdzieś końcówka roku, tak? Bo to jeżeli
0: stycznia. No tak, raczej koło grudnia.
1: Tak, tak.
0: Końcówka sama jest w sobie jest ciężka, więc...
1: Tak. Pierwsza połowa grudnia, no bo skoro ma być zjazd w połowie stycznia, no to już fajnie też, żeby ludzie wiedzieli, żeby mieli już prezent na święta, że jadą zaraz na początku nowego roku. No to teraz myślę, że będzie creme de la creme, czyli... Czyli opowiedz mi swoją historię, tak? Można powiedzieć, bo wiecie, Paulina jest taką, to jest w ogóle super bohaterka, proszę Państwa, bo to jest jedyna chyba osoba do tej pory, jedyna na pewno, która osiągnęła takie super efekty na kursie na samodzielność, znaczy wiele osób osiągnęło super efekty, ale i też znalazło pracę, ale Paulina została zatrudniona w Fundacji Wismar, czyli została tak naprawdę doceniona i właśnie opowiedz w ogóle twoją historię. No oczywiście na tyle, na ile chcesz opowiedzieć, jak się zaczęło, jak w ogóle się dowiedziałaś sama o fundacji, o kursie i jak to przebiegało, czy jakieś były trudne momenty i później ta twoja droga do tego, że jesteś to, gdzie jesteś, że jesteś w Fundacji Wismajor i jesteś z nami dzisiaj.
0: To znaczy tak, ja tracę wzrok od dziecka, ale takie wielkie boom nastąpiło 10 lat temu. I ja długi czas po prostu nie ruszałam z miejsca, bo ja mieszkam na wsi, malutki, więc tutaj ani jakiegoś podmiejskiego transportu, ani nic nie ma. Dlatego ja zawsze myślałam, że ja sobie tutaj posiedzę, tak gdzieś tam sobie cichutko się mój żywot skończy w pewnym momencie. ale brat w zasadzie mnie namówił do tego, żebym skorzystała. Mówi, wyczytał gdzieś, że iPhone ma udźwiękowienie i od tego się zaczęło. Jak ja już dorwałam się do tego iPhone'a, oczywiście metodą prób i błędów się go nauczyłam, więcej było błędów niż sukcesów. No tak czy inaczej, znalazłam na Facebooku grupę Niewidomi, Niedowidzący, Bądźmy Razem. Tutaj będzie mała reklama, ale polecam.
1: Tak,
0: jest. Tak. I tam napisałam taki post, że chciałabym ruszyć z miejsca, że nie wiem od czego zacząć i tak dalej. Posypało się mnóstwo komentarzy, mnóstwo ciepłych słów, a z czasem ktoś polecił mi też właśnie Fundację Wismajor. Na początku próbowałam zakwalifikować się do Bydgoszczy, do ośrodka Homer, ale tam powiedziano mi, że no, trzeba należeć do PZN-u, a ja do PZN-u nie należałam i nie należę. Więc znalazłam Fundację Wismajor, no i tam przeczytałam o tym strasznym miesięcznym kursie, no, który mi się wydawał straszny oczywiście. Ja nigdy nie wyjeżdżałam tak daleko i tak na tak długo z domu, ale przy wsparciu najbliższych okazało się, że no dobra, Paulina, dajesz radę, jedziesz. No i jak pojechałam, to na początek oczywiście wielkie przerażenie. Zaczęli mnie tutaj na jednej sali, tu do drugiej sali, tu gdzieś tam, tu na piętro, tu do innego hotelu. Ja mówię, nie, ja chyba szybciej zwariuję, niż się czegoś nauczę. Ale okazało się po kilku dniach, że kurczę, to jest proste, hotele pod kątem prostym, wszystko jest elegancko. No i zaczęłam korzystać z tej wiedzy, którą mi przekazywali. Nawet się nauczyłam Braille'a. Troszeczkę.
1: Ale nie ze mną, więc mi smutno. Ale jest super instruktora, na pewno tak.
0: No i właśnie tak, bardzo dużo pomógł mi psycholog, który no, doprowadził mnie niejednokrotnie do łez, ale właśnie musiałam sobie to przerobić, tą całą moją żałobę, utratę wzroku. I z czasem właśnie ja w ogóle swoich instruktorów orientacji przestrzennej nazywałam treserami. Ja do tej pory, jak idę, to mam głos Juliana w głowie, ręka na środku. Właśnie się śmiałam z nim w tym roku, jak się spotkaliśmy już, że tak powiem, po tych 4 latach i ja nie byłam już jego kursantką, to mówię, cały czas mam ten głos w głowie, ręka na środku. Więc to wszystko gdzieś tam zostaje na długi czas. No i właśnie po tym szkoleniu zaczęłam więcej gdzieś wychodzić z domu i tak dalej. I no i wiadomo, ja byłam w roku 2019 na szkoleniu, a w czerwcu 2020 roku zadzwoniła do mnie Magda Raczyńska i zapytała, czy nie chciałabym z nimi pracować i czy umówię się z nimi na rozmowę kwalifikacyjną. No stres niesamowity, no ale wyszło na to, że chyba dobrze wypadłam, no bo od tego czerwca 2020 roku do dziś jestem pracownicą fundacji. No i chyba póki co idzie mi dobrze.
1: No super, bo to jest super rzeczywiście, że na początku to jest takie przerażenie, nie? Że co to,
0: mega
1: to że
0: przerażenie.
1: Nowe miejsce i ci ludzie. No a potem się okazuje, że to naprawdę efekty są takie...
0: Nie wiadomo czego się spodziewać, jak to będzie, czy ja sobie dam radę, że przecież jak ja mam iść, mieszkając cały czas w jakiejś małej miejscowości, ja mam nagle przechodzić przez skrzyżowania sama, takie mega ruchliwe skrzyżowania, jeździć autobusami, sama do nich wsiadać, sama pytać na przystanku, kiedy ten autobus dany podjedzie. No dla mnie to było takie rzucenie na głęboką wodę. Ale z czasem, jakoś tak zaczęłam sobie układać to w środku w głowie. Okazało się, że nie taki diabeł straszny i no i że się da przede wszystkim.
1: Tak, bo ja miałam taki trochę dylemat, Było mi przykro, że nie udało nam się ostatecznie, bo taki był troszeczkę plan, żeby zaprosić tutaj któregoś z naszych kursantów tegorocznych, ale ja sobie pomyślałam, ale przecież w sumie mamy dwa w jednym, bo Paulina jest i była kursantką i jest teraz współprowadzącą kurs, także tak, możesz to powiedzieć z dwóch stron.
0: Tak.
1: Która rola łatwiejsza?
0: Kursanta.
1: Kursanta. No jednak tak, prawda? Nie ma
0: zdecydowanie co... kursanta.
1: Chociaż wtedy kursantowi się na pewno wydawało, że jest hiper trudno i że coś instruktorzy tak. Nie mogą, oni mają tak łatwo, ale No tak. Ja z perspektywy teraz, wcześniej w osobie współprowadzącej, teraz instruktora, muszę powiedzieć, że instruktora łatwiejsza, bo instruktor tylko przychodzi i realizuje swoje zajęcia.
0: No
1: tak?
0: To podobnie kursant tak, przychodzi, no właśnie, tylko wchłonąć wiedzę. Tak. A jednak współprowadzący ma...
1: W środku, tak.
0: Tak, tak. Dużo więcej na głowie.
1: Tak, ale muszę powiedzieć, że całe życie będę sentymentalnie wspominać ten kurs i cieszę się, że zostałam, że mimo to, że jakoś tam nie jestem już zawodowo w fundacji, ale że nie zwątpiono we mnie i że mogłam się tu zaangażować w tego Braille'a, bo zawsze to jakoś tak weszłam do tego hotelu, bo już trzeci, bo właśnie, bo jeszcze Paulina była w tej trudniejszej sytuacji, bo już od 3 lat jest tak, że kursanci w tym samym hotelu mieszkają i w tym samym się odbywają zajęcia. A wtedy, kiedy ty byłaś na kursie, to jako kursantka to jeszcze było, że mieliście w dwóch różnych hotelach i właśnie było to chodzenie między hotelami.
0: Tak, tak, tak, tak. Zajęcie mieliśmy w jednym, a zakwaterowanie i wyżywienie w drugim. Więc trzeba było się przedostać z hotelu do hotelu.
1: To tam jest kilkanaście metrów może, nie? No nie jest jakoś odległość.
0: Tak, to no jest po linii prostej, więc nie było trudno.
1: To tak może już na koniec takie